Radio Kujawy 99,4 FM. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: Biojarmark na Starym Rynku jak co dwa tygodnie ponownie przyciągnął miłośników lokalnych smaków i produktów tworzonych z pasją. To miejsce, gdzie liczy się jakość, pochodzenie i świadomość dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co jedzą, co kupują i jednocześnie wspierać regionalnych producentów.
1: Witamy serdecznie na kolejnym biojarmarku, który trwa już bardzo długo w naszym mieście. Zaskarbił sobie bardzo wielu klientów. Dzisiaj wyjątkowa okazja kupić piękny prezent na Dzień Mamy. Są wspaniałe zestawy i biżuteria, i kosmetyki, i oleje. Co tylko sobie zażyczymy. Myślę, że warto do nas zajrzeć z kilku powodów. Dlatego, że bardzo często mówi się o tym, że w Polsce jest napływ żywności spoza Polski, z różnych rodzaju krajów, z źródeł, których nie znamy. Więc my jesteśmy właśnie taką alternatywą. Kupujmy u swoich. Kupujmy polską żywność wyprodukowaną w małych manufakturach, gdzie faktycznie jakość tych produktów jest bardzo, bardzo wysoka. Po drugie, przepiękne miejsce, chyba najpiękniejsze miejsce we Włocławku, Stary Rynek, w którym nie tylko można zrobić zakupy, ale mamy tutaj strefę relaksacyjną, można usiąść, wypić kawkę. Są przepiękne, słyszałam dzisiaj, świeżutkie drożdżówki, więc można sobie coś skonsumować na miejscu i cieszyć się piękną pogodą. No i cóż, myślę, że takich produktów rzemieślniczych, ekologicznych, zdrowych jest zawsze za mało. Jesteśmy, myślę, dla Włocławka i okolic taką właśnie fajną alternatywą, gdzie można takie produkty co dwa tygodnie u nas zakupić.
0: Na stoisku Naturalne Orzechowe nie zabrakło propozycji dla fanów zdrowych dodatków do kuchni. W ofercie między innymi naturalne oleje, idealne do sałatek i codziennych dań.
2: Zapraszam Państwa na moje stanowisko. Mam dzisiaj orzechy laskowe w formie oleju. Olej z orzecha laskowego bardzo fajnie się sprawuje teraz do sałatek ze świeżych warzyw. Bardzo duża zawartość wapnia. Także bardzo smaczny dodatek, na pewno niezbędny do teraz świeżych, sezonowych warzyw. Może być też olej z orzecha włoskiego. Oczywiście orzechy w formie masła orzechowego, jak zawsze na moim stanowisku.
3: Czy wszystkie produkty robicie sami?
2: Wszystko, co tutaj Pani widzi, co tu Państwo możecie spróbować, to są nasze wytwory. Mamy swoje sady orzechowe, więc korzystamy tylko i wyłącznie z orzechów z naszego sadu. Orzech laskowy i orzech włoski.
3: A który olej cieszy się największą popularnością?
2: Na chwilę obecną polecamy właśnie oleje orzechowe, ponieważ one są bardzo aromatyczne. Jeśli ktoś lubi orzechy, to jest super dodatek do każdego dania.
0: A dla tych, którzy lubią kulinarne eksperymenty, pojawiły się prawdziwe nowości. Cebulowa petarda oraz kiszony czosnek, które zaskakują intensywnością smaku.
4: Mamy kilka nowości. Mamy między innymi dzisiaj jest z nami cebulowa petarda i jest kiszony czosnek, który ukisiliśmy i wsadziliśmy w oliwę oliwę na zimno tłoczoną z rozmarynkiem. Mam, co to jeszcze mam? Mam bajaderki. Więc jest kilka rzeczy. Mam ciasto marchewkowe, bezglutenowe, więc wpadajcie, coś nowego się znajdzie.
3: A czy któryś produkt cieszy się szczególnym zainteresowaniem?
4: Pewnie. Cieszy się kiszony czosnek na maksa. Dobrze, no.
0: Nie zabrakło też czegoś dla ciała i duszy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się naturalne sole do kąpieli, a nowością była sól do stóp. Idealna propozycja na nadchodzące cieplejsze dni.
5: Dzisiaj niezmiennie przyjechałam do Włocławka z moimi solami kąpielowymi, które tworzę na bazie soli kłodawskiej, niezwykle pokatej w potas magnes, inne pierwiastki również, które tworzę z dwóch rodzajów soli kłodawskiej, różowej i potasowo-magnezowej oraz ziół, które w większości zbieram, uprawiam sama. Oraz oczywiście z solami do użytkowania w saunie lub do inhalacji i do użytkowania jako peeling w domu, które prężnie tutaj wzbogacam o nowe zapachy, także koniecznie wpadajcie powąchać co nowego.

0: u mnie, a dzisiaj chciałam opowiedzieć o soli specyficznie do stóp, którą stworzyłam z myślą o rozpoczynającym się lecie i o tym, że naszym stopom nie jest najmilej w pełnych butach, kiedy są upały. Tutaj jest sól różowa i sól potasowo-magnezowa w ogromnej ilości. Jest dodatek sody oczyszczonej, która ma właściwości dezynfekujące stopy. Ogromnie dużo szałwii, pokrzywy, czyli również takie zioła antyseptyczne. Jest glicerynka oraz nawłoć, która ma właściwości zmiękczające naskórek. Mega polecam, szczególnie panom, właśnie po takim dniu wypełnionym pracą, nie dość, że wspaniały relaks, to jeszcze dezynfekcja stóp.
1: Mieszkańcy chętnie opowiadali, dlaczego wybierają to miejsce na mapie Wrocławka.
2: Poszukujemy zdrowej żywności, no i chętnie wspieramy produkcję
3: lokalną.
2: Rodziną, rodzimą, tak.
3: Lokalną. No i fajny klimat tu jest.
4: Czy są Państwo tutaj co dwa tygodnie?
3: Bywamy. Często.
2: Chodziliśmy w tej poprzedniej
3: regularnie,
2: tak,
3: ale
2: lokalizacji, teraz przychodzimy tutaj. Jak jesteśmy, to chętnie bywamy.
1: Biojarmark to nie tylko zakupy, ale też spotkania, rozmowy i inspiracje do zdrowszego stylu życia. A kolejne edycje już tylko potwierdzają, że to miejsce na stałe wpisało się w kalendarz mieszkańców. W Urzędzie Miasta rozpoczęły się wybory. Wybory dyrektorów placówek oświatowych we Wrocławku. Nie chodzi o wszystkie szkoły i przedszkola. Kadencja dyrektora trwa 5 lat. We Wrocławku w kilku szkołach ten okres właśnie upływa, a dodatkowo są tworzone nowe placówki. Zespoły szkolno-przedszkolne. Tam również trzeba wybrać dyrektorów.
5: W tym roku mamy 15 konkursów. W tej grupie jest 8 konkursów związanych z utworzeniem nowych placówek, czyli zespołów szkolno-przedszkolnych. I prawo stanowi tak, że muszą być wyłonieni dyrektorzy tych zespołów. Oczywiście jest tak, że mogą startować do konkursu i taka każdy może startować, który ma oczywiście odpowiednie wykształcenie, doświadczenie. Czyli mogą startować dyrektorzy obecnie pełniący swoje funkcje, a także inni kandydaci, którzy czują się na siłach, aby podjąć to stanowisko. Pozostałe osoby to są osoby, które skończyły właśnie, kończą w tym roku szkolnym 5-letnią kadencję i również albo startują, albo są nowi kandydaci na te stanowiska. W tym roku jeszcze jest taka nowe prawo, nowe zapisy w prawie oświatowym, że organ prowadzący, jakim jest prezydent Wrocławka, akurat w naszym przypadku, może przedłużyć bez konkursu kadencję na kolejne 5 lat danemu dyrektorowi, no, oceniając jego działalność, wyniki egzaminów końcowych. I w tym roku pan prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki skorzystał z tego prawa i 3 dyrektorom przedłużył tą kadencję na kolejne 5 lat.
1: Mowa tutaj o zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół chemicznych. Poza nowo utworzonymi zespołami szkolno-przedszkolnymi konkurs dotyczy stanowiska dyrektora w zespole szkolno-przedszkolnym nr 1, przedszkolu nr 19, przedszkolu nr 30, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół ekonomicznych, zespole szkół technicznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.
5: Komisja konkursowa oczywiście również jest wyłoniona zgodnie z prawem oświatowym, czyli to są przedstawiciele organu prowadzącego, kujawsko-pomorskiego, w naszym przypadku kuratora oświaty, przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, a także przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie szkoły i na terenie naszego miasta. Więc w związku z tym kilkunastoosobowe składy debatują już od godzin poradnych nad propozycjami każdego z kandydatów.
6: I to będą wybory na zasadzie demokratycznym, czy czyjś głos ma więcej wagi?
5: To są wybory demokratyczne, dlatego że są wyborami tajnymi. I wiadomo, że jest przewodniczący, natomiast w prawie oświatowym wszystkie zapisane są możliwości, jakie kandydat może, ile głosów może uzyskać. No musi być na pewno bezwzględna liczba głosów.
1: A co w przypadku, gdy jest jeden kandydat na stanowisko dyrektora? Okazuje się, że może przegrać.
5: W przypadku, gdy dyrektor nie zostanie wyłoniony, to i tak prezydent, no w naszym przypadku

0: prezydent jako organ prowadzący musi na co najmniej 10 miesięcy powołać z grona pedagogicznego osoby, która będzie pełniła obowiązki dyrektora, aż do momentu ogłoszenia kolejnego konkursu. To rzeczywiście dla nas jako samorządowców duże wyzwanie, dlatego że nie ma aż takiego dużego zainteresowania konkursami. Jak starsi urzędnicy opowiadają, to tam kiedyś było i 10, i 15 osób na to stanowisko. Natomiast tutaj jest bardzo sporo w tej grupie, to są dotychczas dyrektorzy, dotychczas pełniący obowiązki, ale również są nowe osoby, bo część na przykład dyrektorów, którym kończyła się kadencja, skorzystało z prawa i sprawa do emerytury.
1: Spośród 15 szkół tylko w 5 o stanowisko dyrektora ubiega się więcej niż jedna osoba. Konkurs trwa do piątku. O wynikach będziemy informować. Seniorzy to osoby aktywne. Oczywiście na tyle, na ile pozwala im zdrowie. Ich wizerunek znacznie zmienił się w ostatnich latach. Chcą podróżować, poznawać nowych ludzi, uczyć się. Z myślą o osobach starszych kilka lat temu w naszym regionie powstały dzienne domy Seniora Plus. Jeden z nich znajduje się w Szczkowie, w gminie Izbica Kujawska.
2: Bardzo promowałam już od 2015 roku, kiedy byliśmy w perspektywie regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, powstawanie dziennych domów pobytu. Demografia jest nieubłagalna, zmienia się model rodziny. Kiedyś rodziny wielopokoleniowe to była normalna sprawa, dzisiaj często seniorzy zostają sami. Więc ja rzeczywiście promowałam tworzenie dziennych domów pobytu wśród seniorów. Najpierw wychodziło to różnie. Trochę włodarze obawiali się, że nie będzie chętnych, bo że te dzienne domy kojarzyły im się z domami pomocy społecznej, a to nie jest coś najmilszego. To jest konieczność. Natomiast rzeczywiście udało się namówić tutaj pana burmistrza Izbicy Kujawskiej, żeby przystąpił do tego projektu, żeby łatwiej było też włodarzom. Nasz regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju jest głównym liderem w tych projektach, to on aplikuje o te środki i dzisiaj dziennych domów pobytu stworzył taką sieć kujawsko-pomorskich dziennych domów pobytu i ma ich w zarządzaniu prawie 40, więc ja się bardzo cieszę, że tutaj seniorzy czują się dobrze, że znaleźli tutaj swoje miejsce, że czują się zaopiekowani.
1: Funkcjonowanie dziennego domu seniora pozytywnie wpłynęło na życie osób starszych w gminie Izbica Kujawska.
3: Dom dziennego pobytu, dom seniora jest bardzo ważną instytucją, zabezpiecza potrzeby kilkudziesięciu naszych seniorów, dba o to, żeby byli zaopiekowani, żeby się dobrze tutaj czuli. Jest, mi się wydaje, doskonała atmosfera. Wszyscy z ochotą tutaj przybywają i uczestniczą tutaj w zajęciach, jakie są dla nich przygotowane.
1: Pensjonariuszy odwiedzili przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych. Przywieźli upominki, które mogą uratować życie, czujniki tlenku węgla.
2: Dzisiaj byliśmy z tą taką dodatkową inicjatywą, do której trafiamy dziennych domów pobytu, czyli wręczamy seniorom czujki tlenku węgla, które mają ratować życie. Ruszył taki program pilotażowy, gdzie w pierwszej kolejności wręczamy właśnie seniorom z dziennych domów pobytu, ale jesteśmy w trakcie przygotowywania dużego projektu, do którego zaprosiliśmy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, zaprosiliśmy ochotnicze straże pożarne, żeby najpierw GOPS-y, MOPS-y dały nam informacje, gdzie i ile jest potrzebne na terenie danej gminy, gdzie są takie domy, gdzie są ludzie samotni, gdzie są rodziny wielodzietne, a później strażacy, żeby te czujki montowali właściwie, bo to też jest niezwykle ważne.
4: Właśnie powiedzmy, o czym pani wspominała, ile jest tych czujek, ile dzisiaj seniorzy otrzymali czujek i gdzie ich nie umieszczać?
2: Nie umieszczać ich, to też ja celowo jeżdżę i wręczam te czujki sama, bo kiedyś rozmawiając z seniorami, jedna z pań seniorek powiedziała mi, że ma już taką czujkę i mają schowaną głęboko w półce, więc ja to powtarzam kilkukrotnie, że nie chowamy ich, one naprawdę te niewielkie urządzenia mogą uratować nasze życie, więc stawiamy je w miejscu, gdzie ten czat najszybciej może się pojawić. Nie umieszczamy ich przy oknach, gdzie mamy dostęp powietrza, więc najlepiej zawiesić gdzieś na ścianie na wysokości 1,40 m.

0: Jest tu, a jeżeli nie, to gdzieś na półce, ale mówię z daleka od okna.
1: Dzisiejsze wydarzenie związane z przekazaniem czujek tlenku węgla, czujek czadu, jest bardzo też ważnym elementem tutaj funkcjonowania naszego środowiska. Przede wszystkim zabezpiecza to, co najważniejsze, życie zabezpiecza, a wiemy doskonale, jakie zagrożenie niesie ten cichy zabójca, czyli tlenek czadu. Myślę, że ta akcja związana z czujkami tlenku węgla powinna być coraz bardziej rozpropagowywana i mam nadzieję, że tutaj ta tendencja będzie postępować. Też tutaj zdeklarowałem pomoc w tym zakresie, w zakresie obsługi technicznej, ale i przede wszystkim prewencji ze strony naszych ochotników strażaków. Mamy tutaj na terenie naszej gminy 10 jednostek ochotniczych straży pożarnych, dwie w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i strażacy zdeklarowali już udział w tych akcjach prewencyjnych i będą służyli tutaj swoją pomocą w tej kwestii technicznej, jeżeli chodzi o zamontowanie i właściwy instruktaż odnośnie użytkowania tych czujek czadu.
2: Na co dzień w domu seniora w Czczkowie przebywa kilkadziesiąt osób. Budynek został dostosowany do nowych potrzeb. Wcześniej mieściła się tam szkoła.
3: Dzienny dom Senior Plus funkcjonuje od 5 lat. Uczestnikami dziennego domu są osoby nieaktywne zawodowo, niezdolne do samodzielnej egzystencji lub ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają wsparcia. W ramach działalności dziennego domu Senior Plus w Szczkowie uczestnicy korzystają z usług socjalnych, terapii zajęciowej, usług fryzjerskich, kosmetycznych, usług psychologicznych. Mamy również fizjoterapeutę, animatora.
4: Jesteśmy na uroczystości przekazania czujników czadu. Widzimy, że seniorzy mają się dobrze i są niezwykle dziarscy i aktywni.
3: Tak, nasi seniorzy lubią aktywnie spędzać czas, chętnie uczestniczą w różnych wyjazdach, warsztatach, które organizujemy w ramach naszej działalności ośrodka.
2: Dzienny dom seniora to placówka wsparcia, która zapewnia osobom starszym opiekę i aktywizację w ciągu dnia. Umożliwia im bezpieczne spędzanie czasu, udział w zajęciach, rehabilitacji i kontakt z innymi ludźmi. Samorząd nie zapomina o starszych mieszkańcach. Otrzymane czujniki czadu mogą uratować życie. Pamiętajmy, aby nie lekceważyć urządzenia, gdy zacznie dawać sygnały alarmowe. Należy wtedy wezwać służby i opuścić budynek. Po raz 32 miłośnicy kajaków i aktywnego wypoczynku spotkali się na ogólnopolskim spływie rzeką Zgłowiączką. Przez dwa dni uczestnicy pokonywali kolejne kilometry wodnej trasy, podziwiając naturę i wspólnie spędzając czas. Finał wydarzenia tradycyjnie odbył się w Parku Sienkiewicza we Wrocławku.
5: Ten spływ to już jest 32 edycja. I mówią, że Zgłowiączka nie nadaje się do pływania. Przeczymy tej tezie, bo już 32 lata, może nie pod rząd, ale od 1986 roku pływamy tą rzeką i jest rzeka wymagająca, kapryśna jak kobieta. I raz ten stan wody jest niziutki, raz jest większy. Spływ obfituje wywrotki, są liczne drzewa, które trzeba obnieść bądź przepłynąć pod nimi i dlatego jest dość uciążliwy. Na początkowych etapach w okolicach Lubrańca i Zgłowiączki są trzcinowiska, gdzie trzeba się przedzierać przez trzciny, zwłaszcza przy niższym stanie wody. Jest to dość uciążliwe, ale tu zawsze jest taka ekipa wodniaków, że nie boi się wyzwań, tylko niezależnie od pogody, bo spływ idzie obojętnie, czy pada, czy nie pada, bo to jest taki cykliczny, organizowany, trzydniowy spływ. I w tym roku był od miejscowości Rybiny nad jeziorem Halną pod katedrę w Wrocławku.
2: Uczestnicy po dopłynięciu do mety dzielili się swoimi wrażeniami z dwóch dni spędzonych w wodzie.
6: Jak wrażenia?
7: Bardzo dobrze. Pierwszy dzień deszczowy, poza tym wszystko dobrze. Pogoda dopisała, towarzystwo dopisało. Okay.
6: Czy ta trasa jest wymagająca?
7: Organizatorzy mówią, że większość ludzi jeździ tutaj tylko dwa razy, pierwszy i ostatni, bo podobno 80% osób przyjeżdża raz. Większość uczestników stanowią stali, można powiedzieć, bywalcy.

0: palcy, także ktoś, kto jeździ co roku, tak?
1: Jakby pan zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
0: Na pewno można siebie sprawdzić w dosyć trudnych warunkach i na pewno jest super towarzystwo. Wszyscy są bardzo zintegrowani, są ogniska, także miło spędzony czas. Można odpocząć, przestać myśleć o pracy i o innych rzeczach.
2: Całkiem przyjemnie się płynęło. Było kilka drzew, które trzeba było pokonać, ale no, w zależności od kajaka dało się prawie każde pokonać bez wysiadania. No a z uwagi na to, że niektórzy musieli wysiadać, no to jeszcze ich tutaj nie ma, ale sądzę, że niedługo przypłyną.
1: Czy to był twój pierwszy raz na tym spływie?
2: Na tym konkretnym spływie trzeci, a ogółem było ich całkiem sporo.
1: Jak byś zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
2: Cóż, no, zasadniczo kajakarstwo jest całkiem przystępne, jeśli wie się gdzie szukać. Więc cóż, no, minimalnym wymaganiem jest tak naprawdę z reguły umieć pływać w pław, żeby w razie czego nie mieć problemów, a tak oprócz tego są wypożyczalnie i każdy tak właściwie może się tego nauczyć.
3: Tegoroczny spływ dobiegł końca, ale już organizatorzy zapraszają na kolejną edycję. Za rok do kajakowej ekipy może dołączyć każdy. Podczas konferencji prasowej struktur Prawa i Sprawiedliwości został poruszony temat remontu mostu. Może on potrwać dłużej niż początkowo zakładano z uwagi na problem ze znajdującą się pod asfaltem płytą jezdną.
4: 30 milionów złotych przyznanych jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości na remont tego obiektu. Remont planowany na 13 miesięcy. Czego dowiadujemy się dzisiaj? Urzędnicy zorientowali się, że tuż pod asfaltem jest problem z płytą jezdną. Można zadać retoryczne pytanie. Czy nie można było tego sprawdzić wcześniej? Czy rzeczywiście opierano się na ekspertyzach sprzed 3 lat? Dla 90-letniego mostu to całe wieki. Jakie będą tego skutki? Skutki, szanowni państwo, będą takie, że z planowanych 13 miesięcy remont może wydłużyć się o pół roku, może 10 miesięcy. Ale most może również zostać zamknięty całkowicie dla ruchu samochodowego. Korki, straszny chaos komunikacyjny i koszmar dla mieszkańców. Nie wiadomo się, czy śmiać, czy płakać, drodzy państwo, bo jeśli okaże się, że urzędnicy zorientują się, że pod płytą jezdną płynie Wisła, dopiero możemy mieć problem. Chyba, że już to wiedzą. Panie prezydencie, kto odpowie stanowiskiem za te błędy? Miasto tonie w długach, a my mieszkańcy musimy do tego długu jeszcze dopłacać.
3: Ratusz weryfikuje doniesienia wykonawcy co do stanu płyty jezdnej. Ekspertyza trafiła do Instytutu Budowy Dróg i Mostów.
5: Przed rozpoczęciem przetargu i przed rozpoczęciem prac na moście stalowym posiadaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty, w tym ekspertyzy dotyczące mostu stalowego. Natomiast w trakcie prowadzenia prac wykonawca wykonał ekspertyzę, która mówi o tym, że stan płyty nośnej jest niezadowalający. Jako ratusz postanowiliśmy zweryfikować tą ekspertyzę, wysyłając ją do Instytutu Budowy Dróg i Mostów, właśnie żeby potwierdzić te doniesienia wykonawcy. Dodatkowo również zwróciliśmy się z prośbą o opinię do wybitnego eksperta w zakresie konstrukcji mostów, do profesora z Poznania, żeby on również niezależnie wydał taką opinię dotyczącą tej ekspertyzy. Mamy świadomość, że ten problem może wydłużyć remont mostu, natomiast zachęcamy wykonawcę, żeby zintensyfikował działania, które może niezależnie od tej płyty nośnej wykonywać. Są to prace korozyjne czy związane chociażby z chodnikami. Chciałbym również tutaj podkreślić, że wykonawca otrzymał już od miasta ponaglenie, jeżeli chodzi o postęp prac, ponieważ właśnie ten postęp prac jest niezadowalający. Chcemy, żeby ten remont trwał jak najkrócej oraz żeby był jak najmniej dotkliwy dla mieszkańców.
3: Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy czas remontu mostu zostanie przedłużony. Anwil Wosławek przedwcześnie zakończył walkę o medal Mistrzostw Polski. W ubiegłym tygodniu prezes klubu koszykówki Wosławek na konferencji podsumowującej sezon oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej. Przypomnijmy, że w fazie zasadniczej Rottweilery pod wodzą Grzegorza Korzana grały w kratkę.

Co doprowadziło do zmiany na stanowisku? Miejsce pochodzącego z Wrocławka szkoleniowca zajął Ronen Ginzburg. Otrzymał umowę na 2 lata. Anvil kontraktował kolejnych zawodników i ostatecznie zakwalifikował się do rundy play-in. Tutaj przegrał 2 mecze przed własną publicznością i odpadł z walki o medal Mistrzostw Polski. Rada nadzorcza klubu zdecydowała, że nowym prezesem będzie Hubert Heyman, dotychczasowy dyrektor sportowy z wrocławską koszykówką związany jest od wielu lat. Czekamy na pierwsze komentarze ze strony nowego sternika Anvilu Wrocławek.

0: które będą nie tylko świętem, ale też okazją do wspomnień, wzruszeń i podsumowań drogi, jaką placówka przeszła przez te lata.
1: To dla nas bardzo ważny jubileusz, jest to 30 lat nieprzerwalnej działalności warsztatu terapii zajęciowej. Program zaplanowaliśmy na wielkie odczytanie gości, którzy zostali zaproszeni, przedstawienie ich. Następnie przygotowaliśmy krótki pokaz, slajd z 30 lat istnienia naszego, jak te nasze życie się od samego początku, od roku 95 zaczęło i jak to przebiegało. Następnie będzie występ naszych podopiecznych. Całych postaraliśmy się, żeby to było pełna nasza skład tu warsztatu, czyli 35 osób z niepełnosprawnościami, żeby wystąpiło na scenie. Następnie poprosimy zaproszonych gości, rodziców, opiekunów o poczęstunek, który odbędzie się w Browarze B.
0: Warsztat od lat pełni ważną rolę terapeutyczno-rehabilitacyjną, wspierając osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu i rozwijaniu swoich umiejętności.
2: Jest tu rehabilitacja, terapia zajęciowa. No z tym związane są różne zajęcia, wycieczki, no wszystko to, co człowiek robi w normalnym życiu, tak? Jeszcze parę ładnych lat temu, no nikt nie słyszał nawet o warsztatach. Osoby z niepełnosprawnościami były tak naprawdę zamknięte w domu, tak? Teraz mogą wyjść do społeczności i no ja sobie przynajmniej nie wyobrażam, żeby te warsztaty zostały zlikwidowane i żeby one, te uczestnicy nasi wrócili wszyscy do domu, siedzieli i no nie uczyli się podstawowych zasad, nie uczyli się jak żyć w społeczeństwie, bo nie oszukujmy się, nie każdy to wynosi z domu. Tym bardziej, że są różne niepełnosprawności, nad którym trzeba osobami popracować więcej. Niektórzy pewne rzeczy wynoszą z domu, ale każdy z nich potrzebuje jakiegoś wsparcia. No w tym życiu naszym codziennym.
0: 30 lat historii warsztatu terapii zajęciowej TPD to setki ludzkich historii, małych i dużych sukcesów oraz codziennej pracy, która zmienia życie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa... Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany ciemny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie białobury. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany jasny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 13 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Bobrownicka 33. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie beżowy, szorstkowłosy. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Laki. Laki to około 5-letni brązowy pies w nieco większym rozmiarze, który trafił do nas z terenu gminy Włocławek. Ma czarne znakowanie w postaci maski na pyszczku oraz króciuteńki ogonek. Laki może budzić respekt swoją posturą i sylwetką. Tak naprawdę jednak jest przerośniętym szczeniakiem, zabiegającym o uwagę opiekunów. Przyjechał do schroniska nieco przestraszony i niepewny tego, co z nim będzie. Szybko jednak pokazał nam, że kocha ludzi. Jest łagodny i przytulaśny. Laki to pies, który ma dużo energii i sporo siły. Kocha spacery, a jeszcze bardziej kocha nieskrępowany bieg i zabawę. W stosunku do innych psów nie wykazuje agresji. Naturalnie, jeżeli ktoś ma już psa, a chciałby dać dom Lakiemu, zapraszamy na spacer zapoznawczy z obecnym pupilem. Laki to aktywny pies szukający równie aktywnych opiekunów. Ludzi, którzy będą zabierać go na długie spacery i bawić się z nim, a po powrocie do domu pomogą się wyciszyć i odnaleźć spokój. Kto zechce przygarnąć Lakusia? Laki zarejestrowany jest pod numerem GW/214/21/24. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523.

lub 54 233 20 21. Zenio. Zenio to około 3-letni buropręgowany kocurek. Ma jedynie jaśniejszy pyszczek oraz część białych paluszków. Kiedy do nas trafił, kulał na tylne łapki. W miarę pobytu stan ten znacznie się poprawił, ale Zero nie przepada za totykiem w okolicach miednicy. Możliwe więc, że przeszedł uraz tylnej części ciała. Generalnie jednak kocurek jest ogromnym miziakiem, ma donośny głos i widząc człowieka nawołuje. A kiedy wejdziemy do jego pokoju, natychmiast podbiega i ociera się o nogi i ręce, pokazując zaufanie i potrzebę kontaktu z ludźmi. Do zabawek ma na razie neutralny stosunek, bo uważa, że głaskanki mizianki są lepsze niż sztuczne myszki. Jeżeli chodzi o inne koty, to musi poznać każdego kolegę. A ponieważ nie lubi być dotykany z niacka, początkowo sprawia wrażenie, że nie przepada za innymi mruczkami. Zero to cudowny proludzki kot, który zasługuje na to, aby ktoś go pokochał i zaopiekował się nim. Ktokolwiek postanowi dać mu kawałek miejsca w swoim domu i sercu, zyska wspaniałego, oddanego przyjaciela na całe życie. Zenio zarejestrowany jest pod numerem 4634/26/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Marek Wojtkowski, pełniący obowiązki w
1: Dzień
0: tej
1: dobry.
0: chwili szefa nowowojewódzkich struktur Platformy Obywatelskiej, tak?
1: Koalicji Obywatelskiej.
0: Koalicji Obywatelskiej, tak. Koalicji Obywatelskiej.
1: No tak, drodzy Państwo, tak się rzeczywiście złożyło. Oczywiście grom z jasnego nieba, bo nikt się tego nie spodziewał, ja również.
0: Ale szczerze, gdzieś kiedy pojawiła się już... No informacja, że no jakby zaostrza się, prawda, ta retoryka i coraz głośniej o pośle Lęcu, o senatorze Lęcu, senatorze Lęcu. Nie spodziewaliście się, że premier podejmie taką decyzję?
1: Znaczy ja byłem wewnętrznie przekonany, bo akurat znam te relacje i znam podejście premiera, takie powiedzmy bardzo, bardzo zdecydowane, arbitralne i tutaj po prostu nie ma zmiłuj się, więc ja przypuszczałem, że kwestią czasu będzie, kiedy taka decyzja się pojawi. No i rzeczywiście się pojawiła, no ale mimo wszystko dla nas jest to jakiś tam kłopot dla struktur regionalnych.
0: No bo przypomnijmy, że ta decyzja zapadła na, kilka tygodni po wyborach, prawda?
1: No właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi.
0: W których to senator Lenz był jedynym kandydatem, tak?
1: Tak, Tomasz Lenz był rzeczywiście jedynym kandydatem i mandat przewodniczącego regionu, tam ponad 80%,
0: ile lat?
1: 20 lat.
0: 20 lat.
1: 20 lat z tego, co pamiętam. Ja pamiętam, że Tomek był od zawsze szefem struktur. Moje pierwsze rozmowy z nim w 2007 roku, kiedy po raz pierwszy kandydowałem do Sejmu, to właśnie z nim prowadziłem i oczywiście jako szefie regionu nie mogę złego słowa powiedzieć, aczkolwiek bywało też między nami różnie, no wiadomo jak to w polityce, w partii, natomiast zawsze był takim aktywnym szefem, znał wszystkie struktury, znał wójtów, burmistrzów, czyli ten teren,
0: no,
1: za który
0: 20
1: odpowiadał,
0: lat, no to
1: tak,
0: no,
1: tak, siłą rzeczy.
0: Trzeba znać.
1: No ale niestety stało jak się stało i po prostu trzeba patrzeć do przodu i nie ma co tutaj płakać nad rozlanym mlekiem, tym bardziej, że czeka nas no, trudny czas wyborów przede wszystkim. Ten kalendarz wyborczy jest nieubłagany. W następnym roku mamy wybory parlamentarne, a w 2020
0: wybory samorządowe, które też mają szansę zupełnie przemodelować, prawda?
1: No i to się raczej stanie. Zresztą z panią redaktor rozmawialiśmy tutaj przed programem, że w naszym powiecie włocławskim, ja podaję jako przykład też nie problemu, ale wyzwań przede wszystkim. Mamy 13 gmin i w 12 gminach dojdzie do zmiany organu wykonawczego w samorządzie, czyli wójtów, burmistrzów, czyli pojawią się zupełnie nowi ludzie i też trzeba oczywiście ustawić odpowiednio struktury partyjne do tego procesu, bo na pewno nie odpuścimy tutaj w gminach. Zresztą ta polityka oczywiście tak się zmienia, że w tej chwili ten układ sił zupełnie inaczej wygląda też w tych mniejszych samorządach niż to było kilkanaście lat temu. Dlatego też musimy się oczywiście do tego przygotować i w najbliższym czasie już będziemy bardzo konkretnie rozmawiać. No bo to jest szansa wejścia dla nowych ludzi, bo ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że prezydent Nawrocki, jeśli by się taka ustawa oczywiście pojawiła, bo wiem, że projekt ustawy o zniesieniu dwukadencyjności jest, no ale póki co niewiele się z nim dzieje. Jestem przekonany wewnętrznie, że prezydent Nawrocki oczywiście takiej ustawy nie podpisze, już abstrahując od tego, że jest to ustawa, która została wprowadzona przez rządy Zjednoczonej Prawicy, ale widzimy ewidentnie, że prezydent Nawrocki gra na powiedzmy skrajną prawicę, czyli mam na myśli tutaj przede wszystkim te dwie konfederacje, a dla nich jest to szansa. No, państwo rozumieją, że wybory właściwie...
0: Ale o ile ja pamiętam, no to premier Tusk też był zwolennikiem dwukadencyjności zawsze. Teraz się, prawda, pojawiła ta ustawa.

0: Ale jeszcze kiedy wpis jej nie wprowadził, to
1: Znaczy,
0: i
1: nie był
0: Platforma mówiła o
1: zdecydowanym
0: tym, że
1: zwolennikiem
0: to nie jest.
1: dwukadencyjności. Zawsze miał bardzo wiele, powiedzmy, dystansu tutaj do samorządu i patrzył na to racjonalnie. Trudno mi jest w tej chwili też odpowiedzieć tak jednoznacznie, czy był zwolennikiem dwukadencyjności. Ja też mam podzielone zdanie.
0: Są plusy i
1: Nie, są
0: minusy
1: plusy
0: takiego
1: i
0: rozwiązania.
1: minusy. Uważam, że jeśli już, to bądźmy konsekwentni i wprowadźmy też
0: Kadencyjność
1: ograniczenie
0: wszędzie, tak?
1: dwukadencyjność wszędzie. No, prezydent, wiadomo, ma dwie kadencje, pięcioletnie, ale jeśli tak, no to wprowadźmy też dwie pięcioletnie kadencje, na przykład do parlamentu, czyli do Sejmu i Senatu, i byłoby to przynajmniej
0: Do rad,
1: spójne.
0: prawda,
1: I
0: również.
1: do rad oczywiście, tak, jak najbardziej. I rzeczywiście ta fluktuacja wtedy ludzi byłaby znacznie, znacznie bardziej intensywna. Myślę, że z korzyścią też dla
0: Tak, bo to
1: samorządów.
0: betonowanie, prawda, jest zbyt długie trwanie na stanowiskach, to rzadko komu wychodzi na dobre.
1: Tak mi się też wydaje.
0: Są
1: Przede
0: jednostkowe przypadki,
1: wszystkim
0: owszem, żeby tutaj nikogo nie skrzywdzić,
1: tak.
0: gdzie rzeczywiście widać, że nie ma zmęczenia, ale
1: No
0: jednak
1: znamy też,
0: są to
1: drodzy
0: wyjątki
1: Państwo, i
0: potwierdzające
1: w
0: regułę.
1: Kujawsko-Pomorskim, że władze samorządowe pełni się przez 30 lat, czyli od momentu, prawda, wprowadzenia pierwszej ustawy z marca 1990 roku, kiedy samorządy zostały przywrócone, no to ci ludzie pełnią. I tak jak pani redaktor powiedziała, tutaj też nie można wszystkich wrzucać do tego samego worka, bo są naprawdę bardzo dobrzy samorządowcy.
0: Ale
1: Ja.
0: myślę, że to jednak wyjątki potwierdzające regułę tego zmęczenia.
1: Pewnie tak. Pewnie
0: No,
1: tak.
0: senator Lenz może też być chyba trochę na to dowodem, bo gdzieś zabrakło tutaj chyba jakiegoś racjonalnego myślenia w którymś momencie, prawda? No bo to, co się wydarzyło, nie wiem, aż trudno chyba interpretować w jakiś taki racjonalny sposób.
1: Znaczy, drodzy Państwo, ja oczywiście nie będę bronił senatora Lenza, bo zrobił to, co zrobił, i oczywiście jest to naganne, ale z drugiej strony każdemu się to mogło zdarzyć. Natomiast ja wychodzę z założenia, że w takim przypadku po prostu trzeba wyjść z otwartą przyłbicą, przeprosić, przyznać się do błędu, bo to był ewidentny błąd. Już abstrahując, bo dla mnie jest niedopuszczalne, że tam coś się działo poza procedurami. W tej chwili jeszcze jakaś tam komisja oczywiście to weryfikuje, bada. No, to jest absolutnie nie do przyjęcia, bo to są jednostki publiczne. Szpital w Aleksandrowie jest jednostką publiczną i nie może się nic dziać poza procedurami. A że ktoś komuś pomaga, jest to rzecz naturalna. Do mnie też wielu ludzi dzwoni. Też staram się oczywiście pomóc, reagować. Wiemy, jaką mamy sytuację, więc dla mnie to akurat nie jest problem. Ale po prostu trzeba wyjść na drugi dzień, po prostu przyznać się do błędu, przeprosić i być może nie byłoby takiego problemu. Natomiast pójście w zaparte, tak jak marszałek Piotr Sobecki powiedział, że senatorowi Lencowi ktoś źle doradził i jaka była prawda, to nie wiem. Rozmawiałem z Tomkiem już po całym zajściu, ale o tym akurat nie rozmawialiśmy, bo nie chcę o takie rzeczy pytać, no ale po prostu źle się stało.
0: Pełni teraz pan funkcję szefa. Jak to może wyglądać? Nie będzie wyborów już takich w Platformie otwartych. To, kto zostanie docelowo przewodniczącym, zdecyduje o tym zarząd, tak?
1: Tak, no rzeczywiście tutaj nasz statut Koalicji Obywatelskiej jest bardzo precyzyjny. Rzeczywiście po takiej sytuacji, jaką mieliśmy miejsce w województwie kujawsko-pomorskim, najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący przejmuje pełnienie obowiązków. Po raz pierwszy mi się zdarzyło, że mój rocznik się do czegoś
0: Z
1: przydał,
0: racji
1: prawda?
0: wieku.
1: Tak, że do czegoś się
0: Korzyść z
1: przydał.
0: racji wieku.
1: Tak. No i później procedura jest taka, że ja oczywiście zwołam zarząd regionu. W tej chwili oczywiście prowadzę rozmowy z różnymi strukturami w naszym województwie. Zwołam zarząd regionu i zarząd regionu właśnie podejmie decyzję, kto będzie przewodniczącym
0: Zarząd
1: regionu.
0: może zdecydować, że będzie tę funkcję pełnił pan na przykład,
1: Tak,
0: jeżeli nie będzie innego
1: oczywiście.
0: kandydata. Jest to
1: Znaczy,
0: wysoko prawdopodobne.
1: procedura jest taka, że jeśli nie zostanie zgłoszony, to wtedy nie ma głosowania i ja automatycznie pełnię funkcję do
0: Dużo
1: końca
0: wskazuje na to, że tak
1: kadencji.
0: się właśnie może wydarzyć.
1: Na razie tak, oczywiście, natomiast ja też nie jestem przywiązany w jakiś sposób szczególny do tego, aczkolwiek powiem Państwu i Pani redaktor, że mam bardzo wiele telefonów, z marszałkiem też miałem dość długą rozmowę i też jednoznacznie do tego podchodzi, że po prostu no, ktoś musi to przejąć i ja jestem odpowiednią osobą. Przekonują mnie ludzie, no chociażby przez pryzmat, powiedzmy, tych emocji, które są

0: na linii Toruń-Bydgoszcz, ja jestem spoza
1: Poznam.
0: Torunia i Bydgoszczy,
1: Poza tą
0: reprezentuję
1: wojną
0: Włocławek, więc po
1: toruńsko-bydgoską.
0: prostu mam takie też mniej emocjonalne podejście do tego i trzeba te napięcia łagodzić. I taką też mam wizję, że tak bym robił, bo jest kilka takich problemów też personalnych w naszym województwie, to postaram się też jak najszybciej to doprowadzić, zarząd regionu, radę regionu, żeby to po prostu rozpocząć z czystą kartą i przygotowywać się do
1: Bo
0: wyborów
1: szef struktur ma
0: parlamentarnych.
1: dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o, no właściwie bardzo dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o konstruowanie list, prawda, wyborczych.
0: No tak.
1: Więc tutaj
0: Oczywiście
1: będzie
0: tak
1: los
0: jest.
1: wielu chętnych do parlamentu w dużej mierze, no zależał w dużej mierze, no jeżeli zostanie pan przewodniczący, no właśnie od pana.
0: Panie redaktorze, drodzy Państwo, powiem tak. Ja chciałbym, powiedzmy, kontynuować tutaj, powiedzmy, taki model, który zawsze proponował Tomek Lenz. On zawsze stał na stanowisku, że czy to się komuś podobało, czy nie, zawsze starał się budować mocne listy. I te ostatnie wybory mnie pokazywały. Ja rozpocząłem swoją karierę w 2007, później w 2011 znalazłem się na dalszym miejscu listy. Oczywiście byłem sfrustrowany tym, no ale musiałem po prostu to udźwignąć, po prostu musiałem walczyć. Jeśli ktoś rzeczywiście czuje się parlamentarzystą od początku do końca, no to bez względu na miejsce na liście oczywiście musi o to walczyć. Dlatego też będę starał się, żeby te listy były jak najmocniejsze i reprezentowane przez wszystkie środowiska polityczne w naszym regionie. I to jest pewne.
1: Podda pan ocenie dotychczasowych parlamentarzystów, znaczy tych parlamentarzystów, którzy teraz pełnią
0: To
1: funkcję?
0: jest kluczowe, drodzy Państwo. I ja nie mówię tutaj też w kontekście tylko i wyłącznie parlamentarzystów, ale także i radnych, bo w tej chwili jestem szefem tutaj we Włocławku i w powiecie i też obserwuję pracę naszych radnych i powiem szczerze, jestem zawiedziony w wielu przypadkach, bo widzę po prostu, że niektórzy skupiają się na jakichś tam infantylnych akcjach, prawda,
1: Na
0: filmikach.
1: sobie.
0: Na sobie, prawda? I to dotyczy zarówno radnych, jak i parlamentarzystów. I to mi się nie podoba, bo uważam, że ludzie wybierają nie showmana, tylko po prostu wybierają osobę, która ma ich godnie reprezentować w Radzie Miasta, czy też w parlamencie. I tego od tych ludzi oczekujemy. Pracy merytorycznej. Natomiast są przypadki, że ja tej pracy merytorycznej nie widzę. No, jeśli radny nie zabiera głosu przez całą kadencję, no to z całym szacunkiem, no to też jednoznacznie się weryfikuje. I tutaj oczywiście będę bardzo pryncypialny i na pewno będziemy szukać nowych możliwości. Tak jak powiedziałem, czy to się komuś podoba, czy nie, to są funkcje publiczne, funkcje wybieralne i po prostu muszą ludzie mieć swoich godnych przedstawicieli. Będzie to pewnie wymagało też odświeżenia, będą pewnie też emocje, no ale polityka niestety na tym też polega.
1: Na emocjach.
0: Też na emocjach, tak.
1: Aby.
0: Ale przede wszystkim, drodzy Państwo, merytoryczna praca. Ja po prostu niekiedy oglądam social media i krew mnie, delikatnie rzecz ujmując, zalewa, jak widzę cały czas jakieś tam rolki, prawda, kręcone. Natomiast nie widzę tej pracy, co kto zrobił, prawda, w jaki sposób reprezentuje swoich mieszkańców.
1: Wspomniał pan też o tym, i może tak już na koniec, że przed nami też wybory, oprócz parlamentarnych, potem samorządowe,
0: Tak.
1: które no, wszystko wskazuje na to, że zmienią zupełnie krajobraz
0: Polityczny,
1: polityczny w ogóle w Polsce,
0: samorządowy.
1: w ogóle w
0: Tak,
1: Polsce,
0: tak.
1: tak? Bo no nie wiem, nie sprawdzałam, ale myślę, że tych wójtów, burmistrzów, prezydentów, którym kończy się ten dwie kadencje, będzie bardzo wielu.
0: No ja, drodzy
1: Więc
0: Państwo, podam to na naszym powiecie, prawda?
1: tak,
0: Bo
1: mówiliśmy,
0: rzeczywiście
1: że
0: to
1: 11 z
0: weryfikowałem, tak jak
1: 13, to jest 13, 12 z 13,
0: 12 z
1: tak.
0: 13 samorządowców kończy kadencję. I powiedziałem, prezydent Nawrocki tego nie podpisze i wejdą do gry ludzie, którzy dotychczas nie byli związani z samorządem. Mam na myśli tutaj przedstawicieli Konfederacji i oni się po prostu pojawią w grze wyborczej. Dlatego też trzeba się do tego przygotować i jest to
1: A
0: wielkie
1: dziś najbardziej
0: wyzwanie.
1: powiedzieć Konfederacji? To jest taki w
0: Konfederacji.
1: Konfederacji to jest taki najtrudniejszy przeciwnik.
0: Ja nie podchodzę do tego w takich kategoriach, że się kogoś boję. To jest po prostu konkurencja i my nie patrzmy na innych, patrzmy na siebie przede wszystkim, prawda? My zbudujmy program w wyborach parlamentarnych. Ja uważam, że idzie to w bardzo dobrą stronę. Podziwiam mojego szefa, premiera.

0: Donalda Tuska, że jemu się po prostu chce, że wrócił i się chce i po prostu ta intensywność autentycznie mnie osobiście poraża, bo ciągle go widzę na wyjazdach zagranicznych, kreuje politykę międzynarodową, ale nie zapomina też o
1: A nie
0: polityce
1: boi się pan,
0: wewnętrznej.
1: że to takie osłabienie koalicjantów, sporo osłabienie koalicjantów, bo widzimy, że tak naprawdę no, trzecia droga to w zasadzie
0: Boję się,
1: no
0: boję
1: właśnie, i
0: się.
1: to może być duże zagrożenie, no bo
0: Boję
1: jednak
0: się.
1: szliście do wyborów no jako taki pakt, prawda, a teraz możecie
0: Parlamentarny.
1: być parlamentarny, możecie być osłabieni bardzo.
0: Oczywiście, że się boję, bo no, oczywiście śledzę na bieżąco sondaże i widzę, że praktycznie trzeciej drogi nie ma. PSL też ma ogromne problemy.
1: PSL
0: Lewica.
1: też wszedł do Sejmu pewnie dzięki trzeciej drodze troszeczkę wtedy, tak?
0: Pewnie tak. PSL stracił niektóre środowiska, przede wszystkim środowiska wiejskie i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, żeby przez ten rok z okładem udało się im odbudować. Aczkolwiek oczywiście im kibicuję i szczerze tego życzę, bo tutaj no, mówiąc też nie chcę używać też takich górnolotnych słów, ale walczymy po prostu o Polskę, o demokratyczną Polskę. Widzimy, co się dzieje, drodzy Państwo, wychodzą coraz to nowe zdarzenia. Ja wczoraj w niedzielę oglądam mecz Barcelony, bo jestem fanem, też byłem na El Clasico. Oglądam mecz Barcelony, są wywiady z kibicami i właśnie kibice mówią, że jak się okazało, że Robert Lewandowski kończy karierę, to natychmiast telefon, bukują bilety i bukują przeloty. To, drodzy Państwo, to jest kapitalny przykład tego, co możemy stracić. Bo wyobraźmy sobie, że nie jesteśmy w Unii Europejskiej. Ja pamiętam te czasy, kiedy trzeba było mieć paszport, trzeba było się starać o wizy i taki, powiedzmy, takie pomysły, że wyjadę sobie jutro, pojutrze
1: do Barcelony.
0: Do Barcelony, to po prostu tego może nie być. Tego może nie być. Młodzi ludzie tego nie pamiętają, natomiast to możemy stracić. Natomiast ta polityka skrajnie prawicowych ugrupowań w tym kierunku to zmierza. I tutaj nie ma co owijać w bawełnę, że będą szli w stronę polexitu. Zresztą wystarczy posłuchać liderów Konfederacji czy Prawa i Sprawiedliwości. Oni mówią jednoznacznie, może jeszcze nie tak dosadnie, natomiast w tyle głowy mamy ten scenariusz, na który narzekają w tej chwili Brytyjczycy, prawda? Też to się stało i nagle później otworzyli oczy. Nas to też może czekać, dlatego my naprawdę walczymy o demokratyczną Polskę, bezpieczną Polskę w NATO, w strukturach europejskich, w strukturach światowych. Teraz ten układ natowski musi być przebudowany, no bo mamy sytuację ze Stanami Zjednoczonymi taką, jaką mamy, ale przede wszystkim naszym oparciem jest Unia Europejska i ja sobie tego nie wyobrażam. Zobaczmy, drodzy Państwo, ile my jako Polska skorzystaliśmy przez 30 lat Unii Europejskiej. Ja pamiętam Polskę przed 30 lat, wystarczy sobie obejrzeć filmy, niektóre filmy z końca lat 80. Szara, brudna, bez żadnych perspektyw. Natomiast teraz jak wyglądała Polska? I możemy to po prostu stracić. I ja zrobię wszystko ze swojej strony, żeby tak się nie stało. Oczywiście, jeśli rzeczywiście będę przewodniczącym, to biorę na siebie wielką odpowiedzialność i ciężką pracę, bo to jest po prostu, krótko rzecz ujmując, oprócz pracy zawodowej, którą pełnię, to jest ciężka charówka na rzecz, powiedzmy, formacji politycznej, którą reprezentuję i ja się tego nie odżegnuję.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, pan Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i pełniący obowiązki szefa wojewódzkich struktur Koalicji Obywatelskiej, był dziś moim Państwa gościem.
0: Dziękuję Państwu. Życzę miłego tygodnia. Dziękuję Pani Redaktor.

0: miłośników lokalnych smaków i produktów tworzonych z pasją. To miejsce, gdzie liczy się jakość, pochodzenie i świadomość dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co jedzą, co kupują i jednocześnie wspierać regionalnych producentów.
1: Witamy serdecznie na kolejnym biojarmarku, który trwa już bardzo długo w naszym mieście. Zaskarbił sobie bardzo wielu klientów. Dzisiaj wyjątkowa okazja kupić piękny prezent na Dzień Mamy. Są wspaniałe zestawy i biżuteria, i kosmetyki, i oleje. Co tylko sobie zażyczymy. Myślę, że warto do nas zajrzeć z kilku powodów. Dlatego, że bardzo często mówi się o tym, że w Polsce jest napływ żywności spoza Polski, z różnych rodzaju krajów, z źródeł, których nie znamy. Więc my jesteśmy właśnie taką alternatywą. Kupujmy u swoich. Kupujmy polską żywność wyprodukowaną w małych manufakturach, gdzie faktycznie jakość tych produktów jest bardzo, bardzo wysoka. Po drugie, przepiękne miejsce, chyba najpiękniejsze miejsce we Włocławku, Stary Rynek, w którym nie tylko można zrobić zakupy, ale mamy tutaj strefę relaksacyjną, można usiąść, wypić kawkę. Są przepiękne, słyszałam dzisiaj, świeżutkie drożdżówki, więc można sobie coś skonsumować na miejscu i cieszyć się piękną pogodą. No i cóż, myślę, że takich produktów rzemieślniczych, ekologicznych, zdrowych jest zawsze za mało. Jesteśmy, myślę, dla Włocławka i okolic taką właśnie fajną alternatywą, gdzie można takie produkty co 2 tygodnie u nas zakupić.
0: Na stoisku naturalne orzechowe nie zabrakło propozycji dla fanów zdrowych dodatków do kuchni. W ofercie między innymi naturalne oleje, idealne do sałatek i codziennych dań.
2: Zapraszam Państwa na moje stanowisko. Mam dzisiaj orzechy laskowe w formie oleju. Olej z orzecha laskowego bardzo fajnie się sprawuje teraz do sałatek ze świeżych warzyw. Bardzo duża zawartość wapnia. Także bardzo smaczny dodatek, na pewno niezbędny do teraz świeżych, sezonowych warzyw. Może być też olej z orzecha włoskiego. Oczywiście orzechy w formie masła orzechowego, jak zawsze na moim stanowisku.
3: Czy wszystkie produkty robicie sami?
2: Wszystko, co tutaj Pani widzi, co Państwo możecie spróbować, to są nasze wytwory. Mamy swoje sady orzechowe, więc korzystamy tylko i wyłącznie z orzechów z naszego sadu. Orzech laskowy i orzech włoski.
3: A który olej cieszy się największą popularnością?
2: Na chwilę obecną polecamy właśnie oleje orzechowe, ponieważ one są bardzo aromatyczne. Jeśli ktoś lubi orzechy, to jest super dodatek do każdego dania.
0: A dla tych, którzy lubią kulinarne eksperymenty, pojawiły się prawdziwe nowości. Cebulowa petarda oraz kiszony czosnek, które zaskakują intensywnością smaku.
4: Mamy kilka nowości. Mamy m.in. dzisiaj jest z nami cebulowa petarda i jest kiszony czosnek, który ukisiliśmy i wsadziliśmy w oliwę oliwę na zimno tłoczoną z rozmarynkiem. Mam bajaderki, więc jest kilka rzeczy. Mam ciasto marchewkowe, bezglutenowe, więc wpadajcie, coś nowego się znajdzie.
3: A czy któryś produkt cieszy się szczególnym zainteresowaniem?
4: Pewnie. Cieszy się kiszony czosnek na maksa. Dobrze, no.
0: Nie zabrakło też czegoś dla ciała i duszy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się naturalne sole do kąpieli, a nowością była sól do stóp. Idealna propozycja na nadchodzące cieplejsze dni.
5: Dzisiaj niezmiennie przyjechałam do Włocławka z moimi solami kąpielowymi, które tworzę na bazie soli kłodawskiej, niezwykle bogatej w potas magnes, inne pierwiastki również, które tworzę z 2 rodzajów soli kłodawskiej, różowej i potasowo-magnezowej oraz ziół, które w większości zbieram, uprawiam sama. Oraz oczywiście z solami do użytkowania w saunie lub do inhalacji i do użytkowania jako peeling w domu, które prężnie tutaj wzbogacam o nowe zapachy, także koniecznie wpadajcie powąchać co nowego u mnie. A dzisiaj chciałam opowiedzieć o soli specyficznie do stóp, którą stworzyłam z myślą o rozpoczynającym się lecie i o tym, że naszym stopom nie jest najmilej w pełnych butach, kiedy są upały. Tutaj jest sól różowa i sól potasowo-magnezowa w ogromnej ilości. Jest dodatek sody oczyszczonej, która ma właściwości dezynfekujące stopy. Ogromnie dużo szałwi, pokrzywy, czyli również takie zioła antyseptyczne. Jest glicerynka oraz nawłoć, która ma właściwości zmiękczające na skórek. Mega polecam, szczególnie panom, właśnie po takim dniu wypełnionym pracą, nie dość, że wspaniały relaks, to jeszcze dezynfekcja stóp.
0: Mieszkańcy chętnie opowiadali, dlaczego wybierają to miejsce na mapie Włocławka.
6: Poszukujemy zdrowej żywności, no i chętnie wspieramy produkcję
7: lokalną.
6: Rodzimą, tak.
7: Lokalną. No i fajny klimat tu jest.
3: Czy są Państwo tutaj co 2 tygodnie?
7: Bywamy. Często.
6: Chodziliśmy w tej poprzedniej lokalizacji, teraz przychodzimy tutaj. Jak jesteśmy, to chętnie bywamy.
0: Biojarmark to nie tylko zakupy.

0: kupy, ale też spotkania, rozmowy i inspiracje do zdrowszego stylu życia. A kolejne edycje już tylko potwierdzają, że to miejsce na stałe wpisało się w kalendarz mieszkańców. W Urzędzie Miasta rozpoczęły się wybory. Wybory dyrektorów placówek oświatowych we Włocławku. Nie chodzi o wszystkie szkoły i przedszkola. Kadencja dyrektora trwa 5 lat. We Włocławku w kilku szkołach ten okres właśnie upływa, a dodatkowo są tworzone nowe placówki. Zespoły szkolno-przedszkolne. Tam również trzeba wybrać dyrektorów.
1: W tym roku mamy 15 konkursów. W tej grupie jest 8 konkursów związanych z utworzeniem nowych placówek, czyli zespołów szkolno-przedszkolnych. I prawo stanowi tak, że muszą być wyłonieni dyrektorzy tych zespołów. Oczywiście jest tak, że mogą startować do konkursu i taka każdy może startować, który ma oczywiście odpowiednie wykształcenie, doświadczenie, czyli mogą startować dyrektorzy obecnie pełniący swoje funkcje, a także inni kandydaci, którzy czują się na siłach, aby podjąć to stanowisko. Pozostałe osoby to są osoby, które kończą w tym roku szkolnym 5-letnią kadencję i również albo startują, albo są nowi kandydaci na te stanowiska. W tym roku jeszcze jest taka nowe prawo, nowe zapisy w prawie oświatowym, że organ prowadzący, jakim jest prezydent Włocławka, akurat w naszym przypadku, może przedłużyć bez konkursu kadencję na kolejne 5 lat danemu dyrektorowi, no, oceniając jego działalność, wyniki egzaminów końcowych. I w tym roku pan prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki skorzystał z tego prawa i trzem dyrektorom przedłużył tą kadencję na kolejne 5 lat.
0: Mowa tutaj o zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół chemicznych. Poza nowo utworzonymi zespołami szkolno-przedszkolnymi konkurs dotyczy stanowiska dyrektora w zespole szkolno-przedszkolnym nr 1, przedszkolu nr 19, przedszkolu nr 30, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół ekonomicznych, zespole szkół technicznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.
1: Komisja konkursowa oczywiście również jest wyłoniona zgodnie z prawem oświatowym, czyli to są przedstawiciele organu prowadzącego, kujawsko-pomorskiego, w naszym przypadku kuratora oświaty, przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, a także przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie szkoły i na terenie naszego miasta, więc w związku z tym kilkunastoosobowe składy debatują już od godzin porannych nad propozycjami każdego z kandydatów.
2: I to będą wybory na zasadzie demokratycznym, czy czyjś głos ma więcej wagi?
1: To są wybory demokratyczne, dlatego że są wyborami tajnymi. I wiadomo, że jest przewodniczący, natomiast w prawie oświatowym wszystkie zapisane są możliwości, jakie kandydat może, ile głosów może uzyskać. No musi być na pewno bezwzględna liczba głosów.
0: A co w przypadku, gdy jest jeden kandydat na stanowisko dyrektora? Okazuje się, że może przegrać.
1: W przypadku, gdy dyrektor nie zostanie wyłoniony, to i tak prezydent, no w naszym przypadku prezydent jako organ prowadzący, musi na co najmniej 10 miesięcy powołać z grona pedagogicznego osoby, która będzie pełniła obowiązki dyrektora, aż do momentu ogłoszenia kolejnego konkursu. To rzeczywiście dla nas jako samorządowców duże wyzwanie, dlatego że nie ma aż takiego dużego zainteresowania konkursami. Jak starsi urzędnicy opowiadają, to tam kiedyś było i 10, i 15 osób na to stanowisko. Natomiast tutaj jest bardzo sporo w tej grupie, to są dyrektorzy dotychczas pełniący obowiązki, ale również są nowe osoby, bo część na przykład dyrektorów, którym kończyła się kadencja, skorzystało z prawa i sprawa do emerytury.
0: Spośród 15 szkół tylko w 5 o stanowisko dyrektora ubiega się więcej niż jedna osoba. Konkurs trwa do piątku. O wynikach będziemy informować. Seniorzy to osoby aktywne. Oczywiście na tyle, na ile pozwala im zdrowie. Ich wizerunek znacznie zmienił się w ostatnich latach. Chcą podróżować, poznawać nowych ludzi.

0: uczyć się. Z myślą o osobach starszych kilka lat temu w naszym regionie powstały dzienne domy Seniora Plus. Jeden z nich znajduje się w Szczkowie, w gminie Izbica Kujawska.
1: Bardzo promowałam już od 2015 roku, kiedy byliśmy w perspektywie regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, powstawanie dziennych domów pobytu. Demografia jest nieubłagalna, zmienia się model rodziny. Kiedyś rodziny wielopokoleniowe to była normalna sprawa, dzisiaj często seniorzy zostają sami. Więc ja rzeczywiście promowałam tworzenie dziennych domów pobytu wśród seniorów. Najpierw wychodziło to różnie. Trochę włodarze obawiali się, że nie będzie chętnych, bo że te dzienne domy kojarzyły im się z domami pomocy społecznej, a to nie jest coś najmilszego. To jest konieczność. Natomiast rzeczywiście udało się namówić tutaj pana burmistrza Izbicy Kujawskiej, żeby przystąpił do tego projektu, żeby łatwiej było też włodarzom. Nasz regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju jest głównym liderem w tych projektach, to on aplikuje o te środki. Dzisiaj dziennych domów pobytu stworzył taką sieć kujawsko-pomorskich dziennych domów pobytu i ma ich w zarządzaniu prawie 40, więc ja się bardzo cieszę, że tutaj seniorzy czują się dobrze, że znaleźli tutaj swoje miejsce, że czują się zaopiekowani.
0: Funkcjonowanie dziennego domu seniora pozytywnie wpłynęło na życie osób starszych w gminie Izbica Kujawska.
2: Dom dziennego pobytu, dom seniora jest bardzo ważną instytucją, zabezpiecza potrzeby kilkudziesięciu naszych seniorów, dba o to, żeby byli zaopiekowani, żeby się dobrze tutaj czuli. Jest, mi się wydaje, doskonała atmosfera, wszyscy z ochotą tutaj przybywają i uczestniczą tutaj w zajęciach, jakie są dla nich przygotowane.
0: Pensjonariuszy odwiedzili przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych. Przywieźli upominki, które mogą uratować życie, czujniki tlenku węgla.
1: Dzisiaj byliśmy z tą taką dodatkową inicjatywą, do której trafiamy dziennych domów pobytu, czyli wręczamy seniorom czujki tlenku węgla, które mają ratować życie. Ruszył taki program pilotażowy, gdzie w pierwszej kolejności wręczamy właśnie seniorom z dziennych domów pobytu, ale jesteśmy w trakcie przygotowywania dużego projektu, do którego zaprosiliśmy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, zaprosiliśmy ochotnicze straże pożarne, żeby najpierw GOPS-y, MOPS-y dały nam informacje, gdzie i ile jest potrzebnych na terenie danej gminy, gdzie są takie domy, gdzie są ludzie samotni, gdzie są rodziny wielodzietne, a później strażacy, żeby te czujki montowali właściwie, bo to też jest niezwykle ważne.
3: Właśnie powiedzmy, o czym pani wspominała, ile jest tych czujek, ile dzisiaj seniorzy otrzymali czujek i gdzie ich nie umieszczać?
1: Nie umieszczać ich, to też ja celowo jeżdżę i wręczam te czujki sama, bo kiedyś rozmawiając z seniorami, jedna z pań seniorek powiedziała mi, że ma już taką czujkę i mają schowaną głęboko w półce, więc ja to powtarzam kilkukrotnie, że nie chowamy ich, one naprawdę te niewielkie urządzenia mogą uratować nasze życie, więc stawiamy je w miejscu, gdzie ten czad najszybciej może się pojawić. Nie umieszczamy ich przy oknach, gdzie mamy dostęp powietrza, więc najlepiej zawiesić gdzieś na ścianie na wysokości 1,40 m, a jeżeli nie, to gdzieś na półce, ale mówię z daleka od okna.
2: Dzisiejsze wydarzenie związane z przekazaniem czujek tlenku węgla, czujek czadu, jest bardzo też ważnym elementem tutaj funkcjonowania naszego środowiska. Przede wszystkim zabezpiecza to, co najważniejsze, życie zabezpiecza, a wiemy doskonale, jakie zagrożenie niesie ten cichy zabójca, czyli tlenek czadu. Myślę, że ta akcja związana z czujkami tlenku węgla powinna być coraz bardziej rozpropagowywana i mam nadzieję, że tutaj ta tendencja będzie postępować. Też tutaj zdeklarowałem pomoc w tym zakresie, w zakresie obsługi technicznej, ale i przede wszystkim prewencji ze strony naszych ochotników strażaków. Mamy tutaj na terenie naszej gminy 10 jednostek ochotniczych straży pożarnych, 2 w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i strażacy zdeklarowali już udział w tych akcjach prewencyjnych i będą służyli tutaj swoją pomocą w tej kwestii technicznej, jeżeli chodzi o zamontowanie i właściwy instruktaż odnośnie użytkowania tych czujek czadu.
0: Na co dzień w domu.

0: U seniora w Czczkowie przebywa kilkadziesiąt osób. Budynek został dostosowany do nowych potrzeb. Wcześniej mieściła się tam szkoła.
1: Dzienny dom Senior Plus funkcjonuje od 5 lat. Uczestnikami dziennego domu są osoby nieaktywne zawodowo, niezdolne do samodzielnej egzystencji lub ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają wsparcia. W ramach działalności dziennego domu Senior Plus w Szczkowie uczestnicy korzystają z usług socjalnych, terapii zajęciowej, usług fryzjerskich, kosmetycznych, usług psychologicznych. Mamy również fizjoterapeutę, animatora.
2: Jesteśmy na uroczystości przekazania czujników czadu. Widzimy, że seniorzy mają się dobrze i są niezwykle dziarscy i aktywni.
1: Tak, nasi seniorzy lubią aktywnie spędzać czas, chętnie uczestniczą w różnych wyjazdach, warsztatach, które organizujemy w ramach naszej działalności ośrodka.
0: Dzienny dom seniora to placówka wsparcia, która zapewnia osobom starszym opiekę i aktywizację w ciągu dnia. Umożliwia im bezpieczne spędzanie czasu, udział w zajęciach, rehabilitacji i kontakt z innymi ludźmi. Samorząd nie zapomina o starszych mieszkańcach. Otrzymane czujniki czadu mogą uratować życie. Pamiętajmy, aby nie lekceważyć urządzenia, gdy zacznie dawać sygnały alarmowe. Należy wtedy wezwać służby i opuścić budynek. Po raz 32 miłośnicy kajaków i aktywnego wypoczynku spotkali się na ogólnopolskim spływie rzeką z Głowiączką. Przez dwa dni uczestnicy pokonywali kolejne kilometry wodnej trasy, podziwiając naturę i wspólnie spędzając czas. Finał wydarzenia tradycyjnie odbył się w Parku Sienkiewicza we Włocławku.
3: Ten spływ to już jest 32 edycja. I mówią, że z Głowiączka nie nadaje się do pływania. Przeczymy tej tezie, bo już 32 lata, może nie pod rząd, ale od 1986 roku, pływamy tą rzeką i jest rzeka wymagająca, kapryśna jak kobieta. I raz ten stan wody jest niziutki, raz jest większy. Spływ obfituje wywrotki, są liczne drzewa, które trzeba obnieść bądź przepłynąć pod nimi i dlatego jest dość uciążliwy. Na początkowych etapach w okolicach Lubrańca i z Głowiączki są trzcinowiska, gdzie trzeba się przedzierać przez trzciny, zwłaszcza przy niższym stanie wody. Jest to dość uciążliwe, ale tu zawsze jest taka ekipa wodniaków, że nie boi się wyzwań, tylko niezależnie od pogody, bo spływ idzie obojętnie, czy pada, czy nie pada, bo to jest taki cykliczny, organizowany, trzydniowy spływ. I w tym roku był od miejscowości Rybiny nad jeziorem Halną pod katedrę w Włocławku.
0: Uczestnicy po dopłynięciu do mety dzielili się swoimi wrażeniami z dwóch dni spędzonych w wodzie.
4: Jak wrażenia?
5: Bardzo dobrze. Pierwszy dzień deszczowy, poza tym wszystko dobrze. Pogoda dopisała, towarzystwo dopisało. Okay.
4: Czy ta trasa jest wymagająca?
5: Organizatorzy mówią, że większość ludzi jeździ tutaj tylko dwa razy. Pierwszy i ostatni, bo podobno 80% osób przyjeżdża raz. Większość uczestników stanowią stali, można powiedzieć, bywalcy, także ktoś, kto jeździ co roku, tak?
4: Jakby pan zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
5: Na pewno można siebie sprawdzić w dosyć trudnych warunkach i na pewno jest super towarzystwo. Wszyscy są bardzo zintegrowani, są ogniska, także miło spędzony czas. Można odpocząć, przestać myśleć o pracy i o innych rzeczach.
6: Całkiem przyjemnie się płynęło. Było kilka drzew, które trzeba było pokonać, ale w zależności od kajaka dało się prawie każde pokonać bez wysiadania. No a z uwagi na to, że niektórzy musieli wysiadać, to jeszcze ich tutaj nie ma, ale sądzę, że niedługo przypłyną.
4: Czy to był twój pierwszy raz na tym spływie?
6: Na tym konkretnym spływie trzeci, a ogółem było ich całkiem sporo.
4: Jak byś zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
6: Cóż, zasadniczo kajakarstwo jest całkiem przystępne, jeśli wie się gdzie szukać, więc minimalnym wymaganiem jest tak naprawdę z reguły umieć pływać w pław, żeby w razie czego nie mieć problemów, a tak oprócz tego są wypożyczalnie i każdy tak właściwie może się tego nauczyć.
0: Tegoroczny spływ dobiegł końca.

0: ale już organizatorzy zapraszają na kolejną edycję. Za rok do kajakowej ekipy może dołączyć każdy. Podczas konferencji prasowej struktur Prawa i Sprawiedliwości został poruszony temat remontu mostu. Może on potrwać dłużej niż początkowo zakładano, z uwagi na problem ze znajdującą się pod asfaltem płytą jezdną.
1: 30 milionów złotych przyznanych jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości na remont tego obiektu. Remont planowany na 13 miesięcy. Czego dowiadujemy się dzisiaj? Urzędnicy zorientowali się, że tuż pod asfaltem jest problem z płytą jezdną. Można zadać retoryczne pytanie. Czy nie można było tego sprawdzić wcześniej? Czy rzeczywiście opierano się na ekspertyzach sprzed 3 lat? Dla 90-letniego mostu to całe... Jakie będą tego skutki? Skutki, szanowni państwo, będą takie, że z planowanych 13 miesięcy remont może wydłużyć się o pół roku, może 10 miesięcy. Ale most może również zostać zamknięty całkowicie dla ruchu samochodowego. Korki, straszny chaos komunikacyjny i koszmar dla mieszkańców. Nie wiadomo się, czy śmiać, czy płakać, drodzy państwo, bo jeśli okaże się, że urzędnicy zorientują się, że pod płytą jezdną płynie Wisła, dopiero możemy mieć problem. Chyba że już to wiedzą. Panie prezydencie, kto odpowie stanowiskiem za te błędy? Miasto tonie w długach, a my mieszkańcy musimy do tego długu jeszcze dopłacać.
0: Ratusz weryfikuje doniesienia wykonawcy co do stanu płyty jezdnej. Ekspertyza trafiła do Instytutu Budowy Dróg i Mostów.
2: Przed rozpoczęciem przetargu i przed rozpoczęciem prac na moście stalowym posiadaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty, w tym ekspertyzy dotyczące mostu stalowego. Natomiast w trakcie prowadzenia prac wykonawca wykonał ekspertyzę, która mówi o tym, że stan płyty nośnej jest niezadowalający. Jako ratusz postanowiliśmy zweryfikować tą ekspertyzę, wysyłając ją do Instytutu Budowy Dróg i Mostów, właśnie żeby potwierdzić te doniesienia wykonawcy. Dodatkowo również zwróciliśmy się z prośbą o opinię do wybitnego eksperta w zakresie konstrukcji mostów, do profesora z Poznania, żeby on również niezależnie wydał taką opinię dotyczącą tej ekspertyzy. Mamy świadomość, że ten problem może wydłużyć remont mostu, natomiast zachęcamy wykonawcę, żeby zintensyfikował działania, które może niezależnie od tej płyty nośnej wykonywać. Są to prace korozyjne czy związane chociażby z chodnikami. Chciałbym również tutaj podkreślić, że wykonawca otrzymał już od miasta ponaglenie, jeżeli chodzi o postęp prac, ponieważ właśnie ten postęp prac jest niezadowalający. Chcemy, żeby ten remont trwał jak najkrócej oraz żeby był jak najmniej dotkliwy dla mieszkańców.
0: Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy czas remontu mostu zostanie przedłużony. Anwil Wosławek przedwcześnie zakończył walkę o medal Mistrzostw Polski. W ubiegłym tygodniu prezes klubu koszykówki Wosławek na konferencji podsumowującej sezon oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej. Przypomnijmy, że w fazie zasadniczej Rottweilery pod wodzą Grzegorza Korzana grały w kratkę, co doprowadziło do zmiany na stanowisku. Miejsce pochodzącego z Wosławka szkoleniowca zajął Ronen Ginsburg. Otrzymał umowę na 2 lata. Anwil kontraktował kolejnych zawodników i ostatecznie zakwalifikował się do rundy play-in. Tutaj przegrał 2 mecze przed własną publicznością i odpadł z walki o medal Mistrzostw Polski. Rada Nadzorcza klubu zdecydowała, że nowym prezesem będzie Hubert Heyman, dotychczasowy dyrektor sportowy z wosławską koszykówką związany jest od wielu lat. Czekamy na pierwsze komentarze ze strony nowego sternika Anwilu Wosławek. Warsztat terapii zajęciowej TPD we Wosławku świętuje wyjątkowy jubileusz. 30 lat działalności. To 3 dekady pracy, spotkań i codziennego wsparcia. Z tej okazji zaplanowano uroczystości, które będą nie tylko świętem, ale też okazją do wspomnień, wzruszeń i podsumowań drogi, jaką placówka przeszła przez te lata.
3: To dla nas bardzo ważny jubileusz. Jest to 30 lat nieprzerwalnej działalności warsztatu terapii zajęciowej. Program zaplanowaliśmy na wielkie odczytanie gości, którzy zostali zaproszeni, przedstawienie ich. Następnie przygotowaliśmy krótki pokaz, slajd z 30 lat istnienia naszego, jak te nasze życie się od samego początku, od roku 95 zaczęło i jak to przebiegało. Następnie będzie występ

0: naszych podopiecznych. Całych postaraliśmy się, żeby to było pełna nasza skład tu warsztatu, czyli 35 osób z niepełnosprawnościami, żeby wystąpiło na scenie. Następnie poprosimy zaproszonych gości, rodziców, opiekunów o poczęstunek, który odbędzie się w browarze B.
1: Warsztat od lat pełni ważną rolę terapeutyczno-rehabilitacyjną, wspierając osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu i rozwijaniu swoich umiejętności.
2: Jest tu rehabilitacja, terapia zajęciowa. No z tym...

0: Przynajmniej nie wyobrażam, żeby te warsztaty zostały zlikwidowane i żeby one, te uczestnicy nasi, wrócili wszyscy do domu, siedzieli i no, nie uczyli się podstawowych zasad, nie uczyli się, jak żyć w społeczeństwie, bo nie oszukujmy się, nie każdy to wynosi z domu. Tym bardziej, że są różne niepełnosprawności, nad którym trzeba osobami popracować więcej. Niektórzy pewne rzeczy wynoszą z domu, ale każdy z nich potrzebuje jakiegoś wsparcia. No w tym życiu naszym codziennym.
1: 30 lat historii warsztatu terapii zajęciowej TPD to setki ludzkich historii, małych i dużych sukcesów oraz codziennej pracy, która zmienia życie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje. Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
5: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany ciemny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie białobury. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany jasny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 13 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Bobrownicka 33. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie beżowy, szorstkowłosy. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Laki. Laki to około 5-letni brązowy pies w nieco większym rozmiarze, który trafił do nas z terenu gminy Włocławek. Ma czarne znakowanie w postaci maski na pyszczku oraz króciuteńki ogonek. Laki może budzić respekt swoją posturą i sylwetką. Tak naprawdę jednak jest przerośniętym szczeniakiem, zabiegającym o uwagę opiekunów. Przyjechał do schroniska nieco przestraszony i niepewny tego, co z nim będzie. Szybko jednak pokazał nam, że kocha ludzi. Jest łagodny i przytulaśny. Laki to pies, który ma dużo energii i sporo siły. Kocha spacery, a jeszcze bardziej kocha nieskrępowany bieg i zabawę. W stosunku do innych psów nie wykazuje agresji. Naturalnie, jeżeli ktoś ma już psa, a chciałby dać dom Lakiemu, zapraszamy na spacer zapoznawczy z obecnym pupilem. Laki to aktywny pies szukający równie aktywnych opiekunów. Ludzi, którzy będą zabierać go na długie spacery i bawić się z nim, a po powrocie do domu pomogą się wyciszyć i odnaleźć spokój. Kto zechce przygarnąć Lakusia? Laki zarejestrowany jest pod numerem GW/214/21/24. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21. Zenio. Zenio to około 3-letni buropręgowany kocurek. Ma jedynie jaśniejszy pyszczek oraz część białych paluszków. Kiedy do nas trafił, kulał na tylne łapki. W miarę pobytu stan ten znacznie się poprawił, ale Zero nie przepada za totykiem w okolicach miednicy. Możliwe więc, że przeszedł uraz tylnej części ciała. Generalnie jednak kocurek jest ogromnym miziakiem, ma donośny głos i widząc człowieka nawołuje. A kiedy wejdziemy do jego pokoju, natychmiast podbiega i ociera się o nogi i ręce, pokazując zaufanie i potrzebę kontaktu z ludźmi. Do zabawek ma na razie neutralny stosunek, bo uważa, że głaskanki i mizianki są lepsze niż sztuczne myszki. Jeżeli chodzi o inne koty, to musi poznać każdego kolegę. A ponieważ nie lubi być dotykany z gniacka, początkowo sprawia wrażenie, że nie przepada za innymi mruczkami. Zero to cudowny proludzki kot, który zasługuje na to, aby ktoś go pokochał i zaopiekował się nim. Ktokolwiek postanowi dać mu kawałek miejsca w swoim domu i sercu, zyska wspaniałego, oddanego przyjaciela na całe życie. Zenio zarejestrowany jest pod numerem 4634/26/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Marek Wojtkowski, pełniący obowiązki w
1: Dzień
0: tej
1: dobry.
0: chwili szefa wojewódzkich struktur Platformy Obywatelskiej, tak?
1: Koalicji Obywatelskiej.
0: Koalicji Obywatelskiej, tak. Koalicji Obywatelskiej.
1: No tak, drodzy Państwo, tak się rzeczywiście złożyło. Oczywiście grom z jasnego nieba, bo nikt się tego nie spodziewał, ja również.
0: Ale szczerze, gdzieś kiedy pojawiła się już... No informacja, że no jakby zaostrza się, prawda, ta retoryka i coraz głośniej o pośle Lęcu, o senatorze Lęcu,
1: senatorze.
0: Senatorze Lęcu. Nie spodziewaliście się, że premier podejmie taką decyzję?
1: Znaczy ja byłem wewnętrznie przekonany, bo akurat znam te relacje i znam podejście premiera, takie powiedzmy bardzo, bardzo zdecydowane, arbitralne i tutaj po prostu nie ma zmiłuj się, więc ja przypuszczałem, że kwestią czasu będzie, kiedy taka decyzja się pojawi. No i rzeczywiście się pojawiła, no ale mimo wszystko dla nas jest to jakiś tam kłopot dla struktur regionalnych.
0: No bo przypomnijmy, że ta decyzja zapadła na kilka tygodni po wyborach, prawda?
1: No właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi.
0: W których to senator Lenz był jedynym kandydatem, tak?
1: Tak, Tomasz Lenz był rzeczywiście jedynym kandydatem i zdobył oczywiście mandat przewodniczącego regionu.
0: I tę
1: tam ponad 80%.
0: Ile lat?
1: 20 lat.
0: 20 lat.
1: 20 lat z tego co pamiętam. Ja pamiętam, że Tomek był od zawsze szefem struktur. Moje pierwsze rozmowy z nim w 2007 roku, kiedy po raz pierwszy kandydowałem do Sejmu, to właśnie z nim prowadziłem. I oczywiście jako szefie regionu nie mogę złego słowa powiedzieć, aczkolwiek bywało też między nami różnie. No wiadomo jak to w polityce, w partii. Natomiast zawsze był takim aktywnym szefem, znał wszystkie struktury, znał wójtów, burmistrzów, czyli ten teren,
0: no,
1: za który
0: 20
1: odpowiadał.
0: Lat, no to,
1: tak,
0: no,
1: tak,
0: to
1: siłą rzeczy,
0: czasu, siłą
1: rzeczy.
0: Trzeba znać.
1: No ale niestety stało jak się stało i po prostu trzeba patrzeć do przodu i nie ma co.

0: tutaj płakać nad rozlanym mlekiem, tym bardziej, że czeka nas no, trudny czas wyborów przede wszystkim. Ten kalendarz wyborczy jest nieubłagany. W następnym roku mamy wybory parlamentarne, a w 2020...
1: wybory samorządowe, które też mają szansę zupełnie przemodelować, prawda?
0: No i to się raczej, stanie. Zresztą z panią redaktor rozmawialiśmy tutaj przed programem, że w naszym powiecie włocławskim, ja podaję jako przykład też nie problemu, ale wyzwań przede wszystkim. Mamy 13 gmin i w 12 gminach dojdzie do zmiany organu wykonawczego w samorządzie, czyli wójtów, burmistrzów, czyli pojawią się zupełnie nowi ludzie i też trzeba oczywiście ustawić odpowiednio struktury partyjne do tego procesu, bo na pewno nie odpuścimy tutaj w gminach. Zresztą ta polityka oczywiście tak się zmienia, że w tej chwili ten układ sił zupełnie inaczej wygląda też w tych mniejszych samorządach niż to było kilkanaście lat temu. Dlatego też musimy się oczywiście do tego przygotować i w najbliższym czasie już będziemy bardzo konkretnie rozmawiać. No bo to jest szansa wejścia dla nowych ludzi, bo ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że prezydent Nawrocki, jeśli by się taka ustawa oczywiście pojawiła, bo wiem, że projekt ustawy o zniesieniu dwukadencyjności jest, no ale póki co niewiele się z nim dzieje. Jestem przekonany wewnętrznie, że prezydent Nawrocki oczywiście takiej ustawy nie podpisze, już abstrahując od tego, że jest to ustawa, która została wprowadzona przez rządy Zjednoczonej Prawicy, ale widzimy ewidentnie, że prezydent Nawrocki gra na, powiedzmy, skrajną prawicę, czyli mam na myśli tutaj przede wszystkim te dwie konfederacje, a dla nich jest to szansa. No, państwo rozumieją, że wybory właściwie...
1: Ale o ile ja pamiętam, no to premier Tusk też był zwolennikiem dwukadencyjności zawsze. Teraz się, prawda, pojawiła ta ustawa, ale jeszcze kiedy PiS jej nie wprowadził, to...
0: Znaczy nie był zdecydowanym zwolennikiem dwukadencyjności. Zawsze miał bardzo wiele, powiedzmy, dystansu tutaj do samorządu i patrzył na to racjonalnie. Trudno mi jest w tej chwili też odpowiedzieć tak jednoznacznie, czy był zwolennikiem dwukadencyjności. Ja... też mam podzielone zdanie.
1: Nie, są plusy i minusy.
0: Są plusy i minusy. Uważam, że jeśli już, to bądźmy konsekwentni i wprowadźmy też ograniczenie dwukadencyjność wszędzie. No prezydent, wiadomo, ma dwie kadencje, pięcioletnie, ale jeśli tak, no to wprowadźmy też dwie pięcioletnie kadencje na przykład do parlamentu, czyli do Sejmu i Senatu i byłoby to przynajmniej
1: do
0: spójne.
1: Do rad, prawda, również.
0: I do rad oczywiście, tak, jak najbardziej. I rzeczywiście ta fluktuacja wtedy ludzi byłaby znacznie bardziej intensywna. Myślę, że z korzyścią też dla samorządu.
1: Tak, bo to betonowanie, prawda, jest zbyt długie trwanie na stanowiskach, to rzadko komu wychodzi na dobre.
0: Tak mi się też wydaje.
1: Są jednostkowe
0: przede wszystkim,
1: przypadki, owszem, tak, żeby tutaj nikogo nie skrzywdzić, tak, gdzie rzeczywiście widać, że nie ma zmęczenia, ale jednak.
0: No znamy też, drodzy państwo, i w Kujawsko-Pomorskim, że władze samorządowe pełni się przez 30 lat, czyli od momentu, prawda, wprowadzenia pierwszej ustawy z marca 1990 roku, kiedy samorządy zostały przywrócone, no to ci ludzie pełnią. I tak jak pani redaktor powiedziała, tutaj też nie można wszystkich wrzucać do tego samego worka, bo są naprawdę bardzo dobrzy samorządowcy.
1: Ale ja myślę, że to jednak wyjątki potwierdzają z reguły tego zmęczenia.
0: Pewnie tak.
1: Senator Lenz może też być chyba trochę na to dowodem, bo gdzieś zabrakło tutaj chyba jakiegoś racjonalnego myślenia w którymś momencie, prawda? No bo to, co się wydarzyło, nie wiem, aż trudno chyba interpretować w jakiś taki racjonalny sposób.
0: Znaczy, drodzy państwo, ja oczywiście nie będę bronił senatora Lenza, bo zrobił to, co zrobił i oczywiście jest to naganne, ale z drugiej strony każdemu się to mogło zdarzyć. Natomiast ja wychodzę z założenia, że w takim przypadku po prostu trzeba wyjść z otwartą przyłbicą, przeprosić, przyznać się do błędu, bo to był ewidentny błąd, już abstrahując, bo dla mnie jest niedopuszczalne, że tam coś się działo poza procedurami. W tej chwili jeszcze jakaś tam komisja oczywiście to weryfikuje, bada, no... To jest absolutnie nie do przyjęcia, bo to są jednostki publiczne, szpital w Aleksandrowie jest jednostką publiczną i nie może się nic dziać poza procedurami. A że ktoś komuś pomaga, jest to rzecz naturalna, do mnie też wielu ludzi dzwoni, też staram się oczywiście pomóc, reagować, wiemy jaką mamy sytuację, więc dla mnie to akurat nie jest problem. Ale po prostu trzeba wyjść na drugi dzień, po prostu przyznać się.

0: do błędu przeprosić i być może nie byłoby takiego problemu. Natomiast pójście w zaparte, tak jak marszałek Piotr Sałbecki powiedział, że senatorowi Lencowi ktoś źle doradził i jaka była prawda, to nie wiem. Rozmawiałem z Tomkiem już po całym zajściu, ale o tym akurat nie rozmawialiśmy, bo nie chcę o takie rzeczy pytać, no ale po prostu źle się stało.
1: Pełni teraz pan funkcję szefa. Jak to może wyglądać? Nie będzie wyborów już takich w Platformie Otwartych. To kto zostanie docelowo przewodniczącym? Zdecyduje o tym zarząd, tak?
0: Tak, no rzeczywiście tutaj nasz statut Koalicji Obywatelskiej jest bardzo precyzyjny. Rzeczywiście po takiej sytuacji, jaką mieliśmy miejsce w województwie kujawsko-pomorskim, najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący przejmuje pełnienie obowiązków. Po raz pierwszy mi się zdarzyło, że mój rocznik się do czegoś przydał, prawda? Że do czegoś się przydał. Tak. No i później procedura jest taka, że ja oczywiście zwołam zarząd regionu. W tej chwili oczywiście prowadzę rozmowy z różnymi strukturami w naszym województwie. Zwołam zarząd regionu i zarząd regionu właśnie podejmie decyzję, kto będzie przewodniczącym
1: zarząd
0: regionu.
1: Zarząd może zdecydować, że będzie tę funkcję pełnił pan na przykład.
0: Tak, tak,
1: nie
0: oczywiście.
1: Kandydata.
0: Znaczy procedura jest taka, że jeśli nie zostanie zgłoszony inny kandydat, kontrkandydat, no to wtedy nie ma głosowania i ja automatycznie pełnię funkcję do
1: dużo
0: końca
1: wskazuje
0: kadencji.
1: Na to, że tak się właśnie może wydarzyć.
0: Na razie tak, oczywiście, natomiast ja też nie jestem przywiązany w jakiś sposób szczególny do tego, aczkolwiek powiem państwu i pani redaktor, że mam bardzo wiele telefonów, z marszałkiem też miałem dość długą rozmowę i też jednoznacznie do tego podchodzi, że po prostu no, ktoś musi to przejąć i ja jestem odpowiednią osobą. Przekonują mnie ludzie, no chociażby przez pryzmat powiedzmy tych emocji, które są na linii Toruń-Bydgoszcz, że ja jestem spoza Torunia i Bydgoszczy, reprezentuję Włocławek, więc po prostu mam takie też mniej emocjonalne podejście do tego i trzeba te napięcia łagodzić. I taką też mam wizję, że tak bym robił, bo jest kilka takich problemów też personalnych w naszym województwie, to postaram się też jak najszybciej to doprowadzić, zarząd regionu, radę regionu, żeby to po prostu rozpocząć z czystą kartą i przygotowywać się do wyborów parlamentarnych.
1: Struktura ma dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o, no właśnie bardzo dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o konstruowanie list, prawda, wyborczych.
0: No tak.
1: Więc tutaj
0: oczywiście
1: będzie
0: tak
1: los
0: jest.
1: Wielu chętnych do parlamentu w dużej mierze, no zależał w dużej mierze, no jeżeli zostanie pan przewodniczący, właśnie od pana.
0: Znaczy, panie redaktor, drodzy państwo, powiem tak, już ja chciałbym powiedzmy kontynuować tutaj powiedzmy taki model, który zawsze proponował Tomek Lenz. On zawsze stał na stanowisku, że czy to się komuś podobało, czy nie, zawsze starał się budować mocne listy. I te ostatnie wybory pokazywały. Ja rozpocząłem swoją karierę w 2007, później w 2011 znalazłem się na dalszym miejscu listy. Oczywiście byłem sfrustrowany tym, no ale musiałem po prostu to udźwignąć, po prostu musiałem walczyć. Jeśli ktoś rzeczywiście czuje się parlamentarzystą od początku do końca, no to bez względu na miejsce na liście oczywiście musi o to walczyć. Dlatego też będę starał się, żeby te listy były jak najmocniejsze i reprezentowane przez wszystkie środowiska polityczne w naszym regionie. I to jest pewne.
1: Podda pan ocenie dotychczasowych parlamentarzy, tych parlamentarzystów, którzy teraz pełnią funkcję?
0: To jest kluczowe, drodzy państwo. I ja nie mówię tutaj też w kontekście tylko i wyłącznie parlamentarzystów, ale także i radnych, bo w tej chwili jestem szefem tutaj we Włocławku i w powiecie. I też obserwuję pracę naszych radnych i powiem szczerze, jestem zawiedziony w wielu przypadkach, bo widzę po prostu, że niektórzy skupiają się na jakichś tam infantylnych akcjach, prawda, filmika.
1: Na sobie,
0: prawda? I to dotyczy zarówno radnych, jak i parlamentarzystów. I to mi się nie podoba, bo uważam, że ludzie wybierają nie showmana, tylko po prostu wybierają osobę, która mają ma ich godnie reprezentować w Radzie Miasta, czy też w parlamencie i tego od tych ludzi oczekujemy. Pracy merytorycznej. Natomiast są przypadki, że ja tej pracy merytorycznej nie widzę. No, jeśli radny nie zabiera głosu przez całą kadencję, no to z całym szacunkiem, no to też jednoznacznie się weryfikuje. I tutaj oczywiście będę bardzo pryncypialny i na pewno będziemy szukać nowych możliwości. Tak jak powiedziałem, czy to się komuś podoba, czy nie, to są funkcje publiczne, funkcje wybieralne i po prostu muszą ludzie mieć swoich godnych przedstawicieli. Będzie to pewnie wymagało też odświeżenia, będą pewnie też emocje, no ale polityka niestety na tym też polega.
1: Na emocjach.
0: Też na emocjach, tak. Ale przede wszystkim, drodzy Państwo, merytoryczna praca. Ja po prostu niekiedy oglądam social media i krew mnie, delikatnie rzecz ujmując, zalewa, jak widzę cały czas jakieś tam rolki, prawda, kręcone. Natomiast nie widzę tej pracy, co kto zrobił, prawda, w jaki sposób reprezentuje swoich mieszkańców.
1: Wspomniał Pan też o tym i może tak już na koniec, że przed nami też wybory, oprócz parlamentarnych, potem samorządowe, tak, które no, wszystko wskazuje na to, że zmienią zupełnie krajobraz
0: polityczny
1: w ogóle.
0: Samorządowy.
1: W Polsce, tak. Bo no nie wiem, nie sprawdzałam, ale myślę, że tych wójtów, burmistrzów, prezydentów, którym kończy się dwie kadencje, będzie bardzo wielu.
0: No ja, drodzy Państwo, podam to na naszym powiecie, prawda, bo tak, rzeczywiście to weryfikowałem, tak jak 12 z 13 samorządowców kończy kadencję. I powiedziałem, prezydent Nawrocki tego nie podpisze i wejdą do gry ludzie, którzy dotychczas nie byli związani z samorządem. Mam na myśli tutaj przedstawicieli Konfederacji i oni się po prostu pojawią w grze wyborczej. Dlatego też trzeba się do tego przygotować i jest to wielkie
1: wyzwanie. A dziś najbardziej powiedzieć Konfederacji? Konfederacji to jest taki najtrudniejszy przeciwnik?
0: Ja nie podchodzę do tego w takich kategoriach, że się kogoś boję. To jest po prostu konkurencja i my nie patrzmy na innych, patrzmy na siebie przede wszystkim, prawda? My zbudujmy program w wyborach parlamentarnych. Ja uważam, że idzie to w bardzo dobrą stronę. Podziwiam mojego szefa, premiera Donalda Tuska, że jemu się po prostu chce, że wrócił i się chce i po prostu ta intensywność autentycznie mnie osobiście poraża, bo ciągle go widzę na wyjazdach zagranicznych, kreuje politykę międzynarodową, ale nie zapomina też o polityce wewnętrznej.
1: A nie boi się Pan, że to takie osłabienie koalicjantów, sporo osłabienie koalicjantów, bo widzimy, że tak naprawdę no, trzecia droga to w zasadzie...
0: Boję się.
1: Właśnie, i to może być duże zagrożenie, no bo jednak szliście do wyborów no, jako taki pakt, prawda? A teraz możecie być osłabieni bardzo.
0: Oczywiście, że się boję, bo oczywiście śledzę na bieżąco sondaże i widzę, że praktycznie trzeciej drogi nie ma. PSL też ma ogromne problemy. Lewica.
1: PSL też wszedł do Sejmu pewnie dzięki trzeciej drodze troszeczkę wtedy, tak?
0: Pewnie tak. PSL stracił niektóre środowiska, przede wszystkim środowiska wiejskie i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, żeby przez ten rok z okładem udało się im odbudować. Aczkolwiek oczywiście im kibicuję i szczerze tego życzę, bo tutaj no, mówiąc też, nie chcę używać też takich górnolotnych słów, ale walczymy po prostu o Polskę, o demokratyczną Polskę. Widzimy, co się dzieje, drodzy Państwo, wychodzą coraz to nowe zdarzenia. Ja wczoraj w niedzielę oglądam mecz Barcelony, bo jestem fanem, też byłem na El Clasico. Oglądam mecz Barcelony, są wywiady z kibicami. I właśnie kibice mówią, że jak się okazało, że Robert Lewandowski kończy karierę, to natychmiast telefon, bukują bilety i bukują przeloty. To, drodzy Państwo, to jest kapitalny przykład tego, co możemy stracić. Bo wyobraźmy sobie, że nie jesteśmy w Unii Europejskiej. Ja pamiętam te czasy, kiedy trzeba było mieć paszport, trzeba było się starać o wizy i taki, powiedzmy, takie pomysły, że wyjadę sobie jutro, pojutrze
1: do Barcelony,
0: to po prostu tego może nie być. Młodzi ludzie tego nie pamiętają, natomiast to możemy stracić. Natomiast ta polityka skrajnie prawicowych ugrupowań w tym kierunku to zmierza. I tutaj nie ma co owijać w bawełnę, że będą szli w stronę polexitu. Zresztą wystarczy posłuchać liderów Konfederacji czy Prawa i Sprawiedliwości. Oni mówią jednoznacznie, może jeszcze nie tak dosadnie, natomiast w tyle głowy mamy ten scenariusz, na który narzekają w tej chwili Brytyjczycy, prawda? Też to się stało i nagle później otworzyli oczy. Nas to też może czekać, dlatego my naprawdę walczymy o demokratyczną Polskę, bezpieczną Polskę w NATO, w strukturach europejskich, w strukturach światowych.

0: światowych. Teraz ten układ natowski musi być przebudowany, no bo mamy sytuację ze Stanami Zjednoczonymi taką, jaką mamy, ale przede wszystkim naszym oparciem jest Unia Europejska i ja sobie tego nie wyobrażam. Zobaczmy, drodzy Państwo, ile my jako Polska skorzystaliśmy przez 30 lat Unii Europejskiej. Ja pamiętam Polskę przed 30 lat, wystarczy sobie obejrzeć filmy, niektóre filmy z końca lat 80. Szara, brudna, bez żadnych perspektyw. Natomiast teraz jak wyglądała Polska? I możemy to po prostu stracić. I ja zrobię wszystko ze swojej strony, żeby tak się nie stało. Oczywiście, jeśli rzeczywiście będę przewodniczącym, to biorę na siebie wielką odpowiedzialność i ciężką pracę, bo to jest po prostu, krótko rzecz ujmując, oprócz pracy zawodowej, którą pełnię, to jest ciężka charówka na rzecz, powiedzmy, formacji politycznej, którą reprezentuję i ja się tego nie odżegnuję.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, Ewan Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i pełniący wojewódzkich struktur Koalicji Obywatelskiej, był dziś moim Państwa gościem.
0: Dziękuję Państwu. Życzę miłego tygodnia. Dziękuję Pani Redaktor.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Biojarmark na Starym Rynku jak co dwa tygodnie ponownie przyciągnął miłośników lokalnych smaków i produktów tworzonych z pasją. To miejsce, gdzie liczy się jakość, pochodzenie i świadomość dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co jedzą, co kupują i jednocześnie wspierać regionalnych producentów.
1: Witam serdecznie na kolejnym biojarmarku, który trwa już bardzo długo w naszym mieście. Zaskarbił sobie bardzo wielu klientów. Dzisiaj wyjątkowa okazja kupić piękny prezent na Dzień Mamy. Są wspaniałe zestawy i biżuteria, i kosmetyki, i oleje. Co tylko sobie zażyczymy. Myślę, że warto do nas zajrzeć z kilku powodów. Dlatego, że bardzo często mówi się o tym, że w Polsce jest napływ żywności spoza Polski, z różnych rodzajów krajów, z źródeł, których nie znamy. Więc my jesteśmy właśnie taką alternatywą. Kupujmy u swoich. Kupujmy polską żywność, wyprodukowaną w małych manufakturach, gdzie faktycznie jakość tych produktów jest bardzo, bardzo wysoka. Po drugie, przepiękne miejsce, chyba najpiękniejsze miejsce we Wrocławku, Stary Rynek, w którym nie tylko można zrobić zakupy, ale mamy tutaj strefę relaksacyjną, można usiąść, wypić kawkę. Są przepiękne, słyszałam dzisiaj, świeżutkie drożdżówki, więc można sobie coś skonsumować na miejscu i cieszyć się piękną pogodą. No i cóż, myślę, że takich produktów rzemieślniczych, ekologicznych, zdrowych jest zawsze za mało. Jesteśmy, myślę, dla Wrocławka i okolic taką właśnie fajną alternatywą, gdzie można takie produkty co dwa tygodnie u nas zakupić.

0: Na stoisku Naturalne Orzechowe nie zabrakło propozycji dla fanów zdrowych dodatków do kuchni. W ofercie m.in. naturalne oleje, idealne do sałatek i codziennych dań.
1: Zapraszam Państwa na moje stanowisko. Mam dzisiaj orzechy laskowe w formie oleju. Olej z orzecha laskowego bardzo fajnie się sprawuje teraz do sałatek, ze świeżych warzyw. Bardzo duża zawartość wapnia. Także bardzo smaczny dodatek, na pewno niezbędny do teraz świeżych, sezonowych warzyw. Może być też olej z orzecha włoskiego. Oczywiście orzechy w formie masła orzechowego, jak zawsze na moim stanowisku.
2: Czy wszystkie produkty robicie sami?
1: Wszystko tutaj Pani widzi, co tu Państwo możecie spróbować, to są nasze wytwory. Mamy swoje sady orzechowe, więc korzystamy tylko i wyłącznie z orzechów z naszego sadu. Orzech laskowy i orzech włoski.
2: A który olej cieszy się największą popularnością?
1: Na chwilę obecną polecamy właśnie oleje orzechowe, ponieważ one są bardzo aromatyczne. Jeśli ktoś lubi orzechy, to jest super dodatek do każdego dania.
0: A dla tych, którzy lubią kulinarne eksperymenty, pojawiły się prawdziwe nowości. Cebulowa petarda oraz kiszony czosnek, które zaskakują intensywnością smaku.
3: Mamy kilka nowości. Mamy m.in. dzisiaj jest z nami cebulowa petarda i jest kiszony czosnek, który ukisiliśmy i wsadziliśmy w oliwę oliwę na zimno tłoczoną z rozmarynkiem. Mam bajaderki. Więc jest kilka rzeczy, mam ciasto marchewkowe, bezglutenowe, więc wpadajcie, coś nowego się znajdzie.
2: A czy któryś produkt cieszy się szczególnym zainteresowaniem?
3: Pewnie, cieszy się kiszony czosnek na maksa, dobrze, no.
0: Nie zabrakło też czegoś dla ciała i duszy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się naturalne sole do kąpieli, a nowością była sól do stóp. Idealna propozycja na nadchodzące cieplejsze dni.
4: Dzisiaj niezmiennie przyjechałam do Włocławka z moimi solami kąpielowymi. Soli kłodawskiej, niezwykle pokatej w Portas Magnes, inne pierwiastki również, które tworzę z dwóch rodzajów soli kłodawskiej, różowej i potasowo-magnezowej oraz ziół, które w większości zbieram, uprawiam sama. Oraz oczywiście z solami do użytkowania w saunie lub do inhalacji i do użytkowania jako peeling w domu, które prężnie tutaj wzbogacam o nowe zapachy, także koniecznie wpadajcie powąchać co nowego u mnie. A dzisiaj chciałam opowiedzieć o soli specyficznie do stóp, którą stworzyłam z myślą o rozpoczynającym się lecie i o tym, że naszym stopom nie jest najmilej w pełnych butach, kiedy są upały. Tutaj jest sól różowa i sól potasowo-magnezowa w ogromnej ilości. Jest dodatek sody oczyszczonej, która ma właściwości dezynfekujące stopy. Ogromnie dużo szałwi, pokrzywy, czyli również takie zioła antyseptyczne. Jest glicerynka oraz nawłoć, która ma właściwości zmiękczające naskórek. Mega polecam, szczególnie panom, właśnie po takim dniu wypełnionym pracą, nie dość, że wspaniały relaks, to jeszcze dezynfekcja stóp.
0: Mieszkańcy chętnie opowiadali, dlaczego wybierają to miejsce na mapie Włocławka.
5: Poszukujemy zdrowej żywności, no i chętnie wspieramy produkcję
6: lokalną.
5: Rodzimą, tak.
6: Lokalną. No i fajny klimat jest.
2: Czy są Państwo tutaj co dwa tygodnie?
6: Bywamy. Często.
5: Chodziliśmy w tej poprzedniej lokalizacji, teraz przychodzimy tutaj. Jak jesteśmy, to chętnie bywamy.
0: Biojarmark to nie tylko zakupy, ale też spotkania, rozmowy i inspiracje do zdrowszego stylu życia. A kolejne edycje już tylko potwierdzają, że to miejsce na stałe wpisało się w kalendarz mieszkańców. W Urzędzie Miasta rozpoczęły się wybory. Wybory dyrektorów placówek oświatowych we Włocławku. Nie chodzi o wszystkie szkoły i przedszkola. Kadencja dyrektora trwa 5 lat. We Włocławku w kilku szkołach ten okres właśnie upływa, a dodatkowo są tworzone nowe placówki. Zespoły szkolno-przedszkolne. Tam również trzeba wybrać dyrektorów.
7: W tym roku mamy 15 konkursów. W tej grupie jest 8 konkursów związanych z utworzeniem nowych placówek, czyli zespołów szkolno-przedszkolnych. I prawo stanowi tak, że muszą być wyłonieni dyrektorzy tych zespołów. Oczywiście jest tak, że mogą startować do konkursu i każdy może startować, który ma oczywiście odpowiednie wykształcenie, doświadczenie. Czyli mogą startować dyrektorzy obecnie pełniący swoje funkcje, a także inni kandydaci, którzy czują się na siłach, aby podjąć tę stanowisko. Pozostałe osoby to są osoby, które skończyły właśnie, kończą w tym roku szkolnym 5-letnią kadencję i również

0: albo startują, albo są nowi kandydaci na te stanowiska. W tym roku jeszcze jest taka nowe prawo, nowe zapisy w prawie oświatowym, że organ prowadzący, jakim jest prezydent Włocławka, akurat w naszym przypadku, może przedłużyć bez konkursu kadencję na kolejne 5 lat danemu dyrektorowi, no, oceniając jego działalność, wyniki egzaminów końcowych. I w tym roku pan prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki skorzystał z tego prawa i trzem dyrektorom przedłużył tą kadencję na kolejne 5 lat.
1: Mowa tutaj o zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół chemicznych. Poza nowo utworzonymi zespołami szkolno-przedszkolnymi konkurs dotyczy stanowiska dyrektora w zespole szkolno-przedszkolnym nr 1, przedszkolu nr 19, przedszkolu nr 30, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół ekonomicznych, zespole szkół technicznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.
0: Komisja konkursowa oczywiście również jest wyłoniona zgodnie z prawem oświatowym, czyli to są przedstawiciele organu prowadzącego, kujawsko-pomorskiego, w naszym przypadku kuratora oświaty, przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, a także przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie szkoły i na terenie naszego miasta. Więc w związku z tym kilkunastoosobowe składy debatują już od godzin porannych nad propozycjami każdego z kandydatów.
2: I to będą wybory na zasadzie demokratycznym, czy czyjś głos ma więcej wagi?
0: To są wybory demokratyczne, dlatego że są wyborami tajnymi. I wiadomo, że jest przewodniczący, natomiast w prawie oświatowym wszystkie zapisane są możliwości, jakie kandydat może, ile głosów może uzyskać. No musi być na pewno bezwzględna liczba głosów.
1: A co w przypadku, gdy jest jeden kandydat na stanowisko dyrektora? Okazuje się, że może przegrać.
0: W przypadku, gdy dyrektor nie zostanie wyłoniony, to i tak prezydent, no w naszym przypadku prezydent jako organ prowadzący, musi na co najmniej 10 miesięcy powołać z grona pedagogicznego osoby, która będzie pełniła obowiązki dyrektora, aż do momentu ogłoszenia kolejnego konkursu. To rzeczywiście dla nas jako samorządowców duże wyzwanie, dlatego że nie ma aż takiego dużego zainteresowania konkursami. Jak starsi urzędnicy opowiadają, to tam kiedyś było i 10, i 15 osób na to stanowisko. Natomiast tutaj jest bardzo sporo w tej grupie. To są dyrektorzy dotychczas pełniący obowiązki, ale również są nowe osoby, bo część na przykład dyrektorów, którym kończyła się kadencja, skorzystało z prawa i sprawa do emerytury.
1: Spośród 15 szkół tylko w 5 o stanowisko dyrektora ubiega się więcej niż jedna osoba. Konkurs trwa do piątku. O wynikach będziemy informować. Seniorzy to osoby aktywne. Oczywiście na tyle, na ile pozwala im zdrowie. Ich wizerunek znacznie zmienił się w ostatnich latach. Chcą podróżować, poznawać nowych ludzi, uczyć się. Z myślą o osobach starszych kilka lat temu w naszym regionie powstały dzienne domy Seniora Plus. Jeden z nich znajduje się w Szczkowie, w gminie Izbica Kujawska.
3: Bardzo promowałam już od 2015 roku, kiedy byliśmy w perspektywie regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, powstawanie dziennych domów pobytu. Demografia jest nieubłagalna, zmienia się model rodziny. Kiedyś rodziny wielopokoleniowe to była normalna sprawa, dzisiaj często seniorzy zostają sami. Więc ja rzeczywiście promowałam tworzenie dziennych domów pobytu wśród seniorów. Najpierw wychodziło to różnie. Trochę włodarze obawiali się, że nie będzie chętnych, bo że te dzienne domy kojarzyły im się z domami pomocy społecznej, a to nie jest coś najmilszego. To jest konieczność. Natomiast rzeczywiście udało się namówić tutaj pana burmistrza Izbicy Kujawskiej, żeby przystąpił do tego projektu, żeby łatwiej było też włodarzom. Nasz regionalny ośrodek zrównoważonego rozwoju jest głównym liderem w tych projektach, to on aplikuje o te środki. Dzisiaj dziennych domów pobytu stworzył taką sieć kujawsko-pomorską,

0: dziennych domów pobytu i ma ich w zarządzaniu prawie 40, więc ja się bardzo cieszę, że tutaj seniorzy czują się dobrze, że znaleźli tutaj swoje miejsce, że czują się zaopiekowani.
1: Funkcjonowanie dziennego domu seniora pozytywnie wpłynęło na życie osób starszych w gminie Izbica Kujawska.
2: Dom dziennego pobytu, dom seniora jest bardzo ważną instytucją, zabezpiecza potrzeby kilkudziesięciu naszych seniorów, dba o to, żeby byli zaopiekowani, żeby się dobrze tutaj czuli. Jest, mi się wydaje, doskonała atmosfera, wszyscy z ochotą tutaj przybywają i uczestniczą tutaj w zajęciach, jakie są dla nich przygotowane.
1: Pensjonariuszy odwiedzili przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych. Przywieźli upominki, które mogą uratować życie, czujniki tlenku węgla.
0: Dzisiaj byliśmy z tą taką dodatkową inicjatywą, do której trafiamy dziennych domów pobytu, czyli wręczamy seniorom czujki tlenku węgla, które mają ratować życie. Ruszył taki program pilotażowy, gdzie w pierwszej kolejności wręczamy właśnie seniorom z dziennych domów pobytu, ale jesteśmy w trakcie przygotowywania dużego projektu, do którego zaprosiliśmy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, zaprosiliśmy ochotnicze straże pożarne, żeby najpierw GOPS-y, MOPS-y dały nam informacje, gdzie i ile jest potrzebnych na terenie danej gminy, gdzie są takie domy, gdzie są ludzie samotni, gdzie są rodziny wielodzietne, a później strażacy, żeby te czujki montowali właściwie, bo to też jest niezwykle ważne.
3: Właśnie powiedzmy, o czym Pani wspominała, ile jest tych czujek, ile dzisiaj seniorzy otrzymali czujek i gdzie ich nie umieszczać?
0: Nie umieszczać ich, to też ja celowo jeżdżę i wręczam te czujki sama, bo kiedyś rozmawiając z seniorami, jedna z pań seniorek powiedziała mi, że ma już taką czujkę i mają schowaną głęboko w półce, więc ja to powtarzam kilkukrotnie, że nie chowamy ich, one naprawdę te niewielkie urządzenia mogą uratować nasze życie, więc stawiamy je w miejscu, gdzie ten czad najszybciej może się pojawić. Nie umieszczamy ich przy oknach, gdzie mamy dostęp powietrza, więc najlepiej zawiesić gdzieś na ścianie na wysokości 1,40 m, a jeżeli nie, to gdzieś na półce, ale mówię z daleka od okna.
2: Dzisiejsze wydarzenie związane z przekazaniem czujek tlenku węgla, czujek czadu, jest bardzo też ważnym elementem tutaj funkcjonowania naszego środowiska. Przede wszystkim zabezpiecza to, co najważniejsze, życie zabezpiecza, a wiemy doskonale, jakie zagrożenie niesie ten cichy zabójca, czyli tlenek czadu. Myślę, że ta akcja związana z czujkami tlenku węgla powinna być coraz bardziej rozpropagowywana i mam nadzieję, że tutaj ta tendencja będzie postępować. Też tutaj zdeklarowałem pomoc w tym zakresie, w zakresie obsługi technicznej, ale i przede wszystkim prewencji ze strony naszych ochotników strażaków. Mamy tutaj na terenie naszej gminy 10 jednostek ochotniczych straży pożarnych, 2 w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i strażacy zdeklarowali już udział w tych akcjach prewencyjnych i będą służyli tutaj swoją pomocą w tej kwestii technicznej, jeżeli chodzi o zamontowanie i właściwy instruktaż odnośnie użytkowania tych czujek czadu.
1: Na co dzień w domu seniora w Czczkowie przebywa kilkadziesiąt osób. Budynek został dostosowany do nowych potrzeb. Wcześniej mieściła się tam szkoła.
4: Dzienny dom Senior Plus funkcjonuje od 5 lat. Uczestnikami dziennego domu są osoby nieaktywne zawodowo, niezdolne do samodzielnej egzystencji lub ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają wsparcia. W ramach działalności dziennego domu Senior Plus w Szczkowie uczestnicy korzystają z usług socjalnych, terapii zajęciowej, usług fryzjerskich, kosmetycznych, usług psychologicznych. Mamy również fizjoterapeutę, animatora.
3: Jesteśmy na uroczystości przekazania czujników czadu. Widzimy, że seniorzy mają się dobrze i są niezwykle dziarscy i aktywni.
4: Tak, nasi seniorzy lubią aktywnie spędzać czas, chętnie uczestniczą w różnych wyjazdach, warsztatach, które organizujemy w ramach naszej działalności ośrodka.
1: Dzienny dom seniora to placówka wsparcia, która zapewnia osobom starszym opiekę i aktywizację w ciągu dnia. Umożliwia im bezpieczne spędzanie czasu, udział w zajęciach, rehabilitacji i kontakt z innymi ludźmi. Samorząd nie zapomina o starszych mieszkańcach. Otrzymane czujniki czadu mogą uratować życie. Pamiętajmy, aby nie lekceważyć urządzenia, gdy zaczniemy wcześnie dawać sygnały alarmowe. Należy wtedy wezwać służby i

0: i opuścić budynek. Po raz 32 miłośnicy kajaków i aktywnego wypoczynku spotkali się na ogólnopolskim spływie rzeką Zgłowiączką. Przez dwa dni uczestnicy pokonywali kolejne kilometry wodnej trasy, podziwiając naturę i wspólnie spędzając czas. Finał wydarzenia tradycyjnie odbył się w Parku Sienkiewicza we Włocławku.
1: Ten spływ to już jest 32 edycja. Mówią, że Zgłowiączka nie nadaje się do pływania. Przeczymy tej tezie, bo już 32 lata, może nie pod rząd, ale od 1986 roku, pływamy tą rzeką i jest rzeka wymagająca, kapryśna jak kobieta. I raz ten stan wody jest niziutki, raz jest większy. Spływ obfituje wywrotki, są liczne drzewa, które trzeba obnieść bądź przepłynąć pod nimi i dlatego jest dość uciążliwy. Na początkowych etapach w okolicach Lubrańca i Zgłowiączki są trzcinowiska, gdzie trzeba się przedzierać przez trzciny, zwłaszcza przy niższym stanie wody. Jest to dość uciążliwe, ale tu zawsze jest taka ekipa wodniaków, że nie boi się wyzwań, tylko niezależnie od pogody, bo spływ idzie obojętnie, czy pada, czy nie pada, bo to jest taki cykliczny, organizowany, trzydniowy spływ. I w tym roku był od miejscowości Rybiny nad jeziorem Halną pod katedrę w Włocławku.
0: Uczestnicy po dopłynięciu do mety dzielili się swoimi wrażeniami z dwóch dni spędzonych w wodzie.
2: Jak wrażenia?
3: Bardzo dobrze. Pierwszy dzień deszczowy, poza tym wszystko dobrze. Pogoda dopisała, towarzystwo dopisało. Okay.
2: Czy ta trasa jest wymagająca?
3: Organizatorzy mówią, że większość ludzi jeździ tutaj tylko dwa razy. Pierwszy i ostatni, bo podobno 80% osób przyjeżdża raz. Większość uczestników stanowią stali, można powiedzieć, bywalcy, także ktoś, kto jeździ co roku, tak?
2: Jakby pan zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
3: Na pewno można siebie sprawdzić w dosyć trudnych warunkach i na pewno jest super towarzystwo. Wszyscy są bardzo zintegrowani, są ogniska, także miło spędzony czas. Można odpocząć, przestać myśleć o pracy i o innych rzeczach.
4: Całkiem przyjemnie się płynęło. Było kilka drzew, które trzeba było pokonać, ale w zależności od kajaka dało się prawie każde pokonać bez wysiadania. No a z uwagi na to, że niektórzy musieli wysiadać, to jeszcze ich tutaj nie ma, ale sądzę, że niedługo przypłyną.
2: Czy to był twój pierwszy raz na tym spływie?
4: Na tym konkretnym spływie trzeci, a ogółem było ich całkiem sporo.
2: Jak byś zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
4: Cóż, zasadniczo kajakarstwo jest całkiem przystępne, jeśli wie się gdzie szukać. Więc minimalnym wymaganiem jest tak naprawdę z reguły umieć pływać w pław, żeby w razie czego nie mieć problemów, ale tak oprócz tego są wypożyczalnie i każdy tak właściwie może się tego nauczyć.
0: Tegoroczny spływ dobiegł końca, ale już organizatorzy zapraszają na kolejną edycję. Za rok do kajakowej ekipy może dołączyć każdy. Podczas konferencji prasowej struktur Prawa i Sprawiedliwości został poruszony temat remontu mostu. Może on potrwać dłużej niż początkowo zakładano z uwagi na problem ze znajdującą się pod asfaltem płytą jezdną.
5: 30 milionów złotych przyznanych jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości na remont tego obiektu. Remont planowany na 13 miesięcy. Czego dowiadujemy się dzisiaj? Urzędnicy zorientowali się, że tuż pod asfaltem jest problem z płytą jezdną. Można zadać retoryczne pytanie. Czy nie można było tego sprawdzić wcześniej? Czy rzeczywiście opierano się na ekspertyzach sprzed 3 lat? Dla 90-letniego mostu to całe wieki. Jakie będą tego skutki? Skutki, szanowni państwo, będą takie, że z planowanych 13 miesięcy remont może wydłużyć się o pół roku, może 10 miesięcy. Ale most może również zostać zamknięty całkowicie dla ruchu samochodowego. Korki, straszny chaos komunikacyjny i koszmar dla mieszkańców.

0: Nie wiadomo się, czy śmiać, czy płakać, drodzy państwo, bo jeśli okaże się, że urzędnicy zorientują się, że pod płytą jezdną płynie Wisła, dopiero możemy mieć problem. Chyba że już to wiedzą. Panie prezydencie, kto odpowie stanowiskiem za te błędy? Miasto tonie w długach, a my mieszkańcy musimy do tego długu jeszcze dopłacać.
1: Ratusz weryfikuje doniesienia wykonawcy co do stanu płyty jezdnej. Ekspertyza trafiła do Instytutu Budowy Dróg i Mostów.
2: Przed rozpoczęciem przetargu i przed rozpoczęciem prac na moście stalowym posiadaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty, w tym ekspertyzy dotyczące mostu stalowego. Natomiast w trakcie prowadzenia prac wykonawca wykonał ekspertyzę, która mówi o tym, że stan płyty nośnej jest niezadowalający. Jako ratusz postanowiliśmy zweryfikować tą ekspertyzę, wysyłając ją do Instytutu Budowy Dróg i Mostów, właśnie żeby potwierdzić te doniesienia wykonawcy. Dodatkowo również zwróciliśmy się z prośbą o opinię do wybitnego eksperta w zakresie konstrukcji mostów, do profesora z Poznania, żeby on również niezależnie wydał taką opinię dotyczącą tej ekspertyzy. Mamy świadomość, że ten problem może wydłużyć remont mostu, natomiast zachęcamy wykonawcę, żeby zintensyfikował działania, które może niezależnie od tej płyty nośnej wykonywać. Są to prace korozyjne czy związane chociażby z chodnikami. Chciałbym również tutaj podkreślić, że wykonawca otrzymał już od miasta ponaglenie, jeżeli chodzi o postęp prac, ponieważ właśnie ten postęp prac jest niezadowalający. Chcemy, żeby ten remont trwał jak najkrócej oraz żeby był jak najmniej dotkliwy dla mieszkańców.
1: Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy czas remontu mostu zostanie przedłużony. Anwil Wocławek przedwcześnie zakończył walkę o medal Mistrzostw Polski. W ubiegłym tygodniu prezes klubu koszykówki Wocławek na konferencji podsumowującej sezon oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej. Przypomnijmy, że w fazie zasadniczej Rottweilery pod wodzą Grzegorza Korzana grały w kratkę, co doprowadziło do zmiany na stanowisku. Miejsce pochodzącego z Wocławka szkoleniowca zajął Ronen Ginsburg. Otrzymał umowę na 2 lata. Anwil kontraktował kolejnych zawodników i ostatecznie zakwalifikował się do rundy play-in. Tutaj przegrał 2 mecze przed własną publicznością i odpadł z walki o medal Mistrzostw Polski. Rada Nadzorcza klubu zdecydowała, że nowym prezesem będzie Hubert Heyman, dotychczasowy dyrektor sportowy z wocławską koszykówką związany jest od wielu lat. Czekamy na pierwsze komentarze ze strony nowego sternika Anwilu Wocławek. Warsztat terapii zajęciowej TPD we Wocławku świętuje wyjątkowy jubileusz. 30 lat działalności. To 3 dekady pracy, spotkań i codziennego wsparcia. Z tej okazji zaplanowano uroczystości, które będą nie tylko świętem, ale też okazją do wspomnień, wzruszeń i podsumowań drogi, jaką placówka przeszła przez te lata.
3: To dla nas bardzo ważny jubileusz. Jest to 30 lat nieprzerwalnej działalności warsztatu terapii zajęciowej. Program zaplanowaliśmy na wielkie odczytanie gości, którzy zostali zaproszeni, przedstawienie ich. Następnie przygotowaliśmy krótki pokaz, slajd z 30 lat istnienia naszego, jak te nasze życie się od samego początku, od roku 95 zaczęło i jak to przebiegało. Następnie będzie występ naszych podopiecznych. Całych postaraliśmy się, żeby to było pełna nasza skład tu warsztatu, czyli 35 osób z niepełnosprawnościami, żeby wystąpiło na scenie. Następnie poprosimy zaproszonych gości, rodziców, opiekunów o poczęstunek, który odbędzie się w Browarze B.
1: Warsztat od lat pełni ważną rolę terapeutyczno-rehabilitacyjną, wspierając osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu i rozwijaniu swoich umiejętności.
4: Jest tu rehabilitacja, terapia zajęciowa. No z tym związane są różne zajęcia, wycieczki, no wszystko to, co człowiek robi w normalnym życiu, tak? Jeszcze parę ładnych lat temu, no nikt nie słyszał nawet o warsztatach. Osoby z niepełnosprawnościami były tak naprawdę zamknięte w domu, tak? Teraz mogą wyjść do społeczności i no ja sobie przynajmniej nie wyobrażam, żeby te warsztaty zostały zlikwidowane i żeby one, te uczestnicy nasi wrócili wszyscy do domu, siedzieli i no nie uczyli się podstawowych zasad, nie uczyli się jak żyć w społeczeństwie, bo nie oszukujmy się, nie każdy to wynosi z domu. Tym bardziej, że są różne niepełnosprawności, nad którym trzeba osobami popracować więcej. Niektórzy pewne rzeczy wynoszą z domu, ale każdy z nich potrzebuje jakiegoś wsparcia no, w tym życiu naszym codziennym.

0: Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć. Jak skompletować sprzęt wędkarski? Dokąd pojechać na ryby? Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany ciemny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie białobury. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany jasny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 13 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Bobrownicka 33. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie beżowy, szorstkowłosy. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Laki. Laki to około 5-letni brązowy pies w nieco większym rozmiarze, który trafił do nas z terenu gminy Włocławek. Ma czarne znakowanie w postaci maski na pyszczku oraz króciuteńki ogonek. Laki może budzić respekt swoją posturą i sylwetką. Tak naprawdę jednak jest przerośniętym szczeniakiem, zabiegającym o uwagę opiekunów. Przyjechał do schroniska nieco przestraszony i niepewny tego, co z nim będzie. Szybko jednak pokazał nam, że kocha ludzi. Jest łagodny i przytulaśny. Laki to pies, który ma dużo energii i sporo siły. Kocha spacery, a jeszcze bardziej kocha nieskrępowany bieg i zabawę. W stosunku do innych psów nie wykazuje agresji. Naturalnie, jeżeli ktoś ma już psa, a chciałby dać dom Lakiemu, zapraszamy na spacer zapoznawczy z obecnym pupilem. Laki to aktywny pies szukający równie aktywnych opiekunów. Ludzi, którzy będą zabierać go na długie spacery i bawić się z nim, a po powrocie do domu pomogą się wyciszyć i odnaleźć spokój. Kto zechce przygarnąć Lakusia? Laki zarejestrowany jest pod numerem GW/214/21/24. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21. Zenio. Zenio to około 3-letni buropręgowany kocurek. Ma jedynie jaśniejszy pyszczek oraz część białych paluszków. Kiedy do nas trafił, kulał na tylne łapki. W miarę pobytu stan ten znacznie się poprawił, ale Zero nie przepada za dotykiem w okolicach miednicy. Możliwe więc, że przeszedł uraz tylnej części ciała. Generalnie jednak kocurek jest ogromnym miziakiem, ma donośny głos i widząc człowieka nawołuje. A kiedy wejdziemy do jego pokoju, natychmiast podbiega i ociera się o nogi i ręce, pokazując zaufanie i potrzebę kontaktu z ludźmi. Do zabawek ma na razie neutralny stosunek, bo uważa, że głaskanki mizianki są lepsze niż sztuczne myszki. Jeżeli chodzi o inne koty, to musi poznać każdego kolegę. A ponieważ nie lubi być dotykany z gniacka, początkowo sprawia wrażenie, że nie przepada za innymi mruczkami. Zero to cudowny proludzki kot, który zasługuje na to, aby ktoś go pokochał i zaopiekował się nim. Ktokolwiek postanowi dać mu kawałek miejsca w swoim domu i sercu, zyska wspaniałego, oddanego przyjaciela na całe życie. Zenio zarejestrowany jest pod numerem 4634/26/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232.

0: 02-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9. 54 231 51 97 lub 600 454 313.
9: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
10: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Marek Wojtkowski, pełniący obowiązki w
1: Dzień
0: tej
1: dobry.
0: chwili szefa wojewódzkich struktur Platformy Obywatelskiej, tak?
1: Koalicji Obywatelskiej.
0: Koalicji Obywatelskiej, tak. Koalicji Obywatelskiej.
1: No tak, drodzy Państwo, tak się rzeczywiście złożyło. Oczywiście grom z jasnego nieba, bo nikt się tego nie spodziewał, ja również.
0: Ale szczerze, gdzieś kiedy pojawiła się już... No informacja, że no jakby zaostrza się, prawda, ta retoryka i coraz głośniej o pośle Lęcu, o senatorze Lęcu,
1: senatorze,
0: senatorze Lęcu. Nie spodziewaliście się, że premier podejmie taką decyzję?
1: Znaczy ja byłem wewnętrznie przekonany, bo akurat znam te relacje i znam podejście premiera, takie powiedzmy bardzo, bardzo zdecydowane, arbitralne i tutaj po prostu nie ma zmiłuj się, więc ja przypuszczałem, że kwestią czasu będzie, kiedy taka decyzja się pojawi. No i rzeczywiście się pojawiła, no ale mimo wszystko dla nas jest to jakiś tam kłopot dla struktur regionalnych.
0: No bo przypomnijmy, że ta decyzja zapadła na kilka tygodni po wyborach, prawda?
1: No właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi.
0: W których to senator Lenz był jedynym kandydatem, tak?
1: Tak, Tomasz Lenz był rzeczywiście jedynym kandydatem i zdobył oczywiście mandat przewodniczącego regionu, tam ponad 80%,
0: ile lat?
1: 20 lat.
0: 20 lat.
1: 20 lat z tego co pamiętam. Ja pamiętam, że Tomek był od zawsze szefem struktur,

0: moje pierwsze rozmowy z nim w 2007 roku, kiedy po raz pierwszy kandydowałem do Sejmu, to właśnie z nim prowadziłem i oczywiście jako szefie regionu nie mogę złego słowa powiedzieć, aczkolwiek bywało też między nami różnie, no wiadomo jak to w polityce, w partii, natomiast zawsze był takim aktywnym szefem, znał wszystkie struktury, znał wójtów, burmistrzów, czyli ten teren,
1: no,
0: za który
1: 20
0: odpowiadał,
1: lat, no to
0: tak, tak,
1: jest
0: siłą
1: szmat
0: rzeczy,
1: czasu,
0: siłą
1: siłą
0: rzeczy.
1: rzeczy trzeba znać.
0: No ale niestety stało jak się stało i po prostu trzeba patrzeć do przodu i nie ma co tutaj płakać nad rozlanym mlekiem, tym bardziej, że czeka nas no, trudny czas wyborów przede wszystkim. Ten kalendarz wyborczy jest nieubłagany. W następnym roku mamy wybory parlamentarne, a w 2020...
1: Potem wybory samorządowe, które też mają szansę zupełnie przemodelować, prawda?
0: No i to się raczej stanie. Zresztą z panią redaktor rozmawialiśmy tutaj przed programem, że w naszym powiecie włocławskim, ja podaję jako przykład też nie problemu, ale wyzwań przede wszystkim. Mamy 13 gmin i w 12 gminach dojdzie do zmiany organu wykonawczego w samorządzie, czyli wójtów, burmistrzów, czyli pojawią się zupełnie nowi ludzie. I też trzeba oczywiście ustawić odpowiednio struktury partyjne do tego procesu, bo na pewno nie odpuścimy tutaj w gminach. Zresztą ta polityka oczywiście tak się zmienia, że w tej chwili ten układ sił zupełnie inaczej wygląda też w tych mniejszych samorządach niż to było kilkanaście lat temu. Dlatego też musimy się oczywiście do tego przygotować i w najbliższym czasie już będziemy bardzo konkretnie rozmawiać. No bo to jest szansa wejścia dla nowych ludzi, bo ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że prezydent Nawrocki, jeśli by się taka ustawa oczywiście pojawiła, bo wiem, że projekt ustawy o zniesieniu dwukadencyjności jest, no ale póki co niewiele się z nim dzieje. Jestem przekonany wewnętrznie, że prezydent Nawrocki oczywiście takiej ustawy nie podpisze, już abstrahując od tego, że jest to ustawa, która została wprowadzona przez rządy Zjednoczonej Prawicy, ale widzimy ewidentnie, że prezydent Nawrocki gra na, powiedzmy, skrajną prawicę, czyli mam na myśli tutaj przede wszystkim te dwie konfederacje, a dla nich jest to szansa. No, państwo rozumieją, że wybory właściwie...
1: Ale o ile ja pamiętam, no to premier Tusk też był zwolennikiem dwukadencyjności zawsze. Teraz się, prawda, pojawiła ta ustawa, ale jeszcze kiedy PiS jej nie wprowadził, to...
0: Znaczy nie był zdecydowanym zwolennikiem dwukadencyjności. Zawsze miał bardzo wiele, powiedzmy, dystansu tutaj do samorządu i patrzył na to racjonalnie. Trudno mi jest w tej chwili też odpowiedzieć tak jednoznacznie, czy był zwolennikiem dwukadencyjności. Ja... też mam podzielone zdanie.
1: Nie, są plusy i minusy.
0: Są plusy i minusy. Uważam, że jeśli już, to bądźmy konsekwentni i wprowadźmy też ograniczenie
1: wszędzie, tak?
0: Dwukadencyjność wszędzie. No prezydent, wiadomo, ma dwie kadencje, pięcioletnie, ale jeśli tak, no to wprowadźmy też dwie pięcioletnie kadencje na przykład do parlamentu, czyli do Sejmu i Senatu i byłoby to przynajmniej
1: do
0: spójne.
1: Do rad, prawda, również.
0: I do rad, oczywiście, tak, jak najbardziej. I rzeczywiście ta fluktuacja wtedy ludzi byłaby znacznie bardziej intensywna. Myślę, że z korzyścią też dla samorządu.
1: Tak, bo to betonowanie, prawda, jest zbyt długie trwanie na stanowiskach, to rzadko komu wychodzi na dobre.
0: Tak mi się też wydaje.
1: Są
0: przede wszystkim
1: przypadki, owszem,
0: tak,
1: żeby tutaj nikogo nie skrzywdzić,
0: tak.
1: Gdzie rzeczywiście widać, że nie ma zmęczenia, ale jednak.
0: No znamy też,
1: są
0: drodzy państwo, i w Kujawsko-Pomorskim, że władze samorządowe pełni się przez 30 lat, czyli od momentu, prawda, wprowadzenia pierwszej ustawy z marca 1990 roku, kiedy samorządy zostały przywrócone, no to ci ludzie pełnią. I tak jak pani redaktor powiedziała, tutaj też nie można wszystkich rzucać do tego samego worka, bo są naprawdę bardzo dobrzy samorządowcy.
1: Ale myślę, że to jednak wyjątki potwierdzają z reguły tego zmęczenia.
0: Pewnie tak.
1: Senator Lenz może też być chyba trochę na to dowodem, bo gdzieś zabrakło tutaj chyba jakiegoś racjonalnego myślenia w którymś momencie, prawda? No bo to, co się wydarzyło, nie wiem, aż trudno chyba interpretować w jakiś taki racjonalny sposób.
0: Znaczy, to jest państwo, ja oczywiście nie będę bronił senatora Lenza, bo zrobił to, co zrobił i oczywiście jest to naganne, ale z drugiej strony każdemu się to mogło zdarzyć. Natomiast ja wychodzę z założenia, że w takim przypadku po prostu trzeba wyjść z otwartą przyłbicą, przeprosić, przyznać się do błędu, bo to był ewidentny błąd. Już abstrahując

0: Mówiąc, bo dla mnie jest niedopuszczalne, że tam coś się działo poza procedurami. W tej chwili jeszcze jakaś tam komisja oczywiście to weryfikuje, bada. No, to jest absolutnie nie do przyjęcia, bo to są jednostki publiczne. Szpital w Aleksandrowie jest jednostką publiczną i nie może się nic dziać poza procedurami. A że ktoś komuś pomaga, jest to rzecz naturalna. Do mnie też wielu ludzi dzwoni. Też staram się oczywiście pomóc, reagować. Wiemy, jaką mamy sytuację, więc dla mnie to akurat nie jest problem. Ale po prostu trzeba wyjść na drugi dzień, po prostu przyznać się do błędu, przeprosić i być może nie byłoby takiego problemu. Natomiast pójście w zaparte, tak jak marszałek Piotr Sobecki powiedział, że senatorowi Lencowi ktoś źle doradził i jaka była prawda, to nie wiem. Rozmawiałem z Tomkiem już po całym zajściu, ale o tym akurat nie rozmawialiśmy, bo nie chcę o takie rzeczy pytać, no ale po prostu źle się stało.
1: Pełni teraz pan funkcję szefa. Jak to może wyglądać? Nie będzie wyborów już takich w Platformie Otwartych. To kto zostanie docelowo przewodniczącym, zdecyduje o tym zarząd, tak?
0: Tak, no rzeczywiście tutaj nasz statut Koalicji Obywatelskiej jest bardzo precyzyjny. Rzeczywiście po takiej sytuacji, jaką mieliśmy miejsce w województwie kujawsko-pomorskim, najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący przejmuje pełnienie obowiązków. Po raz pierwszy mi się zdarzyło, że mój rocznik się do czegoś przydał, prawda? Że do czegoś się przydał. Tak. No i później procedura jest taka, że ja oczywiście zwołam zarząd regionu. W tej chwili oczywiście prowadzę rozmowy z różnymi strukturami w naszym województwie. Zwołam zarząd regionu i zarząd regionu właśnie podejmie decyzję, kto będzie przewodniczącym
1: zarząd
0: regionu.
1: Zarząd może zdecydować, że będzie tę funkcję pełnił pan na przykład.
0: Tak,
1: jeżeli
0: tak,
1: nie
0: oczywiście.
1: Kandydata.
0: Znaczy procedura jest taka, że jeśli nie zostanie zgłoszony inny kandydat, kontrkandydat, no to wtedy nie ma głosowania i ja automatycznie pełnię funkcję do końca
1: kadencji. Dużo
0: wskazuje
1: na to, że tak się właśnie może wydarzyć.
0: Na razie tak, oczywiście, natomiast ja też nie jestem przywiązany w jakiś sposób szczególny do tego, aczkolwiek powiem państwu i pani redaktor, że mam bardzo wiele telefonów, z marszałkiem też miałem dość długą rozmowę i też jednoznacznie do tego podchodzi, że po prostu no, ktoś musi to przejąć i ja jestem odpowiednią osobą. Przekonują mnie ludzie, no chociażby przez pryzmat, powiedzmy, tych emocji, które są na linii Toruń-Bydgoszcz, że ja jestem spoza Torunia i Bydgoszczy, reprezentuję Włocławek, więc po prostu mam takie też mniej emocjonalne podejście do tego i trzeba te napięcia łagodzić. I taką też mam wizję, że tak bym robił, bo jest kilka takich problemów też personalnych w naszym województwie, to postaram się też jak najszybciej to doprowadzić, zarząd regionu, radę regionu, żeby to po prostu rozpocząć z czystą kartą i przygotowywać się do wyborów parlamentarnych.
1: Struktura ma dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o, no właśnie bardzo dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o konstruowanie list, prawda, wyborczych.
0: No tak.
1: Więc tutaj
0: oczywiście
1: będzie los
0: tak
1: wielu chętnych do parlamentu w dużej mierze. No, zależał w dużej mierze, no, jeżeli zostanie pan przewodniczący, no właśnie od pana.
0: Znaczy, panie redaktorze, drodzy państwo, powiem tak. Już ja chciałbym, powiedzmy, kontynuować tutaj, powiedzmy, taki model, który zawsze proponował Tomek Lenz. On zawsze stał na stanowisku, że czy to się komuś podobało, czy nie, zawsze starał się budować mocne listy. I te ostatnie wybory pokazywały. Ja rozpocząłem swoją karierę w 2007, później w 2011 znalazłem się na dalszym miejscu listy. Oczywiście byłem sfrustrowany tym, no ale musiałem po prostu to udźwignąć, po prostu musiałem walczyć. Jeśli ktoś rzeczywiście czuje się parlamentarzystą od początku do końca, no to bez względu na miejsce na liście oczywiście musi o to walczyć, dlatego też będę starał się, żeby te listy były jak najmocniejsze i reprezentowane przez wszystkie środowiska polityczne w naszym regionie. I to jest pewne.
1: Podda pan ocenie dotychczasowych parlamentarzy, tych parlamentarzystów, którzy teraz pełnią funkcję?
0: To jest kluczowe, drodzy państwo. I ja nie mówię tutaj też w kontekście tylko i wyłącznie parlamentarzystów, ale także i radnych, bo w tej chwili jestem szefem tutaj we Włocławku i w powiecie. I też obserwuję pracę naszych radnych i powiem szczerze, jestem zawiedziony w wielu przypadkach, bo widzę po prostu, że niektórzy skupiają się na jakichś tam infantylnych akcjach, prawda, filmika
1: na sobie,
0: prawda, i to dotyczy zarówno

0: radnych, jak i parlamentarzystów. I to mi się nie podoba, bo uważam, że ludzie wybierają nie showmana, tylko po prostu wybierają osobę, która ma ich godnie reprezentować w Radzie Miasta, czy też w parlamencie. I tego od tych ludzi oczekujemy. Pracy merytorycznej. Natomiast są przypadki, że ja tej pracy merytorycznej nie widzę. No, jeśli radny nie zabiera głosu przez całą kadencję, no to z całym szacunkiem, no to też jednoznacznie się weryfikuje. I tutaj oczywiście będę bardzo pryncypialny i na pewno będziemy szukać nowych możliwości. Tak jak powiedziałem, czy to się komuś podoba, czy nie, to są funkcje publiczne, funkcje wybieralne i po prostu muszą ludzie mieć swoich godnych przedstawicieli. Będzie to pewnie wymagało też odświeżenia, będą pewnie też emocje, no ale polityka niestety na tym też polega.
1: Na emocjach.
0: Też na emocjach, tak. Ale przede wszystkim, drodzy Państwo, merytoryczna praca. Ja po prostu niekiedy oglądam social media i krew mnie, delikatnie rzecz ujmując, zalewa, jak widzę cały czas jakieś tam rolki, prawda, kręcone. Natomiast nie widzę tej pracy, co kto zrobił, prawda, w jaki sposób reprezentuje swoich mieszkańców.
1: Wspomniał Pan też o tym i może tak już na koniec, że przed nami też wybory, oprócz parlamentarnych, potem samorządowe,
0: tak,
1: które no, wszystko wskazuje na to, że zmienią zupełnie krajobraz
0: polityczny,
1: w ogóle
0: samorządowy,
1: w Polsce,
0: tak,
1: tak, bo no nie wiem, nie sprawdzałam, ale myślę, że tych wójtów, burmistrzów, prezydentów, którym kończy się ten dwie kadencje, będzie bardzo wielu.
0: No ja, drodzy Państwo, podam to na naszym powiecie, prawda, bo
1: tak,
0: rzeczywiście to
1: 11
0: weryfikowałem,
1: z 13,
0: tak jak
1: to jest 13,
0: 12,
1: 12 z 13,
0: 12
1: tak.
0: z 13 samorządowców kończy kadencję. I powiedziałem, prezydent Nawrocki tego nie podpisze i wejdą do gry ludzie, którzy dotychczas nie byli związani z samorządem. Mam na myśli tutaj przedstawicieli Konfederacji i oni się po prostu pojawią w grze wyborczej. Dlatego też trzeba się do tego przygotować i jest to wielkie
1: A dziś
0: wyzwanie.
1: Najbardziej powiedzieć Konfederacji? Konfederacji to jest taki najtrudniejszy przeciwnik?
0: Ja nie podchodzę do tego w takich kategoriach, że się kogoś boję. To jest po prostu konkurencja i my nie patrzmy na innych, patrzmy na siebie przede wszystkim, prawda? My zbudujmy program w wyborach parlamentarnych. Ja uważam, że idzie to w bardzo dobrą stronę. Podziwiam mojego szefa, premiera Donalda Tuska, że jemu się po prostu chce, że wrócił i się chce i po prostu ta intensywność autentycznie mnie osobiście poraża, bo ciągle go widzę na wyjazdach zagranicznych, kreuje politykę międzynarodową, ale nie zapomina też o polityce wewnętrznej.
1: A nie boi się Pan, że to takie osłabienie koalicjantów, sporo osłabienie koalicjantów, bo widzimy, że tak naprawdę no, trzecia droga to w zasadzie...
0: Boję się.
1: No
0: boję
1: właśnie,
0: się.
1: I to może być duże zagrożenie, no bo
0: boję
1: jednak
0: się.
1: Szliście do wyborów no, jako taki pakt, prawda, a teraz możecie być osłabieni bardzo.
0: Oczywiście, że się boję, bo no, oczywiście śledzę na bieżąco sondaże i widzę, że praktycznie trzeciej drogi nie ma. PSL też ma ogromne problemy. Lewica.
1: PSL też wszedł do Sejmu pewnie dzięki trzeciej drodze troszeczkę wtedy, tak?
0: Pewnie tak. PSL stracił niektóre środowiska, przede wszystkim środowiska wiejskie i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, żeby przez ten rok z okładem udało się im odbudować. Aczkolwiek oczywiście im kibicuję i szczerze tego życzę, bo tutaj no, mówiąc też nie chcę używać też takich górnolotnych słów, ale walczymy po prostu o Polskę, o demokratyczną Polskę. Widzimy, co się dzieje, drodzy Państwo, wychodzą coraz to nowe zdarzenia. Ja wczoraj w niedzielę oglądam mecz Barcelony, bo jestem fanem, też byłem na El Clasico. Oglądam mecz Barcelony, są wywiady z kibicami. I właśnie kibice mówią, że jak się okazało, że Robert Lewandowski kończy karierę, to natychmiast telefon, bukują bilety i bukują przeloty. To, drodzy Państwo, to jest kapitalny przykład tego, co możemy stracić. Bo wyobraźmy sobie, że nie jesteśmy w Unii Europejskiej. Ja pamiętam te czasy, kiedy trzeba było mieć paszport, trzeba było się starać o wizy i taki, powiedzmy, takie pomysły, że wyjadę sobie jutro, pojutrze do Barcelony, to po prostu tego może nie być. Młodzi ludzie tego nie pamiętają, natomiast to możemy stracić. Natomiast ta polityka skrajnie prawicowych ugrupowań w tym kierunku to zmienia.

0: I tutaj nie ma co owijać w bawełnę, że będą szli w stronę polexitu. Zresztą wystarczy posłuchać liderów Konfederacji czy Prawa i Sprawiedliwości. Oni mówią jednoznacznie, może jeszcze nie tak dosadnie, natomiast w tyle głowy mamy ten scenariusz, na który narzekają w tej chwili Brytyjczycy, prawda? Też to się stało i nagle później otworzyli oczy. Nas to też może czekać, dlatego my naprawdę walczymy o demokratyczną Polskę, bezpieczną Polskę w NATO, w strukturach europejskich, w strukturach światowych. Teraz ten układ natowski musi być przebudowany, no bo mamy sytuację ze Stanami Zjednoczonymi taką, jaką mamy, ale przede wszystkim naszym oparciem jest Unia Europejska i ja sobie tego nie wyobrażam. Zobaczmy, drodzy Państwo, ile my jako Polska skorzystaliśmy przez 30 lat Unii Europejskiej. Ja pamiętam Polskę przed 30 lat, wystarczy sobie obejrzeć filmy, niektóre filmy z
1: Z lat
0: końca lat
1: 80.
0: 80. Szara, brudna, bez żadnych perspektyw. Natomiast teraz jak wyglądała Polska? I możemy to po prostu stracić. I ja zrobię wszystko ze swojej strony, żeby tak się nie stało. Oczywiście, jeśli rzeczywiście będę przewodniczącym, to biorę na siebie wielką odpowiedzialność i ciężką pracę, bo to jest po prostu, krótko rzecz ujmując, oprócz pracy zawodowej, którą pełnię, to jest ciężka charówka na rzecz, powiedzmy, formacji politycznej, którą reprezentuję i ja się tego nie odżegnuję.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, Ewan Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i pełniący obowiązki szefa wojewódzkich struktur Koalicji Obywatelskiej, był dziś moim Państwa gościem.
0: Dziękuję Państwu. Życzę miłego tygodnia. Dziękuję Pani redaktor.

0: Biojarmark na Starym Rynku jak co dwa tygodnie ponownie przyciągnął miłośników lokalnych smaków i produktów tworzonych z pasją. To miejsce, gdzie liczy się jakość, pochodzenie i świadomość dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co jedzą, co kupują i jednocześnie wspierać regionalnych producentów.
1: Witam serdecznie na kolejnym biojarmarku, który trwa już bardzo długo w naszym mieście. Zaskarbił sobie bardzo wielu klientów. Dzisiaj wyjątkowa okazja kupić piękny prezent na Dzień Mamy. Są wspaniałe zestawy i biżuteria, i kosmetyki, i oleje. Co tylko sobie zażyczymy. Myślę, że warto do nas zajrzeć z kilku powodów. Dlatego, że bardzo często mówi się o tym, że w Polsce jest napływ żywności spoza Polski, z różnych rodzajów krajów, z źródeł, których nie znamy. Więc my jesteśmy właśnie taką alternatywą. Kupujmy u swoich, kupujmy polską żywność wyprodukowaną w małych manufakturach, gdzie faktycznie jakość tych produktów jest bardzo, bardzo wysoka. Po drugie, przepiękne miejsce, chyba najpiękniejsze miejsce we Wrocławku, Stary Rynek, w którym nie tylko można zrobić zakupy, ale mamy tutaj strefę relaksacyjną, można usiąść, wypić kawkę. Są przepiękne, słyszałam dzisiaj, świeżutkie drożdżówki, więc można sobie coś skonsumować na miejscu i cieszyć się piękną pogodą. No i cóż, myślę, że takich produktów rzemieślniczych, ekologicznych, zdrowych jest zawsze za mało. Jesteśmy, myślę, dla Wrocławka i okolic taką właśnie fajną alternatywą, gdzie można takie produkty co dwa tygodnie u nas zakupić.
0: Na stoisku Naturalne Orzechowe nie zabrakło propozycji dla fanów zdrowych dodatków do kuchni. W ofercie m.in. naturalne oleje, idealne do sałatek i codziennych dań.
2: Zapraszam Państwa na moje stanowisko. Mam dzisiaj orzechy laskowe w formie oleju. Olej z orzecha laskowego bardzo fajnie się sprawuje teraz do sałatek ze świeżych warzyw. Bardzo duża zawartość wapnia. Także bardzo smaczny dodatek, na pewno niezbędny do teraz świeżych, sezonowych warzyw. Może być też olej z orzecha włoskiego. Oczywiście orzechy w formie masła orzechowego, jak zawsze na moim stanowisku.
3: Czy wszystkie produkty robicie sami?
2: Wszystko, co tutaj Pani widzi, co Państwo możecie spróbować, to są nasze wytwory. Mamy swoje sady orzechowe, więc korzystamy tylko i wyłącznie z orzechów z naszego sadu. Orzech laskowy i orzech włoski.
3: A który olej cieszy się największą popularnością?
2: Na chwilę obecną polecamy właśnie oleje orzechowe, ponieważ one są bardzo aromatyczne. Jeśli ktoś lubi orzechy, to jest super dodatek do każdego dania.
0: A dla tych, którzy lubią kulinarne

0: Na eksperymenty pojawiły się prawdziwe nowości, cebulowa petarda oraz kiszony czosnek, które zaskakują intensywnością smaku.
1: Mamy kilka nowości, mamy między innymi dzisiaj jest z nami cebulowa petarda i jest kiszony czosnek, który ukisiliśmy i wsadziliśmy w oliwę oliwę na zimno tłoczoną z rozmarynkiem. Mam bajaderki. Więc jest kilka rzeczy, mam ciasto marchewkowe, bezglutenowe, więc wpadajcie, coś nowego się znajdzie.
2: A czy któryś produkt cieszy się szczególnym zainteresowaniem?
1: Pewnie, cieszy się kiszony czosnek na maksa, dobrze, no.
0: Nie zabrakło też czegoś dla ciała i duszy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się naturalne sole do kąpieli, a nowością była sól do stóp. Idealna propozycja na nadchodzące cieplejsze dni.
3: Dzisiaj niezmiennie przyjechałam do Wrocławka z moimi solami kąpielowymi, które tworzę na bazie soli kłodawskiej, niezwykle pokatej w Portas Magnes, inne pierwiastki również, które tworzę z dwóch rodzajów soli kłodawskiej, różowej i potasowo-magnezowej oraz ziół, które w większości zbieram, uprawiam sama. Oraz oczywiście z solami do użytkowania w saunie lub do inhalacji i do użytkowania jako peeling w domu, które prężnie tutaj wzbogacam o nowe zapachy, także koniecznie wpadajcie powąchać co nowego u mnie. A dzisiaj chciałam opowiedzieć o soli specyficznie do stóp, którą stworzyłam z myślą o rozpoczynającym się lecie i o tym, że naszym stopom nie jest najmilej w pełnych butach, kiedy są upały. Tutaj jest sól różowa i sól potasowo-magnezowa w ogromnej ilości. Jest dodatek sody oczyszczonej, która ma właściwości dezynfekujące stopy. Ogromnie dużo szałwi, pokrzywy, czyli również takie zioła antyseptyczne. Jest glicerynka oraz nawłoć, która ma właściwości zmiękczające na skórek. Mega polecam, szczególnie panom, właśnie po takim dniu wypełnionym pracą, nie dość, że wspaniały relaks, to jeszcze dezynfekcja stóp.
0: Mieszkańcy chętnie opowiadali, dlaczego wybierają to miejsce na mapie Wrocławka.
4: Poszukujemy zdrowej żywności, no i chętnie wspieramy produkcję
5: lokalną.
4: Rodzimą, tak.
5: Lokalną. No i fajny klimat jest.
2: Czy są Państwo tutaj co dwa tygodnie?
5: Bywamy. Często.
4: Chodziliśmy w tej poprzedniej lokalizacji, teraz przychodzimy tutaj. Jak jesteśmy, to chętnie bywamy.
0: Biojarmark to nie tylko zakupy, ale też spotkania, rozmowy i inspiracje do zdrowszego stylu życia. A kolejne edycje już tylko potwierdzają, że to miejsce na stałe wpisało się w kalendarz mieszkańców. W Urzędzie Miasta rozpoczęły się wybory. Wybory dyrektorów placówek oświatowych we Wrocławku. Nie chodzi o wszystkie szkoły i przedszkola. Kadencja dyrektora trwa 5 lat. We Wrocławku w kilku szkołach ten okres właśnie upływa, a dodatkowo są tworzone nowe placówki. Zespoły szkolno-przedszkolne. Tam również trzeba wybrać dyrektorów.
6: W tym roku mamy 15 konkursów. W tej grupie jest 8 konkursów związanych z utworzeniem nowych placówek, czyli zespołów szkolno-przedszkolnych. I prawo stanowi tak, że muszą być wyłonieni dyrektorzy tych zespołów. Oczywiście jest tak, że mogą startować do konkursu i taka każdy może startować, który ma oczywiście odpowiednie wykształcenie, doświadczenie. Czyli mogą startować dyrektorzy obecnie pełniący swoje funkcje, a także inni kandydaci, którzy czują się na siłach, aby podjąć to stanowisko. Pozostałe osoby to są osoby, które kończą w tym roku szkolnym 5-letnią kadencję i również albo startują, albo są nowi kandydaci na te stanowiska. W tym roku jeszcze jest taka nowe zapisy w prawie oświatowym, że organ prowadzący, jakim jest prezydent Wrocławka, akurat w naszym przypadku, może przedłużyć bez konkursu kadencję na kolejne 5 lat danemu dyrektorowi, no, oceniając jego działalność, wyniki egzaminów końcowych. I w tym roku pan prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki skorzystał z tego prawa i trzem dyrektorom przedłużył tą kadencję na kolejne 5 lat.
0: Mowa tutaj o zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół chemicznych. Poza nowo utworzonymi zespołami szkolno-przedszkolnymi konkurs dotyczy stanowiska dyrektora w zespole szkolno-przedszkolnym nr 1, przedszkolu nr 19.

0: 12, przedszkolu nr 30, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół ekonomicznych, zespole szkół technicznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.
1: Komisja konkursowa oczywiście również jest wyłoniona zgodnie z prawem oświatowym, czyli to są przedstawiciele organu prowadzącego, kujawsko-pomorskiego, w naszym przypadku kuratora oświaty, przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, a także przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie szkoły i na terenie naszego miasta. Więc w związku z tym kilkunastoosobowe składy debatują już od godzin poradnych nad propozycjami każdego z kandydatów.
2: I to będą wybory na zasadzie demokratycznym, czy czyjś głos ma więcej wagi?
1: To są wybory demokratyczne, dlatego że są wyborami tajnymi. I wiadomo, że jest przewodniczący, natomiast w prawie oświatowym wszystkie zapisane są możliwości, jakie kandydat może, ile głosów może uzyskać. No musi być na pewno bezwzględna liczba głosów.
0: A co w przypadku, gdy jest jeden kandydat na stanowisko dyrektora? Okazuje się, że może przegrać.
1: W przypadku, gdy dyrektor nie zostanie wyłoniony, to i tak prezydent, no w naszym przypadku prezydent jako organ prowadzący, musi na co najmniej 10 miesięcy powołać z grona pedagogicznego osoby, która będzie pełniła obowiązki dyrektora, aż do momentu ogłoszenia kolejnego konkursu. To rzeczywiście dla nas jako samorządowców duże wyzwanie, dlatego że nie ma aż takiego dużego zainteresowania konkursami. Jak starsi urzędnicy opowiadają, to tam kiedyś było i 10, i 15 osób na to stanowisko. Natomiast tutaj jest bardzo sporo w tej grupie. To są dyrektorzy dotychczas pełniący obowiązki, ale również są nowe osoby, bo część na przykład dyrektorów, którym kończyła się kadencja, skorzystało z prawa i sprawa do emerytury.
0: Spośród 15 szkół tylko w 5 o stanowisko dyrektora ubiega się więcej niż jedna osoba. Konkurs trwa do piątku. O wynikach będziemy informować. Seniorzy to osoby aktywne. Oczywiście na tyle, na ile pozwala im zdrowie. Ich wizerunek znacznie zmienił się w ostatnich latach. Chcą podróżować, poznawać nowych ludzi, uczyć się. Z myślą o osobach starszych kilka lat temu w naszym regionie powstały dzienne domy Seniora Plus. Jeden z nich znajduje się w Szczkowie, w gminie Izbica Kujawska.
3: Bardzo promowałam już od 2015 roku, kiedy byliśmy w perspektywie regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, powstawanie dziennych domów pobytu. Demografia jest nieubłagalna, zmienia się model rodziny. Kiedyś rodziny wielopokoleniowe to była normalna sprawa, dzisiaj często seniorzy zostają sami. Więc ja rzeczywiście promowałam tworzenie dziennych domów pobytu wśród seniorów. Najpierw wychodziło to różnie. Trochę włodarze obawiali się, że nie będzie chętnych, bo że te dzienne domy kojarzyły im się z domami pomocy społecznej, a to nie jest coś najmilszego. To jest konieczność. Natomiast rzeczywiście udało się namówić tutaj pana burmistrza Izbicy Kujawskiej, żeby przystąpił do tego projektu, żeby łatwiej było też włodarzom. Nasz regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju jest głównym liderem w tych projektach, to on aplikuje o te środki. Dzisiaj dziennych domów pobytu stworzył taką sieć kujawsko-pomorskich dziennych domów pobytu i ma ich w zarządzaniu prawie 40, więc ja się bardzo cieszę, że tutaj seniorzy czują się dobrze, że znaleźli tutaj swoje miejsce, że czują się zaopiekowani.
0: Funkcjonowanie dziennego domu seniora pozytywnie wpłynęło na życie osób starszych w gminie Izbica Kujawska.
4: Dom dziennego pobytu, dom seniora jest bardzo ważną instytucją, zabezpiecza potrzeby kilkudziesięciu naszych seniorów, dba o to, żeby byli zaopiekowani, żeby się dobrze tutaj czuli. Jest, mi się wydaje, doskonała atmosfera. Wszyscy z ochotą tutaj przybywają i uczestniczą tutaj w zajęciach, jakie są dla nich przygotowane.
0: Pensjonariuszy odwiedzili przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych. Przywieźli upominki, które mogą uratować życie, czujniki tlenku węgla.
3: Dzisiaj byliśmy z tą taką dodatkową inicjatywą, do której trafiamy do dziennych domów pobytu, czyli wręczamy seniorom czujki tlenu.

0: dwutlenku węgla, które mają ratować życie. Ruszył taki program pilotażowy, gdzie w pierwszej kolejności wręczamy właśnie seniorom z dziennych domów pobytu, ale jesteśmy w trakcie przygotowywania dużego projektu, do którego zaprosiliśmy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, zaprosiliśmy ochotnicze straże pożarne, żeby najpierw GOPS-y, MOPS-y dały nam informacje, gdzie i ile jest potrzebne na terenie danej gminy, gdzie są takie domy, gdzie są ludzie samotni, gdzie są rodziny wielodzietne, a później strażacy, żeby te czujki montowali właściwie, bo to też jest niezwykle ważne.
1: Właśnie powiedzmy, o czym Pani wspominała, ile jest tych czujek, ile dzisiaj seniorzy otrzymali czujek i gdzie ich nie umieszczać?
0: Nie umieszczać ich, to też ja celowo jeżdżę i wręczam te czujki sama, bo kiedyś rozmawiając z seniorami, jedna z pań seniorek powiedziała mi, że ma już taką czujkę i mają schowaną głęboko w półce, więc ja to powtarzam kilkukrotnie, że nie chowamy ich, one naprawdę te niewielkie urządzenia mogą uratować nasze życie, więc stawiamy je w miejscu, gdzie ten czad najszybciej może się pojawić. Nie umieszczamy ich przy oknach, gdzie mamy dostęp powietrza, więc najlepiej zawiesić gdzieś na ścianie na wysokości 1,40 m, a jeżeli nie, to gdzieś na półce, ale mówię z daleka od okna.
2: Dzisiejsze wydarzenie związane z przekazaniem czujek tlenku węgla, czujek czadu, jest bardzo też ważnym elementem tutaj funkcjonowania naszego środowiska. Przede wszystkim zabezpiecza to, co najważniejsze, życie zabezpiecza, a wiemy doskonale, jakie zagrożenie niesie ten cichy zabójca, czyli tlenek czadu. Myślę, że ta akcja związana z czujkami tlenku węgla powinna być coraz bardziej rozpropagowywana i mam nadzieję, że tutaj ta tendencja będzie postępować. Też tutaj zdeklarowałem pomoc w tym zakresie, w zakresie obsługi technicznej, ale i przede wszystkim prewencji ze strony naszych ochotników strażaków. Mamy tutaj na terenie naszej gminy 10 jednostek ochotniczych straży pożarnych, 2 w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i strażacy zdeklarowali już udział w tych akcjach prewencyjnych i będą służyli tutaj swoją pomocą w tej kwestii technicznej, jeżeli chodzi o zamontowanie i właściwy instruktaż odnośnie użytkowania tych czujek czadu.
3: Na co dzień w domu seniora w Czczkowie przebywa kilkadziesiąt osób. Budynek został dostosowany do nowych potrzeb. Wcześniej mieściła się tam szkoła.
4: Dzienny dom Senior Plus funkcjonuje od 5 lat. Uczestnikami dziennego domu są osoby nieaktywne zawodowo, niezdolne do samodzielnej egzystencji lub ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają wsparcia. W ramach działalności dziennego domu Senior Plus w Szczkowie uczestnicy korzystają z usług socjalnych, terapii zajęciowej, usług fryzjerskich, kosmetycznych, usług psychologicznych. Mamy również fizjoterapeutę, animatora.
1: Jesteśmy na uroczystości przekazania czujników czadu. Widzimy, że seniorzy mają się dobrze i są niezwykle dziarscy i aktywni.
4: Tak, nasi seniorzy lubią aktywnie spędzać czas, chętnie uczestniczą w różnych wyjazdach, warsztatach, które organizujemy w ramach naszej działalności ośrodka.
3: Dzienny dom seniora to placówka wsparcia, która zapewnia osobom starszym opiekę i aktywizację w ciągu dnia. Umożliwia im bezpieczne spędzanie czasu, udział w zajęciach, rehabilitacji i kontakt z innymi ludźmi. Samorząd nie zapomina o starszych mieszkańcach. Otrzymane czujniki czadu mogą uratować życie. Pamiętajmy, aby nie lekceważyć urządzenia, gdy zacznie dawać sygnały alarmowe. Należy wtedy wezwać służby i opuścić budynek. Po raz 32 miłośnicy kajaków i aktywnego wypoczynku spotkali się na ogólnopolskim spływie rzeką z Głowiączką. Przez 2 dni uczestnicy pokonywali kolejne kilometry wodnej trasy, podziwiając naturę i wspólnie spędzając czas. Finał wydarzenia tradycyjnie odbył się w Parku Sienkiewicza we Włocławku.
5: Ten spływ to już jest 32 edycja. I mówią, że z Głowiączka nie nadaje się do pływania. Przeczymy tej tezie, bo już 32 lata, może nie pod rząd, ale od 1986 roku, pływamy tą rzeką i jest rzeka wymagająca, kapryśna jak kobieta. I raz ten stan wody jest niziutki, raz jest większy. Spływ obfituje w wywrotki,

0: Są liczne drzewa, które trzeba obnieść bądź przepłynąć pod nimi i dlatego jest dość uciążliwy. Na początkowych etapach w okolicach Lubrańca i Zgłowiączki są trzcinowiska, gdzie trzeba się przedzierać przez trzciny, zwłaszcza przy niższym stanie wody. Jest to dość uciążliwe, ale tu zawsze jest taka ekipa wodniaków, że nie boi się wyzwań, tylko niezależnie od pogody, bo spływ idzie obojętnie, czy pada, czy nie pada, bo to jest taki cykliczny, organizowany, trzydniowy spływ. I w tym roku był od miejscowości Rybiny nad jeziorem Halną pod katedrę w Włocławku.
1: Uczestnicy po dopłynięciu do mety dzielili się swoimi wrażeniami z dwóch dni spędzonych w wodzie.
2: Jak wrażenia?
3: Bardzo dobrze. Pierwszy dzień deszczowy, poza tym wszystko dobrze. Pogoda dopisała, towarzystwo dopisało. Okay.
2: Czy ta trasa jest wymagająca?
3: Organizatorzy mówią, że większość ludzi jeździ tutaj tylko dwa razy, pierwszy i ostatni, bo podobno 80% osób przyjeżdża raz. Większość uczestników stanowią stali, można powiedzieć, bywalcy, także ktoś, kto jeździ co roku, tak?
2: Jakby pan zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
3: Na pewno można siebie sprawdzić w dosyć trudnych warunkach i na pewno jest super towarzystwo. Wszyscy są bardzo zintegrowani, są ogniska, także miło spędzony czas. Można odpocząć, przestać myśleć o pracy i o innych rzeczach.
4: Całkiem przyjemnie się płynęło. Było kilka drzew, które trzeba było pokonać, ale no, w zależności od kajaka dało się prawie każde pokonać bez wysiadania. No a z uwagi na to, że niektórzy musieli wysiadać, no to jeszcze ich tutaj nie ma, ale sądzę, że niedługo przypłyną.
2: Czy to był twój pierwszy raz na tym spływie?
4: Na tym konkretnym spływie trzeci, a ogółem było ich całkiem sporo.
2: Jak byś zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
4: Cóż, no zasadniczo kajakarstwo jest całkiem przystępne, jeśli wie się gdzie szukać. Więc cóż, no minimalnym wymaganiem jest tak naprawdę z reguły umieć pływać w pław, żeby w razie czego nie mieć problemów, a tak oprócz tego są wypożyczalnie i każdy tak właściwie może się tego nauczyć.
1: Tegoroczny spływ dobiegł końca, ale już organizatorzy zapraszają na kolejną edycję. Za rok do kajakowej ekipy może dołączyć każdy. Podczas konferencji prasowej struktur Prawa i Sprawiedliwości został poruszony temat remontu mostu. Może on potrwać dłużej niż początkowo zakładano z uwagi na problem ze znajdującą się pod asfaltem płytą jezdną.
5: 30 milionów złotych przyznanych jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości na remont tego obiektu. Remont planowany na 13 miesięcy. Czego dowiadujemy się dzisiaj? Urzędnicy zorientowali się, że tuż pod asfaltem jest problem z płytą jezdną. Można zadać retoryczne pytanie. Czy nie można było tego sprawdzić wcześniej? Czy rzeczywiście opierano się na ekspertyzach sprzed 3 lat? Dla 90-letniego mostu to całe wieki. Jakie będą tego skutki? Skutki, szanowni państwo, będą takie, że z planowanych 13 miesięcy remont może wydłużyć się o pół roku, może 10 miesięcy, ale most może również zostać zamknięty całkowicie dla ruchu samochodowego. Korki, straszny chaos komunikacyjny i koszmar dla mieszkańców. Nie wiadomo się, czy śmiać, czy płakać, drodzy państwo, bo jeśli okaże się, że urzędnicy zorientują się, że pod płytą jezdną płynie Wisła, dopiero możemy mieć problem. Chyba, że już to wiedzą. Panie prezydencie, kto odpowie stanowiskiem za te błędy? Miasto tonie w długach, a my mieszkańcy musimy do tego długu jeszcze dopłacać.
1: Ratusz weryfikuje doniesienia wykonawcy co do stanu płyty jezdnej. Ekspertyza trafiła do Instytutu Budowy Dróg i Mostów.
6: Przed rozpoczęciem przetargu i przed rozpoczęciem prac na moście stalowym posiadaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty, w tym ekspertyzy dotyczące mostu stalowego. Natomiast w trakcie prowadzenia prac wykonawca wykonał ekspertyzę, która mówi o tym, że stan płyty nośnej jest niezadowalający. Jako ratusz postanowiliśmy zweryfikować tą ekspertyzę, wysyłając ją do

0: z tytułu budowy dróg i mostów, właśnie żeby potwierdzić te doniesienia wykonawcy. Dodatkowo również zwróciliśmy się z prośbą o opinię do wybitnego eksperta w zakresie konstrukcji mostów, do profesora z Poznania, żeby on również niezależnie wydał taką opinię dotyczącą tej ekspertyzy. Mamy świadomość, że ten problem może wydłużyć remont mostu, natomiast zachęcamy wykonawcę, żeby zintensyfikował działania, które może niezależnie od tej płyty nośnej wykonywać. Są to prace korozyjne czy związane chociażby z chodnikami. Chciałbym również tutaj podkreślić, że wykonawca otrzymał już od miasta ponaglenie, jeżeli chodzi o postęp prac, ponieważ właśnie ten postęp prac jest niezadowalający. Chcemy, żeby ten remont trwał jak najkrócej oraz żeby był jak najmniej dotkliwy dla mieszkańców.
1: Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy czas remontu mostu zostanie przedłużony. Anwil Wocławek przedwcześnie zakończył walkę o medal Mistrzostw Polski. W ubiegłym tygodniu prezes klubu koszykówki Wocławek na konferencji podsumowującej sezon oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej. Przypomnijmy, że w fazie zasadniczej Rottweilery pod wodzą Grzegorza Korzana grały w kratkę, co doprowadziło do zmiany na stanowisku. Miejsce pochodzącego z Wocławka szkoleniowca zajął Ronen Ginsburg. Otrzymał umowę na 2 lata. Anwil kontraktował kolejnych zawodników i ostatecznie zakwalifikował się do rundy play-in. Tutaj przegrał 2 mecze przed własną publicznością i odpadł z walki o medal Mistrzostw Polski. Rada Nadzorcza klubu zdecydowała, że nowym prezesem będzie Hubert Heyman, dotychczasowy dyrektor sportowy z wocławską koszykówką związany jest od wielu lat. Czekamy na pierwsze komentarze ze strony nowego sternika Anwilu Wocławek. Warsztat terapii zajęciowej TPD we Wocławku świętuje wyjątkowy jubileusz. 30 lat działalności. To 3 dekady pracy, spotkań i codziennego wsparcia. Z tej okazji zaplanowano uroczystości, które będą nie tylko świętem, ale też okazją do wspomnień, wzruszeń i podsumowań drogi, jaką placówka przeszła przez te lata.
2: To dla nas bardzo ważny jubileusz. Jest to 30 lat nieprzerwalnej działalności warsztatu terapii zajęciowej. Program zaplanowaliśmy na wielkie odczytanie gości, którzy zostali zaproszeni, przedstawienie ich. Następnie przygotowaliśmy krótki pokaz, slajd z 30 lat istnienia naszego, jak te nasze życie się od samego początku, od roku 95 zaczęło i jak to przebiegało. Następnie będzie występ naszych podopiecznych. Całych postaraliśmy się, żeby to było pełna nasza skład tu warsztatu, czyli 35 osób z niepełnosprawnościami, żeby wystąpiło na scenie. Następnie poprosimy zaproszonych gości, rodziców, opiekunów o poczęstunek, który odbędzie się w Browarze B.
1: Warsztat od lat pełni ważną rolę terapeutyczno-rehabilitacyjną, wspierając osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu i rozwijaniu swoich umiejętności.
3: Jest tu rehabilitacja, terapia zajęciowa. No, z tym związane są różne zajęcia, wycieczki, no wszystko to, co człowiek robi w normalnym życiu, tak? Jeszcze parę ładnych lat temu, no nikt nie słyszał nawet o warsztatach. Osoby z niepełnosprawnościami były tak naprawdę zamknięte w domu, tak? Teraz mogą wyjść do społeczności i no, ja sobie przynajmniej nie wyobrażam, żeby te warsztaty zostały zlikwidowane i żeby one, te uczestnicy nasi wrócili wszyscy do domu, siedzieli i no nie uczyli się podstawowych zasad, nie uczyli się jak żyć w społeczeństwie, bo nie oszukujmy się, nie każdy to wynosi z domu. Tym bardziej, że są różne niepełnosprawności, nad którym trzeba osobami popracować więcej. Niektórzy pewne rzeczy wynoszą z domu, ale każdy z nich potrzebuje jakiegoś wsparcia. No w tym życiu naszym codziennym.
1: 30 lat historii warsztatu terapii zajęciowej TPD to setki ludzkich historii, małych i dużych sukcesów oraz codziennej pracy, która zmienia życie.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także

0: Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.

Ze znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie białobury. Wielkość osesek. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany jasny. Wielkość osesek. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 13 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Bobrownicka 33. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie beżowy, szorstkowłosy. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Laki. Laki to około 5-letni brązowy pies w nieco większym rozmiarze, który trafił do nas z terenu gminy Włocławek. Ma czarne znakowanie w postaci maski na pyszczku oraz króciuteńki ogonek. Laki może budzić respekt swoją posturą i sylwetką. Tak naprawdę jednak jest przerośniętym szczeniakiem, zabiegającym o uwagę opiekunów. Przyjechał do schroniska nieco przestraszony i niepewny tego, co z nim będzie. Szybko jednak pokazał nam, że kocha ludzi. Jest łagodny i przytulaśny. Laki to pies, który ma dużo energii i sporo siły. Kocha spacery, a jeszcze bardziej kocha nieskrępowany bieg i zabawę. W stosunku do innych psów nie wykazuje agresji. Naturalnie, jeżeli ktoś ma już psa, a chciałby dać dom Lakiemu, zapraszamy na spacer zapoznawczy z obecnym pupilem. Laki to aktywny pies szukający równie aktywnych opiekunów. Ludzi, którzy będą zabierać go na długie spacery i bawić się z nim, a po powrocie do domu pomogą się wyciszyć i odnaleźć spokój. Kto zechce przygarnąć Lakusia? Laki zarejestrowany jest pod numerem GW/214/21/24. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21. Zenio. Zenio to około 3-letni buropręgowany kocurek. Ma jedynie jaśniejszy pyszczek oraz część białych paluszków. Kiedy do nas trafił, kulał na tylne łapki. W miarę pobytu stan ten znacznie się poprawił, ale Zero nie przepada za dotykiem w okolicach miednicy. Możliwe więc, że przeszedł uraz tylnej części ciała. Generalnie jednak kocurek jest ogromnym miziakiem, ma donośny głos i widząc człowieka nawołuje. A kiedy wejdziemy do jego pokoju, natychmiast podbiega i ociera się o nogi i ręce, pokazując zaufanie i potrzebę kontaktu z ludźmi. Do zabawek ma na razie neutralny stosunek, bo uważa, że głaskanki i mizianki są lepsze niż sztuczne myszki. Jeżeli chodzi o inne koty, to musi poznać każdego kolegę. A ponieważ nie lubi być dotykany z gniazdka, początkowo sprawia wrażenie, że nie przepada za innymi mruczkami. Zero to cudowny proludzki kot, który zasługuje na to, aby ktoś go pokochał i zaopiekował się nim. Ktokolwiek postanowi dać mu kawałek miejsca w swoim domu i sercu, zyska wspaniałego, oddanego przyjaciela na całe życie. Zenio zarejestrowany jest pod numerem 4634/26/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany ciemny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej.

obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Marek Wojtkowski, pełniący obowiązki w
1: Dzień
0: tej
1: dobry.
0: chwili szefa wojewódzkich struktur Platformy Obywatelskiej, tak?
1: Koalicji Obywatelskiej.
0: Koalicji Obywatelskiej, tak. Koalicji Obywatelskiej.
1: No tak, drodzy Państwo, tak się rzeczywiście złożyło. Oczywiście grom z jasnego nieba, bo nikt się tego nie spodziewał, ja również.
0: Ale szczerze, gdzieś kiedy pojawiła się już... No informacja, że no jakby zaostrza się, prawda, ta retoryka i coraz głośniej o pośle Lęcu, o senatorze Lęcu,
1: senatorze.
0: Senatorze Lęcu. Nie spodziewaliście się, że premier podejmie taką decyzję?
1: Znaczy ja byłem wewnętrznie przekonany, bo akurat znam te relacje i znam podejście premiera, takie powiedzmy bardzo, bardzo zdecydowane, arbitralne i tutaj po prostu nie ma zmiłuj się, więc ja przypuszczałem, że kwestią czasu będzie, kiedy taka decyzja się pojawi. No i rzeczywiście się pojawiła, no ale mimo wszystko dla nas jest to jakiś tam kłopot dla struktur regionalnych.
0: No bo przypomnijmy, że ta decyzja zapadła na kilka tygodni po wyborach, prawda?
1: No właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi.
0: W których to senator Lęc był jedynym kandydatem, tak?
1: Tak, Tomasz Lęc był rzeczywiście jedynym kandydatem i zdobył oczywiście mandat przewodniczącego regionu.
0: I tę
1: tam ponad 80%.
0: Ile lat?
1: 20 lat.
0: 20 lat.
1: 20 lat z tego co pamiętam. Ja pamiętam, że Tomek był od zawsze szefem struktur. Moje pierwsze rozmowy z nim w 2007 roku, kiedy po raz pierwszy kandydowałem do Sejmu, to właśnie z nim prowadziłem. I oczywiście jako szefie regionu nie mogę złego słowa powiedzieć, aczkolwiek bywało też między nami różnie. No wiadomo jak to w polityce, w partii. Natomiast zawsze był takim aktywnym szefem, znał wszystkie struktury, znał wójtów, burmistrzów, czyli ten teren,
0: no,
1: za który
0: 20
1: odpowiadał.
0: Lat, no to,
1: tak,
0: no,
1: tak,
0: to
1: siłą
0: jest
1: rzeczy,
0: szmat czasu,
1: siłą rzeczy.
0: Trzeba znać.
1: No ale niestety stało jak się stało i po prostu trzeba patrzeć do przodu i nie ma co tutaj płakać nad rozlanym mlekiem. Tym bardziej, że czeka nas no, trudny czas wyborów przede wszystkim. Ten kalendarz wyborczy jest nieubłagany. W następnym roku mamy wybory parlamentarne, a w 2020
0: wybory samorządowe, które też mają szansę zupełnie przemodelować, prawda?
1: No i to się raczej stanie. Zresztą z panią redaktor rozmawialiśmy tutaj przed programem, że w naszym powiecie włocławskim, ja podaję jako przykład też nie problemu, ale wyzwań przede wszystkim. Mamy 13 gmin i w 12 gminach dojdzie do zmiany organu wykonawczego w samorządzie, czyli wójtów, burmistrzów, czyli pojawią się zupełnie nowi ludzie i też trzeba oczywiście ustawić odpowiednio struktury partyjne do tego procesu, bo na pewno nie odpuścimy tutaj w gminach. Zresztą ta polityka oczywiście tak się zmienia, że w tej chwili ten układ sił zupełnie inaczej wygląda też w tych mniejszych samorządach niż to było kilkanaście lat temu. Dlatego też musimy się oczywiście do tego przygotować i w najbliższym czasie już będziemy bardzo konkretnie rozmawiać. No bo to jest szansa wejścia dla nowych ludzi, bo ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że prezydent Nawrocki, jeśli by się taka ustawa oczywiście pojawiła, bo wiem, że projekt ustawy o zniesieniu dwukadencyjności jest, no ale póki co niewiele się z nim dzieje. Jestem przekonany wewnętrznie, że prezydent Nawrocki oczywiście takiej ustawy nie podpisze, już abstrahując od tego, że

0: Jest to ustawa, która została wprowadzona przez rządy Zjednoczonej Prawicy, ale widzimy ewidentnie, że prezydent Nawrocki gra na, powiedzmy, skrajną prawicę, czyli mam na myśli tutaj przede wszystkim te dwie konfederacje, a dla nich jest to szansa. No, państwo rozumieją, że wybory właściwie...
1: Ale o ile ja pamiętam, no to premier Tusk też był zwolennikiem dwukadencyjności zawsze. Teraz się, prawda, pojawiła ta ustawa, ale jeszcze kiedy PiS jej nie wprowadził, to...
0: Znaczy nie był zdecydowanym zwolennikiem dwukadencyjności, zawsze miał bardzo wiele, powiedzmy, dystansu tutaj do samorządu i patrzył na to racjonalnie. Trudno mi jest w tej chwili też odpowiedzieć tak jednoznacznie, czy był zwolennikiem dwukadencyjności. Ja też mam podzielone zdanie. Nie,
1: są plusy i minusy.
0: Są plusy i minusy. Uważam, że jeśli już, to bądźmy konsekwentni i wprowadźmy też ograniczenie
1: wszędzie, tak?
0: Dwukadencyjność wszędzie. No prezydent, wiadomo, ma dwie kadencje, pięcioletnie, ale jeśli tak, no to wprowadźmy też dwie pięcioletnie kadencje na przykład do parlamentu, czyli do Sejmu i Senatu i byłoby to przynajmniej
1: do
0: spójne.
1: Do rad, prawda, również.
0: I do rad, oczywiście, tak, jak najbardziej. I rzeczywiście ta fluktuacja wtedy ludzi byłaby znacznie bardziej intensywna. Myślę, że z korzyścią też dla samorządu.
1: Tak, bo to betonowanie, prawda, jest zbyt długie trwanie na stanowiskach, to rzadko komu wychodzi na dobre.
0: Tak mi się też wydaje.
1: Są
0: przede wszystkim
1: przypadki, owszem,
0: tak,
1: żeby tutaj nikogo nie skrzywdzić, gdzie rzeczywiście widać, że nie ma zmęczenia, ale jednak.
0: No znamy też,
1: są
0: drodzy
1: to
0: państwo, i w
1: regułę.
0: Kujawsko-Pomorskim, że władze samorządowe pełni się przez 30 lat, czyli od momentu, prawda, wprowadzenia pierwszej ustawy z marca 1990 roku, kiedy samorządy zostały przywrócone, no to ci ludzie pełnią. I tak jak pani redaktor powiedziała, tutaj też nie można wszystkich wrzucać do tego samego worka, bo są naprawdę bardzo dobrzy samorządowcy.
1: Ale myślę, że to jednak wyjątki potwierdzają z reguły tego zmęczenia.
0: Pewnie tak.
1: Senator Lenz może też być chyba trochę na to dowodem, bo gdzieś zabrakło tutaj chyba jakiegoś racjonalnego myślenia w którymś momencie, prawda? No bo to, co się wydarzyło, nie wiem, aż trudno chyba interpretować w jakiś taki racjonalny sposób.
0: Znaczy, to z państwa, ja oczywiście nie będę bronił senatora Lenza, bo zrobił to, co zrobił i oczywiście jest to naganne, ale z drugiej strony każdemu się to mogło zdarzyć. Natomiast ja wychodzę z założenia, że w takim przypadku po prostu trzeba wyjść z otwartą przyłbicą, przeprosić, przyznać się do błędu, bo to był ewidentny błąd, już abstrahując, bo dla mnie jest niedopuszczalne, że tam coś się działo poza procedurami. W tej chwili jeszcze jakaś tam komisja oczywiście to weryfikuje, bada, no... To jest absolutnie nie do przyjęcia, bo to są jednostki publiczne. Szpital w Aleksandrowie jest jednostką publiczną i nie może się nic dziać poza procedurami. A że ktoś komuś pomaga, jest to rzecz naturalna. Do mnie też wielu ludzi dzwoni. Też staram się oczywiście pomóc, reagować. Wiemy, jaką mamy sytuację, więc dla mnie to akurat nie jest problem. Ale po prostu trzeba wyjść na drugi dzień, po prostu przyznać się do błędu, przeprosić i być może nie byłoby takiego problemu. Natomiast pójście w zaparte, tak jak marszałek Piotr Sałbecki powiedział, że senatorowi Lencowi ktoś źle doradził i jaka była prawda, to nie wiem. Rozmawiałem z Tomkiem już po całym zajściu, ale o tym akurat nie rozmawialiśmy, bo nie chcę o takie rzeczy pytać, no ale po prostu źle się stało.
1: Mhm. Pełni teraz pan funkcję szefa. Jak to może wyglądać? Nie będzie wyborów już takich Platformie Otwartych, to kto zostanie docelowo przewodniczącym, zdecyduje o tym zarząd, tak?
0: Tak, no rzeczywiście tutaj nasz statut Koalicji Obywatelskiej jest bardzo precyzyjny. Rzeczywiście po takiej sytuacji, jaką mieliśmy miejsce w województwie kujawsko-pomorskim, najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący przejmuje pełnienie obowiązków. Po raz pierwszy mi się zdarzyło, że mój rocznik się do czegoś przydał, prawda? Że do czegoś się przydał. Tak. No i później procedura jest taka, że ja oczywiście zwołam zarząd regionu. W tej chwili oczywiście prowadzę rozmowy z różnymi strukturami w naszym województwie. Zwołam zarząd regionu i zarząd regionu właśnie podejmie decyzję, kto będzie przewodniczącym
1: zarząd
0: regionu.
1: Zarząd może zdecydować, że będzie tę funkcję pełnił pan na przykład.
0: Tak,
1: jeżeli
0: tak,
1: nie
0: oczywiście.
1: Kandydata.
0: Znaczy procedura jest taka, że jeśli nie zostanie zgłoszony inny kandydat, kontrkandydat, no to wtedy nie ma głosowania i ja automatycznie pełnię funkcję do
1: końca
0: kadencji.
1: Dużo wskazuje na to, że tak się właśnie może wydarzyć.

0: Na razie tak, oczywiście, natomiast ja też nie jestem przywiązany w jakiś sposób szczególny do tego, aczkolwiek powiem Państwu i Pani redaktor, że mam bardzo wiele telefonów. Z marszałkiem też miałem dość długą rozmowę i też jednoznacznie do tego podchodzi, że po prostu no, ktoś musi to przejąć i ja jestem odpowiednią osobą. Przekonują mnie ludzie, no chociażby przez pryzmat, powiedzmy, tych emocji, które są na linii Toruń-Bydgoszcz, że ja jestem spoza
1: Poza
0: Torunia i Bydgoszczy,
1: tą
0: reprezentuję
1: wojną
0: Włocławek, więc po prostu
1: toruńsko-bydgoską.
0: mam takie też mniej emocjonalne podejście do tego i trzeba te napięcia łagodzić. I taką też mam wizję, że tak bym robił, bo jest kilka takich problemów też personalnych w naszym województwie, to postaram się też jak najszybciej to doprowadzić. Zarząd regionu, Radę regionu, żeby to po prostu rozpocząć z czystą kartą i przygotowywać się do
1: Bo
0: wyborów
1: szef struktur ma
0: parlamentarnych.
1: dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o, no właśnie bardzo dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o konstruowanie list, prawda, wyborczych.
0: No tak.
1: Więc tutaj
0: Oczywiście
1: będzie
0: tak
1: los
0: jest.
1: wielu chętnych do parlamentu w dużej mierze, no zależał w dużej mierze, no jeżeli zostanie pan przewodniczący, no właśnie od pana.
0: Znaczy, panie redaktor, drodzy państwo, powiem tak. Ja chciałbym, powiedzmy, kontynuować tutaj, powiedzmy, taki model, który zawsze proponował Tomek Lenz. On zawsze stał na stanowisku, że czy to się komuś podobało, czy nie, zawsze starał się budować mocne listy. I te ostatnie wybory mnie pokazywały. Ja rozpocząłem swoją karierę w 2007, później w 2011 znalazłem się na dalszym miejscu listy. Oczywiście byłem sfrustrowany tym, no ale musiałem po prostu to udźwignąć, po prostu musiałem walczyć. Jeśli ktoś rzeczywiście czuje się parlamentarzystą od początku do końca, no to bez względu na mi miejsce na liście oczywiście musi o to walczyć. Dlatego też będę starał się, żeby te listy były jak najmocniejsze i reprezentowane przez wszystkie środowiska polityczne w naszym regionie. I to jest pewne.
1: Podda pan ocenie dotychczasowych parlamentarzystów, znaczy tych parlamentarzystów, którzy teraz pełnią
0: To
1: funkcję?
0: jest kluczowe, drodzy państwo. I ja nie mówię tutaj też w kontekście tylko i wyłącznie parlamentarzystów, ale także i radnych, bo w tej chwili jestem szefem tutaj we Włocławku i w powiecie i też obserwuję pracę naszych radnych i powiem szczerze, jestem zawiedziony w wielu przypadkach, bo widzę po prostu, że niektórzy skupiają się na jakichś tam infantylnych akcjach, prawda,
1: Na
0: filmikach.
1: sobie.
0: Na sobie, prawda? I to dotyczy zarówno radnych, jak i parlamentarzystów. I to mi się nie podoba, bo uważam, że ludzie wybierają nie showmana, tylko po prostu wybierają osobę, która ma ich godnie reprezentować w Radzie Miasta czy też w parlamencie. I tego od tych ludzi oczekujemy. Pracy merytorycznej. Natomiast są przypadki, że ja tej pracy merytorycznej nie widzę. No, jeśli radny nie zabiera głosu przez całą kadencję, no to z całym szacunkiem, no to też jednoznacznie się weryfikuje. I tutaj oczywiście będę bardzo pryncypialny i na pewno będziemy szukać nowych możliwości. Tak jak powiedziałem, czy to się komuś podoba, czy nie, to są funkcje publiczne, funkcje wybieralne i po prostu muszą ludzie mieć swoich godnych przedstawicieli. Będzie to pewnie wymagało też odświeżenia, będą pewnie też emocje, no ale polityka niestety na tym też polega.
1: Na emocjach.
0: Też na emocjach, tak. Ale przede wszystkim, drodzy państwo, merytoryczna praca. Ja po prostu niekiedy oglądam social media i krew mnie, delikatnie rzecz ujmując, zalewa, jak widzę cały czas jakieś tam rolki, prawda, kręcone. Natomiast nie widzę tej pracy, co kto zrobił, prawda, w jaki sposób reprezentuje swoich mieszkańców.
1: Wspomniał pan też o tym, i może tak już na koniec, że przed nami też wybory, oprócz parlamentarnych, potem samorządowe,
0: Tak.
1: które no, wszystko wskazuje na to, że zmienią zupełnie krajobraz
0: Polityczny.
1: polityczny w ogóle w Polsce,
0: Samorządowy.
1: w ogóle w
0: Tak,
1: Polsce,
0: tak.
1: tak? Bo no nie wiem, nie sprawdzałam, ale myślę, że tych wójtów, burmistrzów, prezydentów, którym kończy się ten dwie kadencje będzie bardzo wielu,
0: No ja, drodzy
1: więc
0: państwo, podam to na naszym powiecie, prawda?
1: tak,
0: Bo
1: mówiliśmy,
0: rzeczywiście
1: że
0: to
1: 11 z
0: weryfikowałem, tak jak
1: 13, to jest 13, 12 z 13,
0: 12 z
1: tak.
0: 13 samorządowców kończy kadencję. I powiedziałem, prezydent Nawrocki tego nie podpisze i wejdą do gry ludzie, którzy dotychczas nie byli związani z samorządem. Mam na myśli tutaj przedstawicieli Konfederacji i oni się po prostu pojawią w grze wyborczej. Dlatego też trzeba się do tego przygotować i jest to wielkie.
1: A dziś

0: wyzwanie.
1: Najbardziej powiedzieć Konfederacji. To jest taki
0: Konfederacji.
1: Konfederacji to jest taki najtrudniejszy przeciwnik.
0: Ja nie podchodzę do tego w takich kategoriach, że się kogoś boję. To jest po prostu konkurencja i my nie patrzmy na innych, patrzmy na siebie przede wszystkim, prawda? My zbudujmy program w wyborach parlamentarnych. Ja uważam, że idzie to w bardzo dobrą stronę. Podziwiam mojego szefa, premiera Donalda Tuska, że jemu się po prostu chce, że wrócił i się chce i po prostu ta intensywność autentycznie mnie osobiście poraża, bo ciągle go widzę na wyjazdach zagranicznych, kreuje politykę międzynarodową, ale nie zapomina też o polityce wewnętrznej.
1: A nie boi się pan, że to takie osłabienie koalicjantów, sporo osłabienie koalicjantów, bo widzimy, że tak naprawdę no, trzecia droga to w zasadzie...
0: Boję się.
1: No
0: boję
1: właśnie
0: się.
1: I to może być duże zagrożenie, no bo jednak szliście do wyborów no, jako taki pakt, prawda, a teraz możecie być osłabieni bardzo.
0: Oczywiście, że się boję, bo no, oczywiście śledzę na bieżąco sondaże i widzę, że praktycznie trzeciej drogi nie ma. PSL też ma ogromne problemy. Lewica.
1: PSL też wszedł do Sejmu pewnie dzięki trzeciej drodze troszeczkę wtedy, tak?
0: Pewnie tak. PSL stracił niektóre środowiska, przede wszystkim środowiska wiejskie i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, żeby przez ten rok z okładem udało się im odbudować. Aczkolwiek oczywiście im kibicuję i szczerze tego życzę, bo tutaj no, mówiąc też nie chcę używać też takich górnolotnych słów, ale walczymy po prostu o Polskę, o demokratyczną Polskę. Widzimy, co się dzieje, drodzy Państwo, wychodzą coraz to nowe zdarzenia. Ja wczoraj w niedzielę oglądam mecz Barcelony, bo jestem fanem, też byłem na El Clasico. Oglądam mecz Barcelony, są wywiady z kibicami i właśnie kibice mówią, że jak się okazało, że Robert Lewandowski kończy karierę, to natychmiast telefon, bukują bilety i bukują przeloty. To, drodzy Państwo, to jest kapitalny przykład tego, co możemy stracić. Bo wyobraźmy sobie, że nie jesteśmy w Unii Europejskiej. Ja pamiętam te czasy, kiedy trzeba było mieć paszport, trzeba było się starać o wizy i taki, powiedzmy, takie pomysły, że wyjadę sobie jutro, pojutrze
1: do Barcelony,
0: to po prostu tego może nie być. Tego może nie być. Młodzi ludzie tego nie pamiętają, natomiast to możemy stracić. Natomiast ta polityka skrajnie prawicowych ugrupowań w tym kierunku to zmierza. I tutaj nie ma co owijać w bawełnę, że będą szli w stronę polexitu. Zresztą wystarczy posłuchać liderów Konfederacji czy Prawa i Sprawiedliwości. Oni mówią jednoznacznie, może jeszcze nie tak dosadnie, natomiast w tyle głowy mamy ten scenariusz, na który narzekają w tej chwili Brytyjczycy, prawda? Też to się stało i nagle później otworzyli oczy. Nas to też może czekać, dlatego my naprawdę walczymy o demokratyczną Polskę, bezpieczną Polskę w NATO, w krajach światowych. Teraz ten układ natowski musi być przebudowany, no bo mamy sytuację ze Stanami Zjednoczonymi taką, jaką mamy, ale przede wszystkim naszym oparciem jest Unia Europejska i ja sobie tego nie wyobrażam. Zobaczmy, drodzy Państwo, ile my jako Polska skorzystaliśmy przez 30 lat Unii Europejskiej. Ja pamiętam Polskę przed 30 lat, wystarczy sobie obejrzeć filmy, niektóre filmy z końca lat 80. Szara, brudna, bez żadnych perspektyw. Natomiast teraz jak wyglądała Polska? I możemy to po prostu stracić. I ja zrobię wszystko ze swojej strony, żeby tak się nie stało. Oczywiście, jeśli rzeczywiście będę przewodniczącym, to biorę na siebie wielką odpowiedzialność i ciężką pracę, bo to jest po prostu, krótko rzecz ujmując, oprócz pracy zawodowej, którą pełnię, to jest ciężka charówka na rzecz, powiedzmy, formacji politycznej, którą reprezentuję i ja się tego nie odżegnuję.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, pan Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i pełniący obowiązki szefa wojewódzkich struktur Koalicji Obywatelskiej, był dziś moim Państwa gościem.
0: Dziękuję Państwu. Życzę miłego tygodnia. Dziękuję Pani Redaktor.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać.

0: ulubiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Biojarmark na Starym Rynku jak co dwa tygodnie ponownie przyciągnął miłośników lokalnych smaków i produktów tworzonych z pasją. To miejsce, gdzie liczy się jakość, pochodzenie i świadomość dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co jedzą, co kupują i jednocześnie wspierać regionalnych producentów.
1: Witam serdecznie na kolejnym biojarmarku, który trwa już bardzo długo w naszym mieście. Zaskarbił sobie bardzo wielu klientów. Dzisiaj wyjątkowa okazja kupić piękny prezent na Dzień Mamy. Są wspaniałe zestawy i biżuteria, i kosmetyki, i oleje. Co tylko sobie zażyczymy. Myślę, że warto do nas zajrzeć z kilku powodów. Dlatego, że bardzo często mówi się o tym, że w Polsce jest napływ żywności spoza Polski, z różnych rodzajów krajów, z źródeł, których nie znamy. Więc my jesteśmy właśnie taką alternatywą. Kupujmy u swoich. Kupujmy polską żywność, wyprodukowaną w małych manufakturach, gdzie faktycznie jakość tych produktów jest bardzo, bardzo wysoka. Po drugie, przepiękne miejsce, chyba najpiękniejsze miejsce we Wrocławku, Stary Rynek, w którym nie tylko można zrobić zakupy, ale mamy tutaj strefę relaksacyjną, można usiąść, wypić kawkę. Są przepiękne, słyszałam dzisiaj, świeżutkie drożdżówki, więc można sobie coś skonsumować na miejscu i cieszyć się piękną pogodą. No i cóż, myślę, że takich produktów rzemieślniczych, ekologicznych, zdrowych jest zawsze za mało. Jesteśmy, myślę, dla Wrocławka i okolic taką właśnie fajną alternatywą, gdzie można takie produkty co dwa tygodnie u nas zakupić.
0: Na stoisku naturalne orzechowe nie zabrakło propozycji dla fanów zdrowych dodatków do kuchni. W ofercie między innymi naturalne oleje, idealne do sałatek i codziennych dań.
2: Zapraszam Państwa na moje stanowisko. Mam dzisiaj orzechy laskowe w formie oleju. Olej z orzecha laskowego bardzo fajnie się sprawuje teraz do sałatek ze świeżych warzyw. Bardzo duża zawartość wapnia. Także bardzo smaczny dodatek, na pewno niezbędny do teraz świeżych, sezonowych warzyw. Może być też olej z orzecha włoskiego. Oczywiście orzechy w formie masła orzechowego, jak zawsze na moim stanowisku.
3: Czy wszystkie produkty robicie sami?
2: Wszystko tutaj Pani widzi, co Państwo możecie spróbować, to są nasze wytwory. Mamy swoje sady orzechowe, więc korzystamy tylko i wyłącznie z orzechów z naszego sadu. Orzech laskowy i orzech włoski.
3: A który olej cieszy się największą popularnością?
2: Na chwilę obecną polecamy właśnie oleje orzechowe, ponieważ one są bardzo aromatyczne. Jeśli ktoś lubi orzechy, to jest super dodatek do każdego dania.
0: A dla tych, którzy lubią kulinarne eksperymenty, pojawiły się prawdziwe nowości. Cebulowa petarda oraz kiszony czosnek, które zaskakują intensywnością smaku.
4: Mamy kilka nowości. Mamy między innymi dzisiaj jest z nami cebulowa petarda i jest kiszony czosnek, który ukisiliśmy i wsadziliśmy w oliwę

0: z oliwę na zimno tłoczoną z rozmarynkiem. Mam, co to jeszcze mam? Mam bajaderki, więc jest kilka rzeczy. Mam ciasto marchewkowe, bezglutenowe, więc wpadajcie, coś nowego się znajdzie.
1: A czy któryś produkt cieszy się szczególnym zainteresowaniem?
0: Pewnie. Cieszy się kiszony czosnek na maksa. Dobrze, no.
2: Nie zabrakło też czegoś dla ciała i duszy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się naturalne sole do kąpieli, a nowością była sól do stóp. Idealna propozycja na nadchodzące cieplejsze dni.
3: Dzisiaj niezmiennie przyjechałam do Włocławka z moimi solami kąpielowymi, które tworzę na bazie soli kłodawskiej, niezwykle pokatej w potas magnes, inne pierwiastki również, które tworzę z dwóch rodzajów soli kłodawskiej, różowej i potasowo-magnezowej oraz ziół, które w większości zbieram, uprawiam sama. Oraz oczywiście z solami do użytkowania w saunie lub do inhalacji i do użytkowania jako peeling w domu, które prężnie tutaj wzbogacam o nowe zapachy, także koniecznie wpadajcie powąchać co nowego u mnie. A dzisiaj chciałam opowiedzieć o soli specyficznie do stóp, którą stworzyłam z myślą o rozpoczynającym się lecie i o tym, że naszym stopom nie jest najmilej w pełnych butach, kiedy są upały. Tutaj jest sól różowa i sól potasowo-magnezowa w ogromnej ilości. Jest dodatek sody oczyszczonej, która ma właściwości dezynfekujące stopy. Ogromnie dużo szałwi, pokrzywy, czyli również takie zioła antyseptyczne. Jest glicerynka oraz nawłoć, która ma właściwości zmiękczające naskórek. Mega polecam, szczególnie panom, właśnie po takim dniu wypełnionym pracą, nie dość, że wspaniały relaks, to jeszcze dezynfekcja stóp.
2: Mieszkańcy chętnie opowiadali, dlaczego wybierają to miejsce na mapie Włocławka.
4: Poszukujemy zdrowej żywności, no i chętnie wspieramy produkcję
5: lokalną.
4: Rodziną, rodzimą, tak.
5: No i fajny klimat jest.
1: Czy są Państwo tutaj co dwa tygodnie?
5: Bywamy. Często.
4: Chodziliśmy w tej poprzedniej lokalizacji, teraz przychodzimy tutaj. Jak jesteśmy, to chętnie bywamy.
2: Biojarmark to nie tylko zakupy, ale też spotkania, rozmowy i inspiracje do zdrowszego stylu życia. A kolejne edycje już tylko potwierdzają, że to miejsce na stałe wpisało się w kalendarz mieszkańców. W Urzędzie Miasta rozpoczęły się wybory. Wybory dyrektorów placówek oświatowych we Włocławku. Nie chodzi o wszystkie szkoły i przedszkola. Kadencja dyrektora trwa 5 lat. We Włocławku w kilku szkołach ten okres właśnie upływa, a dodatkowo są tworzone nowe placówki. Zespoły szkolno-przedszkolne. Tam również trzeba wybrać dyrektorów.
6: W tym roku mamy 15 konkursów. W tej grupie jest 8 konkursów związanych z utworzeniem nowych placówek, czyli zespołów szkolno-przedszkolnych. I prawo stanowi tak, że muszą być wyłonieni dyrektorzy tych zespołów. Oczywiście jest tak, że mogą startować do konkursu i taka każdy może startować, który ma oczywiście odpowiednie wykształcenie, doświadczenie, czyli mogą startować dyrektorzy obecnie pełniący swoje funkcje, a także inni kandydaci, którzy czują się na siłach, aby podjąć to stanowisko. Pozostałe osoby to są osoby, które kończą w tym roku szkolnym 5-letnią kadencję i również albo startują, albo są nowi kandydaci na te stanowiska. W tym roku jeszcze jest taka nowe prawo, nowe zapisy w prawie oświatowym, że organ prowadzący, jakim jest prezydent Włocławka, akurat w naszym przypadku, może przedłużyć bez konkursu kadencję na kolejne 5 lat danemu dyrektorowi, no, oceniając jego działalność, wyniki egzaminów końcowych. I w tym roku pan prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki skorzystał z tego prawa i trzem dyrektorom przedłużył tą kadencję na kolejne 5 lat.
2: Mowa tutaj o zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół chemicznych. Poza nowo utworzonymi zespołami szkolno-przedszkolnymi konkurs dotyczy stanowiska dyrektora w zespole szkolno-przedszkolnym nr 1, przedszkolu nr 19, przedszkolu nr 30, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół ekonomicznych, zespole szkół technicznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.
6: Komisja konkursowa oczywiście również jest wyłoniona zgodnie z prawem oświatowym, czyli to są przedstawiciele organu prowadzącego.

0: Kujawsko-Pomorskiego, w naszym przypadku kuratora oświaty, przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, a także przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie szkoły i na terenie naszego miasta. Więc w związku z tym kilkunastoosobowe składy debatują już od godzin porannych nad propozycjami każdego z kandydatów.
1: I to będą wybory na zasadzie demokratycznym, czy czyjś głos ma więcej wagi?
0: To są wybory demokratyczne, dlatego że są wyborami tajnymi. I wiadomo, że jest przewodniczący, natomiast w prawie oświatowym wszystkie zapisane są możliwości, jakie kandydat może, ile głosów może uzyskać. No musi być na pewno bezwzględna liczba głosów.
2: A co w przypadku, gdy jest jeden kandydat na stanowisko dyrektora? Okazuje się, że może przegrać.
0: W przypadku, gdy dyrektor nie zostanie wyłoniony, to i tak prezydent, no w naszym przypadku prezydent jako organ prowadzący, musi na co najmniej 10 miesięcy powołać z grona pedagogicznego osoby, która będzie pełniła obowiązki dyrektora, aż do momentu ogłoszenia kolejnego konkursu. To rzeczywiście dla nas jako samorządowców duże wyzwanie, dlatego że nie ma aż takiego dużego zainteresowania konkursami. Jak starsi urzędnicy opowiadają, to tam kiedyś było i 10, i 15 osób na to stanowisko. Natomiast tutaj jest bardzo sporo w tej grupie, to są dotychczas dyrektorzy, dotychczas pełniący obowiązki, ale również są nowe osoby, bo część na przykład dyrektorów, którym kończyła się kadencja, skorzystało z prawa i sprawa do emerytury.
2: Spośród 15 szkół tylko w 5 o stanowisko dyrektora ubiega się więcej niż jedna osoba. Konkurs trwa do piątku. O wynikach będziemy informować. Seniorzy to osoby aktywne. Oczywiście na tyle, na ile pozwala im zdrowie. Ich wizerunek znacznie zmienił się w ostatnich latach. Chcą podróżować, poznawać nowych ludzi, uczyć się. Z myślą o osobach starszych kilka lat temu w naszym regionie powstały dzienne domy Seniora Plus. Jeden z nich znajduje się w Szczkowie, w gminie Izbica Kujawska.
3: Bardzo promowałam już od 2015 roku, kiedy byliśmy w perspektywie regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, powstawanie dziennych domów pobytu. Demografia jest nieubłagalna, zmienia się model rodziny. Kiedyś rodziny wielopokoleniowe to była normalna sprawa, dzisiaj często seniorzy zostają sami. Więc ja rzeczywiście promowałam tworzenie dziennych domów pobytu wśród seniorów. Najpierw wychodziło to różnie. Trochę włodarze obawiali się, że nie będzie chętnych, bo że te dzienne domy kojarzyły im się z domami pomocy społecznej, a to nie jest coś najmilszego. To jest konieczność. Natomiast rzeczywiście udało się namówić tutaj pana burmistrza Izbicy Kujawskiej, żeby przystąpił do tego projektu, żeby łatwiej było też włodarzom. Nasz regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju jest głównym liderem w tych projektach, to on aplikuje o te środki. Dzisiaj dziennych domów pobytu stworzył taką sieć kujawsko-pomorskich dziennych domów pobytu i ma ich w zarządzaniu prawie 40, więc ja się bardzo cieszę, że tutaj seniorzy czują się dobrze, że znaleźli tutaj swoje miejsce, że czują się zaopiekowani.
2: Funkcjonowanie dziennego domu seniora pozytywnie wpłynęło na życie osób starszych w gminie Izbica Kujawska.
4: Dom dziennego pobytu, dom seniora jest bardzo ważną instytucją, zabezpiecza potrzeby kilkudziesięciu naszych seniorów, dba o to, żeby byli zaopiekowani, żeby się dobrze tutaj czuli. Jest, mi się wydaje, doskonała atmosfera. Wszyscy z ochotą tutaj przybywają i uczestniczą tutaj w zajęciach, jakie są dla nich przygotowane.
2: Pensjonariuszy odwiedzili przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych. Przywieźli upominki, które mogą uratować życie, czujniki tlenku węgla.
3: Dzisiaj byliśmy z tą taką dodatkową inicjatywą, do której trafiamy dziennych domów pobytu, czyli wręczamy seniorom czujki tlenku węgla, które mają ratować życie. Ruszył taki program pilotażowy, gdzie w pierwszej kolejności wręczamy właśnie seniorom z dziennych domów pobytu, ale jesteśmy w trakcie przygotowywania dużego projektu, do którego zaprosiliśmy

0: jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego. Zaprosiliśmy ochotnicze straże pożarne, żeby najpierw GOPS-y, MOPS-y dały nam informacje, gdzie i ile jest potrzebnych na terenie danej gminy, gdzie są takie domy, gdzie są ludzie samotni, gdzie są rodziny wielodzietne, a później strażacy, żeby te czujki montowali właściwie, bo to też jest niezwykle ważne.
1: Właśnie powiedzmy, o czym Pani wspominała, ile jest tych czujek, ile dzisiaj seniorzy otrzymali czujek i gdzie ich nie umieszczać?
0: Nie umieszczać ich, to też ja celowo jeżdżę i wręczam te czujki sama, bo kiedyś rozmawiając z seniorami, jedna z pań seniorek powiedziała mi, że ma już taką czujkę i mają schowaną głęboko w półce, więc ja to powtarzam kilkukrotnie, że nie chowamy ich, one naprawdę, te niewielkie urządzenia mogą uratować nasze życie, więc stawiamy je w miejscu, gdzie ten czat najszybciej może się pojawić. Nie umieszczamy ich przy oknach, gdzie mamy dostęp powietrza, więc najlepiej zawiesić gdzieś na ścianie na wysokości 1,40 m, a jeżeli nie, to gdzieś na półce, ale mówię z daleka od okna.
2: Dzisiejsze wydarzenie związane z przekazaniem czujek tlenku węgla, czujek czadu, jest bardzo też ważnym elementem tutaj funkcjonowania naszego środowiska. Przede wszystkim zabezpiecza to, co najważniejsze, życie zabezpiecza, a wiemy doskonale, jakie zagrożenie niesie ten cichy zabójca, czyli tlenek czadu. Myślę, że ta akcja związana z czujkami tlenku węgla powinna być coraz bardziej rozpropagowywana i mam nadzieję, że tutaj ta tendencja będzie postępować. Też tutaj zdeklarowałem pomoc w tym zakresie, w zakresie obsługi technicznej, ale i przede wszystkim prewencji ze strony naszych ochotników strażaków. Mamy tutaj na terenie naszej gminy 10 jednostek ochotniczych straży pożarnych, 2 w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i strażacy zdeklarowali już udział w tych akcjach prewencyjnych i będą służyli tutaj swoją pomocą w tej kwestii technicznej, jeżeli chodzi o zamontowanie i właściwy instruktaż odnośnie użytkowania tych czujek czadu.
3: Na co dzień w domu seniora w Czczkowie przebywa kilkadziesiąt osób. Budynek został dostosowany do nowych potrzeb. Wcześniej mieściła się tam szkoła.
4: Dzienny dom Senior Plus funkcjonuje od 5 lat. Uczestnikami dziennego domu są osoby nieaktywne zawodowo, niezdolne do samodzielnej egzystencji lub ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają wsparcia. W ramach działalności dziennego domu Senior Plus w Szczkowie uczestnicy korzystają z usług socjalnych, terapii zajęciowej, usług fryzjerskich, kosmetycznych, usług psychologicznych. Mamy również fizjoterapeutę, animatora.
1: Jesteśmy na uroczystości przekazania czujników czadu. Widzimy, że seniorzy mają się dobrze i są niezwykle dziarscy i aktywni.
4: Tak, nasi seniorzy lubią aktywnie spędzać czas, chętnie uczestniczą w różnych wyjazdach, warsztatach, które organizujemy w ramach naszej działalności ośrodka.
3: Dzienny dom seniora to placówka wsparcia, która zapewnia osobom starszym opiekę i aktywizację w ciągu dnia. Umożliwia im bezpieczne spędzanie czasu, udział w zajęciach, rehabilitacji i kontakt z innymi ludźmi. Samorząd nie zapomina o starszych mieszkańcach. Otrzymane czujniki czadu mogą uratować życie. Pamiętajmy, aby nie lekceważyć urządzenia, gdy zacznie dawać sygnały alarmowe. Należy wtedy wezwać służby i opuścić budynek. Po raz 32 miłośnicy kajaków i aktywnego wypoczynku spotkali się na ogólnopolskim spływie rzeką Zgłowiączką. Przez 2 dni uczestnicy pokonywali kolejne kilometry wodnej trasy, podziwiając naturę i wspólnie spędzając czas. Finał wydarzenia tradycyjnie odbył się w Parku Sienkiewicza we Włocławku.
5: Ten spływ to już jest 32 edycja. I mówią, że Zgłowiączka nie nadaje się do pływania. Przeczymy tej tezie, bo już 32 lata, może nie pod rząd, ale od 1986 roku, pływamy tą rzeką i jest rzeka wymagająca, kapryśna jak kobieta. I raz ten stan wody jest niziutki, raz jest większy. Spływ obfituje wywrotki, są liczne drzewa, które trzeba obnieść bądź przepłynąć pod nimi i dlatego jest dość uciążliwy. Na początkowych etapach w okolicach Lubrańca.

0: i z Głowiączki są trzcinowiska, gdzie trzeba się przedzierać przez trzciny, zwłaszcza przy niższym stanie wody. Jest to dość uciążliwe, ale tu zawsze jest taka ekipa wodniaków, że nie boi się wyzwań, tylko niezależnie od pogody, bo spływ idzie obojętnie, czy pada, czy nie pada, bo to jest taki cykliczny, organizowany, trzydniowy spływ. I w tym roku był od miejscowości Rybiny nad jeziorem Halną, no do pod katedrę w Włocławku.
1: Uczestnicy po dopłynięciu do mety dzielili się swoimi wrażeniami z dwóch dni spędzonych w wodzie.
2: Jak wrażenia?
3: Bardzo dobrze. Pierwszy dzień deszczowy, poza tym wszystko dobrze. Pogoda dopisała, towarzystwo dopisało, okej.
2: Okay. Czy ta trasa jest wymagająca?
3: Organizatorzy mówią, że większość ludzi jeździ tutaj tylko dwa razy, pierwszy i ostatni, bo podobno 80% osób przyjeżdża raz. Większość uczestników stanowią stali, można powiedzieć, bywalcy, także ktoś, kto jeździ co roku, tak?
2: Jakby pan zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
3: Na pewno można siebie sprawdzić w dosyć trudnych warunkach i na pewno jest super towarzystwo. Wszyscy są bardzo zintegrowani, są ogniska, także miło spędzony czas. Można odpocząć, przestać myśleć o pracy i o innych rzeczach.
4: Całkiem przyjemnie się płynęło. Było kilka drzew, które trzeba było pokonać, ale no, w zależności od kajaka dało się prawie każde pokonać bez wysiadania. No a z uwagi na to, że niektórzy musieli wysiadać, no to jeszcze ich tutaj nie ma, ale sądzę, że niedługo przypłyną.
2: Czy to był twój pierwszy raz na tym spływie?
4: Na tym konkretnym spływie trzeci, a ogółem było ich całkiem sporo.
2: Jak byś zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
4: Cóż, no zasadniczo kajakarstwo jest całkiem przystępne, jeśli wie się gdzie szukać. Więc cóż, no minimalnym wymaganiem jest tak naprawdę z reguły umieć pływać w pław, żeby w razie czego nie mieć problemów, a tak oprócz tego są wypożyczalnie i każdy tak właściwie może się tego nauczyć.
1: Tegoroczny spływ dobiegł końca, ale już organizatorzy zapraszają na kolejną edycję. Za rok do kajakowej ekipy może dołączyć każdy. Podczas konferencji prasowej struktur Prawa i Sprawiedliwości został poruszony temat remontu mostu. Może on potrwać dłużej niż początkowo zakładano z uwagi na problem ze znajdującą się pod asfaltem płytą jezdną.
5: 30 milionów złotych przyznanych jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości na remont tego obiektu. Remont planowany na 13 miesięcy. Czego dowiadujemy się dzisiaj? Urzędnicy zorientowali się, że tuż pod asfaltem jest problem z płytą jezdną. Można zadać retoryczne pytanie. Czy nie można było tego sprawdzić wcześniej? Czy rzeczywiście opierano się na ekspertyzach sprzed 3 lat? Dla 90-letniego mostu to całe wieki. Jakie będą tego skutki? Skutki, szanowni państwo, będą takie, że z planowanych 13 miesięcy remont może wydłużyć się o pół roku, może 10 miesięcy, ale most może również zostać zamknięty całkowicie dla ruchu samochodowego. Korki, straszny chaos komunikacyjny i koszmar dla mieszkańców. Nie wiadomo się, czy śmiać, czy płakać, drodzy państwo, bo jeśli okaże się, że urzędnicy zorientują się, że pod płytą jezdną płynie Wisła, dopiero możemy mieć problem. Chyba, że już to wiedzą. Panie prezydencie, kto odpowie stanowiskiem za te błędy? Miasto tonie w długach, a my mieszkańcy musimy do tego długu jeszcze dopłacać.
1: Ratusz weryfikuje doniesienia wykonawcy co do stanu płyty jezdnej. Ekspertyza trafiła do Instytutu Budowy Dróg i Mostów.
6: Przed rozpoczęciem przetargu i przed rozpoczęciem prac na moście stalowym posiadaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty, w tym ekspertyzy dotyczące mostu stalowego. Natomiast w trakcie prowadzenia prac wykonawca wykonał ekspertyzę, która mówi o tym, że stan płyty nośnej jest niezadowalający. Jako ratusz postanowiliśmy zweryfikować tą ekspertyzę, wysyłając ją do Instytutu Budowy Dróg i Mostów, właśnie żeby potwierdzić te doniesienia wykonawcy. Dodatkowo również zwróciliśmy się z prośbą o opinię do wybitnego eksperta w zakresie konstrukcji mostów, do profesora

0: z Poznania, żeby on również niezależnie no, wydał taką opinię dotyczącą tej ekspertyzy. Mamy świadomość, że ten problem może wydłużyć remont mostu, natomiast zachęcamy wykonawcę, żeby zintensyfikował działania, które może niezależnie od tej płyty nośnej wykonywać. Są to prace korozyjne, czy związane chociażby z chodnikami. Chciałbym również tutaj podkreślić, że wykonawca otrzymał już od miasta ponaglenie, jeżeli chodzi o postęp prac, ponieważ właśnie ten postęp prac jest niezadowalający. Chcemy, żeby ten remont trwał jak najkrócej oraz żeby był jak najmniej dotkliwy dla mieszkańców.
1: Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy czas remontu mostu zostanie przedłużony. Anwil Wocławek przedwcześnie zakończył walkę o medal Mistrzostw Polski. W ubiegłym tygodniu prezes klubu koszykówki Wocławek na konferencji podsumowującej sezon oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej. Przypomnijmy, że w fazie zasadniczej Rottweilery pod wodzą Grzegorza Korzana grały w kratkę, co doprowadziło do zmiany na stanowisku. Miejsce pochodzącego z Wocławka szkoleniowca zajął Ronen Ginsburg. Otrzymał umowę na 2 lata. Anwil kontraktował kolejnych zawodników i ostatecznie zakwalifikował się do rundy play-in. Tutaj przegrał 2 mecze przed własną publicznością i odpadł z walki o medal Mistrzostw Polski. Rada Nadzorcza klubu zdecydowała, że nowym prezesem będzie Hubert Heyman, dotychczasowy dyrektor sportowy z wocławską koszykówką związany jest od wielu lat. Czekamy na pierwsze komentarze ze strony nowego sternika Anwilu Wocławek. Warsztat terapii zajęciowej TPD we Wocławku świętuje wyjątkowy jubileusz. 30 lat działalności. To 3 dekady pracy, spotkań i codziennego wsparcia. Z tej okazji zaplanowano uroczystości, które będą nie tylko świętem, ale też okazją do wspomnień, wzruszeń i podsumowań drogi, jaką placówka przeszła przez te lata.
2: To dla nas bardzo ważny jubileusz. Jest to 30 lat nieprzerwalnej działalności warsztatu terapii zajęciowej. Program zaplanowaliśmy na wielkie odczytanie gości, którzy zostali zaproszeni, przedstawienie ich. Następnie przygotowaliśmy krótki pokaz, slajd z 30 lat istnienia naszego, jak te nasze życie się od samego początku, od roku 95 zaczęło i jak to przebiegało. Następnie będzie występ naszych podopiecznych. Całych postaraliśmy się, żeby to było pełna nasza skład tu warsztatu, czyli 35 osób z niepełnosprawnościami, żeby wystąpiło na scenie. Następnie poprosimy zaproszonych gości, rodziców, opiekunów o poczęstunek, który odbędzie się w Browarze B.
1: Warsztat od lat pełni ważną rolę terapeutyczno-rehabilitacyjną, wspierając osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu i rozwijaniu swoich umiejętności.
3: Jest tu rehabilitacja, terapia zajęciowa. No z tym związane są różne zajęcia, wycieczki, no wszystko to, co człowiek robi w normalnym życiu, tak? Jeszcze parę ładnych lat temu, no nikt nie słyszał nawet o warsztatach. Osoby z niepełnosprawnościami były tak naprawdę zamknięte w domu, tak? Teraz mogą wyjść do społeczności i no ja sobie przynajmniej nie wyobrażam, żeby te warsztaty zostały zlikwidowane i żeby one, te uczestnicy nasi wrócili wszyscy do domu, siedzieli i no nie uczyli się podstawowych zasad, nie uczyli się jak żyć w społeczeństwie, bo nie oszukujmy się, nie każdy to wynosi z domu. Tym bardziej, że są różne niepełnosprawności, nad którym trzeba osobami popracować więcej. Niektórzy pewne rzeczy wynoszą z domu, ale każdy z nich potrzebuje jakiegoś wsparcia. No w tym życiu naszym codziennym.
1: 30 lat historii warsztatu terapii zajęciowej TPD to setki ludzkich historii, małych i dużych sukcesów oraz codziennej pracy, która zmienia życie.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium.

0: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
1: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
3: A właśnie, że pasuje.
4: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
5: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany ciemny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie białobury. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany jasny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 13 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Bobrownicka 33. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026.

36. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie beżowy, szorstkowłosy. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Laki. Laki to około 5-letni brązowy pies w nieco większym rozmiarze, który trafił do nas z terenu gminy Włocławek. Ma czarne znakowanie w postaci maski na pyszczku oraz króciuteńki ogonek. Laki może budzić respekt swoją posturą i sylwetką. Tak naprawdę jednak jest przerośniętym szczeniakiem, zabiegającym o uwagę opiekunów. Przyjechał do schroniska nieco przestraszony i niepewny tego, co z nim będzie. Szybko jednak pokazał nam, że kocha ludzi. Jest łagodny i przytulaśny. Laki to pies, który ma dużo energii i sporo siły. Kocha spacery, a jeszcze bardziej kocha nieskrępowany bieg i zabawę. W stosunku do innych psów nie wykazuje agresji. Naturalnie, jeżeli ktoś ma już psa, a chciałby dać dom Lakiemu, zapraszamy na spacer zapoznawczy z obecnym pupilem. Laki to aktywny pies szukający równie aktywnych opiekunów. Ludzi, którzy będą zabierać go na długie spacery i bawić się z nim, a po powrocie do domu pomogą się wyciszyć i odnaleźć spokój. Kto zechce przygarnąć Lakusia? Laki zarejestrowany jest pod numerem GW/214/21/24. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21. Zenio. Zenio to około 3-letni buropręgowany kocurek. Ma jedynie jaśniejszy pyszczek oraz część białych paluszków. Kiedy do nas trafił, kulał na tylne łapki. W miarę pobytu stan ten znacznie się poprawił, ale Zero nie przepada za totykiem w okolicach miednicy. Możliwe więc, że przeszedł uraz tylnej części ciała. Generalnie jednak kocurek jest ogromnym miziakiem, ma donośny głos i widząc człowieka nawołuje. A kiedy wejdziemy do jego pokoju, natychmiast podbiega i ociera się o nogi i ręce, pokazując zaufanie i potrzebę kontaktu z ludźmi. Do zabawek ma na razie neutralny stosunek, bo uważa, że głaskanki mizianki są lepsze niż sztuczne myszki. Jeżeli chodzi o inne koty, to musi poznać każdego kolegę. A ponieważ nie lubi być dotykany z niacka, początkowo sprawia wrażenie, że nie przepada za innymi mruczkami. Zero to cudowny proludzki kot, który zasługuje na to, aby ktoś go pokochał i zaopiekował się nim. Ktokolwiek postanowi dać mu kawałek miejsca w swoim domu i sercu, zyska wspaniałego, oddanego przyjaciela na całe życie. Zenio zarejestrowany jest pod numerem 4634/26/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kre...

0: Kreatywna.
1: A właśnie, że pasuje.
2: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.

0: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Marek Wojtkowski, pełniący obowiązki w
1: Dzień
0: tej
1: dobry.
0: chwili szefa wojewódzkich struktur Platformy Obywatelskiej, tak?
1: Koalicji Obywatelskiej.
0: Koalicji Obywatelskiej, tak. Koalicji Obywatelskiej.
1: No tak, drodzy Państwo, tak się rzeczywiście złożyło. Oczywiście grom z jasnego nieba, bo nikt się tego nie spodziewał, ja również.
0: Ale szczerze, gdzieś kiedy pojawiła się już informacja, że jakby zaostrza się, prawda, ta retoryka i coraz głośniej o pośle Lęcu, o senatorze Lęcu,
1: senatorze.
0: Senatorze Lęcu, nie spodziewaliście się, że premier podejmie taką decyzję?
1: Znaczy ja byłem wewnętrznie przekonany, bo akurat znam te relacje i znam podejście premiera, takie powiedzmy bardzo, bardzo zdecydowane, arbitralne i tutaj po prostu nie ma zmiłuj się, więc ja przypuszczałem, że kwestią czasu będzie, kiedy taka decyzja się pojawi. No i rzeczywiście się pojawiła, no ale mimo wszystko dla nas jest to jakiś tam kłopot dla struktur regionalnych.
0: No bo przypomnijmy, że ta decyzja zapadła na kilka tygodni po wyborach, prawda?
1: No właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi.
0: W których to senator Lenz był jedynym kandydatem, tak?
1: Tak, Tomasz Lenz był rzeczywiście jedynym kandydatem i zdobył oczywiście mandat przewodniczącego regionu, tam ponad 80%,
0: ile lat?
1: 20 lat.
0: 20 lat.
1: 20 lat z tego, co pamiętam. Ja pamiętam, że Tomek był od zawsze szefem struktur. Moje pierwsze rozmowy z nim w 2007 roku, kiedy po raz pierwszy kandydowałem do Sejmu, to właśnie z nim prowadziłem i oczywiście jako szefie regionu nie mogę złego słowa powiedzieć, aczkolwiek bywało też między nami różnie, no wiadomo jak to w polityce, w partii. Natomiast zawsze był takim aktywnym szefem, znał wszystkie struktury, znał wójtów, burmistrzów, czyli ten teren,
0: no,
1: za który
0: 20
1: odpowiadał.
0: Lat, no to
1: tak, tak,
0: jest
1: siłą
0: szmat
1: rzeczy,
0: czasu, siłą rzeczy. Rzeczy trzeba znać.
1: No ale niestety stało jak się stało i po prostu trzeba patrzeć do przodu i nie ma co tutaj płakać nad rozlanym mlekiem. Tym bardziej, że czeka nas no, trudny czas wyborów przede wszystkim. Ten kalendarz wyborczy jest nieubłagany. W następnym roku mamy wybory parlamentarne, a w 2020...
0: Potem wybory samorządowe, które też...

0: mają szansę zupełnie przemodelować, prawda?
1: No i to się raczej stanie. Zresztą z panią redaktor rozmawialiśmy tutaj przed programem, że w naszym powiecie włocławskim, ja podaję jako przykład też nie problemu, ale wyzwań przede wszystkim. Mamy 13 gmin i w 12 gminach dojdzie do zmiany organu wykonawczego w samorządzie, czyli wójtów, burmistrzów, czyli pojawią się zupełnie nowi ludzie. I też trzeba oczywiście ustawić odpowiednio struktury partyjne do tego procesu, bo na pewno nie odpuścimy tutaj w gminach. Zresztą ta polityka oczywiście tak się zmienia, że w tej chwili ten układ sił zupełnie inaczej wygląda też w tych mniejszych samorządach niż to było kilkanaście lat temu. Dlatego też musimy się oczywiście do tego przygotować i w najbliższym czasie już będziemy bardzo konkretnie rozmawiać. No bo to jest szansa wejścia dla nowych ludzi, bo ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że prezydent Nawrocki, jeśli by się taka ustawa oczywiście pojawiła, bo wiem, że projekt ustawy o zniesieniu dwukadencyjności jest, no ale póki co niewiele się z nim dzieje. Jestem przekonany wewnętrznie, że prezydent Nawrocki oczywiście takiej ustawy nie podpisze, już abstrahując od tego, że jest to ustawa, która została wprowadzona przez rządy Zjednoczonej Prawicy, ale widzimy ewidentnie, że prezydent Nawrocki gra na, powiedzmy, skrajną prawicę, czyli mam na myśli tutaj przede wszystkim te dwie konfederacje, a dla nich jest to szansa. No, państwo rozumieją, że wybory właściwie...
0: Ale o ile ja pamiętam, no to premier Tusk też był zwolennikiem dwukadencyjności zawsze. Teraz się, prawda, pojawiła ta ustawa, ale jeszcze kiedy PiS jej nie wprowadził, to...
1: Znaczy nie był zdecydowanym zwolennikiem dwukadencyjności. Zawsze miał bardzo wiele, powiedzmy, dystansu tutaj do samorządu i patrzył na to racjonalnie. Trudno mi jest w tej chwili też odpowiedzieć tak jednoznacznie, czy był zwolennikiem dwukadencyjności. Ja... też mam podzielone zdanie.
0: Nie, są plusy i minusy.
1: Są plusy i minusy. Uważam, że jeśli już, to bądźmy konsekwentni i wprowadźmy też ograniczenie wszędzie, tak? Dwukadencyjność wszędzie. No prezydent, wiadomo, ma dwie kadencje, pięcioletnie, ale jeśli tak, no to wprowadźmy też dwie pięcioletnie kadencje na przykład do parlamentu, czyli do Sejmu i Senatu i byłoby to przynajmniej
0: do
1: spójne.
0: Do rad, prawda, również.
1: I do rad oczywiście, tak, jak najbardziej. I rzeczywiście ta fluktuacja wtedy ludzi byłaby znacznie bardziej intensywna. Myślę, że z korzyścią też dla samorządu.
0: Tak, bo to betonowanie, prawda, jest zbyt długie trwanie na stanowiskach, to rzadko komu wychodzi na dobre.
1: Tak mi się też wydaje.
0: Są jednostkowe przypadki, owszem, tak, żeby tutaj nikogo nie skrzywdzić, gdzie rzeczywiście widać, że nie ma zmęczenia, ale jednak...
1: No znamy też, drodzy państwo, i w Kujawsko-Pomorskim, że władze samorządowe pełni się przez 30 lat, czyli od momentu, prawda, wprowadzenia pierwszej ustawy z marca 1990 roku, kiedy samorządy zostały przywrócone, no to ci ludzie pełnią. I tak jak pani redaktor powiedziała, tutaj też nie można wszystkich wrzucać do tego samego worka, bo są naprawdę bardzo dobrzy samorządowcy.
0: Ale myślę, że to jednak wyjątki potwierdzające regułę tego zmęczenia.
1: Pewnie tak.
0: Senator Lenz może też być chyba trochę na to dowodem, bo gdzieś zabrakło tutaj chyba jakiegoś racjonalnego myślenia w którymś momencie, prawda? No bo to, co się wydarzyło, nie wiem, aż trudno chyba interpretować w jakiś taki racjonalny sposób.
1: Znaczy, to jest państwo, ja oczywiście nie będę bronił senatora Lenza, bo zrobił to, co zrobił i oczywiście jest to naganne, ale z drugiej strony każdemu się to mogło zdarzyć. Natomiast ja wychodzę z założenia, że w takim przypadku po prostu trzeba wyjść z otwartą przyłbicą, przeprosić, przyznać się do błędu, bo to był ewidentny błąd, już abstrahując, bo dla mnie jest niedopuszczalne, że tam coś się działo poza procedurami. W tej chwili jeszcze jakaś tam komisja oczywiście to weryfikuje, bada, no... To jest absolutnie nie do przyjęcia, bo to są jednostki publiczne. Szpital w Aleksandrowie jest jednostką publiczną i nie może się nic dziać poza procedurami. A że ktoś komuś pomaga, jest to rzecz naturalna. Do mnie też wielu ludzi dzwoni. Też staram się oczywiście pomóc, reagować. Wiemy, jaką mamy sytuację, więc Dla mnie to akurat nie jest problem, ale po prostu trzeba wyjść na drugi dzień, po prostu przyznać się do błędu, przeprosić i być może nie byłoby takiego problemu. Natomiast pójście w zaparte, tak jak marszałek Piotr Sobecki powiedział, że senatorowi Lencowi ktoś źle doradził i jaka była prawda, to nie wiem. Rozmawiałem z Tomkiem już po całym zajściu.

0: ale o tym akurat nie rozmawialiśmy, bo nie chcę o takie rzeczy pytać, no ale po prostu źle się stało.
1: Pełni teraz pan funkcję szefa. Jak to może wyglądać? Nie będzie wyborów już takich w Platformie Otwartych. To kto zostanie docelowo przewodniczącym? Zdecyduje o tym zarząd, tak?
0: Tak, no rzeczywiście tutaj nasz statut Koalicji Obywatelskiej jest bardzo precyzyjny. Rzeczywiście po takiej sytuacji, jaką mieliśmy miejsce w województwie kujawsko-pomorskim, najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący przejmuje pełnienie obowiązków. Po raz pierwszy mi się zdarzyło, że mój rocznik się do czegoś przydał, prawda? Że do czegoś się przydał. Tak. No i później procedura jest taka, że ja oczywiście zwołam zarząd regionu. W tej chwili oczywiście prowadzę rozmowy z różnymi strukturami w naszym województwie. Zwołam zarząd regionu i zarząd regionu właśnie podejmie decyzję, kto będzie przewodniczącym
1: zarząd
0: regionu.
1: Zarząd może zdecydować, że będzie tę funkcję pełnił pan na przykład.
0: Tak, tak, oczywiście.
1: Kandydata.
0: Znaczy procedura jest taka, że jeśli nie zostanie zgłoszony inny kandydat, kontrkandydat, no to wtedy nie ma głosowania i ja automatycznie pełnię funkcję do
1: końca kadencji.
0: Dużo wskazuje
1: na to, że tak się właśnie może wydarzyć.
0: Na razie tak, oczywiście, natomiast ja też nie jestem przywiązany w jakiś sposób szczególny do tego, aczkolwiek powiem państwu i pani redaktor, że mam bardzo wiele telefonów, z marszałkiem też miałem dość długą rozmowę i też jednoznacznie do tego podchodzi, że po prostu no, ktoś musi to przejąć i ja jestem odpowiednią osobą. Przekonują mnie ludzie, no chociażby przez pryzmat powiedzmy tych emocji, które są na linii Toruń-Bydgoszcz, że ja jestem spoza Torunia i Bydgoszczy, reprezentuję Włocławek, więc po prostu mam takie też mniej emocjonalne podejście do tego i trzeba te napięcia łagodzić. I taką też mam wizję, że tak bym robił, bo jest kilka takich problemów też personalnych w naszym województwie, to postaram się też jak najszybciej to doprowadzić, zarząd regionu, radę regionu, żeby to po prostu rozpocząć z czystą kartą i przygotowywać się do wyborów parlamentarnych.
1: Struktura ma dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o, no właśnie bardzo dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o konstruowanie list, prawda, wyborczych.
0: No tak.
1: Więc tutaj
0: oczywiście
1: będzie los
0: tak
1: wielu chętnych do parlamentu w dużej mierze. No, zależało w dużej mierze, no, jeżeli zostanie pan przewodniczący, no właśnie od pana.
0: Znaczy, panie redaktorze, drodzy państwo, powiem tak. Już ja chciałbym, powiedzmy, kontynuować tutaj, powiedzmy, taki model, który zawsze proponował Tomek Lenz. On zawsze stał na stanowisku, że czy to się komuś podobało, czy nie, zawsze starał się budować mocne listy. I te ostatnie wybory pokazywały. Ja rozpocząłem swoją karierę w 2007, później w 2011 znalazłem się na dalszym miejscu listy. Oczywiście byłem sfrustrowany tym, no ale musiałem po prostu to udźwignąć, po prostu musiałem walczyć. Jeśli ktoś rzeczywiście czuje się parlamentarzystą od początku do końca, no to bez względu na miejsce na liście oczywiście musi o to walczyć, dlatego też będę starał się, żeby te listy były jak najmocniejsze i reprezentowane przez wszystkie środowiska polityczne w naszym regionie. I to jest pewne.
1: Podda pan ocenie dotychczasowych parlamentarzy, tych parlamentarzystów, którzy teraz pełnią funkcję?
0: To jest kluczowe, drodzy państwo. I ja nie mówię tutaj też w kontekście tylko i wyłącznie parlamentarzystów, ale także i radnych, bo w tej chwili jestem szefem tutaj we Włocławku i w powiecie. I też obserwuję pracę naszych radnych i powiem szczerze, jestem zawiedziony w wielu przypadkach, bo widzę po prostu, że niektórzy skupiają się na jakichś tam infantylnych akcjach, prawda, filmika.
1: Na sobie,
0: prawda? I to dotyczy zarówno radnych, jak i parlamentarzystów. I to mi się nie podoba, bo uważam, że ludzie wybierają nie showmana, tylko po prostu wybierają osobę, która ma ich godnie reprezentować w Radzie Miasta, czy też w parlamencie. I tego od tych ludzi oczekujemy. Pracy merytorycznej. Natomiast są przypadki, że ja tej pracy merytorycznej nie widzę. No, jeśli radny nie zabiera głosu przez całą kadencję, no to sam szacunkiem, no to też jednoznacznie się weryfikuje. I tutaj oczywiście będę bardzo pryncypialny i na pewno będziemy szukać nowych możliwości. Tak jak powiedziałem, czy to się komuś podoba, czy nie. To są funkcje publiczne, funkcje wybieralne i po prostu muszą ludzie mieć swoich godnych przedstawicieli. Będzie to pewnie wymagało też odświeżenia.

0: Będą pewnie też emocje, no ale polityka niestety na tym też polega.
1: Na emocjach.
0: Też na emocjach, tak.
1: A...
0: Ale przede wszystkim, drodzy Państwo, merytoryczna praca. Ja po prostu niekiedy oglądam social media i krew mnie, delikatnie rzecz ujmując, zalewa, jak widzę cały czas jakieś tam rolki, prawda, kręcone. Natomiast nie widzę tej pracy, co kto zrobił, prawda, w jaki sposób reprezentuje swoich mieszkańców.
1: Wspomniał Pan też o tym i może tak już na koniec, że przed nami też wybory, oprócz parlamentarnych, potem samorządowe,
0: Tak.
1: które no, wszystko wskazuje na to, że zmienią zupełnie krajobraz
0: Polityczny.
1: polityczny w ogóle w
0: Samorządowy.
1: Polsce, w ogóle w
0: Tak,
1: Polsce,
0: tak.
1: tak? Bo no nie wiem, nie sprawdzałam, ale myślę, że tych wójtów, burmistrzów, którym, prezydentów, którym kończy się ten dwie kadencje, będzie bardzo wielu.
0: No ja, drodzy
1: więc
0: Państwo, podam to na naszym powiecie, prawda? Bo
1: tak, mówiliśmy,
0: rzeczywiście
1: że
0: to
1: 11
0: weryfikowałem,
1: z
0: tak jak
1: 13, to jest
0: 12.
1: 12 z 13,
0: 12
1: tak.
0: z 13 samorządowców kończy kadencję. I powiedziałem, prezydent Nawrocki tego nie podpisze i wejdą do gry ludzie, którzy dotychczas nie byli związani z samorządem. Mam na myśli tutaj przedstawicieli Konfederacji i oni się po prostu pojawią w grze wyborczej. Dlatego też trzeba się do tego przygotować i jest to wielkie
1: A dziś
0: wyzwanie.
1: najbardziej boi się Konfederacji? To jest taki
0: Konfederacji.
1: Konfederacji to jest taki najtrudniejszy
0: Znaczy,
1: przeciwnik.
0: ja nie podchodzę do tego w takich kategoriach, że się kogoś boję. To jest po prostu konkurencja i my nie patrzmy na innych, patrzmy na siebie przede wszystkim, prawda? My zbudujmy program w wyborach parlamentarnych. Ja uważam, że idzie to w bardzo dobrą stronę. Podziwiam mojego szefa, premiera Donalda Tuska, że jemu się po prostu chce, że wrócił i się chce i po prostu ta intensywność autentycznie mnie osobiście poraża, bo ciągle go widzę na wyjazdach zagranicznych, kreuje politykę międzynarodową, ale nie zapomina też o
1: A nie
0: polityce
1: boi się
0: wewnętrznej.
1: pan, że to takie osłabienie koalicjantów, sporo osłabienie koalicjantów, bo widzimy, że tak naprawdę no, trzecia droga to w zasadzie
0: Boję się.
1: No
0: Boję
1: właśnie,
0: się.
1: i to może być duże zagrożenie, no bo
0: Boję
1: jednak
0: się.
1: szliście do wyborów no jako taki pakt, prawda, a teraz możecie
0: Parlamentarny.
1: być parlamentarny, możecie być osłabieni bardzo.
0: Oczywiście, że się boję, bo no, oczywiście śledzę na bieżąco sondaże i widzę, że praktycznie trzeciej drogi nie ma. PSL też ma ogromne problemy.
1: PSL
0: Lewica.
1: też wszedł do Sejmu pewnie dzięki trzeciej drodze troszeczkę wtedy, tak?
0: Pewnie tak. PSL stracił niektóre środowiska, przede wszystkim środowiska wiejskie i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, żeby przez ten rok z okładem udało się im odbudować. Aczkolwiek oczywiście im kibicuję i szczerze tego życzę, bo tutaj no, mówiąc też nie chcę używać też takich górnolotnych słów, ale walczymy po prostu o Polskę, o demokratyczną Polskę. Widzimy, co się dzieje, drodzy Państwo, wychodzą coraz to nowe zdarzenia. Ja wczoraj w niedzielę oglądam mecz Barcelony, bo jestem fanem, też byłem na El Clasico. Oglądam mecz Barcelony, są wywiady z kibicami. I właśnie kibice mówią, że jak się okazało, że Robert Lewandowski kończy karierę, to natychmiast telefon, bukują bilety i bukują przeloty. To, drodzy Państwo, to jest kapitalny przykład tego, co możemy stracić. Bo wyobraźmy sobie, że nie jesteśmy w Unii Europejskiej. Ja pamiętam te czasy, kiedy trzeba było mieć paszport, trzeba było się starać o wizy i taki, powiedzmy, takie pomysły, że wyjadę sobie jutro, pojutrze do Barcelony, to po prostu tego może nie być. Tego może nie być. Młodzi ludzie tego nie pamiętają, natomiast to możemy stracić. Natomiast ta polityka skrajnie prawicowych ugrupowań w tym kierunku to zmierza. I tutaj nie ma co owijać w bawełnę, że będą szli w stronę polexitu. Zresztą wystarczy posłuchać liderów Konfederacji czy Prawa i Sprawiedliwości. Oni mówią jednoznacznie, może jeszcze nie tak dosadnie, natomiast w tyle głowy mamy ten scenariusz, na który narzekają w tej chwili Brytyjczycy, prawda? Też to się stało i nagle później otworzyli oczy. Nas to też może czekać, dlatego my naprawdę walczymy o demokratyczną Polskę, bezpieczną Polskę w NATO, w strukturach europejskich, w strukturach światowych. Teraz ten układ natowski musi być przebudowany, no bo mamy sytuację ze Stanami Zjednoczonymi taką, jaką mamy, ale przede wszystkim naszym oparciem jest Unia Europejska i ja sobie tego nie wyobrażam. Zobaczmy, drodzy Państwo, ile my jako Polska skorzystaliśmy przez 30 lat Unii Europejskiej.

0: Europejskiej. Ja pamiętam Polskę przed 30 lat, wystarczy sobie obejrzeć filmy, niektóre filmy z końca lat 80. Szara, brudna, bez żadnych perspektyw. Natomiast teraz jak wyglądała Polska? I możemy to po prostu stracić. I ja zrobię wszystko ze swojej strony, żeby tak się nie stało. Oczywiście, jeśli rzeczywiście będę przewodniczącym, to biorę na siebie wielką odpowiedzialność i ciężką pracę, bo to jest po prostu, krótko rzecz ujmując, oprócz pracy zawodowej, którą pełnię, to jest ciężka charówka na rzecz, powiedzmy, formacji politycznej, którą reprezentuję i ja się tego nie odżegnuję.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, Ewan Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i pełniący obowiązki szefa wojewódzkich struktur Koalicji Obywatelskiej, był dziś moim Państwa gościem.
0: Dziękuję Państwu. Życzę miłego tygodnia. Dziękuję Pani Redaktor.

0: Biojarmark na Starym Rynku jak co dwa tygodnie ponownie przyciągnął miłośników lokalnych smaków i produktów tworzonych z pasją. To miejsce, gdzie liczy się jakość, pochodzenie i świadomość dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co jedzą, co kupują i jednocześnie wspierać regionalnych producentów.
1: Witamy serdecznie na kolejnym biojarmarku, który trwa już bardzo długo w naszym mieście. Zaskarbił sobie bardzo wielu klientów. Dzisiaj wyjątkowa okazja kupić piękny prezent na Dzień Mamy. Są wspaniałe zestawy i biżuteria, i kosmetyki, i oleje. Co tylko sobie zażyczymy. Myślę, że warto do nas zajrzeć z kilku powodów. Dlatego, że bardzo często mówi się o tym, że w Polsce jest napływ żywności spoza Polski, z różnych rodzajów krajów, z źródeł, których nie znamy. Więc my jesteśmy właśnie taką alternatywą. Kupujmy u swoich. Kupujmy polską żywność, wyprodukowaną w małych manufakturach, gdzie faktycznie jakość tych produktów jest bardzo, bardzo wysoka. Po drugie, przepiękne miejsce, chyba najpiękniejsze miejsce we Włocławku, Stary Rynek, w którym nie tylko można zrobić zakupy, ale mamy tutaj strefę relaksacyjną, można usiąść, wypić kawkę. Są przepiękne, słyszałam dzisiaj, świeżutkie drożdżówki, więc można sobie coś skonsumować na miejscu i cieszyć się piękną pogodą. No i cóż, myślę, że takich produktów rzemieślniczych, ekologicznych, zdrowych jest zawsze za mało. Jesteśmy, myślę, dla Włocławka i okolic taką właśnie fajną alternatywą, gdzie można takie produkty co dwa tygodnie u nas zakupić.
0: Na stoisku naturalne orzechowe nie zabrakło propozycji dla fanów zdrowych dodatków do kuchni. W ofercie m.in. naturalne oleje, idealne do sałatek i codziennych dań.
2: Zapraszam Państwa na moje stanowisko. Mam dzisiaj orzechy laskowe w formie oleju. Olej z orzecha laskowego bardzo fajnie się sprawuje teraz do sałatek ze świeżych warzyw. Bardzo duża zawartość wapnia. Także bardzo smaczny dodatek, na pewno niezbędny do teraz świeżych, sezonowych warzyw. Może być też olej z orzecha włoskiego. Oczywiście orzechy w formie masła orzechowego, jak zawsze na moim stanowisku.
3: Czy wszystkie produkty robicie sami?
2: Wszystko, co tutaj Pani widzi, co tu Państwo możecie spróbować, to są nasze wytwory. Mamy swoje sady orzechowe, więc korzystamy tylko i wyłącznie z orzechów z naszego sadu. Orzech laskowy i orzech włoski.
3: A który olej cieszy się największą popularnością?
2: Na chwilę obecną polecamy właśnie oleje orzechowe, ponieważ one są bardzo aromatyczne. Jeśli ktoś lubi orzechy, to jest super dodatek do każdego dania.
0: A dla tych, którzy lubią kulinarne eksperymenty, pojawiły się prawdziwe nowości. Cebulowa petarda oraz kiszony czosnek, które zaskakują intensywnością smaku.
4: Mamy kilka nowości. Mamy m.in. dzisiaj jest z nami cebulowa petarda i jest kiszony czosnek, który ukisiliśmy i wsadziliśmy w oliwę oliwę na zimno tłoczoną z rozmarynkiem. Mam bajaderki, więc jest kilka rzeczy. Mam ciasto marchewkowe, bezglutenowe, więc wpadajcie, coś nowego się znajdzie.
3: A czy któryś produkt cieszy się szczególnym zainteresowaniem?
4: Pewnie. Cieszy się kiszony czosnek na maksa. Dobrze, no.
0: Nie zabrakło też czegoś dla ciała i duszy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się naturalne sole do kąpieli, a nowością była sól do stóp.

0: zakup. Idealna propozycja na nadchodzące cieplejsze dni.
1: Dzisiaj niezmiennie przyjechałam do Włocławka z moimi solami kąpielowymi, które tworzę na bazie soli kłodawskiej, niezwykle pokatej w potas magnes, inne pierwiastki również, które tworzę z dwóch rodzajów soli kłodawskiej, różowej i potasowo-magnezowej oraz ziół, które w większości zbieram, uprawiam sama. Oraz oczywiście z solami do użytkowania w saunie lub do inhalacji i do użytkowania jako peeling w domu, które prężnie tutaj wzbogacam o nowe zapachy, także koniecznie wpadajcie powąchać co nowego u mnie. A dzisiaj chciałam opowiedzieć o soli specyficznie do stóp, którą stworzyłam z myślą o rozpoczynającym się lecie i o tym, że naszym stopom nie jest najmilej w pełnych butach, kiedy są upały. Tutaj jest sól różowa i sól potasowo-magnezowa w ogromnej ilości. Jest dodatek sody oczyszczonej, która ma właściwości dezynfekujące stopy. Ogromnie dużo szałwii, pokrzywy, czyli również takie zioła antyseptyczne. Jest glicerynka oraz nawłoć, która ma właściwości zmiękczające naskórek. Mega polecam, szczególnie panom, właśnie po takim dniu wypełnionym pracą, nie dość, że wspaniały relaks, to jeszcze dezynfekcja stóp.
0: Mieszkańcy chętnie opowiadali, dlaczego wybierają to miejsce na mapie Włocławka.
2: Poszukujemy zdrowej żywności, no i chętnie wspieramy produkcję
3: lokalną.
2: Rodziną, rodzimą, tak.
3: Lokalną. No i fajny klimat jest.
4: Czy są Państwo tutaj co dwa tygodnie?
3: Bywamy. Często.
2: Chodziliśmy w tej poprzedniej lokalizacji, teraz przychodzimy tutaj. Jak jesteśmy, to chętnie bywamy.
0: Biojarmark to nie tylko zakupy, ale też spotkania, rozmowy i inspiracje do zdrowszego stylu życia. A kolejne edycje już tylko potwierdzają, że to miejsce na stałe wpisało się w kalendarz mieszkańców. W Urzędzie Miasta rozpoczęły się wybory. Wybory dyrektorów placówek oświatowych we Włocławku. Nie chodzi o wszystkie szkoły i przedszkola. Kadencja dyrektora trwa 5 lat. We Włocławku w kilku szkołach ten okres właśnie upływa, a dodatkowo są tworzone nowe placówki. Zespoły szkolno-przedszkolne. Tam również trzeba wybrać dyrektorów.
5: W tym roku mamy 15 konkursów. W tej grupie jest 8 konkursów związanych z utworzeniem nowych placówek, czyli zespołów szkolno-przedszkolnych. I prawo stanowi tak, że muszą być wyłonieni dyrektorzy tych zespołów. Oczywiście jest tak, że mogą startować do konkursu i każdy może startować, który ma oczywiście odpowiednie wykształcenie, doświadczenie. Czyli mogą startować dyrektorzy obecnie pełniący swoje funkcje, a także inni kandydaci, którzy czują się na siłach, aby podjąć to stanowisko. Pozostałe osoby to są osoby, które kończą w tym roku szkolnym 5-letnią kadencję i również albo startują, albo są nowi kandydaci na te stanowiska. W tym roku jeszcze jest taka nowe zapisy w prawie oświatowym, że organ prowadzący, jakim jest prezydent Włocławka, akurat w naszym przypadku, może przedłużyć bez konkursu kadencję na kolejne 5 lat danemu dyrektorowi, no oceniając jego działalność, wyniki egzaminów końcowych. I w tym roku pan prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki skorzystał z tego prawa i trzem dyrektorom przedłużył tą kadencję na kolejne 5 lat.
0: Mowa tutaj o zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół chemicznych. Poza nowo utworzonymi zespołami szkolno-przedszkolnymi konkurs dotyczy stanowiska dyrektora w zespole szkolno-przedszkolnym nr 1, przedszkolu nr 19, przedszkolu nr 30, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół ekonomicznych, zespole szkół technicznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.
5: Komisja konkursowa oczywiście również jest wyłoniona zgodnie z prawem oświatowym, czyli to są przedstawiciele organu prowadzącego, kujawsko-pomorskiego, w naszym przypadku kuratora oświaty, przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, a także przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie szkoły i na terenie naszego miasta, więc w związku z tym kilkunastoosobowe składy debatują już od godzin poradnych nad propozycjami każdego z kandydatów.
6: I to będą wybory na zasadzie demokratycznym, czy czyjś głos ma więcej wagi?

0: To są wybory demokratyczne, dlatego że są wyborami tajnymi. I wiadomo, że jest przewodniczący, natomiast w prawie oświatowym wszystkie zapisane są możliwości, jakie kandydat może, ile głosów może uzyskać. No musi być na pewno bezwzględna liczba głosów.
1: A co w przypadku, gdy jest jeden kandydat na stanowisko dyrektora? Okazuje się, że może przegrać.
0: W przypadku, gdy dyrektor nie zostanie wyłoniony, to i tak prezydent, no w naszym przypadku prezydent jako organ prowadzący, musi na co najmniej 10 miesięcy powołać z grona pedagogicznego osobę, która będzie pełniła obowiązki dyrektora, aż do momentu ogłoszenia kolejnego konkursu. To rzeczywiście dla nas jako samorządowców duże wyzwanie, dlatego że nie ma aż takiego dużego zainteresowania konkursami. Jak starsi urzędnicy opowiadają, to tam kiedyś było i 10, i 15 osób na to stanowisko. Natomiast tutaj jest bardzo sporo w tej grupie, to są dotychczas dyrektorzy, dotychczas pełniący obowiązki, ale również są nowe osoby, bo część na przykład dyrektorów, którym kończyła się kadencja, skorzystało z prawa i z prawa do emerytury.
1: Spośród 15 szkół tylko w 5 o stanowisko dyrektora ubiega się więcej niż jedna osoba. Konkurs trwa do piątku. O wynikach będziemy informować. Seniorzy to osoby aktywne. Oczywiście na tyle, na ile pozwala im zdrowie. Ich wizerunek znacznie zmienił się w ostatnich latach. Chcą podróżować, poznawać nowych ludzi, uczyć się. Z myślą o osobach starszych kilka lat temu w naszym regionie powstały dzienne domy Seniora Plus. Jeden z nich znajduje się w Szczkowie, w gminie Izbica Kujawska.
2: Bardzo promowałam już od 2015 roku, kiedy byliśmy w perspektywie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, powstawanie dziennych domów pobytu. Demografia jest nieubłagalna, zmienia się model rodziny. Kiedyś rodziny wielopokoleniowe to była normalna sprawa, dzisiaj często seniorzy zostają sami. Więc ja rzeczywiście promowałam tworzenie dziennych domów pobytu wśród seniorów. Najpierw wychodziło to różnie. Trochę włodarze obawiali się, że nie będzie chętnych, bo że te dzienne domy kojarzyły im się z domami pomocy społecznej, a to nie jest coś najmilszego. To jest konieczność. Natomiast rzeczywiście udało się namówić tutaj pana burmistrza Izbicy Kujawskiej, żeby przystąpił do tego projektu, żeby łatwiej było też włodarzom. Nasz regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju jest głównym liderem w tych projektach, to on aplikuje o te środki i dzisiaj dziennych domów pobytu stworzył taką sieć kujawsko-pomorskich dziennych domów pobytu i ma ich w zarządzaniu prawie 40, więc ja się bardzo cieszę, że tutaj seniorzy czują się dobrze, że znaleźli tutaj swoje miejsce, że czują się zaopiekowani.
1: Funkcjonowanie dziennego domu seniora pozytywnie wpłynęło na życie osób starszych w gminie Izbica Kujawska.
3: Dom dziennego pobytu, dom seniora jest bardzo ważną instytucją, zabezpiecza potrzeby kilkudziesięciu naszych seniorów, dba o to, żeby byli zaopiekowani, żeby się dobrze tutaj czuli. Jest, mi się wydaje, doskonała atmosfera, wszyscy z ochotą tutaj przybywają i uczestniczą tutaj w zajęciach, jakie są dla nich przygotowane.
1: Pensjonariuszy odwiedzili przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych. Przywieźli upominki, które mogą uratować życie, czujniki tlenku węgla.
2: Dzisiaj byliśmy z tą taką dodatkową inicjatywą, do której trafiamy dziennych domów pobytu, czyli wręczamy seniorom czujki tlenku węgla, które mają ratować życie. Ruszył taki program pilotażowy, gdzie w pierwszej kolejności wręczamy właśnie seniorom z dziennych domów pobytu, ale jesteśmy w trakcie przygotowywania dużego projektu, do którego zaprosiliśmy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, zaprosiliśmy ochotnicze straże pożarne, żeby najpierw GOPS-y, MOPS-y dały nam informacje, gdzie i ile jest potrzebne na terenie danej gminy, gdzie są takie domy, gdzie są ludzie samotni, gdzie są rodziny wielodzietne, później strażacy, żeby te czujki montowali właściwie, bo to też jest niezwykle ważne.
4: Właśnie powiedzmy, o czym pani wspominała, ile jest tych czujek, ile dzisiaj seniorzy otrzymali czujek i gdzie ich nie umieszczać?
2: Nie umieszczać ich, to też

0: Ja celowo jeżdżę i wręczam te czujki sama, bo kiedyś rozmawiając z seniorami, jedna z pań seniorek powiedziała mi, że ma już taką czujkę i mają schowaną głęboko w półce. Więc ja to powtarzam kilkukrotnie, że nie chowamy ich. One naprawdę, te niewielkie urządzenia, mogą uratować nasze życie, więc stawiamy je w miejscu, gdzie ten czat najszybciej może się pojawić. Nie umieszczamy ich przy oknach, gdzie mamy dostęp powietrza, więc najlepiej zawiesić gdzieś na ścianie na wysokości 1,40 m, a jeżeli nie, to gdzieś na półce, ale mówię z daleka od okna.
1: Dzisiejsze wydarzenie związane z przekazaniem czujek tlenku węgla, czujek czadu, jest bardzo też ważnym elementem tutaj funkcjonowania naszego środowiska. Przede wszystkim zabezpiecza to, co najważniejsze, życie zabezpiecza, a wiemy doskonale, jakie zagrożenie niesie ten cichy zabójca, czyli tlenek czadu. Myślę, że ta akcja związana z czujkami tlenku węgla powinna być coraz bardziej rozpropagowywana i mam nadzieję, że tutaj ta tendencja będzie postępować. A też tutaj zdeklarowałem pomoc w tym zakresie, w zakresie obsługi technicznej, ale i przede wszystkim prewencji ze strony naszych ochotników strażaków. Mamy tutaj na terenie naszej gminy 10 jednostek ochotniczych straży pożarnych, dwie w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i strażacy zdeklarowali już udział w tych akcjach prewencyjnych i będą służyli tutaj swoją pomocą w tej kwestii technicznej, jeżeli chodzi o zamontowanie i właściwy instruktaż odnośnie użytkowania tych czujek czadu.
2: Na co dzień w domu seniora w Czczkowie przebywa kilkadziesiąt osób. Budynek został dostosowany do nowych potrzeb. Wcześniej mieściła się tam szkoła.
3: Dzienny dom Senior Plus funkcjonuje od 5 lat. Uczestnikami dziennego domu są osoby nieaktywne zawodowo, niezdolne do samodzielnej egzystencji lub ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają wsparcia. W ramach działalności dziennego domu Senior Plus w Szczkowie uczestnicy korzystają z usług socjalnych, terapii zajęciowej, usług fryzjerskich, kosmetycznych, usług psychologicznych. Mamy również fizjoterapeutę, animatora.
4: Jesteśmy na uroczystości przekazania czujników czadu. Widzimy, że seniorzy mają się dobrze i są niezwykle dziarscy i aktywni.
3: Tak, nasi seniorzy lubią aktywnie spędzać czas, chętnie uczestniczą w różnych wyjazdach, warsztatach, które organizujemy w ramach naszej działalności ośrodka.
2: Dzienny dom seniora to placówka wsparcia, która zapewnia osobom starszym opiekę i aktywizację w ciągu dnia. Umożliwia im bezpieczne spędzanie czasu, udział w zajęciach, rehabilitacji i kontakt z innymi ludźmi. Samorząd nie zapomina o starszych mieszkańcach. Otrzymane czujniki czadu mogą uratować życie. Pamiętajmy, aby nie lekceważyć urządzenia, gdy zacznie dawać sygnały alarmowe. Należy wtedy wezwać służby i opuścić budynek. Po raz 32 miłośnicy kajaków i aktywnego wypoczynku spotkali się na ogólnopolskim spływie rzeką Zgłowiączką. Przez dwa dni uczestnicy pokonywali kolejne kilometry wodnej trasy, podziwiając naturę i wspólnie spędzając czas. Finał wydarzenia tradycyjnie odbył się w Parku Sienkiewicza we Włocławku.
5: Ten spływ to już jest 32 edycja. I mówią, że Zgłowiączka nie nadaje się do pływania. Przeczymy tej tezie, bo już 32 lata, może nie pod rząd, ale od 1986 roku, pływamy tą rzeką i jest rzeka wymagająca, kapryśna jak kobieta. I raz ten stan wody jest niziutki, raz jest większy. Spływ obfituje w wywrotki, są liczne drzewa, które trzeba obnieść bądź przepłynąć pod nimi i dlatego jest dość uciążliwy. Na początkowych etapach w okolicach Lubrańca i Zgłowiączki są trzcinowiska, gdzie trzeba się przedzierać przez trzciny. Zwłaszcza przy niższym stanie wody, jest to dość uciążliwe, ale tu zawsze jest taka ekipa wodniaków, że nie boi się wyzwań, tylko niezależnie od pogody, bo spływ idzie obojętnie, czy pada, czy nie pada, bo to jest taki cykliczny, organizowany, trzydniowy spływ. I w tym roku

0: był od miejscowości Rybiny nad jeziorem Halną, no do pod katedrę w Włocławku.
1: Uczestnicy po dopłynięciu do mety dzielili się swoimi wrażeniami z dwóch dni spędzonych w wodzie.
2: Jak wrażenia?
3: Bardzo dobrze. Pierwszy dzień deszczowy, poza tym wszystko dobrze. Pogoda dopisała, towarzystwo dopisało, okej.
2: Okay. Czy ta trasa jest wymagająca?
3: Organizatorzy mówią, że większość ludzi jeździ tutaj tylko dwa razy, pierwszy i ostatni, bo podobno 80% osób przyjeżdża raz. Większość uczestników stanowią stali, można powiedzieć, bywalcy, także ktoś, kto jeździ co roku, tak?
2: Jakby pan zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
3: Na pewno można siebie sprawdzić w dosyć trudnych warunkach i na pewno jest super towarzystwo. Wszyscy są bardzo zintegrowani, są ogniska, także miło spędzony czas. Można odpocząć, przestać myśleć o pracy i o innych rzeczach.
4: Całkiem przyjemnie się płynęło. Było kilka drzew, które trzeba było pokonać, ale no, w zależności od kajaka dało się prawie każde pokonać bez wysiadania. No a z uwagi na to, że niektórzy musieli wysiadać, no to jeszcze ich tutaj nie ma, ale sądzę, że niedługo przypłyną.
2: Czy to był twój pierwszy raz na tym spływie?
4: Na tym konkretnym spływie trzeci, a ogółem było ich całkiem sporo.
2: Jak byś zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
4: Cóż, no zasadniczo kajakarstwo jest całkiem przystępne, jeśli wie się gdzie szukać. Więc cóż, no minimalnym wymaganiem jest tak naprawdę z reguły umieć pływać w pław, żeby w razie czego nie mieć problemów, a tak oprócz tego są wypożyczalnie i każdy tak właściwie może się tego nauczyć.
1: Tegoroczny spływ dobiegł końca, ale już organizatorzy zapraszają na kolejną edycję. Za rok do kajakowej ekipy może dołączyć każdy. Podczas konferencji prasowej struktur Prawa i Sprawiedliwości został poruszony temat remontu mostu. Może on potrwać dłużej niż początkowo zakładano z uwagi na problem ze znajdującą się pod asfaltem płytą jezdną.
5: 30 milionów złotych przyznanych jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości na remont tego obiektu. Remont planowany na 13 miesięcy. Czego dowiadujemy się dzisiaj? Urzędnicy zorientowali się, że tuż pod asfaltem jest problem z płytą jezdną. Można zadać retoryczne pytanie. Czy nie można było tego sprawdzić wcześniej? Czy rzeczywiście opierano się na ekspertyzach sprzed 3 lat? Dla 90-letniego mostu to całe wieki. Jakie będą tego skutki? Skutki, szanowni państwo, będą takie, że z planowanych 13 miesięcy remont może wydłużyć się o pół roku, może 10 miesięcy, ale most może również zostać zamknięty całkowicie dla ruchu samochodowego. Korki, straszny chaos komunikacyjny i koszmar dla mieszkańców. Nie wiadomo się, czy śmiać, czy płakać, drodzy państwo, bo jeśli okaże się, że urzędnicy zorientują się, że pod płytą jezdną płynie Wisła, dopiero możemy mieć problem. Chyba, że już to wiedzą. Panie prezydencie, kto odpowie stanowiskiem za te błędy? Miasto to nie w długach, a my mieszkańcy musimy do tego długu jeszcze dopłacać.
1: Ratusz weryfikuje doniesienia wykonawcy co do stanu płyty jezdnej. Ekspertyza trafiła do Instytutu Budowy Dróg i Mostów.
6: Przed rozpoczęciem przetargu i przed rozpoczęciem prac na moście stalowym posiadaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty, w tym ekspertyzy dotyczące mostu stalowego. Natomiast w trakcie prowadzenia prac wykonawca wykonał ekspertyzę, która mówi o tym, że stan płyty nośnej jest niezadowalający. Jako ratusz postanowiliśmy zweryfikować tą ekspertyzę, wysyłając ją do Instytutu Budowy Dróg i Mostów, właśnie żeby potwierdzić te doniesienia wykonawcy. Dodatkowo również zwróciliśmy się z prośbą o opinię do wybitnego eksperta w zakresie konstrukcji mostów, do profesora z Poznania, żeby on również niezależnie wydał taką opinię dotyczącą tej ekspertyzy. Mamy świadomość, że ten problem może wydłużyć remont mostu, natomiast zachęcamy wykonawcę, żeby zintensyfikował działania, które może niezależnie od tej płyty nośnej wykonywać. Są to prace korozyjne czy związane chociażby z chodnikami. Chciałbym również tutaj podkreślić, że wykonawca otrzymał już od miasta ponaglenie

0: jeżeli chodzi o postęp prac, ponieważ właśnie ten postęp prac jest niezadowalający. Chcemy, żeby ten remont trwał jak najkrócej oraz żeby był jak najmniej dotkliwy dla mieszkańców.
1: Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy czas remontu mostu zostanie przedłużony. Anwil Wocławek przedwcześnie zakończył walkę o medal Mistrzostw Polski. W ubiegłym tygodniu prezes klubu koszykówki Wocławek na konferencji podsumowującej sezon oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej. Przypomnijmy, że w fazie zasadniczej rottweilery pod wodzą Grzegorza Korzana grały w kratkę, co doprowadziło do zmiany na stanowisku. Miejsce pochodzącego z Wocławka szkoleniowca zajął Ronen Ginsburg. Otrzymał umowę na 2 lata. Anwil kontraktował kolejnych zawodników i ostatecznie zakwalifikował się do rundy play-in. Tutaj przegrał 2 mecze przed własną publicznością i odpadł z walki o medal Mistrzostw Polski. Rada Nadzorcza klubu zdecydowała, że nowym prezesem będzie Hubert Heyman, dotychczasowy dyrektor sportowy z wocławską koszykówką związany jest od wielu lat. Czekamy na pierwsze komentarze ze strony nowego sternika Anwilu Wocławek. Warsztat terapii zajęciowej TPD we Wocławku świętuje wyjątkowy jubileusz. 30 lat działalności. To 3 dekady pracy, spotkań i codziennego wsparcia. Z tej okazji zaplanowano uroczystości, które będą nie tylko świętem, ale też okazją do wspomnień, wzruszeń i podsumowań drogi, jaką placówka przeszła przez te lata.
2: To dla nas bardzo ważny jubileusz. Jest to 30 lat nieprzerwalnej działalności warsztatu terapii zajęciowej. Program zaplanowaliśmy na wielkie odczytanie gości, którzy zostali zaproszeni, przedstawienie ich. Następnie przygotowaliśmy krótki pokaz, slajd z 30 lat istnienia naszego, jak te nasze życie się od samego początku, od roku 95 zaczęło i jak to przebiegało. Następnie będzie występ naszych podopiecznych. Całych postaraliśmy się, żeby to było pełna nasza skład tu warsztatu, czyli 35 osób z niepełnosprawnościami, żeby wystąpiło na scenie. Następnie poprosimy zaproszonych gości, rodziców, opiekunów o poczęstunek, który odbędzie się w Browarze B.
1: Warsztat od lat pełni ważną rolę terapeutyczno-rehabilitacyjną, wspierając osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu i rozwijaniu swoich umiejętności.
3: Jest tu rehabilitacja, terapia zajęciowa. No, z tym związane są różne zajęcia, wycieczki, no wszystko to, co człowiek robi w normalnym życiu, tak? Jeszcze parę ładnych lat temu, no nikt nie słyszał nawet o warsztatach. Osoby z niepełnosprawnościami były tak naprawdę zamknięte w domu, tak? Teraz mogą wyjść do społeczności i no, ja sobie przynajmniej nie wyobrażam, żeby te warsztaty zostały zlikwidowane i żeby one, te uczestnicy nasi wrócili wszyscy do domu, siedzieli i no nie uczyli się podstawowych zasad, nie uczyli się jak żyć w społeczeństwie, bo nie oszukujmy się, nie każdy to wynosi z domu. Tym bardziej, że są różne niepełnosprawności, nad którym trzeba osobami popracować więcej. Niektórzy pewne rzeczy wynoszą z domu, ale każdy z nich potrzebuje jakiegoś wsparcia. No w tym życiu naszym codziennym.
1: 30 lat historii warsztatu terapii zajęciowej TPD to setki ludzkich historii, małych i dużych sukcesów oraz codziennej pracy, która zmienia życie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś

0: kobietą.
1: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
3: A właśnie, że pasuje.
4: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
5: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocław.

usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
1: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar Włocławek. Sławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany ciemny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie białobury. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany jasny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 13 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Bobrownicka 33. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie beżowy, szorstkowłosy. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się laki.

Laki to około 5-letni, brązowy pies w nieco większym rozmiarze, który trafił do nas z terenu gminy Włocławek. Ma czarne znakowanie w postaci maski na pyszczku oraz króciuteńki ogonek. Laki może budzić respekt swoją posturą i sylwetką. Tak naprawdę jednak jest przerośniętym szczeniakiem, zabiegającym o uwagę opiekunów. Przyjechał do schroniska nieco przestraszony i niepewny tego, co z nim będzie. Szybko jednak pokazał nam, że kocha ludzi. Jest łagodny i przytulaśny. Laki to pies, który ma dużo energii i sporo siły. Kocha spacery, a jeszcze bardziej kocha nieskrępowany bieg i zabawę. W stosunku do innych psów nie wykazuje agresji. Naturalnie, jeżeli ktoś ma już psa, a chciałby dać dom Lakiemu, zapraszamy na spacer zapoznawczy z obecnym pupilem. Laki to aktywny pies szukający równie aktywnych opiekunów. Ludzi, którzy będą zabierać go na długie spacery i bawić się z nim, a po powrocie do domu pomogą się wyciszyć i odnaleźć spokój. Kto zechce przygarnąć lakusia? Laki zarejestrowany jest pod numerem GW/214/21/24. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21. Zenio. Zenio to około 3-letni buropręgowany kocurek. Ma jedynie jaśniejszy pyszczek oraz część białych paluszków. Kiedy do nas trafił, kulał na tylne łapki. W miarę pobytu stan ten znacznie się poprawił, ale Zero nie przepada za dotykiem w okolicach miednicy. Możliwe więc, że przeszedł uraz tylnej części ciała. Generalnie jednak kocurek jest ogromnym miziakiem, ma donośny głos i widząc człowieka nawołuje. A kiedy wejdziemy do jego pokoju, natychmiast podbiega i ociera się o nogi i ręce, pokazując zaufanie i potrzebę kontaktu z ludźmi. Do zabawek ma na razie neutralny stosunek, bo uważa, że głaskanki i mizianki są lepsze niż sztuczne myszki. Jeżeli chodzi o inne koty, to musi poznać każdego kolegę. A ponieważ nie lubi być dotykany z niacka, początkowo sprawia wrażenie, że nie przepada za innymi mruczkami. Zero to cudowny proludzki kot, który zasługuje na to, aby ktoś go pokochał i zaopiekował się nim. Ktokolwiek postanowi dać mu kawałek miejsca w swoim domu i sercu, zyska wspaniałego, oddanego przyjaciela na całe życie. Zenio zarejestrowany jest pod numerem 4634/26/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Marek Wojtkowski, pełniący obowiązki w
1: Dzień
0: tej
1: dobry.
0: chwili szefa wojewódzkich struktur Platformy Obywatelskiej, tak?
1: Koalicji Obywatelskiej.
0: Koalicji Obywatelskiej, tak. Koalicji Obywatelskiej.
1: No tak, drodzy Państwo, tak się rzeczywiście złożyło. Oczywiście grom z jasnego nieba, bo nikt się tego nie spodziewał, ja również.
0: Ale szczerze, gdzieś kiedy pojawiła się już... No informacja, że no jakby zaostrza się, prawda, ta retoryka i coraz głośniej o pośle Lęcu, o senatorze Lęcu,
1: senatorze,
0: senatorze Lęcu. Nie spodziewaliście się, że premier podejmie taką decyzję?
1: Znaczy ja byłem wewnętrznie przekonany, bo akurat znam te relacje i znam podejście premiera, takie powiedzmy bardzo, bardzo zdecydowane, arbitralne i tutaj po prostu nie ma zmiłuj się, więc ja przypuszczałem, że kwestią czasu będzie, kiedy taka decyzja się pojawi. No i rzeczywiście się pojawiła, no ale mimo wszystko dla nas jest to jakiś tam kłopot dla struktur regionalnych.
0: No bo przypomnijmy, że ta decyzja zapadła na kilka tygodni po wyborach, prawda?
1: No właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi.
0: W których to senator Lenz był jedynym kandydatem, tak?
1: Tak, Tomasz Lenz był rzeczywiście jedynym kandydatem i zdobył oczywiście mandat przewodniczącego regionu, tam ponad 80%,
0: ile lat?
1: 20 lat.
0: 20 lat.
1: 20 lat z tego, co pamiętam. Ja pamiętam, że Tomek był od zawsze szefem struktur. Moje pierwsze rozmowy z nim w 2007 roku, kiedy po raz pierwszy kandydowałem do Sejmu, to właśnie z nim prowadziłem i oczywiście jako szefie regionu nie mogę złego słowa powiedzieć, aczkolwiek bywało też między nami różnie, no wiadomo jak to w polityce, w partii. Natomiast zawsze był takim aktywnym szefem, znał wszystkie struktury, znał wójtów, burmistrzów, czyli ten teren,
0: no,
1: za który
0: 20
1: odpowiadał.
0: Lat, no to
1: tak,
0: no,
1: tak,
0: jest
1: siłą
0: szmat
1: rzeczy,
0: czasu, siłą rzeczy. Trzeba znać.
1: No ale niestety stało jak się stało i po prostu trzeba patrzeć do przodu i nie ma co tutaj płakać nad rozlanym mlekiem. Tym bardziej, że czeka nas no, trudny czas wyborów przede wszystkim. Ten kalendarz wyborczy jest nieubłagany. W następnym roku mamy wybory parlamentarne, a w 2020...
0: wybory samorządowe, które też mają szansę zupełnie przemodelować, prawda?
1: No i to się raczej stanie. Zresztą z panią redaktor rozmawialiśmy tutaj przed programem, że w naszym powiecie włocławskim, ja podaję jako przykład też nie problemu, ale wyzwań przede wszystkim. Mamy 13 gmin i w 12 gminach dojdzie do zmiany organu wykonawczego w samorządzie, czyli wójtów, burmistrzów, czyli pojawią się zupełnie nowi ludzie i też trzeba oczywiście ustawić odpowiednio struktury partyjne do tego procesu, bo na pewno nie odpuścimy tutaj w gminach. Zresztą ta polityka oczywiście tak się zmienia, że w tej chwili ten układ sił zupełnie inaczej wygląda też w tych mniejszych samorządach niż to było kilkanaście lat temu. Dlatego też musimy się oczywiście do tego przygotować i w najbliższym czasie już będziemy bardzo konkretnie rozmawiać. No bo to jest szansa wejścia dla nowych ludzi, bo ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że prezydent Nawrocki, jeśli by się taka ustawa oczywiście pojawiła, bo wiem, że projekt ustawy o zniesieniu dwukadencyjności jest, no ale póki co niewiele się z nim dzieje. Jestem przekonany,

0: wewnętrznie, że prezydent Nawrocki oczywiście takiej ustawy nie podpisze, już abstrahując od tego, że jest to ustawa, która została wprowadzona przez rządy Zjednoczonej Prawicy, ale widzimy ewidentnie, że prezydent Nawrocki gra na, powiedzmy, skrajną prawicę, czyli mam na myśli tutaj przede wszystkim te dwie konfederacje, a dla nich jest to szansa. No, państwo rozumieją, że wybory właściwie...
1: Ale o ile ja pamiętam, no to premier Tusk też był zwolennikiem dwukadencyjności zawsze. Teraz się, prawda, pojawiła ta ustawa, ale jeszcze kiedy PiS jej nie wprowadził, to...
0: Znaczy nie był zdecydowanym zwolennikiem dwukadencyjności. Zawsze miał bardzo wiele, powiedzmy, dystansu tutaj do samorządu i patrzył na to racjonalnie. Trudno mi jest w tej chwili też odpowiedzieć tak jednoznacznie, czy był zwolennikiem dwukadencyjności. Ja też mam podzielone zdanie. Nie,
1: są plusy i minusy.
0: Są plusy i minusy. Uważam, że jeśli już, to bądźmy konsekwentni i wprowadźmy też ograniczenie wszędzie, tak? Dwukadencyjność wszędzie. No prezydent, wiadomo, ma dwie kadencje pięcioletnie, ale jeśli tak, no to wprowadźmy też dwie pięcioletnie kadencje na przykład do parlamentu, czyli do Sejmu i Senatu i byłoby to przynajmniej
1: do
0: spójne.
1: Do rad, prawda, również.
0: I do rad oczywiście, tak, jak najbardziej. I rzeczywiście ta fluktuacja wtedy ludzi byłaby znacznie bardziej intensywna. Myślę, że z korzyścią też dla samorządu.
1: Tak, bo to betonowanie, prawda, jest zbyt długie trwanie na stanowiskach, to rzadko komu wychodzi na dobre.
0: Tak mi się też wydaje.
1: Są jednostkowe
0: przede wszystkim,
1: przypadki, owszem, tak, żeby tutaj nikogo nie skrzywdzić, gdzie rzeczywiście widać, że nie ma zmęczenia, ale jednak.
0: No znamy też,
1: są
0: drodzy
1: to
0: państwo, i w
1: reguły.
0: Kujawsko-Pomorskim, że władze samorządowe pełni się przez 30 lat, czyli od momentu, prawda, wprowadzenia pierwszej ustawy z marca 1990 roku, kiedy samorządy zostały przywrócone, no to ci ludzie pełnią. I tak jak pani redaktor powiedziała, tutaj też nie można wszystkich wrzucać do tego samego worka, bo są naprawdę bardzo dobrzy samorządowcy.
1: Ale ja myślę, że to jednak wyjątki potwierdzają z reguły tego zmęczenia.
0: Pewnie tak.
1: No, senator Lenz może też być chyba trochę na to dowodem, bo gdzieś zabrakło tutaj chyba jakiegoś racjonalnego myślenia w którymś momencie, prawda? No bo to, co się wydarzyło, nie wiem, aż trudno chyba interpretować w jakiś taki racjonalny sposób.
0: Znaczy, to z państwa, ja oczywiście nie będę bronił senatora Lenza, bo zrobił to, co zrobił i oczywiście jest to naganne, ale z drugiej strony każdemu się to mogło zdarzyć. Natomiast ja wychodzę z założenia, że w takim przypadku po prostu trzeba wyjść z otwartą przyłbicą, przeprosić, przyznać się do błędu, bo to był ewidentny błąd, już abstrahując, bo dla mnie jest niedopuszczalne, że tam coś się działo poza procedurami. W tej chwili jeszcze jakaś tam komisja oczywiście to weryfikuje, bada, no... To jest absolutnie nie do przyjęcia, bo to są jednostki publiczne. Szpital w Aleksandrowie jest jednostką publiczną i nie może się nic dziać poza procedurami. A że ktoś komuś pomaga, jest to rzecz naturalna. Do mnie też wielu ludzi dzwoni. Też staram się oczywiście pomóc, reagować. Wiemy, jaką mamy sytuację, więc dla mnie to akurat nie jest problem. Ale po prostu trzeba wyjść na drugi dzień, po prostu przyznać się do błędu, przeprosić i być może nie byłoby takiego problemu. Natomiast pójście w zaparte, tak jak marszałek Piotr Sałbecki powiedział, że senatorowi Lencowi ktoś źle doradził i jaka była prawda, to nie wiem. Rozmawiałem z Tomkiem już po całym zajściu, ale o tym akurat nie rozmawialiśmy, bo nie chcę o takie rzeczy pytać, no ale po prostu źle się stało.
1: Mhm. Pełni teraz pan funkcję szefa. Jak to może wyglądać? Nie będzie wyborów już takich Platformie Otwartych, to kto zostanie docelowo przewodniczącym, zdecyduje o tym zarząd, tak?
0: Tak, no rzeczywiście tutaj nasz statut Koalicji Obywatelskiej jest bardzo precyzyjny. Rzeczywiście po takiej sytuacji, jaką mieliśmy miejsce w województwie kujawsko-pomorskim, najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący przejmuje pełnienie obowiązków. Po raz pierwszy mi się zdarzyło, że mój rocznik się do czegoś przydał, prawda? Że do czegoś się przydał. Tak. No i później procedura jest taka, że ja oczywiście zwołam zarząd regionu. W tej chwili oczywiście prowadzę rozmowy z różnymi strukturami w naszym województwie. Zwołam zarząd regionu i radę i zarząd regionu właśnie podejmie decyzję, kto będzie przewodniczącym
1: zarząd
0: regionu.
1: Zarząd może zdecydować, że będzie tę funkcję pełnił pan na przykład.
0: Tak,
1: jeżeli
0: tak,
1: nie
0: oczywiście.
1: Kandydata.
0: Jest znaczy procedura jest taka, że jeśli nie zostanie zgłoszony inny kandydat, kontrkandydat, no to wtedy nie ma

0: głosowania, i automatycznie pełnię funkcję do
1: dużo
0: końca
1: wskazuje
0: kadencji.
1: Na to, że tak się właśnie może wydarzyć.
0: Na razie tak, oczywiście, natomiast ja też nie jestem przywiązany w jakiś sposób szczególny do tego, aczkolwiek powiem Państwu i Pani redaktor, że mam bardzo wiele telefonów, z marszałkiem też miałem dość długą rozmowę i też jednoznacznie do tego podchodzi, że po prostu no, ktoś musi to przejąć i ja jestem odpowiednią osobą. Przekonują mnie ludzie, no chociażby przez pryzmat, powiedzmy, tych emocji, które są na linii Toruń-Bydgoszcz, że ja jestem spoza Torunia i Bydgoszczy, reprezentuję Włocławek, więc po prostu mam takie też mniej emocjonalne podejście do tego i trzeba te napięcia łagodzić. I taką też mam wizję, że tak bym robił, bo jest kilka takich problemów też personalnych w naszym województwie, to postaram się też jak najszybciej to doprowadzić, zarząd regionu, radę regionu, żeby to po prostu rozpocząć z czystą kartą i przygotowywać się do wyborów parlamentarnych.
1: Struktura ma dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o, no właśnie bardzo dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o konstruowanie list, prawda, wyborczych.
0: No tak.
1: Więc tutaj
0: oczywiście
1: będzie
0: tak
1: los
0: jest.
1: Wielu chętnych do parlamentu w dużej mierze, no zależał w dużej mierze, no jeżeli zostanie pan przewodniczący, no właśnie od pana.
0: Znaczy, panie redaktor, drodzy państwo, powiem tak, już ja chciałbym, powiedzmy, kontynuować tutaj, powiedzmy, taki model, który zawsze proponował Tomek Lenz. On zawsze stał na stanowisku, że czy to się komuś podobało, czy nie, zawsze starał się budować mocne listy. I te ostatnie wybory pokazywały. Ja rozpocząłem swoją karierę w 2007, później w 2011 znalazłem się na dalszym miejscu listy. Oczywiście byłem sfrustrowany tym, no ale musiałem po prostu to udźwignąć i po prostu musiałem walczyć. Jeśli ktoś rzeczywiście czuje się parlamentarzystą od początku do końca, no to bez względu na miejsce na liście oczywiście musi o to walczyć. Dlatego też będę starał się, żeby te listy były jak najmocniejsze i reprezentowane przez wszystkie środowiska polityczne w naszym regionie. I to jest pewne.
1: Podda pan ocenie dotychczasowych parlamentarzy, tych parlamentarzystów, którzy teraz pełnią funkcję?
0: To jest kluczowe, drodzy państwo. I ja nie mówię tutaj też w kontekście tylko i wyłącznie parlamentarzystów, ale także i radnych, bo w tej chwili jestem szefem tutaj we Włocławku i w powiecie. I też obserwuję pracę naszych radnych i powiem szczerze, jestem zawiedziony w wielu przypadkach, bo widzę po prostu, że niektórzy skupiają się na jakichś tam infantylnych akcjach, prawda, filmikach.
1: Na sobie,
0: prawda, i to dotyczy zarówno radnych, jak i parlamentarzystów i to mi się nie podoba, bo uważam, że ludzie wybierają nie showmana, tylko po prostu wybierają osobę, która ma ich godnie reprezentować w Radzie Miasta, czy też w parlamencie i tego od tych ludzi oczekujemy, pracy merytorycznej. Natomiast są przypadki, że ja tej pracy merytorycznej nie widzę. No, jeśli radny nie zabiera głosu przez całą kadencję, no to z całym szacunkiem, no to też jednoznacznie się weryfikuje. I tutaj oczywiście będę bardzo pryncypialny i na pewno będziemy szukać nowych możliwości. Tak jak powiedziałem, czy to się komuś podoba, czy nie. To są funkcje publiczne, funkcje wybieralne i po prostu muszą ludzie mieć swoich godnych przedstawicieli. Będzie to pewnie wymagało też odświeżenia, będą pewnie też emocje, no ale polityka niestety na tym też polega.
1: Na emocjach.
0: Też na emocjach, tak. Ale przede wszystkim, drodzy państwo, merytoryczna praca. Ja po prostu niekiedy oglądam social media i krew mnie, delikatnie rzecz ujmując, zalewa, jak widzę cały czas jakieś tam rolki, prawda, kręcone. Natomiast nie widzę tej pracy, co kto zrobił, prawda, w jaki sposób reprezentuje swoich mieszkańców.
1: Wspomniał pan też o tym i może tak już na koniec, że przed nami też wybory, oprócz parlamentarnych, potem samorządowe,
0: tak,
1: które no, wszystko wskazuje na to, że zmienią zupełnie krajobraz
0: polityczny
1: w ogóle.
0: Samorządowy.
1: W Polsce, tak. Bo no nie wiem, nie sprawdzałam, ale myślę, że tych wójtów, burmistrzów, prezydentów, którym kończy się dwie kadencje, będzie bardzo wielu.
0: No ja, drodzy państwo, podam to na naszym powiecie, prawda, bo
1: tak,
0: rzeczywiście to weryfikowałem, tak jak
1: 12
0: z 13 samorządowców kończy kadencję. I powiedziałem, prezydent Nawrocki tego nie podpisze i wejdą do gry ludzie, którzy dotychczas nie byli związani z samorządem. Mam na myśli tutaj przedstawicieli Konfederacji i oni się

0: po prostu pojawią w grze wyborczej. Dlatego też trzeba się do tego przygotować i jest to wielkie
1: A dziś
0: wyzwanie.
1: najbardziej powiedzieć Konfederacji? To jest taki
0: Konfederacji.
1: Konfederacji to jest taki najtrudniejszy przeciwnik.
0: Ja nie podchodzę do tego w takich kategoriach, że się kogoś boję. To jest po prostu konkurencja i my nie patrzmy na innych, patrzmy na siebie przede wszystkim, prawda? My zbudujmy program w wyborach parlamentarnych. Ja uważam, że idzie to w bardzo dobrą stronę. Podziwiam mojego szefa, premiera Donalda Tuska, że jemu się po prostu chce, że wrócił i się chce i po prostu ta intensywność autentycznie mnie osobiście poraża, bo ciągle go widzę na wyjazdach zagranicznych, kreuje politykę międzynarodową, ale nie zapomina też o polityce wewnętrznej.
1: A nie boi się pan, że to takie osłabienie koalicjantów, sporo osłabienie koalicjantów, bo widzimy, że tak naprawdę no, trzecia droga to w zasadzie...
0: Boję się.
1: No
0: boję
1: właśnie
0: się.
1: I to może być duże zagrożenie, no bo jednak szliście do wyborów no, jako taki pakt, prawda, a teraz możecie być parlamentarny, możecie być osłabieni bardzo.
0: Oczywiście, że się boję, bo no, oczywiście śledzę na bieżąco sondaże i widzę, że praktycznie trzeciej drogi nie ma. PSL też ma ogromne problemy. Lewica.
1: PSL też wszedł do Sejmu pewnie dzięki trzeciej drodze troszeczkę wtedy, tak?
0: Pewnie tak. PSL stracił niektóre środowiska, przede wszystkim środowiska wiejskie i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, żeby przez ten rok z okładem udało się im odbudować. Aczkolwiek oczywiście im kibicuję i szczerze tego życzę, bo tutaj no, mówiąc też nie chcę używać też takich górnolotnych słów, ale walczymy po prostu o Polskę, o demokratyczną Polskę. Widzimy, co się dzieje, drodzy Państwo, wychodzą coraz to nowe zdarzenia. Ja wczoraj w niedzielę oglądam mecz Barcelony, bo jestem fanem, też byłem na El Clasico. Oglądam mecz Barcelony, są wywiady z kibicami i właśnie kibice mówią, że jak się okazało, że Robert Lewandowski kończy karierę, to natychmiast telefon, bukują bilety i bukują przeloty. To, drodzy Państwo, to jest kapitalny przykład tego, co możemy stracić. Bo wyobraźmy sobie, że nie jesteśmy w Unii Europejskiej. Ja pamiętam te czasy, kiedy trzeba było mieć paszport, trzeba było się starać o wizy i taki, powiedzmy, takie pomysły, że wyjadę sobie jutro, pojutrze
1: do Barcelony,
0: to po prostu tego może nie być. Tego może nie być. Młodzi ludzie tego nie pamiętają, natomiast to możemy stracić. Natomiast ta polityka skrajnie prawicowych ugrupowań w tym kierunku to zmierza. I tutaj nie ma co owijać w bawełnę, że będą szli w stronę polexitu. Zresztą wystarczy posłuchać liderów Konfederacji czy Prawa i Sprawiedliwości. Oni mówią jednoznacznie, może jeszcze nie tak dosadnie, natomiast w tyle głowy mamy ten scenariusz, na który narzekają w tej chwili Brytyjczycy, prawda? Też to się stało i nagle później otworzyli oczy. Nas to też może czekać, dlatego my naprawdę walczymy o demokratyczną Polskę, bezpieczną Polskę w NATO, w strukturach europejskich, w strukturach światowych. Teraz ten układ natowski musi być przebudowany, no bo mamy sytuację ze Stanami Zjednoczonymi taką, jaką mamy, ale przede wszystkim naszym oparciem jest Unia Europejska i ja sobie tego nie wyobrażam. Zobaczmy, drodzy Państwo, ile my jako Polska skorzystaliśmy przez 30 lat Unii Europejskiej. Ja pamiętam Polskę przed 30 lat, wystarczy sobie obejrzeć filmy, niektóre filmy z końca lat 80. Szara, brudna, bez żadnych perspektyw. Natomiast teraz jak wyglądała Polska? I możemy to po prostu stracić. I ja zrobię wszystko ze swojej strony, żeby tak się nie stało. Oczywiście, jeśli rzeczywiście będę przewodniczącym, to biorę na siebie wielką odpowiedzialność i ciężką pracę, bo to jest po prostu, krótko rzecz ujmując, oprócz pracy zawodowej, którą pełnię, to jest ciężka charówka na rzecz, powiedzmy, formacji politycznej, którą reprezentuję i ja się tego nie odżegnuję.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, Ewan Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i pełniący obowiązki szefa wojewódzkich struktur Koalicji Obywatelskiej, był dziś moim Państwa gościem.
0: Dziękuję Państwu. Życzę miłego tygodnia. Dziękuję Pani Redaktor.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także

0: Higieny i BHP. Biurona Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.

0: Biojarmark na Starym Rynku jak co dwa tygodnie ponownie przyciągnął miłośników lokalnych smaków i produktów tworzonych z pasją. To miejsce, gdzie liczy się jakość, pochodzenie i świadomość dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co jedzą, co kupują i jednocześnie wspierać regionalnych producentów.
1: Witam serdecznie na kolejnym biojarmarku, który trwa już bardzo długo w naszym mieście. Zaskarbił sobie bardzo wielu klientów. Dzisiaj wyjątkowa okazja kupić piękny prezent na Dzień Mamy. Są wspaniałe zestawy i biżuteria, i kosmetyki, i oleje. Co tylko sobie zażyczymy. Myślę, że warto do nas zajrzeć z kilku powodów. Dlatego, że bardzo często mówi się o tym, że w Polsce jest napływ żywności spoza Polski, z różnego rodzaju krajów, z źródeł, których nie znamy. Więc my jesteśmy właśnie taką alternatywą. Kupujmy u swoich. Kupujmy polską żywność wyprodukowaną w małych manufakturach, gdzie faktycznie jakość tych produktów jest bardzo, bardzo wysoka. Po drugie, przepiękne miejsce, chyba najpiękniejsze miejsce we Włocławku, Stary Rynek, w którym nie tylko można zrobić zakupy, ale mamy tutaj strefę relaksacyjną, można usiąść, wypić kawkę. Są przepiękne, słyszałam dzisiaj, świeżutkie drożdżówki, więc można sobie coś skonsumować na miejscu i cieszyć się piękną pogodą. No i cóż, myślę, że takich produktów rzemieślniczych, ekologicznych, zdrowych jest zawsze za mało. Jesteśmy, myślę, dla Włocławka i okolic taką właśnie fajną alternatywą, gdzie można takie produkty co dwa tygodnie u nas zakupić.
0: Na stoisku Naturalne Orzechowe nie zabrakło propozycji dla fanów zdrowych dodatków do kuchni. W ofercie między innymi naturalne oleje, idealne do sałatek i codziennych dań.
2: Zapraszam Państwa na moje stanowisko. Mam dzisiaj orzechy laskowe w formie oleju. Olej z orzecha laskowego bardzo fajnie się sprawuje teraz do sałatek ze świeżych warzyw. Bardzo duża zawartość wapnia. Także bardzo smaczny dodatek, na pewno niezbędny do teraz świeżych, sezonowych warzyw. Może być też olej z orzecha włoskiego. Oczywiście orzechy w formie masła orzechowego, jak zawsze na moim stanowisku.
3: Czy wszystkie produkty robicie sami?
2: Wszystko, co tutaj Pani widzi, co tu Państwo możecie spróbować, to są nasze wytwory. Mamy swoje sady orzechowe, więc korzystamy tylko i wyłącznie z orzechów z naszego sadu. Orzech laskowy i orzech włoski.
3: A który olej cieszy się największą popularnością?
2: Na chwilę obecną polecamy właśnie oleje orzechowe, ponieważ one są bardzo aromatyczne. Jeśli ktoś lubi orzechy, to jest super dodatek do każdego dania.
0: A dla tych, którzy lubią kulinarne eksperymenty, pojawiły się prawdziwe nowości. Cebulowa petarda oraz kiszony czosnek, które zaskakują intensywnością smaku.
4: Mamy kilka nowości. Mamy między innymi dzisiaj jest z nami

0: cebulowa petarda jest kiszony czosnek, który ukisiliśmy i wsadziliśmy w oliwę oliwę na zimno tłoczoną z rozmarynkiem. Mam, co to jeszcze mam? Mam bajaderki, więc jest kilka rzeczy. Mam ciasto marchewkowe, bezglutenowe, więc wpadajcie, coś nowego się znajdzie.
1: A czy któryś produkt cieszy się szczególnym zainteresowaniem?
0: Pewnie. Cieszy się kiszony czosnek na maksa. Dobrze, no.
2: Nie zabrakło też czegoś dla ciała i duszy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się naturalne sole do kąpieli, a nowością była sól do stóp. Idealna propozycja na nadchodzące cieplejsze dni.
3: Dzisiaj niezmiennie przyjechałam do Włocławka z moimi solami kąpielowymi, które tworzę na bazie soli kłodawskiej, niezwykle pokatej w Portas Magnes, inne pierwiastki również, które tworzę z dwóch rodzajów soli kłodawskiej, różowej i potasowo-magnezowej oraz ziół, które w większości zbieram, uprawiam sama. Oraz oczywiście z solami do użytkowania w saunie lub do inhalacji i do użytkowania jako peeling w domu, które prężnie tutaj wzbogacam o nowe zapachy, także koniecznie wpadajcie powąchać co nowego u mnie. A dzisiaj chciałam opowiedzieć o soli specyficznie do stóp, którą stworzyłam z myślą o rozpoczynającym się lecie i o tym, że naszym stopom nie jest najmilej w pełnych butach, kiedy są upały. Tutaj jest sól różowa i sól potasowo-magnezowa w ogromnej ilości. Jest dodatek sody oczyszczonej, która ma właściwości dezynfekujące stopy. Ogromnie dużo szałwi, pokrzywy, czyli również takie zioła antyseptyczne. Jest glicerynka oraz nawłoć, która ma właściwości zmiękczające naskórek. Mega polecam, szczególnie panom, właśnie po takim dniu wypełnionym pracą, nie dość, że wspaniały relaks, to jeszcze dezynfekcja stóp.
2: Mieszkańcy chętnie opowiadali, dlaczego wybierają to miejsce na mapie Włocławka.
4: Poszukujemy zdrowej żywności, no i chętnie wspieramy produkcję
5: lokalną.
4: Rodziną, rodzimą, tak.
5: Lokalną. No i fajny klimat tu jest.
1: Czy są Państwo tutaj co dwa tygodnie?
5: Bywamy. Często.
4: Chodziliśmy w tej poprzedniej
5: regularnie,
4: tak,
5: ale
4: lokalizacji, teraz przychodzimy tutaj. Jak jesteśmy, to chętnie bywamy.
2: Biojarmark to nie tylko zakupy, ale też spotkania, rozmowy i inspiracje do zdrowszego stylu życia. A kolejne edycje już tylko potwierdzają, że to miejsce na stałe wpisało się w kalendarz mieszkańców. W Urzędzie Miasta rozpoczęły się wybory. Wybory dyrektorów placówek oświatowych we Włocławku. Nie chodzi o wszystkie szkoły i przedszkola. Kadencja dyrektora trwa 5 lat. We Włocławku w kilku szkołach ten okres właśnie upływa, a dodatkowo są tworzone nowe placówki. Zespoły szkolno-przedszkolne. Tam również trzeba wybrać dyrektorów.
6: W tym roku mamy 15 konkursów. W tej grupie jest 8 konkursów związanych z utworzeniem nowych placówek, czyli zespołów szkolno-przedszkolnych. I prawo stanowi tak, że muszą być wyłonieni dyrektorzy tych zespołów. Oczywiście jest tak, że mogą startować do konkursu i taka każdy może startować, który ma oczywiście odpowiednie wykształcenie, doświadczenie. Czyli mogą startować dyrektorzy obecnie pełniący swoje funkcje, a także inni kandydaci, którzy czują się na siłach, aby podjąć to stanowisko. Pozostałe osoby to są osoby, które skończyły właśnie, kończą w tym roku szkolnym 5-letnią kadencję i również albo startują, albo są nowi kandydaci na te stanowiska. W tym roku jeszcze jest taka nowe prawo, nowe zapisy w prawie oświatowym, że organ prowadzący, jakim jest prezydent Włocławka, akurat w naszym przypadku, może przedłużyć bez konkursu kadencję na kolejne 5 lat danemu dyrektorowi, no, oceniając jego działalność, wyniki egzaminów końcowych. I w tym roku pan prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki skorzystał z tego prawa i trzem dyrektorom przedłużył tą kadencję na kolejne 5 lat.
2: Mowa tutaj o zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół chemicznych. Poza nowo utworzonymi zespołami szkolno-przedszkolnymi konkurs dotyczy stanowiska dyrektora w zespole szkolno-przedszkolnym nr 1, przedszkolu nr 19, przedszkolu nr 30, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół ekonomicznych, zespole szkół technicznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.
6: Komisja konkursowa oczywiście również jest wyłoniona

0: zgodnie z prawem oświatowym, czyli to są przedstawiciele organu prowadzącego, kujawsko-pomorskiego, w naszym przypadku kuratora oświaty, przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, a także przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie szkoły i na terenie naszego miasta. Więc w związku z tym kilkunastoosobowe składy debatują już od godzin poradnych nad propozycjami każdego z kandydatów.
1: I to będą wybory na zasadzie demokratycznym, czy czyjś głos ma więcej wagi?
0: To są wybory demokratyczne, dlatego że są wyborami tajnymi. I wiadomo, że jest przewodniczący, natomiast w prawie oświatowym wszystkie zapisane są możliwości, jakie kandydat może, ile głosów może uzyskać. No musi być na pewno bezwzględna liczba głosów.
2: A co w przypadku, gdy jest jeden kandydat na stanowisko dyrektora? Okazuje się, że może przegrać.
0: W przypadku, gdy dyrektor nie zostanie wyłoniony, to i tak prezydent, no w naszym przypadku prezydent jako organ prowadzący, musi na co najmniej 10 miesięcy powołać z grona pedagogicznego osoby, która będzie pełniła obowiązki dyrektora, aż do momentu ogłoszenia kolejnego konkursu. To rzeczywiście dla nas jako samorządowców duże wyzwanie, dlatego że nie ma aż takiego dużego zainteresowania konkursami. Jak starsi urzędnicy opowiadają, to tam kiedyś było i 10, i 15 osób na to stanowisko. Natomiast tutaj jest bardzo sporo w tej grupie, to są dotychczas dyrektorzy, dotychczas pełniący obowiązki, ale również są nowe osoby, bo część na przykład dyrektorów, którym kończyła się kadencja, skorzystało z prawa i sprawa do emerytury.
2: Spośród 15 szkół tylko w 5 o stanowisko dyrektora ubiega się więcej niż jedna osoba. Konkurs trwa do piątku. O wynikach będziemy informować. Seniorzy to osoby aktywne. Oczywiście na tyle, na ile pozwala im zdrowie. Ich wizerunek znacznie zmienił się w ostatnich latach. Chcą podróżować, poznawać nowych ludzi, uczyć się. Z myślą o osobach starszych kilka lat temu w naszym regionie powstały dzienne domy Seniora Plus. Jeden z nich znajduje się w Szczkowie, w gminie Izbica Kujawska.
3: Bardzo promowałam już od 2015 roku, kiedy byliśmy w perspektywie regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, powstawanie dziennych domów pobytu. Demografia jest nieubłagalna, zmienia się model rodziny. Kiedyś rodziny wielopokoleniowe to była normalna sprawa, dzisiaj często seniorzy zostają sami. Więc ja rzeczywiście promowałam tworzenie dziennych domów pobytu wśród seniorów. Najpierw wychodziło to różnie. Trochę włodarze obawiali się, że nie będzie chętnych, bo że te dzienne domy kojarzyły im się z domami pomocy społecznej, a to nie jest coś najmilszego. To jest konieczność. Natomiast rzeczywiście udało się namówić tutaj pana burmistrza Izbicy Kujawskiej, żeby przystąpił do tego projektu, żeby łatwiej było też włodarzom. Nasz regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju jest głównym liderem w tych projektach, to on aplikuje o te środki i dzisiaj dziennych domów pobytu stworzył taką sieć kujawsko-pomorskich dziennych domów pobytu i ma ich w zarządzaniu prawie 40, więc ja się bardzo cieszę, że tutaj seniorzy czują się dobrze, że znaleźli tutaj swoje miejsce, że czują się zaopiekowani.
2: Funkcjonowanie dziennego domu seniora pozytywnie wpłynęło na życie osób starszych w gminie Izbica Kujawska.
4: Dom dziennego pobytu, dom seniora jest bardzo ważną instytucją, zabezpiecza potrzeby kilkudziesięciu naszych seniorów, dba o to, żeby byli zaopiekowani, żeby się dobrze tutaj czuli. Jest, mi się wydaje, doskonała atmosfera. Wszyscy z ochotą tutaj przybywają i uczestniczą tutaj w zajęciach, jakie są dla nich przygotowane.
2: Pensjonariuszy odwiedzili przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych. Przywieźli upominki, które mogą uratować życie, czujniki tlenku węgla.
3: Dzisiaj byliśmy z tą taką dodatkową inicjatywą, do której trafiamy dziennych domów pobytu, czyli wręczamy seniorom czujki tlenku węgla, które mają ratować życie. Ruszył taki program pilotażowy, gdzie w pierwszej kolejności wręczamy właśnie seniorom z dziennych domów pobytu.

0: bytu, ale jesteśmy w trakcie przygotowywania dużego projektu, do którego zaprosiliśmy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, zaprosiliśmy ochotnicze straże pożarne, żeby najpierw GOPS-y, MOPS-y dały nam informacje, gdzie i ile jest potrzebne na terenie danej gminy, gdzie są takie domy, gdzie są ludzie samotni, gdzie są rodziny wielodzietne, a później strażacy, żeby te czujki montowali właściwie, bo to też jest niezwykle ważne.
1: Właśnie powiedzmy, o czym pani wspominała, ile jest tych czujek, ile dzisiaj seniorzy otrzymali czujek i gdzie ich nie umieszczać.
0: Nie umieszczać ich. To też ja celowo jeżdżę i wręczam te czujki sama, bo kiedyś rozmawiając z seniorami, jedna z pań seniorek powiedziała mi, że ma już taką czujkę i mają schowaną głęboko w półce. Więc ja to powtarzam kilkukrotnie, że nie chowamy ich. One naprawdę, te niewielkie urządzenia, mogą uratować nasze życie, więc stawiamy je w miejscu, gdzie ten czat najszybciej może się pojawić. Nie umieszczamy ich przy oknach, gdzie mamy dostęp powietrza, więc najlepiej zawiesić gdzieś na ścianie na wysokości 1,40 m, a jeżeli nie, to gdzieś na półce, ale mówię z daleka od okna.
2: Dzisiejsze wydarzenie związane z przekazaniem czujek tlenku węgla, czujek czadu, jest bardzo też ważnym elementem tutaj funkcjonowania naszego środowiska. Przede wszystkim zabezpiecza to, co najważniejsze, życie zabezpiecza, a wiemy doskonale, jakie zagrożenie niesie ten cichy zabójca, czyli tlenek czadu. Myślę, że ta akcja związana z czujkami tlenku węgla powinna być coraz bardziej rozpropagowywana i mam nadzieję, że tutaj ta tendencja będzie postępować. Też tutaj zdeklarowałem pomoc w tym zakresie, w zakresie obsługi technicznej, ale i przede wszystkim prewencji ze strony naszych ochotników strażaków. Mamy tutaj na terenie naszej gminy 10 jednostek ochotniczych straży pożarnych, dwie w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i strażacy zdeklarowali już udział w tych akcjach prewencyjnych i będą służyli tutaj swoją pomocą w tej kwestii technicznej, jeżeli chodzi o zamontowanie i właściwy instruktaż odnośnie użytkowania tych czujek czadu.
3: Na co dzień w domu seniora w Czczkowie przebywa kilkadziesiąt osób. Budynek został dostosowany do nowych potrzeb. Wcześniej mieściła się tam szkoła.
4: Dzienny dom Senior Plus funkcjonuje od 5 lat. Uczestnikami dziennego domu są osoby nieaktywne zawodowo, niezdolne do samodzielnej egzystencji lub ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają wsparcia. W ramach działalności dziennego domu Senior Plus w Szczkowie uczestnicy korzystają z usług socjalnych, terapii zajęciowej, usług fryzjerskich, kosmetycznych, usług psychologicznych. Mamy również fizjoterapeutę, animatora.
1: Jesteśmy na uroczystości przekazania czujników czadu. Widzimy, że seniorzy mają się dobrze i są niezwykle dziarscy i aktywni.
4: Tak, nasi seniorzy lubią aktywnie spędzać czas, chętnie uczestniczą w różnych wyjazdach, warsztatach, które organizujemy w ramach naszej działalności ośrodka.
3: Dzienny dom seniora to placówka wsparcia, która zapewnia osobom starszym opiekę i aktywizację w ciągu dnia. Umożliwia im bezpieczne spędzanie czasu, udział w zajęciach, rehabilitacji i kontakt z innymi ludźmi. Samorząd nie zapomina o starszych mieszkańcach. Otrzymane czujniki czadu mogą uratować życie. Pamiętajmy, aby nie lekceważyć urządzenia, gdy zacznie dawać sygnały alarmowe. Należy wtedy wezwać służby i opuścić budynek. Po raz 32 miłośnicy kajaków i aktywnego wypoczynku spotkali się na ogólnopolskim spływie rzeką z Głowiączką. Przez 2 dni uczestnicy pokonywali kolejne kilometry wodnej trasy, podziwiając naturę i wspólnie spędzając czas. Finał wydarzenia tradycyjnie odbył się w Parku Sienkiewicza we Włocławku.
5: Ten spływ to już jest 32. edycja. Mówią, że z Głowiączka nie nadaje się do pływania. Przeczymy tej tezie, bo już 32 lata, może nie pod rząd, ale od 1986 roku, pływamy tą rzeką i jest rzeka wymagająca, kapryśna jak kobieta. Raz ten stan wody jest niziutki, raz jest większy. Spływ obfituje w wywrotki, są liczne drzewa, które trzeba obnieść bądź przepłynąć pod nimi. Dlatego jest dość uciążliwy.

0: Na początkowych etapach, w okolicach Lubrańca i z Głowiączki są trzcinowiska, gdzie trzeba się przedzierać przez trzciny, zwłaszcza przy niższym stanie wody. Jest to dość uciążliwe, ale tu zawsze jest taka ekipa wodniaków, że nie boi się wyzwań, tylko niezależnie od pogody, bo spływ idzie obojętnie, czy pada, czy nie pada, bo to jest taki cykliczny, organizowany, trzydniowy spływ. I w tym roku był od miejscowości Rybiny nad jeziorem Halną, no do pod katedrę w Włocławku.
1: Uczestnicy po dopłynięciu do mety dzielili się swoimi wrażeniami z dwóch dni spędzonych w wodzie.
2: Jak wrażenia?
3: Bardzo dobrze. Pierwszy dzień deszczowy, poza tym wszystko dobrze. Pogoda dopisała, towarzystwo dopisało. Okej.
2: Okay. Czy ta trasa jest wymagająca?
3: Organizatorzy mówią, że większość ludzi jeździ tutaj tylko dwa razy, pierwszy i ostatni, bo podobno 80% osób przyjeżdża raz. Większość uczestników stanowią stali, można powiedzieć, bywalcy, także ktoś, kto jeździ co roku, tak?
2: Jakby pan zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
3: Na pewno można siebie sprawdzić w dosyć trudnych warunkach i na pewno jest super towarzystwo. Wszyscy są bardzo zintegrowani, są ogniska, także miło spędzony czas. Można odpocząć, przestać myśleć o pracy i o innych rzeczach.
4: Całkiem przyjemnie się płynęło. Było kilka drzew, które trzeba było pokonać, ale no, w zależności od kajaka dało się prawie każde pokonać bez wysiadania. No a z uwagi na to, że niektórzy musieli wysiadać, no to jeszcze ich tutaj nie ma, ale sądzę, że niedługo przypłyną.
2: Czy to był twój pierwszy raz na tym spływie?
4: Na tym konkretnym spływie trzeci, a ogółem było ich całkiem sporo.
2: Jak byś zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
4: Cóż, no zasadniczo kajakarstwo jest całkiem przystępne, jeśli wie się gdzie szukać. Więc cóż, no minimalnym wymaganiem jest tak naprawdę z reguły umieć pływać w pław, żeby w razie czego nie mieć problemów, a tak oprócz tego są wypożyczalnie i każdy tak właściwie może się tego nauczyć.
1: Tegoroczny spływ dobiegł końca, ale już organizatorzy zapraszają na kolejną edycję. Za rok do kajakowej ekipy może dołączyć każdy. Podczas konferencji prasowej struktur Prawa i Sprawiedliwości został poruszony temat remontu mostu. Może on potrwać dłużej niż początkowo zakładano z uwagi na problem ze znajdującą się pod asfaltem płytą jezdną.
5: 30 milionów złotych przyznanych jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości na remont tego obiektu. Remont planowany na 13 miesięcy. Czego dowiadujemy się dzisiaj? Urzędnicy zorientowali się, że tuż pod asfaltem jest problem z płytą jezdną. Można zadać retoryczne pytanie. Czy nie można było tego sprawdzić wcześniej? Czy rzeczywiście opierano się na ekspertyzach sprzed 3 lat? Dla 90-letniego mostu to całe wieki. Jakie będą tego skutki? Skutki, szanowni państwo, będą takie, że z planowanych 13 miesięcy remont może wydłużyć się o pół roku, może 10 miesięcy. Ale most może również zostać zamknięty całkowicie dla ruchu samochodowego. Korki, straszny chaos komunikacyjny i koszmar dla mieszkańców. Nie wiadomo się, czy śmiać, czy płakać, drodzy państwo, bo jeśli okaże się, że urzędnicy zorientują się, że pod płytą jezdną płynie Wisła, dopiero możemy mieć problem. Chyba, że już to wiedzą. Panie prezydencie, kto odpowie stanowiskiem za te błędy? Miasto tonie w długach, a my mieszkańcy musimy do tego długu jeszcze dopłacać.
1: Ratusz weryfikuje doniesienia wykonawcy co do stanu płyty jezdnej. Ekspertyza trafiła do Instytutu Budowy Dróg i Mostów.
6: Przed rozpoczęciem przetargu i przed rozpoczęciem prac na moście stalowym posiadaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty, w tym ekspertyzy dotyczące mostu stalowego. Natomiast w trakcie prowadzenia prac wykonawca wykonał ekspertyzę, która mówi o tym, że stan płyty nośnej jest niezadowalający. Jako ratusz postanowiliśmy zweryfikować tą ekspertyzę, wysyłając ją do Instytutu Budowy Dróg i Mostów, właśnie żeby potwierdzić te doniesienia wykonawcy. Dodatkowo również zwróciliśmy się z prośbą o

0: opinię do wybitnego eksperta w zakresie konstrukcji mostów, do profesora z Poznania, żeby on również niezależnie wydał taką opinię dotyczącą tej ekspertyzy. Mamy świadomość, że ten problem może wydłużyć remont mostu, natomiast zachęcamy wykonawcę, żeby zintensyfikował działania, które może niezależnie od tej płyty nośnej wykonywać. Są to prace korozyjne, czy związane chociażby z chodnikami. Chciałbym również tutaj podkreślić, że wykonawca otrzymał już od miasta ponaglenie, jeżeli chodzi o postęp prac, ponieważ właśnie ten postęp prac jest niezadowalający. Chcemy, żeby ten remont trwał jak najkrócej oraz żeby był jak najmniej dotkliwy dla mieszkańców.
1: Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy czas remontu mostu zostanie przedłużony. Anwil Wocławek przedwcześnie zakończył walkę o medal Mistrzostw Polski. W ubiegłym tygodniu prezes klubu koszykówki Wocławek na konferencji podsumowującej sezon oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej. Przypomnijmy, że w fazie zasadniczej Rottweilery pod wodzą Grzegorza Korzana grały w kratkę, co doprowadziło do zmiany na stanowisku. Miejsce pochodzącego z Wocławka szkoleniowca zajął Ronen Ginsburg. Otrzymał umowę na 2 lata. Anwil kontraktował kolejnych zawodników i ostatecznie zakwalifikował się do rundy play-in. Tutaj przegrał 2 mecze przed własną publicznością i odpadł z walki o medal Mistrzostw Polski. Rada Nadzorcza klubu zdecydowała, że nowym prezesem będzie Hubert Heyman, dotychczasowy dyrektor sportowy z wocławską koszykówką związany jest od wielu lat. Czekamy na pierwsze komentarze ze strony nowego sternika Anwilu Wocławek. Warsztat terapii zajęciowej TPD we Wocławku świętuje wyjątkowy jubileusz. 30 lat działalności. To 3 dekady pracy, spotkań i codziennego wsparcia. Z tej okazji zaplanowano uroczystości, które będą nie tylko święte, i podsumowań drogi, jaką placówka przeszła przez te lata.
2: To dla nas bardzo ważny jubileusz. Jest to 30 lat nieprzerwalnej działalności warsztatu terapii zajęciowej. Program zaplanowaliśmy na wielkie odczytanie gości, którzy zostali zaproszeni, przedstawienie ich. Następnie przygotowaliśmy krótki pokaz, slajd z 30 lat istnienia naszego, jak te nasze życie się od samego początku, od roku 95 zaczęło i jak to przebiegało. Następnie będzie występ naszych podopiecznych. Całych postaraliśmy się, żeby to było pełna nasza skład tu warsztatu, czyli 35 osób z niepełnosprawnościami, żeby wystąpiło na scenie. Następnie poprosimy zaproszonych gości, rodziców, opiekunów o poczęstunek, który odbędzie się w Browarze B.
1: Warsztat od lat pełni ważną rolę terapeutyczno-rehabilitacyjną, wspierając osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu i rozwijaniu swoich umiejętności.
3: Jest tu rehabilitacja, terapia zajęciowa. No z tym związane są różne zajęcia, wycieczki, no wszystko to, co człowiek robi w normalnym życiu, tak? Jeszcze parę ładnych lat temu, no nikt nie słyszał nawet o warsztatach. Osoby z niepełnosprawnościami były tak naprawdę zamknięte w domu, tak? Teraz mogą wyjść do społeczności i no ja sobie przynajmniej nie wyobrażam, żeby te warsztaty zostały zlikwidowane i żeby one, te uczestnicy nasi wrócili wszyscy do domu, siedzieli i no nie uczyli się podstawowych zasad, nie uczyli się jak żyć w społeczeństwie, bo nie oszukujmy się, nie każdy to wynosi z domu. Tym bardziej, że są różne niepełnosprawności, nad którym trzeba osobami popracować więcej. Niektórzy pewne rzeczy wynoszą z domu, ale każdy z nich potrzebuje jakiegoś wsparcia. No w tym życiu naszym codziennym.
1: 30 lat historii warsztatu terapii zajęciowej TPD to setki ludzkich historii, małych i dużych sukcesów oraz codziennej pracy, która zmienia życie.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe.

Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj,

0: na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś. We'll be right back.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany ciemny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie białobury. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany jasny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 13 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Bobrownicka 33. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie beżowy, szorstkowłosy.

osy, wielkość średni, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026, płeć samiec, rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny podpalany, wielkość średni, cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Laki. Laki to około 5-letni brązowy pies w nieco większym rozmiarze, który trafił do nas z terenu gminy Włocławek. Ma czarne znakowanie w postaci maski na pyszczku oraz króciuteńki ogonek. Laki może budzić respekt swoją posturą i sylwetką. Tak naprawdę jednak jest przerośniętym szczeniakiem, zabiegającym o uwagę opiekunów. Przyjechał do schroniska nieco przestraszony i niepewny tego, co z nim będzie. Szybko jednak pokazał nam, że kocha ludzi, jest łagodny i przytulaśny. Laki to pies, który ma dużo energii i sporo siły. Kocha spacery, a jeszcze bardziej kocha nieskrępowany bieg i zabawę. W stosunku do innych psów nie wykazuje agresji. Naturalnie, jeżeli ktoś ma już psa, a chciałby dać dom Lakiemu, zapraszamy na spacer zapoznawczy z obecnym pupilem. Laki to aktywny pies szukający równie aktywnych opiekunów. Ludzi, którzy będą zabierać go na długie spacery i bawić się z nim, a po powrocie do domu pomogą się wyciszyć i odnaleźć spokój. Kto zechce przygarnąć Lakusia? Laki zarejestrowany jest pod numerem GW/214/21/24. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21. Zenio. Zenio to około 3-letni buropręgowany kocurek. Ma jedynie jaśniejszy pyszczek oraz część białych paluszków. Kiedy do nas trafił, kulał na tylne łapki. W miarę pobytu stan ten znacznie się poprawił, ale Zero nie przepada za totykiem w okolicach miednicy. Możliwe więc, że przeszedł uraz tylnej części ciała. Generalnie jednak kocurek jest ogromnym miziakiem, ma donośny głos i widząc człowieka nawołuje. A kiedy wejdziemy do jego pokoju, natychmiast podbiega i ociera się o nogi i ręce, pokazując zaufanie i potrzebę kontaktu z ludźmi. Do zabawek ma na razie neutralny stosunek, bo uważa, że głaskanki mizianki są lepsze niż sztuczne myszki. Jeżeli chodzi o inne koty, to musi poznać każdego kolegę. A ponieważ nie lubi być dotykany z niacka, początkowo sprawia wrażenie, że nie przepada za innymi mruczkami. Zero to cudowny proludzki kot, który zasługuje na to, aby ktoś go pokochał i zaopiekował się nim. Ktokolwiek postanowi dać mu kawałek miejsca w swoim domu i sercu, zyska wspaniałego, oddanego przyjaciela na całe życie. Zenio zarejestrowany jest pod numerem 4634/26/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.

0: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Marek Wojtkowski, pełniący obowiązki w
1: Dzień
0: tej
1: dobry.
0: chwili szefa nowowojewódzkich struktur Platformy Obywatelskiej, tak?
1: Koalicji Obywatelskiej.
0: Koalicji Obywatelskiej, tak. Koalicji Obywatelskiej.
1: No tak, drodzy Państwo, tak się rzeczywiście złożyło. Oczywiście grom z jasnego nieba, bo nikt się tego nie spodziewał, ja również.
0: Ale szczerze, gdzieś kiedy pojawiła się już... No informacja, że no jakby zaostrza się, prawda, ta retoryka i coraz głośniej o pośle Lęcu, o senatorze Lęcu, senatorze Lęcu. Nie spodziewaliście się, że premier podejmie taką decyzję?
1: Znaczy ja byłem wewnętrznie przekonany, bo akurat znam te relacje i znam podejście premiera, takie powiedzmy bardzo, bardzo zdecydowane, arbitralne i tutaj po prostu nie ma zmiłuj się, więc ja przypuszczałem, że kwestią czasu będzie, kiedy taka decyzja się pojawi. No i rzeczywiście się pojawiła, no ale mimo wszystko dla nas jest to jakiś tam kłopot dla struktur regionalnych.
0: No bo przypomnijmy, że ta decyzja zapadła na, kilka tygodni po wyborach, prawda?
1: No właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi.
0: W których to senator Lęc był jedynym kandydatem, tak?
1: Tak, Tomasz Lęc był rzeczywiście jedynym kandydatem i zdobył oczywiście mandat przewodniczącego regionu.
0: Tę
1: tam ponad 80%.
0: Ile lat?
1: 20 lat.
0: 20 lat.
1: 20 lat z tego co pamiętam. Ja pamiętam, że Tomek był od zawsze szefem struktur. Moje pierwsze rozmowy z nim w 2007 roku, kiedy po raz pierwszy kandydowałem do Sejmu, to właśnie z nim prowadziłem i oczywiście jako szefie regionu nie mogę złego słowa powiedzieć, aczkolwiek bywało też między nami różnie, no wiadomo jak to w polityce, w partii. Natomiast zawsze był takim aktywnym szefem, znał wszystkie struktury, znał wójtów, burmistrzów, czyli ten teren,
0: no,
1: za który odpowiadał.
0: Lat, no to
1: tak, tak, siłą rzeczy,
0: czasu, siłą rzeczy.
1: Rzeczy no ale niestety stało jak się stało i po prostu trzeba patrzeć do przodu i nie ma co tutaj płakać nad rozlanym mlekiem. Tym bardziej, że czeka nas no, trudny czas wyborów przede wszystkim. Ten kalendarz wyborczy jest nieubłagany. W następnym roku mamy wybory parlamentarne, a w 2020...
0: wybory samorządowe, które też mają szansę zupełnie przemodelować, prawda?
1: No i to się raczej, stanie. Zresztą z panią redaktor rozmawialiśmy tutaj przed programem, że w naszym powiecie włocławskim, ja podaję jako przykład też nie problemu, ale wyzwań przede wszystkim. Mamy 13 gmin i w 12 gminach dojdzie do zmiany organu wykonawczego w samorządzie, czyli wójtów, burmistrzów, czyli pojawią się zupełnie nowi ludzie i też trzeba oczywiście ustawić odpowiednio struktury partyjne do tego.

0: procesu, bo na pewno nie odpuścimy tutaj w gminach. Zresztą ta polityka oczywiście tak się zmienia, że w tej chwili ten układ sił zupełnie inaczej wygląda też w tych mniejszych samorządach niż to było kilkanaście lat temu. Dlatego też musimy się oczywiście do tego przygotować i w najbliższym czasie już będziemy bardzo konkretnie rozmawiać. No bo to jest szansa wejścia dla nowych ludzi, bo ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że prezydent Nawrocki, jeśli by się taka ustawa oczywiście pojawiła, bo wiem, że projekt ustawy o zniesieniu dwukadencyjności jest, no ale póki co niewiele się z nim dzieje. Jestem przekonany wewnętrznie, że prezydent Nawrocki oczywiście takiej ustawy nie podpisze, już abstrahując od tego, że jest to ustawa, która została wprowadzona przez rządy Zjednoczonej Prawicy, ale widzimy ewidentnie, że prezydent Nawrocki gra na, powiedzmy, skrajną prawicę, czyli mam na myśli tutaj przede wszystkim te dwie konfederacje, a dla nich jest to szansa. No, państwo rozumieją, że wybory właściwie...
1: Ale o ile ja pamiętam, no to premier Tusk też był zwolennikiem dwukadencyjności zawsze. Teraz się, prawda, pojawiła ta ustawa, ale jeszcze kiedy PiS jej nie wprowadził, to...
0: Znaczy nie był zdecydowanym zwolennikiem dwukadencyjności. Zawsze miał bardzo wiele, powiedzmy, dystansu tutaj do samorządu i patrzył na to racjonalnie. Trudno mi jest w tej chwili też odpowiedzieć tak jednoznacznie, czy był zwolennikiem dwukadencyjności. Ja... też mam podzielone zdanie.
1: Nie, są plusy i minusy.
0: Są plusy i minusy. Uważam, że jeśli już, to bądźmy konsekwentni i wprowadźmy też ograniczenie wszędzie, tak? Dwukadencyjność wszędzie. No prezydent, wiadomo, ma dwie kadencje pięcioletnie, ale jeśli tak, no to wprowadźmy też dwie pięcioletnie kadencje na przykład do parlamentu, czyli do Sejmu i Senatu i byłoby to przynajmniej
1: do
0: spójne.
1: Do rad, prawda, również.
0: I do rad oczywiście, tak, jak najbardziej. I rzeczywiście ta sytuacja wtedy ludzi byłaby znacznie bardziej intensywna. Myślę, że z korzyścią też dla samorządu.
1: Tak, bo to betonowanie, prawda, jest zbyt długie trwanie na stanowiskach, to rzadko komu wychodzi na dobre.
0: Tak mi się też wydaje.
1: Są jednostkowe
0: przede wszystkim,
1: przypadki, owszem, tak, żeby tutaj nikogo nie skrzywdzić, tak, gdzie rzeczywiście widać, że nie ma zmęczenia, ale jednak...
0: No znamy też, drodzy państwo, i w Kujawsko-Pomorskim, że... władze samorządowe pełni się przez 30 lat, czyli od momentu, prawda, wprowadzenia pierwszej ustawy z marca 1990 roku, kiedy samorządy zostały przywrócone, no to ci ludzie pełnią. I tak jak pani redaktor powiedziała, tutaj też nie można wszystkich wrzucać do tego samego worka, bo są naprawdę bardzo dobrzy samorządowcy.
1: Ale ja myślę, że to jednak wyjątki potwierdzające regułę tego zmęczenia.
0: Pewnie tak.
1: Senator Lenz może też być chyba trochę na to dowodem, bo gdzieś zabrakło tutaj chyba jakiegoś racjonalnego myślenia w którymś momencie, prawda? No bo to, co się wydarzyło, nie wiem, aż trudno chyba interpretować w jakiś taki racjonalny sposób.
0: Znaczy, drodzy państwo, ja oczywiście nie będę bronił senatora Lenza, bo zrobił to, co zrobił i oczywiście jest to naganne, ale z drugiej strony każdemu się to mogło zdarzyć. Natomiast ja wychodzę z założenia, że w takim przypadku po prostu trzeba wyjść z otwartą przyłbicą, przeprosić, przyznać się do błędu, bo to był ewidentny błąd, już abstrahując, bo dla mnie jest niedopuszczalne, że tam coś się działo poza procedurami. W tej chwili jeszcze jakaś tam komisja oczywiście to weryfikuje, bada, no... To jest absolutnie nie do przyjęcia, bo to są jednostki publiczne, szpital w Aleksandrowie jest jednostką publiczną i nie może się nic dziać poza procedurami. A że ktoś komuś pomaga, jest to rzecz naturalna, do mnie też wielu ludzi dzwoni, też staram się oczywiście pomóc, reagować, wiemy jaką mamy sytuację, więc dla mnie to akurat nie jest problem. Ale po prostu trzeba wyjść na drugi dzień, po prostu przyznać się do błędu, przeprosić i być może nie byłoby takiego problemu, natomiast pójście w zaparte, tak jak marszałek Piotr Sobecki powiedział, że senatorowi Lenzowi ktoś źle doradził i jaka była prawda, to nie wiem. Rozmawiałem z Tomkiem już po całym zajściu, ale o tym akurat nie rozmawialiśmy, bo nie chcę o takie rzeczy pytać, no ale po prostu źle się stało.
1: Mhm. Pełni teraz pan funkcję szefa. Jak to może wyglądać? Nie będzie wyborów już takich w Platformie Otwartych, to kto zostanie docelowo przewodniczącym, zdecyduje o tym zarząd, tak?
0: Tak, no rzeczywiście tutaj nasz statut Koalicji Obywatelskiej jest bardzo precyzyjny. Rzeczywiście po takiej sytuacji, jaką mieliśmy miejsce w województwie kujawsko-pomorskim,

0: Morskim, najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący, przejmuje pełnienie obowiązków. Po raz pierwszy mi się zdarzyło, że mój rocznik się do czegoś przydał, prawda?
1: Wieku.
0: Tak, że do czegoś się przydał. Tak. No i później procedura jest taka, że ja oczywiście zwołam zarząd regionu. W tej chwili oczywiście prowadzę rozmowy z różnymi strukturami w naszym województwie. Zwołam zarząd regionu i zarząd regionu właśnie podejmie decyzję, kto będzie przewodniczącym
1: zarząd
0: regionu.
1: Zarząd może zdecydować, że będzie tę funkcję pełnił pan na przykład.
0: Tak, tak, oczywiście.
1: Kandydata.
0: Znaczy procedura jest taka, że jeśli nie zostanie zgłoszony inny kandydat, kontrkandydat, no to wtedy nie ma głosowania i ja automatycznie pełnię funkcję do
1: dużo
0: końca
1: wskazuje
0: kadencji.
1: Na to, że tak się właśnie może wydarzyć.
0: Na razie tak, oczywiście, natomiast ja też nie jestem przywiązany w jakiś sposób szczególny do tego, aczkolwiek powiem państwu i pani redaktor, że mam bardzo wiele telefonów, z marszałkiem też miałem dość długą rozmowę i też jednoznacznie do tego podchodzi, że po prostu no, ktoś musi to przejąć i ja jestem odpowiednią osobą. Przekonują mnie ludzie, no chociażby przez pryzmat, powiedzmy, tych emocji, które są na linii Toruń-Bydgoszcz, że jest, ja jestem spoza Torunia i Bydgoszczy, reprezentuję Włocławek, więc po prostu mam takie też mniej emocjonalne podejście do tego i trzeba te napięcia łagodzić. I taką też mam wizję, że tak bym robił, bo jest kilka takich problemów też personalnych w naszym województwie, to postaram się też jak najszybciej to doprowadzić, zarząd regionu, radę regionu, żeby to po prostu rozpocząć z czystą kartą i przygotowywać się do...
1: Struktur ma dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o, no właściwie bardzo dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o konstruowanie list, prawda, wyborczych.
0: No tak.
1: Więc tutaj
0: oczywiście
1: będzie los
0: tak
1: wielu chętnych do parlamentu w dużej mierze, no zależał w dużej mierze, no jeżeli zostanie pan przewodniczący, no właśnie od pana.
0: Znaczy, panie redaktor, drodzy państwo, powiem tak, już ja chciałbym, powiedzmy, kontynuować tutaj, powiedzmy, taki model, który zawsze proponował Tomek Lenz. On zawsze stał na stanowisku, że czy to się komuś podobało, czy nie, zawsze starał się budować mocne listy. I to ostatnie wybory pokazywały. Ja rozpocząłem swoją karierę w 2007, później w 2011 znalazłem się na dalszym miejscu listy. Oczywiście byłem sfrustrowany tym, no ale musiałem po prostu to udźwignąć, po prostu musiałem walczyć. Jeśli ktoś rzeczywiście czuje się parlamentarzystą od początku do końca, no to bez względu na miejsce na liście oczywiście musi o to walczyć, dlatego też będę starał się, żeby te listy były jak najmocniejsze i reprezentowane przez wszystkie środowiska polityczne w naszym regionie. I to jest pewne.
1: Podda pan ocenie dotychczasowych parlamentarzy, tych parlamentarzystów, którzy teraz pełnią funkcję?
0: To jest kluczowe, drodzy państwo. I ja nie mówię tutaj też w kontekście tylko i wyłącznie parlamentarzystów, ale także i radnych, bo w tej chwili jestem szefem tutaj we Włocławku i w powiecie. I też obserwuję pracę naszych radnych i powiem szczerze, jestem zawiedziony w wielu przypadkach, bo widzę po prostu, że niektórzy skupiają się na jakichś tam infantylnych akcjach, prawda, filmika.
1: Na sobie,
0: prawda? I to dotyczy zarówno radnych, jak i parlamentarzystów. I to mi się nie podoba, bo uważam, że ludzie wybierają nie showmana, tylko po prostu wybierają osobę, która ma ich godnie reprezentować w Radzie Miasta, czy też w parlamencie. I tego od tych ludzi oczekujemy. Pracy merytorycznej. Natomiast są przypadki, że ja tej pracy merytorycznej nie widzę. No, jeśli radny nie zabiera głosu przez całą kadencję, no to z całym szacunkiem, no to też jednoznacznie się weryfikuje. I tutaj oczywiście będę bardzo pryncypialny i na pewno będziemy szukać nowych możliwości. Tak jak powiedziałem, czy to się komuś podoba, czy nie. To są funkcje publiczne, funkcje wybieralne i po prostu muszą ludzie mieć swoich godnych przedstawicieli. Będzie to pewnie wymagało też odświeżenia, będą pewnie też emocje, no ale polityka niestety na tym też polega.
1: Na emocjach.
0: Też na emocjach, tak. Ale przede wszystkim, drodzy państwo, merytoryczna praca. Ja po prostu niekiedy oglądam social media i krew mnie, delikatnie rzecz ujmując, zalewa, jak widzę cały czas jakieś tam rolki, prawda, kręcone. Natomiast nie widzę tej pracy, co kto zrobił, prawda, w jaki sposób reprezentuje swoich mieszkańców.
1: Wspomniał pan też o tym, i może tak już na koniec, że przyjaciół.

0: Przed nami też wybory, oprócz parlamentarnych, potem samorządowe,
1: Tak.
0: które no, wszystko wskazuje na to, że zmienią zupełnie krajobraz
1: Polityczny.
0: polityczny w ogóle w
1: Samorządowy.
0: Polsce,
1: Tak, tak.
0: tak? Bo no nie wiem, nie sprawdzałam, ale myślę, że tych wójtów, burmistrzów, prezydentów, którym kończy się dwie kadencje, będzie bardzo wielu.
1: No ja, drodzy
0: Więc
1: Państwo, podam to na naszym powiecie, prawda? Bo
0: tak, mówiliśmy,
1: rzeczywiście
0: że
1: to
0: 11
1: weryfikowałem,
0: z
1: tak jak
0: 13, to jest 13, 12 z 13,
1: 12 z 13 samorządowców kończy kadencję. I powiedziałem, prezydent Nawrocki tego nie podpisze i wejdą do gry ludzie, którzy dotychczas nie byli związani z samorządem. Mam na myśli tutaj przedstawicieli Konfederacji i oni się po prostu pojawią w grze wyborczej. Dlatego też trzeba się do tego przygotować i jest to wielkie
0: wyzwanie. A dziś
1: wyzwanie.
0: Najbardziej powiedzieć Konfederacji? To jest taki
1: Konfederacji.
0: Konfederacji to jest taki najtrudniejszy przeciwnik.
1: Ja nie podchodzę do tego w takich kategoriach, że się kogoś boję. To jest po prostu konkurencja i my nie patrzmy na innych, patrzmy na siebie przede wszystkim, prawda? My zbudujmy program w wyborach parlamentarnych. Ja uważam, że idzie to w bardzo dobrą stronę. Podziwiam mojego szefa, premiera Donalda Tuska, że jemu się po prostu chce, że wrócił i się chce i po prostu ta intensywność autentycznie mnie osobiście poraża, bo ciągle go widzę na wyjazdach zagranicznych, kreuje politykę międzynarodową, ale nie zapomina też o polityce
0: A nie boi się
1: wewnętrznej.
0: Pan, że to takie osłabienie koalicjantów, sporo osłabienie koalicjantów, bo widzimy, że tak naprawdę no, trzecia droga to w zasadzie
1: boję się.
0: No
1: boję
0: właśnie,
1: się.
0: I to może być duże zagrożenie, no bo
1: boję
0: jednak
1: się.
0: szliście do wyborów no jako taki pakt, prawda, a teraz
1: Parlamentarny.
0: możecie być osłabieni bardzo.
1: Oczywiście, że się boję, bo no, oczywiście śledzę na bieżąco sondaże i widzę, że praktycznie trzeciej drogi nie ma. PSL też ma ogromne problemy.
0: PSL
1: Lewica.
0: Też wszedł do Sejmu pewnie dzięki trzeciej drodze troszeczkę wtedy, tak?
1: Pewnie tak. PSL stracił niektóre środowiska, przede wszystkim środowiska wiejskie i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, żeby przez ten rok z okładem udało się im odbudować. Aczkolwiek oczywiście im kibicuję i szczerze tego życzę, bo tutaj no, mówiąc też nie chcę używać też takich górnolotnych słów, ale walczymy po prostu o Polskę, o demokratyczną Polskę. Widzimy, co się dzieje, drodzy Państwo, wychodzą coraz to nowe zdarzenia. Ja wczoraj w niedzielę oglądam mecz Barcelony, bo jestem fanem, też byłem na El Clasico. Oglądam mecz Barcelony, są wywiady z kibicami. I właśnie kibice mówią, że jak się okazało, że Robert Lewandowski kończy karierę, to natychmiast telefon, bukują bilety i bukują przeloty. To, drodzy Państwo, to jest kapitalny przykład tego, co możemy stracić. Bo wyobraźmy sobie, że nie jesteśmy w Unii Europejskiej. Ja pamiętam te czasy, kiedy trzeba było mieć paszport, trzeba było się starać o wizy i taki, powiedzmy, takie pomysły, że wyjadę sobie jutro, pojutrze do Barcelony, to po prostu tego może nie być. Tego może nie być. Młodzi ludzie tego nie pamiętają, natomiast to możemy stracić. Natomiast ta polityka skrajnie prawicowych ugrupowań w tym kierunku to zmierza. I tutaj nie ma co owijać w bawełnę, że będą szli w stronę polexitu. Zresztą wystarczy posłuchać liderów Konfederacji czy Prawa i Sprawiedliwości. Oni mówią jednoznacznie, może jeszcze nie tak dosadnie, natomiast w tyle głowy mamy ten scenariusz, na który narzekają w tej chwili Brytyjczycy, prawda? Też to się stało i nagle później otworzyli oczy. Nas to też może czekać, dlatego my naprawdę walczymy o demokratyczną Polskę, bezpieczną Polskę w NATO, w strukturach europejskich, w strukturach światowych. Teraz ten układ natowski musi być przebudowany, no bo mamy sytuację ze Stanami Zjednoczonymi taką, jaką mamy, ale przede wszystkim naszym oparciem jest Unia Europejska i ja sobie tego nie wyobrażam. Zobaczmy, drodzy Państwo, ile my jako Polska skorzystaliśmy przez 30 lat Unii Europejskiej. Ja pamiętam Polskę przed 30 lat, wystarczy sobie obejrzeć filmy, niektóre filmy z końca lat 80. Szara, brudna, bez żadnych perspektyw. Natomiast teraz jak wyglądała Polska? I możemy to po prostu stracić. I ja zrobię wszystko ze swojej strony, żeby tak się nie stało. Oczywiście, jeśli rzeczywiście będę przewodniczącym, to biorę na siebie wielką odpowiedzialność i ciężką pracę, bo to jest po prostu, krótko rzecz ujmując, oprócz pracy zawodowej, którą pełnię, to jest ciężka charówka na rzecz, powiedzmy,

0: formacji politycznej, którą reprezentuję, i ja się tego nie odżegnuję.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, pan Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i pełniący obowiązki szefa wojewódzkich struktur Koalicji Obywatelskiej, był dziś moim Państwa gościem.
0: Dziękuję Państwu. Życzę miłego tygodnia. Dziękuję Pani Redaktor.

0: Biojarmark na Starym Rynku jak co dwa tygodnie ponownie przyciągnął miłośników lokalnych smaków i produktów tworzonych z pasją. To miejsce, gdzie liczy się jakość, pochodzenie i świadomość dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co jedzą, co kupują i jednocześnie wspierać regionalnych producentów.
1: Witamy serdecznie na kolejnym biojarmarku, który trwa już bardzo długo w naszym mieście. Zaskarbił sobie bardzo wielu klientów. Dzisiaj wyjątkowa okazja kupić piękny prezent na Dzień Mamy. Są wspaniałe zestawy i biżuteria, i kosmetyki, i oleje. Co tylko sobie zażyczymy. Myślę, że warto do nas zajrzeć z kilku powodów. Dlatego, że bardzo często mówi się o tym, że w Polsce jest napływ żywności spoza Polski, z różnych rodzaju krajów, z źródeł, których nie znamy. Więc my jesteśmy właśnie taką alternatywą. Kupujmy u swoich, kupujmy polską żywność, wyprodukowaną w małych manufakturach, gdzie faktycznie jakość tych produktów jest bardzo, bardzo wysoka. Po drugie, przepiękne miejsce, chyba najpiękniejsze miejsce we Włocławku, Stary Rynek, w którym nie tylko można zrobić zakupy, ale mamy tutaj strefę relaksacyjną, można usiąść, wypić kawkę. Są przepiękne, słyszałam dzisiaj, świeżutkie drożdżówki, więc można sobie coś skonsumować na miejscu i cieszyć się piękną pogodą. No i cóż, myślę, że takich produktów rzemieślniczych, ekologicznych, zdrowych jest zawsze za mało. Jesteśmy, myślę, dla Włocławka i okolic taką właśnie fajną alternatywą, gdzie można takie produkty co dwa tygodnie u nas zakupić.
0: Na stoisku naturalne orzechowe nie zabrakło propozycji dla fanów zdrowych dodatków do kuchni. W ofercie między innymi naturalne oleje, idealne do sałatek i codziennych dań.
2: Zapraszam Państwa na moje stanowisko. Mam dzisiaj orzechy laskowe w formie oleju. Olej z orzecha laskowego bardzo fajnie się sprawuje teraz do sałatek ze świeżych warzyw. Bardzo duża zawartość wapnia. Także bardzo smaczny dodatek, na pewno niezbędny do teraz świeżych, sezonowych warzyw. Może być też olej z orzecha włoskiego. Oczywiście orzechy w formie masła orzechowego, jak zawsze na moim stanowisku.
3: Czy wszystkie produkty robicie sami?
2: Wszystko, co tutaj Pani widzi, co Państwo możecie spróbować, to są nasze wytwory. Mamy swoje sady orzechowe, więc korzystamy tylko i wyłącznie z orzechów z naszego sadu. Orzech laskowy i orzech włoski.
3: A który olej cieszy się największą popularnością?
2: Na chwilę obecną polecamy właśnie oleje orzechowe, ponieważ one są bardzo aromatyczne. Jeśli ktoś lubi orzechy, to jest super dodatek do każdego dania.
0: A dla tych, którzy lubią kulinarne eksperymenty, pojawiły się prawdziwe nowości. Cebulowa petarda oraz kiszony czosnek, które zaskakują intensywnością smaku.
4: Mamy kilka nowości. Mamy między innymi dzisiaj jest z nami cebulowa petarda i jest kiszony czosnek, który ukisiliśmy i wsadziliśmy w oliwę oliwę na zimno tłoczoną z rozmarynkiem. Mam bajaderki, więc jest kilka rzeczy. Mam ciasto marchewkowe, bezglutenowe, więc wpadajcie, coś nowego się znajdzie.
3: A czy któryś produkt cieszy się szczególnym zainteresowaniem?
4: Pewnie. Cieszy się kiszony czosnek na maksa. Dobrze, no.
0: Nie zabrakło też czegoś dla ciała i duszy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się naturalne sole do kąpieli, a nowością była sól do stóp. Idealna propozycja na nadchodzące cieplejsze dni.
5: Dzisiaj niezmiennie przyjechałam do Włocławka z moimi solami kąpielowymi, które tworzę na bazie soli kłodawskiej, niezwykle pokatej w Portas Magnes, inne pierwiastki również, które tworzę z dwóch rodzajów soli kłodawskiej, różowej i potasowo-magnezowej oraz ziół, które w większości zbieram, uprawiam sama. Oraz oczywiście z solami do użytkowania w saunie lub do inhalacji i do użytkowania jako peeling w domu, które prężnie tutaj wzbogacam o nowe zapachy.

0: Także koniecznie wpadajcie powąchać co nowego u mnie. A dzisiaj chciałam opowiedzieć o soli specyficznie do stóp, którą stworzyłam z myślą o rozpoczynającym się lecie i o tym, że naszym stopom nie jest najmilej w pełnych butach, kiedy są upały. Tutaj jest sól różowa i sól potasowo-magnezowa w ogromnej ilości. Jest dodatek sody oczyszczonej, która ma właściwości dezynfekujące stopy, ogromnie dużo szałwii, pokrzywy, czyli również takie zioła antyseptyczne. Jest glicerynka oraz nawłoć, która ma właściwości zmiękczające naskórek. Mega polecam, szczególnie panom, właśnie po takim dniu wypełnionym pracą, nie dość, że wspaniały relaks, to jeszcze dezynfekcja stóp.
1: Mieszkańcy chętnie opowiadali, dlaczego wybierają to miejsce na mapie Wrocławka.
2: Poszukujemy zdrowej żywności, no i chętnie wspieramy produkcję
3: lokalną.
2: Rodzinom, rodzimą, tak.
3: Lokalną. No i fajny klimat tu jest.
4: Czy są Państwo tutaj co 2 tygodnie?
3: Bywamy. Staramy często.
2: Się. Chodziliśmy w tej poprzedniej
3: regularnie,
2: tak,
3: ale
2: lokalizacji, teraz przychodzimy tutaj. Jak jesteśmy, to chętnie bywamy.
1: Biojarmark to nie tylko zakupy, ale też spotkania, rozmowy i inspiracje do zdrowszego stylu życia. A kolejne edycje już tylko potwierdzają, że to miejsce na stałe wpisało się w kalendarz mieszkańców. W Urzędzie Miasta rozpoczęły się wybory. Wybory dyrektorów placówek oświatowych we Wrocławku. Nie chodzi o wszystkie szkoły i przedszkola. Kadencja dyrektora trwa 5 lat. We Wrocławku w kilku szkołach ten okres właśnie upływa, a dodatkowo są tworzone nowe placówki. Zespoły szkolno-przedszkolne. Tam również trzeba wybrać dyrektorów.
5: W tym roku mamy 15 konkursów. W tej grupie jest 8 konkursów związanych z utworzeniem nowych placówek, czyli zespołów szkolno-przedszkolnych. I prawo stanowi tak, że muszą być wyłonieni dyrektorzy tych zespołów. Oczywiście jest tak, że mogą startować do konkursu i taka każdy może startować, który ma oczywiście odpowiednie wykształcenie, doświadczenie. Czyli mogą startować dyrektorzy obecnie pełniący swoje funkcje, a także inni kandydaci, którzy czują się na siłach, aby podjąć to stanowisko. Pozostałe osoby to są osoby, które skończyły właśnie, kończą w tym roku szkolnym 5-letnią kadencję i również albo startują, albo są nowi kandydaci na te stanowiska. W tym roku jeszcze jest taka nowe prawo, nowe zapisy w prawie oświatowym, że organ prowadzący, jakim jest prezydent Wrocławka, akurat w naszym przypadku, może przedłużyć bez konkursu kadencję na kolejne 5 lat danemu dyrektorowi, no, oceniając jego działalność, wyniki egzaminów końcowych. I w tym roku pan prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki skorzystał z tego prawa i 3 dyrektorom przedłużył tą kadencję na kolejne 5 lat.
1: Mowa tutaj o zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół chemicznych. Poza nowo utworzonymi zespołami szkolno-przedszkolnymi konkurs dotyczy stanowiska dyrektora w zespole szkolno-przedszkolnym nr 1, przedszkolu nr 19, przedszkolu nr 30, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół ekonomicznych, zespole szkół technicznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.
5: Komisja konkursowa oczywiście również jest wyłoniona zgodnie z prawem oświatowym, czyli to są przedstawiciele organu prowadzącego, kujawsko-pomorskiego, w naszym przypadku kuratora oświaty, przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, a także przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie szkoły i na terenie naszego miasta, więc w związku z tym kilkunastoosobowe składy debatują już od godzin porannych nad propozycjami każdego z kandydatów.
6: I to będą wybory na zasadzie demokratycznym, czy czyjś głos ma więcej wagi?
5: To są wybory demokratyczne, dlatego że są wyborami tajnymi. I wiadomo, że jest przewodniczący, natomiast w prawie oświatowym wszystkie zapisane są możliwości, jakie kandydat może, ile głosów może uzyskać. No musi być na pewno bezwzględna liczba głosów.
1: A co w przypadku, gdy jest jeden kandydat na stanowisko dyrektora? Okazuje się, że może przegrać.
5: W przypadku, gdy dyrektor nie zostanie wyłoniony, to i tak

0: prezydent, no w naszym przypadku prezydent jako organ prowadzący, musi na co najmniej 10 miesięcy powołać z grona pedagogicznego osoby, która będzie pełniła obowiązki dyrektora, aż do momentu ogłoszenia kolejnego konkursu. To rzeczywiście dla nas jako samorządowców duże wyzwanie, dlatego że nie ma aż takiego dużego zainteresowania konkursami. Jak starsi urzędnicy opowiadają, to tam kiedyś było i 10, i 15 osób na to stanowisko. Natomiast tutaj jest bardzo sporo w tej grupie. To są dotychczas dyrektorzy, dotychczas pełniący obowiązki, ale również są nowe osoby, bo część na przykład dyrektorów, którym kończyła się kadencja, skorzystało z prawa i sprawa do emerytury.
1: Spośród 15 szkół tylko w 5 o stanowisko dyrektora ubiega się więcej niż jedna osoba. Konkurs trwa do piątku. O wynikach będziemy informować. Seniorzy to osoby aktywne. Oczywiście na tyle, na ile pozwala im zdrowie. Ich wizerunek znacznie zmienił się w ostatnich latach. Chcą podróżować, poznawać nowych ludzi, uczyć się. Z myślą o osobach starszych kilka lat temu w naszym regionie powstały dzienne domy Seniora Plus. Jeden z nich znajduje się w Szczkowie, w gminie Izbica Kujawska.
2: Bardzo promowałam już od 2015 roku, kiedy byliśmy w perspektywie regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, powstawanie dziennych domów pobytu. Demografia jest nieubłagalna, zmienia się model rodziny. Kiedyś rodziny wielopokoleniowe to była normalna sprawa, dzisiaj często seniorzy zostają sami. Więc ja rzeczywiście promowałam tworzenie dziennych domów pobytu wśród seniorów. Najpierw wychodziło to różnie. Trochę włodarze obawiali się, że nie będzie chętnych, bo że te dzienne domy kojarzyły im się z domami pomocy społecznej, a to nie jest coś najmilszego. To jest konieczność. Natomiast rzeczywiście udało się namówić tutaj pana burmistrza Izbicy Kujawskiej, żeby przystąpił do tego projektu, żeby łatwiej było też włodarzom. Nasz regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju jest głównym liderem w tych projektach, to on aplikuje o te środki i dzisiaj dziennych domów pobytu stworzył taką sieć kujawsko-pomorskich dziennych domów pobytu i ma ich w zarządzaniu prawie 40, więc ja się bardzo cieszę, że tutaj seniorzy czują się dobrze, że znaleźli tutaj swoje miejsce, że czują się zaopiekowani.
1: Funkcjonowanie dziennego domu seniora pozytywnie wpłynęło na życie osób starszych w gminie Izbica Kujawska.
3: Dom dziennego pobytu, dom seniora jest bardzo ważną instytucją, zabezpiecza potrzeby kilkudziesięciu naszych seniorów, dba o to, żeby byli zaopiekowani, żeby się dobrze tutaj czuli. Jest, mi się wydaje, doskonała atmosfera, wszyscy z ochotą tutaj przybywają i uczestniczą tutaj w zajęciach, jakie są dla nich przygotowane.
1: Pensjonariuszy odwiedzili przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych. Przywieźli upominki, które mogą uratować życie, czujniki tlenku węgla.
2: Dzisiaj byliśmy z tą taką dodatkową inicjatywą, do której trafiamy dziennych domów pobytu, czyli wręczamy seniorom czujki tlenku węgla, które mają ratować życie. Ruszył taki program pilotażowy, gdzie w pierwszej kolejności wręczamy właśnie seniorom z dziennych domów pobytu, ale jesteśmy w trakcie przygotowywania dużego projektu, do którego zaprosiliśmy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, zaprosiliśmy ochotnicze straże pożarne, żeby najpierw GOPS-y, MOPS-y dały nam informacje, gdzie i ile jest potrzebne na terenie danej gminy, gdzie są takie domy, gdzie są ludzie samotni, gdzie są rodziny wielodzietne, a później strażacy, żeby te czujki montowali właściwie, bo to też jest niezwykle ważne.
4: Właśnie powiedzmy, o czym pani wspominała, ile jest tych czujek, ile dzisiaj seniorzy otrzymali czujek i gdzie ich nie umieszczać?
2: Nie umieszczać ich, to też ja celowo jeżdżę i wręczam te czujki sama, bo kiedyś rozmawiając z seniorami, jedna z pań seniorek powiedziała mi, że ma już taką czujkę i mają schowaną głęboko w półce, więc ja to powtarzam kilkukrotnie, że nie chowamy ich, one naprawdę te niewielkie urządzenia mogą uratować nasze życie, więc stawiamy je w miejscu, gdzie ten czad najszybciej może się pojawić. Nie umieszczamy ich przy oknach, gdzie mamy dostęp powietrza, więc najlepiej

0: lepiej zawiesić gdzieś na ścianie na wysokości 1,40 m, a jeżeli nie, to gdzieś na półce, ale mówię z daleka od okna.
1: Dzisiejsze wydarzenie związane z przekazaniem czujek tlenku węgla, czujek czadu, jest bardzo też ważnym elementem tutaj funkcjonowania naszego środowiska. Przede wszystkim zabezpiecza to, co najważniejsze, życie zabezpiecza, a wiemy doskonale, jakie zagrożenie niesie ten cichy zabójca, czyli tlenek czadu. Myślę, że ta akcja związana z czujkami tlenku węgla powinna być coraz bardziej rozpropagowywana i mam nadzieję, że tutaj ta tendencja będzie postępować. Też tutaj zdeklarowałem pomoc w tym zakresie, w zakresie obsługi technicznej, ale i przede wszystkim prewencji ze strony naszych ochotników strażaków. Mamy tutaj na terenie naszej gminy 10 jednostek ochotniczych straży pożarnych, 2 w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i strażacy zdeklarowali już udział w tych akcjach prewencyjnych i będą służyli tutaj swoją pomocą w tej kwestii technicznej, jeżeli chodzi o zamontowanie i właściwy instruktaż odnośnie użytkowania tych czujek czadu.
2: Na co dzień w domu seniora w Czczkowie przebywa kilkadziesiąt osób. Budynek został dostosowany do nowych potrzeb. Wcześniej mieściła się tam szkoła.
3: Dzienny dom Senior Plus funkcjonuje od 5 lat. Uczestnikami dziennego domu są osoby nieaktywne zawodowo, niezdolne do samodzielnej egzystencji lub ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają wsparcia. W ramach działalności dziennego domu Senior Plus w Szczkowie uczestnicy korzystają z usług socjalnych, terapii zajęciowej, usług fryzjerskich, kosmetycznych, usług psychologicznych. Mamy również fizjoterapeutę, animatora.
4: Jesteśmy na uroczystości przekazania czujników czadu. Widzimy, że seniorzy mają się dobrze i są niezwykle dziarscy i aktywni.
3: Tak, nasi seniorzy lubią aktywnie spędzać czas, chętnie uczestniczą w różnych wyjazdach, warsztatach, które organizujemy w ramach naszej działalności ośrodka.
2: Dzienny dom seniora to placówka wsparcia, która zapewnia osobom starszym opiekę i aktywizację w ciągu dnia. Umożliwia im bezpieczne spędzanie czasu, udział w zajęciach, rehabilitacji i kontakt z innymi ludźmi. Samorząd nie zapomina o starszych mieszkańcach. Otrzymane czujniki czadu mogą uratować życie. Pamiętajmy, aby nie lekceważyć urządzenia, gdy zacznie dawać sygnały alarmowe. Należy wtedy wezwać służby i opuścić budynek. Po raz 32 miłośnicy kajaków i aktywnego wypoczynku spotkali się na ogólnopolskim spływie rzeką z Głowiączką. Przez 2 dni uczestnicy pokonywali kolejne kilometry wodnej trasy, podziwiając naturę i wspólnie spędzając czas. Finał wydarzenia tradycyjnie odbył się w Parku Sienkiewicza we Włocławku.
5: Ten spływ to już jest 32 edycja. I mówią, że z Głowiączka nie nadaje się do pływania. Przeczymy tej tezie, bo już 32 lata, może nie pod rząd, ale od 1986 roku, pływamy tą rzeką i jest rzeka wymagająca, kapryśna jak kobieta. I raz ten stan wody jest niziutki, raz jest większy. Spływ obfituje wywrotki, są liczne drzewa, które trzeba obnieść bądź przepłynąć pod nimi i dlatego jest dość uciążliwy. Na początkowych etapach w okolicach Lubrańca i Zgłowiączki są trzcinowiska, gdzie trzeba się przedzierać przez trzciny, zwłaszcza przy niższym stanie wody. Jest to dość uciążliwe, ale tu zawsze jest taka ekipa wodniaków, że nie boi się wyzwań, tylko niezależnie od pogody, bo spływ idzie obojętnie, czy pada, czy nie pada, bo to jest taki cykliczny, organizowany, trzydniowy spływ. I w tym roku był od miejscowości Rybiny nad jeziorem Halną pod katedrę w Włocławku.
2: Uczestnicy po dopłynięciu do mety dzielili się swoimi wrażeniami z 2 dni spędzonych w wodzie.
6: Jak wrażenia?
7: Bardzo dobrze. Pierwszy dzień deszczowy, poza tym wszystko dobrze. Pogoda dopisała, towarzystwo dopisało, okej.
6: Okay. Czy ta trasa jest wymagająca?
7: Organizatorzy mówią, że większość ludzi jeździ tutaj tylko 2 razy, pierwszy i ostatni, bo podobno 80% osób przyjeżdża raz. Większość uczestników

0: Panowie stali, można powiedzieć, bywalcy, także ktoś, kto jeździ co roku, tak?
1: Jakby pan zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
0: Na pewno można siebie sprawdzić w dosyć trudnych warunkach i na pewno jest super towarzystwo. Wszyscy są bardzo zintegrowani, są ogniska, także miło spędzony czas. Można odpocząć, przestać myśleć o pracy i o innych rzeczach.
2: Całkiem przyjemnie się płynęło. Było kilka drzew, które trzeba było pokonać, ale no, w zależności od kajaka dało się prawie każde pokonać bez wysiadania. No a z uwagi na to, że niektórzy musieli wysiadać, no to jeszcze ich tutaj nie ma, ale sądzę, że niedługo przypłyną.
1: Czy to był twój pierwszy raz na tym spływie?
2: Na tym konkretnym spływie trzeci, a ogółem było ich całkiem sporo.
1: Jak byś zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
2: Cóż, no, zasadniczo kajakarstwo jest całkiem przystępne, jeśli wie się gdzie szukać. Więc cóż, no, minimalnym wymaganiem jest tak naprawdę z reguły umieć pływać w pław, żeby w razie czego nie mieć problemów, a tak oprócz tego są wypożyczalnie i każdy tak właściwie może się tego nauczyć.
3: Tegoroczny spływ dobiegł końca, ale już organizatorzy zapraszają na kolejną edycję. Za rok do kajakowej ekipy może dołączyć każdy. Podczas konferencji prasowej struktur Prawa i Sprawiedliwości został poruszony temat remontu mostu. Może on potrwać dłużej niż początkowo zakładano z uwagi na problem ze znajdującą się pod asfaltem płytą jezdną.
4: 30 milionów złotych przyznanych jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości na remont tego obiektu. Remont planowany na 13 miesięcy. Czego dowiadujemy się dzisiaj? Urzędnicy zorientowali się, że tuż pod asfaltem jest problem z płytą jezdną. Można zadać retoryczne pytanie. Czy nie można było tego sprawdzić wcześniej? Czy rzeczywiście opierano się na ekspertyzach sprzed 3 lat? Dla 90-letniego mostu to całe wieki. Jakie będą tego skutki? Skutki, szanowni państwo, będą takie, że z planowanych 13 miesięcy remont może wydłużyć się o pół roku, może 10 miesięcy, ale most może również zostać zamknięty całkowicie dla ruchu samochodowego. Korki, straszny chaos komunikacyjny i koszmar dla mieszkańców. Nie wiadomo się, czy śmiać, czy płakać, drodzy państwo, bo jeśli okaże się, że urzędnicy zorientują się, że pod płytą jezdną płynie Wisła, dopiero możemy mieć problem. Chyba, że już to wiedzą. Panie prezydencie, kto odpowie stanowiskiem za te błędy? Miasto tonie w długach, a my mieszkańcy musimy do tego długu jeszcze dopłacać.
3: Ratusz weryfikuje doniesienia wykonawcy co do stanu płyty jezdnej. Ekspertyza trafiła do Instytutu Budowy Dróg i Mostów.
5: Przed rozpoczęciem przetargu i przed rozpoczęciem prac na moście stalowym posiadaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty, w tym ekspertyzy dotyczące mostu stalowego. Natomiast w trakcie prowadzenia prac wykonawca wykonał ekspertyzę, która mówi o tym, że stan płyty nośnej jest niezadowalający. Jako ratusz postanowiliśmy zweryfikować tą ekspertyzę, wysyłając ją do Instytutu Budowy Dróg i Mostów, właśnie żeby potwierdzić te doniesienia wykonawcy. Dodatkowo również zwróciliśmy się z prośbą o opinię do wybitnego eksperta w zakresie konstrukcji mostów, do profesora z Poznania, żeby on również niezależnie wydał taką opinię dotyczącą tej ekspertyzy. Mamy świadomość, że ten problem może wydłużyć remont mostu, natomiast zachęcamy wykonawcę, żeby zintensyfikował działania, które może niezależnie od tej płyty nośnej wykonywać. Są to prace korozyjne czy związane chociażby z chodnikami. Chciałbym również tutaj podkreślić, że wykonawca otrzymał już od miasta ponaglenie, jeżeli chodzi o postęp prac, ponieważ właśnie ten postęp prac jest niezadowalający. Chcemy, żeby ten remont trwał jak najkrócej oraz żeby był jak najmniej dotkliwy dla mieszkańców.
3: Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy czas remontu mostu zostanie przedłużony. Anwil Wacławek przedwcześnie zakończył walkę o medal Mistrzostw Polski. W ubiegłym tygodniu prezes klubu koszykówki Wacławek na konferencji podsumowującej sezon oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej. Przypomnijmy, że w fazie zasadniczej

0: Rottweilery pod wodzą Grzegorza Korzana grały w kratkę, co doprowadziło do zmiany na stanowisku. Miejsce pochodzącego z Wrocławka szkoleniowca zajął Ronen Ginzburg. Otrzymał umowę na 2 lata. Anvil kontraktował kolejnych zawodników i ostatecznie zakwalifikował się do rundy play-in. Tutaj przegrał 2 mecze przed własną publicznością i odpadł z walki o medal Mistrzostw Polski. Rada nadzorcza klubu zdecydowała, że nowym prezesem będzie Hubert Heyman, dotychczasowy dyrektor sportowy z wrocławską koszykówką, związany jest od wielu lat. Czekamy na pierwsze komentarze ze strony nowego sternika Anvilu Wrocławek. Warsztat terapii zajęciowej TPD we Wrocławku świętuje wyjątkowy jubileusz. 30 lat działalności. To 3 dekady pracy, spotkań i codziennego wsparcia. Z tej okazji zaplanowano uroczystości, które będą nie tylko świętem, ale też okazją do wspomnień, wzruszeń i podsumowań drogi, jaką placówka przeszła przez te lata.
1: To dla nas bardzo ważny jubileusz. Jest to 30 lat nieprzerwalnej działalności warsztatu terapii zajęciowej. Program zaplanowaliśmy na wielkie odczytanie gości, którzy zostali zaproszeni, przedstawienie ich. Następnie przygotowaliśmy krótki pokaz, slajd z 30 lat istnienia naszego, jak te nasze życie się od samego początku, od roku 95 zaczęło i jak to przebiegało. Następnie będzie występ naszych podopiecznych. Całych postaraliśmy się, żeby to było pełna nasza skład tu warsztatu, czyli 35 osób z niepełnosprawnościami, żeby wystąpiło na scenie. Następnie poprosimy zaproszonych gości, rodziców, opiekunów o poczęstunek, który odbędzie się w browarze B.
0: Warsztat od lat pełni ważną rolę terapeutyczno-rehabilitacyjną, wspierając osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu i rozwijaniu swoich umiejętności.
2: Jest tu rehabilitacja, terapia zajęciowa. No, z tym związane są różne zajęcia, wycieczki, no wszystko to, co człowiek robi w normalnym życiu, tak? Jeszcze parę ładnych lat temu, no nikt nie słyszał nawet o warsztatach. Osoby z niepełnosprawnościami były tak naprawdę zamknięte w domu, tak? Teraz mogą wyjść do społeczności i no, ja sobie przynajmniej nie wyobrażam, żeby te warsztaty zostały zlikwidowane i żeby one, te uczestnicy nasi, wrócili wszyscy do domu, siedzieli i no nie uczyli się podstawowych zasad, nie uczyli się jak żyć w społeczeństwie, bo nie oszukujmy się, nie każdy to wynosi z domu. Tym bardziej, że są różne niepełnosprawności, nad którym trzeba osobami popracować więcej. Niektórzy pewne rzeczy wynoszą z domu, ale każdy z nich potrzebuje jakiegoś wsparcia. No w tym życiu naszym codziennym.
0: 30 lat historii warsztatu terapii zajęciowej TPD to setki ludzkich historii, małych i dużych sukcesów oraz codziennej pracy, która zmienia życie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja

kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autos

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany ciemny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie białobury. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany jasny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 13 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Bobrownicka 33. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie beżowy, szorstkowłosy. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Laki. Laki to około 5-letni brązowy pies w nieco większym rozmiarze, który trafił do nas z terenu gminy Włocławek. Ma czarne znakowanie w postaci maski na pyszczku oraz króciuteńki ogonek. Laki może budzić respekt swoją posturą i sylwetką. Tak naprawdę jednak jest przerośniętym szczeniakiem, zabiegającym o uwagę opiekunów. Przyjechał do schroniska nieco przestraszony i niepewny tego, co z nim będzie. Szybko jednak pokazał nam, że kocha ludzi. Jest łagodny i przytulaśny. Laki to pies, który ma dużo energii i sporo siły. Kocha spacery, a jeszcze bardziej kocha nieskrępowany bieg i zabawę. W stosunku do innych psów nie wykazuje agresji. Naturalnie, jeżeli ktoś ma już psa, a chciałby dać dom Lakiemu, zapraszamy na spacer zapoznawczy z obecnym pupilem. Laki to aktywny pies szukający równie aktywnych opiekunów. Ludzi, którzy będą zabierać go na długie spacery i bawić się z nim, a po powrocie do domu pomogą się wyciszyć i odnaleźć spokój. Kto zechce przygarnąć lakusia? Laki zarejestrowany jest pod numerem GW/214/21/24. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 500.

230 779 523 lub 54 233 20 21. Zenio. Zenio to około 3-letni buropręgowany kocurek. Ma jedynie jaśniejszy pyszczek oraz część białych paluszków. Kiedy do nas trafił, kulał na tylne łapki. W miarę pobytu stan ten znacznie się poprawił, ale Zero nie przepada za totykiem w okolicach miednicy. Możliwe więc, że przeszedł uraz tylnej części ciała. Generalnie jednak kocurek jest ogromnym miziakiem, ma donośny głos i widząc człowieka nawołuje. A kiedy wejdziemy do jego pokoju, natychmiast podbiega i ociera się o nogi i ręce, pokazując zaufanie i potrzebę kontaktu z ludźmi. Do zabawek ma na razie neutralny stosunek, bo uważa, że głaskanki mizianki są lepsze niż sztuczne myszki. Jeżeli chodzi o inne koty, to musi poznać każdego kolegę. A ponieważ nie lubi być dotykany z niacka, początkowo sprawia wrażenie, że nie przepada za innymi mruczkami. Zero to cudowny proludzki kot, który zasługuje na to, aby ktoś go pokochał i zaopiekował się nim. Ktokolwiek postanowi dać mu kawałek miejsca w swoim domu i sercu, zyska wspaniałego, oddanego przyjaciela na całe życie. Zenio zarejestrowany jest pod numerem 4634/26/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Marek Wojtkowski, pełniący obowiązki w
1: Dzień
0: tej
1: dobry.
0: chwili szefa wojewódzkich struktur Platformy Obywatelskiej, tak?

0: Koalicji Obywatelskiej.
1: Koalicji Obywatelskiej, tak. Koalicji Obywatelskiej.
0: No tak, drodzy Państwo, tak się rzeczywiście złożyło. Oczywiście grom z jasnego nieba, bo nikt się tego nie spodziewał, ja również.
1: Ale szczerze, gdzieś kiedy pojawiła się już no, informacja, że no, jakby zaostrza się, prawda, ta retoryka i coraz głośniej o pośle Lęcu, o senatorze Lęcu, senatorze Lęcu, nie spodziewaliście się, że premier podejmie taką decyzję?
0: Znaczy ja byłem wewnętrznie przekonany, bo akurat znam te relacje i znam podejście premiera, takie powiedzmy bardzo, bardzo zdecydowane, arbitralne i tutaj po prostu nie ma zmiłuj się, więc ja przypuszczałem, że kwestią czasu będzie, kiedy taka decyzja się pojawi. No i rzeczywiście się pojawiła, no ale mimo wszystko dla nas jest to jakiś tam kłopot dla struktur regionalnych.
1: No bo przypomnijmy, że ta decyzja zapadła na kilka tygodni po wyborach, prawda?
0: No właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi.
1: W których to senator Lęc był jedynym kandydatem, tak?
0: Tak, Tomasz Lęc był rzeczywiście jedynym kandydatem i zdobył oczywiście mandat przewodniczącego regionu, tam ponad 80%.
1: Ile lat?
0: 20 lat.
1: 20 lat.
0: 20 lat z tego, co pamiętam. Ja pamiętam, że Tomek był od zawsze szefem struktur. Moje pierwsze rozmowy z nim w 2007 roku, kiedy po raz pierwszy kandydowałem do Sejmu, to właśnie z nim prowadziłem i oczywiście jako szefie regionu nie mogę złego słowa powiedzieć, aczkolwiek bywało też między nami różnie, no wiadomo jak to w polityce, w partii. Natomiast zawsze był takim aktywnym szefem, znał wszystkie struktury, znał wójtów, burmistrzów, czyli ten teren,
1: no,
0: za który
1: 20
0: odpowiadał.
1: Lat, no to,
0: tak,
1: no,
0: tak,
1: to
0: siłą rzeczy.
1: Trzeba znać.
0: No ale niestety stało jak się stało i po prostu trzeba patrzeć do przodu i nie ma co tutaj płakać nad rozlanym mlekiem. Tym bardziej, że czeka nas no, trudny czas wyborów przede wszystkim. Ten kalendarz wyborczy jest nieubłagany. W następnym roku mamy wybory parlamentarne, a w 2020...
1: wybory samorządowe, które też mają szansę zupełnie przemodelować, prawda?
0: No i to się raczej stanie. Zresztą z panią redaktor rozmawialiśmy tutaj przed programem, że w naszym powiecie włocławskim, ja podaję jako przykład też nie problemu, ale wyzwań przede wszystkim. Mamy 13 gmin i w 12 gminach dojdzie do zmiany organu wykonawczego w samorządzie, czyli wójtów, burmistrzów, czyli pojawią się zupełnie nowi ludzie i też trzeba oczywiście ustawić odpowiednio struktury partyjne do tego procesu, bo na pewno nie odpuścimy tutaj w gminach. Zresztą ta polityka oczywiście tak się zmienia, że w tej chwili ten układ sił zupełnie inaczej wygląda też w tych mniejszych samorządach niż to było kilkanaście lat temu. Dlatego też musimy się oczywiście do tego przygotować i w najbliższym czasie już będziemy bardzo konkretnie rozmawiać. No bo to jest szansa wejścia dla nowych ludzi, bo ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że prezydent Nawrocki, jeśli by się taka ustawa oczywiście pojawiła, bo wiem, że projekt ustawy o zniesieniu dwukadencyjności jest, no ale póki co niewiele się z nim dzieje. Jestem przekonany wewnętrznie, że prezydent Nawrocki oczywiście takiej ustawy nie podpisze, już abstrahując od tego, że jest to ustawa, która została wprowadzona przez rządy Zjednoczonej Prawicy, ale widzimy ewidentnie, że prezydent Nawrocki gra na powiedzmy skrajną prawicę, czyli mam na myśli tutaj przede wszystkim te dwie konfederacje, a dla nich jest to szansa. No, państwo rozumieją, że wybory właściwie...
1: Ale o ile ja pamiętam, no to premier Tusk też był zwolennikiem dwukadencyjności zawsze. Teraz się, prawda, pojawiła ta ustawa, ale jeszcze kiedy PiS jej nie wprowadził, to...
0: Znaczy nie był zdecydowanym zwolennikiem dwukadencyjności. Zawsze miał bardzo wiele, powiedzmy, dystansu tutaj do samorządu i patrzył na to racjonalnie. Trudno mi jest w tej chwili też odpowiedzieć tak jednoznacznie, czy był zwolennikiem dwukadencyjności. Ja... też mam podzielone zdanie.
1: Nie, są plusy i minusy.
0: Są plusy i minusy. Uważam, że jeśli już, to bądźmy konsekwentni i wprowadźmy też ograniczenie
1: wszędzie, tak?
0: Dwukadencyjność wszędzie. No prezydent, wiadomo, ma dwie kadencje, pięcioletnie, ale jeśli tak, no to wprowadźmy też dwie pięcioletnie kadencje na przykład do parlamentu, czyli do Sejmu i Senatu i byłoby to przynajmniej
1: do
0: spójne.
1: Do rad, prawda, również.
0: I do rad, oczywiście, tak, jak najbardziej. I rzeczywiście ta fluktuacja sytuacja wtedy ludzi byłaby.

0: znacznie, znacznie bardziej intensywna. Myślę, że z korzyścią też dla
1: tak, bo to
0: samorządów.
1: Betonowanie, prawda, jest zbyt długie trwanie na stanowiskach, to rzadko komu wychodzi na dobre.
0: Tak mi się też wydaje.
1: Są jednostkowe
0: przede wszystkim,
1: przypadki, owszem,
0: tak,
1: żeby tutaj nikomu nie skrzywdzić, gdzie rzeczywiście widać, że nie ma zmęczenia, ale jednak.
0: No znamy też,
1: są
0: drodzy
1: to
0: Państwo, i w
1: reguły.
0: Kujawsko-Pomorskim, że władze samorządowe pełni się przez 30 lat, czyli od momentu, prawda, wprowadzenia pierwszej ustawy z marca 1990 roku, kiedy samorządy zostały przywrócone, no to ci ludzie pełnią. I tak jak pani redaktor powiedziała, tutaj też nie można wszystkich wrzucać do tego samego worka, bo są naprawdę bardzo dobrzy samorządowcy.
1: Ale ja myślę, że to jednak wyjątki potwierdzające regułę tego zmęczenia.
0: Pewnie tak.
1: Senator Lenz może też być chyba trochę na to dowodem, bo gdzieś zabrakło tutaj chyba jakiegoś racjonalnego myślenia w którymś momencie, prawda? No bo to, co się wydarzyło, nie wiem, aż trudno chyba interpretować w jakiś taki racjonalny sposób.
0: Znaczy, to z Państwa, ja oczywiście nie będę bronił senatora Lenza, bo zrobił to, co zrobił i oczywiście jest to naganne, ale z drugiej strony każdemu się to mogło zdarzyć. Natomiast ja wychodzę z założenia, że w takim przypadku po prostu trzeba wyjść z otwartą przyłbicą, przeprosić, przyznać się do błędu, bo to był ewidentny błąd, już abstrahując, bo dla mnie jest niedopuszczalne, że tam coś się działo poza procedurami. W tej chwili jeszcze jakaś tam komisja oczywiście to weryfikuje, bada, no. To jest absolutnie nie do przyjęcia, bo to są jednostki publiczne. Szpital w Aleksandrowie jest jednostką publiczną i nie może się nic dziać poza procedurami. A że ktoś komuś pomaga, jest to rzecz naturalna. Do mnie też wielu ludzi dzwoni. Też staram się oczywiście pomóc, reagować. Wiemy, jaką mamy sytuację, więc dla mnie to akurat nie jest problem. Ale po prostu trzeba wyjść na drugi dzień, po prostu przyznać się do błędu, przeprosić i być może nie byłoby takiego problemu. Natomiast pójście w zaparte, tak jak marszałek Piotr Sałbecki powiedział, że senatorowi Lencowi ktoś źle doradził i jaka była prawda, to nie wiem. Rozmawiałem z Tomkiem już po całym zajściu, ale o tym akurat nie rozmawialiśmy, bo nie chcę o takie rzeczy pytać, no ale po prostu źle się stało.
1: Mhm. Pełni teraz pan funkcję szefa. Jak to może wyglądać? Nie będzie wyborów już takich Platformie Otwartych, to kto zostanie docelowo przewodniczącym, zdecyduje o tym zarząd, tak?
0: Tak, no rzeczywiście tutaj nasz statut Koalicji Obywatelskiej jest bardzo precyzyjny. Rzeczywiście po takiej sytuacji, jaką mieliśmy miejsce w województwie kujawsko-pomorskim, najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący przejmuje pełnienie obowiązków. Po raz pierwszy mi się zdarzyło, że mój rocznik się do czegoś przydał, prawda? Że do czegoś się przydał. Tak. No i później procedura jest taka, że ja oczywiście zwołam zarząd regionu. W tej chwili oczywiście prowadzę rozmowy z różnymi strukturami w naszym województwie. Zwołam zarząd regionu i zarząd regionu właśnie podejmie decyzję, kto będzie przewodniczącym
1: zarząd
0: regionu.
1: Może zdecydować, że będzie tę funkcję pełnił pan na przykład.
0: Tak,
1: jeżeli
0: tak,
1: nie
0: oczywiście.
1: Kandydata.
0: Jest znaczy, procedura jest taka, że jeśli nie zostanie zgłoszony inny kandydat, kontrkandydat, no to wtedy nie ma głosowania i ja automatycznie pełnię funkcję do
1: dużo
0: końca
1: wskazuje
0: kadencji.
1: Na to, że tak się właśnie może wydarzyć.
0: Na razie tak, oczywiście, natomiast ja też nie jestem przywiązany w jakiś sposób szczególny do tego, aczkolwiek powiem Państwu i Pani redaktor, że mam bardzo wiele telefonów, z marszałkiem też miałem dość długą rozmowę i też jednoznacznie do tego podchodzi, że po prostu no, ktoś musi to przejąć i ja jestem odpowiednią osobą. Przekonują mnie ludzie, no chociażby przez pryzmat, powiedzmy, tych emocji, które są na linii Toruń-Bydgoszcz, że ja jestem spoza Torunia i Bydgoszczy, reprezentuję Włocławek, więc po prostu mam takie też mniej emocjonalne podejście do tego i trzeba te napięcia łagodzić. I taką też mam wizję, że tak bym robił, bo jest kilka takich problemów też personalnych w naszym województwie, to postaram się też jak najszybciej to doprowadzić, zarząd regionu, radę regionu, żeby to po prostu rozpocząć z czystą kartą i przygotowywać się do wyborów parlamentarnych.
1: Struktura ma dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o, no właśnie bardzo dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o konstruowanie list, prawda, wyborczych.
0: No tak.
1: Więc tutaj
0: oczywiście
1: będzie
0: tak
1: los
0: jest.
1: Wielu chętnych do parlamentu w dużej mierze, no zależał w dużej mierze, no jeżeli zostanie pan przewodniczący, no właśnie od pana.
0: Znaczy, panie redaktorze, drodzy państwo, powiem tak, już

0: Ja chciałbym, powiedzmy, kontynuować tutaj, powiedzmy, taki model, który zawsze proponował Tomek Lenz. On zawsze stał na stanowisku, że czy to się komuś podobało, czy nie, zawsze starał się budować mocne listy. I te ostatnie wybory pokazywały. Ja rozpocząłem swoją karierę w 2007, później w 2011 znalazłem się na dalszym miejscu listy. Oczywiście byłem sfrustrowany tym, no ale musiałem po prostu to udźwignąć, po prostu musiałem walczyć. Jeśli ktoś rzeczywiście czuje się parlamentarzystą od początku do końca, no to bez względu na mi miejsce na liście, oczywiście musi o to walczyć. Dlatego też będę starał się, żeby te listy były jak najmocniejsze i reprezentowane przez wszystkie środowiska polityczne w naszym regionie. I to jest pewne.
1: Podda pan ocenie dotychczasowych parlamentarzystów, znaczy tych parlamentarzystów, którzy teraz pełnią
0: To
1: funkcję?
0: jest kluczowe, drodzy Państwo. I ja nie mówię tutaj też w kontekście tylko i wyłącznie parlamentarzystów, ale także i radnych, bo w tej chwili jestem szefem tutaj we Włocławku i w powiecie i też obserwuję pracę naszych radnych i powiem szczerze, jestem zawiedziony w wielu przypadkach, bo widzę po prostu, że niektórzy skupiają się na jakichś tam infantylnych akcjach, prawda,
1: Na
0: filmikach.
1: sobie.
0: Na sobie, prawda? I to dotyczy zarówno radnych, jak i parlamentarzystów. I to mi się nie podoba, bo uważam, że ludzie wybierają nie showmana, tylko po prostu wybierają osobę, która ma ich godnie reprezentować w Radzie Miasta czy też w parlamencie. I tego od tych ludzi oczekujemy, pracy merytorycznej. Natomiast są przypadki, że ja tej pracy merytorycznej nie widzę. No, jeśli radny nie zabiera głosu przez całą kadencję, no to z całym szacunkiem, no to też jednoznacznie się weryfikuje. I tutaj oczywiście będę bardzo pryncypialny i na pewno będziemy szukać nowych możliwości. Tak jak powiedziałem, czy to się komuś podoba, czy nie, to są funkcje publiczne, funkcje wybieralne i po prostu muszą ludzie mieć swoich godnych przedstawicieli. Będzie to pewnie wymagało też odświeżenia, będą pewnie też emocje, no ale polityka niestety na tym też polega.
1: Na emocjach.
0: Też na emocjach, tak. Ale przede wszystkim, drodzy Państwo, merytoryczna praca. Ja po prostu niekiedy oglądam social media i krew mnie, delikatnie rzecz ujmując, zalewa, jak widzę cały czas jakieś tam rolki, prawda, kręcone. Natomiast nie widzę tej pracy, co kto zrobił, prawda, w jaki sposób reprezentuje swoich mieszkańców.
1: Wspomniał pan też o tym, i może tak już na koniec, że przed nami też wybory, oprócz parlamentarnych, potem samorządowe,
0: Tak.
1: które no, wszystko wskazuje na to, że zmienią zupełnie krajobraz
0: Polityczny.
1: polityczny
0: Samorządowy.
1: w ogóle w
0: Tak,
1: Polsce,
0: tak.
1: tak? Bo no nie wiem, nie sprawdzałam, ale myślę, że tych wójtów, burmistrzów, prezydentów, którym kończy się ten kadenc te dwie kadencje, będzie bardzo wielu.
0: No ja, drodzy
1: Więc
0: Państwo, podam to na naszym powiecie, prawda?
1: tak,
0: Bo
1: mówiliśmy,
0: rzeczywiście
1: że
0: to
1: 11 z
0: weryfikowałem, tak jak
1: 13, to jest 13, 12 z 13,
0: 12 z
1: tak.
0: 13 samorządowców kończy kadencję. I powiedziałem, prezydent Nawrocki tego nie podpisze i wejdą do gry ludzie, którzy dotychczas nie byli związani z samorządem. Mam na myśli tutaj przedstawicieli Konfederacji i oni się po prostu pojawią w grze wyborczej. Dlatego też trzeba się do tego przygotować i jest to
1: A
0: wielkie
1: dziś najbardziej
0: wyzwanie.
1: powiedzieć Konfederacji? To jest taki w
0: Konfederacji.
1: Konfederacji, to jest taki najtrudniejszy
0: Znaczy,
1: przeciwnik.
0: ja nie podchodzę do tego w takich kategoriach, że się kogoś boję. To jest po prostu konkurencja i my nie patrzmy na innych, patrzmy na siebie przede wszystkim, prawda? My zbudujmy program w wyborach parlamentarnych. Ja uważam, że idzie to w bardzo dobrą stronę. Podziwiam mojego szefa, premiera Donalda Tuska, że jemu się po prostu chce, że wrócił i się chce i po prostu ta intensywność autentycznie mnie osobiście poraża, bo ciągle go widzę na wyjazdach zagranicznych, kreuje politykę międzynarodową, ale nie zapomina też o
1: A nie
0: polityce
1: boi się pan,
0: wewnętrznej.
1: że to takie osłabienie koalicjantów, sporo osłabienie koalicjantów, bo widzimy, że tak naprawdę no, trzecia droga to w zasadzie,
0: Boję się,
1: no
0: boję
1: właśnie, i
0: się.
1: to może być duże zagrożenie, no bo
0: Boję
1: jednak
0: się.
1: szliście do wyborów no, jako taki pakt, prawda? A teraz możecie
0: Parlamentarny.
1: być parlamentarny, możecie być osłabieni bardzo.
0: Oczywiście, że się boję, bo no, oczywiście śledzę na bieżąco sondaże i widzę, że praktycznie trzeciej drogi nie ma. PSL też ma ogromne problemy.
1: PSL też
0: Lewica.
1: wszedł do Sejmu pewnie dzięki trzeciej drodze troszeczkę wtedy, tak?
0: Pewnie tak. PSL stracił niektóre środowiska, przede wszystkim środowiska wiejskie.

0: i szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, żeby przez ten rok z okładem udało się im odbudować. Aczkolwiek oczywiście im kibicuję i szczerze tego życzę, bo tutaj, no, mówiąc też, nie chcę używać też takich górnolotnych słów, ale walczymy po prostu o Polskę, o demokratyczną Polskę. Widzimy, co się dzieje, drodzy Państwo, wychodzą coraz to nowe zdarzenia. Ja wczoraj w niedzielę oglądam mecz Barcelony, bo jestem fanem, też byłem na El Clasico. Oglądam mecz Barcelony, są wywiady z kibicami i właśnie kibice mówią, że jak się okazało, że Robert Lewandowski kończy karierę, to natychmiast telefon, bukują bilety i bukują przeloty. To, drodzy Państwo, to jest kapitalny przykład tego, co możemy stracić. Bo wyobraźmy sobie, że nie jesteśmy w Unii Europejskiej. Ja pamiętam te czasy, kiedy trzeba było mieć paszport, trzeba było się starać o wizy i taki, powiedzmy, takie pomysły, że wyjadę sobie jutro, pojutrze do Barcelony, to po prostu tego może nie być. Tego może nie być. Młodzi ludzie tego nie pamiętają, natomiast to możemy stracić. Natomiast ta polityka skrajnie prawicowych ugrupowań w tym kierunku to zmierza. I tutaj nie ma co owijać w bawełnę, że będą szli w stronę polexitu. Zresztą wystarczy posłuchać liderów Konfederacji czy Prawa i Sprawiedliwości. Oni mówią jednoznacznie, może jeszcze nie tak dosadnie, natomiast w tyle głowy mamy ten scenariusz, na który narzekają w tej chwili Brytyjczycy, prawda? Też to się stało i nagle później otworzyli oczy. Nas to też może czekać, dlatego my naprawdę walczymy o demokratyczną Polskę, bezpieczną Polskę w NATO, w strukturach europejskich, w strukturach światowych. Teraz ten układ natowski musi być przebudowany, no bo mamy sytuację ze Stanami Zjednoczonymi taką, jaką mamy, ale przede wszystkim naszym oparciem jest Unia Europejska i ja sobie tego nie wyobrażam. Zobaczmy, drodzy Państwo, ile my jako Polska skorzystaliśmy przez 30 lat Unii Europejskiej. Ja pamiętam Polskę przed 30 lat, wystarczy sobie obejrzeć filmy, niektóre filmy z końca lat 80. Szara, brudna, bez żadnych perspektyw. Natomiast teraz jak wyglądała Polska? I możemy to po prostu stracić. I ja zrobię wszystko ze swojej strony, żeby tak się nie stało. Oczywiście, jeśli rzeczywiście będę przewodniczącym, to biorę na siebie wielką odpowiedzialność i ciężką pracę, bo to jest po prostu, krótko rzecz ujmując, oprócz pracy zawodowej, którą pełnię, to jest ciężka charówka na rzecz, powiedzmy, formacji politycznej, którą reprezentuję i ja się tego nie odżegnuję.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, Ewan Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i pełniący obowiązki szefa wojewódzkich struktur Koalicji Obywatelskiej, był dziś moim Państwa gościem.
0: Dziękuję Państwu. Życzę miłego tygodnia. Dziękuję Pani Redaktor.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Biojarmark na Starym Rynku jak co dwa tygodnie ponownie przyciągnął miłośników lokalnych smaków i produktów tworzonych z pasją. To miejsce, gdzie liczy się jakość, pochodzenie i świadomość dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co jedzą, co kupują i jednocześnie wspierać regionalnych producentów.
1: Witam serdecznie na kolejnym biojarmarku, który trwa już bardzo długo w naszym mieście. Zaskarbił sobie bardzo wielu klientów. Dzisiaj wyjątkowa okazja kupić piękny prezent na Dzień Mamy. Są wspaniałe zestawy i biżuteria, i kosmetyki, i oleje. Co tylko sobie zażyczymy. Myślę, że warto do nas zajrzeć z kilku powodów. Dlatego, że bardzo często mówi się o tym, że w Polsce jest napływ żywności spoza Polski, z różnych rodzajów krajów, z źródeł, których nie znamy. Więc my jesteśmy właśnie taką alternatywą. Kupujmy u swoich, kupujmy polską żywność, wyprodukowaną w małych manufakturach, gdzie faktycznie jakość tych produktów jest bardzo, bardzo wysoka. Po drugie, przepiękne miejsce, chyba najpiękniejsze miejsce we Wrocławku, Stary Rynek, w którym nie tylko można zrobić zakupy, ale mamy tutaj strefę relaksacyjną, można usiąść, wypić kawkę. Są przepiękne, słyszałam dzisiaj, świeżutkie drożdżówki, więc można sobie coś skonsumować na miejscu i cieszyć się piękną pogodą. No i cóż, myślę, że takich produktów rzemieślniczych, ekologicznych, zdrowych jest zawsze za mało. Jesteśmy, myślę, dla Wrocławka i okolic taką właśnie fajną alternatywą, gdzie można takie produkty co dwa tygodnie u nas zakupić.
0: Na stoisku naturalne orzechowe nie zabrakło propozycji dla fanów zdrowych dodatków do kuchni. W ofercie między innymi naturalne oleje, idealne do sałatek i codziennych dań.
2: Zapraszam Państwa na moje stanowisko. Mam dzisiaj orzechy laskowe w formie oleju. Olej z orzecha laskowego bardzo fajnie się sprawuje teraz do sałatek ze świeżych warzyw. Bardzo duża zawartość wapnia. Także bardzo smaczny dodatek, na pewno niezbędny do teraz świeżych, sezonowych warzyw. Może być też olej z orzecha włoskiego. Oczywiście orzechy w formie masła orzechowego, jak zawsze na moim stanowisku.
3: Czy wszystkie produkty robicie sami?
2: Wszystko tutaj Pani widzi, co Państwo możecie spróbować, to są nasze wytwory. Mamy swoje sady orzechowe, więc korzystamy tylko i wyłącznie z orzechów z naszego sadu. Orzech laskowy i orzech włoski.
3: A który olej cieszy się największą popularnością?
2: Na chwilę obecną polecamy właśnie oleje orzechowe, ponieważ one są bardzo aromatyczne. Jeśli ktoś lubi orzechy, to jest super dodatek do każdego dania.
0: A dla tych, którzy lubią kulinarne eksperymenty, pojawiły się prawdziwe nowości. Cebulowa petarda oraz kiszony czosnek, które zaskakują intensywnością smaku.
4: Mamy kilka nowości. Mamy między innymi dzisiaj jest z nami cebulowa petarda i jest kiszony czosnek, który ukisiliśmy i wsadziliśmy w oliwę oliwę na zimno tłoczoną z rozmarynkiem. Mam bajaderki, więc jest kilka rzeczy. Mam ciasto marchewkowe, bezglutenowe, więc wpadajcie, coś nowego się znajdzie.
3: A czy któryś produkt cieszy się szczególnym zainteresowaniem?
4: Cieszy się kiszony czosnek na maksa. Dobrze, no.
0: Nie zabrakło też czegoś dla ciała i duszy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się naturalne sole do kąpieli, a nowością była sól do stóp. Idealna propozycja na nadchodzące cieplejsze dni.
5: Dzisiaj niezmiennie przyjechałam do Wrocławka z moimi solami kąpielowymi, które tworzę na bazie soli kłodawskiej, niezwykle pokatej w Portas Magnes, inne pierwiastki również, które tworzę z dwóch rodzajów soli kłodawskiej, różowej i potasowo-magnezowej oraz ziół, które w większości zbieram, uprawiam sama. Oraz oczywiście z solami do użytkowania w saunie lub do inhalacji i do użytkowania jako peeling w domu, które prężnie tutaj wzbogacam o nowe zapachy, także koniecznie wpadajcie powąchać co nowego u mnie. A dzisiaj chciałam opowiedzieć o soli specyficznie do stóp, którą stworzyłam z myślą o rozpoczynającym się lecie i o tym, że naszym stopom nie jest najmilej w pełnych butach, kiedy są upały. Tutaj jest sól różowa i sól potasowo-magnezowa w ogromnej ilości. Jest dodatek sody oczyszczonej, która ma właściwości dezynfikujące stopy. Ogromnie dużo szałwii, pokrzywy, czyli również takie zioła antyseptyczne. Jest glicerynka oraz nawłoć, która ma właściwości zmiękczające naskórek. Mega polecam, szczególnie

0: panom, właśnie po takim dniu wypełnionym pracą, nie dość, że wspaniały relaks, to jeszcze dezynfekcja stóp.
1: Mieszkańcy chętnie opowiadali, dlaczego wybierają to miejsce na mapie Wrocławka.
2: Poszukujemy zdrowej żywności, no i chętnie wspieramy produkcję
3: lokalną.
2: Rodziną, rodzimą, tak.
3: No i fajny klimat jest.
4: Czy są Państwo tutaj co 2 tygodnie?
3: Bywamy. Często.
2: Chodziliśmy w tej poprzedniej lokalizacji, teraz przychodzimy tutaj. Jak jesteśmy, to chętnie bywamy.
1: Biojarmark to nie tylko zakupy, ale też spotkania, rozmowy i inspiracje do zdrowszego stylu życia. A kolejne edycje już tylko potwierdzają, że to miejsce na stałe wpisało się w kalendarz mieszkańców. W Urzędzie Miasta rozpoczęły się wybory. Wybory dyrektorów placówek oświatowych we Wrocławku. Nie chodzi o wszystkie szkoły i przedszkola. Kadencja dyrektora trwa 5 lat. We Wrocławku w kilku szkołach ten okres właśnie upływa, a dodatkowo są tworzone nowe placówki. Zespoły szkolno-przedszkolne. Tam również trzeba wybrać dyrektorów.
5: W tym roku mamy 15 konkursów. W tej grupie jest 8 konkursów związanych z utworzeniem nowych placówek, czyli zespołów szkolno-przedszkolnych. I prawo stanowi tak, że muszą być wyłonieni dyrektorzy tych zespołów. Oczywiście jest tak, że mogą startować do konkursu i każdy może startować, który ma oczywiście odpowiednie wykształcenie, doświadczenie. Czyli mogą startować dyrektorzy obecnie pełniący swoje funkcje, a także inni kandydaci, którzy czują się na siłach, aby podjąć to stanowisko. Pozostałe osoby to są osoby, które kończą w tym roku szkolnym 5-letnią kadencję i również albo startują, albo są nowi kandydaci na te stanowiska. W tym roku jeszcze jest taka nowe zapisy w prawie oświatowym, że organ prowadzący, jakim jest prezydent Wrocławka, akurat w naszym przypadku, może przedłużyć bez konkursu kadencję na kolejne 5 lat danemu dyrektorowi, no oceniając jego działalność, wyniki egzaminów końcowych. I w tym roku pan prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki skorzystał z tego prawa i 3 dyrektorom przedłużył tą kadencję na kolejne 5 lat.
1: Mowa tutaj o zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół chemicznych. Poza nowo utworzonymi zespołami szkolno-przedszkolnymi konkurs dotyczy stanowiska dyrektora w zespole szkolno-przedszkolnym nr 1, przedszkolu nr 19, przedszkolu nr 30, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół ekonomicznych, zespole szkół technicznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.
5: Komisja konkursowa oczywiście również jest wyłoniona zgodnie z prawem oświatowym, czyli to są przedstawiciele organu prowadzącego, kujawsko-pomorskiego, w naszym przypadku kuratora oświaty, przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, a także przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie szkoły i na terenie naszego miasta, więc w związku z tym kilkunastoosobowe składy debatują już od godzin poradnych nad propozycjami każdego z kandydatów.
6: I to będą wybory na zasadzie demokratycznym, czy czyjś głos ma więcej wagi?
5: To są wybory demokratyczne, dlatego że są wyborami tajnymi. I wiadomo, że jest przewodniczący, natomiast w prawie oświatowym wszystkie zapisane są możliwości, jakie kandydat może, ile głosów może uzyskać. No musi być na pewno bezwzględna liczba głosów.
1: A co w przypadku, gdy jest jeden kandydat na stanowisko dyrektora? Okazuje się, że może przegrać.
5: W przypadku, gdy dyrektor nie zostanie wyłoniony, i tak prezydent, no w naszym przypadku prezydent jako organ prowadzący, musi na co najmniej 10 miesięcy powołać z grona pedagogicznego osoby, która będzie pełniła obowiązki dyrektora, aż do momentu ogłoszenia kolejnego konkursu. To rzeczywiście dla nas jako samorządowców duże wyzwanie, dlatego że nie ma aż takiego dużego zainteresowania konkursami. Jak starsi urzędnicy opowiadają, to tam kiedyś było i 10, i 15 osób na to stanowisko. Natomiast tutaj jest bardzo sporo w tej grupie, to są dotychczas dyrektorzy.

0: dotychczas pełniący obowiązki, ale również są nowe osoby, bo część na przykład dyrektorów, którym kończyła się kadencja, skorzystało z prawa i z prawa do emerytury.
1: Spośród 15 szkół tylko w 5 o stanowisko dyrektora ubiega się więcej niż jedna osoba. Konkurs trwa do piątku. O wynikach będziemy informować. Seniorzy to osoby aktywne. Oczywiście na tyle, na ile pozwala im zdrowie. Ich wizerunek znacznie zmienił się w ostatnich latach. Chcą podróżować, poznawać nowych ludzi, uczyć się. Z myślą o osobach starszych kilka lat temu w naszym regionie powstały dzienne domy Seniora Plus. Jeden z nich znajduje się w Szczkowie, w gminie Izbica Kujawska.
2: Bardzo promowałam już od 2015 roku, kiedy byliśmy w perspektywie regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, powstawanie dziennych domów pobytu. Demografia jest nieubłagalna, zmienia się model rodziny. Kiedyś rodziny wielopokoleniowe to była normalna sprawa, dzisiaj często seniorzy zostają sami. Więc ja rzeczywiście promowałam tworzenie dziennych domów pobytu wśród seniorów. Najpierw wychodziło to różnie. Trochę włodarze obawiali się, że nie będzie chętnych, bo że te dzienne domy kojarzyły im się z domami pomocy społecznej, a to nie jest coś najmilszego. To jest konieczność. Natomiast rzeczywiście udało się namówić tutaj pana burmistrza Izbicy Kujawskiej, żeby przystąpił do tego projektu, żeby łatwiej było też włodarzom. Nasz regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju jest głównym liderem w tych projektach, to on aplikuje o te środki. Dzisiaj dziennych domów pobytu stworzył taką sieć kujawsko-pomorskich dziennych domów pobytu i ma ich w zarządzaniu prawie 40, więc ja się bardzo cieszę, że tutaj seniorzy czują się dobrze, że znaleźli tutaj swoje miejsce, że czują się zaopiekowani.
1: Funkcjonowanie dziennego domu seniora pozytywnie wpłynęło na życie osób starszych w gminie Izbica Kujawska.
3: Dom dziennego pobytu, dom seniora jest bardzo ważną instytucją, zabezpiecza potrzeby kilkudziesięciu naszych seniorów, dba o to, żeby byli zaopiekowani, żeby się dobrze tutaj czuli. Jest, mi się wydaje, doskonała atmosfera. Wszyscy z ochotą tutaj przybywają i uczestniczą tutaj w zajęciach, jakie są dla nich przygotowane.
1: Pensjonariuszy odwiedzili przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych. Przywieźli upominki, które mogą uratować życie, czujniki tlenku węgla.
2: Dzisiaj byliśmy z tą taką dodatkową inicjatywą, do której trafiamy dziennych domów pobytu, czyli wręczamy seniorom czujki tlenku węgla, które mają ratować życie. Ruszył taki program pilotażowy, gdzie w pierwszej kolejności wręczamy właśnie seniorom z dziennych domów pobytu, ale jesteśmy w trakcie przygotowywania dużego projektu, do którego zaprosiliśmy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, zaprosiliśmy ochotnicze straże pożarne, żeby najpierw GOPS-y, MOPS-y dały nam informacje, gdzie i ile jest potrzebne na terenie danej gminy, gdzie są takie domy, gdzie są ludzie samotni, gdzie są rodziny wielodzietne, a później strażacy, żeby te czujki montowali właściwie, bo to też jest niezwykle ważne.
4: Właśnie powiedzmy, o czym pani wspominała, ile jest tych czujek, ile dzisiaj seniorzy otrzymali czujek i gdzie ich nie umieszczać?
2: Nie umieszczać ich, to też ja celowo jeżdżę i wręczam te czujki sama, bo kiedyś rozmawiając z seniorami, jedna z pań seniorek powiedziała mi, że ma już taką czujkę i mają schowaną głęboko w półce, więc ja to powtarzam kilkukrotnie, że nie chowamy ich, one naprawdę te niewielkie urządzenia mogą uratować nasze życie, więc stawiamy je w miejscu, gdzie ten czad najszybciej może się pojawić. Nie umieszczamy ich przy oknach, gdzie mamy dostęp powietrza, więc najlepiej zawiesić gdzieś na ścianie na wysokości 1,40 m, a jeżeli nie, to gdzieś na półce, ale mówię z daleka od okna.
3: Dzisiejsze wydarzenie związane z przekazaniem czujek tlenku węgla, czujek czadu jest bardzo też ważnym elementem tutaj funkcjonowania naszego środowiska. Przede wszystkim zabezpiecza to, co najważniejsze, życie zabezpiecza, a wiemy doskonale, jakie zagrożenie niesie ten cichy zabójca, czyli tlenek czadu. Myślę, że ta akcja związana z czujkami tlenku węgla powinna być coraz bardziej rozpropagowywana i mam nadzieję, że tutaj ta tendencja będzie postępować. A też tutaj

0: Zdeklarowałem pomoc w tym zakresie, w zakresie obsługi technicznej, ale i przede wszystkim prewencji ze strony naszych ochotników strażaków. Mamy tutaj na terenie naszej gminy 10 jednostek ochotniczych straży pożarnych, dwie w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i strażacy zdeklarowali już udział w tych akcjach prewencyjnych i będą służyli tutaj swoją pomocą w tej kwestii technicznej, jeżeli chodzi o zamontowanie i właściwy instruktaż odnośnie użytkowania tych czujek czadu.
1: Na co dzień w domu seniora w Czczkowie przebywa kilkadziesiąt osób. Budynek został dostosowany do nowych potrzeb. Wcześniej mieściła się tam szkoła.
2: Dzienny dom Senior Plus funkcjonuje od 5 lat. Uczestnikami dziennego domu są osoby nieaktywne zawodowo, niezdolne do samodzielnej egzystencji lub ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają wsparcia. W ramach działalności Dziennego Domu Senior Plus w Szczkowie uczestnicy korzystają z usług socjalnych, terapii zajęciowej, usług fryzjerskich, kosmetycznych, usług psychologicznych. Mamy również fizjoterapeutę, animatora.
3: Jesteśmy na uroczystości przekazania czujników czadu. Widzimy, że seniorzy mają się dobrze i są niezwykle dziarscy i aktywni.
2: Tak, nasi seniorzy lubią aktywnie spędzać czas, chętnie uczestniczą w różnych wyjazdach, warsztatach, które organizujemy w ramach naszej działalności ośrodka.
1: Dzienny dom seniora to placówka wsparcia, która zapewnia osobom starszym opiekę i aktywizację w ciągu dnia. Umożliwia im bezpieczne spędzanie czasu, udział w zajęciach, rehabilitacji i kontakt z innymi ludźmi. Samorząd nie zapomina o starszych mieszkańcach. Otrzymane czujniki czadu mogą uratować życie. Pamiętajmy, aby nie lekceważyć urządzenia, gdy zacznie dawać sygnały alarmowe. Należy wtedy wezwać służby i opuścić budynek. Po raz 32 miłośnicy kajaków i aktywnego wypoczynku spotkali się na ogólnopolskim spływie rzeką z Głowiączką. Przez dwa dni uczestnicy pokonywali kolejne kilometry wodnej trasy, podziwiając naturę i wspólnie spędzając czas. Finał wydarzenia tradycyjnie odbył się w Parku Sienkiewicza we Włocławku.
4: Ten spływ to już jest 32 edycja. I mówią, że z Głowiączka nie nadaje się do pływania. Przeczymy tej tezie, bo już 32 lata, może nie pod rząd, ale od 1986 roku, pływamy tą rzeką i jest rzeka wymagająca, kapryśna jak kobieta. I raz ten stan wody jest niziutki, raz jest większy. Spływ obfituje wywrotki, są liczne drzewa, które trzeba obnieść bądź przepłynąć pod nimi i dlatego jest dość uciążliwy. Na początkowych etapach w okolicach Lubrańca i Zgłowiączki są trzcinowiska, gdzie trzeba się przedzierać przez trzciny. Zwłaszcza przy niższym stanie wody, jest to dość uciążliwe, ale tu zawsze jest taka ekipa wodniaków, że nie boi się wyzwań, tylko niezależnie od pogody, bo spływ idzie obojętnie, czy pada, czy nie pada, bo to jest taki cykliczny, organizowany, trzydniowy spływ. I w tym roku był od miejscowości Rybiny nad jeziorem Halną pod katedrę w Włocławku.
1: Uczestnicy po dopłynięciu do mety dzielili się swoimi wrażeniami z dwóch dni spędzonych w wodzie.
5: Jak wrażenia?
6: Bardzo dobrze. Pierwszy dzień deszczowy, poza tym wszystko dobrze. Pogoda dopisała, towarzystwo dopisało. Okay.
5: Czy ta trasa jest wymagająca?
6: Organizatorzy mówią, że większość ludzi jeździ tutaj tylko dwa razy. Pierwszy i ostatni, bo podobno 80% osób przyjeżdża raz. Większość uczestników stanowią stali, można powiedzieć, bywalcy, także ktoś, kto jeździ co roku, tak?
5: Jakby pan zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
6: Na pewno można siebie sprawdzić w dosyć trudnych warunkach i na pewno jest super towarzystwo. Wszyscy są bardzo zintegrowani, są ogniska, także miło spędzony czas. Można odpocząć, przestać myśleć o pracy i o innych rzeczach.
7: Całkiem przyjemnie się płynęło. Było kilka drzew, które trzeba było pokonać, ale w zależności od kajaka dało się prawie każde pokonać bez wysiadania. No a z uwagi na to, że niektórzy musieli wysiadać, to jeszcze ich tutaj nie ma, ale sądzę, że niedługo przypłyną.

0: To był twój pierwszy raz na tym spływie?
1: Na tym konkretnym spływie trzeci, a ogółem było ich całkiem sporo.
0: Jak byś zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
1: Cóż, no, zasadniczo kajakarstwo jest całkiem przystępne, jeśli wie się gdzie szukać. Więc cóż, no, minimalnym wymaganiem jest tak naprawdę z reguły umieć pływać w pław, żeby w razie czego nie mieć problemów, a tak oprócz tego są wypożyczalnie i każdy tak właściwie może się tego nauczyć.
2: Tegoroczny spływ dobiegł końca, ale już organizatorzy zapraszają na kolejną edycję. Za rok do kajakowej ekipy może dołączyć każdy. Podczas konferencji prasowej struktur Prawa i Sprawiedliwości został poruszony temat remontu mostu. Może on potrwać dłużej niż początkowo zakładano z uwagi na problem ze znajdującą się pod asfaltem płytą jezdną.
3: 30 milionów złotych przyznanych jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości na remont tego obiektu. Remont planowany na 13 miesięcy. Czego dowiadujemy się dzisiaj? Urzędnicy zorientowali się, że tuż pod asfaltem jest problem z płytą jezdną. Można zadać retoryczne pytanie. Czy nie można było tego sprawdzić wcześniej? Czy rzeczywiście opierano się na ekspertyzach sprzed 3 lat? Dla 90-letniego mostu to całe wieki. Jakie będą tego skutki? Skutki, szanowni państwo, będą takie, że z planowanych 13 miesięcy remont może wydłużyć się o pół roku, może 10 miesięcy, ale most może również zostać zamknięty całkowicie dla ruchu samochodowego. Korki, straszny chaos komunikacyjny i koszmar dla mieszkańców. Nie wiadomo się, czy śmiać, czy płakać, drodzy państwo, bo jeśli okaże się, że urzędnicy zorientują się, że pod płytą jezdną płynie Wisła, dopiero możemy mieć problem. Chyba że już to wiedzą. Panie prezydencie, kto odpowie stanowiskiem za te błędy? Miasto tonie w długach, a my mieszkańcy musimy do tego długu jeszcze dopłacać.
2: Ratusz weryfikuje doniesienia wykonawcy co do stanu płyty jezdnej. Ekspertyza trafiła do Instytutu Budowy Dróg i Mostów.
4: Przed rozpoczęciem przetargu i przed rozpoczęciem prac na moście stalowym posiadaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty, w tym ekspertyzy dotyczące mostu stalowego. Natomiast w trakcie prowadzenia prac wykonawca wykonał ekspertyzę, która mówi o tym, że stan płyty nośnej jest niezadowalający. Jako ratusz postanowiliśmy zweryfikować tą ekspertyzę, wysyłając ją do Instytutu Budowy Dróg i Mostów, właśnie żeby potwierdzić te doniesienia wykonawcy. Dodatkowo również zwróciliśmy się z prośbą o opinię do wybitnego eksperta w zakresie konstrukcji mostów, do profesora z Poznania, żeby on również niezależnie wydał taką opinię dotyczącą tej ekspertyzy. Mamy świadomość, że ten problem może wydłużyć remont mostu, natomiast zachęcamy wykonawcę, żeby zintensyfikował działania, które może niezależnie od tej płyty nośnej wykonywać. Są to prace korozyjne czy związane chociażby z chodnikami. Chciałbym również tutaj podkreślić, że wykonawca otrzymał już od miasta ponaglenie, jeżeli chodzi o postęp prac, ponieważ właśnie ten postęp prac jest niezadowalający. Chcemy, żeby ten remont trwał jak najkrócej oraz żeby był jak najmniej dotkliwy dla mieszkańców.
2: Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy czas remontu mostu zostanie przedłużony. Anwil Wosławek przedwcześnie zakończył walkę o medal Mistrzostw Polski. W ubiegłym tygodniu prezes klubu koszykówki Wosławek na konferencji podsumowującej sezon oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej. Przypomnijmy, że w fazie zasadniczej rottweilery pod wodzą Grzegorza Korzana grały w kratkę, co doprowadziło do zmiany na stanowisku. Miejsce pochodzącego z Wosławka szkoleniowca zajął Ronen Ginsburg. Otrzymał umowę na 2 lata. Anwil kontraktował kolejnych zawodników i ostatecznie zakwalifikował się do rundy play-in. Tutaj przegrał 2 mecze przed własną publicznością i odpadł z walki o medal Mistrzostw Polski. Rada Nadzorcza klubu zdecydowała, że nowym prezesem będzie Hubert Heyman. Dotychczasowy dyrektor sportowy z wosławską koszykówką związany jest od wielu lat. Czekamy na pierwsze komentarze ze strony nowego sternika Anwilu Wosławek. W Warsztat terapii zajęciowej TPD we Włocławku świętuje wyjątkowy jubileusz. 30 lat działalności. To 3 dekady pracy, spotkań i codziennego wsparcia. Z tej okazji

0: okazji zaplanowano uroczystości, które będą nie tylko świętem, ale też okazją do wspomnień, wzruszeń i podsumowań drogi, jaką placówka przeszła przez te lata.
1: To dla nas bardzo ważny jubileusz, jest to 30 lat nieprzerwanej działalności warsztatu terapii zajęciowej. Program zaplanowaliśmy na wielkie odczytanie gości, którzy zostali zaproszeni, przedstawienie ich. Następnie przygotowaliśmy krótki pokaz, slajd z 30 lat istnienia naszego, jak te nasze życie się od samego początku, od roku 95 zaczęło i jak to przebiegało. Następnie będzie występ naszych podopiecznych. Całych postaraliśmy się, żeby to było pełna nasza skład tu warsztatu, czyli 35 osób z niepełnosprawnościami, żeby wystąpiło na scenie. Następnie poprosimy zaproszonych gości, rodziców, opiekunów o poczęstunek, który odbędzie się w browarze B.
0: Warsztat od lat pełni ważną rolę terapeutyczno-rehabilitacyjną, wspierając osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu i rozwijaniu swoich umiejętności.
2: Jest tu rehabilitacja, terapia zajęciowa. No z tym związane są różne zajęcia, wycieczki, no wszystko to, co człowiek robi w normalnym życiu, tak? Jeszcze parę ładnych lat temu, no nikt nie słyszał nawet o warsztatach. Osoby z niepełnosprawnościami były tak naprawdę zamknięte w domu, tak? Teraz mogą wyjść do społeczności i no ja sobie przynajmniej nie wyobrażam, żeby te warsztaty zostały zlikwidowane i żeby one, te uczestnicy nasi wrócili wszyscy do domu, siedzieli i no nie uczyli się podstawowych zasad, nie uczyli się jak żyć w społeczeństwie, bo nie oszukujmy się, nie każdy to wynosi z domu. Tym bardziej, że są różne niepełnosprawności, nad którym trzeba osobami popracować więcej. Niektórzy pewne rzeczy wynoszą z domu, ale każdy z nich potrzebuje jakiegoś wsparcia. No w tym życiu naszym codziennym.
0: 30 lat historii warsztatu terapii zajęciowej TPD to setki ludzkich historii, małych i dużych sukcesów oraz codziennej pracy, która zmienia życie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje. Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
5: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać.

0: 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany ciemny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie białobury. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany jasny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 13 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Bobrownicka 33. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie beżowy, szorstkowłosy. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Laki. Laki to około 5-letni brązowy pies w nieco większym rozmiarze, który trafił do nas z terenu gminy Włocławek. Ma czarne znakowanie w postaci maski na pyszczku oraz króciuteńki ogonek. Laki może budzić respekt swoją posturą i sylwetką. Tak naprawdę jednak jest przerośniętym szczeniakiem, zabiegającym o uwagę opiekunów. Przyjechał do schroniska nieco przestraszony i niepewny tego, co z nim będzie. Szybko jednak pokazał nam, że kocha ludzi. Jest łagodny i przytulaśny. Laki to pies, który ma dużo energii i sporo siły. Kocha spacery, a jeszcze bardziej kocha nieskrępowany bieg i zabawę. W stosunku do innych psów nie wykazuje agresji. Naturalnie, jeżeli ktoś ma już psa, a chciałby dać dom Lakiemu, zapraszamy na spacer zapoznawczy z obecnym pupilem. Laki to aktywny pies szukający równie aktywnych opiekunów. Ludzi, którzy będą zabierać go na długie spacery i bawić się z nim, a po powrocie do domu pomogą się wyciszyć i odnaleźć spokój. Kto zechce przygarnąć Lakusia? Laki zarejestrowany jest pod numerem GW/214/21/24. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21. Zenio. Zenio to około 3-letni buropręgowany kocurek. Ma jedynie jaśniejszy pyszczek oraz część białych paluszków. Kiedy do nas trafił, kulał na tylne łapki. W miarę pobytu stan ten znacznie się poprawił, ale Zero nie przepada za totykiem w okolicach miednicy. Możliwe więc, że przeszedł uraz tylnej części ciała. Generalnie jednak kocurek jest ogromnym miziakiem, ma donośny głos i widząc człowieka nawołuje. A kiedy wejdziemy do jego pokoju, natychmiast podbiega i ociera się o nogi i ręce, pokazując

zaufanie i potrzebę kontaktu z ludźmi. Do zabawek ma na razie neutralny stosunek, bo uważa, że głaskanki i mizianki są lepsze niż sztuczne myszki. Jeżeli chodzi o inne koty, to musi poznać każdego kolegę. A ponieważ nie lubi być dotykany z niacka, początkowo sprawia wrażenie, że nie przepada za innymi mruczkami. Zero to cudowny proludzki kot, który zasługuje na to, aby ktoś go pokochał i zaopiekował się nim. Ktokolwiek postanowi dać mu kawałek miejsca w swoim domu i sercu, zyska wspaniałego, oddanego przyjaciela na całe życie. Zenio zarejestrowany jest pod numerem 4634/26/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Marek Wojtkowski, pełniący obowiązki w
1: Dzień
0: tej
1: dobry.
0: chwili szefa wojewódzkich struktur Platformy Obywatelskiej, tak?
1: Koalicji Obywatelskiej.
0: Koalicji Obywatelskiej, tak. Koalicji Obywatelskiej.
1: No tak, drodzy Państwo, tak się rzeczywiście złożyło. Oczywiście grom z jasnego nieba, bo nikt się tego nie spodziewał, ja również.
0: Ale szczerze, gdzieś kiedy pojawiła się już informacja, że jakby zaostrza się, prawda, ta retoryka i coraz głośniej o pośle Lęcu, o senatorze Lęcu,
1: senatorze.
0: Senatorze Lęcu, nie spodziewaliście się, że premier podejmie taką decyzję?
1: Znaczy ja byłem wewnętrznie przekonany, bo akurat znam te relacje i znam podejście premiera, takie powiedzmy bardzo, bardzo zdecydowane, arbitralne i tutaj po prostu nie ma zmiłuj się, więc ja przypuszczałem, że kwestią czasu będzie, kiedy taka decyzja się pojawi. No i rzeczywiście się pojawiła, no ale mimo wszystko dla nas jest to jakiś tam kłopot dla struktur regionalnych.
0: No bo przypomnijmy, że ta decyzja zapadła na kilka tygodni po wyborach, prawda?
1: No właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi.
0: W których to senator Lęc był jedynym kandydatem, tak?
1: Tak, Tomasz Lęc był rzeczywiście jedynym kandydatem i zdobył oczywiście mandat przewodniczącego regionu.
0: I tę
1: tam ponad 80%.
0: Ile lat?
1: 20 lat.
0: 20 lat.
1: 20 lat z tego co pamiętam. Ja pamiętam, że Tomek był od zawsze szefem struktur. Moje pierwsze rozmowy z nim w 2007 roku, kiedy po raz pierwszy kandydowałem do Sejmu, to właśnie z nim prowadziłem. I oczywiście jako szefie regionu nie mogę złego słowa powiedzieć, aczkolwiek bywało też między nami różnie. No wiadomo jak to w polityce, w partii. Natomiast zawsze był takim aktywnym szefem, znał wszystkie struktury, znał wójtów, burmistrzów, czyli ten teren, za który odpowiadał.
0: Siłą rzeczy.
1: No ale niestety stało jak się stało i po prostu trzeba patrzeć do przodu i nie ma co tutaj płakać nad rozlanym mlekiem. Tym bardziej, że czeka nas trudny czas wyborów przede wszystkim. Ten kalendarz wyborczy jest nieubłagany. W następnym roku mamy wybory parlamentarne, a w 2020
0: wybory samorządowe, które też mają szansę zupełnie przemodelować, prawda?
1: No i to się raczej stanie. Zresztą z panią redaktor rozmawialiśmy tutaj przed programem, że w naszym powiecie włocławskim, ja podaję jako przykład też nie problemu, ale wyzwań przede wszystkim. Mamy 13 gmin i w 12 gminach dojdzie do zmiany organu wykonawczego w samorządzie, czyli wójtów, burmistrzów, czyli pojawią się zupełnie nowi ludzie i też trzeba oczywiście ustawić odpowiednio struktury partyjne do tego procesu, bo na pewno nie odpuścimy tutaj w gminach. Zresztą ta polityka oczywiście tak się zmienia, że w tej chwili ten układ sił zupełnie inaczej wygląda też w tych mniejszych samorządach niż to było kilkanaście lat temu. Dlatego też musimy się oczywiście do tego przygotować i w najbliższym czasie już będziemy bardzo konkretnie rozmawiać. No bo to jest szansa wejścia dla nowych ludzi, bo ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że prezydent Nawrocki, jeśli by się taka ustawa oczywiście pojawiła, bo wiem, że projekt ustawy o zniesieniu dwukadencyjności jest, no ale póki co niewiele się z nim dzieje. Jestem przekonany wewnętrznie, że prezydent Nawrocki oczywiście takiej ustawy nie podpisze, już abstrahując od tego, że jest to ustawa, która została wprowadzona przez rządy Zjednoczonej Prawicy, ale widzimy ewidentnie, że prezydent Nawrocki gra na powiedzmy skrajną prawicę, czyli mam na myśli tutaj przede wszystkim te dwie konfederacje, a dla nich jest to szansa. No, państwo rozumieją, że wybory właściwie...
0: Ale o ile ja pamiętam, to premier Tusk też był zwolennikiem dwukadencyjności zawsze. Teraz się, prawda, pojawiła ta ustawa, ale jeszcze kiedy PiS jej nie wprowadził, to...
1: Znaczy nie był zdecydowanym zwolennikiem dwukadencyjności. Zawsze miał bardzo wiele, powiedzmy, dystansu tutaj do samorządu i patrzył na to racjonalnie. Trudno mi jest w tej chwili też odpowiedzieć tak jednoznacznie, czy był zwolennikiem dwukadencyjności. Ja... też mam podzielone zdanie.
0: Są plusy i minusy.
1: Są plusy i minusy. Uważam,

0: Uważam, że jeśli już, to bądźmy konsekwentni i wprowadźmy też
1: Kadencyjność wszędzie,
0: ograniczenie
1: tak?
0: dwukadencyjność wszędzie. No prezydent, wiadomo, ma dwie kadencje, pięcioletnie, ale jeśli tak, no to wprowadźmy też dwie pięcioletnie kadencje, na przykład do parlamentu, czyli do Sejmu i Senatu, i byłoby to przynajmniej
1: Do rad,
0: spójne.
1: prawda,
0: I
1: również.
0: do rad oczywiście, tak, jak najbardziej. I rzeczywiście ta fluktuacja wtedy ludzi byłaby znacznie, znacznie bardziej intensywna. Myślę, że z korzyścią też dla
1: Tak, bo to
0: samorządów.
1: betonowanie, prawda, jest zbyt długie trwanie na stanowiskach, to rzadko komu wychodzi na dobre.
0: Tak mi się też wydaje.
1: Są
0: Przede
1: jednostkowe przypadki,
0: wszystkim
1: owszem, żeby tutaj nikogo nie skrzywdzić,
0: tak.
1: gdzie rzeczywiście widać, że nie ma zmęczenia, ale jednak
0: No znamy też,
1: są to
0: drodzy
1: wyjątki
0: Państwo,
1: potwierdzające
0: i w
1: regułę.
0: Kujawsko-Pomorskim, że władze samorządowe pełni się przez 30 lat, czyli od momentu, prawda, wprowadzenia pierwszej ustawy z marca 1990 roku, kiedy samorządy zostały przywrócone, no to ci ludzie pełnią. I tak jak pani redaktor powiedziała, tutaj też nie można wszystkich rzucać do tego samego worka, bo są naprawdę bardzo dobrzy samorządowcy.
1: Ale myślę, że to jednak wyjątki potwierdzające regułę tego zmęczenia.
0: Pewnie tak. Pewnie
1: No,
0: tak.
1: senator Lenz może też być chyba trochę na to dowodem, bo gdzieś zabrakło tutaj chyba jakiegoś racjonalnego myślenia w którymś momencie, prawda? No bo to, co się wydarzyło, nie wiem, aż trudno chyba interpretować w jakiś taki racjonalny sposób.
0: Znaczy, drodzy Państwo, ja oczywiście nie będę bronił senatora Lenza, bo zrobił to, co zrobił, i oczywiście jest to naganne, ale z drugiej strony każdemu się to mogło zdarzyć. Natomiast ja wychodzę z założenia, że w takim przypadku po prostu trzeba wyjść z otwartą przyłbicą, przeprosić, przyznać się do błędu, bo to był ewidentny błąd, już abstrahując, bo dla mnie jest niedopuszczalne, że tam coś się działo poza procedurami. W tej chwili jeszcze jakaś tam komisja oczywiście to weryfikuje, bada. No, to jest absolutnie nie do przyjęcia, bo to są jednostki publiczne. Szpital w Aleksandrowie jest jednostką publiczną i nie może się nic dziać poza procedurami. A że ktoś komuś pomaga, jest to rzecz naturalna. Do mnie też wielu ludzi dzwoni, też staram się oczywiście pomóc, reagować. Wiemy, jaką mamy sytuację, więc dla mnie to akurat nie jest problem. Ale po prostu trzeba wyjść na drugi dzień, po prostu przyznać się do błędu, przeprosić i być może nie byłoby takiego problemu. Natomiast w zaparte, tak jak marszałek Piotr Sałecki powiedział, że senatorowi Lencowi ktoś źle doradził i jaka była prawda, to nie wiem. Rozmawiałem z Tomkiem już po całym zajściu, ale o tym akurat nie rozmawialiśmy, bo nie chcę o takie rzeczy pytać, no ale po prostu źle się stało.
1: Pełni teraz pan funkcję szefa. Jak to może wyglądać? Nie będzie wyborów już takich w Platformie Otwartych. To kto zostanie docelowo przewodniczącym? Zdecyduje o tym zarząd, tak?
0: Tak, no rzeczywiście tutaj nasz statut Koalicji Obywatelskiej jest bardzo precyzyjny. Rzeczywiście po takiej sytuacji, jaką mieliśmy miejsce w województwie kujawsko-pomorskim, najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący przejmuje pełnienie obowiązków. Po raz pierwszy mi się zdarzyło, że
1: Że
0: mój rocznik się do czegoś
1: z
0: przydał,
1: racji
0: prawda?
1: wieku,
0: Że do czegoś się
1: korzyść
0: przydał.
1: z racji wieku.
0: Tak. No i później procedura jest taka, że ja oczywiście zwołam zarząd regionu. W tej chwili oczywiście prowadzę rozmowy z różnymi strukturami w naszym województwie. Zwołam zarząd regionu i radą i zarząd regionu właśnie podejmie decyzję, kto będzie przewodniczącym
1: Zarząd może
0: regionu.
1: zdecydować, że będzie tę funkcję pełnił pan, na przykład,
0: Tak,
1: jeżeli nie będzie innego
0: oczywiście.
1: kandydata. Jest to w
0: Znaczy,
1: statutach.
0: procedura jest taka, że jeśli nie zostanie zgłoszony inny kandydat, kontrkandydat, no to wtedy nie ma głosowania i ja automatycznie pełnię funkcję do
1: Dużo wskazuje
0: końca
1: na to, że tak
0: kadencji.
1: się właśnie może wydarzyć.
0: Na razie tak, oczywiście, natomiast ja też nie jestem przywiązany w jakiś sposób szczególny do tego, aczkolwiek powiem Państwu i Pani redaktor, że mam bardzo wiele telefonów, z marszałkiem też miałem dość długą rozmowę i też jednoznacznie do tego podchodzi, że po prostu no, ktoś musi to przejąć i ja jestem odpowiednią osobą. Przekonują mnie ludzie, no chociażby przez pryzmat powiedzmy tych emocji, które są na linii Toruń-Bydgoszcz, że ja jestem spoza
1: Poza
0: Torunia i Bydgoszczy,
1: tą
0: reprezentuję
1: wojną
0: Włocławek, więc po
1: toruńsko-bydgoską.
0: prostu mam takie też mniej emocjonalne podejście do tego i trzeba te napięcia łagodzić. I taką też mam wizję, że tak bym robił, bo jest kilka takich problemów też personalnych w naszym województwie, to postaram się też jak najszybciej to doprowadzić. zarząd regionu, radę regionu, żeby to po prostu.

0: rozpocząć z czystą kartą i przygotowywać się do wyborów parlamentarnych.
1: Struktur ma dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o, no właśnie bardzo dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o konstruowanie list, prawda, wyborczych.
0: No tak.
1: Więc tutaj
0: oczywiście
1: będzie
0: tak
1: los
0: jest.
1: Wielu chętnych do parlamentu w dużej mierze, no zależał w dużej mierze, no jeżeli zostanie pan przewodniczący, no właśnie od pana.
0: Znaczy, panie redaktorze, drodzy państwo, powiem tak, już ja chciałbym, powiedzmy, kontynuować tutaj, powiedzmy, taki model, który zawsze proponował Tomek Lenz. On zawsze stał na stanowisku, że czy to się komuś podobało, czy nie, zawsze starał się budować mocne listy. I te ostatnie wybory pokazywały. Ja rozpocząłem swoją karierę w 2007, później w 2011 znalazłem się na dalszym miejscu listy. Oczywiście byłem sfrustrowany tym, no ale musiałem po prostu to udźwignąć, po prostu musiałem walczyć. Jeśli ktoś rzeczywiście czuje się parlamentarzystą od początku do końca, no to bez względu na miejsce na liście oczywiście musi o to walczyć. Dlatego też będę starał się, żeby te listy były jak najmocniejsze i reprezentowane przez wszystkie środowiska polityczne w naszym regionie. I to jest pewne.
1: Podda pan ocenie dotychczasowych parlamentarzystów, którzy teraz pełnią funkcję?
0: To jest kluczowe, drodzy państwo. I ja nie mówię tutaj też w kontekście tylko i wyłącznie parlamentarzystów, ale także i radnych, bo w tej chwili jestem szefem tutaj we Włocławku i w powiecie. I też obserwuję pracę naszych radnych i powiem szczerze, jestem zawiedziony w wielu przypadkach, bo widzę po prostu, że niektórzy skupiają się na jakichś tam infantylnych akcjach, prawda, filmika.
1: Na sobie,
0: prawda? I to dotyczy zarówno radnych, jak i parlamentarzystów. I to mi się nie podoba, bo uważam, że ludzie wybierają nie showmana, tylko po prostu wybierają osobę, która ma ich godnie reprezentować w Radzie Miasta, czy też w parlamencie. I tego od tych ludzi oczekujemy. Pracy merytorycznej. Natomiast są przypadki, że ja tej pracy merytorycznej nie widzę. No, jeśli radny nie zabiera głosu przez całą kadencję, no to z całym szacunkiem, no to też jednoznacznie się weryfikuje. I tutaj oczywiście będę bardzo pryncypialny i na pewno będziemy szukać nowych możliwości. Tak jak powiedziałem, czy to się komuś podoba, czy nie, to są funkcje publiczne, funkcje wybieralne i po prostu muszą ludzie mieć swoich godnych przedstawicieli. Będzie to pewnie wymagało też odświeżenia, będą pewnie też emocje, no ale polityka niestety na tym też polega.
1: Na emocjach.
0: Też na emocjach, tak. Ale przede wszystkim, drodzy państwo, merytoryczna praca. Ja po prostu niekiedy oglądam social media i krew mnie, delikatnie rzecz ujmując, zalewa, jak widzę cały czas jakieś tam rolki, prawda, kręcone. Natomiast nie widzę tej pracy, co kto zrobił, prawda, w jaki sposób reprezentuje swoich mieszkańców.
1: Wspomniał pan też o tym i może tak już na koniec, że przed nami też wybory, oprócz parlamentarnych, potem samorządowe,
0: tak,
1: które no, wszystko wskazuje na to, że zmienią zupełnie krajobraz
0: polityczny
1: w ogóle.
0: Samorządowy.
1: W Polsce, tak. Bo no nie wiem, nie sprawdzałam, ale myślę, że tych wójtów, burmistrzów, prezydentów, którym kończy się dwie kadencje, będzie bardzo wielu.
0: No ja, drodzy państwo, podam to na naszym powiecie, prawda, bo
1: tak,
0: rzeczywiście to weryfikowałem, tak jak
1: 12 z 13
0: samorządowców kończy kadencję i powiedziałem, prezydent Nawrocki tego nie podpisze i wejdą do gry ludzie, którzy dotychczas nie byli związani z samorządem. Mam na myśli tutaj przedstawicieli Konfederacji i oni się po prostu pojawią w grze wyborczej. Dlatego też trzeba się do tego przygotować i jest to wielkie
1: wyzwanie. A dziś
0: wyzwanie.
1: Najbardziej powiedzieć się Konfederacji?
0: Konfederacji
1: to jest taki najtrudniejszy przeciwnik?
0: Ja nie podchodzę do tego w takich kategoriach, że się kogoś boję. To jest po prostu konkurencja i my nie patrzmy na innych, patrzmy na siebie przede wszystkim, prawda? My zbudujmy program w wyborach parlamentarnych. Ja uważam, że idzie to w bardzo dobrą stronę. Podziwiam mojego szefa, premiera Donalda Tuska, że jemu się po prostu chce, że wrócił i się chce i po prostu ta intensywność autentycznie mnie osobiście poraża, bo ciągle go widzę na wyjazdach zagranicznych, kreuje politykę międzynarodową, ale nie zapomina też o polityce wewnętrznej.
1: A nie boi się pan, że to takie osłabienie koalicjantów, sporo osłabienie koalicjantów, bo widzimy, że tak naprawdę no, trzecia droga to w zasadzie...
0: Boję się.
1: No właśnie, i to może być duże zagrożenie, no bo
0: Boisz.
1: Jednak,

0: się do wyborów no, jako taki pakt, prawda? A teraz możecie być parlamentarny, możecie być osłabieni bardzo.
1: Oczywiście, że się boję, bo no, oczywiście śledzę na bieżąco sondaże i widzę, że praktycznie trzeciej drogi nie ma. PSL też ma ogromne problemy. Lewica.
0: PSL też wszedł do Sejmu pewnie dzięki trzeciej drodze troszeczkę wtedy, tak?
1: Pewnie tak. PSL stracił niektóre środowiska, przede wszystkim środowiska wiejskie i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, żeby przez ten rok z okładem udało się im odbudować. Aczkolwiek oczywiście im kibicuję i szczerze tego życzę, bo tutaj no, mówiąc też, nie chcę używać też takich górnolotnych słów, ale walczymy po prostu o Polskę, o demokratyczną Polskę. Widzimy, co się dzieje, drodzy Państwo, wychodzą coraz to nowe zdarzenia. Ja wczoraj w niedzielę oglądam mecz Barcelony, bo jestem fanem, też byłem na El Clasico. Oglądam mecz Barcelony, są wywiady z kibicami i właśnie kibice mówią, że jak się okazało, że Robert Lewandowski kończy karierę, to natychmiast telefon, bukują bilety i bukują przeloty. To, drodzy Państwo, to jest kapitalny przykład tego, co możemy stracić. Bo wyobraźmy sobie, że nie jesteśmy w Unii Europejskiej. Ja pamiętam te czasy, kiedy trzeba było mieć paszport, trzeba było się starać o wizy i taki, powiedzmy, takie pomysły, że wyjadę sobie jutro, pojutrze
0: do
1: Barcelony, to po prostu tego może nie być. Tego może nie być. Młodzi ludzie tego nie pamiętają, natomiast to możemy stracić. Natomiast ta polityka skrajnie prawicowych ugrupowań w tym kierunku to zmierza. I tutaj nie ma co owijać w bawełnę, że będą szli w stronę polexitu. Zresztą wystarczy posłuchać liderów Konfederacji czy Prawa i Sprawiedliwości. Oni mówią jednoznacznie, może jeszcze nie tak dosadnie, natomiast w tyle głowy mamy ten scenariusz, na który narzekają w tej chwili Brytyjczycy, prawda? Też to się stało i nagle później otworzyli oczy. Nas to też może czekać, dlatego my naprawdę walczymy o demokratyczną Polskę, bezpieczną Polskę w NATO, w strukturach europejskich, w strukturach światowych. Teraz ten układ natowski musi być przebudowany, no bo mamy sytuację ze Stanami Zjednoczonymi taką, jaką mamy, ale przede wszystkim naszym oparciem jest Unia Europejska i ja sobie tego nie wyobrażam. Zobaczmy, drodzy Państwo, ile my jako Polska skorzystaliśmy przez 30 lat Unii Europejskiej. Ja pamiętam Polskę przed 30 lat, wystarczy sobie obejrzeć filmy, niektóre filmy z końca lat 80. Szara, brudna, bez żadnych perspektyw. Natomiast teraz jak wyglądała Polska? I możemy to po prostu stracić. I ja zrobię wszystko ze swojej strony, żeby tak się nie stało. Oczywiście, jeśli rzeczywiście będę przewodniczącym, to biorę na siebie wielką odpowiedzialność i ciężką pracę, bo to jest po prostu, krótko rzecz ujmując, oprócz pracy zawodowej, którą pełnię, to jest ciężka charówka na rzecz, powiedzmy, formacji politycznej, którą reprezentuję i ja się tego nie odżegnuję.
0: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, Ewan Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i pełniący obowiązki szefa wojewódzkich struktur Koalicji Obywatelskiej, był dziś moim Państwa gościem.
1: Dziękuję Państwu. Życzę miłego tygodnia. Dziękuję Pani Redaktor.

0: Biojarmark na Starym Rynku jak co dwa tygodnie ponownie przyciągnął miłośników lokalnych smaków i produktów tworzonych z pasją. To miejsce, gdzie liczy się jakość, pochodzenie i świadomość dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co jedzą, co kupują i jednocześnie wspierać regionalnych producentów.
1: Witamy serdecznie na kolejnym biojarmarku, który trwa już bardzo długo w naszym mieście. Zaskarbił sobie bardzo wielu klientów. Dzisiaj wyjątkowa okazja kupić piękny prezent na Dzień Mamy. Są wspaniałe zestawy i biżuteria, i kosmetyki, i oleje. Co tylko sobie zażyczymy. Myślę, że warto do nas zajrzeć z kilku powodów.

0: tego, że bardzo często mówi się o tym, że w Polsce jest napływ żywności spoza Polski, z różnych rodzaju krajów, z źródeł, których nie znamy, więc my jesteśmy właśnie taką alternatywą. Kupujmy u swoich, kupujmy polską żywność, wyprodukowaną w małych manufakturach, gdzie faktycznie jakość tych produktów jest bardzo, bardzo wysoka. Po drugie, przepiękne miejsce, chyba najpiękniejsze miejsce we Włocławku, Stary Rynek, w którym nie tylko można zrobić zakupy, ale mamy tutaj strefę relaksacyjną, można usiąść, wypić kawkę. Są przepiękne, słyszałam dzisiaj, świeżutkie drożdżówki, więc można sobie coś skonsumować na miejscu i cieszyć się piękną pogodą. No i cóż, myślę, że takich produktów rzemieślniczych, ekologicznych, zdrowych jest zawsze za mało. Jesteśmy, myślę, dla Włocławka i okolic taką właśnie fajną alternatywą, gdzie można takie produkty co 2 tygodnie u nas zakupić.
1: Na stoisku Naturalne Orzechowe nie zabrakło propozycji dla fanów zdrowych dodatków do kuchni. W ofercie m.in. naturalne oleje, idealne do sałatek i codziennych dań.
2: Zapraszam Państwa na moje stanowisko. Mam dzisiaj orzechy laskowe w formie oleju. Olej z orzecha laskowego bardzo fajnie się sprawuje teraz do sałatek ze świeżych warzyw. Bardzo duża zawartość wapnia. Także bardzo smaczny dodatek, na pewno niezbędny do teraz świeżych, sezonowych warzyw. Może być też olej z orzecha włoskiego. Oczywiście orzechy w formie masła orzechowego, jak zawsze na moim stanowisku.
3: Czy wszystkie produkty robicie sami?
2: Wszystko tutaj Pani widzi, co tu Państwo możecie spróbować, to są nasze wytwory. Mamy swoje sady orzechowe, więc korzystamy tylko i wyłącznie z orzechów z naszego sadu. Orzech laskowy i orzech włoski.
3: A który olej cieszy się największą popularnością?
2: Na chwilę obecną polecamy właśnie oleje orzechowe, ponieważ one są bardzo aromatyczne. Jeśli ktoś lubi orzechy, to jest super dodatek do każdego dania.
1: A dla tych, którzy lubią kulinarne eksperymenty, pojawiły się prawdziwe nowości. Cebulowa petarda oraz kiszony czosnek, które zaskakują intensywnością smaku.
4: Mamy kilka nowości. Mamy między innymi dzisiaj jest z nami cebulowa petarda i jest kiszony czosnek, który ukisiliśmy i wsadziliśmy w oliwę oliwę na zimno tłoczoną z rozmarynkiem. Mam bajaderki, więc jest kilka rzeczy. Mam ciasto marchewkowe, bezglutenowe, więc wpadajcie, coś nowego się znajdzie.
3: A czy któryś produkt cieszy się szczególnym zainteresowaniem?
4: Pewnie. Cieszy się kiszony czosnek na maksa. Dobrze, no.
1: Nie zabrakło też czegoś dla ciała i duszy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się naturalne sole do kąpieli, a nowością była sól do stóp. Idealna propozycja na nadchodzące cieplejsze dni.
5: Dzisiaj niezmiennie przyjechałam do Włocławka z moimi solami kąpielowymi, które tworzę na bazie soli kłodawskiej, niezwykle pokatej w potas magnes, inne pierwiastki również, które tworzę z dwóch rodzajów soli kłodawskiej, różowej i potasowo-magnezowej oraz ziół, które w większości zbieram, uprawiam sama. Oraz oczywiście z solami do użytkowania w saunie lub do inhalacji i do użytkowania jako peeling w domu, które prężnie tutaj wzbogacam o nowe zapachy, także koniecznie wpadajcie powąchać co nowego u mnie. A dzisiaj chciałam opowiedzieć o soli specyficznie do stóp, którą stworzyłam z myślą o rozpoczynającym się lecie i o tym, że naszym stopom nie jest najmilej w pełnych butach, kiedy są upały. Tutaj jest sól różowa i sól potasowo-magnezowa w ogromnej ilości. Jest dodatek sody oczyszczonej, która ma właściwości dezynfekujące stopy. Ogromnie dużo szałwii, pokrzywy, czyli również takie zioła antyseptyczne. Jest glicerynka oraz nawłoć, która ma właściwości zmiękczające naskórek. Mega polecam, szczególnie panom, właśnie po takim dniu wypełnionym pracą, nie dość, że wspaniały relaks, to jeszcze dezynfekcja stóp.
1: Mieszkańcy chętnie opowiadali, dlaczego wybierają to miejsce na mapie Włocławka.
6: Poszukujemy zdrowej żywności, no i chętnie wspieramy produkcję
7: lokalną.
6: Rodziną, rodzimą, tak.
7: Lokalną. No i fajny klimat tu jest.
3: Czy są Państwo tutaj co 2 tygodnie?
7: Bywamy. Staramy często.
6: Się. Chodziliśmy w tej poprzedniej
7: regularnie,
6: tak,
7: ale
6: lokalizacji, teraz przychodzimy tutaj. Jak jesteśmy, to chętnie bywamy.
1: Biojarmark to nie tylko zakupy, ale też spotkania, rozmowy i inspiracje do zdrowszego stylu życia. A kolejne edycje już tylko potwierdzają, że to miejsce na stałe wpisało się w kalendarz mieszkańców. Urzędzie Miasta rozpoczęły się wybory. Wybory dyrektorów placówek oświatowych we Włocławku. Nie chodzi o wszystkie szkoły i przedszkola. Kadencja dyrektora trwa 5 lat. We Włocławku w kilku szkołach ten okres właśnie upływa, a dodatkowo są tworzone nowe placówki. Zespoły szkolno-przedszkolne. Tam również trzeba wybrać dyrektorów.
8: W tym roku mamy

0: 15 konkursów. W tej grupie jest 8 konkursów związanych z utworzeniem nowych placówek, czyli zespołów szkolno-przedszkolnych. I prawo stanowi tak, że muszą być wyłonieni dyrektorzy tych zespołów. Oczywiście jest tak, że mogą startować do konkursu i taka każdy może startować, który ma oczywiście odpowiednie wykształcenie, doświadczenie, czyli mogą startować dyrektorzy obecnie pełniący swoje funkcje, a także inni kandydaci, którzy czują się na siłach, aby podjąć tę stanowisko. Pozostałe osoby to są osoby, które skończyły właśnie, kończą w tym roku szkolnym 5-letnią kadencję i również albo startują, albo są nowi kandydaci na te stanowiska. W tym roku jeszcze jest taka nowe prawo, nowe zapisy w prawie oświatowym, że organ prowadzący, jakim jest prezydent Włocławka, akurat w naszym przypadku, może przedłużyć bez konkursu kadencję na kolejne 5 lat danemu dyrektorowi, no, oceniając jego działalność, wyniki egzaminów końcowych. I w tym roku pan prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki skorzystał z tego prawa i 3 dyrektorom przedłużył tą kadencję na kolejne 5 lat.
1: Mowa tutaj o zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół chemicznych. Poza nowo utworzonymi zespołami szkolno-przedszkolnymi konkurs dotyczy stanowiska dyrektora w zespole szkolno-przedszkolnym nr 1, przedszkolu nr 19, przedszkolu nr 30, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół ekonomicznych, zespole szkół technicznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.
0: Komisja konkursowa oczywiście również jest wyłoniona zgodnie z prawem oświatowym, czyli to są przedstawiciele organu prowadzącego, kujawsko-pomorskiego, w naszym przypadku kuratora oświaty, przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, a także przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie szkoły i na terenie naszego miasta. Więc w związku z tym kilkunastoosobowe składy debatują już od godzin poradnych nad propozycjami każdego z kandydatów.
2: I to będą wybory na zasadzie demokratycznym, czy czyjś głos ma więcej wagi?
0: To są wybory demokratyczne, dlatego że są wyborami tajnymi. I wiadomo, że jest przewodniczący, natomiast w prawie oświatowym wszystkie zapisane są możliwości, jakie kandydat może, ile głosów może uzyskać. No musi być na pewno bezwzględna liczba głosów.
1: A co w przypadku, gdy jest jeden kandydat na stanowisko dyrektora? Okazuje się, że może przegrać.
0: W przypadku, gdy dyrektor nie zostanie wyłoniony, to i tak prezydent, no w naszym przypadku prezydent jako organ prowadzący, musi na co najmniej 10 miesięcy powołać z grona pedagogicznego osobę, która będzie pełniła obowiązki dyrektora, aż do momentu ogłoszenia kolejnego konkursu. To rzeczywiście dla nas jako samorządowców duże wyzwanie, dlatego że nie ma aż takiego dużego zainteresowania konkursami. Jak starsi urzędnicy opowiadają, to tam kiedyś było i 10, i 15 osób na to stanowisko. Natomiast tutaj jest bardzo sporo w tej grupie, to są dyrektorzy dotychczas pełniący obowiązki, ale również są nowe osoby, bo część na przykład dyrektorów, którym kończyła się kadencja, skorzystało z prawa i sprawa do emerytury.
1: Spośród 15 szkół tylko w 5 o stanowisko dyrektora ubiega się więcej niż jedna osoba. Konkurs trwa do piątku. O wynikach będziemy informować. Seniorzy to osoby aktywne. Oczywiście na tyle, na ile pozwala im zdrowie. Ich wizerunek znacznie zmienił się w ostatnich latach. Chcą podróżować, poznawać nowych ludzi, uczyć się. Z myślą o osobach starszych kilka lat temu w naszym regionie powstały dzienne domy Seniora Plus. Jeden z nich znajduje się w Szczkowie, w gminie Izbica Kujawska.
3: Bardzo promowałam już od 2015 roku, kiedy byliśmy w perspektywie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, powstawanie dziennych domów pobytu. Demografia jest nieubłagalna, zmienia się model rodziny. Kiedyś rodziny wielopokoleniowe to była normalna.

0: Na sprawa dzisiaj często seniorzy zostają sami, więc ja rzeczywiście promowałam tworzenie dziennych domów pobytu wśród seniorów. Najpierw wychodziło to różnie. Trochę włodarze obawiali się, że nie będzie chętnych, bo że te dzienne domy kojarzyły im się z domami pomocy społecznej, a to nie jest coś najmilszego. To jest konieczność. Natomiast rzeczywiście udało się namówić tutaj pana burmistrza Izbicy Kujawskiej, żeby przystąpił do tego projektu, żeby łatwiej było też włodarzom. Nasz Regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju jest głównym liderem w tych projektach, to on aplikuje o te środki. Dzisiaj dziennych domów pobytu stworzył taką sieć kujawsko-pomorskich dziennych domów pobytu i ma ich w zarządzaniu prawie 40, więc ja się bardzo cieszę, że tutaj seniorzy czują się dobrze, że znaleźli tutaj swoje miejsce, że czują się zaopiekowani.
1: Funkcjonowanie dziennego domu seniora pozytywnie wpłynęło na życie osób starszych w gminie Izbica Kujawska.
2: Dom dziennego pobytu, dom seniora jest bardzo ważną instytucją, zabezpiecza potrzeby kilkudziesięciu naszych seniorów, dba o to, żeby byli zaopiekowani, żeby się dobrze tutaj czuli. Jest, mi się wydaje, doskonała atmosfera, wszyscy z ochotą tutaj przybywają i uczestniczą tutaj w zajęciach, jakie są dla nich przygotowane.
1: Pensjonariuszy odwiedzili przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych. Przywieźli upominki, które mogą uratować życie, czujniki tlenku węgla.
0: Dzisiaj byliśmy z tą taką dodatkową inicjatywą, do której trafiamy do dziennych domów pobytu, czyli wręczamy seniorom czujki tlenku węgla, które mają ratować życie. Ruszył taki program pilotażowy, gdzie w pierwszej kolejności wręczamy właśnie seniorom z dziennych domów pobytu, ale jesteśmy w trakcie przygotowywania dużego projektu, do którego zaprosiliśmy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, zaprosiliśmy ochotnicze straże pożarne, żeby najpierw GOPS-y, MOPS-y dały nam informacje, gdzie i ile jest potrzebne na terenie danej gminy, gdzie są takie domy, gdzie są ludzie samotni, gdzie są rodziny wielodzietne, a później strażacy, żeby te czujki montowali właściwie, bo to też jest niezwykle ważne.
3: Właśnie powiedzmy, o czym Pani wspominała, ile jest tych czujek, ile dzisiaj seniorzy otrzymali czujek i gdzie ich nie umieszczać?
0: Nie umieszczać ich. To też ja celowo jeżdżę i wręczam te czujki sama, bo kiedyś rozmawiając z seniorami, jedna z pań seniorek powiedziała mi, że ma już taką czujkę i mają schowaną głęboko w półce. Więc ja to powtarzam kilkukrotnie, że nie chowamy ich. One naprawdę, te niewielkie urządzenia, mogą uratować nasze życie, więc stawiamy je w miejscu, gdzie ten czad najszybciej może się pojawić. Nie umieszczamy ich przy oknach, gdzie mamy dostęp powietrza, więc najlepiej zawiesić gdzieś na ścianie na wysokości 1,40 m, a jeżeli nie, to gdzieś na półce, ale mówię z daleka od okna.
2: Dzisiejsze wydarzenie związane z przekazaniem czujek tlenku węgla, czujek czadu, jest bardzo też ważnym elementem tutaj funkcjonowania naszego środowiska. Przede wszystkim zabezpiecza to, co najważniejsze, życie zabezpiecza, a wiemy doskonale, jakie zagrożenie niesie ten cichy zabójca, czyli tlenek czadu. Myślę, że ta akcja związana z czujkami tlenku węgla powinna być coraz bardziej rozpropagowywana i mam nadzieję, że tutaj ta tendencja będzie postępować. A też tutaj zdeklarowałem pomoc w tym zakresie, w zakresie obsługi technicznej, ale i przede wszystkim prewencji ze strony naszych ochotników strażaków. Mamy tutaj na terenie naszej gminy 10 jednostek ochotniczych straży pożarnych, dwie w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i strażacy zdeklarowali już udział w tych akcjach prewencyjnych i będą służyli tutaj swoją pomocą w tej kwestii technicznej, jeżeli chodzi o zamontowanie i właściwy instruktaż odnośnie użytkowania tych czujek czadu.
1: Na co dzień w domu seniora w Czczkowie przebywa kilkadziesiąt osób. Budynek został dostosowany do nowych potrzeb. Wcześniej mieściła się tam szkoła.
4: Dzienny dom Senior Plus funkcjonuje od 5 lat. Uczestnikami dziennego domu są osoby nieaktywne zawodowo, niezdolne do samodzielnej egzystencji lub ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają wsparcia. W ramach działalności Dziennego Domu Senior Plus w Szczkowie Uczestnicy korzystają z usług.

0: usług socjalnych, terapii zajęciowej, usług fryzjerskich, kosmetycznych, usług psychologicznych. Mamy również fizjoterapeutę, animatora.
1: Jesteśmy na uroczystości przekazania czujników czadu. Widzimy, że seniorzy mają się dobrze i są niezwykle dziarscy i aktywni.
0: Tak, nasi seniorzy lubią aktywnie spędzać czas, chętnie uczestniczą w różnych wyjazdach, warsztatach, które organizujemy w ramach naszej działalności ośrodka.
2: Dzienny dom seniora to placówka wsparcia, która zapewnia osobom starszym opiekę i aktywizację w ciągu dnia. Umożliwia im bezpieczne spędzanie czasu, udział w zajęciach, rehabilitacji i kontakt z innymi ludźmi. Samorząd nie zapomina o starszych mieszkańcach. Otrzymane czujniki czadu mogą uratować życie. Pamiętajmy, aby nie lekceważyć urządzenia, gdy zacznie dawać sygnały alarmowe. Należy wtedy wezwać służby i opuścić budynek. Po raz 32 miłośnicy kajaków i aktywnego wypoczynku spotkali się na ogólnopolskim spływie rzeką z Głowiączką. Przez 2 dni uczestnicy pokonywali kolejne kilometry wodnej trasy, podziwiając naturę i wspólnie spędzając czas. Finał wydarzenia tradycyjnie odbył się w Parku Sienkiewicza we Wrocławku.
3: Ten spływ to już jest 32 edycja. Mówią, że z Głowiączka nie nadaje się do pływania. Przeczymy tej tezie, bo już 32 lata, może nie pod rząd, ale rzeką. I jest rzeka wymagająca, kapryśna, jak kobieta. Raz ten stan wody jest niziutki, raz jest większy. Spływ obfituje wywrotki. Są liczne drzewa, które trzeba obnieść bądź przepłynąć pod nimi. Dlatego jest dość uciążliwy. Na początkowych etapach w okolicach Lubrańca i Zgłowiączki są trzcinowiska, gdzie trzeba się przedzierać przez trzciny, zwłaszcza przy niższym stanie wody. Jest to dość uciążliwe, ale tu zawsze jest taka ekipa wodniaków, że nie boi się wyzwań, tylko niezależnie od pogody, bo spływ idzie obojętnie, czy pada, czy nie pada, bo to jest taki cykliczny, organizowany, trzydniowy spływ. W tym roku był od miejscowości Rybiny nad jeziorem Halną, pod katedrę w Włocławku.
2: Uczestnicy po dopłynięciu do mety dzielili się swoimi wrażeniami z 2 dni spędzonych w wodzie.
4: Jak wrażenia?
5: Bardzo dobrze. Pierwszy dzień deszczowy, poza tym wszystko dobrze. Pogoda dopisała, towarzystwo dopisało. Okej.
4: Czy ta trasa jest wymagająca?
5: Organizatorzy mówią, że większość ludzi jeździ tutaj tylko 2 razy, pierwszy i ostatni, bo podobno 80% osób przyjeżdża raz. Większość uczestników stanowią stali, można powiedzieć, bywalcy, także ktoś, kto jeździ co roku, tak?
4: Jakby pan zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
5: Na pewno można siebie sprawdzić w dosyć trudnych warunkach i na pewno jest super towarzystwo. Wszyscy są bardzo zintegrowani, są ogniska, także miło spędzony czas. Można odpocząć, przestać myśleć o pracy i o innych rzeczach.
6: Całkiem przyjemnie się płynęło. Było kilka drzew, które trzeba było pokonać, ale w zależności od kajaka dało się prawie każde pokonać bez wysiadania. No a z uwagi na to, że niektórzy musieli wysiadać, to jeszcze ich tutaj nie ma, ale sądzę, że niedługo przypłyną.
4: Czy to był twój pierwszy raz na tym spływie?
6: Na tym konkretnym spływie trzeci, a ogółem było ich całkiem sporo.
4: Jakbyś zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
6: Cóż, no zasadniczo kajakarstwo jest całkiem przystępne, jeśli wie się gdzie szukać, więc cóż, no minimalnym wymaganiem jest tak naprawdę z reguły umieć pływać wpław, żeby w razie czego nie mieć problemów, a tak oprócz tego są wypożyczalnie i każdy tak właściwie może się tego nauczyć.
2: Tegoroczny spływ dobiegł końca, ale już organizatorzy zapraszają na kolejną edycję. Za rok do kajakowej ekipy może dołączyć każdy. Podczas konferencji prasowej struktur Prawa i Sprawiedliwości został poruszony temat remontu mostu. Może on potrwać dłużej niż początkowo zakładano, z uwagi na problem ze znajdującą się pod asfaltem płytą jezdną.
7: 30 milionów złotych przyznanych jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości na remont tego obiektu. Remont planowany na 3.

0: 13 miesięcy. Czego dowiadujemy się dzisiaj? Urzędnicy zorientowali się, że tuż pod asfaltem jest problem z płytą jezdną. Można zadać retoryczne pytanie. Czy nie można było tego sprawdzić wcześniej? Czy rzeczywiście opierano się na ekspertyzach sprzed 3 lat? Dla 90-letniego mostu to całe wieki. Jakie będą tego skutki? Skutki, szanowni państwo, będą takie, że z planowanych 13 miesięcy remont może wydłużyć się o pół roku, może 10 miesięcy, ale most może również zostać zamknięty całkowicie dla ruchu samochodowego. Korki, straszny chaos komunikacyjny i koszmar dla mieszkańców. Nie wiadomo się, czy śmiać, czy płakać, drodzy państwo, bo jeśli okaże się, że urzędnicy zorientują się, że pod płytą jezdną płynie Wisła, dopiero możemy mieć problem. Chyba że już to wiedzą. Panie prezydencie, kto odpowie stanowiskiem za te błędy? Miasto tonie w długach, a my mieszkańcy musimy do tego długu jeszcze dopłacać.
1: Ratusz weryfikuje doniesienia wykonawcy co do stanu płyty jezdnej. Ekspertyza trafiła do Instytutu Budowy Dróg i Mostów.
2: Przed rozpoczęciem przetargu i przed rozpoczęciem prac na moście stalowym posiadaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty, w tym ekspertyzy dotyczące mostu stalowego. Natomiast w trakcie prowadzenia prac wykonawca wykonał ekspertyzę, która mówi o tym, że stan płyty nośnej jest niezadowalający. Jako ratusz postanowiliśmy zweryfikować tą ekspertyzę, wysyłając ją do Instytutu Budowy Dróg i Mostów, właśnie żeby potwierdzić te doniesienia wykonawcy. Dodatkowo również zwróciliśmy się z prośbą o opinię do wybitnego eksperta w zakresie konstrukcji mostów, do profesora z Poznania, żeby on również niezależnie wydał taką opinię dotyczącą tej ekspertyzy. Mamy świadomość, że ten problem może wydłużyć remont mostu, natomiast zachęcamy wykonawcę, żeby zintensyfikował działania, które może niezależnie od tej płyty nośnej wykonywać. Są to prace korozyjne czy związane chociażby z chodnikami. Chciałbym również tutaj podkreślić, że wykonawca otrzymał już od miasta ponaglenie, jeżeli chodzi o postęp prac, ponieważ właśnie ten postęp prac jest niezadowalający. Chcemy, żeby ten remont trwał jak najkrócej oraz żeby był jak najmniej dotkliwy dla mieszkańców.
1: Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy czas remontu mostu zostanie przedłużony. Anwil Wosławek przedwcześnie zakończył walkę o medal Mistrzostw Polski. W ubiegłym tygodniu prezes klubu koszykówki Wosławek na konferencji podsumowującej sezon oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej. Przypomnijmy, że w fazie zasadniczej rottweilery pod wodzą Grzegorza Korzana grały w kratkę, co doprowadziło do zmiany na stanowisku. Miejsce pochodzącego z Wosławka szkoleniowca zajął Ronen Ginsburg. Otrzymał umowę na 2 lata. Anwil kontraktował kolejnych zawodników i ostatecznie zakwalifikował się do rundy play-in. Tutaj przegrał 2 mecze przed własną publicznością i odpadł z walki o medal Mistrzostw Polski. Rada Nadzorcza klubu zdecydowała, że nowym prezesem będzie Hubert Heyman, dotychczasowy dyrektor sportowy z wosławską koszykówką związany jest od wielu lat. Czekamy na pierwsze komentarze ze strony nowego sternika Anwilu Wosławek. Warsztat terapii zajęciowej TPD we Wosławku świętuje wyjątkowy jubileusz. 30 lat działalności. To 3 dekady pracy, spotkań i codziennego wsparcia. Z tej okazji zaplanowano uroczystości, które będą nie tylko świętem, ale też okazją do wspomnień, wzruszeń i podsumowań drogi, jaką placówka przeszła przez te lata.
3: To dla nas bardzo ważny jubileusz. Jest to 30 lat nieprzerwalnej działalności warsztatu terapii zajęciowej. Program zaplanowaliśmy na wielkie odczytanie gości, którzy zostali zaproszeni, przedstawienie ich. Następnie przygotowaliśmy krótki pokaz, slajd z 30 lat istnienia naszego, jak te nasze życie się od samego początku, od roku 95 zaczęło i jak to przebiegało. Następnie będzie występ naszych podopiecznych. Całych postaraliśmy się, żeby to było pełna nasza skład tu warsztatu, czyli 35 osób z niepełnosprawnościami, żeby wystąpiło na scenie. Następnie poprosimy zaproszonych gości, rodziców, opiekunów o poczęstunek, który odbędzie się w browarze B.
1: Warsztat od lat pełni ważną rolę terapeutyczno-rehabilitacyjną, wspierając osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu i rozwijaniu swoich umiejętności.
4: Jest tu rehabilitacja, terapia zajęć.

0: życiowa. No, z tym związane są różne zajęcia, wycieczki, no wszystko to, co człowiek robi w normalnym życiu, tak? Jeszcze parę ładnych lat temu, no nikt nie słyszał nawet o warsztatach. Osoby z niepełnosprawnościami były tak naprawdę zamknięte w domu, tak? Teraz mogą wyjść do społeczności i no, ja sobie przynajmniej nie wyobrażam, żeby te warsztaty zostały zlikwidowane i żeby one, te uczestnicy nasi wrócili wszyscy do domu, siedzieli i no nie uczyli się podstawowych zasad, nie uczyli się jak żyć w społeczeństwie, bo nie oszukujmy się, nie każdy to wynosi z domu. Tym bardziej, że są różne niepełnosprawności, nad którym trzeba osobami popracować więcej. Niektórzy pewne rzeczy wynoszą z domu, ale każdy z nich potrzebuje jakiegoś wsparcia, no, w tym życiu naszym codziennym.
1: 30 lat historii warsztatu terapii zajęciowej TPD to setki ludzkich historii, małych i dużych sukcesów oraz codziennej pracy, która zmienia życie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebook.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany ciemny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie białobury. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany jasny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 13 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Bobrownicka 33. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie beżowy, szorstkowłosy. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Laki. Laki to około 5-letni brązowy pies w nieco większym rozmiarze, który trafił do nas z terenu gminy Włocławek. Ma czarne znakowanie w postaci maski na pyszczku oraz króciuteńki ogonek. Laki może budzić respekt swoją posturą i sylwetką. Tak naprawdę jednak jest przerośniętym szczeniakiem, zabiegającym o uwagę opiekunów. Przyjechał do schroniska nieco przestraszony i niepewny tego, co z nim będzie. Szybko jednak pokazał nam, że kocha ludzi. Jest łagodny i przytulaśny. Laki to pies, który ma dużo energii i sporo siły. Kocha spacery, a jeszcze bardziej kocha nieskrępowany bieg i zabawę. W stosunku do innych psów nie wykazuje agresji. Naturalnie, jeżeli ktoś ma już psa, a chciałby dać dom Lakiemu, zapraszamy na spacer zapoznawczy z obecnym pupilem. Laki to aktywny pies szukający równie aktywnych opiekunów. Ludzi, którzy będą zabierać go na długie spacery i bawić się z nim, a po powrocie do domu pomogą się wyciszyć i odnaleźć spokój. Kto zechce przygarnąć Lakusia? Laki zarejestrowany jest pod numerem GW/214/21/24. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21. Zenio. Zenio to około 3-letni buropręgowany kocurek. Ma jedynie jaśniejszy pyszczek oraz część białych paluszków. Kiedy do nas trafił, kulał na tylne łapki. W miarę pobytu stan ten znacznie się poprawił, ale Zero nie przepada za dotykiem w okolicach miednicy. Możliwe więc, że przeszedł uraz tylnej części ciała. Generalnie jednak kocurek jest ogromnym miziakiem, ma donośny głos i widząc człowieka nawołuje. A kiedy wejdziemy do jego pokoju, natychmiast podbiega i ociera się o nogi i ręce, pokazując zaufanie i potrzebę kontaktu z ludźmi. Do zabawek ma na razie neutralny stosunek, bo uważa, że głaskanki mizianki są lepsze niż sztuczne myszki. Jeżeli chodzi o inne koty, to musi poznać każdego kolegę. A ponieważ nie lubi być dotykany z gniacka, początkowo sprawia wrażenie, że nie przepada za innymi mruczkami. Zero to cudowny proludzki kot, który zasługuje na to, aby ktoś go pokochał i zaopiekował się nim. Ktokolwiek postanowi dać mu kawałek miejsca w swoim domu i sercu, zyska wspaniałego, oddanego przyjaciela na całe życie. Zenio zarejestrowany jest pod numerem 4634/26/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Marek Wojtkowski, pełniący obowiązki w
1: Dzień
0: tej
1: dobry.
0: chwili szefa wojewódzkich struktur Platformy Obywatelskiej, tak?
1: Koalicji Obywatelskiej.
0: Koalicji Obywatelskiej, tak. Koalicji Obywatelskiej.
1: No tak, drodzy Państwo, tak się rzeczywiście złożyło. Oczywiście grom z jasnego nieba, bo nikt się tego nie spodziewał, ja również.
0: Ale szczerze, gdzieś kiedy pojawiła się już... No, informacja, że jakby zaostrza się, prawda, ta retoryka i coraz głośniej o pośle Lęcu, o senatorze Lęcu, senatorze Lęcu. Nie spodziewaliście się, że premier podejmie taką decyzję?
1: Znaczy ja byłem wewnętrznie przekonany, bo akurat znam te relacje i znam podejście premiera, takie powiedzmy bardzo, bardzo zdecydowane, arbitralne i tutaj po prostu nie ma zmiłuj się, więc ja przypuszczałem, że kwestią czasu będzie, kiedy taka decyzja się pojawi. No i rzeczywiście się pojawiła, no ale mimo wszystko dla nas jest to jakiś tam kłopot dla struktur regionalnych.
0: No bo przypomnijmy, że ta decyzja zapadła na kilka tygodni po wyborach, prawda?
1: No właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi.
0: W których to senator Lęc był jedynym kandydatem, tak?
1: Tak, Tomasz Lęc był rzeczywiście jedynym kandydatem i zdobył oczywiście mandat przewodniczącego regionu.
0: I tę
1: tam ponad 80%.
0: Ile lat?
1: 20 lat.
0: 20 lat.
1: 20 lat z tego co pamiętam. Ja pamiętam, że Tomek był od zawsze szefem struktur. Moje pierwsze rozmowy z nim w 2007 roku, kiedy po raz pierwszy kandydowałem do Sejmu, to właśnie z nim prowadziłem. I oczywiście jako szefie regionu nie mogę złego słowa powiedzieć, aczkolwiek bywało też między nami różnie. No wiadomo jak to w polityce, w partii. Natomiast zawsze był takim aktywnym szefem, znał wszystkie struktury.

0: znał wójtów, burmistrzów, czyli ten teren,
1: No,
0: za który
1: 20 lat, no
0: odpowiadał,
1: to
0: tak,
1: jest szmat czasu,
0: siłą
1: siłą rzeczy
0: rzeczy.
1: trzeba
0: No ale
1: znać.
0: niestety stało, jak się stało, i po prostu trzeba patrzeć do przodu i nie ma co tutaj płakać nad rozlanym mlekiem. Tym bardziej, że czeka nas no, trudny czas wyborów przede wszystkim. Ten kalendarz wyborczy jest nieubłagany. W następnym roku
1: Wybory
0: mamy wybory parlamentarne,
1: parlamentarne,
0: a w
1: potem wybory
0: 2020.
1: samorządowe, które też mają szansę zupełnie przemodelować, prawda,
0: No i to
1: krajobraz.
0: się raczej stanie. Zresztą z panią redaktor rozmawialiśmy tutaj przed programem, że w naszym powiecie włocławskim, ja podaję jako przykład też nie problemu, ale wyzwań przede wszystkim. Mamy 13 gmin i w 12 gminach dojdzie do zmiany organu wykonawczego w samorządzie, czyli wójtów, burmistrzów, czyli pojawią się zupełnie nowi ludzie. I też trzeba oczywiście ustawić odpowiednio struktury partyjne do tego procesu, bo na pewno nie odpuścimy tutaj w gminach. Zresztą ta polityka oczywiście tak się zmienia, że w tej chwili ten układ sił zupełnie inaczej wygląda też w tych mniejszych samorządach niż to było kilkanaście lat temu. Dlatego też musimy się oczywiście do tego przygotować i w najbliższym czasie już będziemy bardzo konkretnie rozmawiać. No bo to jest szansa wejścia dla nowych ludzi, bo ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że prezydent Nawrocki, jeśli by się taka ustawa oczywiście pojawiła, bo wiem, że projekt ustawy o zniesieniu dwukadencyjności jest, no ale póki co niewiele się z nim dzieje. Jestem przekonany wewnętrznie, że prezydent Nawrocki oczywiście takiej ustawy nie podpisze, już abstrahując od tego, że jest to ustawa, która została wprowadzona przez rządy Zjednoczonej Prawicy, ale widzimy ewidentnie, że prezydent Nawrocki gra na, powiedzmy, skrajną prawicę, czyli mam na myśli tutaj przede wszystkim te dwie konfederacje, a dla nich jest to szansa. No, państwo rozumieją, że wybory właściwie.
1: Ale o ile ja pamiętam, no to premier Tusk też był zwolennikiem dwukadencyjności zawsze. Teraz się, prawda, pojawiła ta ustawa, ale jeszcze kiedy PiS jej nie wprowadził, to i
0: Znaczy nie był
1: Platforma mówiła o
0: zdecydowanym
1: tym, że
0: zwolennikiem
1: to nie jest.
0: dwukadencyjności. Zawsze miał bardzo wiele, powiedzmy, dystansu tutaj do samorządu i patrzył na to racjonalnie. Trudno mi jest w tej chwili też odpowiedzieć tak jednoznacznie, czy był zwolennikiem dwukadencyjności. Ja też mam podzielone zdanie. Nie,
1: Są plusy i
0: są
1: minusy
0: plusy
1: takiego
0: i
1: rozwiązania.
0: minusy. Uważam, że jeśli już, to bądźmy konsekwentni i wprowadźmy też
1: Kadencyjność
0: ograniczenie
1: wszędzie, tak?
0: dwukadencyjność wszędzie. No prezydent, wiadomo, ma dwie kadencje, pięcioletnie, ale jeśli tak, no to wprowadźmy też dwie pięcioletnie kadencje na przykład do parlamentu, czyli do Sejmu i Senatu i byłoby to przynajmniej
1: Do rad,
0: spójne.
1: prawda,
0: I
1: również.
0: do rad oczywiście, tak, jak najbardziej. I rzeczywiście ta fluktuacja wtedy ludzi byłaby znacznie bardziej intensywna. Myślę, że z korzyścią też dla
1: Tak, bo to
0: samorządów.
1: betonowanie, prawda, jest zbyt długie trwanie na stanowiskach, to rzadko komu wychodzi na dobre.
0: Tak mi się też wydaje,
1: Są
0: przede
1: jednostkowe przypadki,
0: wszystkim
1: owszem, żeby tutaj nikomu nie skrzywdzić,
0: tak.
1: gdzie rzeczywiście widać, że nie ma zmęczenia, ale
0: No
1: jednak
0: znamy też,
1: są to
0: drodzy
1: wyjątki
0: Państwo,
1: potwierdzające
0: i w
1: regułę.
0: Kujawsko-Pomorskim, że władze samorządowe pełni się przez 30 lat, czyli od momentu, prawda, wprowadzenia pierwszej ustawy z marca 1990 roku, kiedy samorządy zostały przywrócone, no to ci ludzie pełnią. I tak jak pani redaktor powiedziała, tutaj też nie można wszystkich wrzucać do tego samego worka, bo są naprawdę bardzo dobrzy samorządowcy.
1: Ale
0: Ja.
1: myślę, że to jednak wyjątki potwierdzające regułę tego zmęczenia.
0: Pewnie tak. Pewnie
1: No,
0: tak.
1: senator Lenz może też być chyba trochę na to dowodem, bo gdzieś zabrakło tutaj chyba jakiegoś racjonalnego myślenia w którymś momencie, prawda? No bo to, co się wydarzyło, nie wiem, aż trudno chyba interpretować w jakiś taki racjonalny sposób.
0: Znaczy, drodzy Państwo, ja oczywiście nie będę bronił senatora Lenza, bo zrobił to, co zrobił i oczywiście jest to naganne, ale z drugiej strony każdemu się to mogło zdarzyć. Natomiast ja wychodzę z założenia, że w takim przypadku po prostu trzeba wyjść z otwartą przyłbicą, przeprosić, przyznać się do błędu, bo to był ewidentny błąd, już abstrahując, bo dla mnie jest niedopuszczalne, że tam coś się działo poza procedurami. W tej chwili jeszcze jakaś tam komisja oczywiście to weryfikuje, bada, no, To jest absolutnie nie do przyjęcia, bo to są jednostki publiczne. Szpital w Aleksandrowie jest jednostką publiczną i nie może się nic dziać poza procedurami. A że ktoś komuś pomaga, jest to rzecz naturalna, do mnie

0: Też wielu ludzi dzwoni, też staram się oczywiście pomóc, reagować. Wiemy, jaką mamy sytuację, więc dla mnie to akurat nie jest problem. Ale po prostu trzeba wyjść na drugi dzień, po prostu przyznać się do błędu, przeprosić i być może nie byłoby takiego problemu. Natomiast pójście w zaparte, tak jak marszałek Piotr Sałbecki powiedział, że senatorowi Lencowi ktoś źle doradził i jaka była prawda, to nie wiem. Rozmawiałem z Tomkiem już po całym zajściu, ale o tym akurat nie rozmawialiśmy. Bo nie chcę o takie rzeczy pytać, no ale po prostu źle się stało.
1: Pełni teraz pan funkcję szefa. Jak to może wyglądać? Nie będzie wyborów już takich w Platformie Otwartych. To kto zostanie docelowo przewodniczącym? Zdecyduje o tym zarząd, tak?
0: Tak, no rzeczywiście tutaj nasz statut Koalicji Obywatelskiej jest bardzo precyzyjny. Rzeczywiście po takiej sytuacji, jaką mieliśmy miejsce w województwie kujawsko-pomorskim, najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący przejmuje pełnienie obowiązków. Po raz pierwszy mi się zdarzyło, że mój rocznik się do czegoś przydał, prawda? Że do czegoś się przydał. Tak. No i później procedura jest taka, że ja oczywiście zwołam zarząd regionu. W tej chwili oczywiście prowadzę rozmowy z różnymi strukturami w naszym województwie. Zwołam zarząd regionu i zarząd regionu właśnie podejmie decyzję, kto będzie przewodniczącym
1: zarząd
0: regionu.
1: Zarząd może zdecydować, że będzie tę funkcję pełnił pan na przykład.
0: Tak, tak,
1: nie
0: oczywiście.
1: Kandydata.
0: Znaczy procedura jest taka, że jeśli nie zostanie zgłoszony inny kandydat, kontrkandydat, no to wtedy nie ma głosowania i ja automatycznie pełnię funkcję do
1: dużo
0: końca
1: wskazuje
0: kadencji.
1: Na to, że tak się właśnie może wydarzyć.
0: Na razie tak, oczywiście, natomiast ja też nie jestem przywiązany w jakiś sposób szczególny do tego, aczkolwiek powiem państwu i pani redaktor, że mam bardzo wiele telefonów, z marszałkiem też miałem dość długą rozmowę i też jednoznacznie do tego podchodzi, że po prostu no, ktoś musi to przejąć i ja jestem odpowiednią osobą. Przekonują mnie ludzie, no chociażby przez pryzmat powiedzmy tych emocji, które są na linii Toruń-Bydgoszcz, że ja jestem spoza Torunia i Bydgoszczy, reprezentuję Włocławek, więc po prostu mam takie też mniej emocjonalne podejście do tego i trzeba te napięcia łagodzić. I taką też mam wizję, że tak bym robił, bo jest kilka takich problemów też personalnych w naszym województwie, to postaram się też jak najszybciej to doprowadzić, zarząd regionu, radę regionu, żeby to po prostu rozpocząć z czystą kartą i przygotowywać się do wyborów parlamentarnych.
1: Struktura ma dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o, no właśnie bardzo dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o konstruowanie list, prawda, wyborczych.
0: No tak.
1: Więc tutaj
0: oczywiście
1: będzie los wielu chętnych do parlamentu w dużej mierze. No, zależał w dużej mierze, no, jeżeli zostanie pan przewodniczący, właśnie od pana.
0: Znaczy, panie redaktor, drodzy państwo, powiem tak. Już ja chciałbym, powiedzmy, kontynuować tutaj, powiedzmy, taki model, który zawsze proponował Tomek Lenz. On zawsze stał na stanowisku, że czy to się komuś podobało, czy nie, zawsze starał się budować mocne listy. I te ostatnie wybory pokazywały. Ja rozpocząłem swoją karierę w 2007, później w 2011 znalazłem się na dalszym miejscu listy. Oczywiście byłem sfrustrowany tym, no ale musiałem po prostu to udźwignąć, po prostu musiałem walczyć. Jeśli ktoś rzeczywiście czuje się parlamentarzystą od początku do końca, no to bez względu na miejsce na liście oczywiście musi o to walczyć. Dlatego też będę starał się, żeby te listy były jak najmocniejsze i reprezentowane przez wszystkie środowiska polityczne w naszym regionie. I to jest pewne.
1: Podda pan ocenie dotychczasowych parlamentarzy, tych parlamentarzystów, którzy teraz pełnią funkcję?
0: To jest kluczowe, drodzy państwo. I ja nie mówię tutaj też w kontekście tylko i wyłącznie parlamentarzystów, ale także i radnych, bo w tej chwili jestem szefem tutaj we Włocławku i w powiecie. I też obserwuję pracę naszych radnych i powiem szczerze, jestem zawiedziony w wielu przypadkach, bo widzę po prostu, że niektórzy skupiają się na jakichś tam infantylnych akcjach, prawda, filmika.
1: Na sobie.
0: Na sobie, prawda? I to dotyczy zarówno radnych, jak i parlamentarzystów. I to mi się nie podoba, bo uważam, że ludzie wybierają nie showmana, tylko po prostu wybierają osobę, która ma ich godnie reprezentować w Radzie Miasta, czy też w parlamencie. I tego od tych ludzi oczekujemy. Pracy merytorycznej. Natomiast są przypadki, że ja tej pracy merytorycznej nie widzę. No, jeśli

0: żadny nie zabiera głosu przez całą kadencję, no to z całym szacunkiem, no to też jednoznacznie się weryfikuje. I tutaj oczywiście będę bardzo pryncypialny i na pewno będziemy szukać nowych możliwości. Tak jak powiedziałem, czy to się komuś podoba, czy nie. To są funkcje publiczne, funkcje wybieralne i po prostu muszą ludzie mieć swoich godnych przedstawicieli. Będzie to pewnie wymagało też odświeżenia, będą pewnie też emocje, no ale polityka niestety na tym też polega.
1: Na emocjach.
0: Też na emocjach, tak. Ale przede wszystkim, drodzy Państwo, merytoryczna praca. Ja po prostu niekiedy oglądam social media i krew mnie, delikatnie rzecz ujmując, zalewa, jak widzę cały czas jakieś tam rolki, prawda, kręcone. Natomiast nie widzę tej pracy, co kto zrobił, prawda, w jaki sposób reprezentuje swoich mieszkańców.
1: Wspomniał Pan też o tym i może tak już na koniec, że przed nami też wybory, oprócz parlamentarnych, potem samorządowe, tak, które no, wszystko wskazuje na to, że zmienią zupełnie krajobraz
0: polityczny
1: w ogóle.
0: Samorządowy.
1: W Polsce, tak. Bo no nie wiem, nie sprawdzałam, ale myślę, że tych wójtów, burmistrzów, prezydentów, którym kończy się dwie kadencje będzie bardzo wielu.
0: No ja, drodzy Państwo, podam to na naszym powiecie, prawda, bo tak, no rzeczywiście
1: myślę,
0: to weryfikowałem, tak jak
1: 12 z 13
0: samorządowców kończy kadencję. I powiedziałem, prezydent Nawrocki tego nie podpisze i wejdą do gry ludzie, którzy dotychczas nie byli związani z samorządem. Mam na myśli tutaj przedstawicieli Konfederacji i oni się po prostu pojawią w grze wyborczej. Dlatego też trzeba się do tego przygotować i jest to wielkie
1: wyzwanie. A dziś
0: najbardziej
1: powiedzieć Konfederacji? Konfederacji to jest taki najtrudniejszy przeciwnik?
0: Ja nie podchodzę do tego w takich kategoriach, że się kogoś boję. To jest po prostu konkurencja i my nie patrzmy na innych, patrzmy na siebie przede wszystkim, prawda? My zbudujmy program w wyborach parlamentarnych. Ja uważam, że idzie to w bardzo dobrą stronę. Podziwiam mojego szefa, premiera Donalda Tuska, że jemu się po prostu chce, że wrócił i się chce i po prostu ta intensywność autentycznie mnie osobiście poraża, bo ciągle go widzę na wyjazdach zagranicznych, kreuje politykę międzynarodową, ale nie zapomina też o polityce wewnętrznej.
1: A nie boi się Pan, że to takie osłabienie koalicjantów, sporo osłabienie koalicjantów, bo widzimy, że tak naprawdę no, trzecia droga to w zasadzie...
0: Boję się.
1: I to może być duże zagrożenie, bo jednak szliście do wyborów no, jako taki pakt, prawda? A teraz możecie być osłabieni bardzo.
0: Oczywiście, że się boję, bo oczywiście śledzę na bieżąco sondaże i widzę, że praktycznie trzeciej drogi nie ma. PSL też ma ogromne problemy. Lewica.
1: PSL też wszedł do Sejmu pewnie dzięki trzeciej drodze troszeczkę wtedy, tak?
0: Pewnie tak. PSL stracił niektóre środowiska, przede wszystkim środowiska wiejskie i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, żeby przez ten rok z okładem udało się im odbudować. Aczkolwiek oczywiście im kibicuję i szczerze tego życzę, bo tutaj no, mówiąc też, nie chcę używać też takich górnolotnych słów, ale walczymy po prostu o Polskę, o demokratyczną Polskę. Widzimy, co się dzieje, drodzy Państwo, wychodzą coraz to nowe zdarzenia. Ja wczoraj w niedzielę oglądam mecz Barcelony, bo jestem fanem, też byłem na El Clasico. Oglądam mecz Barcelony, są wywiady z kibicami i właśnie kibice mówią, że jak się okazało, że Robert Lewandowski kończy karierę, to natychmiast telefon, bukują bilety i bukują przeloty. To, drodzy Państwo, to jest kapitalny przykład tego, co możemy stracić. Bo wyobraźmy sobie, że nie jesteśmy w Unii Europejskiej. Ja pamiętam te czasy, kiedy trzeba było mieć paszport, trzeba było się starać o wizy i taki, powiedzmy, takie pomysły, że wyjadę sobie jutro, pojutrze
1: do Barcelony,
0: to po prostu tego może nie być. Młodzi ludzie tego nie pamiętają, natomiast to możemy stracić. Natomiast ta polityka skrajnie prawicowych ugrupowań w tym kierunku to zmierza. I tutaj nie ma co owijać w bawełnę, że będą szli w stronę polexitu. Zresztą wystarczy posłuchać liderów Konfederacji czy Prawa i Sprawiedliwości. Oni mówią jednoznacznie, może jeszcze nie tak dosadnie, natomiast w tyle głowy mamy ten scenariusz, na który narzekają w tej chwili Brytyjczycy, prawda? Też to się stało i nagle

0: później otworzyli oczy. Nas to też może czekać, dlatego my naprawdę walczymy o demokratyczną Polskę, bezpieczną Polskę w NATO, w strukturach europejskich, w strukturach światowych. Teraz ten układ natowski musi być przebudowany, no bo mamy sytuację ze Stanami Zjednoczonymi taką, jaką mamy, ale przede wszystkim naszym oparciem jest Unia Europejska i ja sobie tego nie wyobrażam. Zobaczmy, drodzy Państwo, ile my jako Polska skorzystaliśmy przez 30 lat Unii Europejskiej. Ja pamiętam Polskę przed 30 lat, wystarczy sobie obejrzeć filmy, niektóre filmy z końca lat 80. Szara, brudna, bez żadnych perspektyw. Natomiast teraz jak wyglądała Polska? I możemy to po prostu stracić. I ja zrobię wszystko ze swojej strony, żeby tak się nie stało. Oczywiście, jeśli rzeczywiście będę przewodniczącym, to biorę na siebie wielką odpowiedzialność i ciężką pracę, bo to jest po prostu, krótko rzecz ujmując, oprócz pracy zawodowej, którą pełnię, to jest ciężka charówka na rzecz, powiedzmy, formacji politycznej, którą reprezentuję i ja się tego nie odżegnuję.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, Ewan Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i pełniący obowiązki szefa wojewódzkich struktur Koalicji Obywatelskiej, był dziś moim Państwa gościem.
0: Dziękuję Państwu. Życzę miłego tygodnia. Dziękuję Pani Redaktor.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Biojarmark na Starym Rynku jak co dwa tygodnie ponownie przyciągnął miłośników lokalnych smaków i produktów tworzonych z pasją. To miejsce, gdzie liczy się jakość, pochodzenie i świadomość dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co jedzą, co kupują i jednocześnie wspierać regionalnych producentów.
1: Witamy serdecznie na kolejnym biojarmarku, który trwa już bardzo długo w naszym mieście. Zaskarbił sobie bardzo wielu klientów. Dzisiaj wyjątkowa okazja kupić piękny prezent na Dzień Mamy. Są wspaniałe zestawy i biżuteria, i kosmetyki, i oleje. Co tylko sobie zażyczymy. Myślę, że warto do nas zajrzeć z kilku powodów. Dlatego, że bardzo często mówi się o tym, że w Polsce jest napływ żywności spoza Polski, z różnego rodzaju krajów, z źródeł, których nie znamy. Więc my jesteśmy właśnie taką alternatywą. Kupujmy u swoich. Kupujmy polską żywność wyprodukowaną w małych manufakturach, gdzie faktycznie jakość tych produktów jest bardzo, bardzo wysoka. Po drugie, przepiękne miejsce, chyba najpiękniejsze miejsce we Włocławku, Stary Rynek, w którym nie tylko można zrobić zakupy, ale mamy tutaj strefę relaksacyjną, można usiąść, wypić kawkę. Są przepiękne, słyszałam dzisiaj, świeżutkie drożdżówki, więc można sobie coś skonsumować na miejscu i cieszyć się piękną pogodą. No i cóż, myślę, że takich produktów rzemieślniczych, ekologicznych,

0: ekologicznych, zdrowych jest zawsze za mało. Jesteśmy, myślę, dla Włocławka i okolic taką właśnie fajną alternatywą, gdzie można takie produkty co 2 tygodnie u nas zakupić.
1: Na stoisku Naturalne Orzechowe nie zabrakło propozycji dla fanów zdrowych dodatków do kuchni. W ofercie m.in. naturalne oleje, idealne do sałatek i codziennych dań.
2: Zapraszam Państwa na moje stanowisko. Mam dzisiaj orzechy laskowe w formie oleju. Olej z orzecha laskowego bardzo fajnie się sprawuje teraz do sałatek, ze świeżych warzyw. Bardzo duża zawartość wapnia. Także bardzo smaczny dodatek, na pewno niezbędny do teraz świeżych, sezonowych warzyw. Może być też olej z orzecha włoskiego. Oczywiście orzechy w formie masła orzechowego, jak zawsze na moim stanowisku.
3: Czy wszystkie produkty robicie sami?
2: Wszystko, co tutaj Pani widzi, co Państwo możecie spróbować, to są nasze wytwory. Mamy swoje sady orzechowe, więc korzystamy tylko i wyłącznie z orzechów z naszego sadu. Orzech laskowy i orzech włoski.
3: A który olej cieszy się największą popularnością?
2: Na chwilę obecną polecamy właśnie oleje orzechowe, ponieważ one są bardzo aromatyczne. Jeśli ktoś lubi orzechy, to jest super dodatek do każdego dania.
1: A dla tych, którzy lubią kulinarne eksperymenty, pojawiły się prawdziwe nowości. Cebulowa petarda oraz kiszony czosnek, które zaskakują intensywnością smaku.
4: Mamy kilka nowości. Mamy m.in. dzisiaj jest z nami cebulowa petarda i jest kiszony czosnek, który ukisiliśmy i wsadziliśmy w oliwę oliwę na zimno tłoczoną z rozmarynkiem. Mam bajaderki, więc jest kilka rzeczy. Mam ciasto marchewkowe, bezglutenowe, więc wpadajcie, coś nowego się znajdzie.
3: A czy któryś produkt cieszy się szczególnym zainteresowaniem?
4: Pewnie. Cieszy się kiszony czosnek na maksa. Dobrze, no.
1: Nie zabrakło też czegoś dla ciała i duszy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się naturalne sole do kąpieli, a nowością była sól do stóp. Idealna propozycja na nadchodzące cieplejsze dni.
5: Dzisiaj niezmiennie przyjechałam do Włocławka z moimi solami kąpielowymi, które tworzę na bazie soli kłodawskiej, niezwykle pokatej w potas magnes, inne pierwiastki również, które tworzę z 2 rodzajów soli kłodawskiej, różowej i potasowo-magnezowej oraz ziół, które w większości zbieram, uprawiam sama. Oraz oczywiście z solami do użytkowania w saunie lub do inhalacji i do użytkowania jako peeling w domu, które prężnie tutaj wzbogacam o nowe zapachy, także koniecznie wpadajcie powąchać co nowego u mnie. A dzisiaj chciałam opowiedzieć o soli specyficznie do stóp, którą stworzyłam z myślą o rozpoczynającym się lecie i o tym, że naszym stopom nie jest najmilej w pełnych butach, kiedy są upały. Tutaj jest sól różowa i sól potasowo-magnezowa w ogromnej ilości. Jest dodatek sody oczyszczonej, która ma właściwości dezynfekujące stopy. Ogromnie dużo szałwi, pokrzywy, czyli również takie zioła antyseptyczne. Jest glicerynka oraz nawłoć, która ma właściwości zmiękczające naskórek. Mega polecam, szczególnie panom, właśnie po takim dniu wypełnionym pracą, nie dość, że wspaniały relaks, to jeszcze dezynfekcja stóp.
1: Mieszkańcy chętnie opowiadali, dlaczego wybierają to miejsce na mapie Włocławka.
6: Poszukujemy zdrowej żywności, no i chętnie wspieramy produkcję
7: lokalną.
6: Rodzimą.
7: No i fajny klimat tu jest.
3: Czy są Państwo tutaj co 2 tygodnie?
7: Bywamy. Często.
6: Chodziliśmy w tej poprzedniej lokalizacji, teraz przychodzimy tutaj. Jak jesteśmy, to chętnie bywamy.
1: Biojarmark to nie tylko zakupy, ale też spotkania, rozmowy i inspiracje do zdrowszego stylu życia. A kolejne edycje już tylko potwierdzają, że to miejsce na stałe wpisało się w kalendarz mieszkańców. W Urzędzie Miasta rozpoczęły się wybory. Wybory dyrektorów placówek oświatowych we Włocławku. Nie chodzi o wszystkie szkoły i przedszkola. Kadencja dyrektora trwa 5 lat. We Włocławku w kilku szkołach ten okres właśnie upływa, a dodatkowo są tworzone nowe placówki. Zespoły szkolno-przedszkolne. Tam również trzeba wybrać dyrektorów.
8: W tym roku mamy 15 konkursów. W tej grupie jest 8 konkursów związanych z utworzeniem nowych placówek, czyli zespołów szkolno-przedszkolnych. I prawo stanowi tak, że muszą być wyłonieni dyrektorzy tych zespołów. Oczywiście jest tak, że mogą startować do konkursu i taka każdy może startować, który ma oczywiście odpowiednie wykształcenie, doświadczenie, czyli mogą startować dyrektorzy obecnie pełniący swoje funkcje, a także inni kandydaci, którzy czują się na siłach, aby podjąć to stanowisko.

0: Pozostałe osoby to są osoby, które skończyły właśnie, kończą w tym roku szkolnym 5-letnią kadencję i również albo startują, albo są nowi kandydaci na te stanowiska. W tym roku jeszcze jest taka nowe prawo, nowe zapisy w prawie oświatowym, że organ prowadzący, jakim jest prezydent Włocławka, akurat w naszym przypadku, może przedłużyć bez konkursu kadencję na kolejne 5 lat danemu dyrektorowi, no, oceniając jego działalność, wyniki egzaminów końcowych. I w tym roku pan prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki skorzystał z tego prawa i dyrektorom przedłużył tą kadencję na kolejne 5 lat.
1: Mowa tutaj o zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół chemicznych. Poza nowo utworzonymi zespołami szkolno-przedszkolnymi, konkurs dotyczy stanowiska dyrektora w zespole szkolno-przedszkolnym nr 1, przedszkolu nr 19, przedszkolu nr 30, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół ekonomicznych, zespole szkół technicznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.
0: Komisja konkursowa oczywiście również jest wyłoniona zgodnie z prawem oświatowym, czyli to są przedstawiciele organu prowadzącego, kujawsko-pomorskiego, w naszym przypadku kuratora oświaty, przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, a także przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie szkoły i na terenie naszego miasta. Więc w związku z tym kilkunastoosobowe składy debatują już od godzin porannych nad propozycjami każdego z kandydatów.
2: I to będą wybory na zasadzie demokratycznym, czy czyjś głos ma więcej wagi?
0: To są wybory demokratyczne, dlatego że są wyborami tajnymi. I wiadomo, że jest przewodniczący, natomiast w prawie oświatowym wszystkie zapisane są możliwości, jakie kandydat może, ile głosów może uzyskać. No musi być na pewno bezwzględna liczba głosów.
1: A co w przypadku, gdy jest jeden kandydat na stanowisko dyrektora? Okazuje się, że może przegrać.
0: W przypadku, gdy dyrektor nie zostanie wyłoniony, to i tak prezydent, no w naszym przypadku prezydent jako organ prowadzący, musi na co najmniej 10 miesięcy powołać z grona pedagogicznego osoby, która będzie pełniła obowiązki dyrektora, aż do momentu ogłoszenia kolejnego konkursu. To rzeczywiście dla nas jako samorządowców duże wyzwanie, dlatego że nie ma aż takiego dużego zainteresowania konkursami. Jak starsi urzędnicy opowiadają, to tam kiedyś było i 10, i 15 osób na to stanowisko. Natomiast tutaj jest bardzo sporo w tej grupie, to są dyrektorzy dotychczas pełniący obowiązki, ale również są nowe osoby, bo część na przykład dyrektorów, którym kończyła się kadencja, skorzystało z prawa i sprawa do emerytury.
1: Spośród 15 szkół tylko w 5 o stanowisko dyrektora ubiega się więcej niż jedna osoba. Konkurs trwa do piątku. O wynikach będziemy informować. Seniorzy to osoby aktywne. Oczywiście na tyle, na ile pozwala im zdrowie. Ich wizerunek znacznie zmienił się w ostatnich latach. Chcą podróżować, poznawać nowych ludzi, uczyć się. Z myślą o osobach starszych kilka lat temu w naszym regionie powstały dzienne domy Seniora Plus. Jeden z nich znajduje się w Szczkowie, w gminie Izbica Kujawska.
3: Bardzo promowałam już od 2015 roku, kiedy byliśmy w perspektywie regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, powstawanie dziennych domów pobytu. Demografia jest nieubłagalna, zmienia się model rodziny. Kiedyś rodziny wielopokoleniowe to była normalna sprawa, dzisiaj często seniorzy zostają sami. Więc ja rzeczywiście promowałam tworzenie dziennych domów pobytu wśród seniorów. Najpierw wychodziło to różnie. Trochę włodarze obawiali się, że nie będzie chętnych, bo że te dzienne domy kojarzyły im się z domami pomocy społecznej, a to nie jest coś najmilszego. To jest konieczność. Natomiast rzeczywiście udało się namówić tutaj pana burmistrza Izbicy Kujawskiej, żeby przystąpił do tego projektu, żeby łatwiej było też włodarzom nasz regionalny ośrodek zrównoważonego.

0: rozwoju, jest głównym liderem w tych projektach, to on aplikuje o te środki i dzisiaj dziennych domów pobytu stworzył taką sieć kujawsko-pomorskich dziennych domów pobytu i ma ich w zarządzaniu prawie 40, więc ja się bardzo cieszę, że tutaj seniorzy czują się dobrze, że znaleźli tutaj swoje miejsce, że czują się zaopiekowani.
1: Funkcjonowanie dziennego domu seniora pozytywnie wpłynęło na życie osób starszych w gminie Izbica Kujawska.
2: Dom dziennego pobytu, dom seniora jest bardzo ważną instytucją, zabezpiecza potrzeby kilkudziesięciu naszych seniorów, dba o to, żeby byli zaopiekowani, żeby się dobrze tutaj czuli. Jest, mi się wydaje, doskonała atmosfera. Wszyscy z ochotą tutaj przybywają i uczestniczą tutaj w zajęciach, jakie są dla nich przygotowane.
1: Pensjonariuszy odwiedzili przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych. Przywieźli upominki, które mogą uratować życie, czujniki tlenku węgla.
0: Dzisiaj byliśmy z tą taką dodatkową inicjatywą, do której trafiamy dziennych domów pobytu, czyli wręczamy seniorom czujki tlenku węgla, które mają ratować życie. Ruszył taki program pilotażowy, gdzie w pierwszej kolejności wręczamy właśnie seniorom z dziennych domów pobytu, ale jesteśmy w trakcie przygotowywania dużego projektu, do którego zaprosiliśmy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, zaprosiliśmy ochotnicze straże pożarne, żeby najpierw GOPS-y, MOPS-y dały nam informacje, gdzie i ile jest potrzebnych na terenie danej gminy, gdzie są takie domy, gdzie są ludzie samotni, gdzie są rodziny wielodzietne, a później strażacy, żeby te czujki montowali właściwie, bo to też jest niezwykle ważne.
3: Właśnie powiedzmy, o czym Pani wspominała, ile jest tych czujek, ile dzisiaj seniorzy otrzymali czujek i gdzie ich nie umieszczać?
0: Nie umieszczać ich, to też ja celowo jeżdżę i wręczam te czujki sama, bo kiedyś rozmawiając z seniorami, jedna z pań seniorek powiedziała mi, że ma już taką czujkę i mają schowaną głęboko w półce, więc ja to powtarzam kilkukrotnie, że nie chowamy ich, one naprawdę te niewielkie urządzenia mogą uratować nasze życie, więc stawiamy je w miejscu, gdzie ten czad najszybciej może się pojawić. Nie umieszczamy ich przy oknach, gdzie mamy dostęp powietrza, więc najlepiej zawiesić gdzieś na ścianie na wysokości 1,40 m, a jeżeli nie, to gdzieś na półce, ale mówię z daleka od okna.
2: Dzisiejsze wydarzenie związane z przekazaniem czujek tlenku węgla, czujek czadu, jest bardzo też ważnym elementem tutaj funkcjonowania naszego środowiska. Przede wszystkim zabezpiecza to, co najważniejsze, życie zabezpiecza, a wiemy doskonale, jakie zagrożenie niesie ten cichy zabójca, czyli tlenek czadu. Myślę, że ta akcja związana z czujkami tlenku węgla powinna być coraz bardziej rozpropagowywana i mam nadzieję, że tutaj ta tendencja będzie postępować. Też tutaj zdeklarowałem pomoc w tym zakresie, w zakresie obsługi technicznej, ale i przede wszystkim prewencji ze strony naszych ochotników strażaków. Mamy tutaj na terenie naszej gminy 10 jednostek ochotniczych straży pożarnych, 2 w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i strażacy zdeklarowali już udział w tych akcjach prewencyjnych i będą służyli tutaj swoją pomocą w tej kwestii technicznej, jeżeli chodzi o zamontowanie i właściwy instruktaż odnośnie użytkowania tych czujek czadu.
1: Na co dzień w domu seniora w Czczkowie przebywa kilkadziesiąt osób. Budynek został dostosowany do nowych potrzeb. Wcześniej mieściła się tam szkoła.
4: Dzienny dom Senior Plus funkcjonuje od 5 lat. Uczestnikami dziennego domu są osoby nieaktywne zawodowo, niezdolne do samodzielnej egzystencji lub ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają wsparcia. W ramach działalności dziennego domu Senior Plus w Szczkowie uczestnicy korzystają z usług socjalnych, terapii zajęciowej, usług fryzjerskich, kosmetycznych, usług psychologicznych. Mamy również fizjoterapeutę, animatora.
3: Jesteśmy na uroczystości przekazania czujników czadu. Widzimy, że seniorzy mają się dobrze i są niezwykle dziarscy i aktywni.
4: Tak, nasi seniorzy lubią aktywnie spędzać czas, chętnie uczestniczą w różnych wyjazdach, warsztatach, które organizujemy w ramach naszej działalności ośrodka.
1: Dzienny Dom Seniora to placówka wsparcia, która zapewnia osobom starszym opiekę i aktywizację w ciągu dnia. Umożliwia im bezpieczne spędzanie czasu, udział w zajęciach, rehabilitacji.

0: relacji i kontakt z innymi ludźmi. Samorząd nie zapomina o starszych mieszkańcach. Otrzymane czujniki czatu mogą uratować życie. Pamiętajmy, aby nie lekceważyć urządzenia, gdy zacznie dawać sygnały alarmowe. Należy wtedy wezwać służby i opuścić budynek. Po raz 32 miłośnicy kajaków i aktywnego wypoczynku spotkali się na ogólnopolskim spływie rzeką Zgłowiączką. Przez dwa dni uczestnicy pokonywali kolejne kilometry wodnej trasy, podziwiając naturę i wspólnie spędzając czas. Finał wydarzenia tradycyjnie odbył się w Parku Sienkiewicza we Włocławku.
1: Ten spływ to już jest 32 edycja i mówią, że Zgłowiączka nie nadaje się do pływania. Przeczymy tej tezie, bo już 32 lata, może nie pod rząd, ale od 1986 roku, pływamy tą rzeką i jest rzeka wymagająca, kapryśna jak kobieta. I raz ten stan wody jest niziutki, raz jest większy. Spływ obfituje wywrotki, są liczne drzewa, które trzeba obnieść bądź przepłynąć pod nimi. I dlatego jest dość uciążliwy. Na początkowych etapach w okolicach Lubrańca i Zgłowiączki są trzcinowiska, gdzie trzeba się przedzierać przez trzciny, zwłaszcza przy niższym stanie wody. Jest to dość uciążliwe, ale tu zawsze jest taka ekipa wodniaków, że nie boi się wyzwań, tylko niezależnie od pogody, bo spływ idzie obojętnie, czy pada, czy nie pada, bo to jest taki cykliczny, organizowany, trzydniowy spływ. I w tym roku był od miejscowości Rybiny nad jeziorem Halną, no do pod katedrę w Włocławku.
0: Uczestnicy po dopłynięciu do mety dzielili się swoimi wrażeniami z dwóch dni spędzonych w wodzie.
2: Jak wrażenia?
3: Bardzo dobrze. Pierwszy dzień deszczowy, poza tym wszystko dobrze. Pogoda dopisała, towarzystwo dopisało, okej.
2: Okay. Czy ta trasa jest wymagająca?
3: Organizatorzy mówią, że większość ludzi jeździ tutaj tylko dwa razy, pierwszy i ostatni, bo podobno 80% osób przyjeżdża raz. Większość uczestników stanowią stali, można powiedzieć, bywalcy, także ktoś, kto jeździ co roku, tak?
2: Jakby pan zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
3: Na pewno można siebie sprawdzić w dosyć trudnych warunkach i na pewno jest super towarzystwo. Wszyscy są bardzo zintegrowani, są ogniska, także miło spędzony czas. Można odpocząć, przestać myśleć o pracy i o innych rzeczach.
4: Całkiem przyjemnie się płynęło. Było kilka drzew, które trzeba było pokonać, ale no, w zależności od kajaka dało się prawie każde pokonać bez wysiadania. No a z uwagi na to, że niektórzy musieli wysiadać, no to jeszcze ich tutaj nie ma, ale sądzę, że niedługo przypłyną.
2: Czy to był twój pierwszy raz na tym spływie?
4: Na tym konkretnym spływie trzeci, a ogółem było ich całkiem sporo.
2: Jak byś zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
4: Cóż, no zasadniczo kajakarstwo jest całkiem przystępne, jeśli wie się gdzie szukać, więc cóż, no minimalnym wymaganiem jest tak naprawdę z reguły umieć pływać w pław, żeby w razie czego nie mieć problemów, a tak oprócz tego są wypożyczalnie i każdy tak właściwie może się tego nauczyć.
0: Tegoroczny spływ dobiegł końca, ale już organizatorzy zapraszają na kolejną edycję. Za rok do kajakowej ekipy może dołączyć każdy. Podczas konferencji prasowej struktur Prawa i Sprawiedliwości został poruszony temat remontu mostu. Może on potrwać dłużej niż początkowo zakładano z uwagi na problem ze znajdującą się pod asfaltem płytą jezdną.
5: 30 milionów złotych przyznanych jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości na remont tego obiektu. Remont planowany na 13 miesięcy. Czego dowiadujemy się dzisiaj? Urzędnicy zorientowali się, że tuż pod asfaltem jest problem z płytą jezdną. Można zadać retoryczne pytanie. Czy nie można było tego sprawdzić wcześniej? Czy rzeczywiście opierano się na ekspertyzach sprzed 3 lat? Dla 90-letniego mostu to całe wieki. Jakie będą tego skutki? Skutki, szanowni państwo, będą takie, że z planowanych 13 miesięcy remont może wydłużyć się o pół roku, może 10 miesięcy. ale most może również

0: nie zostać zamknięty całkowicie dla ruchu samochodowego. Korki, straszny chaos komunikacyjny i koszmar dla mieszkańców. Nie wiadomo się, czy śmiać, czy płakać, drodzy Państwo, bo jeśli okaże się, że urzędnicy zorientują się, że pod płytą jezdną płynie Wisła, dopiero możemy mieć problem. Chyba, że już to wiedzą. Panie prezydencie, kto odpowie stanowiskiem za te błędy? Miasto tonie w długach, a my mieszkańcy musimy do tego długu jeszcze dopłacać.
1: Ratusz weryfikuje doniesienia wykonawcy co do stanu płyty jezdnej. Ekspertyza trafiła do Instytutu Budowy Dróg i Mostów.
2: Przed rozpoczęciem przetargu i przed rozpoczęciem prac na moście stalowym posiadaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty, w tym ekspertyzy dotyczące mostu stalowego. Natomiast w trakcie prowadzenia prac wykonawca wykonał ekspertyzę, która mówi o tym, że stan płyty nośnej jest niezadowalający. Jako ratusz postanowiliśmy zweryfikować tą ekspertyzę, wysyłając ją do Instytutu Budowy Dróg i Mostów, właśnie żeby potwierdzić te doniesienia wykonawcy. Dodatkowo również zwróciliśmy się z prośbą o opinię do wybitnego eksperta w zakresie konstrukcji mostów, do profesora z Poznania, żeby on również niezależnie wydał taką opinię dotyczącą tej ekspertyzy. Mamy świadomość, że ten problem może wydłużyć remont mostu, natomiast zachęcamy wykonawcę, żeby zintensyfikował działania, które może niezależnie od tej płyty nośnej wykonywać. Są to prace korozyjne czy związane chociażby z chodnikami. Chciałbym również tutaj podkreślić, że wykonawca otrzymał już od miasta ponaglenie, jeżeli chodzi o postęp prac, ponieważ właśnie ten postęp prac jest niezadowalający. Chcemy, żeby ten remont trwał jak najkrócej oraz żeby był jak najmniej dotkliwy dla mieszkańców.
1: Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy czas remontu mostu zostanie przedłużony. Anwil Wocławek przedwcześnie zakończył walkę o medal Mistrzostw Polski. W ubiegłym tygodniu prezes klubu koszykówki Wocławek na konferencji podsumowującej sezon oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej. Przypomnijmy, że w fazie zasadniczej Rottweilery pod wodzą Grzegorza Korzana grały w kratkę, co doprowadziło do zmiany na stanowisku. Miejsce pochodzącego z Wocławka szkoleniowca zajął Ronen Ginsburg. Otrzymał umowę na 2 lata. Anwil kontraktował kolejnych zawodników i ostatecznie zakwalifikował się do rundy play-in. Tutaj przegrał 2 mecze przed własną publicznością i odpadł z walki o medal Mistrzostw Polski. Rada Nadzorcza klubu zdecydowała, że nowym prezesem będzie Hubert Heyman, dotychczasowy dyrektor sportowy z wocławską koszykówką związany jest od wielu lat. Czekamy na pierwsze komentarze ze strony nowego sternika Anwilu Wocławek. Warsztat terapii zajęciowej TPD we Wocławku świętuje wyjątkowy jubileusz. 30 lat działalności. To 3 dekady pracy, spotkań i codziennego wsparcia. Z tej okazji zaplanowano uroczystości, które będą nie tylko świętem, ale też okazją do wspomnień, wzruszeń i podsumowań drogi, jaką placówka przeszła przez te lata.
3: To dla nas bardzo ważny jubileusz. Jest to 30 lat nieprzerwalnej działalności warsztatu terapii zajęciowej. Program zaplanowaliśmy na wielkie odczytanie gości, którzy zostali zaproszeni, przedstawienie ich. Następnie przygotowaliśmy krótki pokaz, slajd z 30 lat istnienia naszego, jak te nasze życie się od samego początku, od roku 95 zaczęło i jak to przebiegało. Następnie będzie występ naszych podopiecznych. Całych postaraliśmy się, żeby to było pełna nasza skład tu warsztatu, czyli 35 osób z niepełnosprawnościami, żeby wystąpiło na scenie. Następnie poprosimy zaproszonych gości, rodziców, opiekunów o poczęstunek, który odbędzie się w Browarze B.
1: Warsztat od lat pełni ważną rolę terapeutyczno-rehabilitacyjną, wspierając osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu i rozwijaniu swoich umiejętności.
4: Jest tu rehabilitacja, terapia zajęciowa. No z tym związane są różne zajęcia, wycieczki, no wszystko to, co człowiek robi w normalnym życiu, tak? Jeszcze parę ładnych lat temu, no nikt nie słyszał nawet o warsztatach. Osoby z niepełnosprawnościami były tak naprawdę zamknięte w domu, tak? Teraz mogą wyjść do społeczności i no ja sobie przynajmniej nie wyobrażam, żeby te warsztaty zostały zlikwidowane i żeby one te uczestnicy nasi wrócili wszyscy do domu, siedzieli i no nie uczyli się podstawowych zasad, nie uczyli się jak żyć w społeczeństwie, bo nie oszukujmy się, nie każdy to wynosi z domu, tym bardziej, że są różne niepełnosprawności, nad którymi

0: trzeba osobami popracować więcej, niektórzy pewne rzeczy wynoszą z domu, ale każdy z nich potrzebuje jakiegoś wsparcia. No w tym życiu naszym codziennym.
1: 30 lat historii warsztatu terapii zajęciowej TPD to setki ludzkich historii, małych i dużych sukcesów oraz codziennej pracy, która zmienia życie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany ciemny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie białobury. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany jasny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 13 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Bobrownicka 33. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie beżowy, szorstkowłosy. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Laki. Laki to około 5-letni brązowy pies w nieco większym rozmiarze, który trafił do nas z terenu gminy Włocławek. Ma czarne znakowanie w postaci maski na pyszczku oraz króciuteńki ogonek. Laki może budzić respekt swoją posturą i sylwetką. Tak naprawdę jednak jest przerośniętym szczeniakiem, zabiegającym o uwagę opiekunów. Przyjechał do schroniska nieco przestraszony i niepewny tego, co z nim będzie. Szybko jednak pokazał nam, że kocha ludzi. Jest łagodny i przytulaśny. Laki to pies, który ma dużo energii i sporo siły. Kocha spacery, a jeszcze bardziej kocha nieskrępowany bieg i zabawę. W stosunku do innych psów nie wykazuje agresji. Naturalnie, jeżeli ktoś ma już psa, a chciałby dać dom Lakiemu, zapraszamy na spacer zapoznawczy z obecnym pupilem. Laki to aktywny pies szukający równie aktywnych opiekunów. Ludzi, którzy będą zabierać go na długie spacery i bawić się z nim, a po powrocie do domu pomogą się wyciszyć i odnaleźć spokój. Kto zechce przygarnąć Lakusia? Laki zarejestrowany jest pod numerem GW/214/21/24. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21. Zenio. Zenio to około 3-letni buropręgowany kocurek. Ma jedynie jaśniejszy pyszczek oraz część białych paluszków. Kiedy do nas trafił, kulał na tylne łapki. W miarę pobytu stan ten znacznie się poprawił, ale Zero nie przepada za dotykiem w okolicach miednicy. Możliwe więc, że przeszedł uraz tylnej części ciała. Generalnie jednak kocurek jest ogromnym miziakiem, ma donośny głos i widząc człowieka nawołuje. A kiedy wejdziemy do jego pokoju, natychmiast podbiega i ociera się o nogi i ręce, pokazując zaufanie i potrzebę kontaktu z ludźmi. Do zabawek ma na razie neutralny stosunek, bo uważa, że głaskanki i mizianki są lepsze niż sztuczne myszki. Jeżeli chodzi o inne koty, to musi poznać każdego kolegę. A ponieważ nie lubi być dotykany z niacka, początkowo sprawia wrażenie, że nie przepada za innymi mruczkami. Zero to cudowny proludzki kot, który zasługuje na to, aby ktoś go pokochał i zaopiekował się nim. Ktokolwiek postanowi dać mu kawałek miejsca w swoim domu i sercu, zyska wspaniałego, oddanego przyjaciela na całe życie. Zenio zarejestrowany jest pod numerem 4634/26/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo

0: bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Marek Wojtkowski, pełniący obowiązki w
1: Dzień
0: tej
1: dobry.
0: chwili szefa wojewódzkich struktur Platformy Obywatelskiej, tak?
1: Koalicji Obywatelskiej.
0: Koalicji Obywatelskiej, tak. Koalicji Obywatelskiej.
1: No tak, drodzy Państwo, tak się rzeczywiście złożyło. Oczywiście grom z jasnego nieba, bo nikt się tego nie spodziewał, ja również.
0: Ale szczerze, gdzieś kiedy pojawiła się już... No informacja, że jakby zaostrza się, prawda, ta retoryka i coraz głośniej o pośle Lęcu, o senatorze Lęcu, senatorze Lęcu. Nie spodziewaliście się, że premier podejmie taką decyzję?
1: Znaczy ja byłem wewnętrznie przekonany, bo akurat znam te relacje i znam podejście premiera, takie powiedzmy bardzo, bardzo zdecydowane, arbitralne i tutaj po prostu nie ma zmiłuj się, więc ja przypuszczałem, że kwestią czasu będzie, kiedy taka decyzja się pojawi. No i rzeczywiście się pojawiła, no ale mimo wszystko dla nas jest to jakiś tam kłopot dla struktur regionalnych.
0: No bo przypomnijmy, że ta decyzja zapadła na, kilka tygodni po wyborach, prawda?
1: No właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi.
0: W których to senator Lęc był jedynym kandydatem, tak?
1: Tak, Tomasz Lęc był rzeczywiście jedynym kandydatem i zdobył oczywiście mandat przewodniczącego regionu.
0: I tę
1: tam ponad 80%.
0: Ile lat?
1: 20 lat.
0: 20 lat.
1: 20 lat z tego, co pamiętam. Ja pamiętam, że Tomek był od zawsze szefem struktur. Moje pierwsze rozmowy z nim w 2007 roku, kiedy po raz pierwszy kandydowałem do Sejmu, to właśnie z nim prowadziłem. I oczywiście jako szefie regionu nie mogę złego słowa powiedzieć, aczkolwiek bywało też między nami różnie. No wiadomo, jak to w polityce, w partii. Natomiast zawsze był takim aktywnym szefem, znał wszystkie struktury, znał wójtów, burmistrzów, czyli ten teren,
0: no,
1: za który
0: 20
1: odpowiadał.
0: Lat, no to
1: tak,
0: no,
1: tak,
0: jest
1: siłą
0: szmat
1: rzeczy,
0: czasu, siłą rzeczy. Rzeczy trzeba znać.
1: No ale niestety stało jak się stało i po prostu trzeba patrzeć do przodu i nie ma co tutaj płakać nad rozlanym mlekiem. Tym bardziej, że czeka nas no, trudny czas wyborów przede wszystkim. Ten kalendarz wyborczy jest nieubłagany. W następnym roku mamy wybory parlamentarne, a w 2020...
0: wybory samorządowe, które też mają szansę zupełnie przemodelować, prawda?
1: No i to się raczej, stanie. Zresztą z panią redaktor rozmawialiśmy tutaj przed programem, że w naszym powiecie włocławskim, ja podaję jako przykład też...

0: nie problemu, ale wyzwań przede wszystkim. W gminach dojdzie do zmiany organu wykonawczego w samorządzie, czyli wójtów, burmistrzów, czyli pojawią się zupełnie nowi ludzie i też trzeba oczywiście ustawić odpowiednio struktury partyjne do tego procesu, bo na pewno nie odpuścimy tutaj w gminach. Zresztą ta polityka oczywiście tak się zmienia, że w tej chwili ten układ sił zupełnie inaczej wygląda też w tych mniejszych samorządach niż to było kilkanaście lat temu. Dlatego też musimy się oczywiście do tego przygotować i w najbliższym czasie już będziemy bardzo konkretnie rozmawiać. No bo to jest szansa wejścia dla nowych ludzi. Bo nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że prezydent Nawrocki, jeśli by się taka ustawa oczywiście pojawiła, bo wiem, że projekt ustawy o zniesieniu dwukadencyjności jest, no ale póki co niewiele się z nim dzieje. Jestem przekonany wewnętrznie, że prezydent Nawrocki oczywiście takiej ustawy nie podpisze, już abstrahując od tego, że jest to ustawa, która została wprowadzona przez rządy Zjednoczonej Prawicy, ale widzimy ewidentnie, że prezydent Nawrocki gra na, powiedzmy, skrajną prawicę, czyli mam na myśli tutaj przede wszystkim te dwie konfederacje, a dla nich jest to szansa. No, państwo rozumieją, że wybory właściwie...
1: Ale o ile ja pamiętam, no to premier Tusk też był zwolennikiem dwukadencyjności zawsze. Teraz się, prawda, pojawiła ta ustawa, ale jeszcze kiedy PiS jej nie wprowadził, to...
0: Znaczy nie był zdecydowanym zwolennikiem dwukadencyjności. Zawsze miał bardzo wiele, powiedzmy, dystansu tutaj do samorządu i patrzył na to racjonalnie. Trudno mi jest w tej chwili też odpowiedzieć tak jednoznacznie, czy był zwolennikiem dwukadencyjności. Ja... też mam podzielone zdanie.
1: Nie, są plusy i minusy.
0: Są plusy i minusy. Uważam, że jeśli już, to bądźmy konsekwentni i wprowadźmy też ograniczenie wszędzie, tak? Dwukadencyjność wszędzie. No prezydent, wiadomo, ma dwie kadencje pięcioletnie, ale jeśli tak, no to wprowadźmy też dwie pięcioletnie kadencje na przykład do parlamentu, czyli do Sejmu i Senatu i byłoby to przynajmniej
1: do
0: spójne.
1: Do rad, prawda, również.
0: I do rad oczywiście, tak, jak najbardziej. I rzeczywiście ta fluktuacja wtedy ludzi byłaby znacznie bardziej intensywna. Myślę, że z korzyścią też dla samorządu.
1: Tak, bo to betonowanie, prawda, jest zbyt długie trwanie na stanowiskach, to rzadko komu wychodzi na dobre.
0: Tak mi się też wydaje.
1: Są jednostkowe
0: przede wszystkim,
1: przypadki, owszem, tak, żeby tutaj nikogo nie skrzywdzić, gdzie rzeczywiście widać, że nie ma zmęczenia, ale jednak
0: no znamy też,
1: są to
0: drodzy państwo, i w
1: regułę.
0: Kujawsko-Pomorskim, że władze samorządowe pełni się przez 30 lat, czyli od momentu, prawda, wprowadzenia pierwszej ustawy z marca 1990 roku, kiedy samorządy zostały przywrócone, no to ci ludzie pełnią. I tak jak pani redaktor powiedziała, tutaj też nie można wszystkich wrzucać do tego samego worka, bo są naprawdę bardzo dobrzy samorządowcy.
1: Ale myślę, że to jednak wyjątki potwierdzają z reguły tego zmęczenia.
0: Pewnie tak.
1: Senator Lenz może też być chyba trochę na to dowodem, bo gdzieś zabrakło tutaj chyba jakiegoś racjonalnego myślenia w którymś momencie, prawda? No bo to, co się wydarzyło, nie wiem, aż trudno chyba interpretować w jakiś taki racjonalny sposób.
0: Znaczy, to z państwa, ja oczywiście nie będę bronił senatora Lenza, bo zrobił to, co zrobił i oczywiście jest to naganne, ale z drugiej strony każdemu się to mogło zdarzyć. Natomiast ja wychodzę z założenia, że w takim przypadku po prostu trzeba wyjść z otwartą przyłbicą, przeprosić, przyznać się do błędu, bo to był ewidentny błąd, już abstrahując, bo dla mnie jest niedopuszczalne, że tam coś się działo poza procedurami. W tej chwili jeszcze jakaś tam komisja oczywiście to weryfikuje, bada, no... To jest absolutnie nie do przyjęcia, bo to są jednostki publiczne, szpital w Aleksandrowie jest jednostką publiczną i nie może się nic dziać poza procedurami. A że ktoś komuś pomaga, jest to rzecz naturalna, do mnie też wielu ludzi dzwoni, też staram się oczywiście pomóc, reagować, wiemy jaką mamy sytuację, więc dla mnie to akurat nie jest problem. Ale po prostu trzeba wyjść na drugi dzień, po prostu przyznać się do błędu, przeprosić i być może nie byłoby takiego problemu, natomiast pójście w zaparte, tak jak marszałek Piotr Sałbecki powiedział, że senatorowi Lencowi ktoś źle doradził i jaka była prawda, to nie wiem. Rozmawiałem z Tomkiem już po całym zajściu, ale o tym akurat nie rozmawialiśmy, bo nie chcę o takie rzeczy pytać, no ale po prostu źle się stało.
1: Mhm. Pełni teraz pan funkcję szefa. Jak to może wyglądać? Nie będzie wyborów już takich.

0: platformie otwartych. To, kto zostanie docelowo przewodniczącym, zdecyduje o tym zarząd, tak?
1: Tak, no rzeczywiście tutaj nasz statut Koalicji Obywatelskiej jest bardzo precyzyjny. Rzeczywiście po takiej sytuacji, jaką mieliśmy miejsce w województwie kujawsko-pomorskim, najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący przejmuje pełnienie obowiązków. Po raz pierwszy mi się zdarzyło, że mój rocznik się do czegoś przydał, prawda? Że do czegoś się przydał. Tak. No i później procedura jest taka, że ja oczywiście zwołam zarząd regionu. W tej chwili oczywiście prowadzę rozmowy z różnymi strukturami w naszym województwie. Zwołam zarząd regionu i zarząd regionu właśnie podejmie decyzję, kto będzie przewodniczącym
0: zarząd
1: regionu.
0: Zarząd może zdecydować, że będzie tę funkcję pełnił pan na przykład.
1: Tak,
0: jeżeli
1: tak,
0: będzie
1: oczywiście.
0: Kandydata.
1: Jest znaczy procedura to... jest taka, że jeśli nie zostanie zgłoszony inny kandydat, kontrkandydat, no to wtedy nie ma głosowania i ja automatycznie pełnię funkcję do
0: dużo
1: końca
0: wskazuje na
1: kadencji.
0: To, że tak się właśnie może wydarzyć.
1: Na razie tak, oczywiście, natomiast ja też nie jestem przywiązany w jakiś sposób szczególny do tego, aczkolwiek powiem państwu i pani redaktor, że mam bardzo wiele telefonów, z marszałkiem też miałem dość długą rozmowę i też jednoznacznie do tego podchodzi, że po prostu no, ktoś musi to przejąć i ja jestem odpowiednią osobą. Przekonują mnie ludzie, no chociażby przez pryzmat, powiedzmy, tych emocji, które są na linii Toruń-Bydgoszcz, że ja jestem spoza Torunia i Bydgoszczy, reprezentuję Włocławek, więc po prostu mam takie też mniej emocjonalne podejście do tego i trzeba te napięcia łagodzić. I taką też mam wizję, że tak bym robił, bo jest kilka takich problemów też personalnych w naszym województwie, to postaram się też jak najszybciej to doprowadzić, zarząd regionu, radę regionu, żeby to po prostu rozpocząć z czystą kartą i przygotowywać się do wyborów parlamentarnych.
0: Struktura ma dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o, no właściwie bardzo dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o konstruowanie list, prawda, wyborczych.
1: No tak.
0: Więc tutaj
1: oczywiście
0: będzie
1: tak
0: los
1: jest.
0: Wielu chętnych do parlamentu w dużej mierze, no zależał w dużej mierze, no jeżeli zostanie pan przewodniczący, właśnie od pana.
1: Znaczy, panie redaktor, drodzy państwo, powiem tak, już ja chciałbym, powiedzmy, kontynuować tutaj, powiedzmy, taki model, który zawsze proponował Tomek Lenz. On zawsze stał na stanowisku, że czy to się komuś podobało, czy nie, zawsze starał się budować mocne listy. I te ostatnie wybory pokazywały. Ja rozpocząłem swoją karierę w 2007, później w 2011 znalazłem się na dalszym miejscu listy. Oczywiście byłem sfrustrowany tym, no ale musiałem po prostu to udźwignąć i po prostu musiałem walczyć. Jeśli ktoś rzeczywiście czuje się parlamentarzystą od początku do końca, no to bez względu na miejsce na liście oczywiście musi o to walczyć. Dlatego też będę starał się, żeby te listy były jak najmocniejsze i reprezentowane przez wszystkie środowiska polityczne w naszym regionie. I to jest pewne.
0: Podda pan ocenie dotychczasowych parlamentarzy, tych parlamentarzystów, którzy teraz pełnią funkcję?
1: To jest kluczowe, drodzy państwo. I ja nie mówię tutaj też w kontekście tylko i wyłącznie parlamentarzystów, ale także i radnych, bo w tej chwili jestem szefem tutaj we Włocławku i w powiecie. I też obserwuję pracę naszych radnych i powiem szczerze, jestem zawiedziony w wielu przypadkach, bo widzę po prostu, że niektórzy skupiają się na jakichś tam infantylnych akcjach, prawda, filmikach.
0: Na sobie,
1: prawda. I to dotyczy zarówno radnych, jak i parlamentarzystów. I to mi się nie podoba, bo uważam, że ludzie wybierają nie showmana, tylko po prostu wybierają osobę, która ma ich godnie reprezentować w Radzie Miasta, czy też w parlamencie. I tego od tych ludzi oczekujemy. Pracy merytorycznej. Natomiast są przypadki, że ja tej pracy merytorycznej nie widzę. No, jeśli radny nie zabiera głosu przez całą kadencję, no to z całym szacunkiem, no to też jednoznacznie się weryfikuje. I tutaj oczywiście będę bardzo pryncypialny i na pewno będziemy szukać nowych możliwości. Tak jak powiedziałem, czy to się komuś podoba, czy nie. To są funkcje publiczne, funkcje wybieralne i po prostu muszą ludzie mieć swoich godnych przedstawicieli. Będzie to pewnie wymagało też odświeżenia, będą pewnie też emocje, no ale polityka niestety na tym też polega.
0: Na emocjach.
1: Też na emocjach, tak. Ale przede wszystkim, drodzy państwo, merytoryczna praca. Ja po prostu niekiedy oglądam...

0: social media i krew mnie, delikatnie rzecz ujmując, zalewa, jak widzę cały czas jakieś tam rolki, prawda, kręcone, natomiast nie widzę tej pracy, co kto zrobił, prawda, w jaki sposób reprezentuje swoich mieszkańców.
1: Wspomniał Pan też o tym i może tak już na koniec, że przed nami też wybory, oprócz parlamentarnych, potem samorządowe,
0: tak,
1: które no, wszystko wskazuje na to, że zmienią zupełnie krajobraz
0: polityczny.
1: Polityczny w ogóle
0: Samorządowy.
1: W ogóle w
0: Tak,
1: Polsce,
0: tak.
1: Tak? Bo no nie wiem, nie sprawdzałam, ale myślę, że tych wójtów, burmistrzów, którym, prezydentów, którym kończy się dwie kadencje, będzie bardzo wielu.
0: No ja, drodzy
1: Więc
0: Państwo, podam to na naszym powiecie, prawda? Bo
1: tak,
0: rzeczywiście
1: że
0: to
1: 11
0: weryfikowałem,
1: z 13,
0: tak jak
1: to jest
0: 12.
1: 12 z
0: 12
1: 13,
0: z 13 samorządowców kończy kadencję. I powiedziałem, prezydent Nawrocki tego nie podpisze i wejdą do gry ludzie, którzy dotychczas nie byli związani z samorządem. Mam na myśli tutaj przedstawicieli Konfederacji i oni się po prostu pojawią w grze wyborczej. Dlatego też trzeba się do tego przygotować i jest to wielkie
1: wyzwanie. A dziś
0: wyzwanie.
1: Najbardziej powiedzieć Konfederacji? To jest taki
0: Konfederacji.
1: Konfederacji, to jest taki najtrudniejszy przeciwnik?
0: Ja nie podchodzę do tego w takich kategoriach, że się kogoś boję. To jest po prostu konkurencja i my nie patrzmy na innych, patrzmy na siebie przede wszystkim, prawda? My zbudujmy program w wyborach parlamentarnych. Ja uważam, że idzie to w bardzo dobrą stronę. Podziwiam mojego szefa, premiera Donalda Tuska, że jemu się po prostu chce, że wrócił i się chce i po prostu ta intensywność autentycznie mnie osobiście poraża, bo ciągle go widzę na wyjazdach zagranicznych, kreuje politykę międzynarodową, ale nie zapomina też o polityce wewnętrznej.
1: A nie boi się
0: wewnętrznej.
1: Pan, że to takie osłabienie koalicjantów, sporo osłabienie koalicjantów, bo widzimy, że tak naprawdę no, trzecia droga to w zasadzie...
0: Boję się.
1: No
0: boję
1: właśnie,
0: się.
1: I to może być duże zagrożenie, no bo
0: boję
1: jednak
0: się.
1: szliście do wyborów no jako taki pakt, prawda, a teraz parlamentarny, możecie być osłabieni bardzo.
0: Oczywiście, że się boję, bo no, oczywiście śledzę na bieżąco sondaże i widzę, że praktycznie trzeciej drogi nie ma. PSL też ma ogromne problemy. Lewica.
1: PSL też wszedł do Sejmu pewnie dzięki trzeciej drodze troszeczkę wtedy, tak?
0: Pewnie tak. PSL stracił niektóre środowiska, przede wszystkim środowiska wiejskie i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, żeby przez ten rok z okładem udało się im odbudować. Aczkolwiek oczywiście im kibicuję i szczerze tego życzę, bo tutaj no, mówiąc też nie chcę używać też takich górnolotnych słów, ale walczymy po prostu o Polskę, o demokratyczną Polskę. Widzimy, co się dzieje, drodzy Państwo, wychodzą coraz to nowe zdarzenia. Ja wczoraj w niedzielę oglądam mecz Barcelony, bo jestem fanem, też byłem na El Clasico. Oglądam mecz Barcelony, są wywiady z kibicami i właśnie kibice mówią, że jak się okazało, że Robert Lewandowski kończy karierę, to natychmiast telefon, bukują bilety i bukują przeloty. To, drodzy Państwo, to jest kapitalny przykład tego, co możemy stracić. Bo wyobraźmy sobie, że nie jesteśmy w Unii Europejskiej. Ja pamiętam te czasy, kiedy trzeba było mieć paszport, trzeba było się starać o wizy i taki, powiedzmy, takie pomysły, że wyjadę sobie jutro, pojutrze
1: do Barcelony,
0: to po prostu tego może nie być. Tego może nie być. Młodzi ludzie tego nie pamiętają, natomiast to możemy stracić. Natomiast ta polityka skrajnie prawicowych ugrupowań w tym kierunku to zmierza. I tutaj nie ma co owijać w bawełnę, że będą szli w stronę polexitu. Zresztą wystarczy posłuchać liderów Konfederacji czy Prawa i Sprawiedliwości. Oni mówią jednoznacznie, może jeszcze nie tak dosadnie, natomiast w tyle głowy mamy ten scenariusz, na który narzekają w tej chwili Brytyjczycy, prawda? Też to się stało i nagle później otworzyli oczy. Nas to też może czekać, dlatego my naprawdę walczymy o demokratyczną Polskę, bezpieczną Polskę w NATO, w strukturach europejskich, w strukturach światowych. Teraz ten układ natowski musi być przebudowany, no bo mamy sytuację ze Stanami Zjednoczonymi taką, jaką mamy, ale przede wszystkim naszym oparciem jest Unia Europejska i ja sobie tego nie wyobrażam. Zobaczmy, drodzy Państwo, ile my jako Polska skorzystaliśmy przez 30 lat Unii Europejskiej. Ja pamiętam Polskę przed 30 lat, wystarczy sobie obejrzeć filmy, niektóre filmy z końca lat 80. Szara, brudna, bez żadnych perspektyw. Natomiast teraz jak wyglądała

0: Polska.
1: I możemy to po prostu stracić. I ja zrobię wszystko ze swojej strony, żeby tak się nie stało. Oczywiście, jeśli rzeczywiście będę przewodniczącym, to biorę na siebie wielką odpowiedzialność i ciężką pracę, bo to jest po prostu, krótko rzecz ujmując, oprócz pracy zawodowej, którą pełnię, to jest ciężka charówka na rzecz, powiedzmy, formacji politycznej, którą reprezentuję i ja się tego nie odżegnuję.
2: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, Ewan Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i pełniący obowiązki szefa wojewódzkich struktur Koalicji Obywatelskiej, był dziś moim Państwa gościem.
1: Dziękuję Państwu. Życzę miłego tygodnia. Dziękuję Pani Redaktor.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Marek Wojtkowski, pełniący obowiązki w
1: Dzień
0: tej
1: dobry.
0: chwili szefa wojewódzkich struktur Platformy Obywatelskiej, tak?
1: Koalicji Obywatelskiej.
0: Koalicji Obywatelskiej, tak. Koalicji Obywatelskiej.
1: No tak, drodzy Państwo, tak się rzeczywiście złożyło. Oczywiście grom z jasnego nieba, bo nikt się tego nie spodziewał, ja również.
0: Ale szczerze, gdzieś kiedy pojawiła się już... No informacja, że jakby zaostrza się, prawda, ta retoryka i coraz głośniej o pośle Lęcu, o senatorze Lęcu, senatorze Lęcu. Nie spodziewaliście się, że premier podejmie taką decyzję?
1: Znaczy ja byłem wewnętrznie przekonany, bo akurat znam te relacje i znam podejście premiera, takie powiedzmy bardzo, bardzo zdecydowane, arbitralne i tutaj po prostu nie ma zmiłuj się, więc ja przypuszczałem, że kwestią czasu będzie, kiedy taka decyzja się pojawi. No i rzeczywiście się pojawiła, no ale mimo wszystko dla nas jest to jakiś tam kłopot dla struktur regionalnych.
0: No bo przypomnijmy, że ta decyzja zapadła na kilka tygodni po wyborach, prawda?
1: No właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi.
0: W których to senator Lęc był jedynym kandydatem, tak?
1: Tak, Tomasz Lęc był rzeczywiście jedynym kandydatem i zdobył oczywiście mandat przewodniczącego regionu, tam ponad 80%.
0: Ile lat?
1: 20 lat.
0: 20 lat.
1: 20 lat z tego, co pamiętam. Ja pamiętam, że Tomek był od zawsze szefem struktur. Moje pierwsze rozmowy z nim w 2007 roku, kiedy po raz pierwszy kandydowałem do Sejmu, to właśnie z nim prowadziłem. I oczywiście jako szefie regionu nie mogę złego słowa powiedzieć, aczkolwiek bywało też między nami różnie. No wiadomo, jak to w polityce, w partii. Natomiast zawsze był takim aktywnym szefem, znał wszystkie struktury, znał wójtów, burmistrzów, czyli ten teren,
0: no,
1: za który odpowiadał.
0: Lat, no to
1: tak, tak,
0: jest
1: siłą
0: smak
1: rzeczy,
0: czasu, siłą rzeczy.
1: Rzeczy trzeba znać. No ale niestety stało jak się stało i po prostu trzeba patrzeć do przodu i nie ma co tutaj płakać nad rozlanym mlekiem. Tym bardziej, że czeka nas no, trudny czas wyborów przede wszystkim. Ten kalendarz wyborczy jest nieubłagany. W następnym roku mamy wybory parlamentarne, a w 2020
0: wybory samorządowe, które też mają szansę zupełnie przemodelować, prawda?
1: No i to się raczej stanie. Zresztą z panią redaktor rozmawialiśmy tutaj przed programem, że w naszym powiecie włocławskim, ja podaję jako przykład też nie problemu, ale wyzwań przede wszystkim. Mamy 13 gmin i w 12 gminach dojdzie do zmiany organu wykonawczego w samorządzie, czyli wójtów, burmistrzów, czyli pojawią się zupełnie nowi ludzie. I też trzeba oczywiście ustawić odpowiednio struktury partyjne do tego procesu, bo na pewno nie odpuścimy tutaj w gminach. Zresztą ta polityka oczywiście tak się zmienia, że w tej chwili ten układ sił zupełnie inaczej wygląda też w tych mniejszych samorządach niż to było kilkanaście lat temu. Dlatego też musimy się oczywiście do tego przygotować i w najbliższym czasie już będziemy bardzo konkretnie rozmawiać. No bo to jest szansa wejścia dla nowych ludzi, bo ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że prezydent Nawrocki, jeśli by się taka ustawa oczywiście pojawiła, bo wiem, że projekt ustawy o zniesieniu dwukadencyjności jest, no ale póki co niewiele się z nim dzieje. Jestem przekonany wewnętrznie, że prezydent Nawrocki oczywiście takiej ustawy nie podpisze, już abstrahując od tego, że jest to ustawa, która została wprowadzona przez rządy Zjednoczonej Prawicy, ale widzimy ewidentnie, że prezydent Nawrocki gra na, powiedzmy, skrajną prawicę, czyli mam na myśli tutaj przede wszystkim te dwie konfederacje, a dla nich jest to szansa. No, państwo rozumieją, że wybory właściwie...
0: Ale o ile ja pamiętam, no to... Premier Tusk też był zwolennikiem dwukadencyjności zawsze. Teraz się, prawda, pojawiła ta ustawa, ale jeszcze kiedy PiS jej nie wprowadził, to...
1: Znaczy nie był zdecydowanym zwolennikiem dwukadencyjności. Zawsze miał bardzo wiele, powiedzmy, dystansu tutaj do samorządu i patrzył na to racjonalnie. Trudno mi jest w tej chwili też odpowiedzieć tak jednoznacznie, czy był zwolennikiem dwukadencyjności.

0: Ja też mam podzielone zdanie.
1: Są plusy i
0: Nie, są
1: minusy
0: plusy i
1: takiego rozwiązania.
0: minusy. Uważam, że jeśli już, to bądźmy konsekwentni i wprowadźmy też
1: Kadencyjność wszędzie,
0: ograniczenie,
1: tak?
0: dwukadencyjność wszędzie. No, prezydent, wiadomo, ma dwie kadencje, pięcioletnie, ale jeśli tak, no to wprowadźmy też dwie pięcioletnie kadencje, na przykład do parlamentu, czyli do Sejmu i Senatu, i byłoby to przynajmniej
1: Do rad,
0: spójne.
1: prawda,
0: I
1: również.
0: do rad oczywiście, tak, jak najbardziej. I rzeczywiście ta fluktuacja wtedy ludzi byłaby znacznie, znacznie bardziej intensywna. Myślę, że z korzyścią też dla
1: Tak, bo to
0: samorządów.
1: betonowanie, prawda, jest zbyt długie trwanie na stanowiskach, to rzadko komu wychodzi na dobre.
0: Tak mi się też wydaje.
1: Są
0: Przede
1: jednostkowe przypadki,
0: wszystkim
1: owszem, żeby tutaj nikomu nie skrzywdzić,
0: tak.
1: gdzie rzeczywiście widać, że nie ma zmęczenia, ale
0: No
1: jednak
0: znamy też,
1: są to
0: drodzy
1: wyjątki
0: Państwo, i
1: potwierdzające
0: w
1: regułę.
0: Kujawsko-Pomorskim, że władze samorządowe pełni się przez 30 lat, czyli od momentu, prawda, wprowadzenia pierwszej ustawy z marca 1990 roku, kiedy samorządy zostały przywrócone, no to ci ludzie pełnią. I tak jak pani redaktor powiedziała, tutaj też nie można wszystkich wrzucać do tego samego worka, bo są naprawdę bardzo dobrzy samorządowcy.
1: Ale
0: Ja.
1: myślę, że to jednak wyjątki potwierdzające regułę tego zmęczenia.
0: Pewnie tak. Pewnie tak.
1: Senator Lenz może też być chyba trochę na to dowodem, bo gdzieś zabrakło tutaj chyba jakiegoś racjonalnego myślenia w którymś momencie, prawda? No bo to, co się wydarzyło, nie wiem, aż trudno chyba interpretować w jakiś taki racjonalny sposób.
0: Znaczy, drodzy Państwo, ja oczywiście nie będę bronił senatora Lenza, bo zrobił to, co zrobił, i oczywiście jest to naganne, ale z drugiej strony każdemu się to mogło zdarzyć. Natomiast ja wychodzę z założenia, że w takim przypadku po prostu trzeba wyjść z otwartą przyłbicą, przeprosić, przyznać się do błędu, bo to był ewidentny błąd. Już abstrahując, bo dla mnie jest niedopuszczalne, że tam coś się działo poza procedurami. W tej chwili jeszcze jakaś tam komisja oczywiście to weryfikuje, bada. No, to jest absolutnie nie do przyjęcia, bo to są jednostki publiczne. Szpital w Aleksandrowie jest jednostką publiczną i nie może się nic dziać poza procedurami. A że ktoś komuś pomaga, jest to rzecz naturalna. Do mnie też wielu ludzi dzwoni. Też staram się oczywiście pomóc, reagować. Wiemy, jaką mamy sytuację, więc dla mnie to akurat nie jest problem. Ale po prostu trzeba wyjść na drugi dzień, po prostu przyznać się do błędu, przeprosić i być może nie byłoby takiego problemu. Natomiast pójście w zaparte, tak jak marszałek Piotr Sałbecki powiedział, że senatorowi Lencowi ktoś źle doradził i jaka była prawda, to nie wiem. Rozmawiałem z Tomkiem już po całym zajściu, ale o tym akurat nie rozmawialiśmy, bo nie chcę o takie rzeczy pytać, no ale po prostu źle się stało.
1: Pełni teraz pan funkcję szefa. Jak to może wyglądać? Nie będzie wyborów już takich w Platformie Otwartych. To, kto zostanie docelowo przewodniczącym, zdecyduje o tym zarząd, tak?
0: Tak, no rzeczywiście tutaj nasz statut Koalicji Obywatelskiej jest bardzo precyzyjny. Rzeczywiście po takiej sytuacji, jaką mieliśmy miejsce w województwie kujawsko-pomorskim, najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący przejmuje pełnienie obowiązków. Po raz pierwszy mi się zdarzyło, że
1: Że
0: mój rocznik się do czegoś
1: z
0: przydał,
1: racji
0: prawda?
1: wieku,
0: Tak, że do czegoś się
1: korzyść
0: przydał.
1: z racji wieku.
0: Tak. No i później procedura jest taka, że ja oczywiście zwołam zarząd regionu. W tej chwili oczywiście prowadzę rozmowy z różnymi strukturami w naszym województwie. Zwołam zarząd regionu i zarząd regionu właśnie podejmie decyzję, kto będzie przewodniczącym
1: Zarząd może
0: regionu.
1: zdecydować, że będzie tę funkcję pełnił pan na przykład,
0: Tak,
1: jeżeli nie będzie innego
0: oczywiście.
1: kandydata. Jest to
0: Znaczy,
1: wysoko prawdopodobne.
0: procedura jest taka, że jeśli nie zostanie zgłoszony inny kandydat, kontrkandydat, no to wtedy nie ma głosowania i ja automatycznie pełnię funkcję do
1: Dużo
0: końca
1: wskazuje na to, że tak
0: kadencji.
1: się właśnie może wydarzyć.
0: Na razie tak, oczywiście, natomiast ja też nie jestem przywiązany w jakiś sposób szczególny do tego, aczkolwiek powiem Państwu i Pani redaktor, że mam bardzo wiele telefonów. Z marszałkiem też miałem dość długą rozmowę i też jednoznacznie do tego podchodzi, że po prostu no, ktoś musi to przejąć i ja jestem odpowiednią osobą. Przekonują mnie ludzie, no chociażby przez pryzmat, powiedzmy, tych emocji, które są na linii Toruń-Bydgoszcz, że ja jestem spoza
1: Poza
0: Torunia i Bydgoszczy,
1: tą
0: reprezentuję
1: wojną
0: Włocławek, więc po
1: toruńsko-bydgoską.
0: prostu mam takie też mniej emocjonalne podejście do tego i trzeba te napięcia łagodzić. I taką też mam wizję, że tak bym robił, bo jest kilka takich problemów też personalnych w naszym województwie, to postaram się.

0: też jak najszybciej to doprowadzić, zarząd regionu, radę regionu, żeby to po prostu rozpocząć z czystą kartą, i przygotowywać się do wyborów parlamentarnych.
1: Struktura ma dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o, no właśnie bardzo dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o konstruowanie list, prawda, wyborczych.
0: No tak.
1: Więc tutaj oczywiście będzie los tak wielu chętnych do parlamentu w dużej mierze, no zależał w dużej mierze, no jeżeli zostanie pan przewodniczący, no właśnie od pana.
0: Znaczy, panie redaktor, drodzy państwo, powiem tak, już ja chciałbym, powiedzmy, kontynuować tutaj, powiedzmy, taki model, który zawsze proponował Tomek Lenz. On zawsze stał na stanowisku, że czy to się komuś podobało, czy nie, zawsze starał się budować mocne listy. I te ostatnie wybory pokazywały. Ja rozpocząłem swoją karierę w 2007, później w 2011 znalazłem się na dalszym miejscu listy. Oczywiście byłem sfrustrowany tym, no ale musiałem po prostu to udźwignąć, po prostu musiałem walczyć. Jeśli ktoś rzeczywiście czuje się parlamentarzystą od początku do końca, no to bez względu na miejsce na liście oczywiście musi o to walczyć. Dlatego też będę starał się, żeby te listy były jak najmocniejsze i reprezentowane przez wszystkie środowiska polityczne w naszym regionie. I to jest pewne.
1: Podda pan ocenie dotychczasowych parlamentarzy, tych parlamentarzystów, którzy teraz pełnią funkcję?
0: To jest kluczowe, drodzy państwo. I ja nie mówię tutaj też w kontekście tylko i wyłącznie parlamentarzystów, ale także i radnych, bo w tej chwili jestem szefem tutaj we Wrocławku i w powiecie. I też obserwuję pracę naszych radnych i powiem szczerze, jestem zawiedziony w wielu przypadkach, bo widzę po prostu, że niektórzy skupiają się na jakichś tam infantylnych akcjach, prawda, filmikach.
1: Na sobie.
0: Na sobie, prawda? I to dotyczy zarówno radnych, jak i parlamentarzystów. I to mi się nie podoba, bo uważam, że ludzie wybierają nie showmana, tylko po prostu wybierają osobę, która ma ich godnie reprezentować w Radzie Miasta, czy też w parlamencie. I tego od tych ludzi oczekujemy. Pracy merytorycznej. Natomiast są przypadki, że ja tej pracy merytorycznej nie widzę. No, jeśli radny nie zabiera głosu przez całą kadencję, no to z całym szacunkiem, no to też jednoznacznie się weryfikuje. I tutaj oczywiście będę bardzo pryncypialny i na pewno będziemy szukać nowych możliwości. Tak jak powiedziałem, czy to się komuś podoba, czy nie. To są funkcje publiczne, funkcje wybieralne i po prostu muszą ludzie mieć swoich godnych przedstawicieli. Będzie to pewnie wymagało też odświeżenia, będą pewnie też emocje, no ale polityka niestety na tym też polega.
1: Na emocjach.
0: Też na emocjach, tak. Ale przede wszystkim, drodzy państwo, merytoryczna praca. Ja po prostu niekiedy oglądam social media i krew mnie, delikatnie rzecz ujmując, zalewa, jak widzę cały czas jakieś tam rolki, prawda, kręcone. Natomiast nie widzę tej pracy, co kto zrobił, prawda, w jaki sposób reprezentuje swoich mieszkańców.
1: Wspomniał pan też o tym i może tak już na koniec, że przed nami też wybory, oprócz parlamentarnych, potem samorządowe,
0: tak,
1: które no, wszystko wskazuje na to, że zmienią zupełnie krajobraz
0: polityczny,
1: w ogóle
0: samorządowy,
1: w Polsce, tak, w Polsce, tak? Bo no nie wiem, nie sprawdzałam, ale myślę, że tych wójtów, burmistrzów, prezydentów, którym kończy się dwie kadencje, będzie bardzo wielu.
0: No ja, więc, drodzy państwo, podam to na naszym powiecie, prawda, bo
1: tak,
0: rzeczywiście to weryfikowałem, tak jak
1: 12
0: z 13 samorządowców kończy kadencję. I powiedziałem, prezydent Nawrocki tego nie podpisze i wejdą do gry ludzie, którzy dotychczas nie byli związani z samorządem. Mam na myśli tutaj przedstawicieli Konfederacji i oni się po prostu pojawią w grze wyborczej. Dlatego też trzeba się do tego przygotować, i jest to wielkie
1: wyzwanie. A dziś najbardziej powiedzieć Konfederacji? Konfederacji to jest taki najtrudniejszy przeciwnik?
0: Ja nie podchodzę do tego w takich kategoriach, że się kogoś boję. To jest po prostu konkurencja i my nie patrzmy na innych, patrzmy na siebie przede wszystkim, prawda? My zbudujmy program w wyborach parlamentarnych. Ja uważam, że idzie to w bardzo dobrą stronę. Podziwiam mojego szefa, premiera Donalda Tuska, że jemu się po prostu chce, że wrócił i się chce i po prostu ta intensywność autentycznie mnie osobiście poraża, bo ciągle go widzę na wyjazdach zagranicznych, kreuje politykę międzynarodową, ale nie zapomina też o polityce wewnętrznej.
1: A nie boi się pan, że to takie osłabienie koalicjantów, spore osłabienie koalicjantów?

0: bo widzimy, że tak naprawdę no, trzecia droga to w zasadzie,
1: Boję się.
0: no
1: Boję
0: właśnie, i
1: się.
0: to może być duże zagrożenie, no bo
1: Boję
0: jednak
1: się.
0: szliście do wyborów no, jako taki pakt, prawda? A teraz możecie
1: Parlamentarny.
0: być parlamentarny, możecie być osłabieni bardzo.
1: Oczywiście, że się boję, bo no, oczywiście śledzę na bieżąco sondaże i widzę, że praktycznie trzeciej drogi nie ma. PSL też ma ogromne problemy.
0: PSL też
1: Lewica.
0: wszedł do Sejmu pewnie dzięki trzeciej drodze troszeczkę wtedy, tak?
1: Pewnie tak. PSL stracił niektóre środowiska, przede wszystkim środowiska wiejskie i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, żeby przez ten rok z okładem udało się im odbudować. Aczkolwiek oczywiście im kibicuję i szczerze tego życzę, bo tutaj no, mówiąc też nie chcę używać też takich górnolotnych słów, ale walczymy po prostu o Polskę, o demokratyczną Polskę. Widzimy, co się dzieje, drodzy Państwo, wychodzą coraz to nowe zdarzenia. Ja wczoraj w niedzielę oglądam mecz Barcelony, bo jestem fanem, też byłem na El Clasico. Oglądam mecz Barcelony, są wywiady z kibicami i właśnie kibice mówią, że jak się okazało, że Robert Lewandowski kończy karierę, to natychmiast telefon, bukują bilety i bukują przeloty. To, drodzy Państwo, to jest kapitalny przykład tego, co możemy stracić. Bo wyobraźmy sobie, że nie jesteśmy w Unii Europejskiej. Ja pamiętam te czasy, kiedy trzeba było mieć paszport, trzeba było się starać o wizy i taki, powiedzmy, takie pomysły, że wyjadę sobie jutro, pojutrze
0: Do
1: do
0: Barcelony.
1: Barcelony, to po prostu tego może nie być. Tego może nie być. Młodzi ludzie tego nie pamiętają, natomiast to możemy stracić. Natomiast ta polityka skrajnie prawicowych ugrupowań w tym kierunku to zmierza. I tutaj nie ma co owijać w bawełnę, że będą szli w stronę polexitu. Zresztą wystarczy posłuchać liderów Konfederacji czy Prawa i Sprawiedliwości. Oni mówią jednoznacznie, może jeszcze nie tak dosadnie, natomiast w tyle głowy mamy ten scenariusz, na który narzekają w tej chwili Brytyjczycy, prawda? Też to się stało i nagle później otworzyli oczy. Nas to też może czekać, dlatego my naprawdę walczymy o demokratyczną Polskę, bezpieczną Polskę w NATO, w strukturach europejskich, w strukturach światowych. Teraz ten układ natowski musi być przebudowany, no bo mamy sytuację ze Stanami Zjednoczonymi taką, jaką mamy, ale przede wszystkim naszym oparciem jest Unia Europejska i ja sobie tego nie wyobrażam. Zobaczmy, drodzy Państwo, ile my jako Polska skorzystaliśmy przez 30 lat Unii Europejskiej. Ja pamiętam Polskę przed 30 lat, wystarczy sobie obejrzeć filmy, niektóre filmy z
0: Z lat
1: końca lat
0: 80.
1: 80. Szara, brudna, bez żadnych perspektyw. Natomiast teraz jak wyglądała Polska? I możemy to po prostu stracić. I ja zrobię wszystko ze swojej strony, żeby tak się nie stało. Oczywiście, jeśli rzeczywiście będę przewodniczącym, to biorę na siebie wielką odpowiedzialność i ciężką pracę, bo to jest po prostu, krótko rzecz ujmując, oprócz pracy zawodowej, którą pełnię, to jest ciężka charówka na rzecz, powiedzmy, formacji politycznej, którą reprezentuję i ja się tego nie odżegnuję.
0: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, Ewan Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i pełniący obowiązki szefa wojewódzkich struktur Koalicji Obywatelskiej, był dziś moim Państwa gościem.
1: Dziękuję Państwu. Życzę miłego tygodnia. Dziękuję Pani redaktor.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Literatura i spotkania z lokalną kulturą. Przed mieszkańcami kilka wyjątkowych dni w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Już jutro odbędzie się spotkanie autorskie z Kingą Poruczkowską.
1: W czwartek 21 maja o godzinie 17 serdecznie zapraszamy na spotkanie z naszą wrocławską autorką Kingą Poruczkowską. Kinga Poruczkowska ma już na swoim koncie kilka książek. W samym 2026 roku wydała dwie książki, Fleeting Time i Zakochaliśmy się w kłamstwie. To będzie taka okazja, żeby spotkać właśnie autorkę, zadać jej kilka pytań i serdecznie zapraszamy.
0: W programie znalazł się również dzień dedykowany fanom puzzli. Każdy będzie mógł przyjechać do biblioteki i układać kolorowe obrazy.
1: W sobotę 23 maja wszystkich miłośników puzzli zapraszamy do naszej sali kameralnej na puzzlowe pogaduchy. Mniejszych puzzlomaniaków, młodszych puzzlomaniaków zapraszamy z opiekunami. Będziemy mieli i własne puzzle, i będzie można przynieść swoje, aby sobie tutaj układać.
0: Pod koniec maja odbędzie się kolejne spotkanie autorskie z lokalną pisarką.
2: Zapraszamy na spotkanie autorskie z Joanną Waszyn. Joanna Waszyn to wrocławska polonistka, także logopeda. W 2025 roku zadebiutowała powieścią psychologiczną, inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami pod tytułem Zanim napisałeś Dzień dobry Asiu. Autorka zaprasza do swojego świata, gdzie fabuła o miłości przeplata się z takim nieoczywistym językiem metafor i symboli. Spotkanie odbędzie się w Centrali 28 maja o godzinie 17 w sali kameralnej.
0: Najbliższe dni w bibliotece upłyną pod znakiem kultury i interesujących rozmów. Kolejna inwestycja i kolejny krok w rozwoju wrocławskiej firmy. We Wrocławku uroczyście otwarto nową halę firmy Run Chłodnia. Nowoczesna przestrzeń do przechowywania mrożonej żywności, zaplecze socjalne i część logistyczna mają jeszcze bardziej usprawnić działalność przedsiębiorstwa, które od lat buduje swoją markę na jakości i zadowoleniu klientów. To właśnie wieloletnia praca i konsekwencja sprawiły, że pierwsze dostawy kukurydzy trafiły aż na rynek amerykański.
3: Dzisiaj mamy przyjemność brać udział w uroczystości otwarcia nowej hali magazynowej, którą mamy za naszymi plecami. Tą inwestycję realizowaliśmy dzięki środkom z KPO oraz naszym własnym środkom firmowym. Mamy tutaj halę magazynową na ponad 5700 miejsc paletowych, składowanych w temperaturze ujemnej minus 18 stopni. Będziemy składowali tutaj przede wszystkim kukurydzę, wiśnie, produkty, które przetwarzamy. Sam proces budowy trwał około roku, także przebiegł bardzo szybko. Firma Trebut, która była generalnym wykonawcą, wywiązała się ze wszystkich terminów, poprowadziła budowę, możemy powiedzieć, wzorowo. Jesteśmy im też bardzo wdzięczni. No i cieszymy się, dlatego że ta hala, ten magazyn w bardzo odpowiednim czasie dla nas powstaje, dlatego że rozwijamy naszą sprzedaż. Zwiększamy udział w rynku amerykańskim, realizujemy pierwsze dostawy już za ocean, co jest, myślę, dużym sukcesem naszej firmy i naszej tutaj lokalnej

0: społeczności, no bo wysyłać kukurydzę do Stanów Zjednoczonych, która jest ojczyzną kukurydzy, jest wielkim sukcesem. I ten sukces też realizujemy dzięki polityce kadrowej i naszym wspaniałym kadrom, pracownikom, którzy codziennie przygotowują nasze produkty. Kukurydzę produkujemy od przeszło 33 lat. Także takich rzeczy się nie da wypracować w krótkim czasie. To jest owoc wieloletniej pracy, już można powiedzieć pokoleniowej. Natomiast jeżeli chodzi o już te takie ostatnie kroki, które doprowadziły do tego, że to się udało, no to tutaj wielka praca pana dyrektora Łukasza Gryciuka, który od wielu lat prowadzi sprzedaż na rynku północnoamerykańskim wiśni, naszych mrożonych wiśni tutaj z regionu. No i mając kontakt z klientami, rozmawiając z nimi, powoli zaczął odkrywać szansę rosnącego rynku amerykańskiego, pojawiającej się pewnej niszy. Także to też trwało latami. Już te ostatnie, może tak bezpośrednio 7 lat, to były takie właśnie pierwsze kontakty i informacje o tym, że ta kukurydza tam może być odbierana od nas. Natomiast pierwszy taki poważny, duży kontrakt zdobyliśmy w zeszłym roku w bardzo wyjątkowych okolicznościach, nadzwyczajnych bym powiedział, no ale byliśmy w dobrym miejscu, o dobrym czasie. No i udało nam się podpisać duży kontrakt. Teraz pracujemy nad jakby ponowieniem tego kontraktu na kolejny rok. Także no, jest to bardzo wyjątkowa rzecz. Z takich ciekawostek, które mogę Państwu powiedzieć, okazuje się, że transport morski z Gdyni, właściwie z Włocławka do Gdyni i później morski na wschodnie wybrzeże amerykańskie w tej chwili jest tańszy niż transport kołowy z zachodniego wybrzeża amerykańskiego na wschodnie. Także też ta konkurencyjność tutaj transportu bierze jakąś rolę, natomiast no, głównym czynnikiem jest nasza jakość, doświadczenie i to, że potrafimy uprawiać kukurydzę w standardach amerykańskich.
1: Za sukcesem stoją ludzie. Wśród pracowników są osoby nie tylko z Polski, ale również z różnych zakątków świata.
2: To, co możemy dzisiaj obserwować, to jest wspólna nasza ciężka praca. W tym momencie w grupie RUN mamy zatrudnione około 650 osób i każdy z nas ma swój wyjątkowy wkład w to, że dzisiaj możemy tutaj być i świętować razem. Nasza załoga składa się nie tylko z pracowników polskich, ale z Filipin, z Kolumbii, z Wenezueli. Mieliśmy też pracowników z Afryki, także jeżeli chodzi o to, z kim współpracujemy, to można powiedzieć, że mamy pracowników z całego świata i każdy z nich wnosi swoją indywidualność i dzięki temu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, czyli wyjątkowi. W tym momencie, jeżeli chodzi o załogę, to cały czas prowadzimy procesy rekrutacyjne. Za niedługo uruchamiamy przeroby sezonowe, więc no tutaj też kolejne 80 osób będzie miało szansę dołączyć do naszej firmy, do naszej załogi.
1: Firma może pochwalić się aż 40 sklepami. Ogromną rolę odgrywają sprzedawcy i pracownicy pierwszej linii. To oni budują relacje z klientami.
0: Najdalszy nasz sklep w tej chwili już jest pod Łodzią, w Łodzi. Także poszliśmy tutaj z rozwojem w kierunku województwa łódzkiego. Myślimy o rozbudowie tam zaplecza logistycznego. Sklepów jest już ponad 40. I to, co nas najbardziej cieszy, to jest to, że mamy wspaniałych, cudownych sprzedawców, którzy z szacunkiem i z myślę, że z takim uśmiechem na twarzy podchodzą do naszych klientów. I właśnie dzięki nim mamy niesamowite grono klientów i na co dzień się spotykamy. Ja się często spotykam z bardzo życzliwymi opiniami, a ja kupuję pierogi, a ja tam devolaya próbowałem. Dziękujemy, fajnie, że to jest nasze. Także no, rzeczywiście te sklepy to jest taka gałąź naszej firmy, która się rozwija bardzo dynamicznie. I myślimy, że w następnych latach będzie to kontynuowane.
1: Praca z mrożoną żywnością wymaga ogromnej precyzji i troski o każdy etap produkcji i przechowywania.
0: Zarządzanie mrożoną żywnością jest bardzo, no może nie trudne, ale wymaga uwagi i troski. Dzięki temu, że my mamy sklepy firmowe i to są sklepy, które są zaopatrywane prosto od producenta, nie tylko od nas, ale też od zaprzyjaźnionych polskich firm, które swoje produkty tam dostarczają, mamy możliwość skrócenia łańcucha dostaw, dzięki czemu się te mrożonki nie mają okazji rozmrozić albo utracić części temperatury, co powoduje, że się pojawia szron, lód i one są mniej apetyczne, tracą część wilgoci, więc po prostu tracą na jakości. Więc tutaj ten krótki łańcuch dostawy, który też się przekłada na okazyjną dobrą cenę dla klienta, jest kluczowy. Natomiast jeśli chodzi o tą inwestycję i te inwestycje, które tutaj mamy rok temu

0: i to widzimy i to czuwamy. Oczywiście jakby nowa infrastruktura, nowe hale też powodują, że jest mniej zagrożeń, mniej elementów, które mogą gdzieś się złamać, dostać do produktu. Mniej awaryjne są te obszary, więc mniej zamieszania w procesie produkcyjnym, które bardzo często się przekłada na późniejsze reklamacje.
1: Firma również podkreśla swój rodzinny charakter. Dobra atmosfera, integracyjne wydarzenia i wsparcie pracowników sprawiają, że wielu z nich związanych jest z przedsiębiorstwem od lat.
2: Myślę, że tutaj my bardzo chętnie, jak jest jakaś okazja, żeby spotkać się razem i poświętować, zatrzymać się na chwilę i zobaczyć, w jakim miejscu też jesteśmy i żeby to uczcić, to myślę, że tutaj dla nas to są takie ważne rzeczy, takie punkty milowe w rozwoju firmy, a tak na dobrą sprawę firma rozwija się dzięki ludziom, tak? Procesy czy budynki, to jest tylko efekt, który widać, tak? Ale wszyscy my mieliśmy tutaj wkład w to, żeby to wyglądało tak, jak wygląda, no i żeby rozwijała się firma cały czas, nieustannie.
0: To jest olbrzymi nakład pracy właśnie pani dyrektor i całego działu kadr, który organizuje te wydarzenia, nie tylko to, ale też właśnie piknik rodzinny, który będziemy mieli za tydzień. Teraz mieliśmy wspaniałą inicjatywę też takiego czynu społecznego w naszym ośrodku wypoczynkowym nad Jeziorem Głuszyńskim, gdzie pracownicy z własnej, nieprzymuszonej woli właśnie zorganizowaną autobusem i całą wycieczką pojechali i tam takie wiosenne porządki prowadzili. Jest wiele innych inicjatyw, które właśnie nasz dział kadr prowadzi. I tutaj trzeba powiedzieć, że chcemy powiedzieć, że to jest rzeczywiście coś unikatowego, że udaje nam się w takim oczywiście jakby zakresie, w jakim to jest, utrzymywać pewną atmosferę firmy rodzinnej. Szacunku, zaufania, na tyle, na ile potrafimy, na tyle, na ile możemy. Oczywiście jakby nie jesteśmy doskonali, ale myślę, że to się udaje i to tworzy dobre miejsce życia.
1: Podczas otwarcia głos zabrał także zastępca prezydenta miasta Jarosław Zdanowski. Podkreślił, że Run Chłodnia to jeden z przykładów działalności, która skutecznie buduje lokalną gospodarkę.
3: Firma już od dawien związana z Wrocławkiem i od lat 50. ubiegłego wieku. Jest to także firma rodzinna, co jest bardzo cenne w dzisiejszych czasach, dlatego że przy firmach rodzinnych mamy to, że kolejne pokolenia chcą kontynuować pracę swoich poprzedników i bardziej zależy na utrzymaniu tej spuścizny, która po nich zostaje. Oczywiście, że jeżeli chodzi o Chłodnię Run, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest to jedna z większych firm w naszym mieście i to, że inwestuje akurat u nas, to jest to bardzo dobre dla miasta, jest dla mieszkańców przede wszystkim, jeżeli chodzi o miejsca pracy. Też cieszy fakt, że firma w ciągu 12 miesięcy oddaje kolejną inwestycję. W maju poprzedniego roku była to hala produkcyjna, w tym roku mamy halę mroźnie, tak zwaną, z zapleczem logistycznym i zapleczem socjalnym dla pracowników. Także jak najbardziej to nas cieszy i życzymy firmie, aby za kolejne 12 miesięcy byśmy byli znowu na otwarciu kolejnej ich inwestycji.
1: Ale przede wszystkim nowy rozdział w historii firmy. W czwartek 23 kwietnia doszło do tragicznego w skutkach wypadku w Dąbrowie Górniczej. Jadącego rowerem posła Nowej Lewicy Łukasza Litewkę potrącił samochód osobowy prowadzony przez 57-letniego mieszkańca Sosnowa. Parlamentarzysta nie przeżył. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły kilka tysięcy osób. Ceremonia miała charakter państwowy. Łukasz Litewka był bardzo szanowaną osobą. W swojej działalności społecznej skupiał się na akcjach pomocowych dla dzieci, osób starszych oraz ochronie praw zwierząt. Po śmierci posła w wielu miastach naszego kraju ruszyły spontaniczne akcje zbiórki karmy i akcesoriów dla zwierząt. Dołączył do niej poseł Piotr Kowal.
4: Śmierć Łukasza Litewki, tragiczne wydarzenie, natomiast Łukasz żył zawsze dla innych, żył dla ludzi, ale też żył dla zwierząt, bo z tego w swojej działalności był znany. I faktycznie szereg akcji, setki, tysiące akcji w całej Polsce organizowanych przez zarówno i osoby prywatne, i przez firmy, i przez stowarzyszenia, no ale siłą rzeczy również w związku z tym, że był posłem klubu parlamentarnego Lewicy, również i tutaj we Włocławku nasze biuro, moje biuro poselskie, biuro Lewicy włączyło się w taką zbiórkę, spontaniczną zbiórkę ludzie przynosili, dlatego że no była to, Łukasz był dla nich ważną postacią i dzisiaj możemy trochę tego dobra poczynić. Mamy za sobą wszystkie te rzeczy, które przynieśli mieszkańcy Włocławka, mieszkańcy regionu włocławskiego i dzisiaj będziemy je przekazywać do Fundacji Mondo Cane, która zajmuje się opieką nad zwierzętami, wsparciem dla tych zwierząt, robią świetną pracę i w ten symboliczny sposób będziemy mogli wesprzeć ich w tej pracy.
1: Darczyńcy przekazali głównie karmę dla psów, ale pojawiły się również przysmaki dla kotów oraz transporter dla tych zwierząt.

0: Są różne rzeczy, dlatego że przecież nie mówimy tylko o psach, tylko o różnych zwierzętach i nie tylko karma jest potrzebna. Wszystko to, co przynieśli mieszkańcy naszego miasta, jest tutaj zebrane, ale chcę też powiedzieć, że podobne akcje organizowaliśmy zarówno też i w powiecie lipnowskim, ale i w Toruniu, gdzie też sporo tych akcji udało się i tych rzeczy udało się zebrać. Więc na kanwie smutnego wydarzenia jeszcze trochę dobra zrobiliśmy, ale ja jestem tak naprawdę głęboko przekonany, bo to przecież widać było w całej Polsce, że śmierć Łukasza poruszyła wielu z nas, że jeszcze w inne dobre rzeczy będziemy wspólnie robić. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali się włączyć do tej spontanicznej akcji. Jestem przekonany, że to nie ostatnie nasze wspólne tego typu działanie.
1: Tragiczna śmierć posła odbiła się szerokim echem w całym kraju. Pamięć o nim została przekuta w realne dobro. Łukasz Litewka aktywnie walczył o prawa zwierząt i aktywnie przeciwstawiał się okrucieństwu wobec nich. Młodzieżowy ośrodek wychowawczy aktywnie uczestniczy w imprezach sportowych oraz sam je organizuje. Jednym z najbardziej znanych cyklicznych wydarzeń są zawody w biegach przełajowych, których stawką jest tytuł Mistrza Polski ośrodków wychowawczych w biegach przełajowych. Dzisiejsza rywalizacja odbyła się jak zawsze nad Jeziorem Czarnym.
2: To są 43. Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w sztafetowych biegach przełajowych. Zgłoszonych ośrodków było więcej, ale na dzisiejszą imprezę dotarło 8 ośrodków z zewnątrz, z wszystkich województw, z całego kraju. I Młodzieżowy Ośrodek we Włocławku wystawił 3 drużyny.
3: Czy były jakieś eliminacje do tego wydarzenia?
2: Nie, jest to turniej otwarty i taki charakter miał od zawsze i tego się trzymamy, to kontynuujemy.
3: Proszę powiedzieć jeszcze, jakie nagrody czekają na uczestników?
2: Nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy, medale, ale myślę, że najważniejsze będzie zdobycie tytułu i chluba z tym związana.
3: Czy trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca?
2: Trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca, jest zmienna, są zmienne warunki, istotna jest pogoda, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie wszystko dobrze.
1: Resocjalizacja poprzez sport odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Z jednej strony rozwija sprawność fizyczną, z drugiej buduje wartości fair play.
2: Sport dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych to jest praca profilaktyczna, zajęcia z zakresu profilaktyki społecznej. Jest to wskazanie konstruktywnych form spędzania wolnego czasu w alternatywie do takich sytuacji, które doprowadziły do tego, że chłopcy trafili do tego typu placówek. Jest to forma, która pozwala szybko pokazać, wyzwolić, wskazać talenty. Jest duże przełożenie wysiłku włożonego na efekt. Jest to bardzo dobra metoda pracy, ale również sposób na rozładowanie emocji, kanalizację napięć.
1: Trasa przełaju wokół Jeziora Czarnego do łatwych nie należy. Teren jest pofalowany, pojawiają się korzenie drzew, o które można się potknąć. Dodatkowo trzeba podać pałeczkę kolejnej sztafecie, co w pełnym biegu może nastręczyć trudności.
4: A dobrze poszło.
5: Bardzo dobrze. Pierwsze miejsce, jak na razie.
3: Jakie emocje wam towarzyszyły przed startem? Był stres czy może spokój?
6: Stres zdecydowanie.
5: Lekki stres i motywacja, żeby być najlepszy.
3: Jak wyglądały wasze przygotowania do dzisiejszego dnia?
6: No rozgrzewka od rana już. Co więcej z wieściami, nie? Swoimi nóg.
5: Przygotowania wyglądały, że biegaliśmy tutaj, treningi mieliśmy i to dość sporo ich było.
3: Jak one wyglądały?
5: O, braliśmy parę osób najlepszych z ośrodka i biegliśmy tutaj, nie? I trener mierzył czasy.
3: A czy lubicie tak biegać na co dzień?
6: Nie, ale żeby reprezentować ośrodek, to tak.
5: Ja również nie, ale umiem, to biegam.
1: Gospodarze nie okazali się gościnni i wygrali tytuł Mistrzów Polski. W całym kraju rośnie niepokój wokół finansowania aktywnych form wsparcia dla osób bezrobotnych. W 2026 roku budżety powiatowych urzędów pracy zostały znacząco zmniejszone, a środki przeznaczone na aktywizację zawodową ograniczono o blisko 1,5 miliarda złotych. Mniejsza pula pieniędzy oznacza mniej dotacji, szkoleń i staży dla osób poszukujących zatrudnienia. Senator Stanisław Pawlak zwrócił się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie tej sytuacji.
7: W tej sprawie wystąpiłem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienia i wyjaśnienie, które otrzymałem, potwierdza ten stan rzeczy. Mianowicie wstępnie planowano

0: środki na aktywne formy walki z bezrobociem na wysokości roku 2025, ale niestety zmniejszono te środki o 1,5 miliarda złotych, a więc pozostało tylko 2 miliardy 150 milionów, które nie wystarczają na realizację przypisanych zadań, poszerzonych szczególnie zadań nową ustawą z 2025 roku o możliwości wsparcia także innych osób korzystających z pomocy, co wywołało właśnie to zahamowanie finansowania aktywnych form wsparcia bezrobocia. Ta odpowiedź nie przewiduje możliwości zwiększenia tych środków. Będę nadal się starał o to, aby jednak znaleźć źródła finansowania i wesprzeć bezrobocie w naszym województwie kujawsko-pomorskim.
1: We Wrocławku skutki cięć są już odczuwalne. Budżet przeznaczony na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych zmniejszył się aż o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
2: Nasz budżet, jeżeli chodzi o środki, jakimi dysponujemy na starcie w tym roku, zmniejszył się o 40%. Natomiast jeżeli porównamy wszystkie wydatki, które mieliśmy w ubiegłym roku i te dodatkowe pieniądze, które jeszcze pozyskaliśmy, no to liczby są dosyć wstrząsające, jeżeli chodzi o to, czym dysponujemy dzisiaj. Mianowicie w ubiegłym roku wydatkowaliśmy ponad 34 miliony złotych na aktywne formy wsparcia naszych klientów, a w tym roku mamy do dyspozycji trochę ponad 17 milionów. Zatem jest to połowa budżetu, nawet nieco mniej, i to rodzi skutek tego rodzaju, że w zasadzie dochodzimy do sytuacji, kiedy wstrzymamy już wszelkie nabory, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, dotacje, staże. Mamy cały czas w ofercie nabory na staże, czy takie pomocnicze formy, jak zwroty kosztów dojazdu, czy bony na zasiedlenie. Natomiast te formy, które cieszą się największą popularnością, niestety, jeżeli nie będzie wzmocnienia naszego budżetu i odblokowania pieniędzy z Funduszu Pracy, one nie będą już realizowane w drugiej połowie roku.
1: Jednocześnie trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów dotyczące uruchomienia dodatkowych środków.
2: Na dzisiaj trwają jeszcze rozmowy z Ministerstwem Finansów o odblokowanie pewnej puli właśnie na te formy wsparcia, bo ważne, żeby mieć świadomość, że nawet z jednej strony chodzi o wsparcie osób bez pracy, bo to jest realny problem dla pewnej grupy, ale z drugiej strony wspieramy również przedsiębiorczość, dlatego że zawsze zaoferowanie czy stażu, czy stworzenia nowego miejsca pracy wiąże się z połączeniem właśnie tych dwóch elementów, czyli i osób, które szukają pracy, i tych, którzy chcą zaoferować swoje stanowiska. I to takie formy, chociażby jak staże czy subsydiowane zatrudnienie, od lat cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem naszych lokalnych firm.
1: Na razie jednak zarówno urzędy pracy, jak i osoby bezrobotne muszą uzbroić się w cierpliwość. Ostateczne decyzje dotyczące dodatkowego finansowania mają zapaść w najbliższych tygodniach. A od nich zależy, czy wsparcie dla osób szukających pracy wróci do poprzedniego poziomu. Kolejna droga na terenie powiatu wrocławskiego zostanie wyremontowana. Tym razem chodzi o odcinek znajdujący się w gminie Fabianki, sąsiadującej z wrocławskim Zawiślem. Umowa została już podpisana i niebawem ruszą prace. Inwestycja obejmie przebudowę 1 kilometra drogi oraz remont 1 kilometra nawierzchni dojazdowej w okolicach miejscowości Łęk Witoszyn. W ramach prac wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi, nawierzchnia bitumiczna, pobocza skruszywa oraz nowe oznakowanie.
3: W ciągu drogi Wrocławek-Bobrowniki-Czernikowo chcemy wybudować nowy odcinek kilometrowy. To jeden z niewielu ostatnich odcinków, który pozostał drogi gruntowej, a ten teren bardzo się rozwija, ale także dokonać renowacji kolejnego 1-kilometrowego odcinka, który już istnieje, o nawierzchni asfaltowej. Zadanie bardzo ważne dla mieszkańców tej okolicy. Z racji tego, że w części znajduje się także na terenie leśnym, ta inwestycja warta około 840 tysięcy złotych. Wsparta zostanie z budżetu Lasów Państwowych. Bardzo serdecznie cieszę się z tego wsparcia. Kolejne zadanie drogowe w tym roku, na które podpisaliśmy umowę, ale jesteśmy także w okresie przetargu na dwa zadania. Jedno wzdłuż drogi Izbica-Nowa Wieś Błędna, drugie to chodnik przy drodze Siuczkowo-Mikanowo. Trwa proces przetargowy także na przebudowę mostu w Kłobi. Tutaj czekamy na dofinansowanie z rezerwy przekazywanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Także tych zadań drogowych w tym roku jest bardzo wiele.
1: Droga przebiega przez bardzo malowniczy las. Dotychczas w kilku punktach równy asfalt ustępował miejsca białemu

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany ciemny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie białobury. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 maj 2026. Miejsce znalezienia Aleja Kazimierza Wielkiego.

Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury pręgowany jasny. Wielkość osesek. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 13 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Bobrownicka 33. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie beżowy, szorstkowłosy. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 14 maj 2026. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Laki. Laki to około 5-letni brązowy pies w nieco większym rozmiarze, który trafił do nas z terenu gminy Włocławek. Ma czarne znakowanie w postaci maski na pyszczku oraz króciuteńki ogonek. Laki może budzić respekt swoją posturą i sylwetką. Tak naprawdę jednak jest przerośniętym szczeniakiem, zabiegającym o uwagę opiekunów. Przyjechał do schroniska nieco przestraszony i niepewny tego, co z nim będzie. Szybko jednak pokazał nam, że kocha ludzi. Jest łagodny i przytulaśny. Laki to pies, który ma dużo energii i sporo siły. Kocha spacery, a jeszcze bardziej kocha nieskrępowany bieg i zabawę. W stosunku do innych psów nie wykazuje agresji. Naturalnie, jeżeli ktoś ma już psa, a chciałby dać dom Lakiemu, zapraszamy na spacer zapoznawczy z obecnym pupilem. Laki to aktywny pies szukający równie aktywnych opiekunów. Ludzi, którzy będą zabierać go na długie spacery i bawić się z nim, a po powrocie do domu pomogą się wyciszyć i odnaleźć spokój. Kto zechce przygarnąć Lakusia? Laki zarejestrowany jest pod numerem GW/214/21/24. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21. Zenio. Zenio to około 3-letni buropręgowany kocurek. Ma jedynie jaśniejszy pyszczek oraz część białych paluszków. Kiedy do nas trafił, kulał na tylne łapki. W miarę pobytu stan ten znacznie się poprawił, ale Zero nie przepada za dotykiem w okolicach miednicy. Możliwe więc, że przeszedł uraz tylnej części ciała. Generalnie jednak kocurek jest ogromnym miziakiem, ma donośny głos i widząc człowieka nawołuje. A kiedy wejdziemy do jego pokoju, natychmiast podbiega i ociera się o nogi i ręce, pokazując zaufanie i potrzebę kontaktu z ludźmi. Do zabawek ma na razie neutralny stosunek, bo uważa, że głaskanki i mizianki są lepsze niż sztuczne myszki. Jeżeli chodzi o inne koty, to musi poznać każdego kolegę. A ponieważ nie lubi być dotykany z niacka, początkowo sprawia wrażenie, że nie przepada za innymi mruczkami. Zero to cudowny proludzki kot, który zasługuje na to, aby ktoś go pokochał i zaopiekował się nim. Ktokolwiek postanowi dać mu kawałek miejsca w swoim domu i sercu, zyska wspaniałego, oddanego przyjaciela na całe życie. Zenio zarejestrowany jest pod numerem 4634/26/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Literatura i spotkania z lokalną kulturą. Przed mieszkańcami kilka wyjątkowych dni w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Już jutro odbędzie się spotkanie autorskie z Kingą Poruczkowską.
1: W czwartek 21 maja o godzinie 17 serdecznie zapraszamy na spotkanie z naszą wrocławską autorką Kingą Poruczkowską. Kinga Poruczkowska ma już na swoim koncie kilka książek. W samym 2026 roku wydała dwie książki, Fleeting Time i Zakochaliśmy się w kłamstwie. To będzie taka okazja, żeby spotkać właśnie autorkę, zadać jej kilka pytań i serdecznie zapraszamy.
0: W programie znalazł się również dzień dedykowany fanom puzzli. Każdy będzie mógł przyjechać do biblioteki i układać kolorowe obrazy.
1: W sobotę 23 maja wszystkich miłośników puzzli zapraszamy do naszej sali kameralnej na puzzlowe pogaduchy. Mniejszych puzzlomaniaków, młodszych puzzlomaniaków zapraszamy z opiekunami. Będziemy mieli i własne puzzle, i będzie można przynieść swoje, aby sobie tutaj układać.
0: Pod koniec maja odbędzie się kolejne spotkanie autorskie z lokalną pisarką.
2: Zapraszamy na spotkanie autorskie z Joanną Waszyn. Joanna Waszyn to wrocławska polonistka, także logopeda. W 2025 roku zadebiutowała powieścią psychologiczną, inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami pod tytułem Zanim napisałeś Dzień dobry Asiu. Autorka zaprasza do swojego świata, gdzie fabuła o miłości przeplata się z takim nieoczywistym językiem metafor i symboli. Spotkanie odbędzie się w centrali 28 maja o godzinie 17 w sali kameralnej.
0: Najbliższe dni w bibliotece upłyną pod znakiem kultury i interesujących rozmów. Kolejna inwestycja i kolejny krok w rozwoju wrocławskiej firmy. We Wrocławku uroczyście otwarto nową halę firmy Run Chłodnia. Nowoczesna przestrzeń do przechowywania mrożonej żywności, zaplecze socjalne i część logistyczna mają jeszcze bardziej usprawnić działalność przedsiębiorstwa, które od lat buduje swoją markę na jakości i zadowoleniu klientów. To właśnie wieloletnia praca i konsekwencja sprawiły, że pierwsze dostawy kukurydzy trafiły aż na rynek amerykański.
3: Dzisiaj mamy przyjemność brać udział w uroczystości otwarcia nowej hali magazynowej, którą mamy za naszymi plecami. Tą inwestycję realizowaliśmy dzięki środkom z KPO oraz naszym własnym środkom firmowym. Mamy tutaj halę magazynową na ponad 5700 miejsc paletowych, składowanych w temperaturze ujemnej minus 18 stopni. Będziemy składowali tutaj przede wszystkim kukurydzę, wiśnie, produkty, które przetwarzamy. Sam proces budowy trwał około roku, także przebiegł bardzo szybko. Firma Trebut, która była generalnym wykonawcą, wywiązała się ze wszystkich terminów, poprowadziła budowę, możemy powiedzieć, wzorowo. Jesteśmy im też bardzo wdzięczni. No i cieszymy się, dlatego że ta hala, ten magazyn w bardzo odpowiednim czasie dla nas powstaje, dlatego że rozwijamy naszą sprzedaż. Zwiększamy udział w rynku amerykańskim, realizujemy pierwsze dostawy już za ocean, co jest, myślę, dużym sukcesem naszej firmy i naszej tutaj lokalnej społeczności, no bo wysyłać kukurydzę do Stanów Zjednoczonych, która jest ojczyzną kukurydzy, jest wielkim sukcesem. I ten sukces też realizujemy dzięki polityce kadrowej.

0: i naszym wspaniałym kadrom, pracownikom, którzy codziennie przygotowują nasze produkty. Kukurydzę produkujemy od przeszło 33 lat. Także takich rzeczy się nie da wypracować w krótkim czasie. To jest owoc wieloletniej pracy, już można powiedzieć pokoleniowej. Natomiast jeżeli chodzi o już te takie ostatnie kroki, które doprowadziły do tego, że to się udało, no to tutaj wielka praca pana dyrektora Łukasza Gryciuka, który od wielu lat prowadzi sprzedaż na rynku północnoamerykańskim wiśni, naszych mrożonych wiśni tutaj z regionu. No i mając kontakt z klientami, rozmawiając z nimi, powoli zaczął odkrywać szansę rosnącego rynku amerykańskiego, pojawiającej się pewnej niszy. Także to też trwało latami. Już te ostatnie, może tak bezpośrednio 7 lat, to były takie właśnie pierwsze kontakty i informacje o tym, że ta kukurydza tam może być odbierana od nas. Natomiast pierwszy taki poważny, duży kontrakt zdobyliśmy w zeszłym roku w bardzo wyjątkowych okolicznościach, nadzwyczajnych bym powiedział, no ale byliśmy w dobrym miejscu, o dobrym czasie. No i udało nam się podpisać duży kontrakt. Teraz pracujemy nad jakby ponowieniem tego kontraktu na kolejny rok. Także no, jest to bardzo wyjątkowa rzecz. Z takich ciekawostek, które mogę Państwu powiedzieć, okazuje się, że transport morski z Gdyni, właściwie z Włocławka do Gdyni i później morski na wschodnie wybrzeże amerykańskie w tej chwili jest tańszy niż transport kołowy z zachodniego wybrzeża amerykańskiego na wschodnie. Także też ta konkurencyjność tutaj transportu bierze jakąś rolę, natomiast no, głównym czynnikiem jest nasza jakość, doświadczenie i to, że potrafimy uprawiać kukurydzę w standardach amerykańskich.
1: Za sukcesem stoją ludzie. Wśród pracowników są osoby nie tylko z Polski, ale również z różnych zakątków świata.
2: To, co możemy dzisiaj obserwować, to jest wspólna nasza ciężka praca. W tym momencie w grupie RUN mamy zatrudnione około 650 osób i każdy z nas ma swój wyjątkowy wkład w to, że dzisiaj możemy tutaj być i świętować razem. Nasza załoga składa się nie tylko z pracowników polskich, ale z Filipin, z Kolumbii, z Wenezueli. Mieliśmy też pracowników z Afryki, także jeżeli chodzi o to, z kim współpracujemy, to można powiedzieć, że mamy pracowników z całego świata i każdy z nich wnosi swoją indywidualność i dzięki temu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, czyli wyjątkowi. W tym momencie, jeżeli chodzi o załogę, to cały czas prowadzimy procesy rekrutacyjne. Za niedługo uruchamiamy przeroby sezonowe, więc no tutaj też kolejne 80 osób będzie miało szansę dołączyć do naszej firmy, do naszej załogi.
1: Firma może pochwalić się aż 40 sklepami. Ogromną rolę odgrywają sprzedawcy i pracownicy pierwszej linii. To oni budują relację z klientami.
0: Najdalszy nasz sklep w tej chwili już jest pod Łodzią, w Łodzi. Także poszliśmy tutaj z rozwojem w kierunku województwa łódzkiego. Myślimy o rozbudowie tam zaplecza logistycznego. Sklepów jest już ponad 40. I to, co nas najbardziej cieszy, to jest to, że mamy wspaniałych, cudownych sprzedawców, którzy z szacunkiem i z myślę, że takim uśmiechem na twarzy podchodzą do naszych klientów. I właśnie dzięki nim mamy niesamowite grono klientów i na co dzień się spotykamy. Ja się często spotykam z bardzo życzliwymi opiniami, a ja kupuję pierogi, a ja tam dewolaja próbowałem. Dziękujemy, fajnie, że to jest, fajnie, że to jest nasze. Także no, rzeczywiście te sklepy to jest taka gałąź naszej firmy, która się rozwija bardzo dynamicznie. I myślimy, że w następnych latach będzie to kontynuowane.
1: Praca z mrożoną żywnością wymaga ogromnej precyzji i troski o każdy etap produkcji i przechowywania.
0: Zarządzaniem mrożoną żywnością jest bardzo, no może nie trudne, ale wymaga uwagi i troski. Dzięki temu, że my mamy sklepy firmowe i to są sklepy, które są zaopatrywane prosto od producenta, nie tylko od nas, ale też od zaprzyjaźnionych polskich firm, które swoje produkty tam dostarczają, mamy możliwość skrócenia łańcucha dostaw, dzięki czemu się te mrożonki nie mają okazji rozmrozić albo utracić części temperatury, co powoduje, że się pojawia szron, lód i one są mniej apetyczne, tracą część wilgoci, więc po prostu tracą na jakości. Więc tutaj ten krótki łańcuch dostawy, który też się przekłada na okazyjną dobrą cenę dla klienta, jest kluczowy. Natomiast jeśli chodzi o tą inwestycję i te inwestycje, które tutaj mamy, rok temu otwieraliśmy i teraz, one się bardzo przekładają na jakość naszych produktów. Przede wszystkim, to może taka nie jest oczywista rzecz, ze względu na zadowolenie załogi i przyjemność z pracy.

0: jeżeli ta infrastruktura jest nowoczesna, jest bezpieczna, to pracownik i my jako pracownicy też nie musimy tak się skupiać na tym, co nas otacza, tylko możemy się skupić na tym, co wykonujemy. Więc wprost ta przyjemność pracy przekłada się na jakość wyrobów i to widzimy i to odczuwamy. Oczywiście jakby nowa infrastruktura, nowe hale też powodują, że jest mniej zagrożeń, mniej elementów, które mogą gdzieś się złamać, dostać do produktu, mniej awaryjne są te obszary, więc mniej zamieszania w procesie produkcyjnym, które bardzo często się przekłada na późniejsze reklamacje.
1: Firma również podkreśla swój rodzinny charakter. Dobra atmosfera, integracyjne wydarzenia i wsparcie pracowników sprawiają, że wielu z nich związanych jest z przedsiębiorstwem od lat.
2: Myślę, że tutaj my bardzo chętnie, jak jest jakaś okazja, żeby spotkać się razem i poświętować, zatrzymać się na chwilę i zobaczyć, w jakim miejscu też jesteśmy i żeby to uczcić, to myślę, że tutaj dla nas to są takie ważne rzeczy, takie punkty milowe w rozwoju firmy, a tak na dobrą sprawę firma rozwija się dzięki ludziom, tak? Procesy czy budynki, to jest tylko efekt, który widać, tak? Ale wszyscy my mieliśmy tutaj wkład w to, żeby to wyglądało tak, jak wygląda, no i żeby rozwijała się firma cały czas, nieustannie.
0: To jest olbrzymi nakład pracy właśnie pani dyrektor i całego działu kadr, który organizuje te wydarzenia, nie tylko to, ale też właśnie piknik rodzinny, który będziemy mieli za tydzień. Teraz mieliśmy wspaniałą inicjatywę też takiego czynu społecznego w naszym ośrodku wypoczynkowym nad Jeziorem Głuszyńskim, gdzie pracownicy z własnej, nieprzymuszonej woli właśnie zorganizowaną autobusem i całą wycieczką pojechali i tam takie wiosenne porządki prowadzili. Jest wiele innych inicjatyw, które właśnie nasz dział kadr prowadzi. I tutaj trzeba powiedzieć, że chcemy powiedzieć, że to jest rzeczywiście coś unikatowego, że udaje nam się w takim oczywiście jakby zakresie, w jakim to jest, utrzymywać pewną atmosferę firmy rodzinnej. Szacunku, zaufania, na tyle na ile potrafimy, na tyle na ile możemy. Oczywiście jakby nie jesteśmy doskonali, ale myślę, że to się udaje i to tworzy dobre miejsce życia.
1: Podczas otwarcia głos zabrał także zastępca prezydenta miasta Jarosław Zdanowski. Podkreślił, że Run Chłodnia to jeden z przykładów działalności, która skutecznie buduje lokalną gospodarkę.
3: Firma jest od lat dawien związana z Wrocławkiem i od lat 50. ubiegłego wieku. Jest to także firma rodzinna, co jest bardzo cenne w dzisiejszych czasach, dlatego że przy firmach rodzinnych mamy to, że kolejne pokolenia chcą kontynuować pracę swoich poprzedników i bardziej zależy na utrzymaniu tej spuścizny, która po nich zostaje. Oczywiście, że jeżeli chodzi o Chłodnię Run, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest to jedna z większych firm w naszym mieście i to, że inwestuje akurat u nas, to jest to bardzo dobre dla miasta, jest dla mieszkańców przede wszystkim, jeżeli chodzi o miejsca pracy. Też cieszy fakt, że firma w ciągu 12 miesięcy oddaje kolejną inwestycję. W maju poprzedniego roku była to hala produkcyjna, w tym roku mamy halę mroźnie, tak zwaną, z zapleczem logistycznym i zapleczem socjalnym dla pracowników. Także jak najbardziej to nas cieszy i życzymy firmie, aby za kolejne 12 miesięcy byśmy byli znowu na otwarciu kolejnej ich inwestycji.
1: Nowa hala to nie tylko większa przestrzeń, ale przede wszystkim nowy rozdział w historii firmy. W czwartek 23 kwietnia doszło do tragicznego w skutkach wypadku w Dąbrowie Górniczej. Jadącego rowerem posła Nowej Lewicy Łukasza Litewkę potrącił samochód osobowy prowadzony przez 57-letniego mieszkańca Sosnowa. Parlamentarzysta nie przeżył. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły kilka tysięcy osób. Ceremonia miała charakter państwowy. Łukasz Litewka był bardzo szanowaną osobą. W swojej działalności społecznej skupiał się na akcjach pomocowych dla dzieci, osób starszych oraz ochronie praw zwierząt. Po śmierci posła w wielu miastach naszego kraju ruszyły spontaniczne akcje zbiórki karmy i akcesoriów dla zwierząt. Dołączył do niej poseł Piotr Kowal.
4: Śmierć Łukasza Litewki, tragiczne wydarzenie, natomiast Łukasz żył zawsze dla innych, żył dla ludzi, ale też żył dla zwierząt, bo z tego w swojej działalności był znany. I faktycznie szereg akcji, setki, tysiące akcji w całej Polsce organizowanych przez zarówno i osoby prywatne, i przez firmy, i przez stowarzyszenia, no ale siłą rzeczy również w związku z tym, że był posłem klubu parlamentarnego Lewicy, również i tutaj we Włocławku nasze biuro, moje biuro poselskie, biuro Lewicy włączyło się w taką zbiórkę, spontaniczną zbiórkę ludzie przynosili, dlatego że no była to, Łukasz był dla nich ważną postacią i dzisiaj możemy trochę tego dobra poczynić.

0: Mamy za sobą wszystkie te rzeczy, które przynieśli mieszkańcy Włocławka, mieszkańcy regionu włocławskiego, i dzisiaj będziemy je przekazywać do Fundacji Mondo Cane, która zajmuje się opieką nad zwierzętami, wsparciem dla tych zwierząt. Robią świetną pracę i w ten symboliczny sposób będziemy mogli wesprzeć ich w tej pracy.
1: Darczyńcy przekazali głównie karmę dla psów, ale pojawiły się również przysmaki dla kotów oraz transporter dla tych zwierząt.
0: Są różne rzeczy, dlatego że przecież nie mówimy tylko o psach, tylko o różnych zwierzętach i nie tylko karma jest potrzebna, ale również inne rzeczy. Wszystko to, co przynieśli mieszkańcy naszego miasta, jest tutaj zebrane, ale chcę też powiedzieć, że podobne akcje organizowaliśmy zarówno też i w powiecie lipnowskim, ale i w Toruniu, gdzie też sporo tych akcji udało się i tych rzeczy udało się zebrać. Więc na kanwie smutnego wydarzenia jeszcze trochę dobra zrobiliśmy, ale ja jestem tak naprawdę głęboko przekonany, bo to przecież widać było w całej Polsce, że śmierć Łukasza poruszyła wielu z nas, że jeszcze w inne dobre rzeczy będziemy wspólnie robić. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali się włączyć do tej spontanicznej akcji. Jestem przekonany, że to nie ostatnie nasze wspólne tego typu działanie.
1: Tragiczna śmierć posła odbiła się szerokim echem w całym kraju. Pamięć o nim została przekuta w realne dobro. Łukasz Litewka aktywnie walczył o prawa zwierząt i aktywnie przeciwstawiał się okrucieństwu wobec nich. Młodzieżowy ośrodek wychowawczy aktywnie uczestniczy w imprezach sportowych oraz sam je organizuje. Jednym z najbardziej znanych cyklicznych wydarzeń są zawody w biegach przełajowych, których stawką jest tytuł Mistrza Polski ośrodków wychowawczych w biegach przełajowych. Dzisiejsza rywalizacja odbyła się jak zawsze nad Jeziorem Czarnym.
2: To są 43. Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w sztafetowych biegach przełajowych. Zgłoszonych ośrodków było więcej, ale na dzisiejszą imprezę dotarło 8 ośrodków z zewnątrz, z wszystkich województw, z całego kraju. I Młodzieżowy Ośrodek we Włocławku wystawił 3 drużyny.
3: Czy były jakieś eliminacje do tego wydarzenia?
2: Nie, jest to turniej otwarty i taki charakter miał od zawsze i tego się trzymamy, to kontynuujemy.
3: Proszę powiedzieć jeszcze, jakie nagrody czekają na uczestników?
2: Nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy, medale, ale myślę, że najważniejsze będzie zdobycie tytułu i chluba z tym związana.
3: Czy trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca?
2: Trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca, jest zmienna, są zmienne warunki, istotna jest pogoda, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie wszystko dobrze.
1: Resocjalizacja poprzez sport odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Z jednej strony rozwija sprawność fizyczną, z drugiej buduje wartości fair play.
2: Sport dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych to jest praca profilaktyczna, zajęcia z zakresu profilaktyki społecznej. Jest to wskazanie konstruktywnych form spędzania wolnego czasu w alternatywie do takich sytuacji, które doprowadziły do tego, że chłopcy trafili do tego typu placówek. Jest to forma, która pozwala szybko pokazać, wyzwolić, wskazać talenty. Jest duże przełożenie wysiłku włożonego na efekt. Jest to bardzo dobra metoda pracy, ale również sposób na rozładowanie emocji, kanalizację napięć.
1: Trasa przełaju wokół Jeziora Czarnego do łatwych nie należy. Teren jest pofalowany, pojawiają się korzenie drzew, o które można się potknąć. Dodatkowo trzeba podać pałeczkę kolejnej sztafecie, co w pełnym biegu może nastręczyć trudności.
4: Dobrze poszło.
5: Bardzo dobrze. Pierwsze miejsce, jak na razie.
3: Jakie emocje wam towarzyszyły przed startem? Był stres czy może spokój?
4: Stres zdecydowanie.
5: Lekki stres i motywacja, żeby być najlepszy.
3: Jak wyglądały wasze przygotowania do dzisiejszego dnia?
4: No rozgrzewka od rana już. Co więcej z wieściami, nie? Swoimi nóg.
5: Przygotowania wyglądały, że biegaliśmy tutaj, treningi mieliśmy i to dość sporo ich było.
3: Jak one wyglądały?
5: O, braliśmy parę osób najlepszych z ośrodka i biegliśmy tutaj, nie? I trener mierzył czasy.
3: A czy lubicie tak biegać na co dzień?
4: Nie, ale żeby reprezentować ośrodek, to tak.
5: Ja również nie, ale umiem, to biegam.
1: Gospodarze nie okazali się gościnni i wygrali tytuł Mistrzów Polski. W całym kraju rośnie niepokój wokół finansowania aktywnych form wsparcia dla osób bezrobotnych. W 2026 roku budżety powiatowych urzędów pracy

0: zostały znacząco zmniejszone, a środki przeznaczone na aktywizację zawodową ograniczono o blisko 1,5 miliarda złotych. Mniejsza pula pieniędzy oznacza mniej dotacji, szkoleń i staży dla osób poszukujących zatrudnienia. Senator Stanisław Pawlak zwrócił się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie tej sytuacji.
1: W tej sprawie wystąpiłem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienia i wyjaśnienie, które otrzymałem, potwierdza ten stan rzeczy. Mianowicie wstępnie planowano środki na aktywne formy walki z bezrobociem na wysokości roku 2025, ale niestety zmniejszono te środki o 1,5 miliarda złotych, a więc pozostało tylko 2 miliardy 150 milionów, które nie wystarczają na realizację przypisanych zadań, poszerzonych szczególnie zadań nową ustawą z 2025 roku o możliwości wsparcia także innych osób korzystających z pomocy, co wywołało właśnie to zahamowanie finansowania aktywnych form wsparcia bezrobocia. Ta odpowiedź nie przewiduje możliwości zwiększenia tych środków. Będę nadal się starał o to, aby jednak znaleźć źródła finansowania i wesprzeć bezrobocie w naszym województwie kujawsko-pomorskim.
0: We Wrocławku skutki cięć są już odczuwalne. Budżet przeznaczony na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych zmniejszył się aż o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
2: Nasz budżet, jeżeli chodzi o środki, jakimi dysponujemy na starcie w tym roku, zmniejszył się o 40%. Natomiast jeżeli porównamy wszystkie wydatki, które mieliśmy w ubiegłym roku i te dodatkowe pieniądze, które jeszcze pozyskaliśmy, no to liczby są dosyć wstrząsające, jeżeli chodzi o to, czym dysponujemy dzisiaj. Mianowicie w ubiegłym roku wydatkowaliśmy ponad 34 miliony złotych na aktywne formy wsparcia naszych klientów, a w tym roku mamy do dyspozycji trochę ponad 17 milionów. Zatem jest to połowa budżetu, nawet nieco mniej, i to rodzi skutek tego rodzaju, że w zasadzie dochodzimy do sytuacji, kiedy wstrzymamy już wszelkie nabory, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, dotacje, staże. Mamy cały czas w ofercie nabory na staże, czy takie pomocnicze formy, jak zwroty kosztów dojazdu, czy bony na zasiedlenie. Natomiast te formy, które cieszą się największą popularnością, niestety, jeżeli nie będzie wzmocnienia naszego budżetu i odblokowania pieniędzy z Funduszu Pracy, one nie będą już realizowane w drugiej połowie roku.
0: Jednocześnie trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów dotyczące uruchomienia dodatkowych środków.
2: Na dzisiaj trwają jeszcze rozmowy z Ministerstwem Finansów o odblokowanie pewnej puli właśnie na te formy wsparcia, bo ważne, żeby mieć świadomość, że nawet z jednej strony chodzi o wsparcie osób bez pracy, bo to jest realny problem dla pewnej grupy, ale z drugiej strony wspieramy również przedsiębiorczość, dlatego że zawsze zaoferowanie czy stażu, czy stworzenia nowego miejsca pracy wiąże się z połączeniem właśnie tych dwóch elementów, czyli i osób, które szukają pracy, i tych, którzy chcą zaoferować swoje stanowiska. I to takie formy, chociażby jak staże czy subsydiowane zatrudnienie, od lat cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem naszych lokalnych firm.
0: Na razie jednak zarówno urzędy pracy, jak i osoby bezrobotne muszą uzbroić się w cierpliwość. Ostateczne decyzje dotyczące dodatkowego finansowania mają zapaść w najbliższych tygodniach. A od nich zależy, czy wsparcie dla osób szukających pracy wróci do poprzedniego poziomu. Kolejna droga na terenie powiatu wrocławskiego zostanie wyremontowana. Tym razem chodzi o odcinek znajdujący się w gminie Fabianki, sąsiadującej z wrocławskim Zawiślem. Umowa została już podpisana i niebawem ruszą prace. Inwestycja obejmie przebudowę 1 km drogi oraz remont 1 km nawierzchni dojazdowej w okolicach miejscowości Łęk Witoszyn. W ramach prac wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi, nawierzchnia bitumiczna, pobocza skruszywa oraz nowe oznakowanie.
3: W ciągu drogi Wrocławek Bobrowniki Czernikowo chcemy wybudować nowy odcinek kilometrowy. To jeden z niewielu ostatnich odcinków, który pozostał drogi gruntowej, a ten teren bardzo się rozwija, ale także dokonać renowacji kolejnego jednokilometrowego odcinka, który już istnieje, o nawierzchni asfaltowej zadanie bardzo ważne dla mieszkańców tej okolicy. Z racji tego, że w części znajduje się także na terenie leśnym, ta inwestycja warta około 840 tysięcy złotych. Wsparta zostanie z budżetu Lasów Państwowych. Bardzo serdecznie cieszę się z tego wsparcia. Kolejne zadanie drogowe w tym roku, na które podpisaliśmy umowę, ale jesteśmy także w okresie przetargu na dwa zadania, jedno

0: wzdłuż drogi Izbica Nowa Wieś Błędna, drugie to chodnik przy drodze Siuczkowo-Mikanowo. Trwa proces przetargowy także na przebudowę mostu w Kłobi. Tutaj czekamy na dofinansowanie z rezerwy przekazywanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Także tych zadań drogowych w tym roku jest bardzo wiele.
1: Droga przebiega przez bardzo malowniczy las. Dotychczas w kilku punktach równy asfalt ustępował miejsca białemu kruszywu. Niebawem się to zmieni. Wykonawcą inwestycji jest firma Droktom z Wrocławka. Termin realizacji to 2 miesiące.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor i dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj kardiologią. Pomówmy o chorobach serca, a konkretnie o wadach zastawkowych serca. To dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe? Jakie są ich rodzaje? Co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwa główne.

0: dwie główne grupy wad serca, bo mówimy, to są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które nabywamy, wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby, różne zdarzenia życiowe. Długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy trzecim a dwunastym tygodniem, a dziewiątym, dwunastym tygodniem bądź życia płodowego. Życia płodowego i rozwija się, bym powiedział, w takiej w pierwotnej jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca, które są nie tylko wadami zastawek, ale są wadami dużych naczyń, które my mamy, przegród, które mamy w sercu, przegród, są ubytki międzyprzegrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone, zarośnięte, atrezja zastawki. To wszystko odbywa się w życiu osobniczym i kształtuje się pomiędzy, jak powiedziałem, trzecim a dwunastym tygodniem życia. Co na to wpływa? Że to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym.
1: No geny to, niewątpliwie również.
0: No myślę, że chorzy na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze wpływy to jest to, jak kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje. Czy dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób.
1: Stresów,
0: ale ciężkich chorób infekcyjnych, na przykład gruszyczki. Tu wpływ gruszyczki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i jakim chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastawkowych, takich nabytych, to my po prostu chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca.
1: Choćby nadciśnienie.
0: Tak, choćby nadciśnienie, chociażby choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, które dotyczą także serca. Także, bym powiedział, wiek jest istotnym elementem, że ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna. Tak? Czy urazy klatki piersiowej, tempe prowadzące do urwania się płatka na przykład. I to jest taki, bym powiedział, problem. już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz.

ludzi w starszym wieku, bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych, tak, paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak, do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem.

0: antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki mięśniowej, czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu no, zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, no, tych wad serca i bakteryjnego zapalenia w sierdzie się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych, tych nabytych.
0: No więc, tak jak mówiłem, że to są infekcje, tak? Infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak? Na
0: tak,
1: wszelkiego
0: każde,
1: rodzaju
0: każda
1: infekcje.
0: Infekcja powinna być troskliwie leczona, u młodzieży szczególnie, tak? Bo mówię, teraz no, te infekcje są dość powszechne i są dość tak banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. No, mówię, różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że no, dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeżeli ktoś szczególnie jeszcze ma jakieś nadciśnienie, czy ma chorobę jakąś tam niedokrwienną serca, czy taki chory ma, bym powiedział, no, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady niedomykalności, powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, mówię, wiek, urazy klatki piersiowej, tępe, powypadkowe, tak? Gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki. To się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc. Jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznie, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba no, zawsze zwracać uwagę głównie u młodego pokolenia na infekcje. No i na wszystkie objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
1: No właśnie, tak, panie doktorze, to. Jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw? Czy też
0: można
1: są
0: by
1: to
0: było
1: podobne
0: powiedzieć tak,
1: objawy?
0: Że jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność.
1: Jeszcze trójdzielną ma.
0: Jeszcze trójdzielną, tak, i te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca. Generalnie, bym powiedział, tak pierwotnie to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że no, przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo Często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne doliny.

0: możliwości,
1: Jakie
0: a
1: na
0: okazuje
1: przykład?
0: się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego...
1: Co to takiego garb sercowy,
0: no to są,
1: panie doktorze?
0: To są przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej, tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej, tak? Jeżeli widzę, ktoś ma obrzęki, prawda, tak? No i przede wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i w naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? No to mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak? Dlatego, że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe, mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówne bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe właśnie mitralne dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę, czy ale chory się, znaczy mówi, że panie doktorze, mam nierówne bicia serca, tak? No to już należy też o tym myśleć. Niektórzy mają chory utraty przytomności. No to ktoś już to może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie słuchawką. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne. Te szmery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to szmery skurczowe lub szmery rozkurczowe. Jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużą prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
1: No
0: teraz właściwie
1: przeszliśmy do diagnostyki,
0: tak? Tak, badanie echokardiograficzne, które po prostu dopiero nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, na jakim etapie te wady zastawkowe są, tak? Czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia i bym powiedział korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział, jakby podejmowania decyzji operacyjnych,
1: no
0: tak?
1: Żeby tą do jakiego zastawkę... momentu obserwujemy, kiedy zaczynamy wkraczać z poważniejszymi decyzjami w kontekście właśnie leczenia chirurgicznego, czy też stosowania leków?
0: Tak. No, trzeba powiedzieć, że kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są, tak bym powiedział, już rozbudowane i ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka, że opieramy się właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej na przykład, która ma 4, powinna mieć 4 centymetry kwadratowe, ma poniżej 1 centymetra kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji. W badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ci

0: ciśnienia na tych zastawkach, tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przez zastawce aortalnej, powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia, do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie: panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi być jeszcze, na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
1: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
0: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat,
1: tak,
0: wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już drugi raz nie otwierać mu na przykład za rok znowu klatki piersiowej.
1: Czyli sprawdzamy stan naczyń.
0: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie zastawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, to są, często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawek, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej, to są skutkiem wad najczęściej. Skutkiem wad lewego serca.
1: Lewej komory.
0: Lewej komory, lewego serca. Lewego, znaczy, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej. Tak?
1: Tak.
0: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej
1: trójdzielnej.
0: Tak? Bardzo rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi. Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70 roku życia, gdzie ten element, bym powiedział, starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek i tej okolicy jest istotnym elementem wady.
1: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
0: Stosuje się, no, na przykład jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu, tak? Bo wiemy, że te zmiany wytwórcze, bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, no takim no zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, u miażdżycy, no i takie rzeczy.
1: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch.
0: Tak,
1: to
0: no na pewno.
1: Będą te czynniki działały korzystnie.
0: Nasze całe życie osobnicze, od młodych lat po późny wiek, to jest będzie takim kwintesencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane, tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to no było jednym kiedyś z przykazań kościelnych, tak? Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej, albo gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?
0: Proszę pani, no obserwuje się, bym powiedział,

0: Właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia. Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40 lat, a takiego, co ma 80 lat. No. W związku z tym są jeszcze takie metody, że zamiast wymieniać tą zastawkę w sensie wycinania jej i zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki, takie, bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
1: Jeśli zaniechamy leczenia, zlekceważymy, na co się narażamy?
0: No narażamy się, wie pani, na objawy niewydolności serca, mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces, jeżeli się toczy w tej zastawce i uszkadza także no, jakieś okoliczne drogi, bodźce przewodzące, na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem takiej wady nieleczonej to jest niewydolność serca, czyli jest duża duszność, obrzęki, duszność jest wynikiem, bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciążenia prawego serca, pojawia się obrzęki kończyn dolnych, pojawia się powiększenie wątroby, pojawia się wodobrzusze, tak? Więc to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem, ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologicznego leczenia, ale ta wada serca jest często już, bym powiedział, no, taka, że no, że stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia. No zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: tak.
0: Ale zawsze jest duże ryzyko operacyjne już wtedy, kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak nadciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa, w odpowiednim momencie podjęta decyzja operacyjna, niekoniecznie, jak mówię, z otworaniem klatki piersiowej i wymieniem zastawki, ale także te techniki mało inwazyjne, czyli zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, no to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko objawy. Tak. Także to jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać z pacjentem i mówić mu wyraźnie, że co pacjent może zrobić. Oczywiście pacjent może się na wszystko zgodzić albo
1: to
0: na nic.
1: To jest decyzja pacjenta.
0: Jego decyzja. Ale no, musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało, tak? Bo tak pacjent myśli, że zostanie na tym poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj. Ale on już za miesiąc może być inny, znacznie cięższy i już nieodwracalny.
1: Dlatego trzeba monitorować, tak?
0: Dlatego trzeba monitorować tych pacjentów.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
7: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
8: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Literatura i spotkania z lokalną kulturą. Przed mieszkańcami kilka wyjątkowych dni w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Już jutro odbędzie się spotkanie autorskie z Kingą Poruczkowską.
1: Czwartek 21 maja o godzinie 17:00 serdecznie zapraszamy na spotkanie z naszą wrocławską autorką Kingą Poruczkowską. Kinga Poruczkowska ma już na swoim koncie kilka książek. W samym 2026 roku wydała dwie książki, Fleeting Time i Zakochaliśmy się w kłamstwie. To będzie taka okazja, żeby spotkać właśnie autorkę, zadać jej kilka pytań i serdecznie zapraszamy.
0: W programie znalazł się również dzień dedykowany fanom puzzli. Każdy będzie mógł przyjechać do biblioteki i układać kolorowe obrazy.
1: W sobotę 23 maja wszystkich miłośników puzzli zapraszamy do naszej sali kameralnej na puzzlowe pogaduchy. Mniejszych puzzlomaniaków, młodszych puzzlomaniaków zapraszamy z opiekunami. Będziemy mieli i własne puzzle, i będzie można przynieść swoje, aby sobie tutaj układać.
0: Pod koniec maja odbędzie się kolejne spotkanie autorskie z lokalną pisarką.
2: Zapraszamy na spotkanie autorskie z Joanną Waszin. Joanna Waszin to wrocławska polonistka, także logopeda. W 2025 roku zadebiutowała powieścią psychologiczną, inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami pod tytułem Zanim napisałeś Dzień dobry Asiu. Autorka zaprasza do swojego świata, gdzie fabuła o miłości przeplata się z takim nieoczywistym językiem metafor i symboli. Spotkanie odbędzie się w centrali 28 maja o godzinie 17 w sali kameralnej.
0: Najbliższe dni w bibliotece upłyną pod znakiem kultury i interesujących rozmów. Kolejna inwestycja i kolejny krok w rozwoju wrocławskiej firmy. We Wrocławku uroczyście otwarto nową halę firmy Run Chłodnia. Nowoczesna przestrzeń do przechowywania mrożonej żywności, zaplecze socjalne i część logistyczna mają jeszcze bardziej usprawnić działalność przedsiębiorstwa, które od lat buduje swoją markę na jakości i zadowoleniu klientów. To właśnie wieloletnia praca i konsekwencja sprawiły, że pierwsze dostawy kukurydzy trafiły aż na rynek amerykański.
3: Dzisiaj mamy przyjemność brać udział w uroczystości otwarcia nowej hali magazynowej, którą mamy za naszymi plecami. Tą inwestycję realizowaliśmy dzięki środkom z KPO oraz naszym własnym środkom firmowym. Mamy tutaj halę magazynową na ponad 5700 miejsc paletowych, składowanych w temperaturze ujemnej minus 18 stopni. Będziemy składowali tutaj przede wszystkim kukurydzę, wiśnie, produkty, które przetwarzamy. Sam proces budowy trwał około roku, także przebiegł bardzo szybko. Firma Trebut, która była generalnym wykonawcą, wywiązała się ze wszystkich terminów, poprowadziła budowę, możemy powiedzieć, wzorowo. Jesteśmy im też bardzo wdzięczni. No i cieszymy się, dlatego że ta hala, ten magazyn w bardzo odpowiednim czasie dla nas powstaje, dlatego że rozwijamy naszą sprzedaż. Zwiększamy udział w rynku amerykańskim, realizujemy pierwsze dostawy już za ocean, co jest, myślę, dużym sukcesem naszej firmy i naszej tutaj lokalnej społeczności, no bo wysyłać kukurydzę do Stanów Zjednoczonych, która jest ojczyzną kukurydzy, jest wielkim sukcesem. I ten sukces też realizujemy dzięki polityce kadrowej i naszym wspaniałym kadrom, pracownikom, którzy codziennie przygotowują nasze produkty. Kukurydzę produkujemy od przeszło 33 lat. Także takich rzeczy się nie da wypracować w krótkim czasie. To jest owoc wieloletniej pracy, już można powiedzieć pokoleniowej. Natomiast jeżeli chodzi o już te takie ostatnie kroki, które doprowadziły do tego, że to się udało, no to tutaj wielka praca pana dyrektora Łukasza Gryciuka, który od wielu lat prowadzi sprzedaż na rynku północnoamerykańskim wiśni, naszych mrożonych wiśni tutaj z regionu. No i mając kontakt z klientami, rozmawiając z nimi, powoli zaczął odkrywać szansę rosnącego rynku amerykańskiego, pojawiającej się pewnej niszy. Także to też trwało latami. Już te ostatnie, może tak bezpośrednio 7 lat, to były takie właśnie pierwsze kontakty i informacje o tym, że ta kukurydza tam może być

0: odbierana od nas. Natomiast pierwszy taki poważny, duży kontrakt zdobyliśmy w zeszłym roku w bardzo wyjątkowych okolicznościach, nadzwyczajnych bym powiedział, no, ale byliśmy w dobrym miejscu, o dobrym czasie. No i udało nam się podpisać duży kontrakt. Teraz pracujemy nad jakby ponowieniem tego kontraktu na kolejny rok. Także no, jest to bardzo wyjątkowa rzecz. Z takich ciekawostek, które mogę Państwu powiedzieć, okazuje się, że transport morski z Gdyni, właściwie z Włocławka do Gdyni i później morski na wschodnie wybrzeże amerykańskie w tej chwili jest tańszy niż transport kołowy z zachodniego wybrzeża amerykańskiego na wschodnie. Także też ta konkurencyjność tutaj transportu bierze jakąś rolę, natomiast no, głównym czynnikiem jest nasza jakość, doświadczenie i to, że potrafimy uprawiać kukurydzę w standardach amerykańskich.
1: Za sukcesem stoją ludzie. Wśród pracowników są osoby nie tylko z Polski, ale również z różnych zakątków świata.
2: To, co możemy dzisiaj obserwować, to jest wspólna nasza ciężka praca. W tym momencie w grupie RUN mamy zatrudnione około 650 osób i każdy z nas ma swój wyjątkowy wkład w to, że dzisiaj możemy tutaj być i świętować razem. Nasza załoga składa się nie tylko z pracowników polskich, ale z Filipin, z Kolumbii, z Wenezueli. Mieliśmy też pracowników z Afryki, także jeżeli chodzi o to, z kim współpracujemy, to można powiedzieć, że mamy pracowników z całego świata i każdy z nich wnosi swoją indywidualność i dzięki temu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, czyli wyjątkowi. W tym momencie, jeżeli chodzi o załogę, to cały czas prowadzimy procesy rekrutacyjne. Za niedługo uruchamiamy przeroby sezonowe, więc no tutaj też kolejne 80 osób będzie miało szansę dołączyć do naszej firmy, do naszej załogi.
1: Firma może pochwalić się aż 40 sklepami. Ogromną rolę odgrywają sprzedawcy i pracownicy pierwszej linii. To oni budują relacje z klientami.
0: Najdalszy nasz sklep w tej chwili już jest pod Łodzią, w Łodzi. Także poszliśmy tutaj z rozwojem w kierunku województwa łódzkiego. Myślimy o rozbudowie tam zaplecza logistycznego. Sklepów jest już ponad 40. I to, co nas najbardziej cieszy, to jest to, że mamy wspaniałych, cudownych sprzedawców, którzy z szacunkiem i z myślę, że takim uśmiechem na twarzy podchodzą do naszych klientów. I właśnie dzięki nim mamy niesamowite grono klientów i na co dzień się spotykamy. Ja się często spotykam z bardzo życzliwymi opiniami, a ja kupuję pierogi, a ja tam devolaya próbowałem. Dziękujemy, fajnie, że to jest nasze. Także no, rzeczywiście te sklepy to jest taka gałąź naszej firmy, która się rozwija bardzo dynamicznie. I myślimy, że w następnych latach będzie to kontynuowane.
1: Praca z mrożoną żywnością wymaga ogromnej precyzji i troski o każdy etap produkcji i przechowywania.
0: Zarządzaniem mrożoną żywnością jest bardzo, no może nie trudne, ale wymaga uwagi i troski. Dzięki temu, że my mamy sklepy firmowe i to są sklepy, które są zaopatrywane prosto od producenta, nie tylko od nas, ale też od zaprzyjaźnionych polskich firm, które swoje produkty tam dostarczają, mamy możliwość skrócenia łańcucha dostaw, dzięki czemu się te mrożonki nie mają okazji rozmrozić albo utracić części temperatury, co powoduje, że pojawia szron, lód i one są mniej apetyczne, tracą część wilgoci, więc po prostu tracą na jakości. Więc tutaj ten krótki łańcuch dostawy, który też się przekłada na okazyjną dobrą cenę dla klienta, jest kluczowy. Natomiast jeżeli chodzi o tą inwestycję i te inwestycje, które tutaj mamy, rok temu otwieraliśmy i teraz, one się bardzo przekładają na jakość naszych produktów. Przede wszystkim, to może taka nie jest oczywista rzecz, ze względu na zadowolenie załogi i przyjemność z pracy. Jeżeli ta infrastruktura jest nowoczesna, jest bezpieczna, to pracownik i my jako pracownicy też nie musimy tak się skupiać na tym, co nas otacza, tylko możemy się skupić na tym, co wykonujemy. Więc wprost ta przyjemność z pracy przekłada się na jakość wyrobów i to widzimy i to odczuwamy. Oczywiście jakby nowa infrastruktura, nowe hale też powodują, że jest mniej zagrożeń, mniej elementów, które mogą gdzieś się złamać, dostać do produktu. Mniej awaryjne są te obszary, więc mniej zamieszania w procesie produkcyjnym, które bardzo często się przekłada na późniejsze reklamacje.
1: Firma również podkreśla swój rodzinny charakter. Dobra atmosfera, integracyjne wydarzenia i wsparcie pracowników sprawiają, że wielu z nich związanych jest z przedsiębiorstwem od lat.
2: Myślę, że tutaj my bardzo chętnie, jak jest jakaś okazja, żeby spotkać się razem i poświętować, zatrzymać się na chwilę i zobaczyć, w jakim miejscu też jesteśmy i żeby to uczcić.

0: to myślę, że tutaj dla nas to są takie ważne rzeczy, takie punkty milowe w rozwoju firmy, a tak na dobrą sprawę firma rozwija się dzięki ludziom, tak? Procesy czy budynki, to jest tylko efekt, który widać, tak? Ale wszyscy my mieliśmy tutaj wkład w to, żeby to wyglądało tak, jak wygląda, no i żeby rozwijała się firma cały czas, nieustannie.
1: To jest olbrzymi nakład pracy właśnie pani dyrektor i całego działu kadr, który organizuje te wydarzenia, nie tylko to, ale też właśnie piknik rodzinny, który będziemy mieli za tydzień. Teraz mieliśmy wspaniałą inicjatywę też takiego czynu społecznego w naszym ośrodku wypoczynkowym nad Jeziorem Głuszyńskim, gdzie pracownicy z własnej, nieprzymuszonej woli właśnie zorganizowaną autobusem i całą wycieczką pojechali i tam takie wiosenne porządki prowadzili. Jest wiele innych inicjatyw, które właśnie nasz dział kadr prowadzi. I tutaj trzeba powiedzieć, że chcemy powiedzieć, że to jest rzeczywiście coś unikatowego, że udaje nam się w takim oczywiście jakby zakresie, w jakim to jest, utrzymywać pewną atmosferę firmy rodzinnej. Szacunku, zaufania, na tyle, na ile potrafimy, na tyle, na ile możemy. Oczywiście jakby nie jesteśmy doskonali, ale myślę, że to się udaje i to tworzy dobre miejsce życia.
2: Podczas otwarcia głos zabrał także zastępca prezydenta miasta Jarosław Zdanowski. Podkreślił, że Run Chłodnia to jeden z przykładów działalności, która skutecznie buduje lokalną gospodarkę.
3: Firma od lat dawien związana z Wrocławkiem i od lat 50. ubiegłego wieku. Jest to także firma rodzinna, co jest bardzo cenne w dzisiejszych czasach, dlatego że przy firmach rodzinnych mamy to, że kolejne pokolenia chcą kontynuować pracę swoich poprzedników i bardziej zależy na utrzymaniu tej spuścizny, która po nich zostaje. Oczywiście, że jeżeli chodzi o Chłodnię Run, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest to jedna z większych firm w naszym mieście i to, że inwestuje akurat u nas, to jest to bardzo dobre dla miasta, jest dla mieszkańców przede wszystkim, jeżeli chodzi o miejsca pracy. Też cieszy fakt, że firma w ciągu 12 miesięcy oddaje kolejną inwestycję. W maju poprzedniego roku była to hala produkcyjna, w tym roku mamy halę mroźnie, tak zwaną, z zapleczem logistycznym i zapleczem socjalnym dla pracowników. Także jak najbardziej to nas cieszy i życzymy firmie, aby za kolejne 12 miesięcy byśmy byli znowu na otwarciu kolejnej ich inwestycji.
2: Nowa hala to nie tylko większa przestrzeń, ale przede wszystkim nowy rozdział w historii firmy. W czwartek 23 kwietnia doszło do tragicznego w skutkach wypadku w Dąbrowie Górniczej. Jadącego rowerem posła Nowej Lewicy Łukasza Litewkę potrącił samochód osobowy prowadzony przez 57-letniego mieszkańca Sosnowa. Parlamentarzysta nie przeżył. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły kilka tysięcy osób. Ceremonia miała charakter państwowy. Łukasz Litewka był bardzo szanowaną osobą. W swojej działalności społecznej skupiał się na akcjach pomocowych dla dzieci, osób starszych oraz ochronie praw zwierząt. Po śmierci posła w wielu miastach naszego kraju ruszyły spontaniczne akcje zbiórki karmy i akcesoriów dla zwierząt. Dołączył do niej poseł Piotr Kowal.
4: Śmierć Łukasza Litewki, tragiczne wydarzenie, natomiast Łukasz żył zawsze dla innych, żył dla ludzi, ale też żył dla zwierząt, bo z tego w swojej działalności był znany. I faktycznie szereg akcji, setki, tysiące akcji w całej Polsce organizowanych przez zarówno i osoby prywatne, i przez firmy, i przez stowarzyszenia, no ale siłą rzeczy również w związku z tym, że był posłem klubu parlamentarnego Lewicy, również i tutaj we Włocławku nasze biuro, moje biuro poselskie, biuro Lewicy włączyło się w taką zbiórkę, spontaniczną zbiórkę ludzie przynosili, dlatego że no była to, Łukasz był dla nich ważną postacią i dzisiaj możemy trochę tego dobra poczynić. Mamy za sobą wszystkie te rzeczy, które przynieśli mieszkańcy Włocławka, mieszkańcy regionu włocławskiego i dzisiaj będziemy je przekazywać do która zajmuje się opieką nad zwierzętami, wsparciem dla tych zwierząt, robią świetną pracę i w ten symboliczny sposób będziemy mogli wesprzeć ich w tej pracy.
2: Darczyńcy przekazali głównie karmę dla psów, ale pojawiły się również przysmaki dla kotów oraz transporter dla tych zwierząt.
4: Są różne rzeczy, dlatego że przecież nie mówimy tylko o psach, tylko o różnych zwierzętach i nie tylko karma jest potrzebna, ale również inne rzeczy. Wszystko to, co przynieśli mieszkańcy naszego miasta, jest tutaj zebrane, ale chcę też powiedzieć, że podobne akcje organizowaliśmy zarówno też i w powiecie lipnowskim, ale i w Toruniu, gdzie też sporo tych akcji udało się i tych rzeczy udało się zebrać. Więc na kanwie smutnego wydarzenia jeszcze trochę dobra zrobiliśmy, ale ja jestem tak naprawdę głęboko

0: przekonany, bo to przecież widać było w całej Polsce, że śmierć Łukasza poruszyła wielu z nas, że jeszcze w inne dobre rzeczy będziemy wspólnie robić. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali się włączyć do tej spontanicznej akcji. Jestem przekonany, że to nie ostatnie nasze wspólne tego typu działanie.
1: Tragiczna śmierć posła odbiła się szerokim echem w całym kraju. Pamięć o nim została przekuta w realne dobro. Łukasz Litewka aktywnie walczył o prawa zwierząt i aktywnie przeciwstawiał się okrucieństwu wobec nich. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy aktywnie uczestniczy w imprezach sportowych oraz sam je organizuje. Jednym z najbardziej znanych cyklicznych wydarzeń są zawody w biegach przełajowych, których stawką jest tytuł Mistrza Polski Ośrodków Wychowawczych w biegach przełajowych. Dzisiejsza rywalizacja odbyła się jak zawsze nad Jeziorem Czarnym.
2: To są 43. Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w sztafetowych biegach przełajowych. Zgłoszonych ośrodków było więcej, ale na dzisiejszą imprezę dotarło 8 ośrodków z zewnątrz, z wszystkich województw, z całego kraju. I Młodzieżowy Ośrodek we Włocławku wystawił 3 drużyny.
3: Czy były jakieś eliminacje do tego wydarzenia?
2: Nie, jest to turniej otwarty i taki charakter miał od zawsze i tego się trzymamy, to kontynuujemy.
3: Proszę powiedzieć jeszcze, jakie nagrody czekają na uczestników?
2: Nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy, medale, ale myślę, że najważniejsze będzie zdobycie tytułu i chluba z tym związana.
3: Czy trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca?
2: Trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca, jest zmienna, są zmienne warunki, istotna jest pogoda, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie wszystko dobrze.
1: Resocjalizacja poprzez sport odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Z jednej strony rozwija sprawność fizyczną, z drugiej buduje wartości fair play.
2: Sport dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych to jest praca profilaktyczna, zajęcia z zakresu profilaktyki społecznej. Jest to wskazanie konstruktywnych form spędzania wolnego czasu w alternatywie do takich sytuacji, które doprowadziły do tego, że chłopcy trafili do tego typu placówek. Jest to forma, która pozwala szybko pokazać, wyzwolić, wskazać talenty. Jest duże przełożenie wysiłku włożonego na efekt. Jest to bardzo dobra metoda pracy, ale również sposób na rozładowanie emocji, kanalizację napięć.
1: Trasa przełaju wokół Jeziora Czarnego do łatwych nie należy. Teren jest pofalowany, pojawiają się korzenie drzew, o które można się potknąć. Dodatkowo trzeba podać pałeczkę kolejnej sztafecie, co w pełnym biegu może nastręczyć trudności.
4: A dobrze poszło.
5: Bardzo dobrze. Pierwsze miejsce, jak na razie.
3: Jakie emocje wam towarzyszyły przed startem? Był stres czy może spokój?
6: Stres zdecydowanie.
5: Lekki stres i motywacja, żeby być najlepszy.
3: Jak wyglądały wasze przygotowania do dzisiejszego dnia?
6: No rozgrzewka od rana już. Co więcej z wieściami, nie? Swoimi nóg.
5: Przygotowania wyglądały, że biegaliśmy tutaj. Treningi mieliśmy i to dość sporo ich było.
3: Jak one wyglądały?
5: O, braliśmy parę osób najlepszych z ośrodka i biegliśmy tutaj, nie? I trener mierzył czasy.
3: A czy lubicie tak biegać na co dzień?
6: Nie, ale żeby reprezentować ośrodek, to tak.
5: Ja również nie, ale umiem, to biegam.
1: Gospodarze nie okazali się gościnni i wygrali tytuł Mistrzów Polski. W całym kraju rośnie niepokój wokół finansowania aktywnych form wsparcia dla osób bezrobotnych. W 2026 roku budżety powiatowych urzędów pracy zostały znacząco zmniejszone, a środki przeznaczone na aktywizację zawodową ograniczono o blisko 1,5 miliarda złotych. Mniejsza pula pieniędzy oznacza mniej dotacji, szkoleń i staży dla osób poszukujących zatrudnienia. Senator Stanisław Pawlak zwrócił się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie tej sytuacji.
7: W tej sprawie wystąpiłem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienia. I wyjaśnienie, które otrzymałem, potwierdza ten stan rzeczy. Mianowicie wstępnie planowano środki na aktywne formy walki z bezrobociem na wysokości roku 25, ale niestety zmniejszono te środki o 1,5 miliarda złotych, a więc pozostało tylko 2 miliardy 150 milionów, które nie wystarczają na realizację przypisanych zadań, poszerzonych szczególnie zadań nową ustawą z 2025 roku o możliwości wsparcia także innych osób korzystających z pomocy,

0: wywołało właśnie to zahamowanie finansowania aktywnych form wsparcia bezrobocia. Ta odpowiedź nie przewiduje możliwości zwiększenia tych środków. Będę nadal się starał o to, aby jednak znaleźć źródła finansowania i wesprzeć bezrobocie w naszym województwie kujawsko-pomorskim.
1: We Wrocławku skutki cięć są już odczuwalne. Budżet przeznaczony na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych zmniejszył się aż o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
2: Nasz budżet, jeżeli chodzi o środki, jakimi dysponujemy na starcie w tym roku, zmniejszył się o 40%. Natomiast jeżeli porównamy wszystkie wydatki, które mieliśmy w ubiegłym roku i te dodatkowe pieniądze, które jeszcze pozyskaliśmy, no to liczby są dosyć wstrząsające, jeżeli chodzi o to, czym dysponujemy dzisiaj. Mianowicie w ubiegłym roku wydatkowaliśmy ponad 34 miliony złotych na aktywne formy wsparcia naszych klientów, a w tym roku mamy do dyspozycji trochę ponad 17 milionów. Zatem jest to połowa budżetu, nawet nieco mniej, i to rodzi skutek tego rodzaju, że w zasadzie dochodzimy do sytuacji, kiedy wstrzymamy już wszelkie nabory, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, dotacje, staże. Mamy cały czas w ofercie nabory na staże, czy takie pomocnicze formy, jak zwroty kosztów dojazdu, czy bony na zasiedlenie. Natomiast te formy, które cieszą się największą popularnością, niestety, jeżeli nie będzie wzmocnienia naszego budżetu i odblokowania pieniędzy z Funduszu Pracy, one nie będą już realizowane w drugiej połowie roku.
1: Jednocześnie trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów dotyczące uruchomienia dodatkowych środków.
2: Na dzisiaj trwają jeszcze rozmowy z Ministerstwem Finansów o odblokowanie pewnej puli właśnie na te formy wsparcia, bo ważne, żeby mieć świadomość, że nawet z jednej strony chodzi o wsparcie osób bez pracy, bo to jest realny problem dla pewnej grupy, ale z drugiej strony wspieramy również przedsiębiorczość, dlatego że zawsze zaoferowanie czy stażu, czy stworzenia nowego miejsca pracy wiąże się z połączeniem właśnie tych dwóch elementów, czyli i osób, które szukają pracy, i tych, którzy chcą zaoferować swoje stanowiska. I to takie formy, chociażby jak staże czy subsydiowane zatrudnienie, od lat cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem naszych lokalnych firm.
1: Na razie jednak zarówno urzędy pracy, jak i osoby bezrobotne muszą uzbroić się w cierpliwość. Ostateczne decyzje dotyczące dodatkowego finansowania mają zapaść w najbliższych tygodniach. A od nich zależy, czy wsparcie dla osób szukających pracy wróci do poprzedniego poziomu. Kolejna droga na terenie powiatu wrocławskiego zostanie wyremontowana. Tym razem chodzi o odcinek znajdujący się w gminie Fabianki, sąsiadującej z wrocławskim Zawiślem. Umowa została już podpisana i niebawem ruszą prace. Inwestycja obejmie przebudowę 1 km drogi oraz remont 1 km nawierzchni dojazdowej w okolicach miejscowości Łęk-Witoszyn. W ramach prac wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi, nawierzchnia bitumiczna, pobocza skruszywa oraz nowe oznakowanie.
3: W ciągu drogi Wrocławek-Bobrowniki-Czernikowo chcemy wybudować nowy odcinek kilometrowy. To jeden z niewielu ostatnich odcinków, który pozostał drogi gruntowej, a ten teren bardzo się rozwija, ale także dokonać renowacji kolejnego jednokilometrowego odcinka, który już istnieje, o nawierzchni asfaltowej. Zadanie bardzo ważne dla mieszkańców tej okolicy. Z racji tego, że w części znajduje się także na terenie leśnym, ta inwestycja warta około 840 tysięcy złotych. Wsparta zostanie z budżetu Lasów Państwowych. Bardzo serdecznie cieszę się z tego wsparcia. Kolejne zadanie drogowe w tym roku, na które podpisaliśmy umowę, ale jesteśmy także w okresie przetargu na dwa zadania. Jedno wzdłuż drogi Izbica-Nowa Wieś Błędna, drugie to chodnik przy drodze Siódkowo-Mikanowo. Trwa proces przetargowy także na przebudowę mostu w Kłobi. Tutaj czekamy na dofinansowanie z rezerwy przekazywanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Także tych zadań drogowych w tym roku jest bardzo wiele.
1: Droga przebiega przez bardzo malowniczy las. Dotychczas w kilku punktach równy asfalt ustępował miejsca białemu kruszywu. Niebawem się to zmieni. Wykonawcą inwestycji jest firma Drog Tom z Wrocławka. Termin realizacji to 2 miesiące.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor, i dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj kardiologią. Pomówmy o chorobach serca, a konkretnie o wadach zastawkowych serca. To dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe? Jakie są ich rodzaje? Co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy, to są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które nabywamy, wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby, różne zdarzenia życiowe. Długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy 12 tygodniem, a 9, 12 tygodniem życia płodowego. Życia płodowego i rozwija się, bym powiedział, w takiej pierwotnej jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca, które są nie tylko wadami zastawek, ale są wadami dużych naczyń, które my mamy, przegród, które mamy w sercu, przegród, są ubytki międzyprzegrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone.

0: zarośnięte, atrezja zastawki. To wszystko odbywa się w życiu osobniczym i kształtuje się pomiędzy, jak powiedziałem, 3. a 12. tygodniem życia. Co na to wpływa, że to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym?
1: No geny to, niewątpliwie również.
0: No myślę, że chorzy na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze wpływy to jest to, jak kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje. Czy no, dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób.
1: Stresów,
0: ale ciężkich chorób infekcyjnych, na przykład tak. Różyczki. Tu wpływ różyczki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest no, powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i jakim chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastawkowych, takich nabytych, to my po prostu chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju no, rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca.
1: Choćby nadciśnienie.
0: Tak, choćby nadciśnienie, chociażby no, choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, które dotyczą także serca. Także bym powiedział, wiek jest istotnym elementem, no właśnie, jeszcze... że ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna. Tak? Czy urazy klatki piersiowej,
1: no tak,
0: tempe prowadzące do urwania się płatka na przykład. I to jest taki, bym powiedział, no, problem. No, już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku. Bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych. Tak, paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak? Do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem. Antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki mięśniowej, czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu no, zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, no, tych wad serca i bakteryjnego zapalenia w sierdzia się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych, tych nabytych.
0: No więc tak jak mówiłem, że to są infekcje, tak? Infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak? Na
0: tak.
1: wszelkiego rodzaju
0: każda
1: infekcje.
0: Infekcja powinna być troskliwie leczona u młodzieży szczególnie, tak? Bo mówię, teraz no, te infekcje są dość powszechne i są dość banalnie

bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. No, mówię, różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że no, dochodzi do zmian.

0: to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa, to jest zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady niedomykalności, powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, mówię, wiek, urazy klatki piersiowej, tępe, powypadkowe, tak? Gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki. To się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc, jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznie, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba zawsze zwracać uwagę, głównie u młodego pokolenia, na infekcje. No i na wszystkie objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
1: No właśnie,
0: Tak,
1: panie doktorze,
0: to.
1: jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw? Czy też
0: Można
1: są
0: by
1: to
0: było powiedzieć
1: podobne
0: tak, że
1: objawy?
0: jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność,
1: Jeszcze trójdzielną ma.
0: jeszcze trójdzielną, tak, i te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca, generalnie bym powiedział, tak pierwotnie to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że no, przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości,
1: Jakie
0: a
1: na
0: okazuje
1: przykład?
0: się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego
1: Co to
0: nie.
1: takiego garb
0: No
1: sercowy, panie doktorze?
0: to są przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej, tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej, tak? Jeżeli widzę, że ktoś ma obrzęki, prawda, tak, no i przede wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i w naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? No to mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak tylko z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak? Dlatego, że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe, mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówne bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe, właśnie mitralne, dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę, czy ale chory się, znaczy mówi, że panie doktorze, mam nierówne bicia serca, tak? No to już należy też o tym myśleć. Niektórzy mają chory utraty przytomności. No to już to może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli

0: czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie słuchawką. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne. Te szmery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to szmery skurczowe lub szmery rozkurczowe. Jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
1: No teraz właściwie przeszliśmy do diagnostyki, tak?
0: Tak, badanie echokardiograficzne, które po prostu dopiero nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, na jakim etapie te wady zastawkowe są, tak? Czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia i bym powiedział korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział, jakby podejmowania decyzji operacyjnych,
1: no
0: tak?
1: Właśnie. Żeby tą do jakiego zastawkę momentu obserwujemy, kiedy zaczynamy wkraczać z poważniejszymi decyzjami w kontekście właśnie leczenia chirurgicznego, czy też stosowania leków.
0: Tak. No, trzeba powiedzieć, że kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są, tak bym powiedział, już rozbudowane i ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka, że opieramy się właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej na przykład, która ma powinna mieć 4 cm kwadratowe, ma poniżej 1 cm kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji. W badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ciśnienia na tych zastawkach, tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przy zastawce aortalnej, powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie, panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi być jeszcze na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
1: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
0: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat,
1: tak,
0: wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już drugi raz nie otwierać mu na przykład za rok znowu klatki piersiowej.
1: Czyli sprawdzamy stan naczyń.
0: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie zastawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, to są, często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawek, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej, to są skutkiem wad najczęściej, skutkiem wad lewego serca.
1: Lewej komory,
0: lewego serca, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej,
1: tak?
0: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej
1: trójdzielnej.
0: I trójdzielnej, tak? bardzo

0: rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi. Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70 roku życia, gdzie ten element, bym powiedział, starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek i tej okolicy jest istotnym elementem wady.
1: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
0: Stosuje się, no na przykład jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu, tak? Bo wiemy, że te zmiany wytwórcze, bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, no takim no zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, miażdżycy, no i takie rzeczy.
1: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch.
0: Tak,
1: to
0: no na pewno.
1: Będą te czynniki działały korzystnie.
0: Nasze całe życie osobnicze od młodych lat po późny wiek to jest, bym chciał, takim kwintesencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane, tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to no było jednym kiedyś z przykazań kościelnych, tak? Tak. Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej, albo gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?
0: Proszę pani, no obserwuje się, bym powiedział, właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia. Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40 lat, a takiego, co ma 80 lat. No. W związku z tym są jeszcze takie metody, że zamiast wymieniać tą zastawkę w sensie wycinania jej i zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki, takie, bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
1: Jeśli zaniechamy leczenia, zlekceważymy, na co się narażamy?
0: No narażamy się, wie pani, na objawy niewydolności serca, mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces, jeżeli się toczy w tej zastawce i uszkadza także no, jakieś okoliczne drogi, bodźce przewodzące, na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem takiej wady nieleczonej to jest niewydolność serca, czyli jest duża duszność, obrzęki, duszność jest wynikiem, bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciążenia prawego serca, pojawia się obrzęki kończyn dolnych, pojawia się powiększenie wątroby, pojawia się wodobrzusze, tak? Więc to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, no jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem, ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologicznego leczenia, ale ta wada serca

0: Serca jest często już, bym powiedział, no, taka, że, no, że stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia. No, zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: Tak.
0: ale zawsze jest duże ryzyko operacyjne już wtedy, kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak nadciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa, w odpowiednim momencie podjęta decyzja operacyjna, niekoniecznie, jak mówię, z otworaniem klatki piersiowej i wymieniem zastawki, ale także te techniki mało inwazyjne, czyli zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, no to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko objawy. Tak. Także to jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać z pacjentem i mówić mu wyraźnie, że co pacjent może zrobić. Oczywiście pacjent może się na wszystko zgodzić albo
1: to
0: na
1: jest
0: nic.
1: Decyzja
0: to jest
1: pacjenta.
0: Jego decyzja. Ale no, musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało, tak? Bo tak
1: Co
0: pacjent
1: mi
0: myśli,
1: tak,
0: że zostanie na tym poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj. Ale on już za miesiąc może być inny. Znacznie cięższy i już nieodwracalny.
1: Dlatego trzeba monitorować, tak.
0: Dlatego trzeba monitorować tych pacjentów.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: literatura i spotkania z lokalną kulturą. Przed mieszkańcami kilka wyjątkowych dni w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Już jutro odbędzie się spotkanie autorskie z Kingą Poruczkowską.
1: W czwartek 21 maja o godzinie 17 serdecznie zapraszamy na spotkanie z naszą wrocławską autorką Kingą Poruczkowską. Kinga Poruczkowska ma już na swoim koncie kilka książek. W samym 2026 roku wydała dwie książki, Fleeting Time i Zakochaliśmy się w kłamstwie. To będzie taka okazja, żeby spotkać właśnie autorkę, zadać jej kilka pytań i serdecznie zapraszamy.
0: W programie znalazł się również dzień dedykowany fanom puzzli. Każdy będzie mógł przyjechać do biblioteki i układać kolorowe obrazy.
1: W sobotę 23 maja wszystkich miłośników puzzli zapraszamy do naszej sali kameralnej na puzzlowe pogaduchy. Mniejszych puzzlomaniaków, młodszych puzzlomaniaków zapraszamy z opiekunami. Będziemy mieli i własne puzzle, i będzie można przynieść swoje, aby sobie tutaj układać.
0: Pod koniec maja odbędzie się kolejne spotkanie autorskie z lokalną pisarką.
2: Zapraszamy na spotkanie autorskie z Joanną Waszyn. Joanna Waszyn to wrocławska polonistka, także logopeda. W 2025 roku zadebiutowała powieścią psychologiczną, inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami pod tytułem Zanim napisałeś Dzień dobry Asiu. Autorka zaprasza do swojego świata, gdzie fabuła o miłości przeplata się z takim nieoczywistym językiem metafor i symboli. Spotkanie odbędzie się w Centrali 28 maja o godzinie 17 w sali kameralnej.
0: Najbliższe dni w bibliotece upłyną pod znakiem kultury i interesujących rozmów. Kolejna inwestycja i kolejny krok w rozwoju wrocławskiej firmy. We Wrocławku uroczyście otwarto nową halę firmy Run Chłodnia. Nowoczesna przestrzeń do przechowywania mrożonej żywności, zaplecze socjalne i część logistyczna mają jeszcze bardziej usprawnić działalność przedsiębiorstwa, które od lat buduje swoją

0: markę na jakości i zadowoleniu klientów. To właśnie wieloletnia praca i konsekwencja sprawiły, że pierwsze dostawy kukurydzy trafiły aż na rynek amerykański.
1: Dzisiaj mamy przyjemność brać udział w uroczystości otwarcia nowej hali magazynowej, którą mamy za naszymi plecami. Tą inwestycję realizowaliśmy dzięki środkom z KPO oraz naszym własnym środkom firmowym. Mamy tutaj halę magazynową na ponad 5700 miejsc paletowych, składowanych w temperaturze ujemnej minus 18 stopni. Będziemy składowali tutaj przede wszystkim kukurydzę, wiśnie, produkty, które przetwarzamy. Sam proces budowy trwał około roku, także przebiegł bardzo szybko. Firma Trebut, która była generalnym wykonawcą, wywiązała się ze wszystkich terminów, poprowadziła budowę, możemy powiedzieć, wzorowo. Jesteśmy im też bardzo wdzięczni. No i cieszymy się, dlatego że ta hala, ten magazyn w bardzo odpowiednim czasie dla nas powstaje, dlatego że rozwijamy naszą sprzedaż, zwiększamy udział w rynku amerykańskim, realizujemy pierwsze dostawy już za ocean, co jest, myślę, dużym sukcesem naszej firmy i naszej tutaj lokalnej społeczności, no bo wysyłać kukurydzę do Stanów Zjednoczonych, która jest ojczyzną kukurydzy, jest wielkim sukcesem. I ten sukces też realizujemy dzięki polityce kadrowej i naszym wspaniałym kadrom, pracownikom, którzy codziennie przygotowują nasze produkty. Kukurydzę produkujemy od przeszło 33 lat. Także takich rzeczy się nie da wypracować w krótkim czasie. To jest owoc wieloletniej pracy, już można powiedzieć pokoleniowej. Natomiast jeżeli chodzi o już te takie ostatnie kroki, które doprowadziły do tego, że to się udało, no to tutaj wielka praca pana dyrektora Łukasza Gryciuka, który od wielu lat prowadzi sprzedaż na rynku północnoamerykańskim wiśni, naszych mrożonych wiśni tutaj z regionu. No i mając kontakt z klientami, rozmawiając z nimi, powoli zaczął odkrywać szansę rosnącego rynku amerykańskiego, pojawiającej się pewnej niszy. Także to też trwało latami. Już te ostatnie, może tak bezpośrednio 7 lat, to były takie właśnie pierwsze kontakty i informacje o tym, że ta kukurydza tam może być odbierana od nas. Natomiast pierwszy taki poważny, duży kontrakt zdobyliśmy w zeszłym roku w bardzo wyjątkowych okolicznościach, nadzwyczajnych bym powiedział, no ale byliśmy w dobrym miejscu, o dobrym czasie. No i udało nam się podpisać duży kontrakt. Teraz pracujemy nad jakby ponowieniem tego kontraktu na kolejny rok. Także no, jest to bardzo wyjątkowa rzecz. Z takich ciekawostek, które mogę Państwu powiedzieć, okazuje się, że transport morski z Gdyni, właściwie z Włocławka do Gdyni i później morski na wschodnie wybrzeże amerykańskie, w tej chwili jest tańszy niż transport kołowy z zachodniego wybrzeża amerykańskiego na wschodnie. Także też ta konkurencyjność tutaj transportu bierze jakąś rolę, natomiast no, głównym czynnikiem jest nasza jakość, doświadczenie i to, że potrafimy uprawiać kukurydzę w standardach amerykańskich.
0: Za sukcesem stoją ludzie. Wśród pracowników są osoby nie tylko z Polski, ale również z różnych zakątków świata.
2: To, co możemy dzisiaj obserwować, to jest wspólna nasza ciężka praca. W tym momencie w grupie RUN mamy zatrudnione około 650 osób i każdy z nas ma swój wyjątkowy wkład w to, że dzisiaj możemy tutaj być i świętować razem. Nasza załoga składa się nie tylko z pracowników polskich, ale z Filipin, z Kolumbii, z Wenezueli. Mieliśmy też pracowników z Afryki, także jeżeli chodzi o to, z kim współpracujemy, to można powiedzieć, że mamy pracowników z całego świata i każdy z nich wnosi swoją indywidualność i dzięki temu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, czyli wyjątkowi. W tym momencie, jeżeli chodzi o załogę, to cały czas prowadzimy procesy rekrutacyjne. Za niedługo uruchamiamy przeroby sezonowe, więc no tutaj też kolejne 80 osób będzie miało szansę dołączyć do naszej firmy, do naszej załogi.
0: Firma może pochwalić się aż 40 sklepami. Ogromną rolę odgrywają sprzedawcy i pracownicy pierwszej linii. To oni budują relacje z klientami.
1: Najdalszy nasz sklep w tej chwili już jest pod Łodzią, w Łodzi. Także poszliśmy tutaj z rozwojem w kierunku województwa łódzkiego. Myślimy o rozbudowie tam zaplecza logistycznego. Sklepów jest już ponad 40. I to, co nas najbardziej cieszy, to jest to, że mamy wspaniałych, cudownych sprzedawców, którzy z szacunkiem i myślę, że z takim uśmiechem na twarzy podchodzą do naszych klientów.

0: klientów i właśnie dzięki nim mamy niesamowite grono klientów i na co dzień się spotykamy. Ja się często spotykam z bardzo życzliwymi opiniami, a ja kupuję pierogi, a ja tam devolaya próbowałem, dziękujemy, fajnie, że to jest nasze, także no... Rzeczywiście te sklepy to jest taka gałąź naszej firmy, która się rozwija bardzo dynamicznie i myślimy, że w następnych latach będzie to kontynuowane.
1: Praca z mrożoną żywnością wymaga ogromnej precyzji i troski o każdy etap produkcji i przechowywania.
0: Zarządzanie mrożoną żywnością jest bardzo... No może nie trudne, ale wymaga uwagi i troski. Dzięki temu, że my mamy sklepy firmowe i to są sklepy, które są zaopatrywane prosto od producenta, nie tylko od nas, ale też od zaprzyjaźnionych polskich firm, które swoje produkty tam dostarczają, mamy możliwość skrócenia łańcucha dostaw, dzięki czemu się te mrożonki nie mają okazji rozmrozić albo utracić części temperatury, co powoduje, że pojawia szron, lód i one są mniej apetyczne, tracą część wilgoci, więc po prostu tracą na jakości. Więc tutaj ten krótki łańcuch dostawy, który też się przekłada na okazyjną dobrą cenę dla klienta, jest kluczowy. Natomiast jeśli chodzi o tą inwestycję i te inwestycje, które tutaj mamy, rok temu otwieraliśmy i teraz, one się bardzo przekładają na jakość naszych produktów. Przede wszystkim, to może taka nie jest oczywista rzecz, ze względu na zadowolenie załogi i przyjemność z pracy. Jeżeli ta infrastruktura jest nowoczesna, jest bezpieczna, to pracownik i my jako pracownicy też nie musimy tak się skupiać na tym, co nas otacza, tylko możemy się skupić na tym, co wykonujemy. Więc wprost ta przyjemność z pracy przekłada się na jakość wyrobów i to widzimy i to odczuwamy. Oczywiście jakby nowa infrastruktura, nowe hale też powodują, że jest mniej zagrożeń, mniej elementów, które mogą gdzieś się złamać, dostać do produktu, mniej awaryjne są te obszary, więc mniej zamieszania w procesie produkcyjnym, które bardzo często się przekłada na późniejsze reklamacje.
1: Firma również podkreśla swój rodzinny charakter. Dobra atmosfera, integracyjne wydarzenia i wsparcie pracowników sprawiają, że wielu z nich związanych jest z przedsiębiorstwem od lat.
2: Myślę, że tutaj my bardzo chętnie, jak jest jakaś okazja, żeby spotkać się razem i poświętować, zatrzymać się na chwilę i zobaczyć, w jakim miejscu też jesteśmy i żeby to uczcić, to myślę, że tutaj dla nas to są takie ważne rzeczy, takie punkty milowe w rozwoju firmy, a tak na dobrą sprawę firma rozwija się dzięki ludziom, tak? Procesy czy budynki, to jest tylko efekt, który widać, tak? Ale wszyscy my mieliśmy tutaj wkład w to, żeby to wyglądało tak, jak wygląda, no i żeby rozwijała się firma cały czas, nieustannie.
0: To jest olbrzymi nakład pracy właśnie pani dyrektor i całego działu kadr, który organizuje te wydarzenia, nie tylko to, ale też właśnie piknik rodzinny, który będziemy mieli za tydzień. Teraz mieliśmy wspaniałą inicjatywę też takiego czynu społecznego w naszym ośrodku wypoczynkowym nad Jeziorem Głuszyńskim, gdzie pracownicy z własnej, nieprzymuszonej woli właśnie zorganizowaną autobusem i całą wycieczką pojechali i tam takie wiosenne porządki prowadzili. Jest wiele innych inicjatyw, które właśnie nasz dział kadr prowadzi. I tutaj trzeba powiedzieć, że chcemy powiedzieć, że to jest rzeczywiście coś unikatowego, że udaje nam się w takim oczywiście jakby zakresie, w jakim to jest, utrzymywać pewną atmosferę firmy rodzinnej. Szacunku, zaufania, na tyle na ile potrafimy, na tyle na ile możemy. Oczywiście jakby nie jesteśmy doskonali, ale myślę, że to się udaje i to tworzy dobre miejsce życia.
1: Podczas otwarcia głos zabrał także zastępca prezydenta miasta Jarosław Zdanowski. Podkreślił, że Run Chłodnia to jeden z przykładów działalności, która skutecznie buduje lokalną gospodarkę.
3: Firma już od dawien związana z Wrocławkiem i od lat 50. ubiegłego wieku. Jest to także firma rodzinna, co jest bardzo cenne w dzisiejszych czasach, dlatego że przy firmach rodzinnych mamy to, że kolejne pokolenia chcą kontynuować pracę swoich poprzedników i bardziej zależy na utrzymaniu tej spuścizny, która po nich zostaje. Oczywiście, że jeżeli chodzi o Chłodnię Run, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest to jedna z większych firm w naszym mieście i to, że inwestuje akurat u nas, to jest to bardzo dobre dla miasta, jest dla mieszkańców przede wszystkim, jeżeli chodzi o miejsca pracy. Też cieszy fakt, że firma w ciągu 12 miesięcy oddaje kolejną inwestycję. W maju poprzedniego roku była to hala produkcyjna, w tym roku mamy halę mroźnię, tak zwaną, z zapleczem logistycznym i zapleczem socjalnym dla pracowników. Także

0: Jak najbardziej to nas cieszy i życzymy firmie, aby za kolejne 12 miesięcy byśmy byli znowu na otwarciu kolejnej ich inwestycji.
1: Nowa hala to nie tylko większa przestrzeń, ale przede wszystkim nowy rozdział w historii firmy. W czwartek, 23 kwietnia, doszło do tragicznego w skutkach wypadku w Dąbrowie Górniczej. Jadącego rowerem posła Nowej Lewicy Łukasza Litewkę potrącił samochód osobowy prowadzony przez 57-letniego mieszkańca Sosnowa. Parlamentarzysta nie przeżył. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły kilka tysięcy osób. Ceremonia miała charakter państwowy. Łukasz Litewka był bardzo szanowaną osobą. W swojej działalności społecznej skupiał się na akcjach pomocowych dla dzieci, osób starszych oraz ochronie praw zwierząt. Po śmierci posła w wielu miastach naszego kraju ruszyły spontaniczne akcje zbiórki karmy i akcesoriów dla zwierząt. Dołączył do niej poseł Piotr Kowal.
2: Śmierć Łukasza Litewki, tragiczne wydarzenie, natomiast Łukasz żył zawsze dla innych, żył dla ludzi, ale też żył dla zwierząt, bo z tego w swojej działalności był znany. I faktycznie szereg akcji, setki, tysiące akcji w całej Polsce organizowanych przez zarówno i osoby prywatne, i przez firmy, i przez stowarzyszenia, no ale siłą rzeczy również w związku z tym, że był posłem klubu parlamentarnego Lewicy, również i tutaj we Włocławku nasze biuro, moje biuro poselskie, biuro Lewicy włączyło się w taką zbiórkę, spontaniczną zbiórkę ludzie przynosili, dlatego że no była to, Łukasz był dla nich ważną postacią i dzisiaj możemy trochę tego dobra poczynić. Mamy za sobą wszystkie te rzeczy, które przynieśli mieszkańcy Włocławka, mieszkańcy regionu włocławskiego i dzisiaj będziemy je przekazywać do fundacji Mondokane, która zajmuje się opieką nad zwierzętami, wsparciem dla tych zwierząt, robią świetną pracę i w ten symboliczny sposób będziemy mogli wesprzeć ich w tej pracy.
1: Darczyńcy przekazali głównie karmę dla psów, ale pojawiły się również przysmaki dla kotów oraz transporter dla tych zwierząt.
2: Są różne rzeczy, dlatego że przecież nie mówimy tylko o psach, tylko o różnych zwierzętach i nie tylko karma jest potrzebna, ale również inne rzeczy. Wszystko to, co przynieśli mieszkańcy naszego miasta, jest tutaj zebrane, ale chcę też powiedzieć, że podobne akcje organizowaliśmy zarówno też i w powiecie lipnowskim, ale i w Toruniu, gdzie też sporo tych akcji udało się i tych rzeczy udało się zebrać. Więc na kanwie smutnego wydarzenia jeszcze trochę dobra zrobiliśmy, ale ja jestem tak naprawdę głęboko przekonany, bo to przecież widać było w całej Polsce, że śmierć Łukasza poruszyła wielu z nas, że jeszcze w inne dobre rzeczy będziemy wspólnie robić. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali się włączyć do tej spontanicznej akcji. Jestem przekonany, że to nie ostatnie nasze wspólne tego typu działanie.
1: Tragiczna śmierć posła odbiła się szerokim echem w całym kraju. Pamięć o nim została przekuta w realne dobro. Łukasz Litewka aktywnie walczył o prawa zwierząt i aktywnie przeciwstawiał się okrucieństwu wobec nich. Młodzieżowy ośrodek wychowawczy aktywnie uczestniczy w imprezach sportowych oraz sam je organizuje. Jednym z najbardziej znanych cyklicznych wydarzeń są zawody w biegach przełajowych, których stawką jest tytuł Mistrza Polski ośrodków wychowawczych w biegach przełajowych. Dzisiejsza rywalizacja odbyła się jak zawsze nad Jeziorem Czarnym.
3: To są 43. Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w sztafetowych biegach przełajowych. Zgłoszonych ośrodków było więcej, ale na dzisiejszą imprezę dotarło 8 ośrodków z zewnątrz, z wszystkich województw, z całego kraju i Młodzieżowy Ośrodek we Włocławku wystawił 3 drużyny.
4: Czy były jakieś eliminacje do tego wydarzenia?
3: Nie, jest to turniej otwarty i taki charakter miał od zawsze i tego się trzymamy, to kontynuujemy.
4: Proszę powiedzieć jeszcze, jakie nagrody czekają na uczestników?
3: Nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy, medale, ale myślę, że najważniejsze będzie zdobycie tytułu i chluba z tym związana.
4: Czy trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca?
3: Trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca, jest zmienna, są zmienne warunki, istotna jest pogoda, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie wszystko dobrze.
1: Resocjalizacja poprzez sport odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Z jednej strony rozwija sprawność fizyczną, z drugiej buduje wartości fair play.
3: Sport dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych to jest praca profilaktyczna, zajęcia z zakresu profilaktyki społecznej. Jest to wskazanie konstruktywnych form spędzania wolnego czasu w alternatywie do takich sytuacji, które doprowadziły do tego, że chłopcy trafili do tego typu placówek. Jest to forma, która pozwala szybko pokazać,

0: wyzwolić, wskazać talenty, jest duże przełożenie wysiłku włożonego na efekt. Jest to bardzo dobra metoda pracy, ale również sposób na rozładowanie emocji, kanalizację napięć.
1: Trasa przyłaju wokół Jeziora Czarnego do łatwych nie należy. Teren jest pofalowany, pojawiają się korzenie drzew, o które można się potknąć. Dodatkowo trzeba podać pałeczkę kolejnej sztafecie, co w pełnym biegu może nastręczyć trudności.
2: A dobrze poszło.
3: Bardzo dobrze. Pierwsze miejsce, jak na razie.
4: Jakie emocje wam towarzyszyły przed startem? Był stres czy może spokój?
2: Stres zdecydowanie.
3: Lekki stres i motywacja, żeby być najlepszy.
4: Jak wyglądały wasze przygotowania do dzisiejszego dnia?
2: No, rozgrzewka od rana już. Co więcej z mieściami, nie? Swoimi nóg.
3: Przygotowania wyglądały, że biegaliśmy tutaj. Treningi mieliśmy i to dość sporo ich było.
4: Jak one wyglądały?
3: O, braliśmy parę osób najlepszych z ośrodka i biegliśmy tutaj, nie? I trener mierzył czasy.
4: A czy lubicie tak biegać na co dzień?
2: Nie, ale żeby reprezentować ośrodek, to tak.
3: Ja również nie, ale umiem, to biegam.
1: Gospodarze nie okazali się gościnni i wygrali tytuł Mistrzów Polski. W całym kraju rośnie niepokój wokół finansowania aktywnych form wsparcia dla osób bezrobotnych. W 2026 roku budżety powiatowych urzędów pracy zostały znacząco zmniejszone, a środki przeznaczone na aktywizację zawodową ograniczono o blisko 1,5 miliarda złotych. Mniejsza pula pieniędzy oznacza mniej dotacji, szkoleń i staży dla osób poszukujących zatrudnienia. Senator Stanisław Pawlak zwrócił się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie tej sytuacji.
5: W tej sprawie wystąpiłem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienia. I wyjaśnienie, które otrzymałem, potwierdza ten stan rzeczy. Mianowicie wstępnie planowano środki na aktywne formy walki z bezrobociem na wysokości roku 25, ale niestety zmniejszono te środki o 1,5 miliarda złotych, a więc pozostało tylko 2 miliardy 150 milionów, które nie wystarczają na realizację przypisanych zadań, poszerzonych szczególnie zadań nową ustawą z 2025 roku o możliwości wsparcia także innych osób korzystających z pomocy, co wywołało właśnie to zahamowanie finansowania aktywnych form wsparcia bezrobocia. Ta odpowiedź nie przewiduje możliwości zwiększenia tych środków. Będę nadal się starał o to, aby jednak znaleźć źródła finansowania i wesprzeć bezrobocie w naszym województwie kujawsko-pomorskim.
1: We Wrocławku skutki cięć są już odczuwalne. Budżet przeznaczony na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych zmniejszył się aż o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
6: Nasz budżet, jeżeli chodzi o środki, jakimi dysponujemy na starcie w tym roku, zmniejszył się o 40%. Natomiast jeżeli porównamy wszystkie wydatki, które mieliśmy w ubiegłym roku i te dodatkowe pieniądze, które jeszcze pozyskaliśmy, no to liczby są dosyć wstrząsające, jeżeli chodzi o to, czym dysponujemy dzisiaj. Mianowicie w ubiegłym roku wydatkowaliśmy ponad 34 miliony złotych na aktywne formy wsparcia naszych klientów, a w tym roku mamy do dyspozycji trochę ponad 17 milionów. Zatem jest to połowa budżetu, nawet nieco mniej, i to rodzi skutek tego rodzaju, że w zasadzie dochodzimy do sytuacji, kiedy wstrzymamy już wszelkie nabory, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, dotacje, staże. Mamy cały czas w ofercie nabory na staże, czy takie pomocnicze formy, jak zwroty kosztów dojazdu, czy bony na zasiedlenie. Natomiast te formy, które cieszą się największą popularnością, niestety, jeżeli nie będzie wzmocnienia naszego budżetu i odblokowania pieniędzy z Funduszu Pracy, one nie będą już realizowane w drugiej połowie roku.
1: Jednocześnie trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów dotyczące uruchomienia dodatkowych środków.
6: Na dzisiaj trwają jeszcze rozmowy z Ministerstwem Finansów o odblokowanie pewnej puli właśnie na te formy wsparcia, bo ważne, żeby mieć świadomość, że nawet z jednej strony chodzi o wsparcie osób bez pracy, bo to jest realny problem dla pewnej grupy, ale z drugiej strony wspieramy również przedsiębiorczość, dlatego że zawsze zaoferowanie czy stażu, czy stworzenia nowego miejsca pracy wiąże się z połączeniem właśnie tych dwóch elementów, czyli i osób, które szukają pracy, i tych, którzy chcą zaoferować swoje stanowiska. I to takie formy, chociażby jak staże czy subsydiowane zatrudnienie, od lat cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

0: zainteresowaniem naszych lokalnych firm.
1: Na razie jednak zarówno urzędy pracy, jak i osoby bezrobotne muszą uzbroić się w cierpliwość. Ostateczne decyzje dotyczące dodatkowego finansowania mają zapaść w najbliższych tygodniach, a od nich zależy, czy wsparcie dla osób szukających pracy wróci do poprzedniego poziomu. Kolejna droga na terenie powiatu włocławskiego zostanie wyremontowana. Tym razem chodzi o odcinek znajdujący się w gminie Fabianki, sąsiadującej z włocławskim Zawiślem. Umowa została już podpisana i niebawem ruszą prace. Inwestycja obejmie przebudowę 1 km drogi oraz remont 1 km nawierzchni dojazdowej w okolicach miejscowości Łęk Witoszyn. W ramach prac wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi, nawierzchnia bitumiczna, pobocza skruszywa oraz nowe oznakowanie.
2: W ciągu drogi Włocławek-Bobrowniki-Czernikowo chcemy wybudować nowy odcinek kilometrowy. To jeden z niewielu ostatnich odcinków, który pozostał drogi gruntowej, a ten teren bardzo się rozwija, ale także dokonać renowacji kolejnego jednokilometrowego odcinka, który już istnieje, o nawierzchni asfaltowej. Zadanie bardzo ważne dla mieszkańców tej okolicy. Z racji tego, że w części znajduje się także na terenie leśnym, ta inwestycja warta około 840 tysięcy złotych. Wsparta zostanie z budżetu Lasów Państwowych. Bardzo serdecznie cieszę się z tego wsparcia. Kolejne zadanie drogowe w tym roku, na które podpisaliśmy umowę, ale jesteśmy także w okresie przetargu na dwa zadania. Jedno wzdłuż drogi Izbica-Nowa Wieś Błędna, drugie to chodnik przy drodze Siódkowo-Mikanowo. Trwa proces przetargowy także na przebudowę mostu w Kłobi. Tutaj czekamy na dofinansowanie z rezerwy przekazywanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Także tych zadań drogowych w tym roku jest bardzo wiele.
1: Droga przebiega przez bardzo malowniczy las. Dotychczas w kilku punktach równy asfalt ustępował miejsca białemu kruszywu. Niebawem się to zmieni. Wykonawcą inwestycji jest firma Droga Tom z Włocławka. Termin realizacji to 2 miesiące.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani redaktor, i dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj kardiologią. Pomówmy o chorobach serca, a konkretnie o wadach zastawkowych serca. To dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe? Jakie są ich rodzaje? Co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy, to są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które nabywamy, wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby, różne zdarzenia życiowe. Długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy 3. a 12. tygodniu, a 9., 12. tygodniem bądź życia płodowego. Życia płodowego. I rozwija się, bym powiedział, w takiej pierwotnej jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca, które są nie tylko wadami zastawek, ale są wadami dużych naczyń, które my mamy, przegród, które mamy w sercu, przegród, są ubytki międzyprzegrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone, zarośnięte, atrezja zastawki. To wszystko odbywa się w życiu osobniczym i kształtuje się pomiędzy, jak powiedziałem, 3. a 12. tygodniem życia. Co na to wpływa? Że to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym.
0: No geny to, niewątpliwie również.
1: No myślę, że chorzy na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze wpływy to jest to, jak kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje. Czy no dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób.
0: Stresów,
1: ale ciężkich chorób infekcyjnych, na przykład grużyczki. Tu wpływ grużyczki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest no, powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo, pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i jakim chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji naczyniowych. Natomiast wracając do

0: wad zastawkowych, takich nabytych, to my po prostu, chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca.
1: Choćby nadciśnienie.
0: Tak, choćby nadciśnienie, chociażby choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, które dotyczą także serca. Także, bym powiedział, wiek jest istotnym elementem, że ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna. Tak? Czy urazy klatki piersiowej, tempe prowadzące do urwania się płatka na przykład. I to jest taki, bym powiedział, problem. Już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku, bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych, tak, paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak, do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem. Antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki mięśniowej, czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, tych wad serca i bakteryjnego zapalenia wsiadła się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych, tych nabytych.
0: No więc, tak jak mówiłem, że to są infekcje, tak? Infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak? Na
0: tak,
1: wszelkiego rodzaju infekcje.
0: Każda infekcja powinna być troskliwie leczona, u młodzieży szczególnie, tak? Bo mówię, teraz te infekcje są dość powszechne i są dość banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. Różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeżeli ktoś szczególnie jeszcze ma jakieś nadciśnienie, czy ma chorobę jakąś tam niedokrwienną serca, czy taki chory ma, bym powiedział, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady niedomykalności, powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, mówię, wiek, urazy klatki piersiowej, tempe powypadkowe, tak? Gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle.

Ale płatka zastawki to się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc, jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznie, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak?

0: objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
1: No właśnie, tak. Panie doktorze, no. Jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw? Czy też
0: można
1: są
0: by
1: to
0: było
1: podobne
0: powiedzieć tak,
1: objawy?
0: Że jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność.
1: Jeszcze trójdzielną ma.
0: Jeszcze trójdzielną, tak, i te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca. Generalnie bym powiedział, tak pierwotnie to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że no, przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości, a okazuje się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego...
1: Co to takiego garb sercowy,
0: no to są, panie doktorze? To są przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej. Tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej. Tak? Jeżeli widzę, ktoś ma obrzęki, prawda, tak, no i przede wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i w naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? No to mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak tylko z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak? Dlatego, że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy, zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe. Mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówne bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe, właśnie mitralne, dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę, ale chory się, znaczy mówi, że panie doktorze, mam nierówne bicia serca, tak? No to już należy też o tym myśleć. Niektórzy mają chory utraty przytomności. No to ktoś już... To może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie słuchawką. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne. Te szmery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to szmery skurczowe lub szmery rozkurczowe. No jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużą prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
1: No właśnie, teraz właściwie przeszliśmy do diagnostyki, tak?
0: Tak, badanie echokardiograficzne, które po prostu dopiero nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, na jakim etapie te wady zastawkowe są, tak? czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia i bym powiedział korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział,

0: powiedział, jakby podejmowania decyzji operacyjnych,
1: No
0: tak, żeby
1: właśnie.
0: tą
1: Do jakiego momentu
0: zastawkę.
1: obserwujemy, kiedy zaczynamy wkraczać z poważniejszymi decyzjami w kontekście właśnie leczenia chirurgicznego, czy też stosowania leków?
0: Tak, no, trzeba powiedzieć, że kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są, tak bym powiedział, już rozbudowane i ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka, że opieramy się właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej na przykład, która ma 4, powinna mieć 4 centymetry kwadratowe, ma poniżej 1 centymetra kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji. W badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ciśnienia na tych zastawkach, tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przy zastawce aortalnej, powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie: panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi być jeszcze, na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
1: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
0: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat,
1: tak,
0: wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już drugi raz nie otwierać mu na przykład za rok znowu klatki piersiowej.
1: Czyli sprawdzamy stan naczyń.
0: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie zastawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, to są, często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawek, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej, to są skutkiem wad najczęściej. Skutkiem wad lewego serca.
1: Lewej komory.
0: Lewej komory, lewego serca. Lewego, znaczy, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej.
1: Tak.
0: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej
1: trójdzielnej.
0: Tak? Bardzo rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi. Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70 roku życia, gdzie ten element, bym powiedział, starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek i tej okolicy jest istotnym elementem wady.
1: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
0: Stosuje się, no, na przykład jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu, tak? Bo wiemy, że te zmiany wytwórcze, bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, u miażdżycy, i takie rzeczy.
1: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch.
0: Tak.

0: No na
1: będzie,
0: pewno, na
1: będą te
0: pewno.
1: czynniki działały korzystnie.
0: Nasze całe życie osobnicze od młodych lat po późny wiek to jest będzie takim kwintesencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane, tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to
1: no
0: było jednym
1: właśnie.
0: Kiedyś z przykazań kościelnych, tak?
1: Tak.
0: Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej,
1: albo
0: gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?
0: Proszę pani, no, obserwuje się, bym powiedział, właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia.
1: Mhm.
0: Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40 lat, a takiego, co ma 80 lat.
1: No.
0: W związku z tym są jeszcze takie metody, że zamiast wymieniać tą zastawkę w sensie wycinania jej i zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki, takie, bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
1: Jeśli zaniechamy leczenia,
0: jeżeli
1: zlekceważymy, na co
0: tak,
1: się narażamy?
0: No, narażamy się, wie pani, na objawy niewydolności serca, mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces, jeżeli się toczy w tej zastawce i uszkadza także no, jakieś okoliczne drogi, bodźce przewodzące, na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem takiej wady nieleczonej to jest niewydolność serca, czyli jest duża duszność, obrzęki, duszność jest wynikiem, bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciążenia prawego serca, pojawia się obrzęki kończyn dolnych, pojawia się powiększenie wątroby, pojawia się wodobrzusze, tak? Więc to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem, ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologicznego leczenia, ale ta wada serca jest często już, bym powiedział, no, taka, że no, że stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia. No zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: tak.
0: Ale zawsze jest duże ryzyko operacyjne już wtedy, kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak nadciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa, w odpowiednim momencie podjęta decyzja operacyjna, niekoniecznie, jak mówię, z otworaniem klatki piersiowej i wymieniem zastawki, ale także te techniki mało inwazyjne, czyli zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, no to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko objawy. Tak. Także to jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać z pacjentem i mówić mu wyraźnie, że co pacjent może zrobić. Oczywiście pacjent może się na wszystko zgodzić albo na nie.

0: jeśli to jest
1: Decyzja
0: jej
1: pacjenta.
0: decyzja. Ale no, musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało, tak? Bo tak
1: Co mu
0: pacjent
1: grozi?
0: myśli, że zostanie na tym poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj. Ale on już za miesiąc może być inny, znacie cięższy i już
1: Dlatego
0: nieodwracalny.
1: trzeba monitorować, tak.
0: Dlatego trzeba monitorować tych pacjentów.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
7: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki

0: Dla osób starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: literatura i spotkania z lokalną kulturą. Przed mieszkańcami kilka wyjątkowych dni w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Już jutro odbędzie się spotkanie autorskie z Kingą Poruczkowską.
1: Czwartek 21 maja o godzinie 17:00 serdecznie zapraszamy na spotkanie z naszą wrocławską autorką Kingą Poruczkowską. Kinga Poruczkowska ma już na swoim koncie kilka książek. W samym 2026 roku wydała dwie książki, Fleeting Time i Zakochaliśmy się w kłamstwie. To będzie taka okazja, żeby spotkać właśnie autorkę, zadać jej kilka pytań i serdecznie zapraszamy.
0: W programie znalazł się również dzień dedykowany fanom puzli. Każdy będzie mógł przyjechać do biblioteki i układać kolorowe obrazy.
1: W sobotę 23 maja wszystkich miłośników puzli zapraszamy do naszej sali kameralnej na puzzlowe pogaduchy. Mniejszych puzzlomaniaków, młodszych puzzlomaniaków zapraszamy z opiekunami. Będziemy mieli i własne puzzle, i będzie można przynieść swoje, aby sobie tutaj układać.
0: Pod koniec maja odbędzie się kolejne spotkanie autorskie z lokalną pisarką.
2: Zapraszamy na spotkanie autorskie z Joanną Waszin. Joanna Waszin to wrocławska polonistka, także logopeda. W 2025 roku zadebiutowała powieścią psychologiczną, inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami pod tytułem Zanim napisałeś Dzień dobry Asiu. Autorka zaprasza do swojego świata, gdzie fabuła o miłości przeplata się z takim nieoczywistym językiem metafor i symboli. Spotkanie odbędzie się w centrali 28 maja o godzinie 17 w sali kameralnej.
0: Najbliższe dni w bibliotece upłyną pod znakiem kultury i interesujących rozmów. Kolejna inwestycja i kolejny krok w rozwoju wrocławskiej firmy. We Wrocławku uroczyście otwarto nową halę firmy Run Chłodnia. Nowoczesna przestrzeń do przechowywania mrożonej żywności, zaplecze socjalne i część logistyczna mają jeszcze bardziej usprawnić działalność przedsiębiorstwa, które od lat buduje swoją markę na jakości i zadowoleniu klientów. To właśnie wieloletnia praca i konsekwencja sprawiły, że pierwsze dostawy kukurydzy trafiły aż na rynek amerykański.
3: Dzisiaj mamy przyjemność brać udział w uroczystości otwarcia nowej hali magazynowej, którą mamy za naszymi plecami. Tą inwestycję realizowaliśmy dzięki środkom z KPO oraz naszym własnym środkom firmowym. Mamy tutaj halę magazynową na ponad 5700 miejsc paletowych, składowanych w temperaturze ujemnej minus 18 stopni. Będziemy składowali tutaj przede wszystkim kukurydzę, wiśnie, produkty, które przetwarzamy. Sam proces budowy trwał około roku, także przebiegł bardzo szybko. Firma Trebut, która była generalnym wykonawcą, wywiązała się ze wszystkich terminów, poprowadziła budowę, możemy powiedzieć, wzorowo. Jesteśmy im też bardzo wdzięczni. No i cieszymy się, dlatego że ta hala, ten magazyn w bardzo odpowiednim czasie dla nas powstaje, dlatego że rozwijamy naszą sprzedaż. Zwiększamy udział w rynku amerykańskim, realizujemy pierwsze dostawy już za ocean, co jest, myślę, dużym sukcesem naszej firmy i naszej tutaj lokalnej społeczności, no bo

0: wysyłać kukurydzę do Stanów Zjednoczonych, która jest ojczyzną kukurydzy, jest wielkim sukcesem. I ten sukces też realizujemy dzięki polityce kadrowej i naszym wspaniałym kadrom, pracownikom, którzy codziennie przygotowują nasze produkty. Kukurydzę produkujemy od przeszło 33 lat. Także takich rzeczy się nie da wypracować w krótkim czasie. To jest owoc wieloletniej pracy, już można powiedzieć pokoleniowej. Natomiast jeżeli chodzi o już te takie ostatnie kroki, które doprowadziły do tego, że to się udało, no to tutaj wielka praca pana dyrektora Łukasza Gryciuka, który od wielu lat prowadzi sprzedaż na rynku północnoamerykańskim wiśni, naszych mrożonych wiśni tutaj z regionu. No i mając kontakt z klientami, rozmawiając z nimi, powoli zaczął odkrywać szansę rosnącego rynku amerykańskiego, pojawiającej się pewnej niszy. Także to też trwało latami. Już te ostatnie, może tak bezpośrednio 7 lat, to były takie właśnie pierwsze kontakty i informacje o tym, że ta kukurydza tam może być odbierana od nas. Natomiast pierwszy taki poważny, duży kontrakt zdobyliśmy w zeszłym roku w bardzo wyjątkowych okolicznościach, nadzwyczajnych bym powiedział, no ale byliśmy w dobrym miejscu, o dobrym czasie. No i udało nam się podpisać duży kontrakt. Teraz pracujemy nad jakby ponowieniem tego kontraktu na kolejny rok. Także no, jest to bardzo wyjątkowa rzecz. Z takich ciekawostek, które mogę Państwu powiedzieć, okazuje się, że transport morski z Gdyni, właściwie z Włocławka do Gdyni i później morski na wschodnie wybrzeże amerykańskie, w tej chwili jest tańszy niż transport kołowy z zachodniego wybrzeża amerykańskiego na wschodnie. Także też ta konkurencyjność tutaj transportu bierze jakąś rolę, natomiast no, głównym czynnikiem jest nasza jakość, doświadczenie i to, że potrafimy uprawiać kukurydzę w standardach amerykańskich.
1: Za sukcesem stoją ludzie. Wśród pracowników są osoby nie tylko z Polski, ale również z różnych zakątków świata.
2: To, co możemy dzisiaj obserwować, to jest wspólna nasza ciężka praca. W tym momencie w grupie RUN mamy zatrudnione około 650 osób i każdy z nas ma swój wyjątkowy wkład w to, że dzisiaj możemy tutaj być i świętować razem. Nasza załoga składa się nie tylko z pracowników polskich, ale z Filipin, z Kolumbii, z Wenezueli. Mieliśmy też pracowników z Afryki, także jeżeli chodzi o to, z kim współpracujemy, to można powiedzieć, że mamy pracowników z całego świata i każdy z nich wnosi swoją indywidualność i dzięki temu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, czyli wyjątkowi. W tym momencie, jeżeli chodzi o załogę, to cały czas prowadzimy procesy rekrutacyjne. Za niedługo uruchamiamy przeroby sezonowe, więc no tutaj też kolejne 80 osób będzie miało szansę dołączyć do naszej firmy, do naszej załogi.
1: Firma może pochwalić się aż 40 sklepami. Ogromną rolę odgrywają sprzedawcy i pracownicy pierwszej linii. To oni budują relacje z klientami.
0: Najdalszy nasz sklep w tej chwili już jest pod Łodzią, w Łodzi. Także poszliśmy tutaj z rozwojem w kierunku województwa łódzkiego. Myślimy o rozbudowie tam zaplecza logistycznego. Sklepów jest już ponad 40. I to, co nas najbardziej cieszy, to jest to, że mamy wspaniałych, cudownych sprzedawców, którzy z szacunkiem i z myślę, że takim uśmiechem na twarzy podchodzą do naszych klientów. I właśnie dzięki nim mamy niesamowite grono klientów i na co dzień się spotykamy. Ja się często spotykam z bardzo życzliwymi opiniami, a ja kupuję pierogi, a ja tam devolaya próbowałem. Dziękujemy, fajnie, że to jest nasze. Także no, rzeczywiście te sklepy to jest taka gałąź naszej firmy, która się rozwija bardzo dynamicznie. I myślimy, że w następnych latach będzie to kontynuowane.
1: Praca z mrożoną żywnością wymaga ogromnej precyzji i troski o każdy etap produkcji i przechowywania.
0: Zarządzaniem mrożoną żywnością jest bardzo, no może nie trudne, ale wymaga uwagi i troski. Dzięki temu, że my mamy sklepy firmowe i to są sklepy, które są zaopatrywane prosto od producenta, nie tylko od nas, ale też od zaprzyjaźnionych polskich firm, które swoje produkty tam dostarczają, mamy możliwość skrócenia łańcucha dostaw, dzięki czemu się te mrożonki nie mają okazji rozmrozić albo utracić części temperatury, co powoduje, że pojawia szron, lód i one są mniej apetyczne, tracą część wilgoci, więc po prostu tracą na jakości. Więc tutaj ten krótki łańcuch dostawy, który też się przekłada na okazyjną dobrą cenę dla klienta, jest kluczowy. Natomiast jeśli chodzi o tą inwestycję i te inwestycje, które tutaj mamy, rok temu otwieraliśmy i teraz,

0: One się bardzo przekładają na jakość naszych produktów. Przede wszystkim, to może taka nie jest oczywista rzecz, ze względu na zadowolenie załogi i przyjemność z pracy. Jeżeli ta infrastruktura jest nowoczesna, jest bezpieczna, to pracownik i my jako pracownicy też nie musimy tak się skupiać na tym, co nas otacza, tylko możemy się skupić na tym, co wykonujemy. Więc wprost ta przyjemność z pracy przekłada się na jakość wyrobów i to widzimy i to odczuwamy. Oczywiście jakby nowa infrastruktura, nowe hale też powodują, że jest mniej zagrożeń, mniej elementów, które mogą gdzieś się złamać, dostać do produktu, mniej awaryjne są te obszary, więc mniej zamieszania w procesie produkcyjnym, które bardzo często się przekłada na późniejsze reklamacje.
1: Firma również podkreśla swój rodzinny charakter. Dobra atmosfera, integracyjne wydarzenia i wsparcie pracowników sprawiają, że wielu z nich związanych jest z przedsiębiorstwem od lat.
2: Myślę, że tutaj my bardzo chętnie, jak jest jakaś okazja, żeby spotkać się razem i poświętować, zatrzymać się na chwilę i zobaczyć, w jakim miejscu też jesteśmy i żeby to uczcić, to myślę, że tutaj dla nas to są takie ważne rzeczy, takie punkty milowe w rozwoju firmy, a tak na dobrą sprawę firma rozwija się dzięki ludziom, tak? Procesy czy budynki, to jest tylko efekt, który widać, tak? Ale wszyscy my mieliśmy tutaj wkład w to, żeby to wyglądało tak, jak wygląda, no i żeby rozwijała się firma cały czas, nieustannie.
0: To jest olbrzymi nakład pracy właśnie pani dyrektor i całego działu kadr, który organizuje te wydarzenia, nie tylko to, ale też właśnie piknik rodzinny, który będziemy mieli za tydzień. Teraz mieliśmy wspaniałą inicjatywę też takiego czynu społecznego w naszym ośrodku wypoczynkowym nad Jeziorem Głuszyńskim, gdzie pracownicy z własnej, nieprzymuszonej woli właśnie zorganizowaną autobusem i całą wycieczką pojechali i tam takie wiosenne porządki prowadzili. Jest wiele innych inicjatyw, które właśnie nasz dział kadr prowadzi. I tutaj trzeba powiedzieć, że chcemy powiedzieć, że to jest rzeczywiście coś unikatowego, że udaje nam się w takim oczywiście jakby zakresie, w jakim to jest, utrzymywać pewną atmosferę firmy rodzinnej. Szacunku, zaufania, na tyle na ile potrafimy, na tyle na ile możemy. Oczywiście jakby nie jesteśmy doskonali, ale myślę, że to się udaje i to tworzy dobre miejsce życia.
1: Podczas otwarcia głos zabrał także zastępca prezydenta miasta Jarosław Zdanowski. Podkreślił, że Run Chłodnia to jeden z przykładów działalności, która skutecznie buduje lokalną gospodarkę.
3: Firma już od dawien dawien związana z Wrocławkiem, od lat 50. ubiegłego wieku. Jest to także firma rodzinna, co jest bardzo cenne w dzisiejszych czasach, dlatego że przy firmach rodzinnych mamy to, że kolejne pokolenia chcą kontynuować pracę swoich poprzedników i bardziej zależy na utrzymaniu tej spuścizny, która po nich zostaje. Oczywiście, że jeżeli chodzi o Chłodnię Run, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest to jedna z większych firm w naszym mieście i to, że inwestuje akurat u nas, to jest to bardzo dobre dla miasta, jest dla mieszkańców przede wszystkim, jeżeli chodzi o miejsca pracy. Też cieszy fakt, że firma w ciągu 12 miesięcy oddaje kolejną inwestycję. W maju poprzedniego roku była to hala produkcyjna, w tym roku mamy halę mroźnie, tak zwaną, z zapleczem logistycznym i zapleczem socjalnym dla pracowników. Także jak najbardziej to nas cieszy i życzymy firmie, aby za kolejne 12 miesięcy byśmy byli znowu na otwarciu kolejnej ich inwestycji.
1: Nowa hala to nie tylko większa przestrzeń, ale przede wszystkim nowy rozdział w historii firmy. W czwartek 23 kwietnia doszło do tragicznego w skutkach wypadku w Dąbrowie Górniczej. Jadącego rowerem posła Nowej Lewicy Łukasza Litewkę potrącił samochód osobowy prowadzony przez 57-letniego mieszkańca Sosnowa. Parlamentarzysta nie przeżył. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły kilka tysięcy osób. Ceremonia miała charakter państwowy. Łukasz Litewka był bardzo szanowaną osobą. W swojej działalności społecznej skupiał się na akcjach pomocowych dla dzieci, osób starszych oraz ochronie praw zwierząt. Po śmierci posła w wielu miastach naszego kraju ruszyły spontaniczne akcje zbiórki karmy i akcesoriów dla zwierząt. Dołączył do niej poseł Piotr Kowal.
4: Śmierć Łukasza Litewki, tragiczne wydarzenie, natomiast Łukasz żył zawsze dla innych, żył dla ludzi, ale też żył dla zwierząt, bo z tego w swojej działalności był znany. I faktycznie szereg akcji, setki, tysiące akcji w całej Polsce organizowanych przez zarówno i osoby prywatne, i przez firmy, i przez stowarzyszenia, no ale siłą rzeczy również w związku z tym, że był posłem klubu parlamentarnego Lewicy, również i tutaj we Włocławku nasze biuro, moje biuro poselskie, biuro Lewicy włączyło się w

0: taką zbiórkę, spontaniczną zbiórkę ludzie przynosili, dlatego że no, Łukasz był dla nich ważną postacią. I dzisiaj możemy trochę tego dobra poczynić. Mamy za sobą wszystkie te rzeczy, które przynieśli mieszkańcy Włocławka, mieszkańcy regionu włocławskiego, i dzisiaj będziemy je przekazywać do Fundacji Mondokane, która zajmuje się opieką nad zwierzętami, wsparciem dla tych zwierząt, robią świetną pracę i w ten symboliczny sposób będziemy mogli wesprzeć ich w tej pracy.
1: Darczyńcy przekazali głównie karmę dla psów, ale pojawiły się również przysmaki dla kotów oraz transporter dla tych zwierząt.
0: Są różne rzeczy, dlatego że przecież nie mówimy tylko o psach, tylko o różnych zwierzętach i nie tylko karma jest potrzebna, ale również inne rzeczy. Wszystko to, co przynieśli mieszkańcy naszego miasta, jest tutaj zebrane, ale chcę też powiedzieć, że podobne akcje organizowaliśmy zarówno też i w powiecie lipnowskim, ale i w Toruniu, gdzie też sporo tych akcji udało się i tych rzeczy udało się zebrać. Więc na kanwie smutnego wydarzenia jeszcze trochę dobra zrobiliśmy, ale ja jestem tak naprawdę głęboko przekonany, bo to przecież widać było w całej Polsce, że śmierć Łukasza poruszyła wielu z nas, że jeszcze w inne dobre rzeczy będziemy wspólnie robić. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali się włączyć do tej spontanicznej akcji. Jestem przekonany, że to nie ostatnie nasze wspólne tego typu działanie.
1: Tragiczna śmierć posła odbiła się szerokim echem w całym kraju. Pamięć o nim została przekuta w realne dobro. Łukasz Litewka aktywnie walczył o prawa zwierząt i aktywnie przeciwstawiał się okrucieństwu wobec nich. Młodzieżowy ośrodek wychowawczy aktywnie uczestniczy w imprezach sportowych oraz sam je organizuje. Jednym z najbardziej znanych cyklicznych wydarzeń są zawody w biegach przełajowych, których stawką jest tytuł Mistrza Polski ośrodków wychowawczych w biegach przełajowych. Dzisiejsza rywalizacja odbyła się jak zawsze nad Jeziorem Czarnym.
2: To są 43. Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w sztafetowych biegach przełajowych. Zgłoszonych ośrodków było więcej, ale na dzisiejszą imprezę dotarło 8 ośrodków z zewnątrz, z wszystkich województw, z całego kraju. I Młodzieżowy Ośrodek we Włocławku wystawił 3 drużyny.
3: Czy były jakieś eliminacje do tego wydarzenia?
2: Nie, jest to turniej otwarty i taki charakter miał od zawsze i tego się trzymamy, to kontynuujemy.
3: Proszę powiedzieć jeszcze, jakie nagrody czekają na uczestników?
2: Nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy, medale, ale myślę, że najważniejsze będzie zdobycie tytułu i chluba z tym związana.
3: Czy praca nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca?
2: Trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca, jest zmienna, są zmienne warunki, istotna jest pogoda, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie wszystko dobrze.
1: Resocjalizacja poprzez sport odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Z jednej strony rozwija sprawność fizyczną, z drugiej buduje wartości fair play.
2: Sport dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych to jest praca profilaktyczna, zajęcia z zakresu profilaktyki społecznej. Jest to wskazanie konstruktywnych form spędzania wolnego czasu w alternatywie do takich sytuacji, które doprowadziły do tego, że chłopcy trafili do tego typu placówek. Jest to forma, która pozwala szybko wyzwolić, wskazać talenty. Jest duże przełożenie wysiłku włożonego na efekt. Jest to bardzo dobra metoda pracy, ale również sposób na rozładowanie emocji, kanalizację napięć.
1: Trasa przełaju wokół Jeziora Czarnego do łatwych nie należy. Teren jest pofalowany, pojawiają się korzenie drzew, o które można się potknąć. Dodatkowo trzeba podać pałeczkę kolejnej sztafecie, co w pełnym biegu może nastręczyć trudności.
4: Dobrze poszło.
5: Bardzo dobrze. Pierwsze miejsce, jak na razie.
3: Jakie emocje wam towarzyszyły przed startem? Był stres czy może spokój?
4: Stres zdecydowanie.
5: Lekki stres i motywacja, żeby być najlepszy.
3: Jak wyglądały wasze przygotowania do dzisiejszego dnia?
4: No, rozgrzewka od rana już. Co więcej z wieściami, nie? Swoimi nóg.
5: Przygotowania wyglądały, że biegaliśmy tutaj, treningi mieliśmy i to dość sporo ich było.
3: Jak one wyglądały?
5: O, braliśmy parę osób najlepszych z ośrodka i biegliśmy tutaj, nie? I trener mierzył czasy.
3: A czy lubicie tak biegać na co dzień?
4: Nie, ale żeby reprezentować ośrodek, to tak.
5: Ja również nie, ale umiem, to biegam.
1: Gospodarze nie okazali się gościnni i wygrali tytuł Mistrzów Polski.

0: całym kraju rośnie niepokój wokół finansowania aktywnych form wsparcia dla osób bezrobotnych. W 2026 roku budżety powiatowych urzędów pracy zostały znacząco zmniejszone, a środki przeznaczone na aktywizację zawodową ograniczono o blisko 1,5 miliarda złotych. Mniejsza pula pieniędzy oznacza mniej dotacji, szkoleń i staży dla osób poszukujących zatrudnienia. Senator Stanisław Pawlak zwrócił się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie tej sytuacji.
1: W tej sprawie wystąpiłem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienia i wyjaśnienie, które otrzymałem, potwierdza ten stan rzeczy. Mianowicie wstępnie planowano środki na aktywne formy walki z bezrobociem na wysokości roku 2025, ale niestety zmniejszono te środki o 1,5 miliarda złotych, a więc pozostało tylko 2 miliardy 150 milionów, które nie wystarczają na realizację przypisanych zadań, poszerzonych szczególnie zadań nową ustawą z 2025 roku o możliwości wsparcia także innych osób korzystających z pomocy, co wywołało właśnie to zahamowanie finansowania aktywnych form wsparcia bezrobocia. Ta odpowiedź nie przewiduję możliwości zwiększenia tych środków. Będę nadal się starał o to, aby jednak znaleźć źródła finansowania i wesprzeć bezrobocie w naszym województwie kujawsko-pomorskim.
0: We Wrocławku skutki cięć są już odczuwalne. Budżet przeznaczony na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych zmniejszył się aż o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
2: Nasz budżet, jeżeli chodzi o środki, jakimi dysponujemy na starcie w tym roku, zmniejszył się o 40%. Natomiast jeżeli porównamy wszystkie wydatki, które mieliśmy w ubiegłym roku i te dodatkowe pieniądze, które jeszcze pozyskaliśmy, no to liczby są dosyć wstrząsające, jeżeli chodzi o to, czym dysponujemy dzisiaj. Mianowicie w ubiegłym roku wydatkowaliśmy ponad 34 miliony złotych na aktywne formy wsparcia naszych klientów, a w tym roku mamy do dyspozycji trochę ponad 17 milionów. Zatem jest to połowa budżetu, nawet nieco mniej, i to rodzi skutek tego rodzaju, że w zasadzie dochodzimy do sytuacji, kiedy wstrzymamy już wszelkie nabory, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, dotacje, staże. Mamy cały czas w ofercie nabory na staże, czy takie pomocnicze formy jak zwroty kosztów dojazdu, czy bony na zasiedlenie. Natomiast te formy, które cieszą się największą popularnością, niestety jeżeli nie będzie wzmocnienia naszego budżetu i odblokowania pieniędzy z Funduszu Pracy, one nie będą już realizowane w drugiej połowie roku.
0: Jednocześnie trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów dotyczące uruchomienia dodatkowych środków.
2: Na dzisiaj trwają jeszcze rozmowy z Ministerstwem Finansów o odblokowanie pewnej puli właśnie na te formy wsparcia, bo ważne, żeby mieć świadomość, że nawet z jednej strony chodzi o wsparcie osób bez pracy, bo to jest realny problem dla pewnej grupy, ale z drugiej strony wspieramy również przedsiębiorczość, dlatego że zawsze zaoferowanie czy stażu, czy stworzenia nowego miejsca pracy wiąże się z połączeniem właśnie tych dwóch elementów, czyli i osób, które szukają pracy, i tych, którzy chcą zaoferować swoje stanowiska. I to takie formy, chociażby jak staże czy subsydiowane zatrudnienie, od lat cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem naszych lokalnych firm.
0: Na razie jednak zarówno urzędy pracy, jak i osoby bezrobotne muszą uzbroić się w cierpliwość. Ostateczne decyzje dotyczące dodatkowego finansowania mają zapaść w najbliższych tygodniach. A od nich zależy, czy wsparcie dla osób szukających pracy wróci do poprzedniego poziomu. Kolejna droga na terenie powiatu wrocławskiego zostanie wyremontowana. Tym razem chodzi o odcinek znajdujący się w gminie Fabianki, sąsiadującej z wrocławskim Zawiślem. Umowa została już podpisana i niebawem ruszą prace. Inwestycja obejmie przebudowę 1 km drogi oraz remont 1 km nawierzchni dojazdowej w okolicach miejscowości Łęk-Witoszyn. W ramach prac wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi, nawierzchnia bitumiczna, pobocza skruszywa oraz nowe oznakowanie.
3: W ciągu drogi Wrocławek-Bobrowniki-Czernikowo chcemy wybudować nowy odcinek kilometrowy. To jeden z niewielu ostatnich odcinków, który pozostał drogi gruntowej, a ten teren bardzo się rozwija, ale także dokonać renowacji kolejnego jednokilometrowego odcinka, który już istnieje na nawierzchni asfaltowej. Zadanie bardzo ważne dla mieszkańców tej okolicy. Z racji tego, że w części znajduje się także na terenie leśnym, ta inwestycja warta około 840 tysięcy złotych. Wsparta zostanie z budżetu Lasów Państwowych. Bardzo serdecznie cieszę się z tego wsparcia.

0: Kolejne zadanie drogowe w tym roku, na które podpisaliśmy umowę, ale jesteśmy także w okresie przetargu na dwa zadania. Jedno wzdłuż drogi Izbica Nowa Wieś Błędna, drugie to chodnik przy drodze Siódkowo-Mikanowo. Trwa proces przetargowy także na przebudowę mostu w Kłobi. Tutaj czekamy na dofinansowanie z rezerwy przekazywanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Także tych zadań drogowych w tym roku jest bardzo wiele.
1: Droga przebiega przez bardzo malowniczy las. Dotychczas w kilku punktach równy asfalt ustępował miejsca białemu kruszywu. Niebawem się to zmieni. Wykonawcą inwestycji jest firma Droktom z Wrocławka. Termin realizacji to 2 miesiące.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor i dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj kardiologią. Pomówmy o chorobach serca, a konkretnie o wadach zastawkowych serca. To dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe? Jakie są ich rodzaje? Co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy, to są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby, różne zdarzenia życiowe. Długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do

0: tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy 3 a 12 tygodniem, a 9, 12 tygodniem bądź życia płodowego. Życia płodowego i rozwija się, bym powiedział, w takiej w pierwotnej jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca, które są nie tylko wadami zastawek, ale są wadami dużych naczyń, które my mamy, przegród, które mamy w sercu, przegród, są ubytki międzyprzegrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone, zarośnięte, atrezja zastawki. To wszystko odbywa się w życiu osobniczym i kształtuje się pomiędzy, jak powiedziałem, 3 a 12 tygodniem życia. Co na to wpływa? Że to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym.
1: No geny to, niewątpliwie również.
0: No myślę, że chorzy na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze wpływy to jest to, jak kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje. Czy no, dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób.
1: Stresów,
0: ale ciężkich chorób infekcyjnych, na przykład tak. Różyczki. Tu wpływ różyczki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest no, powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i jakim chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastawkowych, takich nabytych, to my po prostu chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju no, rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca.
1: Choćby nadciśnienie.
0: Tak, choćby nadciśnienie, chociażby no, choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, układowe, które dotyczą także serca. Także, bym powiedział, wiek jest istotnym elementem, no że ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna. Tak? Czy urazy klatki piersiowej,
1: no tak,
0: tempe prowadzące do urwania się płatka na przykład. I to jest taki, bym powiedział, no, problem. No, już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku. Bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych. Tak, paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak? Do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem. Antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki mięśniowej, czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania

0: układu no, zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, no, tych wad serca i bakteryjnego zapalenia w sierdzie się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych, tych nabytych.
0: No więc, tak jak mówiłem, że to są infekcje, tak? Infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak? Na
0: tak,
1: wszelkiego rodzaju infekcje.
0: Każda infekcja powinna być troskliwie leczona, u młodzieży szczególnie, tak? Bo mówię, teraz no, te infekcje są dość powszechne i są dość banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. No, mówię, różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że no, dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeżeli ktoś szczególnie jeszcze ma jakieś nadciśnienie, czy ma chorobę jakąś tam niedokrwienną serca, czy taki chory ma, bym powiedział, no, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady niedomykalności, powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, mówię, wiek, urazy klatki piersiowej, tępe, powypadkowe, tak? Gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki. To się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc, jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznie, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba no, zawsze zwracać uwagę głównie u młodego pokolenia na infekcje. No i na wszystkie objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
1: No właśnie, tak. Panie doktorze, no. Jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw? Czy też
0: można by było powiedzieć tak,
1: objawy.
0: Że jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność.
1: Jeszcze trójdzielną ma.
0: Jeszcze trójdzielną, tak, i te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca, generalnie bym powiedział, tak pierwotnie to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że no, przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości, a okazuje się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę.

0: wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej, tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej, tak? Jeżeli widzę, że ktoś ma obrzęki, prawda, tak? No i przede wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i w naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? No to mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak? Dlatego, że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe, mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówne bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe właśnie mitralne dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę, czy ale chory się, znaczy mówi, że panie doktorze, mam nierówne bicia serca, tak? No to już należy też o tym myśleć. Niektórzy mają chory utraty przytomności. No to ktoś już, to może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie z słuchawką. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne. Te szmery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to szmery skurczowe lub szmery rozkurczowe, tak, no jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
1: No teraz właśnie, właściwie przeszliśmy do diagnostyki, tak?
0: Tak, badanie echokardiograficzne, które po prostu dopiero nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, na jakim etapie te wady zastawkowe są, tak? Czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia i bym powiedział korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział, jakby podejmowania decyzji operacyjnych,
1: no
0: tak?
1: Właśnie. Żeby tą do jakiego zastawkę momentu obserwujemy, kiedy zaczynamy wkraczać z poważniejszymi decyzjami w kontekście właśnie leczenia chirurgicznego, czy też tak, stosowania leków?
0: Tak, no, trzeba powiedzieć, że kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są, tak bym powiedział, już rozbudowane i ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka, że opieramy się właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej na przykład, która ma 4, powinna mieć 4 centymetry kwadratowe, ma poniżej 1 centymetra kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji. W badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ciśnienia na tych zastawkach, tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przy zastawce aortalnej, powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia, do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie, panie doktorze, czy proszę pana,

0: musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi być jeszcze na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
1: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
0: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat,
1: tak,
0: wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już drugi raz nie otwierać mu na przykład za rok znowu klatki piersiowej.
1: Czyli sprawdzamy stan naczyń.
0: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie zestawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, to są, często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawek, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej, to są skutkiem wad najczęściej, skutkiem wad lewego serca.
1: Lewej komory.
0: Lewej komory, lewego serca, lewego, znaczy, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej.
1: Tak.
0: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej
1: trójdzielnej.
0: Tak? Bardzo rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi. Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70 roku życia, gdzie ten element, bym powiedział, starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek i tej okolicy jest istotnym elementem wady.
1: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
0: Stosuje się, no na przykład jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu, tak? Bo wiemy, że te zmiany wytwórcze, bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, no takim no zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, miażdżycy, no i takie rzeczy.
1: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch.
0: Tak, no na pewno.
1: Będą te czynniki działały korzystnie.
0: Nasze całe życie osobnicze od młodych lat po późny wiek to jest, bym chciał, takim kwintesencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane, tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to było jednym kiedyś z przykazań kościelnych, tak? Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej, albo gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?
0: Proszę pani, no obserwuje się, bym powiedział, właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia. Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40 lat, a takiego, co ma 80 lat. No. W związku z tym są jeszcze takie metody, że zamiast wymieniać tą zastawkę w sensie wycinania jej i zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki

0: takie, bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane, no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
1: Jeśli zaniechamy leczenia, jeżeli zlekceważymy, na co się narażamy?
0: No, narażamy się, wie pani, na objawy niewydolności serca, mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces, jeżeli się toczy w tej zastawce i uszkadza także no, jakieś okoliczne drogi, bodźce przewodzące, na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem takiej wady nieleczonej to jest niewydolność serca, czyli jest duża duszność, obrzęki, duszność jest wynikiem, bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciążenia prawego serca, pojawia się obrzęki kończyn dolnych, pojawia się powiększenie wątroby, pojawia się wodobrzusze, tak? Więc to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, no, jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem, ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologicznego leczenia, ale ta wada serca jest często już, bym powiedział, no, taka, że, no, że stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia. No, zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: tak.
0: Ale zawsze jest duże ryzyko operacyjne już wtedy, kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak naciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa, w odpowiednim momencie podjęta decyzja operacyjna, niekoniecznie, jak mówię, z otworaniem klatki piersiowej i wymieniem zastawki, ale także te techniki mało inwazyjne, czyli zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, no to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko objawy. Tak. Także to jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać z pacjentem i mówić mu wyraźnie, że co pacjent może zrobić. Oczywiście pacjent może się na wszystko zgodzić albo na nic.
1: To jest decyzja pacjenta.
0: To jest jego decyzja. Ale no, musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało, tak? Bo tak pacjent myśli, że zostanie na tym poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj. Ale on już za miesiąc może być inny. Znacie cięższy i już nieodwracalny.
1: Dlatego trzeba monitorować, tak.
0: Dlatego trzeba monitorować tych pacjentów.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską.

0: W dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Literatura i spotkania z lokalną kulturą. Przed mieszkańcami kilka wyjątkowych dni w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Już jutro odbędzie się spotkanie autorskie z Kingą Poruczkowską.
1: Czwartek 21 maja o godzinie

0: godzinie 17. Serdecznie zapraszamy na spotkanie z naszą wrocławską autorką Kingą Boruczkowską. Kinga Boruczkowska ma już na swoim koncie kilka książek. W samym 2026 roku wydała dwie książki, Fleeting Time i Zakochaliśmy się w kłamstwie. To będzie taka okazja, żeby spotkać właśnie autorkę, zadać jej kilka pytań. I serdecznie zapraszamy.
1: W programie znalazł się również dzień dedykowany fanom puzli. Każdy będzie mógł przyjechać do biblioteki i układać kolorowe obrazy.
0: W sobotę 23 maja wszystkich miłośników puzli zapraszamy do naszej sali kameralnej na puzzlowe pogaduchy. Mniejszych puzzlomaniaków, młodszych puzzlomaniaków zapraszamy z opiekunami. Będziemy mieli i własne puzzle, i będzie można przynieść swoje, aby sobie tutaj układać.
1: Pod koniec maja odbędzie się kolejne spotkanie autorskie z lokalną pisarką.
2: Zapraszamy na spotkanie autorskie z Joanną Waszin. Joanna Waszin to wrocławska polonistka, także logopeda. W 2025 roku zadebiutowała powieścią psychologiczną, inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami pod tytułem Zanim napisałeś Dzień dobry Asiu. Autorka zaprasza do swojego świata, gdzie fabuła o miłości przeplata się z takim nieoczywistym językiem metafor i symboli. Spotkanie odbędzie się w centrali 28 maja o godzinie 17 w sali kameralnej.
1: Najbliższe dni w bibliotece upłyną pod znakiem kultury i interesujących rozmów. Kolejna inwestycja i kolejny krok w rozwoju wrocławskiej firmy. We Wrocławku uroczyście otwarto nową halę firmy Run Chłodnia. Nowoczesna przestrzeń do przechowywania mrożonej żywności, zaplecze socjalne i część logistyczna mają jeszcze bardziej usprawnić działalność przedsiębiorstwa, które od lat buduje swoją markę na jakości i zadowoleniu klientów. To właśnie wieloletnia praca i konsekwencja sprawiły, że pierwsze dostawy kukurydzy trafiły aż na rynek amerykański.
3: Dzisiaj mamy przyjemność brać udział w uroczystości otwarcia nowej hali magazynowej, którą mamy za naszymi plecami. Tą inwestycję realizowaliśmy dzięki środkom z KPO oraz naszym własnym środkom firmowym. Mamy tutaj halę magazynową na ponad 5700 miejsc paletowych, składowanych w temperaturze ujemnej minus 18 stopni. Będziemy składowali tutaj przede wszystkim kukurydzę, wiśnie, produkty, które przetwarzamy. Sam proces budowy trwał około roku, także przebiegł bardzo szybko. Firma Trebut, która była generalnym wykonawcą, wywiązała się ze wszystkich terminów, poprowadziła budowę, możemy powiedzieć, wzorowo. Jesteśmy im też bardzo wdzięczni. No i cieszymy się, dlatego że ta hala, ten magazyn w bardzo odpowiednim czasie dla nas powstaje, dlatego że rozwijamy naszą sprzedaż. Zwiększamy udział w rynku amerykańskim, realizujemy pierwsze dostawy już za ocean, co jest, myślę, dużym sukcesem naszej firmy i naszej tutaj lokalnej społeczności, no bo wysyłać kukurydzę do Stanów Zjednoczonych, która jest ojczyzną kukurydzy, jest wielkim sukcesem. I ten sukces też realizujemy dzięki polityce kadrowej i naszym wspaniałym kadrom, pracownikom, którzy codziennie przygotowują nasze produkty. Kukurydzę produkujemy od przeszło 33 lat. Także takich rzeczy się nie da wypracować w krótkim czasie. To jest owoc wieloletniej pracy, już można powiedzieć pokoleniowej. Natomiast jeżeli chodzi o już te takie ostatnie kroki, które doprowadziły do tego, że to się udało, no to tutaj wielka praca pana dyrektora Łukasza Gryciuka, który od wielu lat prowadzi sprzedaż na rynku północnoamerykańskim wiśni, naszych mrożonych wiśni tutaj z regionu. No i mając kontakt z klientami, rozmawiając z nimi, powoli zaczął odkrywać szansę rosnącego rynku amerykańskiego, pojawiającej się pewnej niszy. Także to też trwało latami. Już te ostatnie, może tak bezpośrednio 7 lat, to były takie właśnie pierwsze kontakty i informacje o tym, że ta kukurydza tam może być odbierana od nas. Natomiast pierwszy taki poważny, duży kontrakt zdobyliśmy w zeszłym roku w bardzo wyjątkowych okolicznościach, nadzwyczajnych bym powiedział, no ale byliśmy w dobrym miejscu, o dobrym czasie. No i udało nam się podpisać duży kontrakt. Teraz pracujemy nad jakby ponowieniem tego kontraktu na kolejny rok. Także no jest to bardzo wyjątkowa rzecz. Z takich ciekawostek, które mogę Państwu powiedzieć, okazuje się, że transport morski z Gdyni, właściwie z Włocławka do Gdyni i później morski na wschodnie wybrzeże amerykańskie, w tej chwili

0: jest tańszy niż transport kołowy z zachodniego wybrzeża amerykańskiego na wschodnie. Także też ta konkurencyjność tutaj transportu bierze jakąś rolę, natomiast no, głównym czynnikiem jest nasza jakość, doświadczenie i to, że potrafimy uprawiać kukurydzę w standardach amerykańskich.
1: Za sukcesem stoją ludzie. Wśród pracowników są osoby nie tylko z Polski, ale również z różnych zakątków świata.
2: To, co możemy dzisiaj obserwować, to jest wspólna nasza ciężka praca. W tym momencie w grupie RUN mamy zatrudnione około 650 osób i każdy z nas ma swój wyjątkowy wkład w to, że dzisiaj możemy tutaj być i świętować razem. Nasza załoga składa się nie tylko z pracowników polskich, ale z Filipin, z Kolumbii, z Wenezueli. Mieliśmy też pracowników z Afryki, także jeżeli chodzi o to, z kim współpracujemy, to można powiedzieć, że mamy pracowników z całego świata i każdy z nich wnosi swoją indywidualność i dzięki temu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, czyli wyjątkowi. W tym momencie, jeżeli chodzi o załogę, to cały czas prowadzimy procesy rekrutacyjne. Za niedługo uruchamiamy przeroby sezonowe, więc no tutaj też kolejne 80 osób będzie miało szansę dołączyć do naszej firmy, do naszej załogi.
1: Firma może pochwalić się aż 40 sklepami. Ogromną rolę odgrywają sprzedawcy i pracownicy pierwszej linii. To oni budują relację z klientami.
0: Najdalszy nasz sklep w tej chwili już jest pod Łodzią, w Łodzi. Także poszliśmy tutaj z rozwojem w kierunku województwa łódzkiego. Myślimy o rozbudowie tam zaplecza logistycznego. Sklepów jest już ponad 40. I to, co nas najbardziej cieszy, to jest to, że mamy wspaniałych, cudownych sprzedawców, którzy z szacunkiem myślę, że z takim uśmiechem na twarzy podchodzą do naszych klientów. I właśnie dzięki nim mamy niesamowite grono klientów i na co dzień się spotykamy. Ja się często spotykam z bardzo życzliwymi opiniami, a ja kupuję pierogi, a ja tam devolaya próbowałem. Dziękujemy, fajnie, że to jest nasze. Także no, rzeczywiście te sklepy to jest taka gałąź naszej firmy, która się rozwija bardzo dynamicznie. I myślimy, że w następnych latach będzie to kontynuowane.
1: Praca z mrożoną żywnością wymaga ogromnej precyzji i troski o każdy etap produkcji i przechowywania.
0: Zarządzaniem mrożoną żywnością jest bardzo, no może nie trudne, ale wymaga uwagi i troski. Dzięki temu, że my mamy sklepy firmowe i to są sklepy, które są zaopatrywane prosto od producenta, nie tylko od nas, ale też od zaprzyjaźnionych polskich firm, które swoje produkty tam dostarczają, mamy możliwość skrócenia łańcucha dostaw, dzięki czemu się te mrożonki nie mają okazji rozmrozić albo utracić części temperatury, co powoduje, że się pojawia szron, lód i one są mniej apetyczne, tracą część wilgoci, więc po prostu tracą na jakości. Więc tutaj ten krótki łańcuch dostawy, który też się przekłada na okazyjną dobrą cenę dla klienta, jest kluczowy. Natomiast jeżeli chodzi o tą inwestycję i te inwestycje, które tutaj mamy, rok temu otwieraliśmy i teraz, one się bardzo przekładają na jakość naszych produktów. Przede wszystkim, to może taka nie jest oczywista rzecz, ze względu na zadowolenie załogi i przyjemność z pracy. Jeżeli ta infrastruktura jest nowoczesna, jest bezpieczna, to pracownik i my jako pracownicy też nie musimy tak się skupiać na tym, co nas otacza, tylko możemy się skupić na tym, co wykonujemy. Więc wprost ta przyjemność z pracy przekłada się na jakość wyrobów i to widzimy i to odczuwamy. Oczywiście jakby nowa infrastruktura, nowe hale też powodują, że jest mniej zagrożeń, mniej elementów, które mogą gdzieś się złamać, dostać do produktu, mniej awaryjne są te obszary, więc mniej zamieszania w procesie produkcyjnym, które bardzo często się przekłada na późniejsze reklamacje.
1: Firma również podkreśla swój rodzinny charakter. Dobra atmosfera, integracyjne wydarzenia i wsparcie pracowników sprawiają, że wielu z nich związanych jest z przedsiębiorstwem od lat.
2: Myślę, że tutaj my bardzo chętnie, jak jest jakaś okazja, żeby spotkać się razem i poświętować, zatrzymać się na chwilę i zobaczyć, w jakim miejscu też jesteśmy i żeby to uczcić, to myślę, że tutaj dla nas to są takie ważne rzeczy, takie punkty milowe w rozwoju firmy, a tak na dobrą sprawę firma rozwija się dzięki ludziom, tak? Procesy czy budynki, to jest tylko efekt, który widać, tak? Ale wszyscy my mieliśmy tutaj wkład w to, żeby to wyglądało tak, jak wygląda, no i żeby rozwijała się firma cały czas, nieustannie.
0: To jest olbrzymi nakład pracy właśnie pani dyrektor i całego działu kadr, który organizuje te wydarzenia, nie tylko to, ale też właśnie piknik rodzinny, który będziemy mieli za tydzień.
3: Tak jest.
0: Teraz mieliśmy

0: Wspaniałą inicjatywę też takiego czynu społecznego w naszym ośrodku wypoczynkowym nad Jeziorem Głuszyńskim, gdzie pracownicy z własnej, nieprzymuszonej woli, właśnie zorganizowaną autobusem i całą wycieczką pojechali i tam takie wiosenne porządki prowadzili. Jest wiele innych inicjatyw, które właśnie nasz dział
1: Co wam
0: kadr
1: powiedzieli?
0: prowadzi. I tutaj trzeba powiedzieć, że chcemy powiedzieć, że to jest rzeczywiście coś unikatowego, że udaje nam się w takim oczywiście jakby zakresie, w jakim to jest, utrzymywać pewną atmosferę firmy rodzinnej. Szacunku, zaufania, na tyle, na ile potrafimy, na tyle, na ile możemy. Oczywiście jakby nie jesteśmy doskonali, ale myślę, że to się udaje i to tworzy dobre miejsce życia.
2: Podczas otwarcia głos zabrał także zastępca prezydenta miasta Jarosław Zdanowski. Podkreślił, że Run Chłodnia to jeden z przykładów działalności, która skutecznie buduje lokalną gospodarkę.
3: Firma Żodlawin-Dawien związana z Włocławkiem od lat 50. ubiegłego wieku. Jest to także firma rodzinna, co jest bardzo cenne w dzisiejszych czasach, dlatego że przy firmach rodzinnych mamy to, że kolejne pokolenia chcą kontynuować pracę swoich poprzedników i bardziej zależy na utrzymaniu tej spuścizny, która po nich zostaje. Oczywiście, że jeżeli chodzi o Chłodnię Run, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest to jedna z większych firm w naszym mieście i to, że inwestuje akurat u nas, to jest to bardzo dobre dla miasta, jest dla mieszkańców przede wszystkim, jeżeli chodzi o miejsca pracy. Też cieszy fakt, że firma w ciągu 12 miesięcy oddaje kolejną inwestycję. W maju poprzedniego roku była to hala produkcyjna, w tym roku mamy halę mroźnie, tak zwaną, z zapleczem logistycznym i zapleczem socjalnym dla pracowników. Także jak najbardziej to nas cieszy i życzymy firmie, aby za kolejne 12 miesięcy byśmy byli znowu na otwarciu kolejnej ich inwestycji.
2: Nowa hala to nie tylko większa przestrzeń, ale przede wszystkim nowy rozdział w historii firmy. W czwartek 23 kwietnia doszło do tragicznego w skutkach wypadku w Dąbrowie Górniczej. Jadącego rowerem posła Nowej Lewicy Łukasza Litewkę potrącił samochód osobowy prowadzony przez 57-letniego mieszkańca Sosnowa. Parlamentarzysta nie przeżył. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły kilka tysięcy osób. Ceremonia miała charakter państwowy. Łukasz Litewka był bardzo szanowaną osobą. W swojej działalności społecznej skupiał się na akcjach pomocowych dla dzieci, osób starszych oraz ochronie praw zwierząt. Po śmierci posła w wielu miastach naszego kraju ruszyły spontaniczne akcje zbiórki karmy i akcesoriów dla zwierząt. Dołączył do niej poseł Piotr Kowal.
4: Śmierć Łukasza Litewki, tragiczne wydarzenie, natomiast Łukasz żył zawsze dla innych, żył dla ludzi, ale też żył dla zwierząt, bo z tego w swojej działalności był znany. I faktycznie szereg akcji, setki, tysiące akcji w całej Polsce organizowanych przez zarówno i osoby prywatne, i przez firmy, i przez stowarzyszenia, no ale siłą rzeczy również w związku z tym, że był posłem klubu parlamentarnego Lewicy, również i tutaj we Włocławku nasze biuro, moje biuro poselskie, biuro Lewicy włączyło się w taką zbiórkę, spontaniczną zbiórkę ludzie przynosili, dlatego że no była to, Łukasz był dla nich ważną postacią i dzisiaj możemy trochę tego dobra poczynić. Mamy za sobą wszystkie te rzeczy, które przynieśli mieszkańcy Włocławka, mieszkańcy regionu włocławskiego i dzisiaj będziemy je przekazywać do Fundacji Mondo Cane, która zajmuje się opieką nad zwierzętami, wsparciem dla tych zwierząt, robią świetną pracę i w ten symboliczny sposób będziemy mogli wesprzeć ich w tej pracy.
2: Darczyńcy przekazali głównie karmę dla psów, ale pojawiły się również przysmaki dla kotów oraz transporter dla tych zwierząt.
4: Są różne rzeczy, dlatego że przecież nie mówimy tylko o psach, tylko o różnych zwierzętach i nie tylko karma jest potrzebna, ale również inne rzeczy. Wszystko to, co przynieśli mieszkańcy naszego miasta, jest tutaj zebrane, ale chcę też powiedzieć, że podobne akcje organizowaliśmy zarówno też i w powiecie lipnowskim, ale i w Toruniu, gdzie też sporo tych akcji udało się i tych rzeczy udało się zebrać. Więc na kanwie smutnego wydarzenia jeszcze trochę dobra zrobiliśmy, ale ja jestem tak naprawdę głęboko przekonany, bo to przecież widać było w całej Polsce, że śmierć Łukasza poruszyła wielu z nas, że jeszcze w inne dobre rzeczy będziemy wspólnie robić. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali się włączyć do tej spontanicznej akcji. Jestem przekonany, że to nie ostatnie nasze wspólne tego typu działanie.
2: Tragiczna śmierć posła odbiła się szerokim echem w całym kraju. Pamięć o nim została przekuta w realne dobro. Łukasz Litewka aktywnie walczył o prawa zwierząt i aktywnie przeciwstawiał się okrucieństwu wobec nich. Młodzieżowy ośrodek wychowawczy aktywnie uczestniczy w imprezach sportowych oraz sam je organizuje.

0: Jednym z najbardziej znanych cyklicznych wydarzeń są zawody w biegach przełajowych, których stawką jest tytuł Mistrza Polski ośrodków wychowawczych w biegach przełajowych. Dzisiejsza rywalizacja odbyła się jak zawsze nad Jeziorem Czarnym.
1: To są 43. Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w sztafetowych biegach przełajowych. Zgłoszonych ośrodków było więcej, ale na dzisiejszą imprezę dotarło 8 ośrodków z zewnątrz, z wszystkich województw, z całego kraju. I Młodzieżowy Ośrodek we Włocławku wystawił 3 drużyny.
2: Czy były jakieś eliminacje do tego wydarzenia?
1: Nie, jest to turniej otwarty i taki charakter miał od zawsze i tego się trzymamy, to kontynuujemy.
2: Proszę powiedzieć jeszcze, jakie nagrody czekają na uczestników?
1: Nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy, medale, ale myślę, że najważniejsze będzie zdobycie tytułu i chluba z tym związana.
2: Czy trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca?
1: Trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca, jest zmienna, są zmienne warunki, istotna jest pogoda, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie wszystko dobrze.
0: Resocjalizacja poprzez sport odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Z jednej strony rozwija sprawność fizyczną, z drugiej buduje wartości fair play.
1: Sport dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych to jest praca profilaktyczna, zajęcia z zakresu profilaktyki społecznej. Jest to wskazanie konstruktywnych form spędzania wolnego czasu w alternatywie do takich sytuacji, które doprowadziły do tego, że chłopcy trafili do tego typu placówek. Jest to forma, która pozwala szybko wyzwolić, wskazać talenty. Jest duże przełożenie wysiłku włożonego na efekt. Jest to bardzo dobra metoda pracy, ale również sposób na rozładowanie emocji, kanalizację napięć.
0: Trasa przełaju wokół Jeziora Czarnego do łatwych nie należy. Teren jest pofalowany, pojawiają się korzenie drzew, o które można się potknąć. Dodatkowo trzeba podać pałeczkę kolejnej sztafecie, co w pełnym biegu może nastręczyć trudności.
3: Dobrze poszło.
4: Bardzo dobrze. Pierwsze miejsce, jak na razie.
2: Jakie emocje wam towarzyszyły przed startem? Był stres czy może spokój?
3: Stres zdecydowanie.
4: Lekki stres i motywacja, żeby być najlepszy.
2: Jak wyglądały wasze przygotowania do dzisiejszego dnia?
3: No rozgrzewka od rana już. Co więcej z wieściami, nie? Swoimi nóg.
4: Przygotowania wyglądały, że biegaliśmy tutaj, treningi mieliśmy i to dość sporo ich było.
2: Jak one wyglądały?
4: Braliśmy parę osób najlepszych z ośrodka i biegliśmy tutaj, nie? I trener mierzył czasy.
2: A czy lubicie tak biegać na co dzień?
3: Nie, ale żeby reprezentować ośrodek, to tak.
4: Ja również nie, ale umiem, to biegam.
0: Gospodarze nie okazali się gościnni i wygrali tytuł Mistrzów Polski. W całym kraju rośnie niepokój wokół finansowania aktywnych form wsparcia dla osób bezrobotnych. W 2026 roku budżety powiatowych urzędów pracy zostały znacząco zmniejszone, a środki przeznaczone na aktywizację zawodową ograniczono o blisko 1,5 miliarda złotych. Mniejsza pula pieniędzy oznacza mniej dotacji, szkoleń i staży dla osób poszukujących zatrudnienia. Senator Stanisław Pawlak zwrócił się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie tej sytuacji.
5: W tej sprawie wystąpiłem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienia i wyjaśnienie, które otrzymałem, potwierdza ten stan rzeczy. Mianowicie wstępnie planowano środki na aktywne formy walki z bezrobociem na wysokości roku 2025, ale niestety zmniejszono te środki o 1,5 miliarda złotych, a więc pozostało tylko 2 miliardy 150 milionów, które nie wystarczają na realizację przypisanych zadań, poszerzonych szczególnie zadań nową ustawą z 2025 roku o możliwości wsparcia także innych osób korzystających z pomocy, co wywołało właśnie to zahamowanie finansowania aktywnych form wsparcia bezrobocia. Ta odpowiedź nie przewiduję możliwości zwiększenia tych środków. Będę nadal się starał o to, aby jednak znaleźć źródła finansowania i wesprzeć bezrobocie w naszym województwie kujawsko-pomorskim.
0: We Wrocławku skutki cięć są już odczuwalne. Budżet przeznaczony na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych zmniejszył się aż o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
6: Nasz budżet, jeżeli chodzi o środki, jakimi dysponujemy na starcie w tym roku, zmniejszył się o 40%.

0: Natomiast jeżeli porównamy wszystkie wydatki, które mieliśmy w ubiegłym roku i te dodatkowe pieniądze, które jeszcze pozyskaliśmy, no to liczby są dosyć wstrząsające, jeżeli chodzi o to, czym dysponujemy dzisiaj. Mianowicie w ubiegłym roku wydatkowaliśmy ponad 34 miliony złotych na aktywne formy wsparcia naszych klientów, a w tym roku mamy do dyspozycji trochę ponad 17 milionów. Zatem jest to połowa budżetu, nawet nieco mniej, i to rodzi skutek tego rodzaju, że w zasadzie dochodzimy do sytuacji, kiedy wstrzymamy już wszelkie nabory, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, dotacje, staże. Mamy cały czas w ofercie nabory na staże, czy takie pomocnicze formy jak zwroty kosztów dojazdu, czy bony na zasiedlenie. Natomiast te formy, które cieszą się największą popularnością, niestety jeżeli nie będzie wzmocnienia naszego budżetu i odblokowania pieniędzy z Funduszu Pracy, one nie będą już realizowane w drugiej połowie roku.
1: Jednocześnie trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów dotyczące uruchomienia dodatkowych środków.
0: Na dzisiaj trwają jeszcze rozmowy z Ministerstwem Finansów o odblokowanie pewnej puli właśnie na te formy wsparcia, bo ważne, żeby mieć świadomość, że nawet z jednej strony chodzi o wsparcie osób bez pracy, bo to jest realny problem dla pewnej grupy, ale z drugiej strony wspieramy również przedsiębiorczość, dlatego że zawsze zaoferowanie czy stażu, czy stworzenia nowego miejsca pracy wiąże się z połączeniem właśnie tych dwóch elementów, czyli i osób, które szukają pracy, i tych, którzy chcą zaoferować swoje stanowiska. I to takie formy, chociażby jak staże czy subsydiowane zatrudnienie, od lat cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem naszych lokalnych firm.
1: Na razie jednak zarówno urzędy pracy, jak i osoby bezrobotne muszą uzbroić się w cierpliwość. Ostateczne decyzje dotyczące dodatkowego finansowania mają zapaść w najbliższych tygodniach. A od nich zależy, czy wsparcie dla osób szukających pracy wróci do poprzedniego poziomu. Kolejna droga na terenie powiatu włocławskiego zostanie wyremontowana. Tym razem chodzi o odcinek znajdujący się w gminie Fabianki, sąsiadującej z włocławskim Zawiślem. Umowa została już podpisana i niebawem ruszą prace. Inwestycja obejmie przebudowę 1 km drogi oraz remont 1 km nawierzchni dojazdowej w okolicach miejscowości Łęk-Witoszyn. W ramach prac wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi, nawierzchnia bitumiczna, pobocza skruszywa oraz nowe oznakowanie.
2: W ciągu drogi Włocławek-Bobrowniki-Czernikowo chcemy wybudować nowy odcinek kilometrowy. To jeden z niewielu ostatnich odcinków, który pozostał drogi gruntowej, a ten teren bardzo się rozwija, ale także dokonać renowacji kolejnego jednokilometrowego. Już istnieją nawierzchni asfaltowej. Zadanie bardzo ważne dla mieszkańców tej okolicy. Z racji tego, że w części znajduje się także na terenie leśnym, ta inwestycja warta około 840 tysięcy złotych. Wsparta zostanie z budżetu Lasów Państwowych. Bardzo serdecznie cieszę się z tego wsparcia. Kolejne zadanie drogowe w tym roku, na które podpisaliśmy umowę, ale jesteśmy także w okresie przetargu na dwa zadania. Jedno wzdłuż drogi Izbica Nowa Wieś Błędna, drugie to chodnik przy drodze Siódkowo-Mikanowo. Trwa proces przetargowy także na przebudowę mostu w Kłobi. Tutaj czekamy na dofinansowanie z rezerwy przekazywanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Także tych zadań drogowych w tym roku jest bardzo wiele.
1: Droga przebiega przez bardzo malowniczy las. Dotychczas w kilku punktach równy asfalt ustępował miejsca białemu kruszywu. Niebawem się to zmieni. Wykonawcą inwestycji jest firma Drogto z Wrocławka. Termin realizacji to 2 miesiące.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep

0: We Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor, i dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj kardiologią. Pomówmy o chorobach serca, a konkretnie o wadach zastawkowych serca. To dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe? Jakie są ich rodzaje? Co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy, to są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które nabywamy, wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby, różne zdarzenia życiowe. Długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy 12 tygodniu, a 9, 12 tygodniem życia płodowego. Życia płodowego i rozwija się, bym powiedział, w takiej w pierwotnej jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca, które są nie tylko wadami zastawek, ale są wadami dużych naczyń, które my mamy.

0: przegród, które mamy w sercu, przegród, są ubytki międzyprzegrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone, zarośnięte, atrezja zastawki. To wszystko odbywa się w życiu osobniczym i kształtuje się pomiędzy, jak powiedziałem, 3. a 12. tygodniem życia. Co na to wpływa, że to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym?
1: No geny to, niewątpliwie również.
0: No myślę, że chorzy na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze wpływy to jest to, jak kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje. Czy no, dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób.
1: Stresów,
0: ale ciężkich chorób infekcyjnych, na przykład tak. Różyczki. Tu wpływ różyczki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest no, powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i jakim chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastawkowych, takich nabytych, to my po prostu chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju no, rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca.
1: Choćby nadciśnienie.
0: Tak, choćby nadciśnienie, chociażby no, choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, które dotyczą także serca. Także bym powiedział, wiek jest istotnym elementem, no właśnie, jeszcze... że ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna. Tak? Czy urazy klatki piersiowej,
1: no tak,
0: tępe, prowadzące do urwania się płatka na przykład. I to jest taki, bym powiedział, no, problem. No, już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku. Bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych. Tak, paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak? Do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem. Antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki mięśniowej, czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu no, zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, no, tej wad serca i bakteryjnego zapalenia wsierdzia się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych, tych nabytych.
0: No więc tak jak mówiłem, że to są infekcje, tak? Infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak? Na
0: tak.
1: Wszelkiego rodzaju
0: każda
1: infekcje.
0: Infekcja powinna być troskliwie leczona u młodzieży szczególnie, tak? Bo

0: teraz te infekcje są dość powszechne i są dość banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. No, mówię, różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeżeli ktoś szczególnie jeszcze ma jakieś nadciśnienie, czy ma chorobę jakąś tam niedokrwienną serca, czy taki chory ma, bym powiedział, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady niedomykalności, powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, mówię, wiek, urazy klatki piersiowej, tępe, powypadkowe, tak? Gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki. To się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc. Jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznej, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba zawsze zwracać uwagę, głównie u młodego pokolenia, na infekcje. No i na wszystkie objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
1: No właśnie, panie doktorze, jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw, czy też...
0: Można by było powiedzieć tak,
1: objawy.
0: Że jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność.
1: Jeszcze trójdzielną ma.
0: Jeszcze trójdzielną, tak, i te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca. Generalnie bym powiedział, tak pierwotnie to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości, a okazuje się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego...
1: Co to takiego garb sercowy, panie doktorze?
0: To są przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej. Tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej. Tak? Jeżeli widzę, ktoś ma obrzęki, prawda, tak, no i przede wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i w naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? To mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca,

takimi jak tak zwaną aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak? Dlatego, że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe, mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówne bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe właśnie mitralne dają zaburzenia rytmu.

0: też o tym myśleć. Niektórzy mają chore utraty przytomności. No to ktoś już to może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie słuchawką. Mhm. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne. Te szmery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to szmery skurczowe lub szmery rozkurczowe. Jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
1: No teraz właściwie przeszliśmy do diagnostyki, tak?
0: Tak, badanie echokardiograficzne, które po prostu dopiero nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, na jakim etapie te wady zastawkowe są, tak? Czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia i bym powiedział korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział, jakby podejmowania decyzji operacyjnych, tak?
1: No żeby tą do jakiego zastawkę momentu obserwujemy, kiedy zaczynamy wkraczać z poważniejszymi decyzjami w kontekście właśnie leczenia chirurgicznego, czy też stosowania leków.
0: Tak. No, trzeba powiedzieć, że kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są, tak bym powiedział, już rozbudowane i ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka, że opieramy się właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej na przykład, która ma 4, powinna mieć 4 centymetry kwadratowe, ma poniżej 1 centymetra kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji. W badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ciśnienia na tych zastawkach, tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przy zastawce aortalnej, powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie, panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi być jeszcze na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
1: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
0: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat,
1: tak,
0: wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już drugi raz nie otwierać mu na przykład za rok znowu klatki piersiowej.
1: Czyli sprawdzamy stan naczyń.
0: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie zastawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, to są, często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawek, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej, to są skutkiem wad najczęściej, skutkiem wad

0: lewego serca,
1: lewej
0: tak?
1: Komory.
0: Lewej komory, lewego serca, lewego, znaczy, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej.
1: Tak.
0: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej
1: trójdzielnej.
0: Tak? Bardzo rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi. Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70 roku życia, gdzie ten element, bym powiedział, starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek i tej okolicy jest istotnym elementem wady.
1: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
0: Stosuje się, no na przykład jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu, tak?
1: Mm-hmm.
0: Bo wiemy, że te zmiany wytwórcze, bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe. Mm-hmm. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, no takim no, zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, u miażdżycy, no i takie rzeczy.
1: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch.
0: Tak,
1: to
0: no na pewno.
1: Będą te czynniki działały korzystnie.
0: Nasze całe życie osobnicze od młodych lat po późny wiek to jest będzie takim kwintesencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane, tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to było jednym kiedyś z przykazań kościelnych, tak? Tak. Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej, albo gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?
0: Proszę pani, no obserwuje się, bym powiedział, właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia. Mhm. Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40 lat, a takiego, co ma 80 lat.
1: No.
0: W związku z tym są jeszcze takie metody, że zamiast wymieniać tą zastawkę w sensie wycinania jej i zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki, takie, bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
1: Jeśli zaniechamy leczenia, zlekceważymy, na co się narażamy?
0: No, narażamy się, wie pani, na objawy niewydolności serca, mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces, jeżeli się toczy w tej zastawce i uszkadza także no, jakieś okoliczne drogi, bodźce przewodzące, na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem takiej wady nieleczonej to jest niewydolność serca, czyli jest duża duszność, obrzęki. Duszność jest wynikiem, bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciążenia prawego serca, pojawia się obrzęki kończyn dolnych, pojawia się powiększenie wątroby, pojawia się wodobrzusze, tak? Więc

0: to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, no, jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem, ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologicznego leczenia, ale ta wada serca jest często już, bym powiedział, no, taka, że, no, że stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia. No, zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: tak.
0: Ale zawsze jest duże ryzyko operacyjne już wtedy, kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak nadciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa, w odpowiednim momencie podjęta decyzja operacyjna, niekoniecznie, jak mówię, z otworami klatki piersiowej i wymieniem zastawki, ale także te techniki małoinwazyjne, czyli zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, no to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko objawy. Tak. Także to jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać z pacjentem i mówić mu wyraźnie, że co pacjent może zrobić. Oczywiście pacjent może się na wszystko zgodzić albo na nic.
1: To jest pacjenta.
0: Jego decyzja. Ale no, musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało, tak? Bo tak pacjent myśli, że zostanie na tym poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj. Ale on już za miesiąc może być inny, znacie cięższy i już nieodwracalny.
1: Dlatego trzeba monitorować, tak.
0: Dlatego trzeba monitorować tych pacjentów.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
7: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
8: Uwaga! Rehabilitacja po utarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: literatura i spotkania z lokalną kulturą. Przed mieszkańcami kilka wyjątkowych dni w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Już jutro odbędzie się spotkanie autorskie z Kingą Poruczkowską.
1: Czwartek 21 maja o godzinie 17 serdecznie zapraszamy na spotkanie z naszą wrocławską autorką Kingą Poruczkowską. Kinga Poruczkowska ma już na swoim koncie kilka książek. W samym 2026 roku wydała dwie książki, Fleeting Time i Zakochaliśmy się w kłamstwie. To będzie taka okazja, żeby spotkać właśnie autorkę, zadać jej kilka pytań i serdecznie zapraszamy.
0: W programie znalazł się również dzień dedykowany fanom puzzli. Każdy będzie mógł przyjechać do biblioteki i układać kolorowe obrazy.
1: W sobotę 23 maja wszystkich miłośników puzzli zapraszamy do naszej sali kameralnej na puzzlowe pogaduchy. Mniejszych puzzlomaniaków, młodszych puzzlomaniaków zapraszamy z opiekunami. Będziemy mieli i własne puzzle, i będzie można przynieść swoje, aby sobie tutaj układać.
0: Pod koniec maja odbędzie się kolejne spotkanie autorskie z lokalną pisarką.
2: Zapraszamy na spotkanie autorskie z Joanną Waszin. Joanna Waszin to wrocławska polonistka, także logopeda. W 2025 roku zadebiutowała powieścią psychologiczną, inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami pod tytułem Zanim napisałeś Dzień dobry Asiu. Autorka zaprasza do swojego świata, gdzie fabuła o miłości przeplata się z takim nieoczywistym językiem metafor i symboli. Spotkanie odbędzie się w centrali 28 maja o godzinie 17 w sali kameralnej.
0: Najbliższe dni w bibliotece upłynie.

0: świetną pod znakiem kultury i interesujących rozmów. Kolejna inwestycja i kolejny krok w rozwoju wrocławskiej firmy. We Wrocławku uroczyście otwarto nową halę firmy Run Chłodnia. Nowoczesna przestrzeń do przechowywania mrożonej żywności, zaplecze socjalne i część logistyczna mają jeszcze bardziej usprawnić działalność przedsiębiorstwa, które od lat buduje swoją markę na jakości i zadowoleniu klientów. To właśnie wieloletnia praca i konsekwencja sprawiły, że pierwsze dostawy kukurydzy trafiły aż na rynek amerykański.
1: Dzisiaj mamy przyjemność brać udział w uroczystości otwarcia nowej hali magazynowej, którą mamy za naszymi plecami. Tą inwestycję realizowaliśmy dzięki środkom z KPO oraz naszym własnym środkom firmowym. Mamy tutaj halę magazynową na ponad 5700 miejsc paletowych, składowanych w temperaturze ujemnej minus 18 stopni. Będziemy składowali tutaj przede wszystkim kukurydzę, wiśnie, produkty, które przetwarzamy. Sam proces budowy trwał około roku, także przebiegł bardzo szybko. Firma Trebut, która była generalnym wykonawcą, wywiązała się ze wszystkich terminów, poprowadziła budowę, możemy powiedzieć, wzorowo. Jesteśmy im też bardzo wdzięczni. No i cieszymy się dlatego, że ta hala, ten magazyn w bardzo odpowiednim czasie dla nas powstaje, dlatego że rozwijamy naszą sprzedaż. Zwiększamy udział w rynku amerykańskim, realizujemy pierwsze dostawy już za ocean, co jest, myślę, dużym sukcesem naszej firmy i naszej tutaj lokalnej społeczności, no bo wysyłać kukurydzę do Stanów Zjednoczonych, która jest ojczyzną kukurydzy, jest wielkim sukcesem. I ten sukces też realizujemy dzięki polityce kadrowej i naszym wspaniałym kadrom, pracownikom, którzy codziennie przygotowują nasze produkty. Kukurydzę produkujemy od przeszło 33 lat. Także takich rzeczy się nie da wypracować w krótkim czasie. To jest owoc wieloletniej pracy, już można powiedzieć pokoleniowej. Natomiast jeżeli chodzi o już te takie ostatnie kroki, które doprowadziły do tego, że to się udało, no to tutaj wielka praca pana dyrektora Łukasza Gryciuka, który od wielu lat prowadzi sprzedaż na rynku północnoamerykańskim wiśni, naszych mrożonych wiśni tutaj z regionu. No i mając kontakt z klientami, rozmawiając z nimi, powoli zaczął odkrywać szansę rosnącego rynku amerykańskiego, pojawiającej się pewnej niszy. Także to też trwało latami. Już te ostatnie, może tak bezpośrednio 7 lat, to były takie właśnie pierwsze kontakty i informacje o tym, że ta kukurydza tam może być odbierana od nas. Natomiast pierwszy taki poważny, duży kontrakt zdobyliśmy w zeszłym roku w bardzo wyjątkowych okolicznościach, nadzwyczajnych bym powiedział, no ale byliśmy w dobrym miejscu, o dobrym czasie. No i udało nam się podpisać duży kontrakt. Teraz pracujemy nad jakby ponowieniem tego kontraktu na kolejny rok. Także no jest to bardzo wyjątkowa rzecz. Z takich ciekawostek, które mogę Państwu powiedzieć, okazuje się, że transport morski z Gdyni, właściwie z Włocławka do Gdyni i później morski na wschodnie wybrzeże amerykańskie w tej chwili jest tańszy niż transport kołowy z zachodniego wybrzeża amerykańskiego na wschodnie. Także też ta konkurencyjność tutaj transportu bierze jakąś rolę, natomiast no, głównym czynnikiem jest nasza jakość, doświadczenie i to, że potrafimy uprawiać kukurydzę w standardach amerykańskich.
0: Za sukcesem stoją ludzie. Wśród pracowników są osoby nie tylko z Polski, ale również z różnych zakątków świata.
2: To, co możemy dzisiaj obserwować, to jest wspólna nasza ciężka praca. W tym momencie w grupie RUN mamy zatrudnione około 650 osób i każdy z nas ma swój wyjątkowy wkład w to, że dzisiaj możemy tutaj być i świętować razem. Nasza załoga składa się nie tylko z pracowników polskich, ale z Filipin, z Kolumbii, z Wenezueli. Mieliśmy też pracowników z Afryki, także jeżeli chodzi o to, z kim współpracujemy, to można powiedzieć, że mamy pracowników z całego świata i każdy z nich wnosi swoją indywidualność i dzięki temu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, czyli wyjątkowi. W tym momencie, jeżeli chodzi o załogę, to cały czas prowadzimy procesy rekrutacyjne. Za niedługo uruchamiamy przeroby sezonowe, więc no tutaj też kolejne 80 osób będzie miało szansę dołączyć do naszej firmy, do naszej załogi.
0: Firma może pochwalić się aż 40 sklepami. Ogromną rolę odgrywają sprzedawcy i pracownicy pierwszej linii. To oni budują relację z klientami.
1: Najdalszy nasz sklep w tej chwili już jest pod Łodzią, w Łodzi. także poszli

0: Jesteśmy tutaj z rozwojem w kierunku województwa łódzkiego. Myślimy o rozbudowie tam zaplecza logistycznego. Sklepów jest już ponad 40. I to, co nas najbardziej cieszy, to jest to, że mamy wspaniałych, cudownych sprzedawców, którzy z szacunkiem i z myślę, że takim uśmiechem na twarzy podchodzą do naszych klientów. I właśnie dzięki nim mamy niesamowite grono klientów i na co dzień się spotykamy. Ja się często spotykam z bardzo życzliwymi opiniami, a ja kupuję pierogi, a ja tam dewolaja próbowałem. Dziękujemy, fajnie, że to jest nasze. Także no, rzeczywiście te sklepy to jest taka gałąź naszej firmy, która się rozwija bardzo dynamicznie. I myślimy, że w następnych latach będzie to kontynuowane.
1: Praca z mrożoną żywnością wymaga ogromnej precyzji i troski o każdy etap produkcji i przechowywania.
0: Zarządzaniem mrożoną żywnością jest bardzo, no może nie trudne, ale wymaga uwagi i troski. Dzięki temu, że my mamy sklepy firmowe, i to są sklepy, które są zaopatrywane prosto od producenta, nie tylko od nas, ale też od zaprzyjaźnionych polskich firm, które swoje produkty tam dostarczają. Mamy możliwość skrócenia łańcucha dostaw, dzięki czemu się te mrożonki nie mają okazji rozmrozić albo utracić części temperatury, co powoduje, że pojawia się szron, lód i one są mniej apetyczne, tracą część wilgoci, więc po prostu tracą na jakości. Więc tutaj ten krótki łańcuch dostawy, który też się przekłada na okazyjną, dobrą cenę dla klienta. Jeżeli chodzi o tą inwestycję i te inwestycje, które tutaj mamy, rok temu otwieraliśmy i teraz, one się bardzo przekładają na jakość naszych produktów. Przede wszystkim, to może taka nie jest oczywista rzecz, ze względu na zadowolenie załogi i przyjemność z pracy. Jeżeli ta infrastruktura jest nowoczesna, jest bezpieczna, to pracownik i my jako pracownicy też nie musimy tak się skupiać na tym, co nas otacza, tylko możemy się skupić na tym, co wykonujemy. Więc wprost ta przyjemność z pracy przekłada się na jakość wyrobów i to widzimy i to odczuwamy. Oczywiście jakby nowa infrastruktura, nowe hale też powodują, że jest mniej zagrożeń, mniej elementów, które mogą gdzieś się złamać, dostać do produktu. Mniej awaryjne są te obszary, więc mniej zamieszania w procesie produkcyjnym, które bardzo często się przekłada na późniejsze reklamacje.
1: Firma również podkreśla swój rodzinny charakter. Dobra atmosfera, integracyjne wydarzenia i wsparcie pracowników sprawiają, że wielu z nich związanych jest z przedsiębiorstwem od lat.
2: Myślę, że tutaj my bardzo chętnie, jak jest jakaś okazja, żeby spotkać się razem i poświętować, zatrzymać się na chwilę i zobaczyć, w jakim miejscu też jesteśmy i żeby to uczcić, to myślę, że tutaj dla nas to są takie ważne rzeczy, takie punkty milowe w rozwoju firmy, a tak na dobrą sprawę firma rozwija się dzięki ludziom, tak? Procesy czy budynki, to jest tylko efekt, który widać, tak? Ale wszyscy my mieliśmy tutaj wkład w to, żeby to wyglądało tak, jak wygląda, no i żeby rozwijała się firma cały czas, nieustannie.
0: To jest olbrzymi nakład pracy właśnie pani dyrektor i całego działu kadr, który organizuje te wydarzenia, nie tylko to, ale też właśnie piknik rodzinny, który będziemy mieli za tydzień.
2: Tak jest.
0: Teraz mieliśmy wspaniałą inicjatywę też takiego czynu społecznego w naszym ośrodku wypoczynkowym nad Jeziorem Głuszyńskim, gdzie pracownicy z własnej, nieprzymuszonej woli właśnie zorganizowaną autobusem i całą wycieczką pojechali i tam takie wiosenne porządki prowadzili. Jest wiele innych inicjatyw, które właśnie nasz dział
2: Co wy
0: kadr
2: prowadzicie?
0: prowadzi. I tutaj trzeba powiedzieć, że chcemy powiedzieć, że to jest rzeczywiście coś unikatowego, że udaje nam się w takim oczywiście jakby zakresie, w jakim to jest, utrzymywać pewną atmosferę firmy rodzinnej. Szacunku, zaufania, na tyle, na ile potrafimy, na tyle, na ile możemy. Oczywiście jakby nie jesteśmy doskonali, ale myślę, że to się udaje i to tworzy dobre miejsce życia.
1: Podczas otwarcia głos zabrał także zastępca prezydenta miasta Jarosław Zdanowski. Podkreślił, że Run Chłodnia to jeden z przykładów działalności, która skutecznie buduje lokalną gospodarkę.
3: Firma już od dawien związana z Wrocławkiem, od lat 50. ubiegłego wieku. Jest to także firma rodzinna, co jest bardzo cenne w dzisiejszych czasach, dlatego że przy firmach rodzinnych mamy to, że kolejne pokolenia chcą kontynuować pracę swoich poprzedników i bardziej zależy na utrzymaniu tej spuścizny, która po nich zostaje. Oczywiście, że jeżeli chodzi o chodnie Runy, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest to jedna z większych firm w naszym mieście i to, że inwestuje akurat u nas, to jest to bardzo dobre dla miasta, jest dla mieszkańców przede wszystkim, jeżeli chodzi o

0: o miejsca pracy. Też cieszy fakt, że firma w ciągu 12 miesięcy oddaje kolejną inwestycję. W maju poprzedniego roku była to hala produkcyjna, w tym roku mamy halę mroźnie, tak zwaną, z zapleczem logistycznym i zapleczem socjalnym dla pracowników. Także jak najbardziej to nas cieszy i życzymy firmie, aby za kolejne 12 miesięcy byśmy byli znowu na otwarciu kolejnej ich inwestycji.
1: Nowa hala to nie tylko większa przestrzeń, ale przede wszystkim nowy rozdział w historii firmy. W czwartek, 23 kwietnia, doszło do tragicznego w skutkach wypadku w Dąbrowie Górniczej. Jadącego rowerem posła Nowej Lewicy Łukasza Litewkę potrącił samochód osobowy prowadzony przez 57-letniego mieszkańca Sosnowa. Parlamentarzysta nie przeżył. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły kilka tysięcy osób. Ceremonia miała charakter państwowy. Łukasz Litewka był bardzo szanowaną osobą. W swojej działalności społecznej skupiał się na akcjach pomocowych dla dzieci, osób starszych oraz ochronie praw zwierząt. Po śmierci posła w wielu miastach naszego kraju ruszyły spontaniczne akcje zbiórki karmy i akcesoriów dla zwierząt. Dołączył do niej poseł Piotr Kowal.
2: Śmierć Łukasza Litewki, tragiczne wydarzenie, natomiast Łukasz żył zawsze dla innych, żył dla ludzi, ale też żył dla zwierząt, bo z tego w swojej działalności był znany. I faktycznie szereg akcji, setki, tysiące akcji w całej Polsce organizowanych przez zarówno i osoby prywatne, i przez firmy, i przez stowarzyszenia, no ale siłą rzeczy również w związku z tym, że był posłem klubu parlamentarnego Lewicy, również i tutaj we Włocławku nasze biuro, moje biuro poselskie, biuro Lewicy włączyło się w taką zbiórkę, spontaniczną zbiórkę ludzie przynosili, dlatego że no była to, Łukasz był dla nich ważną postacią i dzisiaj możemy trochę tego dobra poczynić. Mamy za sobą wszystkie te rzeczy, które przynieśli mieszkańcy Włocławka, mieszkańcy regionu włocławskiego i dzisiaj będziemy je przekazywać do fundacji Mondo Cane, która zajmuje się opieką nad zwierzętami, wsparciem dla tych zwierząt, robią świetną pracę i w ten symboliczny sposób będziemy mogli wesprzeć ich w tej pracy.
1: Darczyńcy przekazali głównie karmę dla psów, ale pojawiły się również przysmaki dla kotów oraz transporter dla tych zwierząt.
2: Są różne rzeczy, dlatego że przecież nie mówimy tylko o psach, tylko o różnych zwierzętach i nie tylko karma jest potrzebna, ale również inne rzeczy. Wszystko to, co przynieśli mieszkańcy naszego miasta, jest tutaj zebrane, ale chcę też powiedzieć, że podobne akcje organizowaliśmy zarówno też i w powiecie lipnowskim, ale i w Toruniu, gdzie też sporo tych akcji udało się i tych rzeczy udało się zebrać. Więc na kanwie smutnego wydarzenia jeszcze trochę dobra zrobiliśmy, ale ja jestem tak naprawdę głęboko przekonany, bo to przecież widać było w całej Polsce, że śmierć Łukasza poruszyła wielu z nas, że jeszcze w inne dobre rzeczy będziemy wspólnie robić. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali się włączyć do tej spontanicznej akcji. Jestem przekonany, że to nie ostatnie nasze wspólne tego typu działanie.
1: Tragiczna śmierć posła odbiła się szerokim echem w całym kraju. Pamięć o nim została przekuta w realne dobro. Łukasz Litewka aktywnie walczył o prawa zwierząt i aktywnie przeciwstawiał się okrucieństwu wobec nich. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy aktywnie uczestniczy w imprezach sportowych oraz sam je organizuje. Jednym z najbardziej znanych cyklicznych wydarzeń są zawody w biegach przełajowych, których stawką jest tytuł Mistrza Polski Ośrodków Wychowawczych w biegach przełajowych. Dzisiejsza rywalizacja odbyła się jak zawsze nad Jeziorem Czarnym.
3: To są 43. Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w sztafetowych biegach przełajowych. Zgłoszonych ośrodków było więcej, ale na dzisiejszą imprezę dotarło 8 ośrodków z zewnątrz, z wszystkich województw, z całego kraju i Młodzieżowy Ośrodek we Włocławku wystawił 3 drużyny.
4: Czy były jakieś eliminacje do tego wydarzenia?
3: Nie, jest to turniej otwarty i taki charakter miał od zawsze i tego się trzymamy, to kontynuujemy.
4: Proszę powiedzieć jeszcze, jakie nagrody czekają na uczestników?
3: Nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy, medale, ale myślę, że najważniejsze będzie zdobycie tytułu i chluba z tym związana.
4: Czy trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca?
3: Trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca, jest zmienna, są zmienne warunki, istotna jest pogoda, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie wszystko dobrze.
1: Resocjalizacja poprzez sport odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Z jednej strony rozwija sprawność fizyczną, z drugiej buduje wartości fair play.
3: Sport dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych to jest praca profilaktyczna, zajęcia z zakresu profilaktyki sportu.

0: społecznej. Jest to wskazanie konstruktywnych form spędzania wolnego czasu w alternatywie do takich sytuacji, które doprowadziły do tego, że chłopcy trafili do tego typu placówek. Jest to forma, która pozwala szybko wyzwolić, wskazać talenty. Jest duże przełożenie wysiłku włożonego na efekt. Jest to bardzo dobra metoda pracy, ale również sposób na rozładowanie emocji, kanalizację napięć.
1: Trasa przełaju wokół Jeziora Czarnego do łatwych nie należy. Teren jest pofalowany, pojawiają się korzenie drzew, o które można się potknąć. Dodatkowo trzeba podać pałeczkę kolejnej sztafecie, co w pełnym biegu może nastręczyć trudności.
2: Dobrze poszło.
3: Bardzo dobrze. Pierwsze miejsce, jak na razie.
4: Jakie emocje wam towarzyszyły przed startem? Był stres czy może spokój?
2: Stres zdecydowanie.
3: Lekki stres i motywacja, żeby być najlepszy.
4: Jak wyglądały wasze przygotowania do dzisiejszego dnia?
2: No rozgrzewka od rana już. Co więcej z mięśniami, nie? Swoimi nóg.
3: Przygotowania wyglądały, że biegaliśmy tutaj, treningi mieliśmy i to dość sporo ich było.
4: Jak one wyglądały?
3: Braliśmy parę osób najlepszych z ośrodka i biegliśmy tutaj, nie? I trener mierzył czasy.
4: A czy lubicie tak biegać na co dzień?
2: Nie, ale żeby reprezentować ośrodek, to tak.
3: Ja również nie, ale umiem, to biegam.
1: Gospodarze nie okazali się gościnni i wygrali tytuł Mistrzów Polski. W całym kraju rośnie niepokój wokół finansowania aktywnych form wsparcia dla osób bezrobotnych. W 2026 roku budżety powiatowych urzędów pracy zostały znacząco zmniejszone, a środki przeznaczone na aktywizację zawodową ograniczono o blisko 1,5 miliarda złotych. Mniejsza pula pieniędzy oznacza mniej dotacji, szkoleń i staży dla osób poszukujących zatrudnienia. Senator Stanisław Pawlak zwrócił się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie tej sytuacji.
5: W tej sprawie wystąpiłem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienia i wyjaśnienie, które otrzymałem, potwierdza ten stan rzeczy. Mianowicie wstępnie planowano środki na aktywne formy walki z bezrobociem na wysokości roku 2025, ale niestety zmniejszono te środki o 1,5 miliarda złotych, a więc pozostało tylko 2 miliardy 150 milionów. Które nie wystarczają na realizację przypisanych zadań, poszerzonych szczególnie zadań nową ustawą z 2025 roku o możliwości wsparcia także innych osób korzystających z pomocy, co wywołało właśnie to zahamowanie form wsparcia bezrobocia. Ta odpowiedź nie przewiduje możliwości zwiększenia tych środków. O to, aby jednak znaleźć źródła finansowania i wesprzeć bezrobocie w naszym województwie kujawsko-pomorskim.
1: We Wrocławku skutki cięć są już odczuwalne. Budżet przeznaczony na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych zmniejszył się aż o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
6: Nasz budżet, jeżeli chodzi o środki, jakimi dysponujemy na starcie w tym roku, zmniejszył się o 40%. Natomiast jeżeli porównamy wszystkie wydatki, które mieliśmy w ubiegłym roku i te dodatkowe pieniądze, które jeszcze pozyskaliśmy, no to liczby są dosyć wstrząsające, jeżeli chodzi o to, czym dysponujemy dzisiaj. Mianowicie w ubiegłym roku wydatkowaliśmy ponad 34 miliony złotych na aktywne formy wsparcia naszych klientów, a w tym roku mamy do dyspozycji trochę ponad 17 milionów. Zatem jest to połowa budżetu, nawet nieco mniej, i to rodzi skutek tego rodzaju, że w zasadzie dochodzimy do sytuacji, kiedy wstrzymamy już wszelkie nabory, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, dotacje, staże. Mamy cały czas w ofercie nabory na staże, czy takie pomocnicze formy jak zwroty kosztów dojazdu, czy bony na zasiedlenie. Natomiast te formy, które cieszą się największą popularnością, niestety jeżeli nie będzie wzmocnienia naszego budżetu i odblokowania pieniędzy z Funduszu Pracy, one nie będą już realizowane w drugiej połowie roku.
1: Jednocześnie trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów dotyczące uruchomienia dodatkowych środków.
6: Na dzisiaj trwają jeszcze rozmowy z Ministerstwem Finansów o odblokowanie pewnej puli właśnie na te formy wsparcia, bo ważne, żeby mieć świadomość, że nawet z jednej strony chodzi o wsparcie osób bez pracy, bo dla pewnej grupy, ale z drugiej strony wspieramy również przedsiębiorczość, dlatego że

0: zawsze zaoferowanie czy stażu, czy stworzenia nowego miejsca pracy wiąże się z połączeniem właśnie tych dwóch elementów, czyli i osób, które szukają pracy, i tych, którzy chcą zaoferować swoje stanowiska. I to takie formy, chociażby jak staże czy subsydiowane zatrudnienie, od lat cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem naszych lokalnych firm.
1: Na razie jednak zarówno urzędy pracy, jak i osoby bezrobotne muszą uzbroić się w cierpliwość. Ostateczne decyzje dotyczące dodatkowego finansowania mają zapaść w najbliższych tygodniach, a od nich zależy, czy wsparcie dla osób szukających pracy wróci do poprzedniego poziomu. Kolejna droga na terenie powiatu włocławskiego zostanie wyremontowana. Tym razem chodzi o odcinek znajdujący się w gminie Fabianki, sąsiadującej z włocławskim Zawiślem. Umowa została już podpisana i niebawem ruszą prace. Inwestycja obejmie przebudowę 1 km drogi oraz remont 1 km nawierzchni dojazdowej w okolicach miejscowości Łęk-Witoszyn. W ramach prac wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi, nawierzchnia bitumiczna, pobocza skruszywa oraz nowe oznakowanie.
2: W ciągu drogi Włocławek-Bobrowniki-Czernikowo chcemy wybudować nowy odcinek kilometrowy. To jeden z niewielu ostatnich odcinków, który pozostał drogi gruntowej, a ten teren bardzo się rozwija, ale także dokonać renowacji kolejnego jednokilometrowego odcinka, który już istnieje o nawierzchni asfaltowej. Zadanie bardzo ważne dla mieszkańców tej okolicy. Z racji tego, że w części znajduje się także na terenie leśnym, ta inwestycja warta około 840 tysięcy złotych. Wsparta zostanie z budżetu Lasów Państwowych. Bardzo serdecznie cieszę się z tego wsparcia. Kolejne zadanie drogowe w tym roku, na które podpisaliśmy umowę, ale jesteśmy także w okresie przetargu na dwa zadania. Jedno wzdłuż drogi Izbica Nowa Wieś Błędna, drugie to chodnik przy drodze Siódkowo-Mikanowo. Trwa proces przetargowy także na przebudowę mostu w Kłobi. Tutaj czekamy na dofinansowanie z rezerwy przekazywanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Także tych zadań drogowych w tym roku jest bardzo wiele.
1: Droga przebiega przez bardzo malowniczy las. Dotychczas w kilku punktach równy asfalt ustępował miejsca białemu kruszywu. Niebawem się to zmieni. Wykonawcą inwestycji jest firma Drog Tom z Wrocławka. Termin realizacji to 2 miesiące.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor, i dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj kardiologią. Pomówmy o chorobach serca, a konkretnie o wadach zastawkowych serca. To dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe? Jakie są ich rodzaje? Co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy, to są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które nabywamy, wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby, różne zdarzenia życiowe. Długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy 12 tygodniem, a 9, 12 tygodniem życia płodowego. Życia płodowego i rozwija się, bym powiedział, w takiej pierwotnej jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca, które są nie tylko wadami zastawek, ale są wadami dużych naczyń, które my mamy, przegród, które mamy w sercu, przegród, są ubytki międzyprzegrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone, zarośnięte, atrezja zastawki. To wszystko odbywa się w życiu osobniczym i kształtuje się pomiędzy, jak powiedziałem, 3. a 12. tygodniem życia. Co na to wpływa? Że to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym.
0: No geny to, niewątpliwie również.
1: No myślę, że chorzy na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze wpływy to jest to, jak kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje. Czy dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób.
0: Stresów,
1: ale ciężkich chorób infekcyjnych, na przykład gruźliczki. Tu wpływ gruźliczki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo, pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i jakim chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastawkowych, takich nabytych, to my po prostu chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej.

0: i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca.
1: Choćby nadciśnienie.
0: Tak, choćby nadciśnienie, chociażby choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, które dotyczą także serca. Także bym powiedział, wiek jest istotnym elementem, że ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna. Tak? Czy urazy klatki piersiowej, tempe prowadzące do urwania się płatka na przykład. I to jest taki, bym powiedział, problem. Już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku, bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych, tak, anginy prowadziły do tego, tak, do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem. Antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki mięśniowej, czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, tych wad serca i bakteryjnego zapalenia w sierdzie się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych, tych nabytych.
0: No więc, tak jak mówiłem, że to są infekcje. Mm-hmm. Tak? Infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak? Na
0: tak.
1: wszelkiego rodzaju infekcje.
0: Każda infekcja powinna być troskliwie leczona, mm-hmm. u młodzieży szczególnie, tak? Bo mówię, teraz te infekcje są dość powszechne i są dość banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. Różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeżeli ktoś szczególnie jeszcze ma jakieś nadciśnienie, czy ma chorobę jakąś tam niedokrwienną serca, czy taki chory ma, bym powiedział, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady niedomykalności, powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, wiek, urazy klatki piersiowej, tempy powypadkowe, tak? Gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki. To się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc. Jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznie, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba zawsze zwracać uwagę głównie u młodego pokolenia, na infekcję.

0: erekcję. No i na wszystkie objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
1: No właśnie, panie doktorze, jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw? Czy też
0: można
1: są
0: by
1: to
0: było
1: podobne
0: powiedzieć tak,
1: objawy?
0: Że jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność.
1: Jeszcze trójdzielną ma.
0: Jeszcze trójdzielną, tak, i te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca. Generalnie bym powiedział, tak pierwotnie to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że no, przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości, a okazuje się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego...
1: Co to takiego garb sercowy, no panie doktorze?
0: To są przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej. Tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej. Tak? Jeżeli widzę, że ktoś ma obrzęki, prawda, tak, no i przede wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? No to mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak? Dlatego, że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe, mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówne bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe, właśnie mitralne, dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę, ale chory się, znaczy mówi, że panie doktorze, mam nierówne bicia serca, tak? No to już należy też o tym myśleć. Niektórzy mają chory utraty przytomności. No to ktoś już... To może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie z słuchawką. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne. Te szmery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to szmery skurczowe lub szmery rozkurczowe. No jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
1: No teraz właśnie, właściwie przeszliśmy do diagnostyki, tak?
0: Tak, badanie echokardiograficzne, które po prostu dopiero nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, na jakim etapie te wady zastawkowe są.

0: tak? Czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia i bym powiedział korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział, jakby podejmowania decyzji operacyjnych,
1: no
0: tak?
1: Właśnie.
0: Żeby tą
1: Do jakiego momentu obserwujemy?

0: stosowania leków.
1: Tak, no trzeba powiedzieć, że kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są, tak bym powiedział, już rozbudowane i ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka, że opieramy się właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej na przykład, która ma 4, powinna mieć 4 centymetry kwadratowe, ma poniżej 1 centymetra kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji. W badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ciśnienia na tych zastawkach, tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przy zastawce aortalnej, powyżej pewnej, jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie: panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi być jeszcze, na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
0: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
1: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 40 wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już drugi raz nie otwierać mu na przykład za rok
0: Tak.
1: znowu klatki piersiowej.
0: Czyli sprawdzamy stan naczyń.
1: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie zastawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawek, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej, to są skutkiem wad, najczęściej skutkiem wad lewego serca,
0: Lewej
1: tak?
0: komory.
1: Lewej komory, lewego serca, lewego, znaczy, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej,
0: Aortalnej,
1: tak?
0: tak.
1: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej
0: Trójdzielnej.
1: i trójdzielnej, tak? Bardzo rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi. Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70 roku życia, gdzie ten element, bym powiedział, starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek jest istotnym elementem wady.
0: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
1: Stosuje się, no na przykład, jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu, tak? Bo wiemy, że te zmiany wytwórcze, bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, no takim, no, zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, u miażdżycy, no i takie rzeczy.
0: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch,
1: Tak,
0: to
1: no na pewno, na
0: będą te
1: pewno.
0: czynniki działały korzystnie.
1: Nasze całe życie osobnicze od młodych lat po późny wiek to jest, bym powiedział, takim kwintesencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane. Tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego

0: życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to no było jednym właśnie kiedyś z przykazań kościelnych, tak? Tak. Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej, albo gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?
0: Proszę pani, no, obserwuje się, bym powiedział, właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia. Mhm. Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40 lat, a takiego, co ma 80 lat. No. W związku z tym są jeszcze takie metody, że zamiast wymieniać tą zastawkę w sensie wycinania jej i zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki, takie, bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane, no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
1: Jeśli zaniechamy leczenia, jeżeli zlekceważymy, na co się narażamy?
0: No, narażamy się, wie pani, na objawy niewydolności serca, mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces uszkadza także no, jakieś okoliczne drogi, bodźce przewodzące, na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem takiej wady nieleczonej to jest niewydolność serca, czyli jest duża duszność, obrzęki, duszność jest wynikiem, bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciwko, pojawia się obrzęki kończyn dolnych, pojawia się powiększenie wątroby, pojawia się wodobrzusze, tak? Więc to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem, ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologicznego leczenia, ale ta wada serca jest często już, bym powiedział, no, taka, że no, że stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia. No, zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: tak.
0: Ale zawsze jest duże ryzyko operacyjne już wtedy, kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak nadciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa, w odpowiednim momencie podjęta decyzja operacyjna, niekoniecznie, jak mówię, z otworaniem klatki piersiowej i wymieniem zastawki, ale także te techniki mało inwazyjne, czyli zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, no to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko objawy. Tak. Także to jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać z pacjentem i mówić mu wyraźnie, że co pacjent może zrobić. Oczywiście pacjent może się na wszystko zgodzić albo na nic.
1: To jest decyzja pacjenta.
0: To jest jego decyzja. Ale no, musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało, tak? Bo tak pacjent myśli, tak, że zostanie na tym poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj. Ale on już za miesiąc może być inny, znacznie cięższy i już nieodwracalny.
1: Dlatego trzeba monitorować, tak?
0: Dlatego trzeba monitorować tych pacjentów.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę,

że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze, do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia, Anna Majchrowicz.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś. We'll be right back.

0: Literatura i spotkania z lokalną kulturą. Przed mieszkańcami kilka wyjątkowych dni w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Już jutro odbędzie się spotkanie autorskie z Kingą Poruczkowską.
1: W czwartek 21 maja o godzinie 17 serdecznie zapraszamy na spotkanie z naszą wrocławską autorką Kingą Poruczkowską. Kinga Poruczkowska ma już na swoim koncie kilka książek. W samym 2026 roku wydała dwie książki, Fleeting Time i Zakochaliśmy się w kłamstwie. To będzie taka okazja, żeby spotkać właśnie autorkę, zadać jej kilka pytań i serdecznie zapraszamy.
0: W programie znalazł się również dzień dedykowany fanom puzzli. Każdy będzie mógł przyjechać do biblioteki i układać kolorowe obrazy.
1: W sobotę 23 maja wszystkich miłośników puzzli zapraszamy do naszej sali kameralnej na puzzlowe pogaduchy. Mniejszych puzzlomaniaków, młodszych puzzlomaniaków zapraszamy z opiekunami. Będziemy mieli i własne puzzle, i będzie można przynieść swoje, aby sobie tutaj układać.
0: Pod koniec maja odbędzie się kolejne spotkanie autorskie z lokalną pisarką.
2: Zapraszamy na spotkanie autorskie z Joanną Waszyn. Joanna Waszyn to wrocławska polonistka, także logopeda. W 2025 roku zadebiutowała powieścią psychologiczną, inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami pod tytułem Zanim napisałeś Dzień dobry Asiu. Autorka zaprasza do swojego świata, gdzie fabuła o miłości przeplata się z takim nieoczywistym językiem metafor i symboli. Spotkanie odbędzie się w Centrali 28 maja o godzinie 17 w sali kameralnej.
0: Najbliższe dni w bibliotece upłyną pod znakiem kultury i interesujących rozmów. Kolejna inwestycja i kolejny krok w rozwoju wrocławskiej firmy. We Wrocławku uroczyście otwarto nową halę firmy Run Chłodnia. Nowoczesna przestrzeń do przechowywania mrożonej żywności, zaplecze socjalne i część logistyczna mają jeszcze bardziej usprawnić działalność przedsiębiorstwa, które od lat buduje swoją markę na jakości i zadowoleniu klientów. To właśnie wieloletnia praca i konsekwencja sprawiły, że pierwsze dostawy kukurydzy trafiły aż na rynek amerykański.
3: Dzisiaj mamy przyjemność brać udział w uroczystości otwarcia nowej hali magazynowej, którą mamy za naszymi plecami. Tą inwestycję realizowaliśmy dzięki środkom z KPO oraz naszym własnym środkom firmowym. Mamy tutaj halę magazynową na ponad 5700 miejsc paletowych, składowanych w temperaturze ujemnej minus 18 stopni. Będziemy składowali tutaj przede wszystkim kukurydzę, wiśnie, produkty, które przetwarzamy. Sam proces budowy trwał około roku, także przebiegł bardzo szybko. Firma Trebut, która była generalnym wykonawcą, wywiązała się ze wszystkich terminów, poprowadziła budowę, możemy powiedzieć, wzorowo. Jesteśmy im też bardzo wdzięczni. No i cieszymy się, dlatego że ta hala, ten magazyn w bardzo odpowiednim czasie dla nas powstaje, dlatego że rozwijamy naszą sprzedaż. Zwiększamy udział w rynku amerykańskim, realizujemy pierwsze dostawy już za ocean, co jest, myślę, dużym sukcesem naszej firmy i naszej tutaj lokalnej społeczności, no bo wysyłać kukurydzę do Stanów Zjednoczonych, która jest ojczyzną kukurydzy, jest wielkim sukcesem. I ten sukces też realizujemy dzięki polityce kadrowej i naszym wspaniałym kadrom, pracownikom, którzy codziennie przygotowują nasze produkty. Kukurydzę produkujemy od przeszło 33 lat. Także takich rzeczy się nie da wypracować w krótkim czasie. To jest owoc wieloletniej pracy, już można powiedzieć pokoleniowej. Natomiast

0: Natomiast jeżeli chodzi o już te takie ostatnie kroki, które doprowadziły do tego, że to się udało, no to tutaj wielka praca pana dyrektora Łukasza Gryciuka, który od wielu lat prowadzi sprzedaż na rynku północnoamerykańskim wiśni, naszych mrożonych wiśni tutaj z regionu. No i mając kontakt z klientami, rozmawiając z nimi, powoli zaczął odkrywać szansę rosnącego rynku amerykańskiego, pojawiającej się pewnej niszy. Także to też trwało latami. Już te ostatnie, może tak bezpośrednio 7 lat, to były takie właśnie pierwsze kontakty i informacje o tym, że ta kukurydza tam może być odbierana od nas. Natomiast pierwszy taki poważny, duży kontrakt zdobyliśmy w zeszłym roku w bardzo wyjątkowych okolicznościach. Nadzwyczajnych bym powiedział, no ale byliśmy w dobrym miejscu, o dobrym czasie. No i udało nam się podpisać duży kontrakt. Teraz pracujemy nad jakby ponowieniem tego kontraktu na kolejny rok. Także no jest to bardzo wyjątkowa rzecz. Z takich ciekawostek, które mogę Państwu powiedzieć, okazuje się, że transport morski z Gdyni, właściwie z Włocławka do Gdyni i później morski na wschodnie wybrzeże amerykańskie w tej chwili jest tańszy niż transport kołowy z zachodniego wybrzeża amerykańskiego na wschodnie. Także też ta konkurencyjność tutaj transportu bierze jakąś rolę, natomiast no, głównym czynnikiem jest nasza jakość, doświadczenie i to, że potrafimy uprawiać kukurydzę w standardach amerykańskich.
1: Za sukcesem stoją ludzie. Wśród pracowników są osoby nie tylko z Polski, ale również z różnych zakątków świata.
2: To, co możemy dzisiaj obserwować, to jest wspólna nasza ciężka praca. W tym momencie w grupie Run mamy zatrudnione około 650 osób i każdy z nas ma swój wyjątkowy wkład w to, że dzisiaj możemy tutaj być i świętować razem. Nasza załoga składa się nie tylko z pracowników polskich, ale z Filipin, z Kolumbii, z Wenezueli. Mieliśmy też pracowników z Afryki, także jeżeli chodzi o to, z kim współpracujemy, to można powiedzieć, że mamy pracowników z całego świata i każdy z nich wnosi swoją indywidualność i dzięki temu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, czyli wyjątkowi. W tym momencie, jeżeli chodzi o załogę, to cały czas prowadzimy procesy rekrutacyjne. Za niedługo uruchamiamy przeroby sezonowe, więc no tutaj też kolejne 80 osób będzie miało szansę dołączyć do naszej firmy, do naszej załogi.
1: Firma może pochwalić się aż 40 sklepami. Ogromną rolę odgrywają sprzedawcy i pracownicy pierwszej linii. To oni budują relację z klientami.
0: Najdalszy nasz sklep w tej chwili już jest pod Łodzią, w Łodzi. Także poszliśmy tutaj z rozwojem w kierunku województwa łódzkiego. Myślimy o rozbudowie tam zaplecza logistycznego. Sklepów jest już ponad 40. I to, co nas najbardziej cieszy, to jest to, że mamy wspaniałych, cudownych sprzedawców, którzy z szacunkiem i myślę, że z takim uśmiechem na twarzy podchodzą do naszych klientów. I właśnie dzięki nim mamy niesamowite grono klientów i na co dzień się spotykamy. Ja się często spotykam z bardzo życzliwymi opiniami, a ja kupuję pierogi, a ja tam Devolaya próbowałem. Dziękujemy, fajnie, że to jest nasze. Także no, rzeczywiście te sklepy to jest taka gałąź naszej firmy, która się rozwija bardzo dynamicznie. I myślimy, że w następnych latach będzie to kontynuowane.
1: Praca z mrożoną żywnością wymaga ogromnej precyzji i troski o każdy etap produkcji i przechowywania.
0: Zarządzaniem mrożoną żywnością jest bardzo, no może nie trudne, ale wymaga uwagi i troski. Dzięki temu, że my mamy sklepy firmowe i to są sklepy, które są zapatrywane prosto od producenta, nie tylko od nas, ale też od zaprzyjaźnionych polskich firm, które swoje produkty tam dostarczają. Mamy możliwość skrócenia łańcucha dostaw, dzięki czemu się te mrożonki nie mają okazji rozmrozić albo utracić części temperatury, co powoduje, że się pojawia szron, lód i one są mniej apetyczne, tracą część wilgoci, więc po prostu tracą na jakości. Więc tutaj ten krótki łańcuch dostawy, który też się przekłada na okazyjną, dobrą cenę dla klienta, jest kluczowy. Natomiast jeżeli chodzi o tą inwestycję i te inwestycje, które tutaj mamy, rok temu otwieraliśmy i teraz, one się bardzo przekładają na jakość naszych produktów. Przede wszystkim, to może taka nie jest oczywista rzecz, ze względu na zadowolenie załogi i przyjemność z pracy. Jeżeli ta infrastruktura jest nowoczesna, jest bezpieczna, to pracownik i my jako pracownicy też nie musimy tak się skupiać na tym, co nas otacza, tylko możemy się skupić na tym, co wykonujemy. Więc wprost ta przyjemność z pracy przekłada się na jakość.

0: wyrobów. I to widzimy i to odczuwamy. Oczywiście jakby nowa infrastruktura, nowe hale też powodują, że jest mniej zagrożeń, mniej elementów, które mogą gdzieś się złamać, dostać do produktu. Mniej awaryjne są te obszary, więc mniej zamieszania w procesie produkcyjnym, które bardzo często się przekłada na późniejsze reklamacje.
1: Firma również podkreśla swój rodzinny charakter. Dobra atmosfera, integracyjne wydarzenia i wsparcie pracowników sprawiają, że wielu z nich związanych jest z przedsiębiorstwem od lat.
2: Myślę, że tutaj my bardzo chętnie, jak jest jakaś okazja, żeby spotkać się razem i poświętować, zatrzymać się na chwilę i zobaczyć, w jakim miejscu też jesteśmy i żeby to uczcić, to myślę, że tutaj dla nas to są takie ważne rzeczy, takie punkty milowe w rozwoju firmy, a tak na dobrą sprawę firma rozwija się dzięki ludziom, tak? Procesy czy budynki, to jest tylko efekt, który widać, tak? Ale wszyscy my mieliśmy tutaj wkład w to, żeby to wyglądało tak, jak wygląda, no i żeby rozwijała się firma cały czas, nieustannie.
0: To jest olbrzymi nakład pracy właśnie pani dyrektor i całego działu kadr, który organizuje te wydarzenia, nie tylko to, ale też właśnie piknik rodzinny, który będziemy mieli za tydzień. Teraz mieliśmy wspaniałą inicjatywę też takiego czynu społecznego w naszym ośrodku wypoczynkowym nad Jeziorem Głuszyńskim, gdzie pracownicy z własnej, nieprzymuszonej woli właśnie zorganizowaną autobusem i całą wycieczką pojechali i tam takie wiosenne porządki prowadzili. Jest wiele innych inicjatyw, które właśnie nasz dział kadr prowadzi. I tutaj trzeba powiedzieć, że chcemy powiedzieć, że to jest rzeczywiście coś unikatowego, że udaje nam się w takim oczywiście jakby zakresie, w jakim to jest, utrzymywać pewną atmosferę firmy rodzinnej. Szacunku, zaufania, na tyle, na ile potrafimy, na tyle, na ile możemy. Oczywiście jakby nie jesteśmy doskonali, ale myślę, że to się udaje i to tworzy dobre miejsce życia.
1: Podczas otwarcia głos zabrał także zastępca prezydenta miasta Jarosław Zdanowski. Podkreślił, że Run Chłodnia to jeden z przykładów działalności, która skutecznie buduje lokalną gospodarkę.
3: Firma już od lat dawien związana z Wrocławkiem i od lat 50. ubiegłego wieku. Jest to także firma rodzinna, co jest bardzo cenne w dzisiejszych czasach, dlatego że przy firmach rodzinnych mamy to, że kolejne pokolenia chcą kontynuować pracę swoich poprzedników i bardziej zależy na utrzymaniu tej spuścizny, która po nich zostaje. Oczywiście, że jeżeli chodzi o Chłodnię Run, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest to jedna z większych firm w naszym mieście i to, że inwestuje akurat u nas, to jest to bardzo dobre dla miasta, jest dla mieszkańców przede wszystkim, jeżeli chodzi o miejsca pracy. Też cieszy fakt, że firma w ciągu 12 miesięcy oddaje kolejną inwestycję. W maju poprzedniego roku była to hala produkcyjna, w tym roku mamy halę mroźnie, tak zwaną, z zapleczem logistycznym i zapleczem socjalnym dla pracowników. Także jak najbardziej to nas cieszy i życzymy firmie, aby za kolejne 12 miesięcy byśmy byli znowu na otwarciu kolejnej ich inwestycji.
1: Nowa hala to nie tylko większa przestrzeń, ale przede wszystkim nowy rozdział w historii firmy. W czwartek 23 kwietnia doszło do tragicznego w skutkach wypadku w Dąbrowie Górniczej. Jadącego rowerem posła Nowej Lewicy Łukasza Litewkę potrącił samochód osobowy prowadzony przez 57-letniego mieszkańca Sosnowa. Parlamentarzysta nie przeżył. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły kilka tysięcy osób. Ceremonia miała charakter państwowy. Łukasz Litewka był bardzo szanowaną osobą. W swojej działalności społecznej skupiał się na akcjach pomocowych dla dzieci, osób starszych oraz ochronie praw zwierząt. Po śmierci posła w wielu miastach naszego kraju ruszyły spontaniczne akcje zbiórki karmy i akcesoriów dla zwierząt. Dołączył do niej poseł Piotr Kowal.
4: Śmierć Łukasza Litewki, tragiczne wydarzenie, natomiast Łukasz żył zawsze dla innych, żył dla ludzi, ale też żył dla zwierząt, bo z tego w swojej działalności był znany. I faktycznie szereg akcji, setki, tysiące akcji w całej Polsce organizowanych przez zarówno i osoby prywatne, i przez firmy, i przez stowarzyszenia, no ale siłą rzeczy również w związku z tym, że był posłem klubu parlamentarnego Lewicy, również i tutaj we Włocławku nasze biuro, moje biuro poselskie, biuro Lewicy włączyło się w taką zbiórkę, spontaniczną zbiórkę ludzie przynosili, dlatego że no była to, Łukasz był dla nich ważną postacią i dzisiaj możemy trochę tego dobra poczynić. Mamy za sobą wszystkie te rzeczy, które przynieśli mieszkańcy Włocławka, mieszkańcy regionu włocławskiego i dzisiaj będziemy je przekazywać do Fundacji Mondo Cane, która zajmuje się opieką nad zwierzętami, wsparciem dla tych zwierząt, robią świetną

0: pracę i w ten symboliczny sposób będziemy mogli wesprzeć ich w tej pracy.
1: Darczyńcy przekazali głównie karmę dla psów, ale pojawiły się również przysmaki dla kotów oraz transporter dla tych zwierząt.
0: Są różne rzeczy, dlatego że przecież nie mówimy tylko o psach, tylko o różnych zwierzętach i nie tylko karma jest potrzebna, ale również inne rzeczy. Wszystko to, co przynieśli mieszkańcy naszego miasta, jest tutaj zebrane, ale chcę też powiedzieć, że podobne akcje organizowaliśmy zarówno też i w powiecie lipnowskim, ale i w Toruniu, gdzie też sporo tych akcji udało się i tych rzeczy udało się zebrać. Więc na kanwie smutnego wydarzenia jeszcze trochę dobra zrobiliśmy, ale ja jestem tak naprawdę głęboko przekonany, bo to przecież widać było w całej Polsce, że śmierć Łukasza poruszyła wielu z nas, że jeszcze w inne dobre rzeczy będziemy wspólnie robić. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali się włączyć do tej spontanicznej akcji. Jestem przekonany, że to nie ostatnie nasze wspólne tego typu działanie.
1: Tragiczna śmierć posła odbiła się szerokim echem w całym kraju. Pamięć o nim została przekuta w realne dobro. Łukasz Litewka aktywnie walczył o prawa zwierząt i aktywnie przeciwstawiał się okrucieństwu wobec nich. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy aktywnie uczestniczy w imprezach sportowych oraz sam je organizuje. Jednym z najbardziej znanych cyklicznych wydarzeń są zawody w biegach przełajowych, których stawką jest tytuł Mistrza Polski Ośrodków Wychowawczych w biegach przełajowych. Dzisiejsza rywalizacja odbyła się jak zawsze nad Jeziorem Czarnym.
2: To są 43. Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w sztafetowych biegach przełajowych. Zgłoszonych ośrodków było więcej, ale na dzisiejszą imprezę dotarło 8 ośrodków z zewnątrz, z wszystkich województw, z całego kraju i Młodzieżowy Ośrodek we Włocławku wystawił 3 drużyny.
3: Czy były jakieś eliminacje do tego wydarzenia?
2: Nie, jest to turniej otwarty i taki charakter miał od zawsze i tego się trzymamy, to kontynuujemy.
3: Proszę powiedzieć jeszcze, jakie nagrody czekają na uczestników?
2: Nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy, medale, ale myślę, że najważniejsze będzie zdobycie tytułu i chluba z tym związana.
3: Czy trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca?
2: Trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca, jest zmienna, są zmienne warunki, istotna jest pogoda, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie wszystko dobrze.
1: Resocjalizacja poprzez sport odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Z jednej strony rozwija sprawność fizyczną, z drugiej buduje wartości fair play.
2: Sport dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych to jest praca profilaktyczna, zajęcia z zakresu profilaktyki społecznej. Jest to wskazanie konstruktywnych form spędzania wolnego czasu w alternatywie do takich sytuacji, które doprowadziły do tego, że chłopcy trafili do tego typu placówek. Jest to forma, która pozwala szybko wyzwolić, wskazać talenty. Jest duże przełożenie wysiłku włożonego na efekt. Jest to bardzo dobra metoda pracy, ale również sposób na rozładowanie emocji, kanalizację napięć.
1: Trasa przełaju wokół Jeziora Czarnego do łatwych nie należy. Teren jest pofalowany, pojawiają się korzenie drzew, o które można się potknąć. Dodatkowo trzeba podać pałeczkę kolejnej sztafecie, co w pełnym biegu może nastręczyć trudności.
4: Dobrze poszło.
5: Bardzo dobrze. Pierwsze miejsce, jak na razie.
3: Jakie emocje wam towarzyszyły przed startem? Był stres czy może spokój?
4: Stres zdecydowanie.
5: Lekki stres i motywacja, żeby być najlepszy.
3: Jak wyglądały wasze przygotowania do dzisiejszego dnia?
4: No rozgrzewka od rana już. Człowiecy z wieściami, nie? Swoimi nóg.
5: Przygotowania wyglądały, że biegaliśmy tutaj, treningi mieliśmy i to dość sporo ich było.
3: Jak one wyglądały?
5: Braliśmy parę osób najlepszych z ośrodka i biegliśmy tutaj, nie? I trener mierzył czasy.
3: A czy lubicie tak biegać na co dzień?
4: Nie, ale żeby reprezentować ośrodek, to tak.
5: Ja również nie, ale umiem, to biegam.
1: Gospodarze nie okazali się gościnni i wygrali tytuł Mistrzów Polski. W całym kraju rośnie niepokój wokół finansowania aktywnych form wsparcia dla osób bezrobotnych. W 2026 roku budżety powiatowych urzędów pracy zostały znacząco zmniejszone, a środki przeznaczone na aktywizację zawodową ograniczono o blisko 1,5 miliarda złotych. Mniejsza pula pieniędzy oznacza mniej dotacji, szkoleń i staży dla osób poszukujących zatrudnienia. Senator Stanisław Pawlak zwrócił się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie tej sytuacji.
6: W tej sprawie wystąpił.

0: wystąpiłem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienia i wyjaśnienie, które otrzymałem, potwierdza ten stan rzeczy. Mianowicie wstępnie planowano środki na aktywne formy walki z bezrobociem na wysokości roku 25, ale niestety zmniejszono te środki o 1,5 miliarda złotych, a więc pozostało tylko 2 miliardy 150 milionów, które nie wystarczają na realizację przypisanych zadań, poszerzonych szczególnie zadań nową ustawą z 2025 roku o możliwości wsparcia także innych osób korzystających z pomocy, co wywołało właśnie to zahamowanie finansowania aktywnych form wsparcia bezrobocia. Ta odpowiedź nie przewiduje możliwości zwiększenia tych środków. Będę nadal się starał o to, aby jednak znaleźć źródła finansowania i wesprzeć bezrobocie w naszym województwie kujawsko-pomorskim.
1: We Wrocławku skutki cięć są już odczuwalne. Budżet przeznaczony na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych zmniejszył się aż o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
2: Nasz budżet, jeżeli chodzi o środki, jakimi dysponujemy na starcie w tym roku, zmniejszył się o 40%. Natomiast jeżeli porównamy wszystkie wydatki, które mieliśmy w ubiegłym roku i te dodatkowe pieniądze, które jeszcze pozyskaliśmy, no to liczby są dosyć wstrząsające, jeżeli chodzi o to, czym dysponujemy dzisiaj. Mianowicie w ubiegłym roku wydatkowaliśmy ponad 34 miliony złotych na aktywne formy wsparcia naszych klientów, a w tym roku mamy do dyspozycji trochę ponad 17 milionów. Zatem jest to połowa budżetu, nawet nieco mniej, i to rodzi skutek tego rodzaju, że w zasadzie dochodzimy do sytuacji, kiedy wstrzymamy już wszelkie nabory, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, dotacje, staże. Mamy cały czas w ofercie nabory na staże, czy takie pomocnicze formy jak zwroty kosztów dojazdu, czy bony na zasiedlenie. Natomiast te formy, które cieszą się największą popularnością, niestety jeżeli nie będzie wzmocnienia naszego budżetu i odblokowania pieniędzy z Funduszu Pracy, one nie będą już realizowane w drugiej połowie roku.
1: Jednocześnie trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów dotyczące uruchomienia dodatkowych środków.
2: Na dzisiaj trwają jeszcze rozmowy z Ministerstwem Finansów o odblokowanie pewnej puli właśnie na te formy wsparcia, bo ważne, żeby mieć świadomość, że nawet z jednej strony chodzi o wsparcie osób bez pracy, bo to jest realny problem dla pewnej grupy, ale z drugiej strony wspieramy również przedsiębiorczość, dlatego że zawsze zaoferowanie czy stażu, czy stworzenia nowego miejsca pracy wiąże się z połączeniem właśnie tych dwóch elementów, czyli i osób, które szukają pracy, i tych, którzy chcą zaoferować swoje stanowiska. I to takie formy, chociażby jak staże czy subsydiowane zatrudnienie, od lat cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem naszych lokalnych firm.
1: Na razie jednak zarówno urzędy pracy, jak i osoby bezrobotne muszą uzbroić się w cierpliwość. Ostateczne decyzje dotyczące dodatkowego finansowania mają zapaść w najbliższych tygodniach. A od nich zależy, czy wsparcie dla osób szukających pracy wróci do poprzedniego poziomu. Kolejna droga na terenie powiatu włocławskiego zostanie wyremontowana. Tym razem chodzi o odcinek znajdujący się w gminie Fabianki, sąsiadującej z włocławskim Zawiślem. Umowa została już podpisana i niebawem ruszą prace. Inwestycja obejmie przebudowę 1 km drogi oraz remont 1 km nawierzchni dojazdowej w okolicach miejscowości Łęk-Witoszyn. W ramach prac wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi, nawierzchnia bitumiczna, pobocza skruszywa oraz nowe oznakowanie.
3: W ciągu drogi Włocławek-Bobrowniki-Czernikowo chcemy wybudować nowy odcinek kilometrowy. To jeden z niewielu ostatnich odcinków, który pozostał drogi gruntowej, a ten teren bardzo się rozwija, ale także dokonać renowacji kolejnego jednokilometrowego odcinka, który już istnieje o nawierzchni asfaltowej. Zadanie bardzo ważne dla mieszkańców tej okolicy. Z racji tego, że w części znajduje się także na terenie leśnym, ta inwestycja warta około 840 tysięcy złotych. Wsparta zostanie z budżetu Lasów Państwowych. Bardzo serdecznie cieszę się z tego wsparcia. Kolejne zadanie drogowe w tym roku, na które podpisaliśmy umowę, ale jesteśmy także w okresie przetargu na dwa zadania. Jedno wzdłuż drogi Izbica Nowa Wieś Błędna, drugie to chodnik przy drodze Siuczkowo-Mikanowo. Trwa proces przetargowy także na przebudowę mostu w Kłobi. Tutaj czekamy na dofinansowanie

0: z rezerwy przekazywanej przez Ministerstwo Infrastruktury, także tych zadań drogowych w tym roku jest bardzo wiele.
1: Droga przebiega przez bardzo malowniczy las. Dotychczas w kilku punktach równy asfalt ustępował miejsca białemu kruszywu. Niebawem się to zmieni. Wykonawcą inwestycji jest firma Drogtom z Wrocławka. Termin realizacji to 2 miesiące.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor, i dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj kardiologią. Pomówmy o chorobach serca, a konkretnie o wadach zastawkowych serca. To dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe? Jakie są ich rodzaje? Co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy, to są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które

0: nabywamy, wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby, różne zdarzenia życiowe. Długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy 12 tygodniem, a 9, 12 tygodniem życia płodowego. Życia płodowego i rozwija się, bym powiedział, w takiej pierwotnej jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca, które są nie tylko wadami zastawek, ale są wadami dużych naczyń, które my mamy, przegród, które mamy w sercu, przegród, są ubytki międzyprzegrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone, zarośnięte, atrezja zastawki. To wszystko odbywa się w życiu osobniczym i kształtuje się pomiędzy, jak powiedziałem, 3. a 12. tygodniem życia. Co na to wpływa? Że to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym.
1: No geny to, niewątpliwie również.
0: No myślę, że chorzy na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze wpływy to jest to, jak kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje. Czy dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób.
1: Stresów,
0: ale ciężkich chorób infekcyjnych, na przykład gruźlicki. Tu wpływ gruźlicki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo, pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i jakim chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastawkowych, takich nabytych, to my po prostu chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca.
1: Choćby nadciśnienie.
0: Tak, choćby nadciśnienie, chociażby choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, które dotyczą także serca. Także, bym powiedział, wiek jest istotnym elementem, że ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna. Tak? Czy urazy klatki piersiowej, tępe, prowadzące do urwania się płatka na przykład. I to jest taki, bym powiedział, problem. Już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku. Bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak? Do tych reakcji takich immunologicznych.

0: z antygenem. Antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki mięśniowej, czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, tych wad serca i bakteryjnego zapalenia w sierdzia się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych, tych nabytych.
0: No więc, tak jak mówiłem, że to są infekcje, tak? Infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak? Na
0: tak,
1: wszelkiego
0: rodzaju
1: infekcje.
0: Każda infekcja powinna być troskliwie leczona, u młodzieży szczególnie, tak? Bo mówię, teraz te infekcje są dość powszechne i są dość banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. Różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeżeli ktoś szczególnie jeszcze ma jakieś nadciśnienie, czy ma chorobę, czy taki chory ma, bym powiedział, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady. Niedomykalności, powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, wiek, urazy klatki piersiowej, tępe, powypadkowe, tak, gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki. To się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc. Jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznie, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba zawsze zwracać uwagę głównie u młodego pokolenia na infekcje. No i na wszystkie objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
1: No właśnie, panie doktorze, jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw? Czy też
0: można
1: są
0: by
1: to
0: było
1: podobne
0: powiedzieć tak,
1: objawy?
0: Że jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność.
1: Jeszcze trójdzielną ma.
0: Jeszcze trójdzielną, tak, i te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca, generalnie bym powiedział tak pierwotnie, to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo często

0: chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości,
1: jakie
0: a
1: na
0: okazuje
1: przykład?
0: się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego...
1: Co to takiego garb sercowy,
0: no to są,
1: panie
0: to są,
1: doktorze?
0: To są przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej, tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej, tak? Jeżeli widzę, ktoś ma obrzęki, prawda, tak? No i przede wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i w naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? No to mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak tylko z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak? Dlatego, że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe, mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówne bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe właśnie mitralne dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę, czy ale chory się, znaczy mówi, że panie doktorze, mam nierówne bicia serca, tak? No to już należy też o tym myśleć. Niektórzy mają chory utraty przytomności. No to ktoś już... To może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie słuchawką. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne. Te szmery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to szmery skurczowe lub szmery rozkurczowe. Tak, no jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
1: No
0: teraz
1: właśnie,
0: właściwie
1: przeszliśmy do diagnostyki, tak?
0: Tak, tak. Badanie echokardiograficzne, które po prostu dopiero nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, na jakim etapie te wady zastawkowe są, tak? Czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia i bym powiedział korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział, jakby podejmowania decyzji operacyjnych,
1: no
0: tak?
1: Właśnie.
0: Żeby tą
1: do jakiego
0: zastawkę...
1: momentu obserwujemy, kiedy zaczynamy wkraczać z poważniejszymi decyzjami w kontekście właśnie leczenia chirurgicznego, czy też
0: tak,
1: stosowania leków.
0: Tak. No, trzeba powiedzieć, że kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są, tak bym powiedział, już rozbudowane i ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka, że opieramy się właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej na przykład, która ma 4, powinna mieć 4 centymetry kwadratowe, ma poniżej 1 centymetra kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji. W badaniu echo potrafimy

oznaczyć przepływy i ciśnienia na tych zastawkach. Tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przy zastawce aortalnej, powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sam

0: zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie: panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi mieć jeszcze na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
1: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
0: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat,
1: tak,
0: wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już drugi raz nie otwierać mu na przykład za rok znowu klatki piersiowej.
1: Czyli sprawdzamy stan naczyń.
0: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie zastawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, to są, często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawek, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej, to są skutkiem wad najczęściej. Skutkiem wad lewego serca.
1: Lewej komory.
0: Lewej komory, lewego serca. Lewego, znaczy, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej.
1: Tak.
0: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej
1: trójdzielnej.
0: Tak? Bardzo rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi. Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70 roku życia, gdzie ten element, bym powiedział, starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek i tej okolicy jest istotnym elementem wady.
1: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
0: Stosuje się, no, na przykład jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu, tak? Bo wiemy, że te zmiany wytwórcze, bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, no takim no, zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, u miażdżycy, no i takie rzeczy.
1: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch.
0: Tak,
1: to
0: no na pewno.
1: Będą te czynniki działały korzystnie.
0: Nasze całe życie osobnicze, od młodych lat po późny wiek, to jest będzie takim kwintesencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane, tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to było jednym kiedyś z przykazań kościelnych, tak? Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej, albo gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?
0: Proszę pani, no obserwuje się, bym powiedział, właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia. Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40 lat, a takiego, co ma 80 lat. No. W związku z tym są jeszcze takie metody, że zamiast wymieniać tą zastawkę w sensie wycinania jej i zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki

0: takie, bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane, no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
1: Jeśli zaniechamy leczenia, jeżeli zlekceważymy, na co się narażamy?
0: No, narażamy się, wie pani, na objawy niewydolności serca, mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces, jeżeli się toczy w tej zastawce i uszkadza także no, jakieś okoliczne drogi, bodźce przewodzące, na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem takiej wady nieleczonej to jest niewydolność serca, czyli jest duża duszność, obrzęki, duszność jest wynikiem, bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciążenia prawego serca, pojawia się obrzęki kończyn dolnych, pojawia się powiększenie wątroby, pojawia się wodobrzusze, tak? Więc to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, no, jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem, ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologicznego leczenia, ale ta wada serca jest często już, bym powiedział, no, taka, że, no, że stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia. No, zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: tak.
0: Ale zawsze jest duże ryzyko operacyjne już wtedy, kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak naciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa, w odpowiednim momencie podjęta decyzja operacyjna, niekoniecznie, jak mówię, z otworaniem klatki piersiowej i wymienieniem zastawki, ale także te techniki mało inwazyjne, czyli zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, no to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko objawy. Tak. Także to jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać z pacjentem i mówić mu wyraźnie, że co pacjent może zrobić. Oczywiście pacjent może się na wszystko zgodzić albo na nic.
1: To jest decyzja pacjenta.
0: To jest jego decyzja. Ale no, musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało, tak? Bo tak pacjent myśli, że zostanie na tym poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj. Ale on już za miesiąc może być inny, znacznie cięższy i już nieodwracalny.
1: Dlatego trzeba monitorować, tak?
0: Dlatego trzeba monitorować tych pacjentów.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która

zachwyci wszystkich twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
7: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
8: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: literatura i spotkania z lokalną kulturą. Przed mieszkańcami kilka wyjątkowych dni w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Już jutro odbędzie się spotkanie autorskie z Kingą Poruczkowską.
1: Czwartek 21 maja.

0: Maja o godzinie 17. Serdecznie zapraszamy na spotkanie z naszą wrocławską autorką Kingą Boruczkowską. Kinga Boruczkowska ma już na swoim koncie kilka książek. W samym 2026 roku wydała dwie książki, Fleeting Time i Zakochaliśmy się w kłamstwie. To będzie taka okazja, żeby spotkać właśnie autorkę, zadać jej kilka pytań. I serdecznie zapraszamy.
1: W programie znalazł się również dzień dedykowany fanom puzli. Każdy będzie mógł przyjechać do biblioteki i układać kolorowe obrazy.
0: W sobotę 23 maja wszystkich miłośników puzli zapraszamy do naszej sali kameralnej na puzzlowe pogaduchy. Mniejszych puzzlomaniaków, młodszych puzzlomaniaków zapraszamy z opiekunami. Będziemy mieli i własne puzzle, i będzie można przynieść swoje, aby sobie tutaj układać.
1: Pod koniec maja odbędzie się kolejne spotkanie autorskie z lokalną pisarką.
2: Zapraszamy na spotkanie autorskie z Joanną Waszyn. Joanna Waszyn to wrocławska polonistka, także logopeda. W 2025 roku zadebiutowała powieścią psychologiczną, inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami pod tytułem Zanim napisałeś Dzień dobry Asiu. Autorka zaprasza do swojego świata, gdzie fabuła o miłości przeplata się z takim nieoczywistym językiem metafor i symboli. Spotkanie odbędzie się w centrali 28 maja o godzinie 17 w sali kameralnej.
1: Najbliższe dni w bibliotece upłyną pod znakiem kultury i interesujących rozmów. Kolejna inwestycja i kolejny krok w rozwoju wrocławskiej firmy. We Wrocławku uroczyście otwarto nową halę firmy Run Chłodnia. Nowoczesna przestrzeń do przechowywania mrożonej żywności, zaplecze socjalne i część logistyczna mają jeszcze bardziej usprawnić działalność przedsiębiorstwa, które od lat buduje swoją markę na jakości i zadowoleniu klientów. To właśnie wieloletnia praca i konsekwencja sprawiły, że pierwsze dostawy kukurydzy trafiły aż na rynek amerykański.
3: Dzisiaj mamy przyjemność brać udział w uroczystości otwarcia nowej hali magazynowej, którą mamy za naszymi plecami. Tą inwestycję realizowaliśmy dzięki środkom z KPO oraz naszym własnym środkom firmowym. Mamy tutaj halę magazynową na ponad 5700 miejsc paletowych, składowanych w temperaturze ujemnej minus 18 stopni. Będziemy składowali tutaj przede wszystkim kukurydzę, wiśnie, produkty, które przetwarzamy. Sam proces budowy trwał około roku, także przebiegł bardzo szybko. Firma Trebut, która była generalnym wykonawcą, wywiązała się ze wszystkich terminów, poprowadziła budowę, możemy powiedzieć, wzorowo. Jesteśmy im też bardzo wdzięczni. No i cieszymy się, dlatego że ta hala, ten magazyn w bardzo odpowiednim czasie dla nas powstaje, dlatego że rozwijamy naszą sprzedaż. Zwiększamy udział w rynku amerykańskim, realizujemy pierwsze dostawy już za ocean, co jest, myślę, dużym sukcesem naszej firmy i naszej tutaj lokalnej społeczności, no bo wysyłać kukurydzę do Stanów Zjednoczonych, która jest ojczyzną kukurydzy, jest wielkim sukcesem. I ten sukces też realizujemy dzięki polityce kadrowej i naszym wspaniałym kadrom, pracownikom, którzy codziennie przygotowują nasze produkty. Kukurydzę produkujemy od przeszło 33 lat. Także takich rzeczy się nie da wypracować w krótkim czasie. To jest owoc wieloletniej pracy, już można powiedzieć pokoleniowej. Natomiast jeżeli chodzi o już te takie ostatnie kroki, które doprowadziły do tego, że to się udało, no to tutaj wielka praca pana dyrektora Łukasza Gryciuka, który od wielu lat prowadzi sprzedaż na rynku północnoamerykańskim wiśni, naszych mrożonych wiśni tutaj z regionu. No i mając kontakt z klientami, rozmawiając z nimi, powoli zaczął odkrywać szansę rosnącego rynku amerykańskiego, pojawiającej się pewnej niszy. Także to też trwało latami. Już te ostatnie, może tak bezpośrednio 7 lat, to były takie właśnie pierwsze kontakty i informacje o tym, że ta kukurydza tam może być odbierana od nas. Natomiast pierwszy taki poważny, duży kontrakt zdobyliśmy w zeszłym roku w bardzo wyjątkowych okolicznościach, nadzwyczajnych bym powiedział, no ale byliśmy w dobrym miejscu, o dobrym czasie. No i udało nam się podpisać duży kontrakt. Teraz pracujemy nad jakby ponowieniem tego kontraktu na kolejny rok. Także no jest to bardzo wyjątkowa rzecz. Z takich ciekawostek, które mogę Państwu powiedzieć, okazuje się, że transport morski z Gdyni, właściwie z Włocławka do Gdyni i później morski na wschodnie wybrzeże amerykańskie,

0: tej chwili jest tańszy niż transport kołowy z zachodniego wybrzeża amerykańskiego na wschodnie. Także też ta konkurencyjność tutaj transportu bierze jakąś rolę, natomiast no, głównym czynnikiem jest nasza jakość, doświadczenie i to, że potrafimy uprawiać kukurydzę w standardach amerykańskich.
1: Za sukcesem stoją ludzie. Wśród pracowników są osoby nie tylko z Polski, ale również z różnych zakątków świata.
2: To, co możemy dzisiaj obserwować, to jest wspólna nasza ciężka praca. W tym momencie w grupie RUN mamy zatrudnione około 650 osób i każdy z nas ma swój wyjątkowy wkład w to, że dzisiaj możemy tutaj być i świętować razem. Nasza załoga składa się nie tylko z pracowników polskich, ale z Filipin, z Kolumbii, z Wenezueli. Mieliśmy też pracowników z Afryki, także jeżeli chodzi o to, z kim współpracujemy, to można powiedzieć, że mamy pracowników z całego świata i każdy z nich wnosi swoją indywidualność i dzięki temu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, czyli wyjątkowi. W tym momencie, jeżeli chodzi o załogę, to cały czas prowadzimy procesy rekrutacyjne. Za niedługo uruchamiamy przeroby sezonowe, więc no tutaj też kolejne 80 osób będzie miało szansę dołączyć do naszej firmy, do naszej załogi.
1: Firma może pochwalić się aż 40 sklepami. Ogromną rolę odgrywają sprzedawcy i pracownicy pierwszej linii. To oni budują relacje z klientami.
0: Najdalszy nasz sklep w tej chwili już jest pod Łodzią, w Łodzi. Także poszliśmy tutaj z rozwojem w kierunku województwa łódzkiego. Myślimy o rozbudowie tam zaplecza logistycznego. Sklepów jest już ponad 40. I to, co nas najbardziej cieszy, to jest to, że mamy wspaniałych, cudownych sprzedawców, którzy z szacunkiem i z myślę, że takim uśmiechem na twarzy podchodzą do naszych klientów. I właśnie dzięki nim mamy niesamowite grono klientów i na co dzień się spotykamy. Ja się często spotykam z bardzo życzliwymi opiniami, a ja kupuję pierogi, a ja tam devolaya próbowałem. Dziękujemy, fajnie, że to jest nasze. Także no, rzeczywiście te sklepy to jest taka gałąź naszej firmy, która się rozwija bardzo dynamicznie. I myślimy, że w następnych latach będzie to kontynuowane.
1: Praca z mrożoną żywnością wymaga ogromnej precyzji i troski o każdy etap produkcji i przechowywania.
0: Zarządzaniem mrożoną żywnością jest bardzo, no może nie trudne, ale wymaga uwagi i troski. Dzięki temu, że my mamy sklepy firmowe i to są sklepy, które są zaopatrywane prosto od producenta, nie tylko od nas, ale też od zaprzyjaźnionych polskich firm, które swoje produkty tam dostarczają, mamy możliwość skrócenia łańcucha dostaw, dzięki czemu się te mrożonki nie mają okazji rozmrozić albo utracić części temperatury, co powoduje, że się pojawia szron, lód i one są mniej apetyczne, tracą część wilgoci, więc po prostu tracą na jakości. Więc tutaj ten krótki łańcuch dostawy, który też się przekłada na okazyjną, dobrą cenę dla klienta, jest kluczowy. Natomiast jeśli chodzi o tą inwestycję i te inwestycje, które tutaj mamy, rok temu otwieraliśmy i teraz, one się bardzo przekładają na jakość naszych produktów. Przede wszystkim, to może taka nie jest oczywista rzecz, ze względu na zadowolenie załogi i przyjemność z pracy. Jeżeli ta infrastruktura jest nowoczesna, jest bezpieczna, to pracownik i my jako pracownicy też nie musimy tak się skupiać na tym, co nas otacza, tylko możemy się skupić na tym, co wykonujemy. Więc wprost ta przyjemność pracy przekłada się na jakość wyrobów i to widzimy i to odczuwamy. Oczywiście jakby nowa infrastruktura, nowe hale też powodują, że jest mniej zagrożeń, mniej elementów, które mogą gdzieś się złamać, dostać do produktu. Mniej awaryjne są te obszary, więc mniej zamieszania w procesie produkcyjnym, które bardzo często się przekłada na późniejsze reklamacje.
1: Firma również podkreśla swój rodzinny charakter. Dobra atmosfera, integracyjne wydarzenia i wsparcie pracowników sprawiają, że wielu z nich związanych jest z przedsiębiorstwem od lat.
2: Myślę, że tutaj my bardzo chętnie, jak jest jakaś okazja, żeby spotkać się razem i poświętować, zatrzymać się na chwilę i zobaczyć, w jakim miejscu też jesteśmy i żeby to uczcić, to myślę, że tutaj dla nas to są takie ważne rzeczy, takie punkty milowe w rozwoju firmy, a tak na dobrą sprawę firma rozwija się dzięki ludziom, tak? Procesy czy budynki, to jest tylko efekt, który widać, tak? Ale wszyscy my mieliśmy tutaj wkład w to, żeby to wyglądało tak, jak wygląda, no i żeby rozwijała się firma cały czas, nieustannie.
0: To jest olbrzymi nakład pracy właśnie pani dyrektor i całego działu kadr, który organizuje te wydarzenia, nie tylko to, ale też właśnie piknik rodzinny, który będziemy mieli za tydzień.
2: Tak jest.

0: Teraz mieliśmy wspaniałą inicjatywę też takiego czynu społecznego w naszym ośrodku wypoczynkowym nad Jeziorem Głuszyńskim, gdzie pracownicy z własnej, nieprzymuszonej woli właśnie zorganizowaną autobusem i całą wycieczką pojechali i tam takie wiosenne porządki prowadzili. Jest wiele innych inicjatyw, które właśnie nasz dział
1: Co w tym
0: kadr
1: roku się dzieje?
0: prowadzi. I tutaj trzeba powiedzieć, że chcemy powiedzieć, że to jest rzeczywiście coś unikatowego, że udaje nam się w takim oczywiście jakby zakresie, w jakim to jest, utrzymywać pewną atmosferę firmy rodzinnej. Szacunku, zaufania, na tyle, na ile potrafimy, na tyle, na ile możemy. Oczywiście jakby nie jesteśmy doskonali, ale myślę, że to się udaje i to tworzy dobre miejsce życia.
2: Podczas otwarcia głos zabrał także zastępca prezydenta miasta Jarosław Zdanowski. Podkreślił, że Run Chłodnia to jeden z przykładów działalności, która skutecznie buduje lokalną gospodarkę.
3: Firma już od dawien dawien związana z Wrocławkiem, od lat 50. ubiegłego wieku. Jest to także firma rodzinna, co jest bardzo cenne w dzisiejszych czasach, dlatego że przy firmach rodzinnych mamy to, że kolejne pokolenia chcą kontynuować pracę swoich poprzedników i bardziej zależy na utrzymaniu tej spuścizny, która po nich zostaje. Oczywiście, że jeżeli chodzi o Chłodnię Run, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest to jedna z większych firm w naszym mieście i to, że inwestuje akurat u nas, to jest to bardzo dobre dla miasta, jest dla mieszkańców przede wszystkim, jeżeli chodzi o miejsca pracy. Też cieszy fakt, że firma w ciągu 12 miesięcy oddaje kolejną inwestycję. W maju poprzedniego roku była to hala produkcyjna, w tym roku mamy halę mroźnie. Tak zwano z zapleczem logistycznym i zapleczem socjalnym dla pracowników. Także jak najbardziej to nas cieszy i życzymy firmie, aby za kolejne 12 miesięcy byśmy byli znowu na otwarciu kolejnej ich inwestycji.
2: Nowa hala to nie tylko większa przestrzeń, ale przede wszystkim nowy rozdział w historii firmy. W czwartek 23 kwietnia doszło do tragicznego w skutkach wypadku w Dąbrowie Górniczej. Jadącego rowerem posła Nowej Lewicy Łukasza Litewkę potrącił samochód osobowy prowadzony przez 57-letniego mieszkańca Sosnowa. Parlamentarzysta nie przeżył. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły kilka tysięcy osób. Ceremonia miała charakter państwowy. Łukasz Litewka był bardzo szanowaną osobą. W swojej działalności społecznej skupiał się na akcjach pomocowych dla dzieci, osób starszych oraz ochronie praw zwierząt. Po śmierci posła w wielu miastach naszego kraju ruszyły spontaniczne akcje zbiórki karmy i akcesoriów dla zwierząt. Włączył do niej poseł Piotr Kowal.
4: Śmierć Łukasza Litewki, tragiczne wydarzenie, natomiast Łukasz żył zawsze dla innych, żył dla ludzi, ale też żył dla zwierząt, bo z tego w swojej działalności był znany. I faktycznie szereg akcji, setki, tysiące akcji w całej Polsce organizowanych przez zarówno i osoby prywatne, i przez firmy, i przez stowarzyszenia, no ale siłą rzeczy również w związku z tym, że był posłem klubu parlamentarnego Lewicy, również i tutaj we Włocławku nasze biuro, moje biuro poselskie, biuro Lewicy włączyło się w taką zbiórkę, spontaniczną zbiórkę ludzie przynosili, dlatego że no była to, Łukasz był dla nich ważną postacią i dzisiaj możemy trochę tego dobra poczynić. Mamy za sobą wszystkie te rzeczy, które przynieśli mieszkańcy Włocławka, mieszkańcy regionu włocławskiego i dzisiaj będziemy je przekazywać do Fundacji Mondokane, która zajmuje się opieką nad zwierzętami, wsparciem dla tych zwierząt, robią świetną pracę i w ten symboliczny sposób będziemy mogli wesprzeć ich w tej pracy.
2: Darczyńcy przekazali głównie karmę dla psów, ale pojawiły się również przysmaki dla kotów oraz transporter dla tych zwierząt.
4: Są różne rzeczy, dlatego że przecież nie mówimy tylko o psach, tylko o różnych zwierzętach i nie tylko karma jest potrzebna, ale również inne rzeczy. Wszystko to, co przynieśli mieszkańcy naszego miasta, jest tutaj zebrane, ale chcę też powiedzieć, że podobne akcje organizowaliśmy zarówno też i w powiecie lipnowskim, ale i w Toruniu, gdzie też sporo tych akcji udało się i tych rzeczy udało się zebrać. Więc na kanwie smutnego wydarzenia jeszcze trochę dobra zrobiliśmy, ale ja jestem tak naprawdę głęboko przekonany, bo to przecież widać było w całej Polsce, że śmierć Łukasza poruszyła wielu z nas, że jeszcze w inne dobre rzeczy będziemy wspólnie robić. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali się włączyć do tej spontanicznej akcji. Jestem przekonany, że to nie ostatnie nasze wspólne tego typu działanie.
2: Tragiczna śmierć posła odbiła się szerokim echem w całym kraju. Pamięć o nim została przekuta w realne dobro. Łukasz Litewka aktywnie walczył o prawa zwierząt i aktywnie przeciwstawiał się okrucieństwu wobec nich. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy aktywnie uczestniczy w imprezach sportowych oraz sam je organizuje.

0: Jednym z najbardziej znanych cyklicznych wydarzeń są zawody w biegach przełajowych, których stawką jest tytuł Mistrza Polski ośrodków wychowawczych w biegach przełajowych. Dzisiejsza rywalizacja odbyła się jak zawsze nad Jeziorem Czarnym.
1: To są 43. Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w sztafetowych biegach przełajowych. Zgłoszonych ośrodków było więcej, ale na dzisiejszą imprezę dotarło 8 ośrodków z zewnątrz, z wszystkich województw, z całego kraju. I Młodzieżowy Ośrodek we Włocławku wystawił 3 drużyny.
2: Czy były jakieś eliminacje do tego wydarzenia?
1: Nie, jest to turniej otwarty i taki charakter miał od zawsze i tego się trzymamy, to kontynuujemy.
2: Proszę powiedzieć jeszcze, jakie nagrody czekają na uczestników?
1: Nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy, medale, ale myślę, że najważniejsze będzie zdobycie tytułu i chluba z tym związana.
2: Czy trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca?
1: Trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca, jest zmienna, są zmienne warunki, istotna jest pogoda, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie wszystko dobrze.
0: Resocjalizacja poprzez sport odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Z jednej strony rozwija sprawność fizyczną, z drugiej buduje wartości fair play.
1: Sport dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych to jest praca profilaktyczna, zajęcia z zakresu profilaktyki społecznej. Jest to wskazanie konstruktywnych form spędzania wolnego czasu w alternatywie do takich sytuacji, które doprowadziły do tego, że chłopcy trafili do tego typu placówek. Jest to forma, która pozwala szybko wyzwolić, wskazać talenty. Jest duże przełożenie wysiłku włożonego na efekt. Jest to bardzo dobra metoda pracy, ale również sposób na rozładowanie emocji, kanalizację napięć.
0: Trasa przełaju wokół Jeziora Czarnego do łatwych nie należy. Teren jest pofalowany, pojawiają się korzenie drzew, o które można się potknąć. Dodatkowo trzeba podać pałeczkę kolejnej sztafecie, co w pełnym biegu może nastręczyć trudności.
3: A dobrze poszło.
4: Bardzo dobrze. Pierwsze miejsce, jak na razie.
2: Jakie emocje wam towarzyszyły przed startem? Był stres czy może spokój?
5: Stres zdecydowanie.
4: Lekki stres i motywacja, żeby być najlepszy.
2: Jak wyglądały wasze przygotowania do dzisiejszego dnia?
5: No rozgrzewka od rana już. Co więcej z mięśniami, nie? Swoimi nóg.
4: Przygotowania wyglądały, że biegaliśmy tutaj, treningi mieliśmy i to dość sporo ich było.
2: Jak one wyglądały?
4: Braliśmy parę osób najlepszych z ośrodka i biegliśmy tutaj, nie? I trener mierzył czasy.
2: A czy lubicie tak biegać na co dzień?
5: Nie, ale żeby reprezentować ośrodek, to tak.
4: Ja również nie, ale umiem, to biegam.
0: Gospodarze nie okazali się gościnni i wygrali tytuł Mistrzów Polski. W całym kraju rośnie niepokój wokół finansowania aktywnych form wsparcia dla osób bezrobotnych. W 2026 roku budżety powiatowych urzędów pracy zostały znacząco zmniejszone, a środki przeznaczone na aktywizację zawodową ograniczono o blisko 1,5 miliarda złotych. Mniejsza pula pieniędzy oznacza mniej dotacji, szkoleń i staży dla osób poszukujących zatrudnienia. Senator Stanisław Pawlak zwrócił się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie tej sytuacji.
6: W tej sprawie wystąpiłem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienia. I wyjaśnienie, które otrzymałem, potwierdza ten stan rzeczy. Mianowicie wstępnie planowano środki na aktywne formy walki z bezrobociem na wysokości roku 2025, ale niestety zmniejszono te środki o 1,5 miliarda złotych, a więc pozostało tylko 2 miliardy 150 milionów, które nie wystarczają na realizację przypisanych zadań, poszerzonych szczególnie zadań nową ustawą z 2025 roku o możliwości wsparcia także innych osób korzystających z pomocy, co wywołało właśnie to zahamowanie finansowania aktywnych form wsparcia bezrobocia. Ta odpowiedź nie przewiduje możliwości zwiększenia tych środków. Będę nadal się starał o to, aby jednak znaleźć źródła finansowania i wesprzeć bezrobocie w naszym województwie kujawsko-pomorskim.
0: We Włocławku skutki cięć są już odczuwalne. Budżet przeznaczony na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych zmniejszył się aż o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
7: Nasz budżet, jeżeli chodzi o środki, jakimi dysponujemy na starcie w tym roku, zmniejszył się o

0: 30%. Natomiast jeżeli porównamy wszystkie wydatki, które mieliśmy w ubiegłym roku i te dodatkowe pieniądze, które jeszcze pozyskaliśmy, no to liczby są dosyć wstrząsające, jeżeli chodzi o to, czym dysponujemy dzisiaj. Mianowicie w ubiegłym roku wydatkowaliśmy ponad 34 miliony złotych na aktywne formy wsparcia naszych klientów, a w tym roku mamy do dyspozycji trochę ponad 17 milionów. Zatem jest to połowa budżetu, nawet nieco mniej, i to rodzi skutek tego rodzaju, że w zasadzie dochodzimy do sytuacji, kiedy wstrzymamy już wszelkie nabory, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, dotacje, staże. Mamy cały czas w ofercie nabory na staże, czy takie pomocnicze formy jak zwroty kosztów dojazdu, czy bony na zasiedlenie. Natomiast te formy, które cieszą się największą popularnością, niestety jeżeli nie będzie wzmocnienia naszego budżetu i odblokowania pieniędzy z Funduszu Pracy, one nie będą już realizowane w drugiej połowie roku.
1: Jednocześnie trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów dotyczące uruchomienia dodatkowych środków.
0: Na dzisiaj trwają jeszcze rozmowy z Ministerstwem Finansów o odblokowanie pewnej puli właśnie na te formy wsparcia, bo ważne, żeby mieć świadomość, że nawet z jednej strony chodzi o wsparcie osób bez pracy, bo to jest realny problem dla pewnej grupy, ale z drugiej strony wspieramy również przedsiębiorczość, dlatego że zawsze zaoferowanie czy stażu, czy stworzenia nowego miejsca pracy wiąże się z połączeniem właśnie tych dwóch elementów, czyli i osób, które szukają pracy, i tych, którzy chcą zaoferować swoje stanowiska. I to takie formy, chociażby jak staże czy subsydiowane zatrudnienie, od lat cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem naszych lokalnych firm.
1: Na razie jednak zarówno urzędy pracy, jak i osoby bezrobotne muszą uzbroić się w cierpliwość. Ostateczne decyzje dotyczące dodatkowego finansowania mają zapaść w najbliższych tygodniach. A od nich zależy, czy wsparcie dla osób szukających pracy wróci do poprzedniego poziomu. Kolejna droga na terenie powiatu włocławskiego zostanie wyremontowana. Tym razem chodzi o odcinek znajdujący się w gminie Fabianki, sąsiadującej z włocławskim Zawiślem. Umowa została już podpisana i niebawem ruszą prace. Inwestycja obejmie przebudowę 1 km drogi oraz remont 1 km nawierzchni dojazdowej w okolicach miejscowości Łęk-Witoszyn. W ramach prac wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi, nawierzchnia bitumiczna, pobocza skruszywa oraz nowe oznakowanie.
2: W ciągu drogi Włocławek Bobrowniki Czernikowo chcemy wybudować nowy odcinek kilometrowy. To jeden z niewielu ostatnich odcinków, który pozostał drogi gruntowej, a ten teren bardzo się rozwija, ale także dokonać renowacji kolejnego jednokilometrowego odcinka, który już istnieje o nawierzchni asfaltowej. Zadanie bardzo ważne dla mieszkańców tej okolicy. Z racji tego, że w części znajduje się także na terenie leśnym, ta inwestycja warta około 840 tysięcy złotych. Wsparta zostanie z budżetu Lasów Państwowych. Bardzo serdecznie cieszę się z tego wsparcia. Kolejne zadanie drogowe w tym roku, na które podpisaliśmy umowę, ale jesteśmy także w okresie przetargu na dwa zadania. Jedno wzdłuż drogi Izbica Nowa Wieś Błędna, drugie to chodnik przy drodze Siódkowo-Mikanowo. Trwa proces przetargowy także na przebudowę mostu w Kłobi. Tutaj czekamy na dofinansowanie z rezerwy przekazywanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Także tych zadań drogowych w tym roku jest bardzo wiele.
1: Droga przebiega przez bardzo malowniczy las. Dotychczas w kilku punktach równy asfalt ustępował miejsca białemu kruszywu. Niebawem się to zmieni. Wykonawcą inwestycji jest firma Drogto z Wrocławka. Termin realizacji to 2 miesiące.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor i dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj kardiologią. Pomówmy o chorobach serca, a konkretnie o wadach zastawkowych serca. To dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe? Jakie są ich rodzaje? Co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy, to są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które nabywamy, wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby, różne zdarzenia życiowe. Długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy 12 tygodniu, a 9, 12 tygodniem bądź życia płodowego. I rozwija się, bym powiedział, w takiej w pierwotnej jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca, które są nie tylko wadami zastawek, ale są wadami dużych naczyń, które my mamy, przegród, które mamy w sercu, przegród, są ubytki międzyprzegrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone, zarośnięte, atrezja zastawki. To wszystko odbywa się w życiu osobniczym i kształtuje się pomiędzy, jak powiedziałem, 3. a 12. tygodniem życia. Co na to wpływa? Że to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym.
0: No geny to, niewątpliwie również.
1: No myślę, że chorzy na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze

0: jakby to jest to, jak kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje. Czy no, dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób.
1: Stresów,
0: ale ciężkich chorób infekcyjnych, na przykład gruźlicki. Wpływ gruźlicki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest no, powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i jakim chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji naczyniowych, naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastawkowych, takich nabytych, to my po prostu chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju no, rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca.
1: Choćby nadciśnienie.
0: Tak, choćby nadciśnienie, chociażby no, choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, które dotyczą także serca. Także bym powiedział, wiek jest istotnym elementem, że ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna. Tak? Czy urazy klatki piersiowej,
1: no tak,
0: tępe, prowadzące do urwania się płatka na przykład. I to jest taki, bym powiedział, no, problem. No, już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku. Bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych. Tak, paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak? Do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem. Antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki mięśniowej, czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu no, zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, no, tych wad serca i bakteryjnego zapalenia w sierdzia się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych, tych nabytych.
0: No więc, tak jak mówiłem, że to są infekcje, tak? Infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak? Na
0: tak,
1: wszelkiego rodzaju
0: każda
1: infekcje.
0: Każda infekcja powinna być troskliwie leczona, u młodzieży szczególnie, tak? Bo mówię, teraz no, te infekcje są dość powszechne i są dość banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. No mówię, różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że no, dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeżeli ktoś szczególnie jeszcze ma jakieś nadciśnienie,

0: czy ma chorobę jakąś tam niedokrwienną serca, czy taki chory ma, bym powiedział, no, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa, zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady niedomykalności, powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, mówię, wiek, urazy klatki piersiowej, tępe, powypadkowe, tak? Gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki. To się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc, jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznie, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba no, zawsze zwracać uwagę, głównie u młodego pokolenia, na infekcje. No i na wszystkie objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
1: No właśnie,
0: Tak,
1: panie doktorze,
0: to.
1: jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw, czy też
0: Można
1: są
0: by
1: to
0: było powiedzieć
1: podobne
0: tak, że
1: objawy?
0: jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność,
1: Jeszcze trójdzielną ma.
0: jeszcze trójdzielną, tak, i te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca, generalnie bym powiedział, tak pierwotnie to rzadko dochodzi do zaatakowania tylko ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że no, przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości,
1: Jakie
0: a
1: na
0: okazuje
1: przykład?
0: się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego
1: Co to
0: nie.
1: takiego garb
0: No
1: sercowy, panie doktorze?
0: to są przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej, tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej, tak? Jeżeli widzę, że ktoś ma obrzęki, prawda? Tak. No i przede wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i w naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? No to mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak tylko z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak? Dlatego, że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe, mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówne bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe, właśnie mitralne, dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę Ale chory się, znaczy mówi, że panie doktorze, mam nierówny bicia serca, tak?

0: no to już należy też o tym myśleć. Niektórzy mają chore utraty przytomności. No to ktoś już to może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie słuchawką. Mm-hmm. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne. Te szmery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to szmery skurczowe lub szmery rozkurczowe. Jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużą prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
1: No teraz właściwie przeszliśmy do diagnostyki, tak?
0: Tak, badanie echokardiograficzne, które po prostu dopiero nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, na jakim etapie te wady zastawkowe są, tak? Czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia i bym powiedział korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział, jakby podejmowania decyzji operacyjnych,
1: no
0: tak?
1: Właśnie. Żeby tą do jakiego zastawkę momentu obserwujemy, kiedy zaczynamy wkraczać z poważniejszymi decyzjami w kontekście właśnie leczenia chirurgicznego, czy też stosowania leków.
0: Tak, no, trzeba powiedzieć, że kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są, tak bym powiedział, już rozbudowane i ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka, że opieramy się właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Mm-hmm. Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej na przykład, która ma 4, powinna mieć 4 centymetry kwadratowe, ma poniżej 1 centymetra kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji. W badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ciśnienia na tych zastawkach, tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie, przy zastawce aortalnej powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie: panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi być jeszcze na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
1: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
0: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat,
1: tak,
0: wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już drugi raz nie otwierać mu na przykład za rok znowu klatki piersiowej.
1: Czyli sprawdzamy stan naczyń.
0: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji, z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie zastawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, to są, często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawek, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej, to są skutkiem wad najczęściej.

0: najczęściej skutkiem wad lewego serca.
1: Lewej komory.
0: Lewej komory, lewego serca, lewego, znaczy, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej. Tak?
1: Tak.
0: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej.

0: Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70 roku życia, gdzie ten element, bym powiedział, starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek i tej okolicy jest istotnym elementem wady.
1: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
0: Stosuje się, no na przykład jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu, tak? Bo wiemy, że te zmiany wytwórcze, bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, no takim no zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, u miażdżycy, no i takie rzeczy.
1: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch.
0: Tak,
1: to
0: no na pewno.
1: Będzie,
0: na
1: będą
0: pewno.
1: Te czynniki działały korzystnie.
0: Nasze całe życie osobnicze od młodych lat po późny wiek to jest będzie takim kwintesencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane, tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to
1: no
0: było jednym
1: właśnie.
0: Kiedyś z przykazań kościelnych, tak?
1: Tak.
0: Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej,
1: albo
0: gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?
0: Proszę pani, no obserwuje się, bym powiedział, właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia. Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40 lat, a takiego, co ma 80 lat.
1: No.
0: W związku z tym są jeszcze takie metody, że zamiast wymieniać tą zastawkę w sensie wycinania jej i zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki, takie, bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
1: Jeśli zaniechamy leczenia,
0: jeżeli
1: zlekceważymy, na co się narażamy?
0: No, narażamy się, wie pani, na objawy niewydolności serca, mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces, jeżeli się toczy w tej zastawce i uszkadza także no, jakieś okoliczne drogi, bodźce przewodzące, na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem takiej wady nieleczonej to jest niewydolność serca, czyli jest duża duszność, obrzęki. Duszność jest wynikiem, bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciążenia prawego serca, pojawia się obrzęki kończyn dolnych, pojawia się powiększenie wątroby, pojawia się wodobrzusze, tak? Więc to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, no jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem, ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologicznego leczenia, ale ta wada serca jest często już, bym powiedział, no, taka, że no,

0: stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia. No zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: tak.
0: Ale zawsze jest duże ryzyko operacyjne już wtedy, kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak nadciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa, w odpowiednim momencie podjęta decyzja operacyjna, niekoniecznie, jak mówię, z otworami klatki piersiowej i wymienię zastawki, ale także te techniki mało inwazyjne, czyli zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, no to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko objawy. Tak. Także to jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać z pacjentem i mówić mu wyraźnie, że co pacjent może zrobić. Oczywiście pacjent może się na wszystko zgodzić albo
1: to
0: na nic.
1: To jest pacjenta.
0: Jego decyzja. Ale no, musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało, tak? Bo tak pacjent myśli, że zostanie na tym poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj. Ale on już za miesiąc może być inny. Znacznie cięższy i już nieodwracalny.
1: Dlatego trzeba monitorować, tak.
0: Dlatego trzeba monitorować tych pacjentów.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje. Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
5: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.